0: i Sprawiedliwości zarzucają ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Iran zamknął cieśninę Ormus dla wszystkich statków, poinformowało irańskie dowództwo sił zbrojnych. Każda jednostka, która będzie próbowała przepłynąć przez akwen, zostanie ostrzelana. W samej cieśninie mają trwać walki pomiędzy armią amerykańską a marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejne ataki przeciwko licznym celom w Iranie, poinformowało wieczorem Centralne Dowództwo USA. W komunikacie podkreślono, że ataki te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. W życie weszły przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta.
1: Rejestracja będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Nie trzeba będzie ich przynosić i pokazywać urzędnikowi w Wydziale Komunikacji. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet.
2: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet.
1: Szef resortu infrastruktury przyznał, że dotychczas formalności było zbyt wiele, a czas oczekiwania w wielu urzędach zbyt długi.
2: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać.
1: Jeśli jednak tablice rejestracyjne są zniszczone, wtedy konieczna będzie ich wymiana. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: 10 pomorskich organizacji gospodarczych podpisało porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. Jak podkreśla wiceprezes Michał Olszewski, spółka chce nawiązać bliższą współpracę z przedsiębiorstwami budowlanymi, ale też firmami z branż nieoczywistych.
3: Chociażby dzisiaj prowadzimy bardzo szeroki front robót, które związane są z badaniami geologicznymi. To nie jest bardzo oczywista branża, która występuje i to też są branże, które występują okresowo. Przechodzimy potem na etap prac związanych z konstrukcjami, czy z jakby już samą energetyką, gdzie te wymogi dotyczące bezpieczeństwa, czy też jakości rosną coraz bardziej.
0: Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w przyszłym roku. Realizacja inwestycji potrwa 10 lat. Ruszył proces apelacyjny w sprawie zabójstwa w hotelu pracowniczym w Poznaniu. 65-letnia Anna B. została skazana na 18 lat więzienia. Kobieta nie przyznaje się do winy.
4: Jej obrońcy próbowali przekonać sąd apelacyjny, że w sprawie są wątpliwości, które może rozwiać m.in. ponowne przesłuchanie wskazanych świadków w obecności psychologa. Chcieli też nowej opinii biegłego medyka sądowego oraz specjalisty w dziedzinie weterynarii. Ofiara miała bowiem na ciele także ślady ugryzień i oskarżona przekonywała, że to one doprowadziły do jej śmierci. Prokurator domagała się odrzucenia wszystkich wniosków obrońców. Mówiła, że ofiara miała 28 różnych ran i biegły szczegółowo wskazał, które powstały od ciosów nożem. Sąd wszystkie wnioski obrońców odrzucił i wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło przed 2 laty, ogłosi w przyszłym tygodniu. Magda Konieczna, Radio Poznań.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami dla 9 województw. Obowiązują one do godziny 13. W nocy na termometrach od 8 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum, do 16 na wschodzie. W dzień na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
5: Komentarz.
6: Zajmiemy się teraz sprawami amerykańskimi. Z nami specjalista w tej dziedzinie, pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze, i na początek no, nowiutki wpis prezydenta Trumpa z platformy True Social. Iran zbyt długo negocjował umowę, teraz będzie musiał za to

0: zapłacić. To brzmi jak kolejna groźba w ustach amerykańskiego prezydenta?
1: Panie redaktor, no, ja tak myślę, że to będzie jeszcze tak się wałkować kilka tygodni i to będą kolejne jakieś odsłony, kolejne ataki jednych przeciwko drugim i tak dalej. Generalnie obie strony okopały się troszeczkę w swoich stanowiskach. Iran podnosi ciągle kwestie Libanu i Hezbollahu. Trump chce włączyć w ten deal no, generalnie porozumienia Abrahama i chce, żeby na przykład Katar czy Arabia Saudyjska uznały oficjalnie Izrael. To byłby ten jego mega deal, który on już w pierwszej swojej kadencji lansował taki i wtedy były jakieś sukcesy, ale on chce po prostu, żeby na Bliskim Wschodzie zapanował taki długotrwały pokój i chce być autorem tego wszystkiego. Na chwilę obecną wydaje się, że to jednak Iranowi zależy na tym, żeby ta wojna szybciej się skończyła. Ten kraj ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są wybory, ale one są dopiero w listopadzie. Teraz Ameryka będzie żyła 250-leciem Stanów Zjednoczonych.
0: Mundialem.
1: Będzie żyła mundialem, dokładnie. A ta kwestia, ona zostanie gdzieś tam przeniesiona na okres prawdopodobnie powakacyjny, także Trump może powiedzieć, że ma więcej czasu. Do tego wszystkiego włączają się też takie dość oczywiste oczywistości, że ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, one są wysokie, natomiast są wysokie też z tego względu, że no tutaj gubernatorzy stanowi właśnie w większości z tych stanów zarządzanych przez demokratów no mają swoje jakieś własne pomysły podatkowe i stąd te ceny są stosunkowo wysokie, także ta wina rozkłada się de facto po obu stronach tego amerykańskiego piekiełka politycznego.
0: J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w wywiadzie dla stacji CBS News mówi o tym, że to porozumienie z Iranem może zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach. Na pewno zdecydowanie przed jesiennymi wyborami. No ale mówi to zanim jeszcze swój wpis, który zacytowałam przed chwilą, opublikował prezydent Trump. Mamy do czynienia z jakimś dwugłosem albo wielogłosem w administracji amerykańskiej, jeśli chodzi o zdiagnozowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Niekoniecznie, już wszyscy znamy metodykę działania prezydenta Trumpa. On zawsze licytuje z wysokiego C, zawsze straszy i nawet ten wpis można interpretować też w ten sposób, że znowu chce podbić stawkę. Ja uważam, że jemu zależy też na tym, żeby ten pokój został zawarty nawet wcześniej niż przed końcem wakacji, bo on chciałby na przykład tego 4 lipca pokazać siebie jako autora wielkiego dealu pokojowego, jako prezydenta, który wreszcie zamknął taką patologiczną relację między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która to relacja trwała od prezydentury Jimmy'ego Cartera i w żaden sposób przez kolejnych prezydentów nie była rozwiązana. No ale tak jak mówię, on ma trochę więcej czasu, bo on chciałby to z pewnością zrobić przed tym eventem lipcowym. Ale no on może poczekać dużo dłużej niż reżim w Iranie, bo tam sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. A w momencie, kiedy Trump de facto wprowadził blokady, no to ten kraj ma bardzo duże problemy z tym, żeby sprzedawać swoje węglowodory, swoją ropę. A to jest paliwo napędowe całej gospodarki irańskiej. Dodatkowo, panie redaktor, im kończą się możliwości składowania tej ropy, którą już wydobywają. To jest też coś, o czym może niewielu ludzi mówi, ale ta ropa no jest póki co składowana na jakichś statkach, które gdzieś tam w okolicach Iranu sobie pływają, ale te możliwości się kończą. No i plan B jest taki, że po prostu trzeba będzie zamknąć te ropociągi i przy ewentualnym ich uruchomieniu ponownym nikt nie wie, czy to zadziała, czy te ropociągi będą dalej wydolne, czy będą w stanie pompować ropę.
0: Nie sądzę, żeby reżim w Teheranie, panie profesorze, przejmował się kondycją gospodarki w kontekście tego, jak żyje się obywatelom, mieszkańcom, to takim zwykłym Irańczykom, ale na pewno interesuje go to, czy będą pieniądze na finansowanie tego, co lata nad głowami ludzi na Bliskim Wschodzie, czyli te rakiety, które są wymieniane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Iranem a Izraelem.
1: Tylko pamiętajmy też o tym, że reżim irański to jest grubo ponad milion ludzi z tej 90-milionowej społeczności.

0: który żyje z tego systemu. I jak tym ludziom zacznie być niedobrze, to się może wtedy zacząć sypać. Oczywiście zwykli ludzie tam nie są brani pod uwagę. Te masowe protesty były tłumione i one są tłumione i będą, ale no, dość duża grupa ludzi od końca lat 70. żeruje na całym narodzie irańskim i tym ludziom też zaczyna być niedobrze.
1: Określił pan te stosunki amerykańsko-irańskie jako relację, która jest patologiczna. A jak by nazwał pan relację między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w kontekście tej wojny, a właściwie między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu? Czy ona także jest patologiczna? Czy to jest kłótnia w rodzinie? Jak to wygląda?
0: Panie redaktor, wiele osób twierdzi, że tutaj Izrael rządzi Stanami Zjednoczonymi i że to Izrael wyznacza pewne cele i tak dalej. Ja uważam, że do pewnego momentu te kraje miały wspólną płaszczyznę współpracy, natomiast to się rozjechało już w tym sensie, że Stanom Zjednoczonym zależy na dealu z Iranem, natomiast Izraelowi zależy na tym, żeby eskalować i żeby wybuchło coś na kształt jakiegoś, nie wiem, powstania jak w Jugosławii w Iranie i żeby ten kraj, który no, przysięgał wiele dziesiąt lat temu, że zniszczy Izrael, żeby był w takim stanie permanentnego rozkładu jakiejś wojny domowej i tak dalej, żeby ten naród się wewnętrznie po prostu wyniszczał i psuł. Stanom Zjednoczonym na tym na pewno nie zależy i to jest, myślę, to, co teraz się dzieje i co obserwujemy. To jest oczywiście elementem troszeczkę takiej szerszej układanki, to znaczy relacji amerykańsko-izraelskich de facto od powstania państwa izraelskiego. Nikt nie wie, dlaczego Amerykanie tak bardzo dbają o Izrael. To nie jest państwo, które z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych jest jakoś krytycznie istotne. Ja przypomnę na przykład wojna z terroryzmem prezydenta Busha. Przecież żadne wojska amerykańskie nie stacjonowały w Izraelu, wtedy tylko korzystały z baz państw ościennych, jak chociażby z tej słynnej bazy katarskiej. Także to jest coś, co, no, o czym można oczywiście bardzo długo gadać, tak? ale to jest no, pewien układ, w którym Amerykanie funkcjonują. Wiele też mówi się o różnego rodzaju lobbingu żydowskim, zwłaszcza o AIPAC-u. I jak spojrzymy, pani redaktor, na te prawybory z partii republikańskiej, które teraz się odbyły, no to coś jest na rzeczy, bo na przykład kongresmen Messi przegrał prawybory i to był ten kongresmen, który jasno stwierdzał, że nie ma poparcia AIPAC-u. Mało tego, on ujawniał te wszystkie takie patologiczne relacje między AIPAC-iem a politykami amerykańskimi. No i przegrał człowiek. I no nie... Może nie tylko on, tak, tych polityków było kilku, ale generalnie widać, że AIPAC ma bardzo duże wpływy i uczestniczy w tym procesie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Właściwie mało który polityk, który to dostał poparcie AIPAC-u, no, przegrywa w ogóle wybory, tak jak spojrzymy tak historycznie na to popieranie bądź niepopieranie polityków amerykańskich. Także to się potem przekłada na to, że ktoś zasiada w kongresie, w Izbie Reprezentantów albo w Senacie, no i głosuje tak, a nie inaczej, bo do czegoś się zobowiązał. Są osobne zakładki porobione nawet na Wikipedii każdego kongresmena, senatora amerykańskiego i tam jest wyraźnie napisane, czy jest popierany przez AIPAC, czy nie. Czy popiera na przykład jakieś pomysły izraelskie dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie, czy też nie.
1: To bardzo ciekawe, że porusza pan ten wątek, bo również Washington Post pisze na temat tego, że Benjamin Netanyahu zawsze umiał rozgrywać podziały w Waszyngtonie i zmuszać Stany do ustępstw. Teraz, pisze Washington Post, gdy prezydent Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami, zaraz zapytam, czy jest tak w istocie, premier Izraela został zepchnięty do narożnika, bo nie uzyska poparcia od demokratów, jakby na potwierdzenie tych słów, które usłyszeliśmy przed chwilą od pana.
0: Znaczy, pani redaktor, tak, ale czy on nie dostanie poparcia od demokratów? Wielu polityków z partii demokratycznej, także tych, którzy będą się starali o jakieś urzędy w przyszłości, oni też będą zabiegali o to, żeby mieć poparcie AIPAC-u, bo to są pieniądze, to jest wsparcie medialne w różnego rodzaju mediach, social mediach w Stanach Zjednoczonych. Także to nie jest tak, że demokratom w ogóle na tym nie zależy. Ja tylko też wspomnę, bo tutaj tak

historycznie rozmawialiśmy, no to przecież Jonathana Pollarda ostatecznie uwolnił Barack Obama. Barack Obama wiedział, że Izrael podsłuchuje delegację amerykańską w trakcie tych ustaleń z Iranem w 2015 roku i też nic z tym nie zrobił, chociaż mógł

0: leży na tym wsparciu.
1: Czy Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami?
0: No na pewno zwiększył tą kontrolę. To jest częścią, wie pani, takiej szerszej trochę układanki, bo jak on miał tą czteroletnią przerwę, to widać było wtedy, że kondensuje wokół siebie władzę w partii. Już 2 lata temu wielu polityków z partii republikańskiej nie dostało się do kongresu w sytuacji, gdy nie miało poparcia kandydata wtedy jeszcze na urząd prezydenta Donalda Trumpa. Teraz ta sytuacja jest jeszcze lepsza z punktu widzenia Trumpa, bo z tego, co się orientuje, to chyba żaden z tych kandydatów, którzy go nie popierali albo byli wręcz przeciwko prezydentowi, no nie dostali, znaczy nie wygrali prawyborów i nawet jeżeli wystartują, to z pewnością bez zastrzyku finansowego osiągną bardzo słabe wyniki. Także tak, on w pewnym sensie skonsolidował wokół siebie władzę w partii. Kwestia jest tylko taka, czy uda się jego partii w ogóle utrzymać większość w obu izbach kongresu.
1: Ale właśnie, na ile poparcie Donalda Trumpa i na ile w ogóle firmowanie swoją twarzą kandydatur w tych połówkowych wyborach, które przed nami, nie stanie się obciążeniem wobec no, spadków też notowań popularności sondażowych prezydenta Trumpa w Stanach?
0: Pani redaktor, przede wszystkim ja nie wierzę w żadne te notowania, które to wskazują takie, a nie inne poparcie Trumpa.
1: 30% to są, mniej więcej.
0: Tak, ale to są te same sondażownie, które dawały mu 2 lata temu przegraną i tak dalej. Także ja jestem daleki od wiary w to, co te sondażownie mówią. Przyznam szczerze, nie wiem, bo sytuacja może się rozwinąć w ten sposób, że no właśnie pokój na Bliskim Wschodzie zostanie osiągnięty w lato, będzie piękne 250-lecie Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie będą race, będą fajerwerki, wszystko będzie super się działo, potem będzie mundial, a potem będą te wybory i być może będzie tak, że Trump będzie przedstawiał siebie i rzeczywiście będzie miał szereg sukcesów, którymi będzie mógł się on pochwalić. No i wtedy ci ludzie, których on namaścił, siłą rzeczy no, zwiększą swoją szansę na to, żeby uzyskać mandat.
1: Na ile te wydarzenia, o których mówimy, najpierw urodziny 80. prezydenta Trumpa, potem rozpoczęcie mundialu, w ogóle ta wielka impreza, finał, no i 4 lipca, czyli okrągła rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych, to będą wydarzenia ważne z punktu widzenia budowania pozycji prezydenta Trumpa i czy to będzie taki no, początek tej właściwej kampanii przed wyborami jesiennymi?
0: Znaczy, to będzie bardzo ważne dla Trumpa, dla obu partii, generalnie też dla Stanów Zjednoczonych, bo mamy kraj, który od 250 lat non-stop się rozwija, ciągle przyciąga do siebie nowych ludzi. Ja zawsze mówię tym, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone zaraz upadną, no to dlaczego nie ma jakiejś masowej imigracji takiej zarobkowej na przykład do Chin, skoro ten kraj zaraz będzie jedyną superpotęgą, tylko ciągle ludzie z całego świata przybywają do Stanów Zjednoczonych i to są też ludzie wysoko wykształceni. Jeżeli te wszystkie eventy się odbędą, bo one się znaczy odbędą się tak, jak Trump sobie to zaplanował, to na pewno będzie zapamiętany też jako ten prezydent, któremu przypadło piastowanie urzędu prezydenta w 250-lecie powstania państwa amerykańskiego. Ja nie wiem, czy on będzie na jakimś banknocie, bo i takie pomysły były, żeby on był na banknotach, na monetach, tak, żeby jego nazwisko było tam na wszystkich budynkach i tak dalej. Jest to oczywiście jakiś, no nie wiem, może ego prezydenta przerośnięte, albo ludzi, którzy wyjątkowo mu sklepiają i chcą za wszelką cenę jakoś tam zaistnieć w otoczeniu samego prezydenta. Nie wiem, czy te śmieszne rzeczy będą miały miejsce. Wiem, że jest on teraz prezydentem i że na 250-lecie Stanów Zjednoczonych on będzie włodarzem Białego Domu. On będzie zapraszał jakieś delegacje z całego świata i to, pani redaktor, będzie transmitowane na cały świat. A trzeba oddać Trumpowi też to, że on lubi wszystkie te eventy robić z pompą. Mhm. To znaczy, to nie będzie takie za $5 coś, tylko to będzie na bogato, będzie się w pewnym sensie lało pieniędzmi i tak dalej. Z tego, co wiem, jest szykowana specjalna platforma na terenie Białego Domu i no to pokazuje tylko skalę tego przedsięwzięcia, która jest teraz przed Stanami Zjednoczonymi.
1: Amerykanom nawet się to podoba? To trafia w ich gust?
0: I powiem pani tak, bo tak podejrzałem nawet takie fora demokratów, to nawet oni oddają w pewnym sensie laury za to, że Trumpowi udało się ustabilizować ten taki pół przed mauzoleum Lincolna.

0: To znaczy za stosunkowo śmieszne pieniądze on naprawił taki permanentny problem tej instalacji. Ona tam przeciekała i to wszystko potem było w glonach i po prostu bardzo brzydko to wyglądało. Teraz to po prostu będzie bardzo ładne, niebieskie i z pewnością Amerykanie będą na to zwracali uwagę. I to nie tylko Republikanie, ale właśnie też ci demokraci, którzy gdzieś tam piszą, że wreszcie mogę się tutaj odnaleźć, że to jest ładne miejsce do porannego biegania i tak dalej. Do tego wchodzą nawet takie może drobnostki, ale już ktoś wysłał zdjęcie nowego Air Force One w zupełnie nowym malowaniu. Ja tak zakładam, że znając troszeczkę mentalność prezydenta Trumpa, że ten samolot odbędzie jakieś wielkie tournée po całej Ameryce, żeby pokazać, że ta trumpowska Ameryka jest wielka jak nigdy wcześniej.
1: Tak zastanawiam się i dlatego pytam o to, czy to trafia w gust Amerykanów, bo z naszego europejskiego punktu widzenia taka ostentacja może być niebezpieczna, szczególnie w czasie przed wyborami. Myślę, że Europejczycy mają do tego inne podejście. Amerykanie lubią na bogato i lubią, żeby było najwięcej, najszybciej i najlepiej.
0: Może co innego, może inaczej. 250-lecie istnienia państwa amerykańskiego to jest młody kraj, tak? Ale 250-lecie istnienia tego państwa to jest taka data, takie wydarzenie, które trzeba należycie uczcić. I od tego nie ma odwołania i myślę, że tutaj nawet ci, którzy są zwolennikami takiego skromnego, oszczędnego państwa, rządu federalnego i tak dalej, że nawet oni w tej sytuacji będą się cieszyć z tego, że ich kraj jest na całym świecie przedstawiany jako właśnie ten, który zorganizował mega imprezę podkreślającą pewne wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 250 lat temu, gdzie politycy z 13 kolonii stwierdzili, że dość chcemy mieć większą niezależność, a potem już w trakcie wojny o niepodległość chcemy po prostu być suwerennym państwem.
1: O czym mówił w Polskim Radiu 24 pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, UKSW. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Na początek ważny temat krajowy, a moim państwa gościem jest pan Krzysztof Kamiński, analityk domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie Krzysztofie, OKI to takie bardzo łatwo zapadający skrót w głowie. Chodzi o osobiste konta inwestycyjne, które już przeszły przez pierwsze czytanie w Sejmie. Wszyscy oczywiście czekamy. To jest perspektywa pewnie 2027 roku, kiedy ten instrument trafi w nasze ręce. No i teraz pytanie, czy faktycznie te osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI, będą OKI dla rynków kapitałowych? Czy faktycznie jest to sposób, aby wyciągnąć trochę tych pieniędzy z bieliźniarek, szuflad i z niskoprocentowanych lokat i sprawić, aby Polacy więcej inwestowali na rynkach?
4: Na pewno jest to interesujący produkt i praktycznie każdy instrument, produkt, który wpływa na to, że więcej kapitału pojawia się na polskiej giełdzie, czy więcej pieniędzy jest inwestowanych przez Polaków, jest produktem dobrym. Czy to będzie na pewno dobre rozwiązanie? No to czas pokaże. Natomiast to, co jest interesujące w tym produkcie, to na pewno to, że tradycyjny podatek, tak zwany belki, zostanie zastąpiony przez podatek od posiadanych aktywów, który będziemy płacili od tego, ile posiadamy na koncie, zamiast tego, ile zarobiliśmy, jako po prostu część, która następnie powinna by zostać przekazana właśnie państwu jako podatek, jako danina. Z tym, że warto to podkreślić, zwolnione od tego podatku będą konta do 25 tysięcy w przypadku lokat, czy też inwestycji w obligacje, czyli mówimy tutaj o tak zwanych właśnie bezpiecznych, czy do 100 tysięcy w przypadku inwestycji chociażby giełdowych. Także jest to oczywiście dobre, ciekawe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy posiadają właśnie takie oszczędności do tej kwoty i którzy chcieliby inwestować. Natomiast później w przypadku jakby przekroczenia tej wartości, no to oczywiście pojawia się pewnego rodzaju problem, nie problem, ponieważ zawsze pamiętajmy, że dobrze jest z punktu widzenia inwestora, że nie płaci tego podatku, natomiast jeżeli właśnie przekroczy tę wartość, no to w tym momencie, nawet jeżeli byłby na tak zwanym minusie, czyli byłby na stracie przez cały rok, no to musiałby również przekazać tam

0: część w ramach tego podatku od aktywów, które posiada. I to jest oczywiście pewien tutaj element, który może budzić się pewne wątpliwości, ale natomiast sama konstrukcja do określonej kwoty jest na pewno ciekawa i może wpłynąć na to, że więcej środków pojawi się na kontach, więcej środków pojawi się na giełdzie, ale mówimy tutaj o tym wpływie nowych kont, ponieważ no niestety nie będzie póki co możliwości, żeby przenieść dotychczasowe środki, dotychczasowe papiery wartościowe na właśnie nowo tworzony tutaj rachunek, jakim będzie OKI.
1: I tu jest pułapka, jeżeli ktoś ma akcję i myśli sobie, a to w 2027 sobie przerzucę i potem, kiedy spieniężę, nie zapłacę podatku belki, no to niestety tak to nie działa.
0: Może oczywiście tak zrobić, teoretycznie, w praktyce zresztą też.
1: Jeśli musiałby sprzedać.
0: Jeśli właśnie sprzeda i zapłaci podatek. Zainwestuje. Jeśli jest na zysku.
1: Mógłby na przykład, to prawda.
0: Jeśli jest na stracie, mógłby po prostu wybrać to jako formę tutaj oszczędzania. Natomiast nie wiemy, jak wiele osób będzie zdecydowanych na taki krok. Na pewno jako pewien impuls do pojawienia się nowych środków jest to dobre rozwiązanie. Natomiast ja osobiście, znaczy ja jestem raczej pozytywnie nastawiony do tego narzędzia, ponieważ uważam, że wszystko to, co może spowodować większe napływy chociażby na giełdę papierów wartościowych, są dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek obawiam się, czy nie mamy trochę za dużo tych różnych tworów, czyli zamiast, dajmy na to, pójść w pewną prostotę i na przykład przykładowo zrównać pewien poziom podatku, wychodzimy z założenia właśnie, czy to IKE, czy to IKZE, czy to właśnie różnego rodzaju inne rozwiązania, czy też chociażby teraz OKI, i to może być trochę mylące dla właśnie osób wchodzących w ten świat inwestycji, że za bardzo nie wiedzą, co wybrać, ale docelowo może być to oczywiście pozytywne rozwiązanie.
1: Klęska rodzaju i pytanie, od czego tu zacząć? No dobra, ale ja jestem też ciekawy, czy dla pana, jako dla analityka, to też nie jest taki sygnał. Aha, załóżmy, że poznamy datę wejścia OKI i sobie tak można pomyśleć. Aha, czyli będą dodatkowe środki na giełdzie. Jak będą dodatkowe środki na giełdzie, no to wtedy to może wpłynąć na to, że WIG20 albo WIG w ogóle pójdzie w górę, bo będzie więcej inwestorów, będzie popyt na akcje. Tak to działa? Czy to jest jednak kropla w morzu potrzeb i to się gdzieś rozpłynie po wykresach?
0: Może to tak wpłynąć, ale nie widziałbym tutaj może takiego przełożenia 1:1. Na pewno jest to dobry impuls, a to czy ogólnie te rachunki się przyjmą, to wtedy już będziemy mogli mówić o tym, czy faktycznie za tym pójdzie jakaś fala. Bo jeżeli, bo może być taka sytuacja, że będzie to świetnego rodzaju rozwiązanie, ale też nie cieszące się jakimś dużym poparciem społecznym. No i niestety właśnie bez tutaj tego impulsu, bez tego wpływu w postaci nowej środków osób zakładających nowe rachunki i kupujących na przykład akcje, no to nawet najlepszy pomysł może po prostu jej się nie udać. Także no niestety, jak to zawsze, sentyment jest tutaj kluczem.
1: No dobrze, to spójrzmy na te rynki, co tam się dzieje i bez OKI, a dzieje się bardzo dużo i wygląda to niezwykle ciekawie. To, że rok 2025 był rekordowy pod wieloma względami, o tym już mówiliśmy. Ale teraz pytanie o pierwsze półrocze, no jeszcze ono trwa, jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale no mamy czerwiec. I tak jak nałożymy sobie wykresy giełdowe, chociażby polskich indeksów tegoroczne, do pierwszego półrocza ubiegłego roku, tego rewelacyjnego, no to trzeba powiedzieć, no może takiego Eldorado nie ma, ale też nie wygląda to źle, ten rok jest całkiem niezły.
0: To prawda. Rok jest całkiem niezły i bardzo dobrze tutaj wypadają chociażby banki. Banki, ogólnie sektor finansowy, który jest tutaj kołem, można powiedzieć, napędowym polskiej giełdy, też istotnym czynnikiem WIG20. Jak weźmiemy pod uwagę największe banki, PKS A, PKO BP, one tutaj wiodą prym i w miarę jak one zyskują na wartości, no to oczywiście zyskuje też cały szeroki indeks. No i obecnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, ta wspomniana właśnie tutaj przez pana redaktora na początku naszej rozmowy sytuacja związana z Zatoką Perską, związana z cieśniną Ormus, no to jest sytuacja bardzo skomplikowana, ale jednocześnie wpływająca też na szeroko rozumianą inflację na świecie, w tym także i w Polsce. Oczywiście póki co nie mamy jeszcze sygnałów ze strony Rady Polityki Pieniężnej, jakoby miała podwyższać stopy procentowe w najbliższym czasie, ale są już pewnego rodzaju sygnały, że no, zobaczymy, co się będzie działo i być może w ciągu kolejnych miesięcy jednak odejdziemy od tutaj polityki tak zwanej wait and see, czy też oczekiwania cięcia stóp procentowych, a to z kolei właśnie wspiera chociażby banki. Im właśnie te wyższe stopy procentowe, co może dodatkowo też pewien sposób

0: paradoksalnie napędzać wzrosty na polskiej giełdzie. Bo też chciałbym tutaj zaznaczyć, że na zachodniej giełdzie tutaj tym takim czynnikiem, który napędza wzrosty, jest cały czas sztuczna inteligencja. I tak jak w zeszłym roku, to co budziło obawy, to polityka Donalda Trumpa, czyli czy te cła spowodują właśnie z jednej strony wzrost inflacji, ale też z drugiej strony możliwe spadki na giełdzie amerykańskiej, to był główny czynnik, który powodował, że inwestorzy obawiali się, co dalej się stanie. Natomiast w pierwszym półroczu 2026 roku widzimy, że cały czas ta sztuczna inteligencja jest właśnie tym czynnikiem napędzającym te giełdy. I z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony pokazuje, jak bardzo skoncentrowany wokół jednej branży jest cały szeroki rynek.
1: Ja jestem ciekawy jednej rzeczy, jak to wygląda na giełdach, bo rozmawiałem niedawno z analitykiem rynku paliw i on mi powiedział takie zdanie, że gdybym na początku lutego zadał mu pytanie, wywróżone ze szklanej kuli. Co się stanie, jeśli w wyniku hipotetycznej, no teraz już wiemy, że realnej, ale wtedy hipotetycznej wojny na Bliskim Wschodzie zostanie zamknięta cieśnina Ormus? To on bez wahania by powiedział, to ropa to by kosztowała 150 albo i 200 dolarów, a kosztuje dzisiaj 91 dolarów za baryłkę. Czy nie jest trochę tak z giełdą, że tutaj skala tych wzrostów mimo wszystko jest pewnym zaskoczeniem? Jest wojna, jest niepewna sytuacja, a inwestorzy zachowują się tak, jakby ta wojna miała się zakończyć jutro, pojutrze i no właśnie, optymizm, a może naiwność.
0: A nie można połączyć tych dwóch elementów? Z jednej strony optymizm, z drugiej strony trochę naiwność?
1: Naiwny optymizm.
0: Może też być i tak. Są właśnie te elementy związane z tym, co tak naprawdę napędza te wzrosty. Z jednej strony oczywiście inflacja, możliwa podwyżka stóp procentowych przez Fed, to wszystko działa negatywnie na spółki technologiczne. Z drugiej strony, jeżeli cały czas widzimy, że rosną nakłady inwestycyjne przez największe firmy na świecie, czyli tak zwane Magnificent Seven, czyli wspaniała siódemka, mówimy o takich spółkach jak Google, Apple, Meta, one cały czas inwestują w sztuczną inteligencję, cały czas rozwijają ją i jednocześnie widać po ich przychodach, że wdrażanie tej sztucznej inteligencji przynosi im zysk. W związku z czym to napędza te wzrosty, chociaż z drugiej strony jest cały czas to widmo, że podwyżka stóp procentowych mogłaby właśnie na nie wpłynąć negatywnie. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony ten rynek zachowuje ten optymizm, ponieważ patrzy na wyniki, patrzy na rozwój branży sztucznej inteligencji i mówi, no tak, ale ta branża przecież nie zatrzymała się, ona cały czas się rozwija. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie możemy powiedzieć tak trochę żartobliwie, taki rynek Schrödingera, czyli z jednej strony zaraz się załamie, a z drugiej strony cały czas będzie rósł. I nie wiemy do końca, dopóki nie otworzymy właśnie tej szkatułki, żeby zobaczyć rezultat, wszystko może się wydarzyć i jesteśmy właśnie z jednej strony w takim hura optymizmie, a z drugiej strony ciągle pełni obaw. Czyli trochę w takiej alternatywnej rzeczywistości jednocześnie funkcjonujemy.
1: Jak zdrabka. Albo wygram, albo nie wygram. Ale teraz pytanie zasadnicze. Bardzo ważne. Czy to nie jest tak, że na naszych oczach ten optymizm, czy też naiwny optymizm pompuje taką banieczkę, że zaraz się wojna skończy, że wszystko będzie w porządku, że wszystko się unormuje, a rynki będą sobie dalej rosły. Czy nie przyjdzie taki moment, że inwestorzy już przestaną mieć złudzenia, jeśli ten konflikt będzie się przedłużał i ta bańka pryśnie na rynkach? Tego chyba obawiają się dzisiaj wszyscy.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony co by tak naprawdę to oznaczało? Ponieważ teraz funkcjonujemy w takim świecie, w którym z jednej strony niby jesteśmy właśnie bardzo blisko porozumienia ze strony USA z Iranem, a z drugiej strony widzimy chociażby po ostatniej nocy, że cały czas jesteśmy na krawędzi właśnie coraz większej eskalacji. Ewentualna eskalacja tego konfliktu i taka pełnoskalowa wojna z jednej strony byłaby ogromnym szokiem, ale już tak naprawdę którymś już z kolei szokiem w ciągu ostatnich miesięcy, ale też z drugiej strony by do czegoś prowadziła dalej, czyli jakieś rozwiązania ze strony chociażby, czy to amerykańskiej, czy irańskiej, dokąd by prowadziły. Obecnie chyba największym zagrożeniem jest to, że będziemy na skraju właśnie tej eskalacji i nic kompletnie się nie zmieni. I to chyba jest największym zagrożeniem, jakie może być. Z kolei pójście w którymś kierunku, na przykład przykładowo obalenie reżimu ajatollahów w Iranie byłoby jakimś rozwiązaniem, czy do

0: dobrym czy złym dla tej, dla tamtej części świata, no to możemy spekulować, możemy zastanawiać się, ale dokądś by prowadziło. I mielibyśmy już pewne rozwiązanie, moglibyśmy dalej tworzyć pewne scenariusze, na przykład zwiększenie w przypadku wygranej Stanów Zjednoczonych, rozszerzenie swoich obszarów wpływów. Natomiast z drugiej strony cały czas jakby przeciąganie się takiej sytuacji, że nie wiadomo, gdzie jesteśmy, czy dojdzie do porozumienia, czy też nie, powoduje to, że inwestorzy właśnie zaczynają trochę bagatelizować wszelkie sygnały właśnie płynące z tamtej strony. Czyli cały czas ta ropa naftowa ani nie rośnie właśnie do 150 dolarów za baryłkę, jak to chociażby pan redaktor wspomniał, ani też drastycznie nie spada w oczekiwaniu, że już zaraz kończy się konflikt, tylko mamy taką sinusoidę, że ona właściwie rośnie, spada i wszystko tak naprawdę może teraz się wydarzyć, a w momencie, kiedy przekroczymy właśnie tę możliwą eskalację, która miałaby wystąpić, no to w którymś kierunku już musimy iść i wtedy już ta ropa musiałaby koniec końców się zdecydować wraz oczywiście z inwestorami.
1: Ktoś to dokładnie policzył, że od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli od końca lutego, Donald Trump 37 razy mówił już, że jesteśmy blisko zakończenia tej wojny. 37 razy. I użył pan takiego słowa, że rynki bagatelizują niektóre informacje. Czy nie jest tak, że już te niektóre wpisy i zapowiedzi to już też przez rynek są tak przepuszczane przez taki filtr? Będzie to będzie.
0: Zdecydowanie. Zapowiedzi to myślę już w ogóle są ignorowane. To, na co jeszcze zwraca rynek uwagę, to faktyczne działania. Po tym, jak został zestrzelony Apache amerykański w rejonie ciśniny Ormus, na Stanach Zjednoczone odpowiedziały ogniem, zaatakowały poszczególne tutaj cele związane właśnie z reżimem irańskim. Ropa zyskała na wartości.
1: Na chwilę,
0: tak, ale to było właśnie wynikiem tych konkretnych, realnych działań. Gdyby było sama informacja sucha ze strony Donalda Trumpa, podejrzewam, że w ogóle zostało to zbagatelizowane. Więc rynek już patrzy na to, co się konkretnie dzieje, a nie na to, jakie są zapowiedzi, albo też jakie szanse, że już dochodzi do podpisania tego porozumienia. Prawdopodobnie, kiedy właśnie teraz rozmawiamy, być może nawet i 38 raz pojawia się zapewnienie.
1: Albo i 39, bo czasami te zapewnienia pojawiają się nawet w potężnej częstotliwości w ciągu jednej godziny. Dobrze, panie Krzysztofie, a czy nie ma pan takiego déjà vu z sytuacją z ubiegłego roku? Pamięta pan, kiedy był temat ceł? I te cła na początku wywoływały potężne ruchy na giełdzie. To, co się działo w kwietniu tamtego roku, jeżeli chodzi o tę słynną konferencję z tymi tablicami prezydenta Trumpa, a potem już kolejne wpisy, nawet niektóre bardzo ostre, a na giełdzie jakby nic się nie stało. Czy to samo się nie dzieje teraz z Bliskim Wschodem?
0: Tak, dzieje się.
1: A to normalne jest, czy faktycznie rynki uodparniają się na niektóre informacje, albo inaczej, na niektóre źródła informacji?
0: To jest dobre pytanie, czy to jest normalne. Musimy tutaj w pewien sposób wyznaczyć granice tej normalności.
1: No właśnie, pan jako analityk, na co dzień patrzy pan na te doniesienia i w którym momencie u pana się pojawia taka reakcja? Dajmy spokój.
0: Bardzo często pojawia się taka reakcja. Natomiast rynki, to, że możni tego świata wpływają na wycenę, czy to surowców, czy to indeksów, tak było, jest i będzie od zawsze. W pewien sposób jest to normalne. Może nie do końca powinno też tak być. Powinno to wszystko jednak być sterowane tak zwaną niewidzialną ręką rynku, a nie po prostu ręką, którą akurat my nie widzimy w danej chwili. W związku z czym pojawia się szereg wątpliwości, czy aby ten rynek nie jest manipulowany i tak dalej. No niestety w różnego rodzaju informacje, to jak bardzo obecnie żyjemy w zglobalizowanym świecie, to wszystko powoduje, że też chociażby, czy to właśnie tego typu działania poszczególnych przedstawicieli państw, głów państw, to wszystko o to wpływa na to, jak ten rynek się zachowuje. I z jednej strony jest to zrozumiałe, jest to normalne, ale też z drugiej strony tak po prostu było, jest i będzie. I to co mówię, najprawdopodobniej rynek już w ogóle bagatelizuje jakiekolwiek zapewnienia. Czy to ze strony Donalda Trumpa, czy ze strony irańskiej. I jedyne, co patrzy, to są konkretne działania. Jeżeli nagle pojawi się informacja ze strony Donalda Trumpa, że szykują się do pełnoskalowej inwazji na Iran, to jest szansa, że to również zostanie zbagatelizowane. Ale w momencie, kiedy pierwszy żołnierz postawi swoją stopę na irańskiej ziemi, wtedy już rynek zacznie reagować, ponieważ będzie widział, że to nie jest kwestia tylko

0: zapewnień czy przekonania, ale realnych działań wpływających już na losy świata.
1: Czyli czyny, nie słowa.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Pamięta pan, w 2008 roku, ja doskonale pamiętam ten moment też z pracy dziennikarskiej, kiedy był kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, on się rozlał na cały świat, to wtedy rynki patrzyły przede wszystkim na to, co podają agencje informacyjne. Oczywiście na drugim miejscu też były też raczkujące wtedy media społecznościowe. Ten portal, wówczas Twitter, również był ważnym źródłem, ale jednak jak coś podała poważna agencja, no to wtedy to się brało pod uwagę. Teraz mamy tych źródeł informacji setki, żeby nie powiedzieć tysiące. To jak na co dzień w pracy analityka sobie z tym wszystkim poradzić?
0: Na pewno jest to wyzwanie, żeby być, na bieżąco z tym, co akurat teraz się dzieje i co ma bezpośredni wpływ. No i wydaje się tutaj, że trzeba znaleźć jakąś drogę środka, czyli z jednej strony właśnie informacje, które płyną z tych agencji właśnie informacyjnych, cały czas one są istotne, ale one też działają z pewnego rodzaju opóźnieniem, ponieważ to, co chce zrobić Donald Trump, możemy dowiedzieć się chociażby z Truth Social, który gdzieś ktoś powtórzy na X-ie i koniec końców gdzieś na końcu właśnie na agencja typu Reuters podaje, chociaż teoretycznie ona powinna być pierwsza, ale tak w takim ogólnie świecie żyjemy, więc musimy tutaj w pewien sposób umieć się nauczyć się pewnego rodzaju ważyć, co może być zwykłą plotką, a co jest konkretem. Jeżeli za pewnymi informacjami płynie konkretne działanie, na przykład spadek cen ropy bądź wzrost, no to wtedy faktycznie widzimy, że jest to istotna waga tej informacji i już rynek na nią zareagował, a być może najpierw zareagował, dopiero potem się pojawiło. No to jest jakby odwieczne pytanie o przyczynę i skutek.
1: Pytam o to dlatego, że każdy inwestor też jest po części takim analitykiem na swój własny użytek i też próbuje weryfikować różne źródła i to przebodźcowanie też jest groźne. Można się zniechęcić naprawdę do rynków i do giełdy. A zatem na koniec zostawiłem sobie chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać dzisiaj analitykowi, czyli jak będzie, what's next, co za chwilę na rynkach, bo oczywiście coraz częściej te analizy zaczynają się od takiego zdania, którego my dziennikarze bardzo nie lubimy, to zależy.
0: Zatem zacznę od tego trzeciego słowa. Wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas na świecie będziemy mieli do czynienia z podwyższoną inflacją. Zresztą dzisiaj o godzinie 14:30 czasu polskiego poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej ze Stanów Zjednoczonych. Rynek spodziewa się wzrostu na poziomie 4,2% rok do roku. Przypomnę, że target, czy docelowa inflacja rezerwy federalnej wynosi 2%, czyli mówimy tutaj o możliwym odczycie ponad dwa razy większym, więc w miarę jak sytuacja związana z ciśniną Ormus, z cenami ropy będzie się przeciągała, tak to będzie wpływało na inflację i możliwe, że już w niedługim czasie zobaczymy, że np. Kevin Warsh, nowy przewodniczący Fedu, będzie zmuszony do podwyższenia stóp procentowych, no i być może nawet też taki komunikat w kolejnych miesiącach będzie płynął ze strony Rady Polityki Pieniężnej i pan profesor Glapiński przedstawi nam, że również Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, więc jest szansa, że obecna sytuacja wpłynie na inflację, co wpłynie na właśnie wzrost stóp procentowych na całym świecie, także i w Polsce, co z kolei też mogłoby być tutaj odczuwalne na różnego rodzaju instrumentach, chociażby też na obligacjach, więc myślę, że to jest taka możliwość, że to zostaniemy, ale oczywiście to jest jakby moje całkowicie prywatna opinia i proszę tego w żaden sposób nie odbierać jako jakąkolwiek doradztwo czy rekomendację.
1: Dobrze, ale to też jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo jeszcze 3 miesiące temu byśmy powiedzieli, że nowy szef Fed jest od tego, aby obniżać stopy procentowe.
0: Zdecydowanie.
1: A teraz pojawia nam się zupełnie inny krajobraz. Zerknijmy na chwilę na giełdy. Tutaj spadki cały czas, jeżeli chodzi o warszawską giełdę, ale trochę mniejsze. 1,15 w przypadku WIG-u, 1,01 w tej chwili w przypadku WIG-20. Jestem bardzo ciekawy, jak ten dzień się zakończy, a biorąc pod uwagę zmienność, jaką widzimy na rynkach, wcale się nie zdziwię, jak będzie zielony kolor po godzinie 17. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS, był moim i państwa gościem. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marek Klapa, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Monika Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry Pani Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Trochę się boję zapytać, co wynika z tego raportu. Dokładnych szczegółów nie znamy, bo prezentacja właśnie trwa, więc pewnie i Państwo wkrótce będą mogli się z nimi zapoznać, ale co wynika z Waszego badania?
2: Z tego badania wynika przede wszystkim, że skala przemocy rówieśniczej jest skalą, która wzrasta. Tak naprawdę Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 10 lat prowadzi diagnozę przemocy rówieśniczej i widzimy, że ta skala jest zdecydowanie wyższa. Widzimy też takie mocne zaangażowanie w przemoc rówieśniczą w internecie. Szacujemy, że 3/4 polskich nastolatków doświadczyło jakiejś formy przemocy w internecie.
1: 75% uczniów doświadczyło, tak jak pani mówi, przemocy. Jakiego rodzaju to przemoc? Jeszcze skupmy się na tym, bo to pewnie ta fizyczna stricte, ta wprost, tak? Stanowi coraz mniejszą część, jak sądzę, tego działania.
2: Tak, my tutaj badaliśmy właśnie różne formy przemocy rówieśniczej i tak sumarycznie to szacujemy, że 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy i może być to zarówno przemoc emocjonalna, jak wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu czy wykluczanie z grupy, ale też przemoc fizyczna, tutaj jest to 63%, a 3/4 nastolatków, czyli 75%, doświadczyło jakiejś formy przemocy ze strony rówieśników za pośrednictwem internetu lub użyciem mediów społecznościowych.
1: A co młodzi ludzie wiedzą na temat przemocy, tej, do której dochodzi między nimi?
2: Właśnie młodzi ludzie nie wiedzą, wiedzą niewiele, co też jest takim kluczowym wnioskiem z naszego badania. Około 9 na 10 uczniów doświadczyło przemocy, a połowa z nich uważała, że nie zgłosiła sytuacji przemocy, dlatego że nie spotkała się z taką sytuacją. Widzimy, że młodzi ludzie mają bardzo dużą taką trudność w rozpoznaniu tym, czym jest przemoc. I jest to zjawisko naturalne, dlatego że jeżeli nie są uczeni umiejętności autorefleksji czy empatii, to mogą nawet nie wiedzieć, jakie konsekwencje ta przemoc stosowana wywołuje.
1: Często czyli to, pani rzecznik, to nie wynika tylko i wyłącznie ze znieczulenia, które może wypływać z powszechności takich sytuacji, bo jak one się stają codziennością, to trochę tracimy czujność. Tylko co, z nieumiejętności oceny, określenia tego, co się dzieje?
2: W zasadzie tutaj są te oba czynniki, bo tak naprawdę możemy bagatelizować coś, bo coś jest powszechne, ale jednocześnie nie wiedzieć, że to jest niewłaściwe. A wyobraźmy sobie, że jesteśmy jedenastolatkiem, który w domu na przykład słyszy słowa wulgarne lub widzi rodziców, którzy zachowują się w sposób agresywny lub nie potrafią radzić sobie z emocjami, czy wypowiadają się w pewien sposób nieadekwatny na temat innych dorosłych, to tak naprawdę jest to taki jedyny świat, które to dziecko zna i ono przyjmuje te zachowania, nie wiedząc często, że można inaczej i że krzywdzi kogoś w ten sposób. Więc wynika to zarówno ze wzorców, z tego, że takie zachowania są powszechne i kiedyś nie były uznawane za złe i nie zwracano na nie uwagi, jak i właśnie z braku wiedzy dotyczącej tego, czym jest przemoc, jak reagować i też jak właściwie się komunikować, jak w zdrowy sposób rozwiązywać konflikty.
1: My bardzo często także z wami, z fundacją, z osobami reprezentującymi fundację rozmawiamy o tym, że szkoły się uczula, nauczycieli się uczula i dzieci, młodzież się uczula na to, żeby mówiły o tym, że dzieje się coś złego. A pani mówi, właściwie nie wiem, coraz więcej młodych ludzi, po prostu zapytam wprost, coraz więcej takich zgłoszeń napływa, czy też nie? Bo z tego, co pani mówi, wynika, że to jakby nie działa.
2: Czym innym tutaj jest kwestia zgłaszania, dlatego

0: że młodzi ludzie mogą nie zgłaszać właśnie tych sytuacji, bo nie uznają ich za przemoc, mhm. albo nie uznają tą sytuację za poważną. I to też wynika z naszego badania. 44% badanych, którzy zostali zapytani właśnie o powody niezgłoszenia sytuacji, kiedy doświadczyli przemocy lub byli świadkiem przemocy, odpowiedziało, że nie uznali, że ta sytuacja była ważna czy poważna. Więc tak naprawdę samo uczulanie na zgłaszanie tutaj nie wystarczy. Potrzebna jest taka profilaktyka tutaj z zakresu rozpoznawania tego, jakie te zachowania są właściwe, jakie one mają konsekwencje też dla innych osób, jeśli w pewnym sposób się odzywamy, zachowujemy. Bo młodzi ludzie często stosują przemoc, nie wiedzą, że stosują przemoc i że ma ona swoje negatywne konsekwencje.
1: No to jeśli nie wiedzą, że stosują przemoc, to co, nie mają empatii? Czy gdzieś ona nam zanika, nie rozwija się, bo młodzież żyje w cyberświecie?
0: Tak, kształtowanie się tych takich kompetencji psychologicznych ma duży wpływ na wystąpienie agresji. Takie umiejętności właśnie, jak pani wspomniała, jak empatia, jak umiejętność samoregulacji, czy znajomość automatyzmów, takiego automatycznego działania i reagowania, czy takiej autorefleksji. Ona rozwijana bardziej wpływa na to, na taką możliwość, żeby tej przemocy rówieśniczej było mniej. To też wynika wprost z naszego badania. Zastosowaliśmy 5-stopniową skalę empatii, w której widzimy, że uczniowie, którzy mieli wysoką lub bardzo wysoką empatię, zdecydowanie rzadziej stosowali bullying, czyli tak zwane dręczenie rówieśnicze, taką poważniejszą formę przemocy, która już jest powtarzalna, intencjonalna i ma też i cechuje ją też taka nierównowaga sił. Zdecydowanie rzadziej stosowali tą przemoc i mieli więcej empatii. Więc mówiąc krótko, im więcej empatii, tym mniej przemocy.
1: Jasne, tylko jestem ciekawa też umiejętności czy kompetencji środowiska, w którym młodzi ludzie mają z tym do czynienia, czyli na przykład szkół, nauczycieli, bezpośredniego otoczenia dzieci i młodzieży. Bo dom to jedno, tak jak pani wspomniała, ale umiejętność reagowania powinna też spoczywać na nauczycielach, na opiekunach. Jak jest z tym?
0: Tak, oczywiście. Tutaj zdecydowanie się z tym faktem zgodzę. To, w jaki sposób my dorośli postępujemy, czy rodzice, czy nauczyciele, jest takim wzorem, który jest dla naszych dzieci i dla uczniów później, jeśli chodzi o postępowanie, zgłaszanie przemocy. Więc jeżeli my dorośli będziemy bagatelizowali problem, to tak naprawdę będzie trudno gdzieś tę kwestię zmienić. Tutaj potrzebna jest taka praca wieloetapowa, takie podejście bardzo interdyscyplinarne, zarówno współpraca z rodzicami, nauczycielami, jak i uczniowie. Natomiast my realizując program Rówieśnicy, który jest programem profilaktycznym z obszaru przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, widzimy, że coraz więcej szkół zgłasza się do tego programu, że jest taka wola współpracy, a nauczyciele, którzy realizują ten program, też towarzyszą uczniom w tej drodze, w tej nauce empatii w ramach takiej współpracy. Dlatego mamy nadzieję, że ten program będzie takim dobrym motorem napędowym do zmiany zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Mhm.
1: Wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu, 58% młodych ludzi tego doświadczyło. Otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, 56%. Wykluczenie z grupy lub aktywności w internecie, 53%. Również 53% badanych wskazało, że doświadczyło na przykład uderzenia przez rówieśnika. Macie państwo rekomendacje dla rodziców, dla placówek, od czego trzeba zacząć? Bo to, że działania są potrzebne i to pilnie, to nie ma wątpliwości.
0: Jeżeli miałabym powiedzieć tak w sposób taki bardzo ogólny, to najbardziej potrzebne jest rozpoczęcie pracy takiej nad sobą i zacząć od siebie. Czyli jeżeli jesteśmy rodzicem, przyjrzenie się temu,

0: reagujemy na sytuacje stresowe, konfliktowe, w jaki sposób odnosimy się do dorosłych, do dzieci, bo nasze dzieci obserwują te zachowania i my im tak naprawdę je przekazujemy. Jeżeli jesteśmy nauczycielem, tutaj również taka praca nad sobą, wieloetapowa, przyjrzenie się sobie, umiejętność takiej autorefleksji, dlatego że dzieci w ten sposób będą uczyły się tego, w jaki sposób prawidłowo reagować, jak budować bezpieczne relacje. Jesteśmy takim wzorem dla nich i ta praca jest tutaj najważniejsza. Oczywiście też kwestie związane ze standardami ochrony małoletnich, z pracą nad programami profilaktycznymi, nad zmianami systemowymi w ramach edukacji jest potrzebna, natomiast w pierwszej kolejności takie budowanie takiej świadomości społecznej i rozpoczęcie od takiej pracy własnej nad sobą.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, tam na stronie są informacje związane z tym, o czym rozmawiałyśmy. Monika Kinik z nami.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, w dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigantyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. O zapomnianej dziś historii Republiki Młodych Ludzi w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Bernadettą Darską, autorką książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. Turbo Historia już jutro o 22:05. Zapraszam, Krzysztof Grzybowski.
4: Co dalej z wyższą kwotą wolną od podatku? Jak to wygląda w Europie? Dlaczego stojące w miejscu progi to w rzeczywistości podwyżki podatku? Czy ulga na drugie dziecko to panaceum na problemy polskiej demografii i kto by na tym naprawdę skorzystał? To wszystko w rozmowie z ekspertami już w sobotę, zaraz po godzinie 15:00. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wymowna cisza w Pałacu Prezydenckim w kwestii orderu Orła Białego i jego ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Karol Nawrocki i była to reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii. Prezydent nie ujawnia, jaką ostatecznie decyzję podjął i jak przebiegały obrady kapituły odznaczenia.
1: Zwłoka w ogłaszaniu tego, czy prezydent Ukrainy jest, czy nie kawalerem Orderu Orła Białego, to dobra decyzja. Tak ciszę ze strony Pałacu Prezydenckiego komentuje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Postępuje roztropnie, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
1: Tym bardziej, że zbliża się konferencja o odbudowie Ukrainy, której prezydent Zełenski jest współgospodarzem, dodaje poseł PiS Michał Wójcik.
3: Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
1: Konferencja o odbudowie rusza w Gdańsku 25 czerwca. Wydarzenie zgromadzi unijnych szefów rządów, ministrów finansów, a także liderów biznesu z kilkudziesięciu państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Minister tuż po głosowaniu mówił, że politycy PiS złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich rządów.
4: Przez te trzy lata razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat.

0: w MSW robili.
1: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Iran zamknął cieśninę Ormus dla wszystkich statków, poinformowało irańskie dowództwo sił zbrojnych. Każda jednostka, która będzie próbowała przepłynąć przez akwen, zostanie ostrzelana. Dwie jednostki pływające, które naruszyły zakaz, zostały ostrzelane, podała strona irańska. Doniesieniom tym zaprzecza Centralne Dowództwo Amerykańskiej Armii. Statki handlowe nadal wpływają i wypływają z cieśniny Ormus tej nocy, podkreślono w komunikacie. W samej cieśninie mają trwać walki pomiędzy armią amerykańską a marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Prezydent Donald Trump powiedział, że rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich, którzy poprosili go, by zatrzymał ataki na ten kraj, podała stacja Fox News. Strona irańska zaprzeczyła. Sagrada Familia w Barcelonie, oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę świątyni, mierzącą 172,5 metra. Wieża Chrystusa to najwyższa z 18 wież świątyni budowanej od 144 lat.
2: Inauguracja była widowiskiem dźwięku, światła i cienia. Gdy chłopięcy chór wyniósł na plac przed bazyliką setki lampionów, fasada świątyni i krzyż zwieńczający wieżę Chrystusa rozświetlały się coraz mocniej. Gdy lampiony wzniosło tysiące osób zgromadzonych przed świątynią, słup światła oświetlił wszystkie wieże świątyni. Ferią barw błyszczały także witraże. W tym samym czasie setki dronów wzbiły się na wysokość ponad 200 metrów i ułożyły w sylwetkę Antoniego Gaudiego. Następnie na niebie przekształciły się w motto architekta. Najpierw miłość, później technika. Na zakończenie nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni. Widowisko obserwowały tysiące osób, papież Leon XIV, para królewska Hiszpanii oraz premier Pedro Sanchez. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Coraz więcej osób zmaga się z chorobami układu nerwowego, alarmują eksperci. W ciągu roku tylko na udary mózgu zapada 90 tysięcy Polaków. Z każdym rokiem te liczby będą większe, bo społeczeństwo się starzeje, mówi profesor Alina Kułakowska.
3: Niektóre choroby układu nerwowego, ich ryzyko wystąpienia rośnie wraz z wiekiem. Mam tu na myśli choroby neurozwyrodnieniowe, tak jak choroba Alzheimera, na przykład będąca najczęstszą przyczyną otępienia, choroba Parkinsona, także udary mózgu. Są to choroby, które są najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych.
1: Na temat nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego będą dziś rozmawiać w Białymstoku członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 13. W nocy na termometrach od 8 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum do 16 na wschodzie. W dzień na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Z nami Monika Waluś z Onetu. Cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Jak tam w Krakowie?
6: W Krakowie cały czas dużo się dzieje, więc nie ma nudy. Można powiedzieć, nie ma nudy i pewnie tak nas czeka całe lato.
5: Do września, bardzo, tak? Bo premier wspominał, że na początku września te wybory, czyli jak rozumiem w ostatnim możliwym terminie.
6: Ja słyszałam nawet o drugiej połowie września z ust premiera podczas wczorajszej konferencji, więc to też zaskakujące, że aż nie ten początek, czyli właśnie ten ostatni możliwy termin, ale właśnie koalicja Koalicja Obywatelska pewnie chce tutaj przesunąć możliwie ten termin na taki okres, kiedy już krakowianie wrócą z urlopów, wrócą do takiej rutyny tej szkolnej i do pracy.
5: No i wtedy większa szansa

0: na większą liczbę głosów. A Moniko, powiedz, czy w Krakowie odbiło się szerokim echem to, że Monika Piątkowska jako senatorka, jako kandydatka na prezydenta Krakowa została zaprezentowana przez premiera w Warszawie?
1: Na pewno zostało to zauważone i na pewno jest to traktowane jako swego rodzaju wpadka. Nie ukrywamy nigdy tutaj w Krakowie, że jakaś rywalizacja pomiędzy Krakowem a Warszawą zawsze występowała i zawsze tutaj krakowianie się czują jakby lepsi niż warszawiacy, więc też tutaj myślę, że to był błąd taki wizerunkowy, błąd strategiczny. Że w taki sposób doszło do tej prezentacji. Rozumiem, że względy jakieś tutaj kalendarza premiera miały na to wpływ.
0: Przepraszam, tak. To mój komentarz. No, jakby premier chciał, to by znalazł czas, żeby pojechać do Krakowa.
1: Gdyby mu zależało, tak. Natomiast no właśnie tutaj jest kwestia tego, że ten kalendarz był ważniejszy dla niego, czyli zostanie w Warszawie jakieś obowiązki warszawskie niż jakieś tam wybory w Krakowie. Myślę, że Donald Tusk nie pierwszy raz pokazuje, że Kraków jest dla niego niezbyt ważny, niezbyt są ważne dla niego również te struktury tutaj w Krakowie, więc myślę, że to był też taki może pstryczek w kierunku właśnie działaczy krakowskich koalicji obywatelskich.
0: No, trochę w myśl na złość babci odmrożę sam sobie uszy chyba, no bo to zdaje się, że to będzie miało swoje konsekwencje, właśnie takie, a nie inne podejście. Szczególnie, że na przykład Włodzimierz Czarzasty do Krakowa pojechał zaprezentować kandydatkę Darię Gosek-Popiołek, jeśli się nie...
1: Zgadzacie, ale na przykład Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie miało podczas prezentacji kandydata nikogo z ważnych polityków.
0: Ale prezentacja odbyła się w Krakowie.
1: Odbyła się prezentacja, no owszem, więc. W Krakowie w towarzystwie parlamentarzystów małopolskich.
0: Czyli da się, tak. Czyli da się. Tak. A jak idzie pani marszałek Niedzieli, Dorocie Niedzieli, rozwiązywanie struktur małopolskich i tworzenie i robienie porządku wśród polityków w Małopolsce w Koalicji Obywatelskiej?
1: Tutaj te kroki, z tego co się dowiaduję, są bardzo ostrożne. I wczoraj było takie spotkanie w Sejmie parlamentarzystów z Małopolski właśnie pod przewodnictwem pani poseł Niedzieli i podczas tego spotkania miała zapaść decyzja dotycząca przyszłości również struktur krakowskich, bo przypomnijmy, że rozwiązanie struktur małopolskich nie skutkowało rozwiązaniem struktur powiatowych, w tym tych krakowskich. I tutaj jest takie, nawet wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, takie oczekiwanie, by również tutaj zrobić porządki. Wczoraj miała taka zapaść decyzja, czy te struktury będą rozwiązywane, bądź nie. Tej decyzji na razie nie ma. Z tego co wiem, pani poseł Niedziela wybiera się w przyszłym tygodniu do Krakowa i być może tutaj będzie właśnie, może...
0: Aha, czyli to są na razie porządki zdalne, tak?
1: Tak, na razie porządki są zdalne, na razie nie ma większych decyzji dotyczących tego, co się dzieje w strukturach małopolskich, no bo ja też usłyszałam, że o jakichkolwiek wyborach tutaj do struktur małopolskich raczej nie ma mowy przed wyborami na prezydenta Krakowa.
0: No rozumiem, że prezydent Krakowa będzie też sobie sam porządkował poniekąd struktury. A co z pozostałymi?
1: To zależy, to tutaj proszę. Powiem, że to zależy od tego, czy będzie miała też taką siłę Monika Piątkowska, jeżeli chodzi o poparcie całych struktur. Takie poparcie ma na pewno posłanka Dorota Niedziela i ona jest tutaj typowana na tą szefową struktur. Czyli z komisarza stanie się później w wyborach szefową struktur.
0: Ku nieszczęściu Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście. A co z pozostałymi kandydatami? Bo tutaj mamy mnogość naprawdę i mamy kandydatów poważnych, bo rozmawiamy o takiej głównej trójce, czwórce kandydatów, czyli Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, czy pan poseł, czy pan Michał Dwernicki, Drewnicki, przepraszam, Drewnicki, tak, przepraszam najmocniej, ale jest jeszcze jeden czarny koń, który jak rozumiem nadal nie zadeklarował startu, a jego wszyscy boją się najbardziej, czyli Łukasz Gibała. Co z nim?
1: Łukasz Gibała zapowiadał, że po tym weekendzie z Bożym Ciałem określi się, czy będzie startował, czy nie. No, mija już parę dni po tym weekendzie i takiej deklaracji nie ma. On enigmatycznie właśnie odpowiada, że jeśli się zdecyduje, to natychmiast to ogłosi. Chodzą już plotki po Krakowie, że...

0: zapytać. Nie chciałem zapytać, jednak... co mówią planty.
1: Planty mówią, że jest również taki scenariusz przez niego rozważany, żeby nie wystartować, że tutaj się obawia właśnie tej kampanii, bo musimy spojrzeć też na to, że właśnie ta mnogość kandydatów to także rozdrobnienie tej siły, tego, co odwołało Aleksandra Miszalskiego, bo oprócz Łukasza Gibały po tej stronie antymiszalski, mamy również kandydata Konfederacji, mamy kandydata PiSu, mamy również Jana Hoffmana, który był inicjatorem, stał na czele tego ruchu referendalnego.
0: I pan Hoffman też kandyduje?
1: Pan Hoffman wczoraj oficjalnie ogłosił swój start w tych wyborach, więc tutaj też dla Łukasza Gibały nie jest to komfortowa sytuacja, no bo te głosy na wielu tych kandydatów się mogą w pierwszej turze już rozłożyć.
0: No tak, ale jakby się weszło do drugiej tury, to mogą się wszystkie skumulować z powrotem na panu Gibale. A jeszcze tylko powiedzmy o tak zwanych kandydatach, przepraszam za określenie, egzotycznych. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marianna Schreiber, oni naprawdę też chcą kandydować. Znaczy, że Marian Banaś to wiadomo, ale Marianna Schreiber też naprawdę chce kandydować?
1: Marianna Schreiber już była ogłaszać to w Krakowie, w przeciwieństwie do wspomnianej ważniejszej polityczki, tak, która była prezentowana w Warszawie. No tutaj rzeczywiście tych egzotycznych nazwisk jest sporo. Mamy również byłych radnych krakowskich, którzy także ogłaszają, przynajmniej w mediach społecznościowych, że będą głosować. No ta liczba osób, które takie deklaracje w przestrzeni medialnej złożyły, już prawie dobija do 20, więc no, szykuje nam się tutaj rekordowa liczba tych kandydatów, jeżeli oczywiście oni zbiorą te wymagane 3000 podpisów. Nie jest to zawrotna liczba, więc może wielu się udać.
0: Ale to też bardzo ciekawe. Takie politologiczno-socjologiczne zjawisko, to znaczy po 20 latach urzędowania Jacka Majchrowskiego nie ma w Krakowie postaci, która byłaby jednoznacznym, wyrazistym liderem choćby jednej z strony sporu politycznego.
1: Zgadza się i zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość miały ogromne problemy ze wskazaniem kogoś, kto rzeczywiście miałby szansę na wygraną, nawet na wejście do drugiej tury. Przypomnijmy, że o Monice Piątkowskiej się mówiło od samego początku, ale ja słyszałam, że to jest taki wybór, że no jeżeli nikogo lepszego nie znajdziemy na takiej zasadzie.
0: No i Rafał Sonik jeszcze wchodził na ostatniej prostej jako taki domniemany kandydat.
1: Tak. No ale również partia rozpytywała wśród przynajmniej, ja naliczyłam 5 profesorów, tych rektorów krakowskich uczelni. Oni wszyscy powiedzieli nie. No tutaj widać, że też ta partia, te struktury Koalicji Obywatelskiej nie mają takiego zaplecza politycznego, z którego można by, takiego eksperckiego może, z którego można by później wyciągać takie osoby chętne do wejścia do tej polityki. No i to samo z Prawem i Sprawiedliwością. No jest paru posłów, posłanek z Małopolski, no ale oni też nie są do końca przekonani, że uda się tą chociażby drugą turę wywalczyć. Oni walczą tutaj o te 15%. Mówią, że to będzie dla nich taki wynik, który ich za bardzo nie osłabi. Natomiast no, chętnych tutaj za wielu nie było. W końcu partia postawiła na Michała Drewnickiego, którego na pewno siłą jest to, że bardzo dobrze zna Kraków jako radny już trzecią kadencję.
0: Czekamy jeszcze na deklarację ze strony Polski 2050 i Pawła Śliza, to wtedy może liczba kandydatów już dobije do 20.
1: Monika... No i jeszcze słyszałam dzisiaj, że Rafał Komarewicz nadal, teraz z kolei jest z ramienia Centrum, nie z ramienia PiSu, ale z ramienia Centrum.
0: Chociaż pan Rafał Komarewicz też ostatnio deklarował, że on byłby w stanie nawet jest gotów i jest chętny do opuszczenia koalicji rządzącej i zaprzestania wspierania rządu, rzeczywiście. A ostatnio krytykował Monikę Piątkowską za to, że zaprezentowała się w Warszawie. Pani redaktor, Moniko, na koniec zmienimy temat i poproszę cię o twoje patrzenie na spór polsko-ukraiński, a także na działania polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki nie podejmuje decyzji w sprawie orderu Orła Białego, mimo że ma już rekomendacje ze strony kapituły, rekomendacje, której treści my nie znamy, a premier Donald Tusk

0: Premier Donald Tusk po spotkaniach z ukraińskimi oficjalami mówi, że dyplomacja zawiodła i że niech panowie się sami dalej, panowie, czyli prezydenci, niech się sami dalej dogadają. I co dalej?
1: No właśnie, tutaj kluczowa będzie też ta, kluczowa jest to, jaka jest treść tego stanowiska kapituły z informacją.

0: przed decyzją, a może też prezydent w pewnym momencie zrozumiał, że może z tą decyzją się nieco zagalopował i że może ona rodzić bardzo takie długofalowe skutki, jeżeli chodzi o też przyszłą współpracę z Ukrainą. I teraz na pierwsze pole wysuwa się ten argument z konferencją, która ma się odbyć w Gdańsku, poświęconą odbudowie Ukrainy, na którą ma być zaproszony prezydent Zełenski. No i tutaj odebranie tego orderu też byłoby dosyć dużą, użyję eufemizmu, niezręcznością, ponieważ no, pewnie prezydent Zełenski odwołałby taką wizytę, a wraz z nim wszyscy oficjele, którzy mieli dyskutować właśnie o tych kwestiach odbudowy Ukrainy. Więc sytuacja jest no, patowa i jeżeli Karol Nawrocki w tym momencie nie będzie potrafił zrobić pół kroku w tył na takiej zasadzie, że no, wycofa się, powie, że nie będzie odebrany order Orła Białego Zamińskiemu, no to może tylko to te napięcia na linii Polska i Ukraina będą eskalować.
1: Monika Waluś, redaktorka z Onetu, krakowianka. Bardzo serdecznie dziękuję, Moniko, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Panie ambasadorze, dlaczego Ukraina pozostaje głucha na nasze oburzenie i prośby, żądania, namowy, żeby zmienić swoją decyzję o upamiętnieniu bohaterów UPA?
1: Nie jest taka głucha Ukraina, ponieważ po pierwsze przyjechał do Polski w trybie błyskawicznym Kirill Budanow. Odbył spotkania zarówno ze stroną rządową, jak i z ludźmi z Kancelarii Prezydenta i z BBN-u. Poza tym została ogłoszona zgoda na kolejne ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Więc coś się w tym temacie dzieje. Tak samo zdaje się, takie są gdzieś głosy, które dochodzą z różnych stron, ja to je tam gdzieś staram wyłapywać je wszystkie, że no nie ma tej decyzji ciągle jeszcze, może to się nie wydarzyć, żeby ekshumować Stefana Banderę z cmentarza w Monachium i przewieźć go uroczyście na terytorium Ukrainy. Więc zdaje się, że coś w tym temacie się cały czas dzieje. No, dzieje się może podskórnie i nie tyle, ile byśmy chcieli, żeby się działo, ale coś się dzieje i zdaje się, zresztą są również głosy Ukraińców, którzy mówią, że prezydent Zełenski się zakalopował, że popełnił błąd, że posłuchał tych doradców. Także nie byłbym tutaj takiej złej myśli w tej kwestii.
0: A czy ma pan wiedzę, jak społeczeństwo ukraińskie reaguje? Czy w ogóle jest zainteresowane tym sporem polsko-ukraińskim? Czy to trafia na czołówki, na jedynki serwisów informacyjnych, na czołówki, na jedynki dzienników w Ukrainie? Czy ta sprawa, mówiąc wprost, jest tak bardzo, budzi tak wiele emocji, co po polskiej stronie?
1: No po polskiej stronie budziła zawsze emocje, ponieważ ta kwestia nie spotkała się z odzewem ze strony ukraińskiej. Głównie chodziło o ekshumację i możliwość po prostu chrześcijańskiego godnego pochówku tych ofiar. Natomiast społeczeństwo ukraińskie jest zajęte w tej chwili raczej innymi sprawami. Przetrwaniem w tej trudnej sytuacji wojennej. No i ewentualnie obronieniem tego, co Ukraina chce bronić, czyli swojej niezależności. Temat UPA nie jest tematem ogólnoukraińskim, ponieważ wschodnia i środkowa Ukraina no nie bardzo w tym temacie była zaangażowana. Natomiast zachodnia Ukraina tak, oczywiście. No, zdaje się, że to, co zrobił prezydent Zełenski, była próba przeniesienia tego, co jest ważną tradycją dla Ukraińców z Zachodu na Ukrainę Środkową i Wschodnią. Zresztą on sam pochodzi z

0: tego rogu, czyli ze wschodniej Ukrainy, i pewnie jako młody człowiek jego wiedza na ten temat była taka jak sowiecka.
1: Panie ambasadorze, a czy w pańskiej ocenie wskutek tego sporu polsko-ukraińskiego, sporu na szczytach władzy, zagrożona jest organizacja i przebieg konferencji o odbudowie Ukrainy, która planowana jest na końcówkę czerwca w Gdańsku?
0: Tak, to jest dobre pytanie, panie redaktorze. No, nie wiem, jakie decyzje zostaną podjęte w rezultacie, natomiast już wiemy, że kiedy Zełenski leciał na spotkanie tej trójki Macrona, Starmera i Merca do Londynu, to nie leciał z Jasionki spod Rzeszowa, tylko leciał z Kiszyniowa w Mołdawii. Więc myślę, że tutaj wszystko jest ciągle na stole. Natomiast rzeczywiście nieobecność Zełenskiego i tym samym pewnie większości ważnych urzędników państwowych na tej konferencji w Gdańsku, no to
1: spowoduje, że to będzie klapa.
0: Dokładnie.
1: Przepraszam, no wprost redaktorze. Po prostu nazwę. No trudno jest namawiać biznes do wsparcia odbudowy Ukrainy bez przedstawicieli władz ukraińskich. To po prostu nie ma sensu. A z drugiej strony na te 2,5 tygodnia, tak jeśli dobrze liczę, 10, no na 2 tygodnie przed tym wydarzeniem, no ja nie widzę takiej możliwości czy perspektywy, żeby prezydent Zełenski z prezydentem Nawrockim wspólnie spotkali się w Gdańsku i otworzyli tę konferencję jak gdyby nigdy nic.
0: Ja myślę, że wszystko jest możliwe, tylko to zależy w tej chwili od strony ukraińskiej. Ukraina musi, powinna we własnym interesie wykonać tutaj jakiś gest, który by zatarł te fatalne wrażenie, i myślę, że to jest wykonalne, i po to Kryło Budanow był również w Polsce, i myślę, że tam cały czas jakiś kanał, no problem jest taki, że my nie mamy ambasadora ciągle jeszcze w Kijowie, tylko jest kierownik placówki, tak jak w Waszyngtonie, co no niestety obniża jego rangę, i wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli ktoś nie jest ambasadorem, on tylko kierownikiem placówki, to jest inaczej traktowany. Ale inaczej traktowany przez kolegów dyplomatów i jest inaczej traktowany przez władzę.
1: Mnie martwi głównie to, że premier po tych spotkaniach, o których pan mówi z ministrem Budanowem, z szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego, no premier Tusk napisał, że dyplomacja nie przyniosła efektów, że działania dyplomatyczne zawiodły. Tak na dobrą sprawę premier dał też wolną rękę prezydentowi Nawrockiemu, pisząc, no, jak dając do zrozumienia, jak chcesz odebrać ten order, to odbierz, bo dyplomacja nic nie wskurała.
0: No, dyplomacja nic nie wskurała, ponieważ Polska i Donald Tusk był wielkim nieobecnym na tym spotkaniu trójki z Żeleńskim w Londynie. Więc rzeczywiście tutaj dyplomacja nie zadziałała, nie pomogła, i tutaj to jest no, cyniczne po prostu wypowiadanie się w ten sposób przez premiera Tuska. No przepraszam, ale nie tak.
1: Cyniczne, ale jakby mógł pan wyjaśnić, w jakim kontekście, dlaczego?
0: W takim kontekście, że rzeczywiście dyplomacja, polska dyplomacja w wykonaniu Sikorskiego i Tuska, no, powodowała w rezultacie, że Polska nie jest zaproszona na ważne spotkanie, gdzie powinna odgrywać istotną rolę dotyczącą losów Ukrainy, stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Tak, nie zadziałała zgoda, pełna zgoda, pod tym się podpisuje. To polska dyplomacja to jest minister Sikorski i premier Tusk.
1: Tylko ja tutaj no nie chcę złośliwie, ale dopowiem, że to nie pierwszy raz, jak Polska nie brała udziału w rozmowach przy wielkim, przy stole, nie może nie przy wielkim, ale wśród wielkich przywódców o przyszłości Ukrainy.
0: No to można jeszcze powiedzieć o wagonie trzeciej klasy, w którym Tusk wracał z Kijowa. No tak. Dyplomacja zawiodła, ponieważ jeżeli nie mamy ambasadora, pełnoprawnego, tytularnego ambasadora w Waszyngtonie i nie mamy go w Kijowie, no to o czym w ogóle rozmawiamy?
1: Jan Piekło, a to jeszcze zapytam pana, panie ambasadorze, jakie ma pan nadzieje na to, że ten konflikt uda się, jeśli nie zakończyć, to przynajmniej, i znowu przepraszam za kolokwializm, rozmasować?
0: Prawdopodobnie, ponieważ sam uczestniczyłem w różnych próbach rozmasowania tego konfliktu, prawdopodobnie ten proces rozmasowywania będzie dalej trwał. To leży w interesie zarówno Ukrainy i Polski, żebyśmy po prostu nie stracili ze sobą dobrych stosunków, w miarę dobrych stosunków i żebyśmy nie byli w stanie sobie nawzajem pomagać i wspierać, ponieważ walka Ukrainy z Rosją jest, ma kluczowe znaczenie dla obronności i przyszłości Polski.
1: Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Kijowie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Dominik Szczepański, politolog, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
3: Nie jestem adwokatem ani jednej, ani drugiej strony. Ale tak, chaos na granicy, akty dywersji, kryzys w policji i to jest najciekawsze, próba pozakonstytucyjnej i pozaustawowej zmiany małżeństwa. To tylko część zarzutów, którymi opozycja uzasadnia swój wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Nie wiem, czy w tym kryzysie w policji mieści się to, co na przykład wydarzyło się w domu pana redaktora Sakiewicza i w domu mamy pana prezydenta, bo te trzy tygodnie do zatrzymania podejrzanych, to nie wiem, czy zdaniem opozycji za długo, bardzo za długo, nie wiem. Co pan myśli o tych zarzutach?
4: Część zarzutów jest trafiona. Rzeczywiście mamy poważny brak skuteczności tak naprawdę pana ministra wobec takich najważniejszych zagrożeń i kryzysów, które wystąpiły w naszym państwie. Opozycja pełni swoją konstytucyjną funkcję, czyli krytykuje, wskazuje uchybienia, musi też pokazać swoim twardym wyborcom, że podejmuje skuteczne działania. I takim właśnie działaniem jest skierowanie tego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Natomiast, szanowni państwo, droga pani redaktor, arytmetyka wyborcza jest bezwzględna i niezależnie od tego, jakie argumenty zostaną dzisiaj przedstawione przez wnioskodawców tego wotum nieufności, myślę, że minister Kierwiński, pomimo tych licznych takich kontrowersji, które dotyczą jego osoby, może być raczej spokojny.
3: No tak, ale mówi pan o uzasadnionych zarzutach. To znaczy, co pana zdaniem kwalifikuje się do tego wniosku? Co jest najbardziej uzasadnione?
4: Znaczy, najbardziej uzasadnione, z takich zarzutów najbardziej uzasadnionych pojawiają się właśnie te kryzysy w policji, to po pierwsze. Po drugie, kwestie braku problemów dyscyplinarnych w służbach. Pojawiają się także zarzuty dotyczące chociażby nie tak dawnych informacji dotyczących stanowiska publicznego dla małżonki pana ministra, co także wzbudza olbrzymie kontrowersje, głównie wśród przedstawicieli opozycji, którzy nie tak dawno, kiedy sami sprawowali władzę, podejmowali identyczne działania i te działania wówczas nie budziły kontrowersji. To jest raz. Po drugie, rzeczywiście kwestia interwencji, które miały miejsce, czy to w budynkach Telewizji Republika, czy to w Polsce 24, czy to chociażby także kwestia dotycząca interwencji w mieszkaniu mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego. To są rzeczywiście działania, z których minister Kierwiński powinien się wytłumaczyć publicznie. Pojawiają się już zarzuty, także właśnie dotyczące nieuprawnionego podejmowania takich działań. Polityczne konsekwencje oczywiście ponosi minister jako zwierzchnik właśnie poległych mu służb. Natomiast pamiętajmy, że mimo wszystko takie działania, które są podejmowane przez pana ministra, z jednej strony mają zapobiec właśnie kwestii osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, no ale z drugiej strony także te działania, które są przez niego podejmowane, mają na celu także zagwarantowanie, że nikt, kto podejmuje działania przeciwko państwu polskiemu, nie może, że tak powiem, no nie obawiać się konsekwencji takich działań. Więc myślę, że część postulatów tutaj rzeczywiście jest uzasadniona, natomiast część jest zupełnie chybiona. Tak jak słyszeliśmy we wcześniejszej relacji, część zarzutów, która jest przedstawiona przez ministrów Prawa i Sprawiedliwości, to są zarzuty typowo polityczne. Natomiast osobiście uważam, że niezależnie od tego, jakie argumenty dzisiaj są w Sejmie przedstawione, pan minister Kierwiński utrzyma się na swoim stanowisku.
3: No tak. Żona pana ministra Kierwińskiego pracuje w Kolejach Mazowieckich od 5,5 roku.
4: Tak jest.
3: Nie od 3 lat. Nie od 4, prawda? W tym czasie spółka pozyskała kilka miliardów złotych wsparcia, między innymi na zakup nowoczesnych pociągów, bo tym zajmuje się żona pana ministra. Wynagrodzenie Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej w ostatnich latach rosło, tak, z jej oświadczeń majątkowych wynika, że w 2023 roku i nie pod koniec roku, tylko przez cały rok zarobiła 270 tysięcy złotych, rok później 295. W jej oświadczeniu majątkowym, poza wynagrodzeniem z Kolei Mazowieckich, jest też wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji radnej Warszawy. Tego jej mąż nie załatwił. Wie pan, ja znowu zaznaczę, że ja nie jestem niczyim adwokatem, ale zastanawiam się, czy na przykład regułą powinno być,

0: to, że jak mąż albo żona dostają pracę w Sejmie w polityce, to, że, to mąż albo żona rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia.
1: Jest zarzut zupełnie nietrafiony, pani. Ma pani rację, że tak naprawdę my nie możemy być ani obrońcami, ani stronnikami żadnej ze stron. Zachowujemy neutralność oraz obiektywizm, to po pierwsze. Natomiast to, co jest ważne w tym aspekcie, że osoby, które przez tyle lat tak naprawdę zdobywają doświadczenie, umówmy się, wspinają się po tych szczeblach kariery zawodowej i w sytuacji, kiedy ich partner życiowy, małżonek, półmałżonek zdobywa władzę, tak jak w przypadku pana ministra Kierwińskiego, to ta osoba nie powinna w żaden sposób ponosić takich konsekwencji. Umówmy się, to jest naturalny etap kariery zawodowej każdego z nas, każdego obywatela. I ja myślę, że nasi partnerowie, małżonkowie nie powinni za to być karani, jeżeli my w takich sytuacjach zdobywamy władzę, zajmujemy ważne publiczne stanowiska. To po pierwsze. Natomiast ja myślę, że tutaj możemy się też odnieść do takich kwestii, które no właśnie występowały przed tym, jak Koalicja Obywatelska doszła do władzy w 2023 roku, końcówką właśnie tego 2023 roku. Bo przecież współmałżonkowie, partnerzy, rodzina, osób bardzo blisko związanych z ówczesnym obozem Zjednoczonej Prawicy, takich działań wobec własnych członków rodziny nie podejmowano. Przecież media na bieżąco informowały wówczas, że tak naprawdę program Rodzina Plus, czy Rodzina na Swoim, jest skierowany właśnie głównie wobec członków rodzin, bliskich, współpracowników, osób blisko związanych z elitą władzy obozu Zjednoczonej Prawicy i takich działań nie podejmowano wówczas. Natomiast uważam, że takie właśnie zarzuty, o których my teraz wspominamy, pani redaktor, są przez opozycję zupełnie nietrafione.
0: I są krzywdzące dla osoby, która rozwija swoją karierę. Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że staję w obronie kwalifikacji każdej osoby, zaznaczam, której takie zarzuty by dotyczyły, a takie kwalifikacje ma. Czym innym jest sytuacja na przykład pobierania wysokich pensji, na przykład w PZU i innych spółkach, przy logowaniu się kilka razy do systemu. To są zupełnie inne sytuacje.
1: Oczywiście.
0: Prawda? Ale też myślę sobie, wie pan o tych, o bałaganie na granicy, bo i takie są zarzuty o tym, że MSWiA nie panuje nad aktami dywersji w naszym kraju. Wie pan, myślę sobie, że jeżeli mamy dziennie około 1000, ponad 600 na pewno takich aktów, takich działań, czasem mówi o tym minister Gawkowski, to sytuacja jest rzeczywiście trudna i musielibyśmy poznać wszystkie kulisy, wszystkie sytuacje, żeby wiedzieć, czy to jest działanie na plus pana ministra, czy też można by mu coś zarzucić. Wiele z tych spraw nigdy nie ujrzy światła dziennego i też tak powinno być. Ale policja i to, co się wydarzyło w domu pana redaktora Sakiewicza. Myśli pan, że z tego się powinien tłumaczyć minister Kierwiński?
1: Myślę, że nie. Dlatego, że tak naprawdę widziałem wywiad z komendantem policji, który był głównie zaangażowany w podejmowanie działań właśnie w domu pana redaktora. I on sam jednoznacznie powiedział, że aby zadać kłam tym wszystkim oskarżeniom, które są oferowane nie tylko przez środowisko prawicowe, konserwatywne, ale także przez liderów opozycji, powinny stać ujawnione dokładne nagrania z momentu wejścia do mieszkania pana redaktora Sakiewicza. Więc uważam, że gdyby to nagranie zostało ujawnione, to ono tak naprawdę, myślę, że wiele by nam wyjaśniło. Podejrzewam, że w interesie śledztwa na razie takie nagranie ujawnione zostać nie może. W związku z powyższym uważam, że na tym etapie minister Kierwiński w żaden sposób nie powinien się tłumaczyć.
0: Zwłaszcza, że podejrzani o te działania zostali zatrzymani, chociaż było podejrzenie, że to będzie bardzo trudne, dlatego że stosowana była metoda, zapamiętałam tę nazwę, takiego działania na cebulkę, czyli wieloetapowego, po to, żeby ukryć źródło działania. Myślę, że fakt, że zostali zatrzymani, powinien działać na korzyść tego czy innego ministra, ale ja nie jestem od oceny tej sytuacji takiej stricte proceduralnej.
1: Ale działa właśnie na jego korzyść, dlatego że to bardzo dobrze pokazuje, że służby w Polsce działają bardzo dobrze i skutecznie, czego właśnie efektem było zatrzymanie no właśnie osób podejrzanych o pewne działania w tym zakresie. Także uważam, że to jest akurat działanie na plus pana ministra, natomiast uważam, że w takim właściwym toku prowadzenia śledztwa pewne elementy dotyczące tych działań, które podejmowały służby, jeszcze nie mogą być ujawnione. Być może się tego doczekamy.
0: Ale zdecydowanie jestem zdania, że powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło. Prawda?
1: Żebyśmy,
0: żeby uniknąć tych spekulacji. Ale my

0: myślę i także najbardziej poszkodowani w tym wszystkim są funkcjonariusze, czy policji, czy straży, którzy w tym czy innym przypadku byli wzywani na pomoc. Ja wiem, że oni kolejny raz się nie zawahają, kiedy usłyszą, że zagrożone jest dziecko. Też będą wchodzić tam, gdzie powinni wejść, ale prawda, bo taka jest ich praca, dokładnie.
1: Oczywiście, że tak.
0: I najgorsze, co może być, to skupienie jakiejś krytyki właśnie i takiej emocjonalnej oceny na ich działaniach.
1: To prawda. Ja mogę tylko przypomnieć jedno hasło. Pamiętamy przecież wszyscy dobrze, kiedy właśnie rządził, tu się znowu odniosę do tej przeszłości, kiedy rządził obóz Zjednoczonej Prawicy, bardzo popularnym hasłem było murem za mundurem. No i teraz w sytuacji, kiedy politycy jak dawno sprawujący władzę przeszli do opozycji, odwrócili się sami od hasła, które promowali, więc szczują, obrażają, poniżają oficerów, poniżają także przedstawicieli służb mundurowych, co jest w ich politycznym interesie. Tak? Ja nie wiem.
0: To niesamowite, prawda? To niesamowicie brzmi. To jest w ich politycznym interesie, bo każdy, kto podniesie głos, żeby nie powiedzieć rękę na służby, powinien się spotkać no,
1: ja też nie potrafię tego nazwać.
0: Z brakiem tak akceptacji. O, może
1: to
0: tak najłagodniej.
1: Panie doktorze, z takim autyzmem.
0: Właśnie. To słowo miałam na końcu języka. Dziękuję, że pan go użył. Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Piękna prezentacja w Warszawie, w otoczeniu przyrody. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie popiera tej kandydatury. Ja słyszałam dziś w poranny wywiad pani Pauliny Henning-Kloski, pani minister, która też mówiła, że no nie, nie, nie. Mnie za panią Moniką Piątkowską. Do tego wszystkiego jeszcze Lewica ze swoją kandydatką. To koalicja się niczego nie nauczyła po wyborach prezydenckich?
1: Myślę, że się niczego nie nauczyła. To po pierwsze. Po drugie, odebrano tą przegraną pana prezydenta Miszalskiego jako nie tylko głównie jego przegraną, ale także jako struktur krakowskich, które, jak dobrze wiemy, zostały rozwiązane. Ja pamiętam inną sytuację tutaj, ponieważ ja zajmuję się badaniem także lokalnej strony politycznej w Rzeszowie. Kiedy ustąpił prezydent Ferenc, koalicja partii opozycyjnych wypracowała wspólnego kandydata w Rzeszowie, którym został Konrad Fiołek. Ja bardzo ubolewam nad tym, że takiego podobnego rozwiązania nie zastosowano w Krakowie, tym bardziej, że wspólne siły środowisk, które obecnie sprawują władzę, mogłyby tak naprawdę wystawić wspólnego kandydata. Ja przypomnę tylko jeszcze, że pojawiło się także nieformalne nazwisko lidera PSL, Kosiniaka-Kamysza, który przecież pochodzi z tamtych okolic i ta kandydatura także gdzieś tam nie zyskała takiego szerszego ujęcia. Myślę, że pani senator Monika Tomkowska jest takim kandydatem, który po części zbierze no, głównie wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nieformalnie mówi się także o cichym wsparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast rzeczywiście kwestie wystawiania przez pozostałe podmioty polityczne, głównie lewice, swoich własnych kandydatów, pokazuje wyraźnie, że tak naprawdę ten elektorat chce zawalczyć tak o to, żeby te wpływy były jak największe. Pamiętajmy, że takiego nazwisk cały czas się pojawia. I jeszcze oficjalnie swojego udziału w tych wyborach nie ogłosił Łukasz Gibała, radny, przecież lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który 3 razy już startował w tych wyborach, 2 razy nie dostał się przecież do tej drugiej tury, ale w tych ostatnich wyborach w roku 2024 przegrał właśnie w drugiej turze z panem Aleksandrem Miszalskim, więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z no właśnie takim rozdrobnieniem partyjnym. Myślę, że będzie to w jakimś stopniu barometr poparcia zarówno dla opozycji, jak i dla rządu.
0: Tak. I krótko na koniec, czy tak się powinno ogłaszać kandydaturę samorządowego lidera w regionie na politycznych profilach?
1: Redaktor, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ja myślę, że powinna być zwołana specjalna konferencja prasowa, w ramach której liderzy promują swojego własnego kandydata, udzielają mu szerokiego poparcia, apelują także do innych środowisk, ale te wszystkie rzeczy powinny być wypracowane w ramach szerokiego porozumienia.
0: I najlepiej w Krakowie, prawda?
1: I najlepiej w Krakowie,
0: a nie w kancelarii premiera.
1: No nic,
0: panie doktorze,
1: dokładnie.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Dominik Szczepański z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Z nami profesor Krzysztof

0: Żangota, ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan sądzi, jaka będzie decyzja pana prezydenta w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Wiem, to trochę wróżenie z fusów, ale może ma pan jakąś analizę?
1: Jest to z pewnością wróżenie z fusów, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zarówno premier, jak i prezydent są za tym, żeby wstrzymać się z tą decyzją, żeby poczekać na reakcję strony ukraińskiej. Władze polskie, zarówno premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki, wydaje się, że dali czas stronie ukraińskiej na to, żeby w jakiś sposób zareagowała na tę jednak mimo wszystko jednolitą i wspólną reakcję władz polskich, niezależnie od podziałów politycznych, na tę decyzję władz ukraińskich dotyczącą nazwania jednostki Wojska Ukraińskiego imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Więc wydaje się, że na razie czekamy na reakcję strony ukraińskiej i taka jest, zdaje się, intencja również zarówno prezydenta, jak i kolegium, które podjęło decyzję, ale wstrzymało się z jej ogłoszeniem. Więc wydaje się, że czekamy na razie na reakcję strony ukraińskiej. Z pewnością reakcja prezydenta, również premiera, powiedzielibyśmy taka stanowcza, jednoznaczna, wskazująca na to, że to stanowisko władz polskich jest podobne, jest jednoznaczne. Nie jesteśmy przeciw gloryfikowaniu jednak tych działań Ukraińskiej Powstańczej Armii, które wydają się mieć cechy ludobójstwa. Z tego powodu po prostu zrozumiała jest ta reakcja władz polskich i również wydaje się, że jest zrozumiała dla klasy politycznej polskiej.
0: To może spróbujmy rozważyć obie opcje, to znaczy order odebrany i order pozostaje, bo ta zwłoka pana prezydenta może wskazywać na to, że on czeka na reakcję Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie, albo też, bo i takie analizy się wczoraj pojawiały, że być może opinia kapituły orderu Orła Białego nie była po myśli pana prezydenta. Znaczy, ta opinia jest tajna, my jej pewnie nigdy nie poznamy, ale jakie mogą być konsekwencje odebrania, może od tego zacznijmy, orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi?
1: Te konsekwencje oczywiście nie będą miały żadnych konsekwencji, powiedzielibyśmy, czy nie będą miały następstw prawnych, to znaczy niewiele się formalnie zmieni w relacjach polsko-ukraińskich, natomiast na pewno będą miały wymiary symboliczne. W sytuacji, gdy Ukraina walczy z niesprawiedliwym atakiem militarnym ze strony Rosji, w sytuacji, gdy poprzedni prezydent Andrzej Duda nadał order Orła Białego jako symbol pewnego bohaterstwa Ukrainy wobec tego niesprawiedliwego ataku, odebranie tego orderu byłoby jakimś takim, powiedzielibyśmy, deprecjonowaniem tego wysiłku militarnego, organizacyjnego, również i politycznego strony ukraińskiej, która sprzeciwiała się i sprzeciwia i odpiera tę agresję i tym samym broni w jakiejś mierze bezpieczeństwa Polski. Wymiar symboliczny również byłby związany z tym, że przecież mamy kilku polityków, którzy również otrzymali order Orła Białego, nawet w jakichś tam zamierzchłych czasach, którzy nie są interpretowani, ich rola w historii nie jest interpretowana jakoś bardzo pozytywnie, a jednak ten order Orła Białego nie został im odebrany, więc tutaj to odebranie tegoż orderu, tegoż odznaczenia miałoby wymiar bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo, bardzo oddziałujący symbolicznie na relacje polsko-ukraińskie, więc trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście prezydent zdecydował się na taki krok. Wydaje się, że jednak decyzja zostanie wstrzymana.
0: Na pewno się nic nie dzieje, panie profesorze. To przypadek, że Wołodymyr Zełenski w drodze na wyspy nie skorzystał z lotniska w Rzeszowie, tylko z zupełnie innego?
1: Być może to jest taka gra ze strony władz ukraińskich. To, że władze ukraińskie są w jakiejś mierze niezależne i niezależnie będą podejmowały decyzje. Być może jest to gra również przede wszystkim wymierzona na efekt w polityce wewnętrznej Ukrainy. Już sam brak obecności premiera Tuska czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela władz polskich w tym spotkaniu londyńskim niedzielnym również jest jakby wskazuje na to, że jednak Polska nie bierze udziału w tych najważniejszych negocjacjach i najważniejszych rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie. I to była, powiedzielibyśmy, kolejna cegiełka wskazująca na to, że być może Polska jakoś jest tam pomijana w tych najważniejszych rozmowach.
0: No tak. Ukraina ma pewne argumenty, że

0: wytrzymać nas w szachu. Myślę o konferencji dotyczącej odbudowy tego kraju, która pod koniec czerwca ma się odbyć w Gdańsku. Nie wiem, czy argumenty będą sięgały aż takiego zenitu, ale no jak będziemy utrudniać cokolwiek, no to nie skorzystamy na tej odbudowie. Myśli pan, że to może wchodzić w grę?
1: No w pierwszej kolejności należy jakby postawić znak zapytania na temat obecności Wołodymyra Zełenskiego czy jakichś innych wysokich przedstawicieli Ukrainy na tej konferencji, która pod koniec czerwca będzie odbywała się w Gdańsku, bo w przypadku braku obecności przedstawicieli strony ukraińskiej, no oznaczałoby to bardzo wyraźny sygnał pokazujący to, że nie tylko Ukraina nie zgadza się z tą reakcją Polski, ale również nie będzie się zgadzała z, powiedzielibyśmy, gospodarczą, infrastrukturalną czy finansową obecnością Polski na Ukrainie już po zakończeniu tego konfliktu.
0: Ależ to byłby paradoks, prawda? Wręcz tak historii.
1: Mhm. Tu byśmy mogli powiedzieć o pewnym takim politycznym déjà vu, bo podobnie zresztą mówiono o naszym udziale w wojnie w Iraku. Obiecywano nam kontrakty, obecność gospodarczą w Iraku. Tej obecności nie ma. Obecnie również mówi się o tym, że Polska wspiera Ukrainę przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, ze względu na to, że Ukraina dzisiaj rzeczywiście walczy w imieniu Europy i walczy o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i Europy. Ale gdzieś tam w tle pojawiają się potencjalne korzyści związane z tym, że Polska wspierając politycznie i gospodarczo Ukrainę teraz będzie mogła również zdyskontować to wsparcie poprzez udział w odbudowie Ukrainy, więc brak obecności Polski w tym procesie byłby paradoksem. Nie zapominajmy również o tym czynniku związanym z tym takim podziałem terytoriów Ukrainy, które miałby być odbudowywane przez poszczególne kraje. Zdaje się, że Polska przypadł obwód doniecki, który jest okupowany przez stronę rosyjską i zgodnie z tymi przewidywaniami, które padły nawet w Londynie w niedzielę, jeśli chodzi o zawieszenie broni. Po zawieszeniu broni obwód doniecki dalej pozostawałby w rękach rosyjskich, więc tutaj pojawia się kolejny znak zapytania, czy Polska będzie w stanie uczestniczyć w tej odbudowie, więc zarówno warstwa militarna, jak i taka polityczna stanowi tu istotną barierę.
0: Jest pewna różnica, pozwolę sobie zwrócić na nią uwagę, między Ukrainą a Irakiem. Nie mieliśmy tamtej wojny za granicą i nie miała aż tak ogromnego wpływu na nasze bezpieczeństwo. Ale też skala zaangażowania wojskowego, militarnego i finansowego była zupełnie inna, ale rzeczywiście była mowa o tym, że mamy skorzystać na kontraktach, tak? I przy odbudowie Iraku i nic z tego nie wyszło. Obawia się pan, że i tym razem tak może być? Że sytuacja zmierza w tę stronę?
1: Tak jest. Pełna świadomość na temat różnic w wojnie, czy między wojną na Ukrainie, a wojną w Iraku oczywiście. Ja mówię jedynie o tej warstwie potencjalnych korzyści gospodarczych, które mogłyby wynikać z zaangażowania się w ten konflikt zbrojny, bo i w przypadku wojny w Iraku, i w przypadku wojny na Ukrainie pojawiają się w Polsce głosy dotyczące tego, czy to nam się opłaca, bo oczywiście warstwa bezpieczeństwa, warstwa tego, że walcząca Ukraina zwiększa bezpieczeństwo jednak Europy Środkowo-Wschodniej, tu chyba nie ma dyskusji. Natomiast pojawiają się te wątki, powiedzielibyśmy, takie gospodarcze i tu i tam tego typu potencjalne korzyści były prezentowane. W przypadku braku uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy no z pewnością będzie to istotny czynnik, istotny problem polityczny dla władz polskich, dla Ukrainy chyba również.
0: I nie powinniśmy się bać słowa czy określenia, czy nam się to opłaca, bo na pewnym etapie powinno nam się to opłacać, bo dlaczego nie?
1: Tak jest, no tak na tym polega też polityka, że prowadzimy działania polityczne dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, dla osiągnięcia pewnych korzyści politycznych, ale również te kwestie gospodarcze nie powinny nam gdzieś schodzić z oczu, również są ważne i istotne. Przypomnijmy, jesteśmy silną gospodarką, jesteśmy również gospodarką, która posiada doświadczenie w inwestowaniu na wschodzie. My już jesteśmy gospodarką gospodarczo i finansowo obecni na Ukrainie, więc wydaje się, że byłoby nawet z tej perspektywy niezręczne i powiedziałbym kolokwialnie dziwne, gdybyśmy nie uczestniczyli w tym gospodarczym procesie odbudowy Ukrainy. Chociaż pamiętajmy o tym, że dalej trwa tam wojna, więc być może ta odbudowa Ukrainy to jest jeszcze na razie miraż, dopóki nie będzie zawieszona.

0: zawieszenie broni, trudno będzie mówić o tego typu działaniach.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o spotkaniu Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz z Wołodymyrem Zełenskim bez udziału Donalda Tuska, ale była także włoska reakcja w tej sprawie. Chyba pierwszy raz nasz premier zareagował tak ostro i wyraźnie zaznaczył, że żadne ustalenia, które będą padały bez naszego udziału, będą podejmowane bez naszego udziału, nie będą realizowane. Delikatnie mówiąc, zdziwienie wyraziła też włoska premier, że sprzeciwia się takiej koalicji E3, tak to było nazwane, i że ona chce rozszerzenia gremium, które będzie się zastanawiało nad sytuacją w Ukrainie i podejmowało decyzje. Uda się to zrobić? Czy właściwie klamka już zapadła, że to wszystko się stanie bez nas i bez innych europejskich partnerów?
0: Wydaje się, że klamka nie zapadła. Wydaje się, że również reakcja strony brytyjskiej, która wskazuje na to, że Polska jest i będzie ważnym elementem, ważnym uczestnikiem tej politycznej również układanki związanej z pokojem na Ukrainie, wskazuje na to, że nic nie zostało postanowione. Zresztą te formaty, zwróćmy uwagę na to, że one się zmieniają zarówno w formacie E3, jak i E5, jak i w formacie E27, powiedzielibyśmy, czyli całej Unii Europejskiej. Były tutaj prowadzone, więc nie wydaje się, że nic nie można ugrać. Zresztą nawet ta reakcja premiera Tuska wskazuje na to, żeby, dodajmy, dość taka, no, powiedziałbym, ostra, taka może nawet
1: pierwsza
0: mało polityczna.
1: Taka, prawda?
0: Tak jest, tak jest.
1: Ale ona chyba, wskazuje panie na to, profesorze, że najwyższy czas?
0: Tak, wydaje się, że premier Tusk po prostu chce użyć takiego mocnego, silnego argumentu, żeby gdzieś tam, no, powiedziałbym kolokwialnie, dopchać się do tego stołu decyzyjnego. I czemu nie? No, być może należy również takich argumentów, takiej asertywnej postawy używać, żeby wzmocnić rolę Polski. Cały czas walczymy, niezależnie czy mówimy o takiej czy o innej partii politycznej, czy o takiej czy innej stronie sceny politycznej. Mówimy o wzmocnieniu międzynarodowej pozycji Polski, tego typu działania pewnie będą temu służyć. Pewnie oczywiście poza tymi deklaracjami premiera Tuska odbywają się już jakieś kuluarowe rozmowy i rozgrywki, za pomocą których być może Polska w jakimś innym formacie zostanie dopuszczona do tych rozmów, bądź będzie ich uczestnikiem w jakiejś innej formule być może.
1: Panie profesorze, coraz częściej słyszymy, że losy ukraińskiej wojny nie zostaną rozegrane, rosyjsko-ukraińskiej, przepraszam, nie zostaną rozegrane na froncie, ale na zapleczu Władimira Putina, którego pozycja słabnie. Władimir Zełenski twierdzi, że najbliższe miesiące to będzie przełom na froncie. Co się może wydarzyć?
0: Oczywiście tę sytuację na froncie obserwujemy, podobnie jak sytuację polityczną w Moskwie i w Rosji. Słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu tych ostatnich już ponad 4 lat, że w ciągu kilku miesięcy może nastąpić jakiś przełom, czy to polityczny, czy militarny na froncie. Ten przełom nie następuje. Mamy do czynienia z pewnym impasem polegającym na tym, że Rosja, tracąc wielu żołnierzy, jednak postępuje, zdobywa poszczególne tereny. Ostatnie tygodnie, co prawda, to tygodnie, w trakcie których strona ukraińska powstrzymała te natarcia, ale dalej nie mamy przełomu w postaci jakiegoś osiągnięcia przewagi na froncie przez stronę ukraińską. Podobnie w przypadku sytuacji politycznej w Rosji. Mówi się, że Putin słabnie. Mówiło się przecież, że nawet ta taka nie do końca udana chyba parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja była też wyrazem i symbolem tej słabnącej pozycji Władimira Putina, który kreował siebie i swój wizerunek, budował na tym, że jest silnym politykiem, nikogo i niczego się nie boi, a tymczasem ta parada została okrojona prawdopodobnie ze względu na obawy związane z oddziaływaniem Ukrainy.
1: Pozwolę sobie, panie profesorze, panu wejść słowo, bo jeszcze jedno ważne pytanie. A to ja, przyznaję, postawiłam pana w trudnej sytuacji, bo chcę zapytać o tę informację o tym, że patriarcha Cyryl, czyli zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ma się znaleźć na czarnej unijnej liście przygotowywanej przez Komisję Europejską. Ważny gest? Tak na koniec, jeśli można krótko.
0: Ważny gest, dlatego że już na początku wojny pojawiały się głosy i pytania, czy czasem rosyjska cerkiew prawosławna nie będzie czynnikiem łagodzącym i czynnikiem, czy podmiotem, który będzie próbował mediować w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Żadnych wątpliwości. Rosyjska

0: prawosławne, podobnie jak patriarcha Cyryl, są elementem aparatu władzy i nie ma mowy o jakiejś tutaj niezależności, są symbolem tego systemu politycznego, którego szefem jest Władimir Putin, więc wydaje się, że nie ma nic dziwnego w tym, żeby również patriarchę Cyryla wciągnąć na tę listę sankcyjną, dlatego że on odgrywa bardzo istotną rolę polityczną w rosyjskim systemie politycznym.
1: Bardzo dziękuję za komentarz, profesor Krzysztof Rzęgota z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes PiS zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.
1: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
2: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40 stron.
1: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
3: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
1: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z firmą Mirbud. Wybuduje ona ponad 9 km trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa.
4: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
0: Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 22 miesiące na prace budowlane. Prezes Generalnej Dyrekcji Paweł Woźniak mówi, że powstanie kilka obiektów inżynieryjnych.
5: Będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu z rezerwą, po trzeci pas. Jeden duży obiekt mostowy ponad 1,1 km. 5 wiaduktów, urządzenia ochrony środowiska, przepusty dla zwierząt małych. 2 MOPy, które w okolicy miejscowości Kijowiec będą wybudowane o standardzie powiększonym niż tradycyjne.
0: Odcinek autostrady A2 z Kijowca do Dobrynia ma być

0: gotowy w 2029 roku. Wieczorem ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W turnieju weźmie udział 48 drużyn. Po raz pierwszy w historii będzie trzech gospodarzy: USA, Kanada i Meksyk. Ten ostatni kraj budzi od wielu tygodni wśród kibiców obawy związane z bezpieczeństwem. Meksyk od lat zmaga się z krwawymi walkami karteli narkotykowych. Polka mieszkająca w Meksyku Anna Olzacka podkreśla, że władzom szczególnie zależy na tym, by kibicom pokazać, że nie muszą się bać, przyjeżdżając na turniej.
1: Myślę, że władze Meksyku starają się pokazać światu, że jednak Meksyk nie jest aż tak niebezpieczny, jak go malują za granicą. W tym celu Claudia Sheinbaum, pani prezydent Meksyku, stara się tutaj jakoś rozwiązać pewne problemy, bo nie wszystkie oczywiście się da rozwiązać w Meksyku na raz.
0: Obawy o bezpieczeństwo w Meksyku wzrosły w lutym po zabójstwie przywódcy kartelu El Mencho. Wybuchły wtedy zamieszki, w których zginęło ponad 70 osób. Dziś wyjątkowa okazja, by zapewnić sobie szczęście na nadchodzący rok. Ulicami Krakowa przejdzie orszak włóczków i Tatarów z lajkonikiem na czele. Jeździec na koniu zgodnie z tradycją będzie rozdawać szczęście. Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa zaznacza, że według legendy Flisacy Wiślani, nazywani włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim pod koniec XIII wieku.
2: Wiemy o tym, że Mongołowie trzykrotnie najeżdżali na Kraków i ten trzeci najazd z 1287 roku zakończył się klęską Mongołów i Mongołowie nie zdobyli Krakowa. Potem w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda stała się popularna, pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się włóczkowie.
0: Według tradycji prezydent Krakowa wręcza lajkonikowi haracz i razem wznoszą toast za pomyślność miasta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 13. Na termometrach na północy i w rejonach podgórskich od 8 stopni, 11 w centrum do 16 na wschodzie, a w dzień na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Zajmiemy się teraz sprawami amerykańskimi. Z nami specjalista w tej dziedzinie, pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Panie profesorze, i na początek nowiutki wpis prezydenta Trumpa z platformy True Social. Iran zbyt długo negocjował umowę, teraz będzie musiał za to zapłacić. To brzmi jak kolejna groźba w ustach amerykańskiego prezydenta?
5: Panie redaktor, ja tak myślę, że to będzie jeszcze tak się wałkować kilka tygodni i to będą kolejne jakieś odsłony, kolejne ataki jednych przeciwko drugim i tak dalej. Generalnie obie strony okopały się troszeczkę w swoich stanowiskach. Iran podnosi ciągle kwestię Libanu i Hezbollahu. Trump chce włączyć w ten deal generalnie porozumienia Abrahama i chce, żeby na przykład Katar czy Arabia Saudyjska uznały oficjalnie Izrael. To byłby ten jego mega deal, który on już w pierwszej swojej kadencji lansował taki i wtedy były jakieś sukcesy, ale on chce po prostu, żeby na Bliskim Wschodzie zapanował taki długotrwały pokój i chce być autorem tego. Wszystkiego. Na chwilę obecną wydaje się, że to jednak Iranowi zależy na tym, żeby ta wojna szybciej się skończyła. Ten kraj ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są wybory, ale one są dopiero w listopadzie. Teraz Ameryka będzie żyła 250-leciem Stanów Zjednoczonych. Będzie żyła

0: mundialem. Dokładnie, a ta kwestia, ona zostanie gdzieś tam przeniesiona na okres prawdopodobnie powakacyjny, także Trump może powiedzieć, że ma więcej czasu. Do tego wszystkiego włączają się też takie dość oczywiste oczywistości, że ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, one są wysokie, natomiast są wysokie też z tego względu, że no tutaj gubernatorzy stanowi właśnie w większości z tych stanów zarządzanych przez demokratów, no mają swoje jakieś własne pomysły podatkowe i stąd te ceny są stosunkowo wysokie, także ta wina rozkłada się de facto po obu stronach tego amerykańskiego piekiełka politycznego.
1: J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w wywiadzie dla stacji CBS News mówi o tym, że to porozumienie z Iranem może zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach. Na pewno zdecydowanie przed jesiennymi wyborami. No ale mówi to zanim jeszcze swój wpis, który zacytowałam przed chwilą, opublikował prezydent Trump. Mamy do czynienia z jakimś dwugłosem albo wielogłosem w administracji amerykańskiej, jeśli chodzi o zdiagnozowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie?
0: Niekoniecznie, już wszyscy znamy metodykę działania prezydenta Trumpa. On zawsze licytuje z wysokiego C, zawsze straszy i nawet ten wpis można interpretować też w ten sposób, że znowu chce podbić stawkę. Ja uważam, że jemu zależy też na tym, żeby ten pokój został zawarty nawet wcześniej niż przed końcem wakacji, bo on chciałby na przykład tego 4 lipca przedstawić, pokazać siebie jako autora wielkiego dealu pokojowego, jako prezydenta, który wreszcie zamknął taką patologiczną relację między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która to relacja trwała od prezydentury Jimmy'ego Cartera i w żaden sposób przez kolejnych prezydentów nie była rozwiązana. No ale tak jak mówię, on ma trochę więcej czasu, bo on chciałby to z pewnością zrobić przed tym eventem lipca, ale no on może poczekać dużo dłużej niż reżim w Iranie, bo tam sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. A w momencie, kiedy Trump de facto wprowadził blokady, no to ten kraj ma bardzo duże problemy z tym, żeby sprzedawać swoje węglowodory, swoją ropę, a to jest no paliwo napędowe całej gospodarki irańskiej. Dodatkowo, pani redaktor, im kończą się możliwości składowania tej ropy, którą już wydobywają. To jest też coś, o czym może niewielu ludzi mówi, ale ta ropa no jest póki co składowana na jakichś statkach, które gdzieś tam w okolicach Iranu sobie pływają, ale te możliwości się kończą. No i plan B jest taki, że po prostu trzeba będzie zamknąć te ropociągi i przy ewentualnym ich uruchomieniu ponownym nikt nie wie, czy to zadziała, czy te ropociągi będą dalej wydolne, czy będą w stanie pompować ropę.
1: Nie sądzę, żeby reżim w Teheranie, panie profesorze, przejmował się kondycją gospodarki w kontekście tego, jak żyje się obywatelom, mieszkańcom, to takim zwykłym Irańczykom, ale na pewno interesuje go to, czy będą pieniądze na finansowanie tego, co lata nad głowami ludzi na Bliskim Wschodzie, czyli te rakiety, które są wymieniane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Iranem a Izraelem.
0: Tylko pamiętajmy też o tym, że reżim irański to jest grubo ponad milion ludzi z tej 90-milionowej społeczności, który żyje z tego systemu. I jak tym ludziom zacznie być niedobrze, to się może wtedy zacząć sypać. Oczywiście zwykli ludzie tam nie są brani pod uwagę. Te masowe protesty były tłumione i one są tłumione i będą, ale no, dość duża grupa ludzi od końca lat 70. żeruje na całym narodzie irańskim i tym ludziom też zaczyna być niedobrze.
1: Określił pan te stosunki amerykańsko-irańskie jako relację, która jest patologiczna. A jak by nazwał pan relację między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w kontekście tej wojny, a właściwie między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu? Czy ona także jest patologiczna? Czy to jest kłótnia w rodzinie? Jak to wygląda?
0: Panie redaktor, wiele osób twierdzi, że tutaj Izrael rządzi Stanami Zjednoczonymi i że to Izrael wyznacza pewne cele i tak dalej. Ja uważam, że do pewnego momentu te kraje miały wspólną płaszczyznę współpracy. Natomiast to się rozjechało już w tym sensie, że Stanom Zjednoczonym zależy na dealu z Iranem, natomiast Izraelowi zależy na tym, żeby eskalować i żeby wybuchnąć.

0: wyszło coś na kształt jakiegoś, nie wiem, powstania jak w Jugosławii, w Iranie, i żeby ten kraj, który no, przysięgał wiele dziesiąt lat temu, że zniszczy Izrael, żeby był w takim stanie permanentnego rozkładu, jakiejś wojny domowej i tak dalej, żeby te, żeby ten naród się wewnętrznie po prostu wyniszczał i psuł. Stanom Zjednoczonym na pewno nie zależy i to jest, myślę, to, co teraz się dzieje i co obserwujemy. To jest oczywiście elementem troszeczkę takiej szerszej układanki, to znaczy relacji amerykańsko-izraelskich de facto od powstania państwa izraelskiego. Nikt nie wie, dlaczego Amerykanie tak bardzo dbają o Izrael. To nie jest państwo, które z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych jest jakoś krytycznie istotne. Ja przypomnę na przykład wojna z terroryzmem prezydenta Busha. Przecież żadne wojska amerykańskie nie stacjonowały w Izraelu, wtedy tylko korzystały z baz państw ościennych, jak chociażby z tej słynnej bazy katarskiej. Także to jest coś, co, no, o czym można oczywiście bardzo długo gadać, tak? ale to jest no, pewien układ, w którym Amerykanie funkcjonują. Wiele też mówi się o różnego rodzaju lobbingu żydowskim, zwłaszcza o AIPAC-u. I jak spojrzymy, pani redaktor, na te prawybory z Partii Republikańskiej, które teraz się odbyły, no to coś jest na rzeczy, bo na przykład kongresmen Messi przegrał prawybory i to był ten kongresmen, który jasno stwierdzał, że nie ma poparcia AIPAC-u. Mało tego, on ujawniał te wszystkie takie patologiczne relacje między AIPAC-iem a politykami amerykańskimi. No i przegrał człowiek. Może nie tylko on, tak, tych polityków było kilku, ale generalnie widać, że AIPAC ma bardzo duże wpływy i uczestniczy w tym procesie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Właściwie mało który polityk, który to dostał poparcie AIPAC-u, no, przegrywa w ogóle wybory, tak jak spojrzymy tak historycznie na to popieranie bądź niepopieranie polityków amerykańskich. Także to się potem przekłada na to, że ktoś zasiada w kongresie, w Izbie Reprezentantów albo w Senacie, no i głosuje tak, a nie inaczej, bo do czegoś się zobowiązał. Są osobne zakładki porobione nawet na Wikipedii każdego kongresmena, senatora amerykańskiego i tam jest wyraźnie napisane, czy jest popierany przez AIPAC, czy nie. Czy popiera na przykład jakieś pomysły izraelskie dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie, czy też nie?
1: To bardzo ciekawe, że porusza pan ten wątek, bo również Washington Post pisze na temat tego, że Benjamin Netanyahu zawsze umiał rozgrywać podziały w Waszyngtonie i zmuszać Stany do ustępstw. Teraz, pisze Washington Post, gdy prezydent Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami, zaraz zapytam, czy jest tak w istocie, premier Izraela został zepchnięty do narożnika, bo nie uzyska poparcia od demokratów, jakby na potwierdzenie tych słów, które usłyszeliśmy przed chwilą od pana.
0: Znaczy, pani redaktor, tak, ale czy on nie dostanie poparcia od demokratów? Wielu polityków z Partii Demokratycznej, także tych, którzy będą się starali o jakieś urzędy w przyszłości, oni też będą zabiegali o to, żeby mieć poparcie AIPAC-u, bo to są pieniądze, to jest wsparcie medialne w różnego rodzaju mediach, social mediach w Stanach Zjednoczonych. Także to nie jest tak, że demokratom w ogóle na tym nie zależy. Ja tylko też wspomnę, bo tutaj tak historycznie rozmawialiśmy, no to przecież Jonathana Pollarda ostatecznie uwolnił Barack Obama. Barack Obama wiedział, że Izrael podsłuchuje delegację amerykańską w trakcie tych ustaleń z Iranem w 2015 roku i też nic z tym nie zrobił, chociaż mógł podnieść alarm, mógł zaprotestować oficjalnie, a nic takiego nie miało miejsca. Także to nie jest tak, że to tylko republikanom zależy z tego takiego chrześcijańskiego, z tego odłamu tak chrześcijańskiego syjonizmu, ale to są też politycy demokratyczni z Partii Demokratycznej, którym też zależy na tym wsparciu.
1: Czy Donald Trump ma żelazną kontrolę nad republikanami?
0: No na pewno zwiększył tą kontrolę. To jest częścią, wie pani, takiej szerszej trochę układanki, bo jak on miał tą czteroletnią przerwę, to widać było wtedy, że kondensuje wokół siebie władzę w partii. Już dwa lata temu wielu polityków z Partii Republikańskiej nie dostało się do kongresu w sytuacji, gdy nie miało poparcia kandydata wtedy jeszcze na urząd prezydenta Donalda Trumpa. Teraz ta sytuacja jest jeszcze lepsza z punktu widzenia Trumpa, bo

z tego, co się orientuje, to chyba żaden z tych kandydatów, którzy go nie popierali albo byli wręcz przeciwko prezydentowi, no nie dostali, znaczy nie wygrali prawyborów i

0: izbach kongresu.
1: No właśnie, na ile poparcie Donalda Trumpa i na ile w ogóle firmowanie swoją twarzą kandydatur w tych połówkowych wyborach, które przed nami, nie stanie się obciążeniem wobec spadków też notowań popularności sondażowych prezydenta Trumpa w Stanach?
0: Pani redaktor, przede wszystkim ja nie wierzę w żadne te notowania, które to wskazują takie, a nie inne poparcie
1: 30%
0: Trumpa.
1: 30% mniej więcej.
0: Tak, ale to są te same sondażowni, które dawały mu 2 lata temu przegraną i tak dalej. Także ja jestem daleki od wiary w to, co te sondażownie mówią. Przyznam szczerze, nie wiem, bo sytuacja może się rozwinąć w ten sposób, że no właśnie pokój na Bliskim Wschodzie zostanie osiągnięty w lato, będzie piękne 250-lecie Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie będą race, będą fajerwerki, wszystko będzie super się działo, potem będzie mundial, a potem będą te wybory i być może będzie tak, że Trump będzie przedstawiał siebie i rzeczywiście będzie miał szereg sukcesów, którymi będzie mógł się on pochwalić. No i wtedy ci ludzie, których on namaścił, siłą rzeczy zwiększą swoją szansę na to, żeby uzyskać mandat.
1: Na ile te wydarzenia, o których mówimy, najpierw urodziny 80. prezydenta Trumpa, potem rozpoczęcie mundialu, w ogóle ta wielka impreza, finał, no i 4 lipca, czyli okrągła rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych, to będą wydarzenia ważne z punktu widzenia budowania pozycji prezydenta Trumpa i czy to będzie taki początek tej właściwej kampanii przed wyborami jesiennymi?
0: Znaczy, to będzie bardzo ważne dla Trumpa, dla obu partii, generalnie też dla Stanów Zjednoczonych, bo mamy kraj, który od 250 lat non-stop się rozwija, ciągle przyciąga do siebie nowych ludzi. Ja zawsze mówię tym, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone zaraz upadną, no to dlaczego nie ma jakiejś masowej imigracji takiej zarobkowej na przykład do Chin, skoro ten kraj zaraz będzie jedyną superpotęgą, tylko ciągle ludzie z całego świata przybywają do Stanów Zjednoczonych i to są też ludzie wysoko wykształceni. Jeżeli te wszystkie eventy się odbędą, bo one się odbędą się tak, jak Trump sobie to zaplanował, to na pewno będzie zapamiętany też jako ten prezydent, któremu przypadło piastowanie urzędu prezydenta w 250-lecie powstania państwa amerykańskiego. Ja nie wiem, czy on będzie na jakimś banknocie, bo i takie pomysły były, żeby on był na banknotach, na monetach, tak, żeby jego nazwisko było tam na wszystkich budynkach i tak dalej. Jest to oczywiście jakiś, no nie wiem, może ego prezydenta przerośnięte, albo ludzi, którzy wyjątkowo mu sklebiają i chcą za wszelką cenę jakoś tam zaistnieć w otoczeniu samego prezydenta. Nie wiem, czy te śmieszne rzeczy będą miały miejsce. Wiem, że jest on teraz prezydentem i że na 250-lecie Stanów Zjednoczonych on będzie włodarzem Białego Domu. On będzie zapraszał jakieś delegacje z całego świata i to, pani redaktor, będzie transmitowane na cały świat. A trzeba oddać Trumpowi też to, że on lubi wszystkie te eventy robić z pompą. To znaczy, to nie będzie takie za $5 coś, tylko to będzie na bogato, będzie się w pewnym sensie lało pieniędzmi i tak dalej. Z tego, co wiem, jest szykowana specjalna platforma na terenie Białego Domu i to pokazuje tylko skalę tego przedsięwzięcia, która jest teraz przed Stanami Zjednoczonymi.
1: Amerykanom się to podoba? To trafia w ich gust?
0: I powiem pani tak, bo tak podejrzałem nawet takie fora demokratów, to nawet oni oddają w pewnym sensie laury za to, że Trumpowi udało się ustabilizować ten taki pół przed mauzoleum Lincolna. To znaczy za stosunkowo śmieszne pieniądze on naprawił taki permanentny problem tej instalacji. Ona tam przeciekała i to wszystko potem było w glonach i po prostu bardzo brzydko to wyglądało. Teraz to po prostu będzie bardzo ładne, niebieskie. I z pewnością Amerykanie będą na to zwracali uwagę. I to nie tylko Republikanie, ale właśnie też ci demokraci, którzy gdzieś tam piszą, że wreszcie mogę się tutaj odnaleźć, że to jest ładne miejsce do porannego biegania i tak dalej. Do tego wchodzą nawet takie może drobnostki, ale już ktoś wysłał zdjęcie nowego Air Force One w zupełnie nowym malowaniu. Ja tak zakładam, że znając troszeczkę mentalność prezydenta Trumpa, że ten samolot odbędzie jakieś wielkie tournée po całej Ameryce. Ameryce, żeby pokazać, że ta trumpowska Ameryka jest wielka jak nigdy wcześniej.
1: Tak zastanawiam się i dlatego pytam o to, czy to trafia w gust Amerykanów, bo z naszego europejskiego punktu widzenia no, taka ostentacja może być niebezpieczna, szczególnie w czasie przed wyborami. Myślę, że Europejczycy mają do tego inne podejście. Amerykanie lubią na bogato i

0: lubią, żeby było najwięcej, najszybciej i najlepiej.
1: Może co innego, może inaczej. 250-lecie istnienia państwa amerykańskiego, to jest młody kraj, tak, ale 250-lecie istnienia tego państwa to jest taka data, takie wydarzenie, które trzeba należycie uczcić. I od tego nie ma odwołania i myślę, że tutaj nawet ci, którzy są zwolennikami takiego skromnego, oszczędnego państwa, rządu federalnego i tak dalej, że nawet oni w tej sytuacji będą się cieszyć z tego, że ich kraj jest na całym świecie przedstawiany jako właśnie ten, który zorganizował mega imprezę podkreślającą pewne wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 250 lat temu, gdzie politycy z 13 kolonii stwierdzili, że chcemy mieć większą niezależność, a potem już w trakcie wojny o niepodległość chcemy po prostu być suwerennym państwem.
0: O czym mówił w Polskim Radiu 24 pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, UKSW. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Na początek ważny temat krajowy, a moim i państwa gościem jest pan Krzysztof Kamiński, analityk domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie Krzysztofie, OKI to takie bardzo łatwo zapadający skrót w głowie. Chodzi o osobiste konta inwestycyjne, które już przeszły przez pierwsze czytanie w Sejmie. Wszyscy oczywiście czekamy. To jest perspektywa pewnie 2027 roku, kiedy ten instrument trafi w nasze ręce. No i teraz pytanie, czy faktycznie te osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI, będą OKI dla rynków kapitałowych? Czy faktycznie jest to sposób, aby wyciągnąć trochę tych pieniędzy z bieliźniarek, szuflad i z niskoprocentowanych lokat i sprawić, aby Polacy więcej inwestowali na rynkach?
4: Na pewno jest to interesujący produkt i praktycznie każdy instrument, produkt, który wpływa na to, że więcej kapitału pojawia się na polskiej giełdzie, czy więcej pieniędzy jest inwestowanych przez Polaków, jest produktem dobrym. Czy to będzie na pewno dobre rozwiązanie? No to czas pokaże. Natomiast to, co jest interesujące w tym produkcie, to na pewno to, że tradycyjny podatek, tak zwany belki, zostanie zastąpiony przez podatek od posiadanych aktywów, który będziemy płacili od tego, ile posiadamy na koncie, zamiast tego, ile zarobiliśmy jako po prostu część, która następnie powinna by zostać przekazana właśnie państwu jako podatek, jako danina. Z tym, że warto to podkreślić, zwolnione od tego podatku będą konta do 25 tysięcy w przypadku lokat, czy też inwestycji w obligacje, czyli mówimy tutaj o tak zwanych właśnie bezpiecznych, czy do 100 tysięcy w przypadku inwestycji chociażby giełdowych. Także jest to oczywiście dobre, ciekawe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy posiadają właśnie takie oszczędności do tej kwoty i którzy chcieliby inwestować. Natomiast później w przypadku jakby przekroczenia tej wartości, no to oczywiście pojawia się pewnego rodzaju, no, problem, nie problem, ponieważ zawsze pamiętajmy, że dobrze jest z punktu widzenia inwestora, że nie płaci tego podatku, natomiast jeżeli właśnie przekroczy tę wartość, no to w tym momencie, nawet jeżeli byłby na tak zwanym minusie, czyli byłby na stracie przez cały rok, no to musiałby również przekazać tą część w ramach tego podatku od aktywów, które posiada. I to jest oczywiście pewien tutaj element, który może budzić się pewne wątpliwości, ale natomiast sama konstrukcja do określonej kwoty jest na pewno ciekawa i może wpłynąć na to, że więcej środków pojawi się na kontach, więcej środków pojawi się na giełdzie, ale mówimy tutaj o tym wpływie nowych kont, ponieważ no niestety nie będzie póki co możliwości, żeby przenieść dotychczasowe środki, dotychczasowe papiery wartościowe na właśnie nowo tworzony tutaj rachunek, jakim będzie OKI.
3: I tu jest pułapka, jeżeli ktoś ma akcję i myśli sobie, a to w 2027 sobie przerzucę i potem, kiedy spieniężę, nie zapłacę podatku belki, no to niestety tak to nie działa.
4: Może oczywiście tak zrobić, teoretycznie, w praktyce zresztą też.
3: Jeśli musiałby sprzedać.
4: Jeśli właśnie sprzeda i zapłaci następnie podatek. zainwestuje. Jeśli jest na zysku. Mógłby
3: a
4: na przykład,
3: to prawda.
4: Jeśli jest na stracie, mógłby po prostu wybrać to jako formę tutaj oszczędzania. Natomiast nie wiemy, jak wiele osób będzie zdecydowanych na taki krok. Na pewno jako pewien impuls do pojawienia się nowych środków jest to dobre rozwiązanie.

0: Natomiast ja osobiście, znaczy ja jestem raczej pozytywnie nastawiony do tego narzędzia, ponieważ uważam, że wszystko to, co może spowodować większe napływy na chociażby na giełdę papierów wartościowych, są dobrym rozwiązaniem. Aczkolwiek obawiam się, czy nie mamy trochę za dużo tych różnych tworów. Czyli zamiast, dajmy na to, pójść w pewną prostotę i na przykład, przykładowo, zrównać pewien poziom podatku, wychodzimy z założenia właśnie, czy to IKE, czy to IKZE, czy to właśnie różnego rodzaju inne rozwiązania, czy też chociażby teraz OKI. I to może być trochę mylące dla właśnie osób wchodzących w ten świat inwestycji, że za bardzo nie wiedzą, co wybrać. Ale docelowo może być to oczywiście pozytywne rozwiązanie.
1: Klęska urodzaju i pytanie, od czego tu zacząć? No dobra, ale ja jestem też ciekawy, czy dla pana, jako dla analityka, to też nie jest taki sygnał. Aha, załóżmy, że poznamy datę wejścia OKI i sobie tak można pomyśleć. Aha, czyli będą dodatkowe środki na giełdzie. Jak będą dodatkowe środki na giełdzie, no to wtedy to może wpłynąć na to, że WIG20 albo WIG w ogóle pójdzie w górę, bo będzie więcej inwestorów, będzie popyt na akcje. Tak to działa? Czy to jest jednak kropla w morzu potrzeb i to się gdzieś rozpłynie po wykresach?
0: Może to tak wpłynąć, ale nie widziałbym tutaj może takiego przełożenia 1:1. Na pewno jest to dobry impuls, a to czy ogólnie te rachunki się przyjmą, to wtedy już będziemy mogli mówić o tym, czy faktycznie za tym pójdzie jakaś fala. Bo jeżeli, bo może być taka sytuacja, że będzie to świetnego rodzaju rozwiązanie, ale też nie cieszące się jakimś dużym poparciem społecznym. No, i niestety właśnie bez tutaj tego impulsu, bez tego wpływu w postaci nowych środków osób zakładających nowe rachunki i kupujących na przykład akcje, no to nawet najlepszy pomysł może po prostu jej się nie udać. Także no niestety, jak to zawsze, sentyment jest tutaj kluczem.
1: No dobrze, to spójrzmy na te rynki, co tam się dzieje i bez OKI, a dzieje się bardzo dużo i wygląda to niezwykle ciekawie. To, że rok 2025 był rekordowy pod wieloma względami, o tym już mówiliśmy. Ale teraz pytanie o pierwsze półrocze. No jeszcze ono trwa, jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale no mamy czerwiec. I tak jak nałożymy sobie wykresy giełdowe, chociażby polskich indeksów tegoroczne do pierwszego półrocza ubiegłego roku, tego rewelacyjnego, no to trzeba powiedzieć, no może takiego Eldorado nie ma, ale też nie wygląda to źle. Ten rok jest całkiem niezły.
0: To prawda. Rok jest całkiem niezły i bardzo dobrze tutaj wypadają chociażby banki. Banki, ogólnie sektor finansowy, który jest tutaj kołem, można powiedzieć, napędowym polskiej giełdy, też istotnym czynnikiem WIG-u 20. Jak weźmiemy pod uwagę największe banki, PKS-a, PKBP, one tutaj wiodą prym i w miarę jak one zyskują na wartości, no to oczywiście zyskuje też cały szeroki indeks. No i obecnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, ta wspomniana właśnie tutaj przez pana redaktora na początku naszej rozmowy sytuacja związana z Zatoką Perską, związana z cieśniną Ormus, no to jest sytuacja bardzo skomplikowana, ale jednocześnie wpływająca też na szeroko rozumianą inflację na świecie, w tym także i w Polsce. Oczywiście póki co nie mamy jeszcze sygnałów ze strony Rady Polityki Pieniężnej, jakoby miała podwyższać stopy procentowe w najbliższym czasie, ale są już pewnego rodzaju sygnały, że no, zobaczymy, co się będzie działo i być może w ciągu kolejnych miesięcy jednak odejdziemy od tutaj polityki tak zwanej wait and see, czy też oczekiwania cięcia stóp procentowych, a to z kolei właśnie wspiera chociażby banki. Im właśnie tutaj wyższe stopy procentowe, co może dodatkowo też w pewien sposób paradoksalnie napędzać wzrosty na polskiej giełdzie. Bo też chciałbym tutaj zaznaczyć, że na zachodniej giełdzie tutaj tym takim czynnikiem, który napędza wzrosty, jest cały czas sztuczna inteligencja. I tak jak w zeszłym roku to, co budziło obawy, to polityka Donalda Trumpa, czyli czy te cła spowodują właśnie z jednej strony wzrost inflacji, ale też z drugiej strony możliwe spadki na giełdzie amerykańskiej, to był główny czynnik, który powodował, że inwestorzy obawiali się, co dalej się stanie. Natomiast w pierwszym półroczu 2026 roku widzimy, że cały czas ta sztuczna inteligencja jest właśnie tym czynnikiem napędzającym te giełdy. I z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony pokazuje, jak bardzo skoncentrowany wokół jednej branży jest cały szeroki rynek.
1: Ja jestem ciekawy jednej rzeczy, jak to wygląda na giełdach, bo rozmawiałem niedawno z analitykiem rynku paliw. I on mi powiedział takie zdanie, że gdybym na początku lutego zadał mu pytanie, wywróżone ze szklanej kuli. Co się stanie, jeśli w wyniku hipotetycznego

0: Hipotetycznej, no teraz już wiemy, że realnej, ale wtedy hipotetycznej wojny na Bliskim Wschodzie zostanie zamknięta cieśnina Ormus, to on bez wahania by powiedział, to ropa to by kosztowała 150 albo i 200 dolarów, a kosztuje dzisiaj 91 dolarów za baryłkę. Czy nie jest trochę tak z giełdą, że tutaj skala tych wzrostów mimo wszystko jest pewnym zaskoczeniem? Jest wojna, jest niepewna sytuacja, a inwestorzy zachowują się tak, jakby ta wojna miała się zakończyć jutro, pojutrze. I no właśnie, optymizm, a może naiwność.
1: A nie można połączyć tych dwóch elementów? Z jednej strony optymizm, z drugiej strony trochę naiwność?
0: Naiwny optymizm.
1: Może też być i tak. Są właśnie te elementy związane z tym, co tak naprawdę napędza te wzrosty. Z jednej strony oczywiście inflacja, możliwa podwyżka stóp procentowych przez Fed, to wszystko działa negatywnie na spółki technologiczne. Z drugiej strony, jeżeli cały czas widzimy, że rosną nakłady inwestycyjne przez największe firmy na świecie, czyli tak zwane Magnificent Seven, czyli wspaniała siódemka, mówimy o takich spółkach jak Google, Apple, Meta, one cały czas inwestują w sztuczną inteligencję, cały czas rozwijają ją i jednocześnie widać po ich przychodach, że wdrażanie tej sztucznej inteligencji przynosi im zysk. W związku z czym to napędza te wzrosty, chociaż z drugiej strony jest cały czas to widmo, że podwyżka stóp procentowych mogłaby właśnie na nie wpłynąć negatywnie. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony ten rynek zachowuje ten optymizm, ponieważ patrzy na wyniki, patrzy na rozwój branży sztucznej inteligencji i mówi, no tak, ale ta branża przecież nie zatrzymała się, ona cały czas się rozwija. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie możemy powiedzieć tak trochę żartobliwie taki rynek Schrödingera, czyli z jednej strony zaraz się załamie, a z drugiej strony cały czas będzie rósł. I nie wiemy do końca, dopóki nie otworzymy właśnie tej szkatułki, żeby zobaczyć rezultat, wszystko może się wydarzyć i jesteśmy właśnie z jednej strony w takim hura optymizmie, a z drugiej strony ciągle pełni obaw. Czyli trochę w takiej alternatywnej rzeczywistości jednocześnie funkcjonujemy.
0: Jak zdrabka. Albo wygram, albo nie wygram. Ale teraz pytanie zasadnicze. Bardzo ważne. Czy to nie jest tak, że na naszych oczach ten optymizm, czy też naiwny optymizm pompuje taką banieczkę, że zaraz się wojna skończy, że wszystko będzie w porządku, że wszystko się unormuje, a rynki będą sobie dalej rosły. Czy nie przyjdzie taki moment, że inwestorzy już przestaną mieć złudzenia, jeśli ten konflikt będzie się przedłużał i ta bańka pryśnie na rynkach? Tego chyba obawiają się dzisiaj wszyscy.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony co by tak naprawdę to oznaczało? Ponieważ teraz funkcjonujemy w takim świecie, w którym z jednej strony niby jesteśmy właśnie bardzo blisko porozumienia ze strony USA z Iranem, a z drugiej strony widzimy chociażby po ostatniej nocy, że cały czas jesteśmy na krawędzi właśnie coraz większej eskalacji. Ewentualna eskalacja tego konfliktu i taka pełnoskalowa wojna z jednej strony byłaby ogromnym szokiem, ale już tak naprawdę którymś już z kolei szokiem w ciągu ostatnich miesięcy, ale też z drugiej strony by do czegoś prowadziła dalej, czyli jakieś rozwiązania ze strony chociażby, czy to amerykańskiej, czy irańskiej, dokąd by prowadziły. Obecnie chyba największym zagrożeniem jest to, że będziemy na skraju właśnie tej eskalacji i nic kompletnie się nie zmieni. I to chyba jest największym zagrożeniem, jakie może być. Z kolei pójście w którymś kierunku, na przykład przykładowo obalenie reżimu ajatollahów w Iranie byłoby jakimś rozwiązaniem, czy dobrym, czy złym dla tamtej części świata, no to możemy spekulować, możemy zastanawiać się, ale dokądś by prowadziło. I mielibyśmy już pewne rozwiązanie, moglibyśmy dalej tworzyć pewne scenariusze, na przykład zwiększenie w przypadku wygranej Stanów Zjednoczonych rozszerzenie swoich obszarów wpływów. Natomiast z drugiej strony cały czas jakby przeciąganie takiej sytuacji, że nie wiadomo gdzie jesteśmy, czy dojdzie do porozumienia, czy też nie, powoduje to, że inwestorzy właśnie zaczynają trochę bagatelizować wszelkie sygnały właśnie płynące z tamtej strony. Czyli cały czas ta ropa naftowa ani nie rośnie właśnie do 150 dolarów za baryłkę, jak to chociażby pan redaktor wspomniał, ani też drastycznie nie spada w oczekiwaniu, że już zaraz kończy się konflikt, tylko mamy taką sinusoidę, że ona właściwie rośnie, spada i wszystko tak naprawdę może teraz się wydarzyć, a w momencie, kiedy przekroczymy właśnie tę możliwą eskalację, która miałaby wystąpić, no to w którymś kierunku już musimy iść i wtedy już ta ropa musiałaby koniec końców się zdecydować wraz oczywiście z inwestorami.
0: Ktoś to dokładnie policzył, że od

0: początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli od końca lutego, Donald Trump 37 razy mówił już, że jesteśmy blisko zakończenia tej wojny. 37 razy. I użył pan takiego słowa, że rynki bagatelizują niektóre informacje. Czy nie jest tak, że już te niektóre wpisy i zapowiedzi to już też przez rynek są tak przepuszczane przez taki filtr? Będzie to będzie.
1: Zdecydowanie. Zapowiedzi to myślę już w ogóle są ignorowane. To, na co jeszcze zwraca rynek uwagę, to faktyczne działania. Po tym, jak został zestrzelony Apache amerykański w rejonie cieśniny Ormus, no to Zjednoczone odpowiedziały ogniem, zaatakowały poszczególne tutaj cele związane właśnie z reżimem irańskim. Ropa zyskała na wartości.
0: Na chwilę,
1: tak, ale to było właśnie wynikiem tych konkretnych, realnych działań. Gdyby było sama informacja sucha ze strony Donalda Trumpa, podejrzewam, że w ogóle zostało to zbagatelizowane. Więc rynek już patrzy na to, co się konkretnie dzieje, a nie na to, jakie są zapowiedzi, albo też jakie szanse, że już dochodzi do podpisania tego porozumienia. Prawdopodobnie, kiedy właśnie teraz rozmawiamy, być może nawet i 38 raz pojawia się zapewnienie.
0: Albo i 39, bo czasami te zapewnienia pojawiają się nawet w potężnej częstotliwości w ciągu jednej godziny. Dobrze, panie Krzysztofie, a czy nie ma pan takiego déjà vu z sytuacją z ubiegłego roku? Pamięta pan, kiedy był temat ceł? I te cła na początku wywoływały potężne ruchy na giełdzie. To, co się działo w kwietniu tamtego roku, jeżeli chodzi o tę słynną konferencję z tymi tablicami prezydenta Trumpa, a potem już kolejne wpisy, nawet niektóre bardzo ostre, a na giełdzie jakby nic się nie stało. Czy to samo się nie dzieje teraz z Bliskim Wschodem?
1: Tak, dzieje się.
0: A to normalne jest, czy faktycznie rynki uodparniają się na niektóre informacje, albo inaczej, na niektóre źródła informacji?
1: To jest dobre pytanie, czy to jest normalne. Musimy tutaj w pewien sposób wyznaczyć granice tej normalności.
0: No właśnie, pan jako analityk, na co dzień patrzy pan na te doniesienia i w którym momencie u pana się pojawia taka reakcja? Dajmy spokój.
1: Bardzo często pojawia się taka reakcja, natomiast rynki, to, że możni tego świata wpływają na wycenę, czy to surowców, czy to indeksów, tak było, jest i będzie od zawsze. W pewien sposób jest to normalne. Może nie do końca powinno też tak być. Powinno to wszystko jednak być sterowane tak zwaną niewidzialną ręką rynku, a nie po prostu ręką, którą akurat my nie widzimy w danej chwili. W związku z czym pojawia się szereg wątpliwości, czy aby ten rynek nie jest manipulowany i tak dalej. No niestety w różnego rodzaju informacje, to jak bardzo obecnie żyjemy w zglobalizowanym świecie, to wszystko powoduje, że też chociażby, czy to właśnie tego typu działania poszczególnych przedstawicieli państw, głów państw, to wszystko o to wpływa na to, jak ten rynek się zachowuje. I z jednej strony jest to zrozumiałe, jest to normalne, ale też z drugiej strony tak po prostu było, jest i będzie. I to co mówię, najprawdopodobniej rynek już w ogóle bagatelizuje jakiekolwiek zapewnienia. Czy to ze strony Donalda Trumpa, czy ze strony irańskiej. I jedyne, co patrzy, to są konkretne działania. Jeżeli nagle pojawi się informacja ze strony Donalda Trumpa, że szykują się do pełnoskalowej inwazji na Iran, to jest szansa, że to również zostanie zbagatelizowane. Ale w momencie, kiedy pierwszy żołnierz postawi swoją stopę na irańskiej ziemi, wtedy już rynek zacznie reagować, ponieważ będzie widział, że to nie jest kwestia tylko zapewnień czy przekonania, ale realnych działań wpływających już na losy świata.
0: Czyli czyny, nie słowa.
1: Dokładnie tak.
0: Pamięta pan, w 2008 roku, ja doskonale pamiętam ten moment też z pracy dziennikarskiej, kiedy był kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, on się rozlał na cały świat, to wtedy rynki patrzyły przede wszystkim na to, co podają agencje informacyjne. Oczywiście na drugim miejscu też były też raczkujące wtedy media społecznościowe. Ten portal, wówczas Twitter, również był ważnym źródłem, ale jednak jak coś podała poważna agencja, no to wtedy to się brało pod uwagę. Teraz mamy tych źródeł informacji setki, żeby nie powiedzieć tysiące. To jak na co dzień w pracy analityka sobie z tym wszystkim poradzić?
1: Na pewno jest to wyzwanie, żeby być na bieżąco z tym, co akurat teraz się dzieje i co ma bezpośredni wpływ. No i wydaje się tutaj, że

0: trzeba znaleźć jakąś drogę środka, czyli z jednej strony właśnie informacje, które płyną z tych agencji właśnie informacyjnych, cały czas one są istotne, ale one też działają z pewnego rodzaju opóźnieniem, ponieważ to, co chce zrobić Donald Trump, możemy dowiedzieć się chociażby z Truth Social, który gdzieś ktoś powtórzy na X-ie i koniec końców gdzieś na końcu właśnie na agencja typu Reuters podaje, chociaż teoretycznie ona powinna być pierwsza, ale tak w takim ogólnie świecie żyjemy, więc musimy tutaj w pewien sposób umieć się nauczyć się pewnego rodzaju ważyć, co może być zwykłą plotką, a co jest konkretem. Jeżeli za pewnymi informacjami płynie konkretne działanie, na przykład spadek cen ropy bądź wzrost, no to wtedy faktycznie widzimy, że jest to istotna waga tej informacji i już rynek na nią zareagował, a być może najpierw zareagował, dopiero potem się pojawiło. No to jest jakby odwieczne pytanie o przyczynę i skutek.
1: Pytam o to dlatego, że każdy inwestor też jest po części takim analitykiem na swój własny użytek i też próbuje weryfikować różne źródła i to przebodźcowanie też jest groźne. Można się zniechęcić naprawdę do rynków i do giełdy. A zatem na koniec zostawiłem sobie chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać dzisiaj analitykowi, czyli jak będzie, what's next, co za chwilę na rynkach, bo oczywiście coraz częściej te analizy zaczynają się od takiego zdania, którego my dziennikarze bardzo nie lubimy, to zależy.
0: Zatem zacznę od tego trzeciego słowa. Wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas na świecie będziemy mieli do czynienia z podwyższoną inflacją. Zresztą dzisiaj o godzinie 14:30 czasu polskiego poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej ze Stanów Zjednoczonych. Rynek spodziewa się wzrostu na poziomie 4,2% rok do roku. Przypomnę, że target, czy docelowa inflacja rezerwy federalnej wynosi 2%, czyli mówimy tutaj o możliwym odczycie ponad dwa razy większym, więc w miarę jak sytuacja związana z ciśniną Ormus, z cenami ropy będzie się przeciągała, tak to będzie wpływało na inflację i możliwe, że już w niedługim czasie zobaczymy, że na przykład Kevin Warsh, nowy przewodniczący Fedu, będzie zmuszony do podwyższenia stóp procentowych, no i być może nawet też taki komunikat w kolejnych miesiącach będzie płynął ze strony Rady Polityki Pieniężnej i pan profesor Glapiński przedstawi nam, że również Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, więc jest szansa, że obecna sytuacja wpłynie na inflację, co wpłynie na właśnie wzrost stóp procentowych na całym świecie, także i w Polsce, co z kolei też mogłoby być tutaj odczuwalne na różnego rodzaju instrumentach, chociażby też na obligacjach. Więc myślę, że to jest taka możliwość, że to zostaniemy, ale oczywiście to jest jakby moje całkowicie prywatna opinia i proszę tego w żaden sposób nie odbierać jako jakąkolwiek doradztwo czy rekomendację.
1: Dobrze, ale to też jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo jeszcze 3 miesiące temu byśmy powiedzieli, że nowy szef Fed jest od tego, aby obniżać stopy procentowe.
0: Zdecydowanie.
1: A teraz pojawia nam się zupełnie inny krajobraz. Zerknijmy na chwilę na giełdy. Tutaj spadki cały czas, jeżeli chodzi o warszawską giełdę, ale trochę mniejsze. 1,15 w przypadku WIG-u, 1,01 w tej chwili w przypadku WIG-u 20. Jestem bardzo ciekawy, jak ten dzień się zakończy, a biorąc pod uwagę zmienność, jaką widzimy na rynkach, wcale się nie zdziwię, jak będzie zielony kolor po godzinie 17. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS, był moim i państwa gościem. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marek Klapa, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Monika Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry Pani Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Trochę się boję zapytać, co wynika z tego raportu. Dokładnych szczegółów nie znamy, bo prezentacja właśnie trwa, więc pewnie i Państwo wkrótce będą mogli się z nimi zapoznać, ale co wynika z Waszego badania?
2: Z tego badania wynika przede wszystkim, że skala przemocy rówieśniczej jest skalą, która wzrasta. Tak naprawdę Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 10 lat prowadzi diagnozę przemocy rówieśniczej i widzimy, że ta skala jest zdecydowanie wyższa. Widzimy też takie mocne zaangażowanie w przemoc rówieśniczą w internecie. Szacujemy, że 3/4 polskich nastolatków doświadczyło jakiejś formy przemocy w internecie.
1: 75% uczniów

0: doświadczyło, tak jak pani mówi, przemocy. I jakiego rodzaju to przemoc? Jeszcze skupmy się na tym, bo to pewnie ta fizyczna stricte, ta wprost, tak, stanowi coraz mniejszą część, jak sądzę, tego działania.
1: Tak, my tutaj badaliśmy właśnie różne formy przemocy rówieśniczej i tak sumarycznie to szacujemy, że 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy i może być to zarówno przemoc emocjonalna, jak wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu czy wykluczanie z grupy, ale też przemoc fizyczna, tutaj jest to 63%, a 3/4 nastolatków, czyli 75%, doświadczyło jakiejś formy przemocy ze strony rówieśników za pośrednictwem internetu lub użyciem mediów społecznościowych.
0: A co młodzi ludzie wiedzą na temat przemocy, tej, do której dochodzi między nimi?
1: Właśnie młodzi ludzie nie wiedzą, wiedzą niewiele, co też jest takim kluczowym wnioskiem z naszego badania. Około 9 na 10 uczniów doświadczyło przemocy, a połowa z nich uważała, że nie zgłosiła sytuacji przemocy, dlatego że nie spotkała się z taką sytuacją. Widzimy, że młodzi ludzie mają bardzo dużą taką trudność w rozpoznaniu tym, czym jest przemoc. I jest to zjawisko naturalne, dlatego że jeżeli nie są uczeni umiejętności autorefleksji czy empatii, to mogą nawet nie wiedzieć, jakie konsekwencje ta przemoc stosowana wywołuje.
0: Często czyli to, pani rzecznik, to nie wynika tylko i wyłącznie ze znieczulenia, które może wypływać z powszechności takich sytuacji, bo jak one się stają codziennością, to trochę tracimy czujność. Tylko co, z nieumiejętności oceny, określenia tego, co się dzieje?
1: W zasadzie tutaj są te oba czynniki, bo tak naprawdę możemy bagatelizować coś, bo coś jest powszechne, ale jednocześnie nie wiedzieć, że to jest niewłaściwe. A wyobraźmy sobie, że jesteśmy jedenastolatkiem, który w domu na przykład słyszy słowa wulgarne lub widzi rodziców, którzy zachowują się w sposób agresywny lub nie potrafią radzić sobie z emocjami, czy wypowiadają się w pewien sposób nieadekwatny na temat innych dorosłych, to tak naprawdę jest to taki jedyny świat, które to dziecko zna i ono przyjmuje te zachowania, nie wiedząc często, że można inaczej i że krzywdzi kogoś w ten sposób. Więc wynika to zarówno ze wzorców, z tego, że takie zachowania są powszechne i kiedyś nie były uznawane za złe i nie zwracano na nie uwagi, jak i właśnie z braku wiedzy dotyczącej tego, czym jest przemoc, jak reagować i też jak właściwie się komunikować, jak w zdrowy sposób rozwiązywać konflikty.
0: My bardzo często także z wami, z fundacją, z osobami reprezentującymi fundację rozmawiamy o tym, że szkoły się uczula, nauczycieli się uczula i dzieci, młodzież się uczula na to, żeby mówiły o tym, że dzieje się coś złego. A pani mówi, właściwie nie wiem, coraz więcej młodych ludzi, po prostu zapytam wprost, coraz więcej takich zgłoszeń napływa, czy też nie? Bo z tego, co pani mówi, wynika, że to jakby nie działa.
1: Czym innym tutaj jest kwestia zgłaszania, dlatego że młodzi ludzie mogą nie zgłaszać właśnie tych sytuacji, bo nie uznają ich za przemoc, mhm, albo nie uznają tą sytuację za poważną. I to też wynika z naszego badania. 44% badanych, którzy zostali zapytani właśnie o powody niezgłoszenia sytuacji, kiedy doświadczyli przemocy lub byli świadkiem przemocy, odpowiedziało, że nie uznali, że ta sytuacja była ważna czy poważna. Więc tak naprawdę samo uczulanie na zgłaszanie tutaj nie wystarczy. Potrzebna jest taka profilaktyka tutaj z zakresu rozpoznawania tego, jakie te zachowania są właściwe, jakie one mają konsekwencje też dla innych osób, jeśli w pewien sposób się odzywamy, zachowujemy. Bo młodzi ludzie często stosując przemoc, nie wiedzą, że stosują przemoc i że ma ona swoje negatywne konsekwencje.
0: No to jeśli nie wiedzą, że stosują przemoc, to co, nie mają empatii? Czy gdzieś ona nam zanika, nie rozwija się, bo młodzież żyje w cyberświecie?

0: Tak, kształtowanie się tych takich kompetencji psychologicznych ma duży wpływ na wystąpienie agresji. Takie umiejętności właśnie, jak pani wspomniała, jak empatia, jak umiejętność samoregulacji, czy znajomość automatyzmów, takiego automatycznego działania i reagowania, czy takiej autorefleksji. Ona rozwijana bardziej wpływa na to, na taką możliwość, żeby tej przemocy rówieśniczej było mniej. To też wynika wprost z naszego badania. Zastosowaliśmy 5-stopniową skalę empatii, w której widzimy, że uczniowie, którzy mieli wysoką lub bardzo wysoką empatię, zdecydowanie rzadziej stosowali bullying, czyli tak zwane dręczenie rówieśnicze, taką poważniejszą formę przemocy, która już jest powtarzalna, intencjonalna i ma też i cechuje ją też taka nierównowaga sił. Zdecydowanie rzadziej stosowali tą przemoc i mieli więcej empatii. Więc mówiąc krótko, im więcej empatii, tym mniej przemocy.
1: Jasne, tylko jestem ciekawa też umiejętności czy kompetencji środowiska, w którym młodzi ludzie mają z tym do czynienia, czyli na przykład szkół, nauczycieli, bezpośredniego otoczenia dzieci i młodzieży, bo dom to jedno, tak jak pani wspomniała, ale umiejętność reagowania powinna też spoczywać na nauczycielach, na opiekunach. Jak jest z tym?
0: Tak, oczywiście. Tutaj zdecydowanie się z tym faktem zgodzę. To, w jaki sposób my dorośli postępujemy, czy rodzice, czy nauczyciele, jest takim wzorem, który jest dla naszych dzieci i dla uczniów później, jeśli chodzi o postępowanie, zgłaszanie przemocy. Więc jeżeli my dorośli będziemy bagatelizowali problem, to tak naprawdę będzie trudno gdzieś tę kwestię zmienić. Tutaj potrzebna jest taka praca wieloetapowa, takie podejście bardzo interdyscyplinarne, zarówno współpraca z rodzicami, nauczycielami, jak i uczniowie. Natomiast my, realizując program Rówieśnicy, który jest programem profilaktycznym z obszaru przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, widzimy, że coraz więcej szkół zgłasza się do tego programu, że jest taka wola współpracy, a nauczyciele, którzy realizują ten program, też towarzyszą uczniom w tej drodze, w tej nauce empatii w ramach takiej współpracy. Dlatego mamy nadzieję, że ten program będzie takim dobrym motorem napędowym do zmiany, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
1: Wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu, 58% młodych ludzi tego doświadczyło. Otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, 56%. Wykluczenie z grupy lub aktywności w internecie, 53%. Również 53% badanych wskazało, że doświadczyło na przykład uderzenia przez rówieśnika. Macie państwo rekomendacje dla rodziców, dla placówek, od czego trzeba zacząć? Bo to, że działania są potrzebne i to pilnie, to nie ma wątpliwości.
0: Jeżeli miałabym powiedzieć tak w sposób taki bardzo ogólny, to najbardziej potrzebne jest rozpoczęcie pracy takiej nad sobą i zacząć od siebie. Czyli jeżeli jesteśmy rodzicem, przyjrzenie się temu, jak reagujemy na sytuacje stresowe, konfliktowe, w jaki sposób odnosimy się do dorosłych, do dzieci, bo nasze dzieci obserwują te zachowania i my im tak naprawdę je przekazujemy. Jeżeli jesteśmy nauczycielem, tutaj również taka praca nad sobą, wieloetapowa, przyjrzenie się sobie, umiejętność takiej autorefleksji, dlatego że dzieci w ten sposób będą uczyły się tego, w jaki sposób prawidłowo reagować, jak budować bezpieczne relacje. Jesteśmy takim wzorem dla nich i ta praca jest tutaj najważniejsza. Oczywiście też kwestie związane ze standardami ochrony małoletnich, z pracą nad programami profilaktycznymi, nad zmianami systemowymi w ramach edukacji jest potrzebna, natomiast w pierwszej kolejności takie budowanie takiej świadomości społecznej i rozpoczęcie od takiej pracy własnej nad sobą.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, tam na stronie są informacje związane z tym, o czym rozmawiałyśmy. Monika Kinik z nami.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły w piątkowym weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17:00.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności dla szefa MSWiA.
1: To Marcin Kierwiński wprowadził skuteczną obronę polskiej granicy przed migrantami, przekonywał z sejmowej mównicy premier Donald Tusk.
2: Zauważcie, że wszędzie w Europie i na świecie o Polsce mówi się od dłuższego czasu, jako o miejscu najbezpieczniejszym w Europie.
1: Wniosek o wotum nieufności złożyli posłowie PiSu. Poseł Andrzej Śliwka uważa, że to jeden z najgorszych szefów MSWiA.
3: Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
1: Sam Marcin Kierwiński punktował nietrafione i nieprawdziwe zarzuty, a działania PiSu podsumował krótko.
4: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: To druga próba odwołania szefa MSWiA przez PiS. Pierwsza była w kwietniu 2024 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone zakończyły nocne ataki w Iranie, poinformowało Centralne Dowództwo Amerykańskiej Armii. Ataki są odpowiedzią na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu. Siły zbrojne USA pozostają czujne, gotowe do ataku i gotowe do użycia, podkreśla CENTCOM w komunikacie. Irańskie media poinformowały, że zaatakowane zostały dwa portowe miasta i instalacje wojskowe na wyspie Keszm w cieśninie Ormus. Iran zapowiedział odwet. Prezydent Karol Nawrocki w najbliższą niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polskie Radio potwierdziło informację w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego.
5: Prezydent Karol Nawrocki ma pojawić się na urodzinowej gali organizowanej specjalnie dla jubilata. Kończący 80 lat Donald Trump razem z zaproszonymi gośćmi, także z prezydentem Polski, obejrzy galę mieszanych sztuk walki. Wydarzenie organizowane jest w Białym Domu 14 czerwca i ma to być jednocześnie hołd dla prezydenta USA, który jest fanem tego typu sportu, ale również elementem celebracji święta flagi oraz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z moich ustaleń wynika, że prezydent Karol Nawrocki będzie w Białym Domu prywatnie jako jeden z ważniejszych gości urodzinowego przyjęcia Donalda Trumpa. Wizyta za oceanem będzie miała charakter nieoficjalny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pomoc trafi do twórców o najniższych dochodach, tak o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów, mówi minister kultury Marta Cienkowska. Projekt jest w Sejmie. Minister Cienkowska podkreśliła, że ustawa nie obejmuje wszystkich artystów.
6: To system automatycznych dopłat do minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego twórcy mają prawo po uzyskaniu statusu artysty. Będzie przyznawany na okres 12 miesięcy, a dopłaty będą uzupełniane w ciągu tych 12 miesięcy wyłącznie w okresach, w których artystom brakuje do minimalnej składki emerytalnej, a dopłacana będzie wyłącznie różnica.
0: Rząd pod koniec maja przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne. Ma on odpowiadać na

0: Na wieloletni program problem braku stabilnego zabezpieczenia dla osób pracujących w kulturze. Francja jest zaliczana do głównych faworytów rozpoczynającego się dziś mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. 4 lata po przegranym finale w Katarze trójkolorowi liczą na rewanż.
1: Wrócimy, obiecywał 4 lata temu Kylian Mbappé po widowiskowym, choć przegranym finale z Argentyną, który przeszedł do historii futbolu. Dziś forma kapitana reprezentacji budzi jednak wątpliwości. Mbappé zaliczył nieudany sezon w klubie, a w meczach przygotowawczych nie zdobył ani jednej bramki. Powiedział mi, że skuteczność zachowuje na Stany Zjednoczone. To mi pasuje. Uspokaja Didier Deschamps, dla którego mundial będzie pożegnaniem po 14 latach pracy z kadrą. Zanim stery przejmie Zinedine Zidane, Deschamps liczy na ostatni wielki sukces z Les Bleus. Ambicje są kluczowe. Równie ważne jest inne słowo – pokora. Podkreśla szkoleniowiec. Nadzieje Francuzów na kolejny triumf 8 lat po zwycięstwie w Rosji budzi nowe pokolenie gwiazd w ataku. Takich jak Akliusz, Dły czy Olizy, który błysnął hat-trickiem tuż przed turniejem. Francuzi rozpoczną turniej 16 czerwca meczem z Senegalem. Następnie zmierzą się z Irakiem i Norwegią. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A mecz otwarcia Meksyk-RPA dziś o 21:00 czasu polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do godziny 13 obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
3: Jeśli chodzi o sumę opadów, największe prognozowane na zachód oraz północ kraju do 20 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
0: W dzień na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samozdrowie.
5: W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. Ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Agnieszka Siedlarska, Fundacja Stoma Life, pani Dorota Minta, również z Fundacji Stoma Life i pani Aleksandra Christoph-Besuti, pacjentka ze stomią. No właściwie już zdradziłam temat dzisiejszej rozmowy. Tak, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o życiu ze stomią. To jest taki temat, do niedawna powiedziałabym temat tabu. No przecież nikt się nie przyznawał do tego, że miał stomię. Nie mówiło się o tym, jak funkcjonują na co dzień stomicy. Stomicy, jeśli ktoś nie wie, albo stomia, jeśli ktoś nie zna tego pojęcia, to chirurgiczne wyłonienie fragmentu jelita albo moczowodu na powierzchnię brzucha. To bardzo często ratuje codzienne życie osób zmagających się z bardzo wieloma chorobami. I zacznę od pani Agnieszki Siedlarskiej z Fundacji Stoma Life. No właśnie, jeśli mówimy o stomikach, to mówimy o osobach borykających się z jakimi chorobami? Dlaczego stomia była tutaj konsekwencją czy rozwiązaniem jakiegoś problemu medycznego?
6: Więc właśnie ten temat nadal jest bardzo trudny, ponieważ dotyczy w konsekwencji wydalania, więc stąd
5: nie lubimy o tym mówić.
6: Bardzo ciężko się o tym rozmawia, a szczególnie w takiej przestrzeni jak dzisiaj, więc bardzo dziękujemy za podjęcie tematu i zaproszenie. Stomia, tak jak wcześniej było powiedziane, jest właściwie operacją ratującą życie, umożliwiającą życie dalej. I może się zdarzyć w każdym wieku, bo tak naprawdę możemy się urodzić i po prostu potrzebować operacji stomii, żeby po prostu przeżyć. I później tak naprawdę w każdym wieku. Nadal najczęstszym powodem wyłaniania stomii są choroby nowotworowe i w większości wypadków jest to rak jelita grubego. Ale tak naprawdę mamy również nieswoiste choroby zapalne jelit, mamy Crohna i tu też tak naprawdę na którymś etapie leczenia, gdzie no zawodzą inne procedury, po prostu jest podejmowana decyzja o tym, żeby wyłonić stomię. Stomia może też być z powodu wypadku, wypadku komunikacyjnego na przykład. Czy stomia zdarza się niestety również przy powikłaniach porodowych? I to wiadomo, że to nie jest wtedy absolutnie coś, czego

0: Oczekujemy, a tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że, ta stomia została wyłoniona. Tak więc stomia może się przytrafić tak naprawdę na każdym etapie życia z bardzo różnych powodów. Natomiast nadal jest tematem bardzo, bardzo trudnym.
1: Może się przytrafić na każdym etapie życia, więc to nie jest tak, że możemy odsuwać ten temat od siebie, bo może przytrafić się po prostu każdemu, tak jak słyszeliśmy. I zwrócę się do pani Aleksandry. W pani przypadku, dlaczego tak się stało? Dlaczego ma pani wyłonioną stomię?
2: Stomia u mnie jest wynikiem krótkiego dosyć, ale intensywnego chorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ja bardzo długo wypierałam pewne znaki, które mogłyby świadczyć, że mam problem. Wiecie, jak my kobiety mamy taką tendencję do bo zjadłam może coś niewłaściwego, bo może to jest ten czas w miesiącu, bo się zestresowałam. I wtedy, kiedy zorientowałam się, że nie pamiętam tak naprawdę normalnego wyjścia do toalety, stwierdziłam, że to już jest ten czas, kiedy ta faza wypierania się musi zostać zakończona i czas na diagnostykę. I moje zdziwienie było ogromne, kiedy po wykonaniu kolonoskopii okazało się, że to jelito jest już w opłakanym stanie. Wiem, że są różna historia choroby wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ktoś może mieć jeden epizod i remisję na kolejne 20 lat. U mnie niestety choroba postępowała bardzo szybko i w ciągu tak naprawdę roku od diagnozy po decyzję o usunięciu jelita grubego minął rok. Więc to był bardzo intensywny dla mnie czas i tak jak Agnieszka wspominała, że stomia czasami może być wynikiem niespodziewanego zdarzenia, jak wypadek, operacja i na pewno ciężko się wtedy pogodzić z tą decyzją o posiadaniu stomii. Ja stomię, chociaż to nie była łatwa decyzja, przyjęłam jako powrót normalnego życia.
1: A właśnie, bo chciałam zapytać, czy to była po prostu ulga?
2: To była ogromna ulga, chociaż psychicznie musiałam do tego dojrzeć, ponieważ jest to duża zmiana, nie ukrywajmy. W pewnym momencie człowiek jest też uzależniony od sprzętu, od tego, czy on dobrze funkcjonuje, czy nie. Czasami też zdarzają się wpadki, co też może być trudne na samym początku. Więc ten psychiczny aspekt, on rzeczywiście musi, każdy człowiek potrzebuje czasu, żeby dogadać się z tą stomią. Ale jeżeli chodzi o fizyczny aspekt, ja poczułam się z dnia na dzień coraz lepiej. Ja po prostu wróciłam do normalnego życia. Kiedy byłam uzależniona niestety od ubikacji, to w końcu, mając 5-letnią córkę, mogę z nią wyjść do sali zabaw, mogę z nią wyjść na rower. Nie jestem więźniem już swojego ciała i potrzeb, czyli związanych z ubikacją.
1: To niezwykle ważne, o czym pani mówi, bo proszę państwa, w radiu nie widać, ale ja mam przed sobą młodą, piękną kobietę, młodą mamę i aż trudno sobie wyobrazić, jak wiele ograniczeń w życiu powodowała choroba, bo nie stomia, tylko choroba sama w sobie, która w końcu doprowadziła do tego, że zdecydowała się pani na operację.
2: Tak, to prawda. Choroba, tak jak wspominałam, była bardzo intensywna. Zabrała mi rok czasu i to był bardzo poważny czas w moim życiu. Stomia naprawdę pozwoliła mi odzyskać kontrolę i panowanie nad własnym życiem.
1: Zwrócę się teraz do pani Doroty Minty z Fundacji Stoma Life. Właśnie o takie spostrzeżenia dotyczące odbioru tego, co się dzieje z organizmem pacjentów, z którymi wy macie na co dzień do czynienia. Ja tutaj słyszę słowo ulga. Dla niektórych to będzie przerażenie, no bo nagle, no tak, mówimy o wydalaniu, mówimy o czymś, co pojawi się nagle na powłokach brzusznych, mówimy o worku stomijnym, który trzeba będzie przyklejać. Dla niektórych na pewnym etapie to na pewno jest jakiś koniec świata.
3: Ja jestem z zawodu psycholożką i na co dzień pracuję z pacjentami i pewnie ja bardziej zwracam właśnie uwagę na ten kontekst psychiczny osób, które się borykają z różnymi chorobami i przyznam się, że ciągle z Agnieszką od 10 lat ponad walczymy o to, żeby w momencie diagnozy, wtedy kiedy pacjent zaczyna chodzić od jednego do drugiego lekarza, żeby pojawiał się psycholog, który jest dla niego wsparciem. Bo tak jak Ola mówiła, że to nie była łatwa decyzja, a często pacjent jest zostawiony z nią sam. My w ogóle żyjemy w takiej kulturze, że ciało jest tabu. Nie mówimy o seksualności, nie mówimy o wydalaniu, nie mówimy o starzeniu się tego ciała. Menopauza od pewnego czasu jest nagle odkryciem, że jest takie coś, a tu siedzimy cztery kobiety i dotyczy nas to wszystkich. I myślę, że takie

0: mówienie głośno, tak jak mówi to Ola, o tym, że ja mam stomię, ale dzięki temu normalnie pracuję, chodzę z córką
1: na spacery, jeżdżę na rowerze
0: i tak dalej, jest bardzo ważne, bo mam takie poczucie, że zresztą opierając się też na to, jak funkcjonują grupy połączone właśnie w fundacji, grupy pacjentów, że to głośne mówienie, pokazywanie się na zewnątrz jest czymś, co bardzo wielu pacjentom pozwala na przejście tego etapu decyzji, a potem akceptacji stomii. Bo tak jak pani powiedziała, to jest coś wbrew naturze. Tak? To nie jest tak, że to jest taki anatomiczny fragment naszego ciała. My nagle zauważamy, że nasze ciało w pewnych aspektach funkcjonuje, bo nie mówimy publicznie o tym, że idziemy, chcemy zrobić kupę, nie? I nie wiemy, jak ta kupa wygląda, bo nie przyglądamy się tej kupie, a to jest bardzo ważne. Ale myślę, że wydalanie jest tak samo obarczone tabu ciągle niestety, jak seksualność. I to są takie dwa obszary, które się często też łączą. W przypadku stomików akurat tak, ale to są dwa obszary, o których nie umiemy ciągle mówić. Gdzieś tam ta stygmatyzacja też wywołuje wstyd u pacjentów i myślę, że to jest najbardziej krzywdzące, bo takie mówienie, że to wstyd, nie mów o tym. No jak to możesz, tak, co się ciągle zdarza? Na basen? Ze stomią? Przecież wstyd.
1: Wszyscy będą patrzeć, prawda? Czego się boją? Że to się wyleje? Że wygląda to brzydko?
0: No ale my wchodzimy do basenu z naszymi pupami, nie?
2: Wiecie, to jest jeszcze kwestia, że boimy się, i to jest w ogóle kuriozum, że się zarazimy.
0: Stomią.
2: Nie. Stomią. Nie jak gdyby tym, co się zdarzy w basenie, tylko w ogóle stomią. I tu z kolei bardzo trudne przypadki, które się niestety pojawiają, są w kwestii dzieci, które idą do szkoły i mają stomię.
1: Albo do przedszkola
2: i mają stomię. I niestety nadal w wielu placówkach spotykamy się z tym, że pierwsza reakcja pań, które decydują o przyjęciu tego dziecka do przedszkola, jest: no nie, bo się inni zarażą. Więc jednak ta edukacja i mówienie o tym to jest bardzo, bardzo ważne. Fantastycznie, że jest z nami Ola i że to padło, bo Ola mówi: no dla mnie to jest takie rozwiązanie pozytywne, super, ja to akceptuję, bo jest lepiej, poprawia mi komfort życia. No i tutaj się zderzamy tak naprawdę z dwoma grupami osób, które muszą mieć stomię. Jedne właśnie są takie, że rozwiązało im to pewien problem, na przykład uwięzienia w domu, blisko toalety. I one są z reguły pozytywnie nastawione i takie, no pozytywnie nakręcone i nastawione, więc łatwiej prawdopodobnie przechodzi im się ten proces oswajania właśnie zmiany sposobu wydalania. Tak jak Dorota powiedziała, że no jednak na mniej naturalny niż natura nas obdarzyła. No ale jest jednak ta grupa druga tych osób, które absolutnie nie akceptują stomii, absolutnie nie mogą się pogodzić z tym, że ta stomia jest, że się wydarzyła. No chociażby takie przypadki, kiedy przy porodzie następuje uszkodzenie jelita i niestety ta stomia musi się pojawić. Nawet jeśli ona pojawia się czasowo, tak? To się właśnie zamykają w domu, przestają się kontaktować z otoczeniem, no, zamiera to życie takie w społeczeństwie.
1: Tak, bo trochę nie doświadczono wcześniej ograniczeń, prawda? To ta stomia jest ograniczeniem. W pani przypadku, w przypadku pani Aleksandry, była w pewnym sensie ratunkiem. Ratunkiem normalnego życia i funkcjonowania, możliwości wyjścia z domu. To zupełnie inne spojrzenie wtedy na to, co się dzieje z organizmem.
3: Zgadza się. Ja zawsze byłam bardzo aktywną osobą i w momencie, kiedy pojawił się ten pik chorobowy, ja stałam się więźniem w własnym domu i najciężej patrzyło mi się na córkę właśnie, kiedy nie mogłam jej poświęcić tego czasu. Ale tak naprawdę byłam zupełnie wyłączona z życia, co dla mnie było zupełnie nowym biegunem, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem bardzo taką socjalną osobą, więc ja traktowałam to jako lekarstwo, ale też na pewno pomogło mi bardzo mój mąż, który, można powiedzieć, że namawiał mnie, to może złe słowo, ale bardzo wspierał mnie przy tej decyzji. Utwierdzał mnie w przekonaniu, że to będzie dobry krok, że on mi pomoże ze wszystkim, że mam się niczym nie przejmować, że tak naprawdę to jest kolejny krok do mojego powrotu do zdrowia. Wydaje mi się, że poczucie takiego ogromnego wsparcia jest ogromnym plusem dla osoby, która musi podjąć decyzję, czy wyłonić stomię. Ponieważ ciężko powiedzieć, że jest to dodatkowy atut na ciele albo dodatkowa biżuteria, chociaż staram się sama jakoś poprawić wygląd tych worków. Czasami sobie piszę jakieś takie hasła nawet motywujące. Popraw koronę, jesteś księżniczką. Właśnie jestem naprawdę zdziwiona, że do tej pory żadna firma tego nie robi.
0: Może nas słuchają.
2: Naprawdę, że

0: Słuchajcie, to zadzwońcie do mnie, mam głowę pełną pomysłów, bo wydaje mi się też, że ten worek nie kojarzy się z niczym fajnym. Umówmy się, on często jest albo w ogóle przezroczysty, okropieństwo, albo w takim kolorze cielistym, beżowym, takim szpitalnym.
1: Pojawiły się ostatnio takie modyfikacje, więc może będzie lepiej. Może
0: tak, dokładnie, bo wydaje mi się też, że w ogóle średnia wieku osób, które chorują na jelita, obniża się.
2: Ona się obniża, tak. Niedawno w audycji Samozdrowie mówiliśmy o tym, że przybywa tych osób z

0: dobrze, że w ogóle edukujemy ludzi, jeśli chodzi o te choroby.
1: Wydaje mi się, że dobrze jest, kiedy właśnie młode osoby mówią też o tym, opowiadają te historie związane ze stomią, ponieważ wiem, że w szczególności dla młodych osób jest to ogromna zmiana w ciele, na pewno, co w tak młodym wieku może prowadzić do średniej akceptacji tego stanu, więc jeżeli możemy nagłaśniać ten temat i sprawić, żeby te worki były, nie wiem, w jakichś szalonych kolorach, jak róż, albo nie wiem, obojętnie jaki
2: może
1: kolor.
2: Może w panterkę, nie?
1: Może w panterkę. Zróbmy po prostu coś, co by po prostu też przybliżyć ten temat i żeby to się stało formą dodatkowego akcesoria, a nie jakimś sprzętem medycznym.
2: Jestem na tyle stara, że pamiętam, że moja kuzynka się wstydziła okularów, a tu siedzimy w towarzystwie pięknych kobiet w pięknych okularach. Natomiast myślę, że jedna rzecz jest bardzo ważna, Olu, o czym powiedziałaś, wsparcie twojego męża.
0: A właśnie, o to chciałam zapytać, jak bardzo to jest ważne, takie wspierające otoczenie.
2: Znaczy, ja myślę, że wsparcie bliskich osób pozwala nam przejść każdy kryzys. Również taki, bo tak jak mówisz, no to nie było tak, że wstałam rano, to sobie zrobię stomię, tylko to była długa decyzja, namyślanie się i też przytłoczenie objawami choroby. I myślę, że jestem przekonana, że takie też wspieranie tych osób, które są partnerami, siostrami, partnerkami osób zmagających się, decydujących się albo stających w obliczu decyzji o wyłonieniu stomii, jest bardzo ważne, bo oni też nie wiedzą. I też nie wiedzą, na ile im starczy miłości, wyrozumiałości i muszą też mieć, i my w fundacji mamy sporo par, prawda? I widzimy, jak istotne jest też to wspieranie też tej drugiej osoby, bo to nie jest łatwe. To jest też obciążenie. Z jednej strony chcemy zrobić wszystko dla ukochanego czy ukochanej, a z drugiej strony też mamy w głowie obciążenia, różne myśli, więc takie budowanie grup wsparcia, tak jak to jest u nas w fundacji, w której są włączeni też partnerzy i partnerki, że jakby pani pojechała, nie wiem, na wyjazd niedawno majówkowy, to nie wiedziałaby pani, kto jest stomnikiem, a kto jest partnerem, tak? I to jest też bardzo ważne, myślę, dla tych partnerów, że oni mogą wejść i zobaczyć też innych. I takie wsparcie grupy jest bezcenne, bo psychologowie, psychoterapeuci okej, ale też ta grupa taka pacjencka ma taką no w sobie...
0: Dzięki fundacjom to w ogóle jest możliwe.
3: Czasami to jest tak, że jak się pojawiają nowe osoby w naszym otoczeniu właśnie na takich spotkaniach, to często mylimy, która osoba ma stomię, a która nie, ponieważ ta osoba wspierająca jest tak bardzo zaangażowana i tak bardzo zżyta z tym właśnie faktem posiadania stomii, że zdecydowanie jakby się okazuje, że a nie, to właśnie odwrotnie, to nie ja, to partnerka, to nie ja, to partner. Natomiast myślę, że właśnie ogromnym, bardzo istotnym elementem jest wspieranie ogólnie osób z bliskiego otoczenia, tak? Pomijając oczywiście osoby, które się mierzą z jakimiś problemami zdrowotnymi, to jednak tego środowiska dookoła. Bardzo ważne.
0: A powiem, co było początkiem tego naszego spotkania? Było nasze spotkanie w Sejmie przy okazji zebrania parlamentarnego zespołu Rak Stop, które zainicjowała pani poseł Katarzyna Piekarska. Rozmawialiśmy wtedy o seksualności, rozmawialiśmy o tej sferze prywatnej, seksualności generalnie w chorobach przewlekłych. I o to też chciałam panie zapytać. Dotyczy to oczywiście wszystkich chorych przewlekle. Nie mówimy o tej sferze seksualności, nawet w przypadku osób stuprocentowo zdrowych. A tym bardziej, jeśli dokłada się do tego choroba, która w jakiś sposób jednak zmienia zdecydowanie nasze ciało. Tu jest ten element, o którym pani bez ogródek mówi, panie bez ogródek mówią, ten element jeszcze wydalania, taki, już taki, to takie tabu do kwadratu niemalże. To zmienia życie i funkcjonowanie. Także w tej sferze, czy nie było w pani takich obaw, że oto skończyła się pewna ważny element życia?
1: Bardzo to jest ważne pytanie, które zadałaś. Ja czuję się teraz naprawdę uprzywilejowana, ponieważ mój mąż Bruno, przez to, że tak okazywał ciągłe wsparcie przy każdym moim etapie choroby, kiedy ona niestety mocno się rozwijała i w intensywny sposób, że nigdy nie dał mi odczuć, że coś się zmieniło w kwestii seksualności. Wydaje mi się, że dla niego to był taki priorytet, że wydaje mi się, że jeszcze nawet bardziej to wszystko się rozwinęło i na pewno umocniło to nasz związek. Jesteśmy ze sobą 11-12 lat, aczkolwiek tak jak się mówi w chorobie i w zdrowiu, w biedzie, ten kawałek o chorobie pokazał nam mocno,

0: nasze fundamenty związku i pozwoliło to pójść na pewno do przodu, więc ciężko mi powiedzieć na temat innych osób, które nie mają takiego wsparcia. Życzę każdemu takie wsparcie. Wydaje mi się, że jest to kluczowe przy powrocie do zdrowia.
1: Szanowni Państwo, odwagi, odwagi, bo czekają na to pacjenci, którzy chcieliby, żeby o ich medycznym problemie, chociaż trudno używać tego słowa, skoro usłyszeliśmy, to może być nawet ulga najnormalniej w świecie, ulga w chorobie, żeby mówić o tym, żeby edukować innych, żeby przestano postrzegać stomię jako temat tabu. A ja najserdeczniej dziękuję pani Aleksandrze Christoph-Besutti, która opowiedziała o swoim doświadczeniu, bo jest przecież pacjentką, młodą mamą, piękną kobietą, osobą ze stomią, która właśnie to wyłonienie stomii uznaje za ulgę. Ulgę w chorobie, która ograniczała jej życie prywatne i zawodowe. Gośćmi były również pani Agnieszka Siedlarska z Fundacji Stoma Life. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I pani Dorota Minta, psycholożka również z Fundacji Stoma Life. I o stomii rozmawiałyśmy właśnie
2: dziękuję
1: dzisiaj
2: bardzo
1: w audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Audycja Samozdrowie od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
3: Samozdrowie.
4: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Co prawda już niektórzy przestają myśleć o szkole, bo za moment koniec roku, ale przecież będzie kolejny rok szkolny i kolejne problemy. A dzisiejsze problemy, te o których porozmawiamy, to zielone otoczenie wokół szkoły, no i w ogóle to, jak chronić te miejsca, gdzie spotykają się i dorośli, i dzieci, po to, żeby się uczyć i żeby ich uczyć, bo kolejne upalne dni, rozgrzane klasy, no i wokół szkoły beton, to trudna sytuacja do zniesienia, a w klasach przy otwartych oknach lepiej nieraz słychać samochody z ulicy niż nauczyciela. Czy da się coś z tym zrobić? Czy można wprowadzić zielono-niebieską infrastrukturę do szkół? No to właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy jeszcze przed końcem roku szkolnego. A w studiu Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Pan ma trójkę dzieci, więc myślę, że temat szkół jest doskonale znany. Wszystkie w jednej szkole i wszystkie mają jeden problem, jeśli chodzi o infrastrukturę tę zielono-niebieską.
6: Byłem ostatnio na zebraniu i rozmawiałem z jedną nauczycielką, która mówiła o takim dylemacie. Otworzyć drzwi na korytarz, to hałas korytarza. Otworzyć okno, to hałas z ulicy. Nie otworzyć, to żar. Nie wiem, coraz częstszy widok w naszych miastach to są szkoły, gdzie tak zwana folia NRC srebrna jest wklejona w oknach szkół, żeby przeżyć. No bo kiedyś te szkoły stawialiśmy z dużą ilością okien, żeby słońce dogrzewało, zwłaszcza zimą. Teraz trochę nie wiemy, co z tym zrobić.
5: To prawda, ja jestem znów po balu ósmoklasistów w sali gimnastycznej, w której też było takie zalecenie, wpuśćmy tych wszystkich kibiców, widzów, rodziców, babcie, tak tuż przed rozpoczęciem, żeby nie zdążyło się w tej sali zagotować, bo ciepło na zewnątrz, no to i w takiej sali gimnastycznej robi się ciepło. W piątek niedawno odbyło się takie spotkanie właśnie dotyczące tego, co można zrobić i jak można zmienić to otoczenie wokół szkół, w szkole. Czy coś można zrobić? Bo pewnie tak, ale czy to da efekty i co to może być?
6: Całe nasze piątkowe seminarium Fundacji Banku Ochrony Środowiska było poświęcone otoczeniu szkoły. Mówiliśmy o zieleni, trochę o wodzie. Bo mamy takie poczucie, że po pierwsze w ten sposób możemy chłodzić, chronić przed pyłem, hałasem i tworzyć jeszcze dodatkowe klasy na te upalne dni, gdzie będzie można wyjść i w cieniu być. Jak zaczynałem to wydarzenie, to powiedziałem o tym, że tak naprawdę tradycja sadzenia drzew to nie jest nic nowego. To już starożytne Chiny, gdzie zresztą w XIII wieku obowiązywała kara śmierci za niszczenie drzew. Ale my często jeżdżąc na przykład po Warmii i Mazurach zachwycamy się drzewami wzdłuż dróg, a to była świadoma polityka Fryderyka Wilhelma I i II, żeby sadzić drzewa. Po co? Żeby chronić przed pyłem, w zimie przed zamiecią i przed upałem. Dlaczego przed upałem?
5: No bo jak
6: jedziemy... wojska się przemieszczały, to żeby nie szły w słońcu. Więc tak naprawdę to sadzenie drzew po to, żeby nas ochronić przed upałem, oczywiście być może mniejszym, przed pyłem, hałasem, to już stara tradycja. A teraz chyba potrzebujemy takiego zrywu, zwłaszcza, że tych dni upalnych w ciągu roku szkolnego zrobiło nam się coraz więcej.
5: No chociaż to najgorsze, najbardziej upalne miesiące, szkoła zamknięta. Chyba, że też są czasami...
6: Ale i w kwietniu już też było słonecznie.
5: A poza tym są czasami takie zajęcia jak lato w mieście, kiedy dokładnie właśnie dzieci te z młodszych klas przychodzą normalnie do szkoły.
6: Coraz więcej ruchu wokół szkół. No i to jest taka szansa.

0: Ta zieleń wokół szkół to jest szansa na to, żeby było właśnie ciszej, bez pyłu, chłodniej, z przestrzenią do odpoczynku, ale też coś, co jest związane z jednym z naszych projektów, gdzie zachęcamy szkoły do tworzenia ogrodów szkolnych, nasz projekt Tradycyjny Sad. Też, żeby było takie poletko, gdzie dzieci same mogą sadzić, eksperymentować, kopać w ziemi i trochę symbolicznie mówiąc wiedzieć, że rzodkiewka nie rośnie w pęczkach
1: i
0: skąd się biorą czereśnie i jabłka.
1: To prawda, to taka biologia czy przyroda w praktyce, nie tylko w tej teorii, którą czytamy z książek. A w ogóle o jakich szkołach my mówimy i problemach wokół szkół? No bo mamy szkoły w dużych miastach, mamy szkoły w mniejszych miastach, mamy szkoły na wsiach. No szkoły są wszędzie, w całej Polsce.
0: I tak naprawdę ten problem zielonego otoczenia jest już wszędzie, tak? Znaczy oczywiście czasem mamy szkoły, które nie mają terenów i ten problem jest jeszcze większy. Często jest tak, że te tereny są wybrukowane, jest parking przyszkolny, ale właśnie nie ma trawnika, jest boisko, ale nie ma takiej części zielonej. Dla nas szkoła oczywiście jest symbolem w ogóle budynku użyteczności publicznej, bo tak samo ten problem zielonego otoczenia dotyczy szpitali, bibliotek, domów kultury i wszędzie tam, gdzie ten teren wokół budynków użyteczności publicznej jest, można sadzić. Sadzić, żeby robić po pierwsze chronić właśnie użytkowników tych instytucji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, zyskujemy zielone wyspy w naszych miastach, małych, dużych. A mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży, która jest w tych szkołach na co dzień, ale tak naprawdę kiedyś być może będą to miejsca, do których po południu będą mogli przychodzić seniorzy, żeby posiedzieć w cieniu, a rodzice z dziećmi, tak jak mamy otwarte boiska dla mieszkańców, tak też mogą być otwarte te zieleńce. Kluczowe jest to, żebyśmy zmobilizowali siły, środki i sadzili. I o tym było to seminarium. Też co można zrobić, żeby tej zieleni przybywało szybciej.
1: Czyli sadzić, a nie budować. No bo to jest coś, co w pewnym momencie chyba nam zaślepiło spojrzenie, czyli deweloper buduje blok i zaleta blisko szkoły. I to jest super, wciśnijmy jeszcze jeden blok i będziemy mogli sprzedawać mieszkania z takim argumentem blisko szkoły. Teraz dokładnie myślimy o tym, że jednak blisko zieleni, ta szkoła.
0: Tak, i niech ta szkoła ma żywopłot, który ją właśnie ochroni trochę przed tym zgiełkiem wokół i pyłem. Niech ma trawnik z drzewami i tak dalej, i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, co można zrobić, tak? I padły bardzo takie konkretne rekomendacje, że jedna rzecz to jest kwestia po prostu standardu, jak taka zieleń może wyglądać. Druga rzecz, żeby pokazywać modelowe rozwiązania, bo już w wielu miastach pilotażowo w Warszawie, w Bydgoszczy, w Poznaniu. To się udało, Łodzi, przy iluś szkołach. A żeby dodać wymóg przy różnych remontach szkolnych, przy termomodernizacji, jeżeli szkoła otrzymuje środki na termomodernizację, niech tam będą dodatkowe punkty w konkursie za stworzenie przy okazji terenu zielonego. A żeby łączyć inwestycje, boisko, super, ale z terenem zielonym wokół. I dzięki temu mamy szansę, żeby po prostu trochę przyspieszyć, żeby jednak tej zieleni było szybciej i więcej.
1: A na przykład nie byłoby problemem, jeżeli mamy boisko i ogrodzone jest to boisko płotem, siatką, a wzdłuż tej siatki rośnie żywopłot.
0: Chociaż
1: może to nie jest najlepsza roślinność, jeśli chodzi o bioróżnorodność, bo znowu też są tacy, którzy podniosą głos, że żywopłot nie jest szczególnie ważny.
0: Ale nie mówimy, żeby sadzić żywopłoty, stój, można posadzić z czegoś, co jest gatunkiem rodzimym i nie będzie problemu z bioróżnorodnością.
1: No też prawda, natomiast właśnie przynajmniej ten hałas od ulicy i to zanieczyszczenie już zatrzyma.
0: Dokładnie.
1: Z czegokolwiek by nie był, z jakichkolwiek roślin.
0: Tak, znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie rozgrzanych tych przestrzeni wokół szkolnych, że cokolwiek to będzie. Oczywiście nie zachęcamy do sadzenia roślin
1: inwazyjnych
0: i obcych gatunków. My w naszym projekcie zachęcamy do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych. Ale kluczowe jest to, żeby faktycznie podejmować ten wysiłek i tam, gdzie tylko można, to po prostu sadzić. A to, o co apelujemy i o co będziemy apelować wspólnie z uczestnikami tego seminarium, to faktycznie, żeby w różnego typu konkursach, czy to na termomodernizację, czy na remonty boisk, czy remonty w ogóle otoczenia szkół, można było dostać dodatkowe punkty za to, że będzie zadbane będą tereny zielone, że one powstaną, bo to jest taka szansa, żeby to wymusić, żeby to się działo. Poza tym, jeżeli będziemy mieli teren zielony, to będziemy mieli chłodniej też wokół tej szkoły, tak? Bo to w jednym z naszych projektów dzieci robią taki eksperyment, że termometrem mierzą temperaturę chodnika i trawnika. No, jest
1: różnica
0: chłodniej.
1: Ogromna. A czy my możemy postawić na taką samowolkę sadzeniową? Bo czasami słyszymy o samowolkach budowlanych, że ktoś coś postawił, nie do końca miał zgodę. No to jak to jest z tym sadzeniem? Czy to jest decyzja dyrekcji, że teraz posadźmy tutaj drzewo owocowe?
0: To jest oczywiście bardzo różnie, bo
1: czy właśnie
0: czasem
1: jednak trzeba mieć te zgody?
0: Czasem to

0: Samorząd, czasem to dyrekcja, jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby no nie sadzić tam, gdzie w ziemi infrastruktura techniczna. Natomiast zazwyczaj wokół szkół są tereny, które już są terenami zielonymi. Jest to kwestia zagospodarowania tych terenów istniejących. Więc nie ma takiego problemu jak czasem w przypadku miast, że żeby rozbrukować, rozbetonować, to musimy mieć bardzo dużo zgód. Tam bardzo często wokół tych boisk jednak już mamy trawniki, mamy różne rzeczy, więc jest oczywiście kwestia uzgodnienia, żeby nie sadzić tych drzew równo tam, gdzie spodem przewód elektryczny czy rura z ciepłą wodą, ale można to stosunkowo prosto robić.
1: Wspomina pan o tym, że Fundacja Bank Ochrony Środowiska chce właśnie takich nasadzeń, chce, żeby ta zielona infrastruktura wokół szkoły się pojawiała. A czy nauczyciele, czy ci, którzy w tych szkołach przebywają najczęściej, też mają takie samo zdanie, czy trzeba ich przekonywać?
0: Mamy co roku kilkadziesiąt szkół bierze udział w naszym projekcie Tradycyjny Sad, który początkowo był projektem, który faktycznie zachęcał do sadzenia tradycyjnych odmiat i był skupiony na idei bioróżnorodności. Teraz traktujemy ten projekt jako projekt trochę właśnie o roli terenów zielonych i w ogóle zachęcamy do zakładania ogrodów szkolnych. Najlepsze szkoły nagradzamy mikrograntami na zakładanie tych ogrodów szkolnych. Tych mikrosadów już jest kilkaset w Polsce powstałych w ramach naszego programu i tak jak mamy kontakt z nauczycielami, oczywiście są to nauczyciele zapaleńcy, którzy z grupami uczniów projektują
1: jeszcze
0: te ogrody, robią. Myśmy w tym roku odwiedzili kilkanaście szkół i widzieliśmy, jak to się dzieje. I oczywiście na początku są to małe drzewa, ale choćby w Warszawie w liceum Norwida w zeszłym roku żeśmy odwiedzali, gdzie to czereśnie, to są już dorodne czereśnie. Co prawda często szpaki mają używanie w miesiącach.
1: Pierwszeństwo, prawda, tak, mają szpaki, jak nasza piękna czereśnia radiowa, którą widzę z okna mojego pokoju, też nigdy nie udało mi się plonów zebrać, bo szpaki były szybsze.
0: Ale faktycznie są nauczyciele, są dyrektorzy szkół, którym bardzo na tym zależy, dbają o ten teren i szukają każdych środków, żeby troszeczkę, czy to deszczowy, tutaj grządki, tu trawa, żeby coś robić. No bo to jest też ta szansa, żeby właśnie, no nawet nie tylko na przyrodę, ale w ogóle w tych miesiącach letnich wyjść i zrobić lekcje na trawie.
1: No letnich, wczesnoletnich albo późnoletnich, no bo cały czas mówimy, że lipiec, sierpień to ten czas, kiedy szkoła jest nieczynna, ale bywa otwarta, to znaczy boisko bywa dostępne właśnie dla uczniów, którzy nie wyjechali, no bo na dwa miesiące nie zawsze się uda wyjechać.
0: Dokładnie.
1: Więc w mieście taka szkoła też pełni funkcję dobrej przestrzeni do tego, żeby się spotkać ze znajomymi. No i kiedy jest cień, na pewno jest przyjemniej się spotkać. A jak wygląda sytuacja dbania później o taką zieleń? No bo jak mamy wybrukowaną kostkę, boisko, trochę trawy, kostka, dziękuję pan tutaj, prawda, jakiś opiekun w szkole czy dozorca przejedzie kosiarką i z głowy. Natomiast jeżeli mamy jakiś taki ogród bardziej rozbudowany, no to jest ktoś za to odpowiedzialny.
0: I to jest oczywiście czasem wyzwanie, bo nie we wszystkich szkołach jeszcze jest dozorca. Czasem szkoła jest zamknięta na miesiące wakacyjne, więc szkoły różnie sobie z tym radzą, robiąc dyżury uczniów, rodziców, którzy podlewają. Czasem jest też kwestia, i to też chcemy, apelowaliśmy o to w piątek, żeby pokazywać takie rośliny, takie projekty ogrodów, które nie są takie bardzo energochłonne, jeżeli chodzi o utrzymanie. Czasem jest też tak, że ta trawa nie musi być idealnie przystrzyżona,
1: zwłaszcza
0: odkąd
1: być.
0: Zaczęły się upały. Czasem jest też tak, że liście nie muszą być idealnie wygrabione, więc chcemy też, i takie projekty już istnieją, pokazywać, jak to zrobić, żeby no też nie wymagało to takiej ciągłej opieki, ale no oczywiście jest to też kwestia jakiegoś nakładu pracy, kogoś, kto zadba w tych miesiącach wakacyjnych, zwłaszcza, żeby to nie wyschło. No ale udaje się. Jeżeli faktycznie i po stronie samorządu, i po stronie szkoły jest chęć i wola, to jak najbardziej można to zrobić.
1: Chęć i wola, i woda, która jest potrzebna, tak, bo z suszą na pewno będziemy się przez kolejne miesiące zmagać. A jak bardzo obniża się temperatura? Jakie to ma rzeczywiście znaczenie? Czy tylko trochę tak w teorii, czy jednak w praktyce jest ta różnica, że ta zieleń, która się pojawi, no daje to poczucie ochłodzenia takie realne.
0: No, różnice w temperaturze w cieniu i w słońcu są bardzo duże, ale jeżeli chodzi oczywiście o te powierzchniowe, to pewno wszyscy z nas widzieli termometry, które są nad szosami i pokazują temperaturę powietrza, która powiedzmy jest tam 28, a przy jezdni asfaltu jest 40, prawda? Stąd zresztą w niektórych krajach w tej chwili zaczyna się pilotażowo używać specjalnych emulsji do malowania jezdni na jasny kolor i dachów, żeby obniżać temperaturę w miastach. Drugą rzeczą jest kwestia koloru pokrycia dachów. W Polsce często mamy jeszcze dachy z czarnej papki.

0: ekipy, no, która się bardzo rozgrzewa. W niektórych krajach zaczyna się malować specjalnymi emulsjami na biało, żeby obniżyć tą temperaturę również w budynku. I no, to jest taka rzecz, którą możemy zrobić. No, wiadomo, że jeżeli mamy nie asfaltowe alejki, tylko grunt z trawą, to to jednak o te kilkanaście stopni będzie chłodniejsze niż czarny asfalt.
1: Pojawiło się hasło dachów. No właśnie, może jeszcze wejść na dach szkoły. Może niekoniecznie dzieci. Ale jakby to było zabezpieczone, to może jodę. Czy na przykład takie rozwiązanie jak zielone dachy w szkołach. To też jest coś, co można by próbować?
0: To jest oczywiście większa inwestycja. To jest kwestia przygotowania tego dachu. Ale jak najbardziej też to jakoś się sprawdza. Wymaga to na pewno większych prac projektowych, przekształcenia. Zresztą stąd właśnie często mówię o malowaniu, bo to jest prostsze rozwiązanie.
1: A też mające znaczenie. No
0: tak, dające po prostu to, że jest chłodniej, że budynek się mniej rozgrzewa w tych miesiącach letnich.
1: Panele fotowoltaiczne to też jedno z rozwiązań, które można stosować na dachach szkół.
0: I też
1: się zaczyna
0: to robi.
1: Pojawiać, no bo szkoły są dużym budynkiem, budynkiem użyteczności publicznej, który może być bardziej ekologiczny, bardziej przyjazny, nie tylko latem, ale też zimą. Tegoroczna zima była dość mroźna i ja pamiętam, jak dzieci w szkole mówiły, narzekały, że w szkole jest zimno. Ubierały się cieplej, bo rzeczywiście było zimno i nawet jakieś już były takie sugestie, że mamo, jest 18 stopni czy 16, już powinniśmy do szkoły nie przychodzić, bo jest za zimno. Czy tutaj też jest jakiś pomysł, żeby te szkoły też na zimne miesiące przygotować? No bo mówimy o ociepleniu klimatu, ale zima może też być znów zimna.
0: Dokładnie, no i oczywiście wszystkiego to, co w tej chwili w Polsce się dzieje w zakresie termomodernizacji głębokiej, no służy między innymi przygotowaniu budynków i na zimę, i na lato. Budynek, który jest po dobrej termomodernizacji z wymienionymi oknami, jest przygotowany i na zimno, i na ciepło. W takim budynku będzie też chłodniej latem. Tak jak zresztą często w starych domach o grubych, ceglanych ścianach, prawda? Jest ciepło w zimie, chłodno w lecie. Więc jak najbardziej dużo mamy do zrobienia i myślę, że to, że w tej chwili tych inwestycji właśnie termomodernizacyjnych w budynkach szkolnych, z różnych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, KPO, jest sporo, to super, ale my byśmy chcieli właśnie jeszcze, żeby one były od razu uzupełniane o ten komponent zieleni wokół. A zwłaszcza, żeby nie było tak, że po tym remoncie zostaje takie klepicho wokół budynku.
1: I nie dość, że buty brudne, a potem nie każdy chce zmienić buty na kapcie, to robi się problem. Jakby szkoły chciały dołączyć i chciały się zaangażować, to kiedy w ogóle podjąć takie wyzwania, kiedy taki projekt na przykład modernizacji zielonej przedstawić i komu? No bo teraz jeszcze za chwilę opadnie ten kurz zakończenia roku, oceny wystawione, świadectwa rozdane. Trochę spokoju pojawi się w szkole. Czy to jest ten czas dla nauczycieli, dla dyrektorów, żeby pomyśleć, niekoniecznie w tym momencie?
0: W tej skali mikro zrobienia małych ogródków szkolnych z nami, to my zapraszamy w nowym roku szkolnym do zgłaszania się do projektu Tradycyjny Sad. W tej skali makro to już jest bardziej pewno decyzja samorządów niż szkół, żeby pozyskiwać środki czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z innych źródeł na te procesy. I tutaj trzeba po prostu śledzić terminy konkursów, ale wiemy, że one się będą odbywały w kolejnych miesiącach. Więc my jak najbardziej zapraszamy, żeby z nami te ogródki szkolne od września zakładać. Teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy w naszych projektach do szkół docierają czy dotacje, czy w drugim projekcie dla młodszych uczniów z Rowojem Więcej Wiem, docierają skrzynie do sadzenia ziół, ziemia, żeby też te małe dzieci mogły doświadczyć tego uprawiania wokół szkoły swoich grządek.
1: No i teraz czas na zbieranie niektórych plonów. Jeżeli szkoła dołączyła wcześniej i miała taki tradycyjny sad albo ten ogródek, to teraz jest czas na plony.
0: I tak, zbieranie teraz planów. I jesienią, no byliśmy w takich szkołach, gdzie już z tych naszych onkiś posadzonych drzew są zrywane jabłka i uczniowie je jedzą, są zrywane czereśnie, jest pieczona szarlotka.
1: Przemek Radwan z Fundacji Bank Ochrony Środowiska był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne, bo audycja Zmiana Klimatu od poniedziałku do piątku o godzinie 19:05. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
1: Ale nie w sprawie wydarzeń politycznych, a bardziej tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Teraz pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, także przewodniczący składu Trybunału

0: stanu, który dzisiaj po godzinie 13 obradował. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry.
0: Czego te obrady dotyczyły i jak się zakończyły?
1: Trybunał stanu ponownie rozważał sytuację, która powstała w następstwie niezwołania, tak naprawdę permanentnego niezwoływania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu przez poprzednią przewodniczącą Trybunału Stanu, czyli panią Małgorzatę Manowską. I biorąc pod uwagę całokształt okoliczności znanych, też ujawnionych w tym postępowaniu, ale też szeroko znanych opinii publicznej, bo nie są to okoliczności nowe czy nieznane, Trybunał dzisiaj po raz trzeci nałożył karę pieniężną w wysokości 3000 zł, bo to jest maksymalnie możliwa do nałożenia kara w sytuacji, kiedy nie wykonuje się uprzednio prawidłowo nałożonych i w zakreślonym terminie obowiązków. W tym wypadku, tak jak powiedziałem, chodziło o kolejne niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. I Trybunał Stanu, tak jak też już przed sekundką powiedziałem, postanowił po raz trzeci ukarać panią Małgorzatę Manowską. Łącznie to już jest 9000 zł. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście ta sytuacja, która ma charakter teraz permanentny, która ma takie konotacje bardzo szkodliwe, bo uniemożliwiające prawidłowe i sprawne prowadzenie postępowania dotyczącego pana Macieja Świrskiego. Przypomnę, jest wniosek ze strony Sejmu o pociągnięcie pana Macieja Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. I siłą rzeczy Trybunał Stanu musi podejmować konsekwentnie działania zmierzające do tego, żeby doprowadzić do obrad pełnego składu Trybunału Stanu. Które to obrady są po to, aby doszło do odpowiedzi na zagadnienia prawne, a te zagadnienia prawne mają kluczowe znaczenie dla możliwości sprawnego rozpoznania sprawy pana Macieja Świrskiego. W związku z powyższym, sięgając po te rozwiązania prawne, podjęliśmy taką decyzję i też czekamy, czy nowy przewodniczący Trybunału Stanu, a ufam, że to nastąpi, zwoła posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie, w którym pan sędzia Kapiński objął funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu, w normalnym toku czynności powinien teraz podjąć działania zmierzające do wyznaczenia posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. W związku z tym Trybunał Stanu w składzie, który dzisiaj obradował, odroczył swoje posiedzenie do 29 lipca i wtedy ocenimy ponownie sytuację związaną z tym, czy dojdzie, czy nie dojdzie i ewentualnie kiedy do posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu. No, w pewnym sensie mówiąc, czy upraszczając, dając taką szansę panu przewodniczącemu na to, aby niezwłocznie zwołał posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. Jeszcze raz chcę to wyraźnie podkreślić. To posiedzenie musi się odbyć po to, żeby uporządkować kwestie dotyczące regulaminu Trybunału Stanu, a z drugiej strony umożliwić i rozstrzygnąć zagadnienia prawne i umożliwić rozpoznanie sprawy pana Macieja Świrskiego.
0: Na razie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński, zdecydował o zwołaniu na 11 dzień czerwca, czyli na jutro, pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Tak, zgadza się i uważam, że to jest bardzo dobry ruch, ale też nie powinniśmy być zaskoczeni, bo to jest stosowanie obowiązującego prawa i zawsze mamy prawo oczekiwać od każdego, kto pełni funkcję publiczną, że właśnie będzie stosował się do obowiązującego prawa. Nie ukrywam też, że ta decyzja, czyli zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, no z punktu widzenia Trybunału Stanu też jest pewnym światełkiem w tunelu i mamy prawo sądzić, że pan prezes Kapiński jako przewodniczący Trybunału Stanu podejmie również decyzję o tym, że nastąpi niezwłoczne zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w tych sprawach, które państwu zarysowałem kilka minut temu.
0: Ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest rzeczywiście nowa, bo została powołana na podstawie nowych przepisów, które nie do końca są zapisane w ustawach, bardziej obowiązują na zasadzie takiej dżentelmeńskiej umowy między politykami obecnie rządzącej większości, a środowiskiem sędziów, środowiskiem prawniczym. Na ile ta podstawa jest pana zdaniem, panie mecenasie, takim trwałym fundamentem tego jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych w naszym państwie?
1: Panie redaktor, tak jak pani słusznie zauważyła, to jest nowa Krajowa Rada, ale stare przepisy, na podstawie których doszło do ukształtowania składu, to trzeba powiedzieć uczciwie, że niestety są to przepisy, które przewidują wpływ polityków na obsadzenie części rady, tej części sędziowskiej, co jest złym rozwiązaniem i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o ewentualne możliwe problemy z tego wynikające. Miejmy nadzieję, że takowych nie będzie, ale proszę o tym pamiętać, że tych 15 sędziów wybrali politycy. Pani ujęła to w formułę pewnej dżentelmeńskiej umowy. trochę też źle się dzieje, że dochodzi do swoistych umów pomiędzy sędziami a politykami. Mhm.

0: Ale niestety mamy taką, a nie inną legislację regulującą wybór Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast ja generalnie nie chciałbym, żeby jakikolwiek sędzia, jakakolwiek grupa sędziów, czy też jakakolwiek część organu zawierała jakiekolwiek umowy z politykami, dlatego że politycy powinni się absolutnie z daleka trzymać od wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza od przemożnego wpływu na inne organy konstytucyjne, bo to, co powiedziałem na początku, udział czy wpływ polityków na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa jest tym praproblemem, jeżeli chodzi o problem systemowy łączący się ze statusem sędziów powołanych po 2018 roku. Proszę też pamiętać, że rozpoczęcie kadencji przez nowo wybraną Krajową Radę Sądownictwa samo z siebie nie usunie problemu systemowego, jakim jest status sędziów powołanych po 2018 roku. Mówiąc o problemie systemowym, odwołuje się na przykład do ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym zwrócono uwagę właśnie na to, że ten problem systemowy istnieje, aczkolwiek sama procedura nominacyjna przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów nie jest wyłącznym powodem do tego, aby przyjmować, że osoba, która taką procedurę przeszła, nie jest sędzią. I o tym też trzeba pamiętać i uczciwie mówić o tym w tej dyskusji o problemie systemowym, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie po 2018 roku.
1: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, wspominany już w tej naszej rozmowie, pan Zbigniew Kapiński, dzisiaj w jednym z wywiadów radiowych powtórzył apel, by politycy doszli do zgody i uchwalili jednozdaniową ustawę rozwiązującą kwestię podważania niektórych wyroków z uwagi na umocowanie składu sędziowskiego, czyli tutaj odwołuje się właśnie do tego grzechu pierworodnego i zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sądzie Najwyższym jest przygotowany wariant rezerwowy, niezależny od polityków, dodał. Co może mieć na myśli sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego? Jak pan, panie mecenasie, taki wariant rezerwowy sobie wyobraża?
0: Trudno mi powiedzieć, co pan sędzia Kapiński miał na myśli, jeżeli chodzi o drugą część pani wypowiedzi. Nie wiem, nie znam tych planów, natomiast zobaczymy, być może są jakieś propozycje rozwiązań. I tu uwaga, my musimy mówić o problemie systemowym łączącym się z powołaniami sędziowskimi, dlatego że w żaden sposób fakt, iż wyrok został wydany przez sędziego, którego status został ukształtowany po 2018 roku, nie jest wyłączną podstawą do tego, żeby kwestionować wydane orzeczenie. Jeżeli ktoś uznaje, że takie orzeczenie nie istnieje, to dobrym przykładem jest ta sytuacja z rozwodem w Suwałkach, to mówiąc wprost, taki sędzia nie zna prawa i de facto wymyśla konstrukcje, które nie występują w polskim porządku prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego uporządkowania sytuacji, tej propozycji, która już została wyrażona w innych wywiadach prasowych pana sędziego Kapińskiego, czyli jednozdaniowe de facto rozwiązanie kwestii łączącej się z uporządkowaniem statusu sędziów, to ja patrzę na to zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że cała ta dyskusja będzie początkiem dużego procesu zmian w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ problem wymiaru sprawiedliwości nie dotyczy tylko i wyłącznie statusu sędziów. To są problemy strukturalne, to są problemy procesowe, to są problemy z cyfryzacją, czyli to wszystko, co składa się na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez obywateli, którzy codziennie powierzają swoje sprawy polskiemu państwu, aby wymierzyło sprawiedliwość lub rozstrzygnęło spór. Więc chciałbym, aby cała ta dyskusja rozpoczęła gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości, która nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednozdaniowym rozwiązaniu problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, ale jest początkiem równolegle prowadzonych zmian zmierzających do tego, żeby w Polsce postępowania nie trwały tak długo, jak długo obecnie trwają, a z drugiej strony, żeby obywatele mieli dostęp do wykryzowanego, zdecydowanie prostszego od strony formalnej wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli zatrzymalibyśmy ową naprawę na jednozdaniowym rozstrzygnięciu kwestii w zakresie dotyczącym statusu sędziów, to tak naprawdę z punktu widzenia obywateli to jest zajmowanie się wymiarem sprawiedliwości, ale nie w interesie obywateli, tylko w pewnym sensie koncentrowanie się na statusie sędziów, co z punktu widzenia obywateli nie do końca jest zawsze zrozumiałe i nie do końca jest poczytywane jako wprowadzanie rozwiązań mających na celu doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako zbioru pewnych procesów czy też organizacji wymiaru sprawiedliwości w przestrzeni całego państwa polskiego.
1: No ale może byłby to ten dobry pierwszy krok we właściwą stronę. Na ile nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, mianowany przez prezydenta Karola

0: Nawrockiego ma szansę być takim pośrednikiem, pomostem między środowiskiem prawniczym, sędziowskim, a ośrodkiem prezydenckim i samą głową państwa. No, wiemy, znamy tę historię prezydenckich wet do kolejnych wersji ustawy o KRS. Znamy postawę pana prezydenta wobec wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy teraz po zmianie na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego coś może się zmienić?
1: Panie redaktor, myślę, że to jest dość skomplikowana sytuacja, bo proszę pamiętać, że część środowiska sędziowskiego nie akceptuje tego wyboru, co na pewno będzie wpływało na pewną spójność, jeżeli chodzi o całość środowiska sędziowskiego. Z drugiej strony ja uważam, że niestety, ale sędziowie powinni unikać demonstrowania jakiegoś wpływu czy też relacji z jakimikolwiek politykami. To był bardzo duży błąd, który obciążał panią Małgorzatę Manowską, która no nie kryła się z tym, że była w dobrych relacjach. Pamiętam taki materiał w jednej z telewizji, gdzie wręcz wynikało z wypowiedzi pani Manowskiej, że to są relacje przyjacielskie z byłym prezydentem. To nie buduje w żaden sposób zaufania do wymiaru sprawiedliwości i to w żaden sposób też nie buduje pozytywnego postrzegania wymiaru sprawiedliwości w oczach przeciętnego obserwatora, czy szerzej całego społeczeństwa. Natomiast nie sądzę, żeby ten wybór, i też uważam, że należy w taki sposób patrzeć, doprowadził do jakiegoś przełomu.
0: Resetu, bardzo jak prostego... to się ładnie nazywa po polsku.
1: Tak, a ten reset, pani redaktor, to jest w zasadzie ta propozycja tego jednego zdania, ale ja to mogę powtórzyć jeszcze raz. Resetu, jeżeli już, to potrzebuje wymiar sprawiedliwości w szeregu obszarach, to znaczy brakuje dzisiaj spójnego planu na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Naprawa wymiaru sprawiedliwości nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do rozwiązania problemu statusu sędziów powołanych po 2018 roku, bo powtórzę to jeszcze raz. Z punktu widzenia obywateli to nie jest żadna jakościowa zmiana, która wywoła aprobatę i akceptację dla zmian w sądownictwie. A polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje pilnych zmian zmierzających do tego, żeby udrożnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Podam państwu przykład. Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa niefrankowa. Trzy dni temu, przepraszam, zerkam w zarządzenie wydane w sprawie, a tam jest informacja, że prawdopodobny termin rozprawy 4/4 roku 2028. Mój klient ma ponad 90 lat. To jest proteza i iluzja wymiaru sprawiedliwości. I to, powtórzę, nie jest sprawa frankowa. To też pokazuje, jak długo w wielu przypadkach, jak długo należy oczekiwać w wielu przypadkach na rozstrzygnięcie sprawy, na pierwszy termin rozprawy. I to są realne problemy wymiaru sprawiedliwości, nie tylko status sędziów, dlatego słowo reset, jeżeli ma być sprowadzone do jednozdaniowego rozwiązania statusu sędziów, to jest zdecydowanie za mało z punktu widzenia obywateli, bo obywatele oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości, który przede wszystkim rozstrzyga te sprawy nie w perspektywie kilku lat, ale co najwyżej kilku miesięcy. To jest w ogóle zagadnienie na odrębną rozmowę, co należy zrobić w wymiarze sprawiedliwości, a co się nie dzieje, pomimo że powinno się dziać. I jakby kończąc ten wątek, sam wybór pana prezesa Kaczyńskiego nie będzie rozwiązywał żadnych problemów wymiaru sprawiedliwości, dlatego że rozwiązanie tych problemów jest w trzech miejscach: w Sejmie, w Senacie i na biurku pana prezydenta. Jeżeli tu nie będzie porozumienia, w pewnym sensie ponad podziałami, a dzisiaj ja nie widzę niestety, i to mówię z przykrością i bez cienia satysfakcji, nie widzę niestety działań zmierzających do tego, żeby politycy osiągnęli porozumienie w tym obszarze, no to niestety będziemy też obserwowali pogłębiające się problemy wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w tym aspekcie, który bezpośrednio dotyczy obywateli, którzy mają taki, a nie inny wymiar sprawiedliwości i oczekują po pierwsze albo rozstrzygnięcia sporów cywilnych, albo wymierzenia sprawiedliwości wtedy, kiedy mówimy na przykład o sprawach karnych czy sprawach dotyczących nieletnich.
0: Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. I do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, w dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigantyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. O zapomnianej dziś historii Republiki Młodych Ludzi w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Bernadettą Darską.

0: Autorką książki Republika Ludzi Młodych – opowieść o nowym człowieku. Turbohistoria już jutro o 22.05. Zapraszam, Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojska USA znów atakowały Iran. Teheran uderzał w amerykańskie bazy. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA. Wniosek o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego odrzucony. Odpowiadał jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież. 9 godzin przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Zawieszenie broni istnieje już tylko na papierze. Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem. Stany Zjednoczone tej nocy rozpoczęły bombardowanie kluczowych celów, o czym informowało dowództwo centralne Armii Amerykańskiej. Sekretarz obrony Pete Hegseth podkreślał, że ataki mają przyczynić się do realizacji interesów wojskowych USA i wzmocnić ich pozycję dyplomatyczną. Wystrzelone przez Stany Zjednoczone bomby spadają na kluczowe cele w Iranie. Te ataki będą mocne i precyzyjne. Iran wciąż ma możliwość zawarcia porozumienia. Do tego zmierzamy. Większość ich rakiet chybiła celu i została przez nas zestrzelona. Ich zdolność do ataku jest niezwykle słaba. Na szczęście nasza obrona powietrzna jest niesamowita. Ataki mają być kolejnym etapem odwetu za zestrzelenie kilka dni temu przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie Ciśniny Ormus. Amerykańska ambasada w Bagdadzie zaapelowała do przebywających w Iraku swoich obywateli o zachowanie czujności w związku z rozwojem sytuacji w regionie. Iran tymczasem odpowiada, atakując amerykańskie bazy, m.in. w Kuwejcie i Jordanii. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku szefa MSWiA. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności. Przeciwnych było 232 posłów. Więcej o tym wie Małgorzata Nałkowicz.
2: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
3: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
2: Mówił poseł PiSu Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
4: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
5: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
2: Bronił swojego ministra premier Donald Tusk. Małgorzata Nałkowicz, Polskie Radio.
1: 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Jarosław Kaczyński odpowiadał na wszystkie pytania i był ostatnim świadkiem przesłuchiwanym w tej sprawie, mówił rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
6: Protokół liczy 40 stron. Następnie, biorąc pod uwagę te kwestie, które pojawiły się na dzisiejszym przesłuchaniu odnośnie rozpoznawania podpisów, kwestionowania pewnych dokumentów, konieczne będzie przeanalizowanie bardzo dokładne tego protokołu.
1: Śledztwo dotyczy planowanej budowy wieżowców w Warszawie na działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z PiS. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes partii zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku. Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę budynku mierzącą 172,5 metra. Zwieńcza ją przeszklony czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie uroczystości.
7: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać

0: w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
1: Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Inauguracja nie kończy jednak trwającej już ponad 140 lat budowy świątyni. Wieczorem rusza święto miłośników piłki nożnej. O 21:00 rozpocznie się pierwszy mecz tegorocznego mundialu rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku. Te mistrzostwa będą pierwszymi, w których weźmie udział 48 drużyn i 3 kraje gospodarze. W meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z RPA.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wschodnia połowa Polski z ostrzeżeniami przed intensywnym deszczem oraz burzami. Na Podkarpaciu w powiatach jaselskim i gorlickim alerty trzeciego stopnia, może być więc niebezpiecznie. Poza tym poranek pochmurny praktycznie w całym kraju, przejaśniać będzie się dopiero późnym popołudniem. Na termometrach w ciągu dnia średnio od 15 do 20 stopni, nieco chłodniej nad morzem.
2: Klima.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 11% energii elektrycznej od 13 do 14 zielone godziny. Wtedy warto na przykład zaplanować wstawienie prania, by wykorzystać nadmiar prądu w sieci. W przeważającej części kraju występuje zagrożenie pożarowe, ale jest ono na niskim poziomie.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To już czwartek, dzięki Bogu. Dziś 11 dzień czerwca 2026 roku, 6:06 punktualnie na zegarach. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są nieocenieni Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Ewelina Kamińska i Rafał Boguta. Jesteśmy z Państwem dzisiaj w 162 dniu roku. Słońce wzeszło o 4:14, a zajdzie o 20:56. W wielu regionach kraju powita Państwa typowo jesienna pogoda, ale proszę się nie przejmować, lato jeszcze do nas wróci. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Paula, Barnaba, Anastazy, Jan i Felix. Najlepsze życzenia Państwu składamy, a ja od razu zapowiem naszych dzisiejszych porannych gości. Po 7:07 Maciej Konieczny z Partii Razem, z którym porozmawiamy między innymi o wznowieniu ataków Stanów Zjednoczonych na Iran i Iranu na bazy amerykańskie w rejonie Zatoki Perskiej. Po 8:07 Michał Pyrzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a po 8:33 Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. Przed 9:00 będzie z nami także Martyna Podolska ze swoimi polecajkami kulturalnymi. To zaczynamy, a zaczynamy jak zawsze od kalendarium historycznego.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Abemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 11 czerwca w roku 1675 Rzeczpospolita i Francja zawarły tajny traktat przeciwko Brandenburgii. Zgodnie z podpisanym przez króla Jana III Sobieskiego oraz ambasadora Francji porozumieniem, Polska miała przystąpić do wojny prowadzonej przez kraj Ludwika XIV.
13: Można się było wycofać ze szkodliwych dla Polski wojen z Turcją, przesunąć kierunek polityki z południa na północ, pomyśleć o odzyskaniu Śląska. Były to plany jak najbardziej realne, ale okoliczności nie udało się pokonać,
12: przypomniała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. W roku 1694, w czasie wojny polsko-tureckiej, w bitwie pod Chodowem, liczący 400 żołnierzy oddział jazdy polskiej powstrzymał 40-tysięczną armię Tatarów. Z powodu olbrzymiej dysproporcji sił bitwa była nazywana polskimi Termopilami. Po przegranej armia tatarska wycofała

0: przeniosła się do okupowanego przez nią Kamieńca Podolskiego. Tego dnia, lecz w roku 1940, polski okręt podwodny ORP Orzeł został oficjalnie uznany za stracony.
1: 23 maja okręt wyszedł do sektoru patrolowego na Morzu Północnym. Wyszedł i już z tego patrolu nie wrócił więcej. Okoliczności i miejsce śmierci Orła pozostają nieznane. Wydaje się, że warto przedstawić trzy najbardziej prawdopodobne. Pierwsza, że Orzeł mógł wejść na niemieckie pole minowe. Druga wersja, niemiecki samolot zatopił na środku Morza Orła. I wreszcie trzecia wersja, której wykluczyć nigdy nie można. Wypadek.
0: Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. 11 czerwca w roku 1943 na terenie byłego getta warszawskiego Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny KL Warszał. Z uwagi na swoje usytuowanie przy ulicy Gęsiej przez warszawiaków obóz był nazywany Gęsiówką.
2: Zobaczyłem taki specjalny system drutów kolczastych. No i przede wszystkim przerażająca rzecz. Mur, gdzie w ściany były wmurowane haki i metalowe pętle. Te haki były używane, żeby zaczepić pętle, na których wisieli ludzie.
0: Wspominał były więzień Gęsiówki profesor Jan Morjankowski. Przez KL Warszał przeszło co najmniej 7 tysięcy więźniów, których praca polegała głównie na segregowaniu mienia pochodzącego z ruin dawnego getta. Tego dnia, lecz w roku 1985 na moście Glinike w Berlinie Marian Zacharski, agent wywiadu PRL, został wymieniony wraz z trzema innymi agentami bloku wschodniego na 23 osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz zachodnich służb specjalnych.
3: W wypadku Polski wymieniano Mariana Zacharskiego na 5 szpiegów amerykańskich złapanych w PRL-u, Norberta Franca Adamaszka współpracującego wspólnie z Jackiem Jurzakiem, Jerzego Pawłowskiego. Z innych osób to Bogdan Walewski i ostatni to Leszek Chrust, dyrektor Ministerstwa Maszyn Rolniczych i Przemysłu Ciężkiego, dobrze poinformowana, dobrze osadzona w strukturze państwa PRL-owskiego osoba, z której usług korzystali Amerykanie.
0: Przybliżał dr Paweł Skubisz. W roku 1995 w rosyjskim Miednoje wmurowano akt erekcyjny oraz kamień węgielny pod budowę polskiego cmentarza wojennego w miejscu zbrodni dokonanej przez NKWD w roku 1940.
4: Zwracamy się do współczesnych mocarstw, aby pamiętały, że potęga nie usprawiedliwia zbrodni. Szczególnie do was, bracia ze wschodu, wyciągamy dłoń ku pojednaniu.
0: Mówił podczas uroczystości kapelan rodzin katyńskich ksiądz Roman Paszkowski. Cmentarz otwarto 5 lat później, 2 września 2000 roku. 11 czerwca w roku 1999 podczas swojej 7. pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II w sali plenarnej Sejmu spotkał się ze Zgromadzeniem Narodowym.
5: Wykonywanie władzy politycznej powinno być ofiarną służbą człowiekowi, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu.
0: Była to pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w Parlamencie Narodowym. Tego samego dnia Jan Paweł II odwiedził i poświęcił nowo wybudowaną Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2018 zmarł aktor i reżyser Roman Kłosowski. Przez wiele lat grał w Teatrze Syrena w Warszawie. Jednak to rola w serialu 40-latek przyniosła mu największą popularność i rozpoznawalność.
6: Wyjaśniam dla jasności. Nazywam się sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry.
0: Pomnik Romana Kłosowskiego znajduje się na rynku w Białej Podlaskiej, mieście, gdzie urodził się aktor. Przed rokiem zmarł Brian Wilson, lider, wokalista i klawiszowiec zespołu The Beach Boys.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
1: Największe i najdroższe w historii piłkarskie Mistrzostwa Świata ruszają, jak państwo słyszeli, także w informacjach. O tym na pierwszej stronie dzisiejszego dziennika Gazeta Prawna wraz z Donaldem Trumpem, z pucharem.

0: FIFA. Tradycyjnie już nie brakuje kontrowersji, pisze dziennik Gazeta Prawna. Tym razem dotyczą one zwłaszcza restrykcyjnej polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Oprócz Kanady i Meksyku jednego z gospodarzy imprezy. Urzędnicy nie wpuścili do Stanów Zjednoczonych sędziego z Somalii, którego w odpowiedzi FIFA skreśliła z listy arbitrów. Problemy wizowe mają przedstawiciele Federacji Iranu, która ze względu na napięcia związane z wojną na Bliskim Wschodzie musiała już przenieść swoją bazę do Meksyku, choć mecze będzie rozgrywać w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zachłysnął się ideą przeprowadzenia mundialu jeszcze w trakcie swojej pierwszej kadencji. Krajom, które głosowałyby na konkurencyjne kandydatury, groził rozluźnieniem współpracy. Także wtedy zaprzyjaźnił się z szefem światowej piłki Giannim Infantino, który odwdzięcza mu się nadspodziewaną pobłażliwością i licznymi prezentami w rodzaju specjalnie utworzonej dla Donalda Trumpa nagrody pokojowej FIFA. Oby ta polityka nie przesłoniła radości z mundialu, to teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej i sondaż przeprowadzony przez europejski kolektyw. Europejczycy widzą sojusznika czy partnera częściej w Ukrainie niż w Stanach Zjednoczonych, ale nie przekłada się to na gotowość do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i wysłania do niej wojsk pokojowych. Pomysł wsparcia swoją obecnością wojskową Ukrainy po zakończeniu wojny mocno popiera tylko 9% badanych w 15 krajach europejskich, a skłania się ku poparciu 30%. Ponad połowa jest temu przeciwna. W Polsce poza Bułgarią zwolenników jest najmniej. Nie ma wsparcia dla przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, co kontrastuje z poglądami na temat poszerzenia wspólnoty na zachód. Ludzie nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej jako kraju pogrążonego w wojnie. To jest ich odpowiedź na teraz, mówi Rzeczpospolitej Paweł Zerka, współautor raportu ECFR. Na tej samej pierwszej stronie Rzeczpospolitej przeczytają Państwo o tym, że aborcja, temat aborcji wraca do Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty chce wprowadzić aborcję do prac Sejmu nawet wbrew Donaldowi Tuskowi, tak pisze Michał Kolanko. Nowa Lewica jest zdeterminowana. Jej ważni politycy deklarują w rozmowach, że w tej sprawie zamierzają pójść nawet wbrew większemu koalicjantowi. Zaczną jednak od próby ustaleń koalicyjnych między liderami Tuskiem, Czarzastym i Kosiniakiem-Kamyszem. Słyszymy zarówno ze źródeł w Koalicji Obywatelskiej, jak i z Nowej Lewicy, że przed wyborami premier może dążyć do wzmocnienia Nowej Lewicy. Dziś jest w zasadzie jedyny moment, kiedy można jeszcze zobaczyć, jak ten temat rezonuje w społeczeństwie. Czy coś się zmieniło, mówi dr Bartłomiej Machnik z UKSW i Akademii WSB. Wprowadzenie tematu aborcji dopiero przy wyborach wydaje się bezzasadne, bo fala emocji może podążyć w różnym kierunku. I na koniec pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Jak już tak jedynkami idziemy, a tam Wojciech Czuchnowski pisze o wczorajszym 8-godzinnym niemal przesłuchaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego przed warszawską prokuraturą w sprawie tak zwanych dwóch wież. Po ponad 7 latach, pisze Wojciech Czuchnowski, od ujawnienia afery dwóch wież prokuratura po raz pierwszy przesłuchała prezesa PiSu, bo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości śledztwo w tej sprawie błyskawicznie umarzano. Ponownie wszczęto je 7 lutego ubiegłego roku i to w dwóch wątkach. Pierwszy dotyczy samej inwestycji, czyli budowy wieżowca, w sumie dwóch wieżowców w centrum Warszawy, a wątek drugi to tak zwana koperta dla księdza, czyli 50 tysięcy złotych, które według świadków Kaczyński wręczył byłemu księdzu Rafałowi Sawiczowi z Rady Fundacji Lecha Kaczyńskiego. Podpis księdza był konieczny do rozpoczęcia prac. W tle oczywiście jest austriacki biznesmen, pan Birk Fellner, który także nagrywał prezesa Kaczyńskiego i uważa, że na tej całej inwestycji, do której nigdy nie doszło, został oszukany i poszkodowany. Z kolei w Sejmie wczoraj burzliwa debata nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Tej dymisji nie będzie. Sejm odrzucił wniosek PiSu o wotum nieufności dla szefa MSWiA. PiS domagało się odwołania ministra po tym, gdy pod koniec maja służby weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. O powodach sięgania po wota nieufności przez opozycję mówiła na naszej antenie Estera Fliger, publicystka Rzeczpospolitej.
1: Taki wniosek składa się chyba z jakiejś, nie wiem, już bezradności w pewnym sensie, bo coś opozycja, prawda, musi robić. No oczywiście ten wniosek nie przejdzie, bo koalicja rządowa ma większość, więc to jest taka trochę sztuka dla sztuki. No. To jest takie po prostu chyba stałe narzędzie w repertuarze opozycji, prawda? Zaraz będzie jeszcze pewnie wniosek o odwołanie minister Cienkowskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie widzę tutaj.

0: prawda, sensu głębszego w tym działaniu.
1: No tak, tylko pytanie jest takie, czy, no bo oczywiście to daje to pole do dyskusji, zazwyczaj przy okazji takich wniosków jest bardzo gorąca i burzliwa debata. Dziś było podobnie, natomiast no, czy to daje jakieś punkty, no bo wiadomo jest,

0: wydaje, że ta debata krótko pożyje, ale teraz też w ogóle jest tak dużo innych tematów, prawda, czy to tych czy relacji polsko-ukraińskich, albo no tak. Właśnie ten temat żywy ustawy o zabezpieczeniach socjalnych dla artystów. Ja myślę, że ten puls bije gdzieś troszeczkę indziej akurat niż wokół ministra Marcina Kierwińskiego w tej chwili, więc w tym natłoku wydarzeń, w tym jak bardzo przyspieszyły nam ostatnie dni, to ja nie sądzę, żeby to był akurat ten najważniejszy temat.
1: No to przejdźmy do tych relacji polsko-ukraińskich. Poniedziałek obradowała kapituła Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Karol Nawrocki otrzymał opinię. Przypomnijmy, oczywiście chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To wywołało w Polsce duże oburzenie. Wczoraj pojawiła się taka informacja, że decyzji możemy spodziewać się we wtorek lub dziś. Nadal tej decyzji nie ma. Posłuchajmy, co powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. On pozytywnie ocenia zwlekanie prezydenta z tą decyzją. Zastrzegł, że choć nie ma zgody na zakłamywanie historii, w interesie strategicznym Polski jest wspieranie Ukrainy. Jak pani myśli, dlaczego do tej pory nie ma decyzji prezydenta? No ten komunikat taki trochę lakoniczny mieliśmy w poniedziałek, że wkrótce będzie ogłoszenie tej decyzji, nadal jej nie ma.
0: Ja się zgadzam ze Zbigniewem Parafianowiczem z Wirtualnej Polski, który powiedział, że prezydent zwleka z tą decyzją, by dać czas Wołodymyrowi Zełenskiemu ewentualnie wycofać się z tej decyzji o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej patronatu UPA. I ja mnie to wytłumaczenie bardzo przekonuje i to też zresztą potwierdzają koncyliacyjne jednak słowa Marcina Kierwińskiego i właśnie to, że koalicja rządowa tak zgadza się z tym, że lepiej tutaj zaczekać i wstrzymać się z tą decyzją. Jeszcze jakiś czas.
1: Była wizyta wysłannika ukraińskiego prezydenta w Warszawie, ale jak to napisał premier Donald Tusk, dyplomacja nie przyniosła efektu. Był apel premiera Tuska o szczerą rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Zastanawiam się też nad tym, co Polska może zrobić, bo tak naprawdę jest ruch po stronie Ukrainy. I co mogłoby być satysfakcjonujące dla strony polskiej, wydaje się właśnie, że tylko cofnięcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego.
0: Tak, zdecydowanie to było satysfakcjonujące dla strony polskiej, gdyby Wołodymyr Zełenski rzeczywiście wycofał się z tej fatalnej perspektywy. Jak rozumiem, w takiej dłuższej perspektywie, no to oczywiście polską stronę satysfakcjonowałoby, gdyby Ukraińcy nazwali to, co się wydarzyło na Wołyniu ludobójstwem, bo w Ukrainie wcale tak nie jest to nazywane i gdyby jeszcze nazwali, prawda, sprawców tej zbrodni. No nie mówiąc o ekshumacjach, które oczywiście w jakimś zakresie powoli ruszają i to jest oczywiście dobra wiadomość. Natomiast co może Polska zrobić? Ja myślę, że bardzo istotne jest tutaj w tej chwili też jasne komunikowanie swoich racji na forum międzynarodowym i poszukiwanie sojuszników, takich, którzy po prostu będą nasze polskie argumenty w tej sprawie rozumieli, bo myślę, że wszystkim zależy na tym, aby Ukraina, skoro chce dołączyć do zachodniej Europy, skoro ma takie aspiracje, myśli o przyszłości, o dołączeniu do Unii Europejskiej, to byłoby dobrze rzeczywiście, żeby się z tą trudną historią zmierzyła i zastanowiła nad tym, kto powinien być wzorem, kto powinien być bohaterem. No i tutaj chyba Polska rzeczywiście może stawiać określone warunki, tak? Na przykład dołączenie do Unii Europejskiej, zgoda na dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli rzeczywiście Ukraina ten trudny temat przepracuje. Ona to powinna zrobić przede wszystkim sama dla siebie, ale to jest oczywiście świat idealny. Ukraina jest bardzo zdecydowana w prowadzeniu swojej polityki historycznej. Widziałam to rok temu w Kijowie, że zajmują się tym naprawdę bardzo twardzi politycy. I tutaj odpowiedź Polski również musi być bardzo stanowcza i zdecydowana.
1: No tak, bo z jednej strony to są konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to konsekwencje w samej Polsce, bo te nastroje antyukraińskie stale rosną. Taka decyzja tylko jeszcze potęguje tę niechęć Polaków. Trochę to oczywiście, znaczy trochę, no słowa Przemysława Czarnka, można powiedzieć, że nawet bardzo wykorzystują to politycznie.

0: i to też może być no, coraz większy problem.
1: Tak, to prawda. Natomiast badania Centrum Mieroszewskiego, ja je opisywałam w styczniu tego roku, bo to były badania właśnie z końca jeszcze roku zeszłego. One pokazywały, że pytani o zdanie Polacy wskazywali jako priorytet dla państwa polskiego w relacjach z Ukrainą dużo przed na przykład, nie wiem, biznesem, interesami i tak dalej, właśnie pochowanie wszystkich ofiar zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. To nie dzieli Polaków, tak? To jest właśnie ten temat, który nie polaryzuje. Jesteśmy tutaj zgodni jako Polacy, że ten temat rzeczywiście trzeba zamknąć wreszcie, zamknąć w ten sposób, iż zmarli zostaną pochowani, bo pamiętajmy też, że my nie żądamy nie wiadomo czego, tylko czegoś, co się mieści w standardzie, w fundamencie kultury europejskiej cywilizacji, czyli chcemy pochować swoich zmarłych, są żyjące rodziny ofiar ludobójstwa na Wołyniu i myślę, że też to jest dla nich bardzo ważne, żeby odnaleźć jakiś sposób, spokój i znaleźć też szacunek, prawda, po stronie ukraińskiej. Natomiast no, oczywiście ten byłoby dobrze, gdyby tej debacie nie towarzyszyły takie bardzo złe, negatywne emocje nakręcane przez polityków. Prawda, te kuriozalne gesty typu zakaz wjazdu do Polski przez 5 lat temu mężczyźnie kłusownikowi, który złowił suma, no to jest taki troszeczkę już rozpaczliwy jakby właśnie gest, jakby abstrahując od tego, iż zwierzę cierpiało i każdy kłusownik powinien ponieść konsekwencje czegoś takiego. No natomiast tutaj widać, że to nie zmierza w dobrym kierunku.
0: Przejdźmy do wyborów przedterminowych na prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, one są konieczne po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Poznaliśmy wspólnego kandydata, a nawet kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To senator Monika Piątkowska. No i zrobiła się wokół tej kandydatury burza, ale nie tyle wokół samej postaci, tylko wokół ogłoszenia, gdyż opozycja twierdzi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wytykają, że ogłoszenie startu w wyborach lokalnych w Małopolsce nie powinno odbywać się w stolicy. W dodatku z udziałem szefa rządu poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Rychlik uważa tę wczorajszą konferencję w Warszawie za rażące nadużycie. Czy to było rzeczywiście nadużycie?
1: Ja bym nie użyła słowa nadużycie, ale użyłabym słowa błąd, prawda? Bo rzeczywiście wybory są w Krakowie, Donald Tusk ogłasza kandydatkę w Warszawie. To wygląda po prostu politycznie źle. I oczywiście pół żartem, pół serio można powiedzieć, że chyba coś jest w tych plotkach, że Donald Tusk nie przypada za Krakowem. Inna rzecz, te wybory rzeczywiście zapowiadają dość egzotycznie tam o głosy, prawda, o podpisy. Najpierw będzie też zabiegać kandydatka z komitetu Lepszy Radom, ale jakby zostawiając te akcenty jednak humorystyczne, sprawa jest całkiem poważna. No nie wiem, czy Koalicja Obywatelska dobrze sobie przemyślała przyczyny, dlaczego prezydent Krakowa stracił władzę i chyba nie wystarczy, że namaści premier w Warszawie kandydatkę. Chyba nie tego oczekują rozczarowani mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli udział w referendum.
2: Z Esterą Fliger z Rzeczpospolitej rozmawiała Maria Furdyna. Za 1,5 minuty usłyszą państwo Ewelinę Kamińską i najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia.

0: na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Alarmy rakietowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Władze obu krajów zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju. Kuwejt zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Alarmy ogłoszono po tym, jak Stany Zjednoczone przeprowadziły nocne ataki w Iranie. Celem były irańskie systemy nadzoru wojskowego, systemy łączności i systemy obrony powietrznej w całym kraju. Iran tymczasem zdecydował o zamknięciu cieśniny Ormus dla wszystkich statków. Poinformowało o tym w komunikacie tamtejsze dowództwo sił zbrojnych, ostrzegając jednocześnie, że każda jednostka, która będzie próbowała przepłynąć przez akwen, zostanie ostrzelana. To będzie wizyta prywatna, bez oficjalnych punktów. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Potwierdził to szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wizyta w Waszyngtonie jest zaplanowana na najbliższą niedzielę, 14 czerwca. Karol Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Jak czytamy we wpisie Marcina Przydacza na X-ie, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Kwiatami i oklaskami w centrum Białego Stoku przywitano Andrzeja Poczobuta. Przez 5 lat, które dziennikarz i działacz polskiej mniejszości spędził w reżimowym białoruskim więzieniu, każdego miesiąca przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbywały się akcje Solidarności. Andrzej Poczobut dziękował wszystkim, którzy manifestowali w jego obronie.
4: Solidarność ma sens, solidarność dodaje siły, tak? Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny.
3: Andrzej Poczobut zapowiada, że we wrześniu wróci do Grodna. Chce wziąć udział w zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Dowiadywali się, jak ratować życie i zdrowie. W Warszawie uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski wzięli udział w grze miejskiej pod nazwą Finał. To inicjatywa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak mówił jej szef Jerzy Owsiak, to bardzo cenna wiedza.
5: Pokazywanie pozycji bocznej ustalonej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czy co powinno być w aptece, czy jak ułożyć napis, ratujemy, czym ratować, czy telefon po pomoc, czyli 112, zielona słuchawka.
3: Jednym z wyzwań było poprawne wykonanie masażu serca. Dzieciom pomagali w tym wyzwaniu wychowawcy.
6: Bo zadaniem na tym punkcie jest wykonanie synchronicznie, czyli równo, w równym tempie, 5 cykli. Czyli 30 uciśnięć i 2 wdechów. Taką kombinację powtarzamy 5 razy.
7: Bardzo łatwo.
8: Bardzo łatwo się to robi.
3: Patronem finału było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

0: Cała zachodnia część kraju objęta alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, głównie pierwszego stopnia, a w Małopolsce drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed burzami i silnymi opadami deszczu. To ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje dla dwóch powiatów, powiatu gorlickiego i powiatu jasielskiego na południu kraju. W ciągu dnia wszędzie będzie pochmurno i deszczowo, gdzie niegdzie możliwe lokalnie niewielkie burze, a temperatura nie przekroczy 19 stopni. Tyle będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W centrum kraju od 15 do 17 stopni. Najchłodniej nad Bałtykiem. Tam maksymalnie 14 kresek. Szósta 34 na zegarach, mundialowo uśmiechnięty Filip Jastrzębski. Dzień dobry, cześć Filipie.
1: Dzień dobry. 4 lata czekałem na ten dzień.
0: Cztery? Cztery, tak. Tak. Teraz nie było covidowego skrócenia, ani wydłużenia.
1: Tak. Z tym, że 4 lata temu w Katarze śpiewaliśmy już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. A mistrzem świata to my możemy być ewentualnie we wspinaczce sportowej na czas.
0: Ale wiesz, mentalnie na pewno jesteśmy mistrzami świata.
1: My jesteśmy moralnymi zwycięzcami.
0: No to jest oczywiste.
1: Bo my tam powinniśmy być.

0: Musimy Państwu zdradzić, że z okazji tego wielkiego piłkarskiego święta będziemy się teraz słyszeć dłużej i rozmawiać dłużej o piłce i tak. osiągnięciach mundialowych.
1: Widzę, że się bardzo cieszysz. Widzę po oczach.
0: Ja pewnie, że się cieszę. No. Pewnie, no, bardzo się cieszę. To powiedzmy, co musimy wiedzieć na początek tego mundialu, tak na dobrą sprawę?
1: Kilka garść podstawowych informacji, żebyś mógł błysnąć w towarzystwie znajomych. Po raz pierwszy...
0: To miłe, że zakładasz, że ich mam.
1: Po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach. Bywało już tak, że w dwóch krajach, na przykład Korea i Japonia w 2002 roku. Po raz pierwszy w trzech, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy będzie aż 48 drużyn, czyli bardzo dużo. Niestety zabrakło miejsca dla reprezentacji Polski, bo skomplikowany system kwalifikacji ze strefy europejskiej. Mamy aż 4 debiutantów. To wcale nie jest rekordowa liczba, ponieważ było 6 już 20 lat temu, a teraz mamy 4 debiutantów. Reprezentacja Curaçao. Mhm. Znasz coś takiego? Nie,
0: słyszałem, tak.
1: Słyszałeś.
0: W Gwiezdnych Wojnach to było chyba, prawda?
1: Curaçao. Dobrze. Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Więc z niecierpliwością czekamy na mecze tych drużyn, bo to zawsze dodaje bardzo dużo kolorytu. Tytułu broni Argentyna z wielkim Lionelem Messim, który zagra po raz 6 na Mistrzostwach Świata i to będzie rekord. Ale ten sam rekord będzie dzierżył Cristiano Ronaldo, Portugalczyk słynny, jeśli też wystąpi na boisku. Z tym, że Ronaldo w przeciwieństwie do Messiego strzelał na każdym z tych mundiali, na których zagrał. Od 2006 do 2022 roku, więc pod tym względem jest rekordzistą. A jeśli o obronę tytułu chodzi, to łatwo nie będzie, ponieważ ta sztuka udała się tylko 2 razy drużynom na Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz to jeszcze przed wojną. Reprezentacja Włoch w 1938 roku obroniła tytuł i następnie dokonała tego Brazylia w 1962 roku. Od tamtego czasu, czyli od ponad 60 lat, nikomu nie udało się obronić tytułu. Albicelestes, czyli Argentyńczycy, spróbują tego dokonać jako trzecia drużyna w historii. Trzy kraje, miast kilkanaście, ale też 3 ceremonie otwarcia, bo każdy kraj chce mieć własną, prawda?
0: Dzisiaj w stolicy Meksyku...
1: Dzisiaj jest meksykańska ceremonia otwarcia, dlatego też nasz dzielny reporter Jan Pachlowski wybrał się do stolicy tego kraju, zwanej też Meksyk, albo Mexico City, jak kto woli. Dzień dobry, Janku, słyszymy się?
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wiesz co, jak tak podkreślałeś, co jest pierwszy raz, no to ja też bym dodał kilka rzeczy, bo chyba nigdy się nie zdarzyło w przypadku mundialu, że sędzia, który oficjalnie ma prowadzić mundial, nie został wpuszczony, że piłkarzom na przykład De Bruyne miał sprawdzane buty, jakby miał tam mieć bombę. No, kilka takich kwestii, które rzeczywiście są pierwszy raz i przez które ten mundial też będziemy patrzeć. Można byłoby ich jeszcze wymienić, tak jak właśnie używamy.
1: Ale Janku, ten somalijski sędzia Artan, podobno w Kanadzie go bardzo chcą. Słyszałeś o tym?
2: Tak samo jak Meksykanie bardzo chcieli Iran. Nawet była przecież taka propozycja, żeby Iran rozgrywał swoje mecze w Meksyku, ale to zaproponowane było zbyt późno i nie udało się już tutaj zorganizować natomiast no, Meksyk tutaj będzie gościł reprezentację Iranu. Iran będzie dolatywał na mecze do Stanów Zjednoczonych. Na początku Iran miał przecież stacjonować, podkreślamy, w Arizonie, w Tucson, blisko Los Angeles, bo tam będzie 2 pierwsze mecze grupowe rozgrywał, ale tutaj ostatecznie zdecydowano się na Meksyk. Natomiast warto też podkreślić, ja bym bardzo chciał, żeby ze względów takich społecznych, widowiskowych, historycznych, bo jest możliwość, żeby Iran zagrał ze Stanami Zjednoczonymi. Takiego meczu, gdyby... Chyba tam musi być taka zależność, że obie drużyny muszą zająć 2 miejsce.
1: Tak,
2: w swojej
1: żeby trafić
2: grupach
1: na siebie w fazie pucharowej.
2: Tak. 3 lipca, zobaczcie notabene, jak to się by ułożyło. 3 lipca przed Dniem Niepodległości, przed 250. rocznicą tutaj przez Stany Zjednoczone zyskania niepodległości doszłoby do takiego spotkania. No to by była naprawdę świetna sprawa. Czy jest to możliwe? Ja bardzo, bardzo, bardzo, ale bym chciał.
1: Pamiętamy taki mecz na mundialu we Francji w 98 roku. Wówczas też napięta sytuacja polityczna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i irańscy piłkarze z białymi różami dla piłkarzy amerykańskich. Na boisku nie było mowy o nienawiści. Czysto sportowy mecz, także powtórka tego spotkania w 2000...
2: 2-1 chyba Iran wygrał.
1: Tak, Irańczycy wówczas wygrali, później do takiego spotkania doszło jeszcze w Katarze. No a jeśli chodzi o przyjemniejsze tematy, spotkałeś jakichś polskojęzycznych kibiców może, czy tylko z hiszpańskiego się możesz tam podszkolić?

0: Nie, z polskojęzycznych nie, z hiszpańskiego rzeczywiście mogę się podszkolić, ale wielu tutaj kibiców przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, Meksykanów, którzy na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych, świetnie mówią po angielsku, no ale chcą w swojej ojczyźnie tutaj dopingować reprezentację. Rozmawialiśmy z nimi i posłuchajmy, co mówią o szansach i też, bo mówiłeś o pewnych fatum, na przykład jak bardzo trudno jest obronić mistrzostwo, no to ja jeszcze tylko dodam, że Meksykowi jest bardzo trudno wygrać na inaugurację. To będzie 8. mecz Meksyku na inaugurację i jeszcze ani razu nie wygrał. A jak będzie przed tym meczem i jakie są nastroje? Posłuchajmy. Czego się spodziewam? Że Meksyk wygra Mistrzostwo Świata. Dlaczego nie? Kibice każdego kraju muszą oczekiwać wszystkiego, co najlepsze. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację, bez względu na to, jakie wyniki osiągnie. Obejrzę na żywo 3 mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000. Ja niestety nie mam biletów. Były za drogie, ale spotkania drużyny będę śledził w strefie kibica.
1: I jeszcze jedna ważna informacja, bo prezydent FIFA Gianni Infantino na ostatniej konferencji przed właśnie dzisiejszą inauguracją w stolicy, ona była w środę tu w mieście Meksyk, bronił cen biletów na mundial, twierdząc, że krytycy powinni winić szerszy rynek północnoamerykański, jeśli FIFA zawyża ceny. Przemawiając też przed pierwszym meczem turnieju, Infantino stwierdził, że FIFA nie ma uprawnień do wpływania na decyzje wizowe USA, ale podkreślił wysiłki mające na celu zapewnienie wjazdu reprezentacji rano do Stanów Zjednoczonych i w amerykańskich mediach bardzo negatywnie tutaj to wszystko, o czym mówił Gianni Infantino, to wszystko bardzo negatywnie zostało ocenione.
2: Jan Pachlowski, nasz specjalny wysłannik do Meksyku, bardzo dziękujemy.
3: Pozdrawiamy.
0: Dziękuję.
2: Widzisz, to FIFA, to nie jest wina FIFA,
3: nie,
2: że takie
3: no ja
2: robią
3: wiem,
2: bilety.
3: To po prostu jest to wolna ręka rynku.
2: Tak, oczywiście. I to też nie jest wina FIFA, że zamiast 64 meczów będą aż 104, tak żeby oczywiście każdy mecz
3: sprzedać
2: odpowiednio.
3: A jeszcze prawa do transmisji,
2: oczywiście, i to wszystko kosztuje miliardy dolarów i nie podoba się to na przykład Tomaszowi Hajcie, który uważa, że obecne Mistrzostwa Świata przestają być turniejem dla każdego kibica.
4: Ja uważam, że jednak Mistrzostwa Świata powinny trochę inaczej wyglądać. Powinny być to turniej, a dzisiaj to jest sprzedanie pojedynczych kubeczków meczowych. Im więcej jest tych kubeczków meczowych, czyli więcej meczów, więcej krajów musi te prawa kupić i więcej stacji musi to pokazać. No to jest zwariowane. Uli Hoeneß cały czas krytykuje ten turniej i powiedział, że w ogóle na ten turniej nie pojedzie, że bilety za drogie, że to już nie jest turniej, tylko to jest biznes. Piłka jest dla kibiców, ale dla każdego kibica. Musi każdy mieć możliwość oglądać sobie swoją drużynę. No, o ile zwariowane ceny były w Katarze, wyjazdy, oglądnięcia meczu Polaków, to w Ameryce te ceny to w ogóle, nie wiem, są chyba science fiction, no bo dewaluacja pieniądza była. W Niemczech jest problem, gdzie to jest bogatszy kraj, ale wyjazd na 3 mecze Niemców to są 3 mecze w 3 różnych państwach. Jadą tylko potentaci. No to chyba pokazuje skalę kuriozum, jakie się stało, nie?
2: No to powiedzmy jeszcze o faworytach. Według Tomasza Hajty, kto może zachwycić, kto może zaskoczyć, kto może sprawić niespodziankę? Posłuchajmy.
4: Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość. Na pewno Argentyna, na pewno Brazylia, na pewno Francja, na pewno Hiszpania. No to są dla mnie drużyny faworyci. Gdzieś tam może do jakiegoś półfinału dojść Holandia. Czarnym koniem może być reprezentacja Austrii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana. Samych wyrobników mają 11, którzy biegają po 13, 14, 12 kilometrów w każdym meczu. Źle to zabrzmi, ale gdzieś takim czarnym koniem mogą być Niemcy do dojścia do jakiegoś półfinału, bo na pewno nie są faworytem do wygrania, bo Niemcy też mają teraz taki moment, w którym dużo się w ich piłce zmienia. Ta druga generacja nie wskoczyła na to miejsce tak i powiedziała, dobra, my sobie damy radę. Nie? Na pewno Niemcy też są w dużym kryzysie i bardzo zależy im na tym turnieju. Przy ostatnim Mistrzostwach Świata chyba z grupy nie wyszli. Nie?
2: No jeszcze jedna opinia byłego uczestnika Mistrzostw Świata i to człowieka, który w przeciwieństwie do Tomasza Hajty na mundialu zachwycił. Mowa o Janie Tomaszewskim, który w 1974 roku był jednym z najlepszych zawodników całego turnieju, bez wątpienia. No i w swoim stylu pan Jan ostro krytykuje, jeśli chodzi o brak awansu Polaków na ten turniej i wskazuje swoich faworytów do złota.
5: Szkoda, że nie będzie nas. No, ale jest to kompromitacja, bo jak można przegrać mecz ze Szwecją? Ja rozumiem, że Szwecja z nami wygrywa 1-0. Mamy 3 słupki, 4 poprzeczki, 5 rzutów karnych. Nie strzelamy. To się zdarza. Ale nie można sobie dać strzelić 3 goli. Czego się spodziewamy? Dla mnie jest nie wiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało.

0: I chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
1: Dla Haalanda będzie to pierwszy mundial. Czekasz na jakąś drużynę szczególnie? Na Norwegię może?
2: Ja czekam na dobrą rozrywkę.
1: Dobrą rozrywkę, dobrze. To polecam ci, tak do końca tygodnia ja najbardziej szykuję się na mecz Brazylia-Maroko w nocy z soboty na niedzielę. O północy, więc jeszcze można dotrwać.
2: Do drugiej.
1: Do drugiej, tak.
2: Do drugiej.
1: Dogrywki nie będzie, bo to faza grupowa.
2: A 6:30 zapraszamy do informacji sportowych. Proszę Państwa, to kompendium wiedzy na temat mundialu. Wyniki z lat 60., 70., 80. i 90.
1: Wszystko
2: w głowie. W głowie Filipa Jastrzębskiego, który zaprasza na indywidualne korepetycje.
1: Który ma pamięć do rzeczy nieistotnych. Niestety do istotnych nie mam żadnych.
2: W swoim zawodzie bardzo istotne. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Usłyszymy się za godzinę. Dzięki wielkie, Filipie.
1: Dziękuję.
2: Szósta 46 na zegarach. Z nami teraz Piotr Durys, reporter Polskiego Radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 9-godzinny maraton przesłuchań, 40-stronnicowy protokół i całkowite milczenie przed kamerami. Warszawska Prokuratura Okręgowa zakończyła wczoraj przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tak zwanej afery dwóch wież. Lider opozycji zeznawał jako świadek i jak potwierdzają śledczy, był już ostatnią osobą przesłuchiwaną w tym wieloletnim postępowaniu. Powiedz, jak przebiegało to przesłuchanie i czego spodziewają się pełnomocnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena?
3: Jarosław Kaczyński spędził wczoraj w gmachu prokuratury okręgowej przy ulicy Chocimskiej równe 9 godzin. Choć prokuratorzy potwierdzili, że polityk odpowiadał na wszystkie pytania i nie skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, to w sumie przed wejściem i po wyjściu z sali przesłuchań konsekwentnie unikał kontaktu z mediami. Przypomnijmy, że śledztwo dotyczy domniemanego oszustwa na kwotę co najmniej 1 300 000 euro na szkodę austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera przy planowanej budowie wieżowców powiązanej z PiS spółki Srebrna. Mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik Austriaka, nie kryje satysfakcji, że po latach blokowania sprawy przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry wreszcie udało się ten kluczowy etap zamknąć.
4: Szkoda, że to zajęło 7,5 roku, no ale tutaj prokuratura Zbigniewa Ziobry zrobiła wszystko, żeby tej sprawy wtedy nie wyjaśnić. No i jesteśmy szczęśliwi, że to przesłuchanie się skończyło, ponieważ to postępowanie dotyczy pana Jarosława Kaczyńskiego jako potencjalnie podejrzanego i na ogół taką osobę przesłuchuje się jako ostatnią i potem są podejmowane decyzje procesowe, więc liczymy, że niedługo w tej sprawie jedno zapadną decyzje merytoryczne.
3: Adwokat poszkodowanego przedsiębiorcy otwarcie przyznaje jednak, że wersja przedstawiona wczoraj przez lidera Prawa i Sprawiedliwości wzbudza ogromne wątpliwości strony skarżącej. Według mecenasa Dibuła wyjaśnienia świadka stoją w rażącej sprzeczności z zebranymi wcześniej dokumentami oraz słynnymi nagraniami rozmów. Chodzi m.in. o niewyjaśniony dotąd wątek koperty z 50 000 zł dla księdza Rafała Sawicza. Pełnomocnicy Birkfellnera są przekonani, że zebrany materiał zmusi teraz śledczych do podjęcia kolejnych kroków.
4: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
3: Sama prokuratura na tym etapie tonuje jednak nastroje adwokatów i studzi emocje. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba potwierdził, że wczorajsze czynności były niezwykle drobiazgowe i szmudne. Śledczy musieli konfrontować polityka z licznymi dowodami dostarczonymi przed laty przez Austriaka, co przełożyło się na ogromną objętość dokumentacji.
5: Protokół liczy 40 stron. Następnie biorąc pod uwagę te kwestie, które pojawiły się na dzisiejszym przesłuchaniu odnośnie rozpoznawania podpisów, kwestionowania pewnych dokumentów, odnośnie odczytywania pewnych stenogramów z rozmów, które były stenogramy pokłosiem oględzin poszczególnych nagrań przedłożonych przed laty przez pełnomocników. Konieczne będzie przeanalizowanie bardzo dokładne tego protokołu.

0: Wczorajsze wielogodzinne przesłuchanie ostatecznie zamyka etapy zbierania zeznań od świadków w sprawie afery Dwóch Wież. Przypomnijmy, że śledztwo ruszyło na nowo dopiero po ubiegłorocznym audycie w prokuraturze krajowej, który wykazał, że wcześniejsza odmowa zajęcia się sprawą za czasów Zbigniewa Ziobry była rażącym naruszeniem prawa. Teraz prokuratorzy zamykają się w gabinetach, by po dokładnej analizie tego i wielu innych protokołów podjąć ostateczną decyzję, czy sprawa zostanie umorzona lub czy ktoś w tej sprawie usłyszy zarzuty.
1: Piotr Durys, dziennikarz Polskiego Radia, dzięki wielkie za twoją relację.
0: Dziękuję.
1: 6.50, a z nami Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Czy o twoje szyby też deszcz dzwoni jesienny?
2: O, Rochu, mało tego powiem, że on już dzwonił o godzinie 3.30.
1: Ale musisz bardzo przyznać, intensywnie. Ale bardzo ładna pogoda.
2: Przepiękna. Ja muszę ci powiedzieć i państwu, że ja jestem zachwycona i trzymam kciuki za to, żeby lato było tak samo urocze jak w zeszłym roku, czyli żeby nie było upału.
1: No właśnie, jesteśmy w mniejszości. Wiesz, ja tutaj też bardzo widzę minę Natalii Jędrzejewskiej, która patrzy na nas.
2: Pozdrawiam
1: oczywiście serdecznie, jakbyśmy byli niespełna rozumu do końca, ale są i tacy, których deszczowa pogoda cieszy. Zmienimy temat już teraz nie o pogodzie, tylko o Pałacu Prezydenckim, bo tam wymowna cisza w sprawie kwestii, w sprawie Orderu Orła Białego i jego ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wyszedł, przypomnijmy, Karol Nawrocki. Była to reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Agnieszko, zajmujesz się tą sprawą od początku tygodnia, a i jeszcze wcześniej. Czy wiadomo, skąd to wstrzymanie decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego i jak to komentują politycy?
2: No ta zwłoka w ogłaszaniu tego właśnie, czy prezydent Ukrainy jest czy nie kawalerem Orderu Orła Białego, wynika z wielu czynników. No po pierwsze, w poniedziałek obradowała wiele godzin ta kapituła, o czym mówiliśmy na naszej antenie przecież tak naprawdę codziennie po tej 6:00 przed 7:00. Dostał prezydent cały pakiet opinii od 5 członków tej kapituły, no ale ma prawo on jako wielki kanclerz, mistrz tego organu, no sam podjąć autonomiczną decyzję. Zwleka zapewne, na co zwraca wielu polityków też i rządowych, i spoza rządu uwagę, zapewne czeka jeszcze na jakiś ostateczny ruch prezydenta Zełenskiego. I tak właśnie w tę stronę komentuje to chociażby wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister sam zresztą apelował o obniżenie emocji wokół tej sprawy.
3: Analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj, jak krytycznie patrzę na to, co prezydent zrobił w sprawie Sejf, bardzo krytycznie, to tak w sprawie teraz tego czasu na zastanowienie, który sobie daje, postępuje roztropnie.
2: Tym bardziej, że zbliża się przecież wielkimi krokami konferencja o odbudowie Ukrainy, której prezydent Zełenski ma być współgospodarzem. Tak dodaje z kolei wicepremier Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przypomina, że to wydarzenie i obecność strony ukraińskiej reprezentowanej na najwyższym szczeblu jest po prostu teraz konieczne.
4: Wkładamy duży wysiłek polityczny i organizacyjny w to, aby pół świata przyjechało przygotowywać się do odbudowy Ukrainy wtedy, gdy już nastąpi pokój. Więc to, że Polska organizuje tą konferencję w Gdańsku, to jest gest przyjaźni wobec Ukrainy. I mam nadzieję, że ta konferencja okaże się sukcesem i że Ukraina na tym skorzysta, tak jak mam nadzieję skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy.
2: Brak informacji z Pałacu Prezydenckiego w sprawie Orderu Orła Białego komentuje też prawica. Poseł PiS Maciej Wójcik nie dziwi się, że prezydent Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze decyzji po tym, jak kapituła obradowała w poniedziałek.
5: Nie mogę wykluczyć tego, że prowadzone są kanałami dyplomatycznymi jakieś rozmowy, co by było dobre w tej sytuacji, która jest. Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
2: Konferencja o odbudowie Ukrainy rusza w Gdańsku 25 czerwca. Mówił o tym przedwczoraj chociażby premier Donald Tusk i wyrażał jednocześnie nadzieję, że będzie tak jak zaplanowano wcześniej, czyli z udziałem przywódcy Ukrainy.
6: Ja tutaj nie czekam na żadne potwierdzenie. Będziemy, tak sądzę, rzecz zupełnie oczywista, w Gdańsku witać tych, którzy przyjadą, firmy, biznesy. To jest w interesie i Ukrainy, i Polski. Akurat też zależy mi na tym, żeby w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy odbyła się możliwie sprawnie, bo my tam będziemy rozmawiali o polskich interesach także w procesie odbudowy.

0: narodowy Ukrainy.
1: A wydarzenie, które odbędzie się na Pomorzu, o którym mówił premier, to jest piąta taka konferencja. Zgromadzi unijnych szefów rządów, ministrów finansów, ale także liderów biznesu z kilkudziesięciu państw.
2: Agnieszka Drążkiewicz z warszawskiego Rembertowa, z wysuniętego studia redakcji Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję, Agnieszka.
1: Bardzo
2: do usłyszenia.
1: Dziękuję. Dobrego dnia.
2: Niestety musimy spoważnieć przed godziną siódmą. Z nami Milena Rashid-Szehab, korespondentka Polskiego Radia w Libanie. Dzień dobry, Mileno. Mileno, słyszymy się? Czy mamy ze sobą połączenie? Nie mamy niestety Mileny, a chcieliśmy porozmawiać o wznowieniu ataków, o wznowieniu wymiany ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To wszystko dzieje się w ostatnich godzinach. Atakowane przez Iran są amerykańskie bazy w rejonie cieśniny Zatoki Perskiej. To między innymi odpowiedź na zestrzelenie przez irańskie siły jednej z maszyn amerykańskich. W zamian za to Donald Trump powiedział, że pomimo tego, że żołnierzom nic się nie stało, to potrzebna będzie odpowiedź. Ta odpowiedź nastąpiła, a teraz nastąpiła odpowiedź na odpowiedź i w sumie na razie nie ma mowy o dążeniu do rozmów pokojowych, bo mamy do czynienia z ponowną eskalacją tego konfliktu. Chcieliśmy właśnie z punktu widzenia Bliskiego Wschodu usłyszeć, jak wygląda sytuacja na miejscu, bo docierają do nas doniesienia między innymi o tym, że ostrzeżenia są wysyłane do amerykańskich baz w regionie. Mamy już Milenę. Mileno, słyszymy się?
3: Słyszymy się, tak.
2: To powiedz, czy to realnie jest wznowienie walk po prostu na Bliskim Wschodzie?
3: Rozmawialiśmy wczoraj i chyba byłam trochę bardziej optymistyczna. Dzisiaj myślę, że może być to rzeczywiście wznowienie walk. Tak też mówią eksperci. Coraz mniej mówi się o pokoju, coraz więcej mówi się właśnie o wojnie. Z drugiej strony takim światełkiem nadziei jest to, co mówi Trump. To znaczy, on wczoraj powiedział, że Irańczycy ociągają się z podpisaniem porozumień pokojowych, więc on już nie może tutaj dłużej czekać i będzie ciężki atak na Iran. Ale potem zaczął mówić, że to dlatego atakują, bo to jest odwet za zestrzelenie tego śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus. Więc to pokazuje, że Trump musi się liczyć na przykład z kongresem. On sobie nie może tak po prostu zaatakować po raz kolejny. Więc to musi być jakiś rodzaj działania w samoobronie. Pytanie, jak daleko tej samoobrony starczy i na co pójdą Irańczycy? Bo Irańczycy teraz też już trochę zaostrzyli swoją retorykę i oni już też mówią, że są gotowi na miażdżący odwet. Coraz bardziej się przygotowują. Ten dzisiejszy atak na kilkanaście amerykańskich baz na całym Bliskim Wschodzie pokazuje, że oni jakoś dosyć poważnie traktują tą możliwość wznowienia działań wojennych, a z drugiej strony ona też im się nie opłaca. Więc z jednej strony wszystkim się opłaca pokój, a z drugiej jakoś cały czas jest ta wojna. Więc pytanie, w którą stronę się to będzie rozwijało, w którą stronę, kto najbardziej straci zimną krew i będzie eskalował.
2: Milena Rashid-Szehab, korespondentka Polskiego Radia w Libanie. Bardzo ci dziękuję. A do tego wątku już za chwilę wrócimy w rozmowie z posłem Maciejem Koniecznym z partii Razem. Przed nami jednak minuta do godziny siódmej. Informacje i Ewelina Kamińska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Druga noc amerykańskich ataków na Iran. Teheran zamyka cieśninę Ormuz. 9-godzinne przesłuchanie. Prezes PiS zeznawał w sprawie tak zwanych dwóch wież. Były zapowiedzi, wnioski, a teraz cisza. Prezydent Nawrocki milczy na temat orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Minęła 7. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Co najmniej kilkanaście irańskich miast było celami amerykańskich ataków w ostatnich godzinach. Uderzenia według zapowiedzi miały być dalszą częścią działań odwetowych za poniedziałkowe zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump twierdzi, że do ataków użyto m.in. blisko 50 pocisków typu Tomahawk. Irańczycy odpowiadają, celując w bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, m.in. te w Kuwejcie, Bahrajnie czy Jordanii. Wysoce rangą przedstawiciele irańskich władz dodają, że działają w samoobronie i zapowiadają miażdżący odwet. Jednym z takich działań ma być całkowite zamknięcie cieśniny Ormuz. Trwa więc wojna narracyjna. Irańczycy twierdzą bowiem, że ruch na szlaku jest wstrzymany, a amerykańska armia utrzymuje, że cieśnina jest otwarta dla statków handlowych. Żadna ze stron mimo ataków nie zerwała też oficjalnie ustalonego zawieszenia broni. Prawie 9 godzin trwało wczorajsze przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.
3: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
4: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania,
3: mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40. stron.
3: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
5: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
3: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę polityczną. Bezprawiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Wymowna cisza w Pałacu Prezydenckim w kwestii orderu Orła Białego i ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Karol Nawrocki wyszedł z taką inicjatywą w reakcji na nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii. Prezydent nie ujawnia jednak, jaką ostatecznie decyzję podjął i jak przebiegały poniedziałkowe obrady kapituły odznaczenia. Jak ten brak informacji komentują politycy? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
6: Zwłoka w ogłaszaniu tego, czy prezydent Ukrainy jest, czy nie kawalerem orderu Orła Białego, to dobra decyzja. Tak ciszę ze strony Pałacu Prezydenckiego komentuje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Postępuje roztropnie. Zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
6: Tym bardziej, że zbliża się konferencja o odbudowie Ukrainy, której prezydent Zełenski jest współgospodarzem, dodaje poseł PiS Michał Wójcik.
8: Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
6: Konferencja o odbudowie rusza w Gdańsku 25 czerwca. Wydarzenie zgromadzi unijnych szefów rządów, ministrów finansów, a także liderów biznesu z kilkudziesięciu państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Coraz więcej osób zmaga się z chorobami układu nerwowego, alarmują eksperci. W ciągu roku tylko na udary mózgu zapada około 90 tysięcy Polaków. Z każdym rokiem te liczby będą wyższe, bo społeczeństwo się starzeje, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego profesor Alina Kułakowska.
9: Niektóre choroby układu nerwowego, ich ryzyko wystąpienia rośnie wraz z wiekiem. Mam tu na myśli choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera, na przykład będąca najczęstszą przyczyną otępienia, choroba Parkinsona, także udary mózgu. Są to choroby, które są najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych.
2: Na mózg człowieka niekorzystnie wpływa też przebodźcowanie, zanieczyszczenie światłem i hałasem.

0: hałasem oraz drastyczny brak higieny snu, szczególnie wśród młodych ludzi. Źle wpływa na to m.in. zbyt częste korzystanie ze smartfona. W Zakopanem trwają przygotowania do Pucharu Europy we wspinaczce na czas. Na Placu Niepodległości w pobliżu Krupówek powstaje 15-metrowa ścianka wspinaczkowa. Konkurencja jest niezwykle widowiskowa, a o zwycięstwie często decydują setne sekundy, mówi organizatorka Tatrafest Magda Ziaja-Żebracka.
1: Rekord świata należy do Samuela Watsona, który pokonał tą ścianę w 4 sekundy i 64 sekundy. Taka sama ściana o takich samych parametrach. Właściwie już stoi w Zakopanem. Jeszcze ją budujemy, ale już jesteśmy bardzo blisko ukończenia tych prac. Proszę trzymać kciuki za pogodę, która na razie nie wygląda zbyt obiecująco, ale na pewno jakiś wiatr rozwieje te chmury.
0: Trzymamy więc kciuki. Zawody będą się odbywać przez cały weekend w ramach festiwalu Tatrafest.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach obecnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 na południowym wschodzie. W ciągu dnia będzie średnio od 15 do 20. Poza tym deszczowo i pochmurno w całym kraju. Na Podkarpaciu też alerty przed burzami 2 i 3 stopnia. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów deszczu.
3: Siódma 6 na zegarach. Trwa czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24, 11 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 162 dzień roku, dzień, w którym słońce wstało o 4:14, a zajdzie o 20:56. Imieniny obchodzą dzisiaj Paula, Barnaba, Anastazy, Jan i Felix. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na polityczną rozmowę poranka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: W naszym studiu Maciej Konieczny z Partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Zatoce na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. Czy mamy do czynienia ze wznowieniem wojny?
4: Mamy do czynienia z trwającym cały czas na niskiej bądź średniej intensywności konflikcie, przedłużającym się. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Donald Trump w swojej naiwnej wizji szybkiej operacji wojskowej w Iranie w najgorszych snach nie liczył, że jeszcze ten konflikt będzie trwać. Więc jest sytuacja, w której Stany Zjednoczone chciałyby się jak najszybciej z tego konfliktu wymiksować. Donald Trump jest trochę na musiku. Natomiast Izrael nie chce zakończyć tego konfliktu, bo nie osiągnął swoich celów wojskowych bliżej nieokreślonych. Przede wszystkim chodzi o rozprawę z Hezbollahem. To jest ta istotna część. A Iran ma czas. Ma czas pewnie nieograniczony, ale ma jeszcze możliwości kontynuowania tego konfliktu, eskalowania go w niektórych aspektach i to jest jakaś przestrzeń do tego, żeby wymusić ustępstwa na Stanach Zjednoczonych.
3: O co tak realnie toczy się teraz ta wojna?
4: Iran chce wyjść z mniejszymi stratami, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o kwestie materialne. Czyli chciałbym móc pobierać opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormus. Chciałby także zachować swój program nuklearny. Chce także, to jest oczywiste dla przetrwania także reżimu, wyjść z tego konfliktu zwycięsko. Na ten moment jest w stanie się przedstawiać jako zwycięzca, który podstawił opór temu dużo większemu, dużo potężniejszemu przeciwnikowi, czy też dwóm przeciwnikom. Ale też dlatego właśnie, że może sobie pozwolić jeszcze przez jakiś czas zapewne na kontynuowanie tego konfliktu, to stawia bardzo, bardzo twarde warunki, na które Stany Zjednoczone nie chcą się zgodzić, a Izrael nie, tym bardziej nie ma nawet takiego planu. Więc trochę jest pad i ten pad powoduje, że co prawda niby jest zawieszanie broni, ale ta wymiana ognia cały czas trwa.
3: Pan zwrócił uwagę na to, że dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na kontynencie północnoamerykańskim, ale ta wojna ma też oczywiście konsekwencje gospodarcze. Za BBC podaje dane, że inflacja w maju w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4,2% w porównaniu do kwietnia, kiedy to było 3,8%. W odpowiedzi na to Donald Trump powiedział: kocham to, liczby są świetne, naprawdę kocham inflację.
4: Donald Trump wielokrotnie dawał wprost do zrozumienia, że te koszty życia dla Amerykanów to jest poświęcenie, na które on jest gotów.

0: I to odbije się także na poparciu dla Donalda Trumpa, dla Republikanów. Myślę, że przed nadchodzącymi wyborami jesiennymi Partia Republikańska jest przerażona tym faktem. No ale tak jest. Donald Trump buduje swoją salę balową. Ma inne priorytety ewidentnie niż koszty życia w Stanach Zjednoczonych. To jest w tej oczywistej sprzeczności do tego, co mówił, idąc do wyborów, mówiąc, że koszty życia są najważniejsze, a w ogóle America first i na pierwszym miejscu będzie stawiał dobro Amerykanów. Okazało się, że to kompletną nieprawdą. Awantury międzynarodowe i budowa sali balowej, kompletnie kuriozalne przedsięwzięcia wizerunkowe, to jest to, czym Donald Trump tak naprawdę żyje.
1: I 80. urodziny swoje z galą walk mieszanych, z wizytą Karola Nawrockiego. To dobrze, że prezydent dostał zaproszenie, to dobrze, że tam leci?
0: Pewnie dobrze, że dostał zaproszenie, ale no jest to dość szczególna impreza. No to jest sytuacja, w której pewnie odmówić byłoby nie na miejscu, ale wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie, tak? Mm-hmm. Tak sobie 80. urodziny urządza obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: A to jest realnie szansa na to, żeby na przykład rozwiązać polskie problemy z kontyngentem amerykańskim w kraju?
0: Myślę, że prezydent Trump podczas swoich wielkich urodzin z galą walk zajmował będzie się innymi rzeczami. Ale pewnie tak, no pewnie warto być, no jak bardzo kuriozalnie by to przedsięwzięcie nie wyglądało, bo na tym polega dyplomacja. Tak czasami nasi partnerzy zachowują się w sposób, który jest dziwny i niekoniecznie przypada nam do gustu, ale nie my decydujemy o tym, jak ten dzień będzie wyglądał.
1: A jak pan ocenia działania polskiej administracji w sprawie wobec Ukraińców po upamiętnieniu bohaterów UPA?
0: Jeżeli chodzi o samą kwestię odebrania orderu, to wydaje mi się, że ostra, symboliczna odpowiedź na ten nieakceptowalny, ale też z natury swojej symboliczny gest nadania imienia UPA jednostce wojskowej jest na miejscu, tak? I tutaj chciałbym rozróżnić tylko dwie rzeczy. Jedno to jest kwestia działania politycznego. Ja tutaj uważam, że najlepiej byłoby samo odebranie Zełenskiemu orderu mogłoby pozostawać wątpliwości co do naszych kierunków politycznych i sojuszy. Stąd też zaproponowałem, żeby jednocześnie odebrać Gerhardowi Schröderowi, żeby było jasne, że nie chodzi tu o żaden prorosyjski czy antyukraiński zwrot, ale po prostu o odpowiedź na konkretne działanie strony ukraińskiej. I tak zupełnie szczerze, jakbyśmy mówili na przykład o odpowiedzi ormiańskiej na upamiętnienie rzezi Ormian przez Turków, jak mówilibyśmy o wrażliwości izraelskiej na kwestię pamięci o Holokauście, to byśmy mieli więcej zrozumienia, mam wrażenie, czasami dla takich postaw, niż mamy sami dla siebie, kiedy chodzi o ludobójstwo wołyńskie. Więc ja rozumiem potrzebę odpowiedzi symbolicznej ze strony państwa polskiego, natomiast to, że przy tej okazji pojawiają się tak absolutnie skandaliczne i horrendalne wypowiedzi i emocje, jak to, że Janusz Kowalski domaga się w Sejmie czystek etnicznych w polskim rządzie, to już zupełnie co innego.
1: Dlatego mam problem, czy w ogóle poruszać ten temat Janusza Kowalskiego. Wróćmy na chwilę do tej odpowiedzi na niwie dyplomatycznej. Bo są i tacy, którzy twierdzą, że odebranie orderu Orła Białego będzie prowadziło do eskalacji konfliktu, która może być już później trudna do zatrzymania. W kontekście także konferencji o odbudowie Ukrainy nadchodzącej, no i przyszłych relacjach polsko-ukraińskich.
0: Za tą eskalację odpowiada strona ukraińska. Można powiedzieć, że to prezydent Zełenski praktycznie decyduje, ryzykuje odebranie tego orderu swoimi działaniami zupełnie niepotrzebnymi, bo to nie jest tak, że nadanie te imienia UPA jednostce wojskowej było jakoś fundamentalnie ważne dla Ukrainy. Myślę, że Zełenski też w oczywisty sposób nie jest nacjonalistą ukraińskim czczącym UPA. Po prostu zdecydował, że politycznie mu się to opłaca. I w naszym interesie jest, żeby takie gesty się nie opłacały. I ja mam też takie przekonanie, że jeżeli nie będziemy w stanie asertywnie tutaj reagować, to też będzie na niekorzyść relacji polsko-ukraińskich i nastrojów antyukraińskich w Polsce.
1: A jakie mamy siły, metody oddziaływania na Ukraińców? Poza tym orderem Orła Białego. Bo to jest, jak pan wspomniał, no to jest kontekst taki symboliczny mocno. A w takim kontekście realpolitik?
0: Myślę, że to też reakcja strony ukraińskiej, delegacja ukraińska w Polsce, to, że faktycznie po tamtej stronie widać reakcję, pokazuje, że to jest symboliczne, ale realne narzędzie. Na pewno nie powinniśmy w żaden sposób utrudniać ani ograniczać swojego wsparcia dla Ukrainy w kwestii walki z rosyjskim okupantem, bo to musi być absolutnie jasne. W polskim interesie jest to, żeby Ukraina zwyciężyła z Rosją. Wsparcie militarnego wysiłku Ukrainy to jest coś, co nie jest tylko

0: czymś, co robimy, bo jest słuszne, ale przede wszystkim czymś, co nam się opłaca, więc tutaj należy rozróżnić te rzeczy. Na pewno nie powinniśmy w żaden sposób podważać naszego wsparcia dla walczącej Ukrainy w sensie militarnym.
1: A co jeśli Ukraina się z tego nie wycofa? Nie będzie żadnej innej decyzji, która zadośćuczyni tej pierwotnej decyzji o upamiętnieniu łupa. Premier Tusk po tej wizycie ukraińskiej delegacji w weekend pisał, że metody dyplomatyczne zawiodły, nie przyniosły rezultatu.
0: To niestety będziemy mieli do czynienia z pewną eskalacją, jeżeli chodzi o tę kwestię polityki historycznej i pewnie na kolejny przełom przyjdzie poczekać na lepsze warunki, lepsze czasy, ale wciąż jestem przekonany, że gdyby polska strona nie zareagowała, to nie znaczy, że nie byłoby problemu. To oznacza, że wybuchłyby też jeszcze większe emocje antyukraińskie po stronie polskiej, bo wielu obywateli miałoby poczucie, że ich także często bardzo osobiste, rodzinne historie zostały unieważnione. Więc myślę, że to nie jest taka prosta kalkulacja, że skoro my ostro reagujemy, to ta eskalacja będzie większa. Ten kryzys rozpoczął prezydent Zełenski swoją niemądrą decyzją.
1: Czyli prezydent powinien się jeszcze wstrzymywać, tak jak się wstrzymuje obecnie, dać czas stronie ukraińskiej na przemyślenie decyzji, czy podjąć już decyzję o odebraniu orderu?
0: Nie mam pełnej wiedzy o toczących się rozmowach. Mam taką nadzieję, nie mogę mieć pewności, ale mam taką nadzieję, że ta decyzja będzie podjęta racjonalnie i będzie miała na celu nie jakiś polityczny spektakl wewnętrzny, czy granie na emocjach, ale faktycznie posunięcie spraw do przodu.
1: Marcin Kierwiński pozostał ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To dobrze?
0: My mamy do Marcina Kierwińskiego swoje zastrzeżenia. Jeżeli chodzi o samopełnienie funkcji ministra, to mamy do czynienia z dość dziwną sytuacją, w której premier Donald Tusk dość regularnie mówi o tym, że Polsce grozi wojna za kilka miesięcy, że tak naprawdę bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo realne. A jeżeli chodzi chociażby o obronę cywilną, szkolenia dla ludności cywilnej, nie dzieje się nic, co było jakkolwiek proporcjonalne do tych zagrożeń. Więc albo Donald Tusk straszy wojną w sposób nieuzasadniony i myślę, że on powinien wtedy podać się do dymisji, albo minister Kierwiński nie przygotowuje nas na realne zagrożenie, o którym informuje premier.
1: Widział pan kampania Olioc, obrona ludności, obrona cywilna, bombardowanie spotami z każdej strony?
0: Jeżeli miałoby być prawdą to, co mówi premier o bezpośrednim zagrożeniu za kilka miesięcy, to rozsyłanie instrukcji do obywateli jakkolwiek fajne jest dalece niewystarczające. Nie mamy schronów, nie mamy powszechnych szkoleń. To jest kwestia, jeżeli chodzi o to główny zarzut do ministra Kierwińskiego, jeżeli chodzi o jego funkcję. Ale minister Kierwiński jest także potężnym baronem warszawskim Platformy Obywatelskiej, który pomiędzy działaczy Platformy, PSL-u, znajomych i rodziny rozdziela hojnie intratne stanowiska publiczne, niezależnie od ich kompetencji. I ja wiem, że to jest trochę jak próba wręczania mandatów za przekroczenie prędkości w torze Formuły 1, mówienie o nepotyzmie w polskiej polityce, ale jednak kiedyś musimy skończyć z tą patologią koryciarstwa, a minister Kierwiński w tej roli barona Koalicji Obywatelskiej Mazowieckiego Warszawskiego, no wsławił się naprawdę nie najlepiej, jeżeli chodzi o taką formę polityki z naszej perspektywy nieakceptowalną, polegającą na tym, że zdobywamy władzę i dzielimy stanowiska publiczne jak łupy. A Gazeta Wyborcza chociażby opisywała to, jak samorząd mazowiecki z samorządem warszawskim wymieniają się działaczami, żeby móc ich wzajemnie zatrudniać.
1: Chociażby zatrudnienia w kolejach mazowieckich, to tylko jako jeden przykład z wielu.
0: Bardzo wielu niestety.
1: No właśnie, obsadzanie swoimi spółek miejskich było powodem odwołania Aleksandra Miszalskiego, jednym z powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Jak pan patrzy na ten krakowski bój z deklaracją co najmniej 15 kandydatów?
0: Kandydatką razem jest Aleksandra Owca, radna Krakowa, która między innymi wymusiła jeszcze na zarządów prezydenta Miszalskiego na Radzie Miasta przyjęcie rezolucji o rozdziale i zakazie zatrudniania radnych w spółkach, więc także na tym odcinku ma sukcesy, która wymusiła ograniczenie grup przedszkolnych, a w każdym razie deklarację prezydenta Miszalskiego, bo z realizacją w tym momencie okazuje się nie jest tak łatwo, która sprawiła, że Kraków jako drugie miasto w Polsce opodatkowało te pustostany deweloperskie, te komercyjne mieszkania, które stoją puste na zasadzie komercyjnej, tak żeby nie opłacało się trzymać deweloperom pustych mieszkań i która teraz kandyduje na prezydentkę Krakowa. także z taką mocną agendą antykoryciarską przeciwko kolesiostwu w samorządzie. I to w naszej ocenie jest najlepsza kandydatka, to nie pozostawia wątpliwości.
1: A o co realnie walczycie w Krakowie? O wynik wyższy niż Daria Gosek-Popiołek?
0: Biorąc pod uwagę, że Platforma Obywatelska i PSL postanowiły wystawić w Warszawie

0: Warszawie kandydatkę piątkowską, której nie popiera nawet krakowska Koalicja Obywatelska, że PiS postawił też na relatywnie mało rozpoznawalnego lokalnego radnego, to wszystko jest możliwe. No, to są bardzo otwarte wybory, trudno przewidzieć na ten moment, kto jest faworytem, więc my w oczywisty sposób walczymy o drugą turę.
1: Wybory, których wynik będzie

0: Przygotować się do samodzielnego startu, i niezmiennie.
1: Jak, aha, do samodzielnego startu. A plan B?
0: Nie ma powodu, żeby realizować planu B, skoro plan
1: A... Nie realizować, plan ja pytam, A, czy on jest stworzony.
0: Plan A idzie doskonale, jesteśmy coraz lepiej przygotowani. Te wybory krakowskie także będą kolejnym doświadczeniem kampanijnym. W ciągu 2 dni ponad 100 wolontariuszy zgłosiło się do wsparcia kampanii Aleksandrowca, więc w tym momencie zajmujemy się kampanią krakowską. To będzie kampania, która pod względem takiego powszechnego zaangażowania z pewnością przykryje wszystkie inne i za naszą kandydatką będzie stała realna energia lokalna i setki mieszkańców, które będą działały na rzecz jej kampanii i to będzie widać.
1: Maciej Konieczny z Partii Razem był naszym poradnym gościem. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. Przegląd prasy.
1: Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Taksówki nie dla przestępców. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru, ale też z kraju swojego pochodzenia. Tak pisze Piotr Szymaniak w Rzeczpospolitej. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Dziś system jest dziurawy. Co prawda, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności, ale z polskiego krajowego rejestru karnego. W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została nawet skazana za poważne przestępstwa, na przykład morderstwo, gwałt lub handel narkotykami w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie. Projekt, który niebawem zostanie wpisany do wykazu pracy Rady Ministrów, przewiduje, że osoby nie będące obywatelami państw z Unii Europejskiej, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z kraju pochodzenia. Więcej o tym na pierwszej i na 15 stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przekładamy kartkę i tu komentarz Piotra Skwirowskiego, bo wiele emocji, szczególnie w internetowej sferze, wywołuje kwestia ustawy o dopłatach do świadczeń emerytalnych artystów. To komentuje Rzeczpospolita na swojej drugiej stronie, a także Gazeta Wyborcza. Tam Sebastian Ogórek pisze, że dopłacamy do emerytur rolnikom, żołnierzom, księżom, górnikom, a teraz artystom. Trwa batalia o dodatkowe pieniądze dla artystów. Mowa o dużych pieniądzach, bo dopłaty do ich emerytur i składek, które zostaną sfinansowane przez podatników, mają wynieść 370 do 500 milionów złotych rocznie. Większość artystów, pisze Sebastian Ogórek, i tak ma już pomoc od państwa. Otóż architekci, malarki, muzycy, aktorki, a nawet dziennikarze mogą skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Co one dają? De facto sprowadzają się do tego, że płaci się dużo niższy podatek. Główny problem z dopłatami do artystów to jednak punktowe dopłacanie do wszystkiego. Dopłacamy do emerytur wspomnianych już rolników, żołnierzy, księży, górników, a teraz artystów. Jeśli chcemy łożyć na artystów, to po prostu stwórzmy system, w którym baletnica w balecie, reżyser w teatrze i twórczyni ludowa zarabiają godnie, a nie utrzymujmy systemu artystycznego prekariatu z dopłatami do emerytur. Tak pisze Sebastian Ogórek w gazecie Wyborczej. Tam także informacja o tym, że Państwowa Akademia Nauk wskazała przyszłą noblistkę. Jest obecnie jedną z nielicznych osób pracujących w Polsce, których osiągnięcia badawcze mogłyby zostać wzięte pod rozwagę przez Komitet Noblowski w dziedzinie medycyny lub chemii. Tak uważa Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a mówi o profesor Agnieszce Chacińskiej, dyrektorce najmłodszego Instytutu Naukowego Polskiego Krakowskiej Akademii Nauk, która otrzymała pierwszą w historii nagrodę. PAN to nie jest nagroda za dorobek, wyróżnienie ma pomóc w osiągnięciu kolejnych wielkich rzeczy, tak mówi wyborczej profesor Marek Konarzewski. Pani profesor Chacińska jest biolożką molekularną, bada m.in. transport białek do mitochondriów wraz z

ze współpracownikami odkryła, że kiedy mechanizmy tego transportu są zaburzone, to cytoplazma wypełniająca komórkę jest obciążona konsekwencjami jej destabilizacji. Brzmi skomplikowanie. Tych z Państwa, którzy chcą odkryć, co kryje się za tym trudnym językiem, odsyłam do Gazety Wyborczej. A na koniec nieco się uśmiechniemy. 16 strona Wyborczej, dział nauka i pająk, pająk Nosferatu, taką nosi popularną nazwę, który osiedlił się w Niemczech. Jest jadowity i może ugryźć człowieka, ale nie należy się go obawiać, tak pisze Aleksander Gurgul. W Niemczech wzrasta liczba odnotowanych przypadków właśnie tego pająka. W tym miejscu, pisze Gurgul, możemy ostudzić nieco internetowe clickbaity i przypomnijmy, że w Polsce także Nosferatu się pojawił w markecie budowlanym w Bielsku Białej w 2023 roku. Tam znaleziono go w transporcie roślin. Eksperci nie kryją jednak fascynacji tym, jak szybko rozprzestrzenia się nie tylko zasięg samego pająka, ale także wieści o tym, gdzie występuje. W ich najnowszej analizie możemy przeczytać, że w północne regiony Niemiec Nosferatu dotarł prawdopodobnie jako pasażer na gapę w bagażach turystów. Co trzeba wiedzieć na temat tego gatunku większego pająka? Nosferatu jest spory. Samce są zwykle mniejsze i osiągają długość od 10 do 13 mm, podczas gdy samice mogą dorastać do 19. Jeśli poczuje się zagrożony, Nosferatu może ugryźć człowieka, dlatego też nie warto go niepokoić. Ukąszenie przypomina urządlenie osy, a obrzęk zwykle ustępuje po kilku dniach. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z uczuleniami. Fotogaleria tego urodziwego, nie ma co mu ukrywać, pająka na 16 stronie Gazety Wyborczej. A za 3 minuty najnowsze informacje i Ewelina Kamińska.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
0: Autopromocja. To są informacje

0: Polskiego Radia 24.
1: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Dowództwo centralne USA poinformowało o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie, najpewniej na amerykańskie bazy wojskowe. Mamy do czynienia z przedłużającym się konfliktem, ale jego intensywność jest niska lub średnia, oceniał na naszej antenie Maciej Konieczny z partii Razem.
2: Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Donald Trump w swojej naiwnej wizji szybkiej operacji wojskowej w Iranie w najgorszych snach nie liczył, że jeszcze ten konflikt będzie trwać.
1: Teheran ogłosił też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Amerykański CENTCOM podał natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. Szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra. Tuż po głosowaniu Marcin Kierwiński mówił, że politycy PiS złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich własnych rządów.
3: Czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS.
1: Posłowie PiS zarzucają ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami oraz nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. A dziś, w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się m.in. wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 28 czerwca kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego. Zgłoszono dwie kandydatury. Posłowie rządzącej koalicji zaproponowali Sławomira Patyrę, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. PiS po raz kolejny rekomenduje profesora Artura Kotowskiego, związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Eksperymenty i pokazy naukowe, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz niemała dawka fascynujących faktów o otaczającym nas świecie. Pojutrze w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jego tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”. Na własnej skórze będzie się można przekonać, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda, zapewnia doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
4: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą i nie wymagającą, a tolerancyjną.
1: Sobotni piknik potrwa od 11 do 19. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, inicjatora i pomysłodawcy pikniku naukowego.

0: Do godziny 10 najpóźniej obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed gwałtownymi burzami z deszczem i silnymi porywami wiatru dla powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego na południu kraju, a ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej zachodniej połowy Polski, także przed burzami i deszczem. Będzie pochmurno dzisiaj przez cały dzień i w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu właściwie wszędzie, gdzie niegdzie lokalnie możliwe także burze, a temperatura nie przekroczy 19 stopni. I tyle wskażą termometry na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Najchłodniej będzie nad Bałtykiem, tam 14 stopni, a na pozostałym obszarze kraju od 15 do 17. Muszę pamiętać, że temperaturę mierzy się w stopniach, a nie w centymetrach. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej.
1: Dzień dobry. Są Kelvina, Fahrenheita i Celsjusza. Tak, przygotowałem, żeby nas wczuć w klimat mundialu, słowa piosenki, które zacytuję, które piosenki oficjalne mistrzostw. Zaczyna się tak, to Shakira śpiewa. Och, ech, och, ech, ech, och, ech, och, ech, och, ech, ech, och, ech.
0: No
1: to
0: jest pierwsza zwrotka. Piękne, piękne.
1: No i tam już
0: później jest daj-daj.
1: A później jest daj-daj.
0: Ale umrzyj, umrzyj, czy to od innego jest daj-daj?
1: To z włoskiego. Tak, dalej, dalej. Tak. Dawaj, dawaj.
0: Aha, myślałem,
1: to jest
0: że,
1: takie daj-daj. Chyba. Że, podejrzewam.
0: Dobrze, to pani Shakira. Filip Jastrzębski, zaczynamy informacje sportowe. A czy pani Shakira wystąpi dzisiaj na otwarciu?
1: Tak, będzie na otwarciu.
0: I zaśpiewa to o, e, o, e,
1: zaśpiewa
0: e,
1: w całe, w całe, w całą zwrotkę pierwszą, również refren z Burną Boyem.
0: Z
1: takim
0: kim?
1: Człowiekiem. Burna Boy.

0: Burna Boy, okej. Okay. Mhm. Czyli pani Shakira i pan Burna Boy.
1: Tak, oni zaśpiewają Daj Daj i następnie odbędzie się mecz otwarcia Mistrzostw Świata. Motywem przewodnim tej ceremonii będzie meksykańska kultura i tradycyjnie papel picado, czyli takie kolorowe, ażurowe dekoracje z papieru symbolizujące święto i radość. Ma być sporo światła, muzyki, tańca i prezentacji dziedzictwa Meksyku oraz całej Ameryki Łacińskiej. Pierwsza z trzech ceremonii otwarcia już dziś wieczorem w Mexico City. Coś chcesz dodać?
0: Nie, tak nie, nie. Chcę na chwilę wyjść ze studia, zaraz do ciebie wrócę.
1: Czytać tekst piosenki Daj Daj.
0: Nie, nie.
1: Ale godzinę temu mówiliśmy więcej o mundialu. Teraz powiem państwu o tym, co jeszcze dzieje się w świecie sportu. W naszej lidze koszykarskiej walka o złoto mistrzostw Polski. Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 104-82 w drugim finałowym meczu. Do zwycięstwa Legię poprowadził Andrzej Pluta. Reprezentant Polski zdobył 27 punktów. Sześciokrotnie trafił za 3 punkty, a do tego dołożył jeszcze 9 asyst. Rywale byli po prostu lepsi. Tak skomentował po meczu to spotkanie zawodnik Zastalu Andrzej Mazurczak.
2: Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwy mecz, oczywiście. Coraz tym głębiej w serii to będzie, tym trudniej. Trafiali wszystko. Czasami tak jest. Drużyna trafia wszystko, czy ma pozycję i taki jest dzień. I dzisiaj był Legii dzień. Co mówisz? 1-1, wracamy do Zielonej Góry. Nie możemy się doczekać.
1: Legioniści doprowadzili do remisu 1-1 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Polscy piłkarze ręczni poznali rywali w grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Losowanie w Monachium połączyło losy biało-czerwonych z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Polacy będą grać w Magdeburgu. Podopieczni Choty Gonzaleza byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do tego turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach. Mistrzostwa Świata odbędą się w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Udany początek Ligi Narodów w wykonaniu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju w chińskim mieście Linii pokonali Kubańczyków 3-0. Dziś po południu zmierzą się ze Słoweńcami. W tenisowym turnieju w Schertongenbosch na kortach trawiastych Kamil Majszczak awansował do drugiej rundy. Po zwycięstwie nad Finem Otto Virtanenem odpadł niestety Hubert Hurkacz, który jednak w deblu gra dalej. I jeszcze lekko atletyka i miting diamentowej ligi w Oslo. W biegu na 400 metrów trzecie miejsce zajęła Natalia Bugowiecka. Polka uzyskała czas 50,34 sekundy i przegrała o 82 sekundy z Norweżką Henriette Jager.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy udałoby się nam, wiem, że już za mało czasu, żeby to zrobić w formie, poprawnej, ale chciałem państwu zaprezentować może kawałek tej piosenki Shakiry, żeby cokolwiek.
1: A, to jest to och, ech.
0: To w
1: Marek
0: tym
1: Grechuta
0: nastroju,
1: to nie jest?
0: W tym nastroju się z państwem, żegnamy się z Filipem Jastrzębskim, z państwem mam nadzieję, że jeszcze nie. Dzisiejsze otwarcie igrzysk mundialu, oczywiście Mistrzostw Świata w piłce nożnej wieczorem.
1: 19.30 polskiego czasu, 21.00, pierwszy gwizdek na Stadio Azteca. Mecz Meksyk
0: także
1: RPA.
0: W polskim.
1: Nie, nie, nie, mój drogi.
0: W telewizji polskiej.
1: Tak.
0: Bardzo dziękuję. Filip Jastrzębski, do usłyszenia. To kolejna nieudana próba opozycji. Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o wotum nieufności dla szefa MSWiA. Wniosek złożony po tym, jak pod koniec maja służby weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. To mieszkanie w Gdańsku się znajduje. Martyna Szymczakowska.
3: Ten wniosek był z góry skazany na porażkę.
4: Głosowało 435 posłów. Większość ustawowa 231. Za 202, przeciw 232, wstrzymała się jedna osoba. Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów, odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności.
3: Koalicja rządowa ma w Sejmie większość, a poparcie dla Marcina Kierwińskiego wyraziło też trzech posłów niezrzeszonych. Szef MSWiA po głosowaniu przekonywał, że politycy PiS złożyli wniosek, który jest aktem oskarżenia wobec ich rządów, bo to oni doprowadzili do zapaści w resorcie i podległych mu służbach.
5: Przez te 3 lata razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, bo przecież on także był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
3: Poseł PiS Andrzej Śliwka na sejmowej mównicy zarzucał ministrowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi.

0: nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
1: Żaden minister od lat nie zrobił tyle, by osłabić autorytet służb, policji, co minister Kierwiński w ostatnich miesiącach. Początek tego roku to afera za aferą w policji. Libacje alkoholowe, groźne przestępstwa, podejrzenia o gwałt, ukręcenie wypadku komendanta Boronia, ukręcenie innych śledztw.
0: Byłą policjantkę i posłankę Magdalenę Srokę z PSL ten argument szczególnie zdenerwował.
2: Oglądają i słuchają was funkcjonariusze różnych służb podległych ministrowi MSWiA i łapią się za głowę. Odchodzili ze służby masowo po czystkach, które dokonaliście. I te wakaty wynikały właśnie z tego, że ludzie nie chcieli służyć w takiej formacji, którą kierowaliście.
0: Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy brakowało 16 tysięcy policjantów. Teraz wakaty nadal są, ale jest ich o połowę mniej. Ministra Kierwińskiego bronił też premier Donald Tusk, który z sejmowej mównicy zapewniał, że szef MSWiA jest wzorem obywatela. Donald Tusk podkreślał przede wszystkim wkład Kierwińskiego w zabezpieczenie polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami.
3: To jest moment historyczny. O Polsce, i możecie to sprawdzić nawet na najbardziej radykalnych, prawicowych portalach, we wszystkich social media. Zauważcie, że wszędzie w Europie i na świecie o Polsce mówi się od dłuższego czasu, jako o miejscu najbezpieczniejszym w Europie.
0: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo dosadnie mówił, że Kierwiński dokonał historycznej rzeczy, a mianowicie zbudował system obrony cywilnej i ochrony ludności.
4: To już jest absolutnie skandal, że w ogóle temat ministra Kierwińskiego jest poruszany jako wniosek o jego odwołanie w kontekście takiego dzieła, które zostanie zapamiętane historycznie. To jest budowa obrony cywilnej, ochrona ludności. Zastaliśmy państwo pod tym względem bezbronne.
0: Pod wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego podpisało się 79 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednia próba odwołania szefa MSWiA, też na wniosek PiS, miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Siódma 7:43 na zegarach, a z nami korespondentka Polskiego Radia w Londynie na Wyspach Brytyjskich, Anna Rączkowska. Dzień dobry, Aniu.
6: Dzień dobry.
5: Bardzo miło Cię gościć na antenie.
6: Dziękuję.
5: Spalone samochody, zniszczone domy, tak wyglądała druga już noc zamieszek na ulicach Belfastu. Władze apelują o spokój, a rodzina mężczyzny ciężko rannego w ataku nożownika, od którego to ataku wszystko się zaczęło, prosi o zakończenie przemocy. Powiedz i przypomnij, dlaczego w ogóle wybuchły zamieszki w stolicy Irlandii Północnej? Czego obawiają się mieszkańcy? Jakie są też ich żądania?
6: Po dwóch nocach zamieszek Belfast próbuje po prostu wrócić do normalności. Na ulicach jest spokojniej w tej chwili, ale emocje wciąż nie opadły. Mieszkańcy liczą straty. Część rodzin nie może wrócić do swoich domów, a policja przygotowuje się na możliwość, no niestety, kolejnych protestów. W wielu miejscach nadal widać ślady zamieszek. Na ulicach stoją spalone samochody, uszkodzone są budynki i przystanki autobusowe. W obawie przed kolejnymi niepokojami część sklepów i firm wczoraj zamknęła się wcześniej niż zwykle. Niektóre szkoły skróciły zajęcia, a transport publiczny ograniczył kursowanie. W centrum miasta było wyraźnie mniej ludzi niż na co dzień, no ale mimo tego do zamieszek doszło. Najpoważniejsze starcia wybuchły w Glengromley, na północ od Belfastu. Demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. W stronę policjantów poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Funkcjonariusze odpowiedzieli użyciem armatki wodnej. Protesty odbywały się także w innych częściach Irlandii Północnej, jednak miały no znacznie spokojniejsze przebieg niż te pod Belfastem. Policja ostrzega, że napięcie podsycają media społecznościowe. W internecie zaczęły nawet krążyć listy z adresami domów zamieszkiwanych przez cudzoziemców. Funkcjonariusze podkreślają, że publikowanie takich informacji to przestępstwo. Po dwóch nocach zamieszek co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Wśród ewakuowanych było również dwumiesięczne dziecko. Źródłem obecnego kryzysu był poniedziałkowy atak nożownika w północnym Belfaście. Jego ofiarą padł Stephen Ogilvy, który stracił lewe oko i doznał ciężkich obrażeń twarzy, szyi oraz pleców. O dokonanie ataku oskarżono 30-letniego Hadiego Alodida, pochodzącego z Sudanu. Nożownik wczoraj stanął przed sądem, pozostaje w areszcie. To właśnie informacja o pochodzeniu podejrzanego i o tym, że jest uchodźcą, szybko rozeszła się w mediach społecznościowych i wywołała falę protestów.

0: protestów przeciwko cudzoziemcom. Po zamieszkach głos zabrali przedstawiciele służb, premier Starmer. Wszyscy potępili sam atak nożownika i falę przemocy i nienawiści w Irlandii Północnej po tym zdarzeniu. Głos zabrała także rodzina ofiary. Bliscy poinformowali, że mężczyzna jest w stabilnym stanie i stanowczo potępili zamieszki. Podkreślili, że nie chcą, aby tragedia została wykorzystana do szerzenia nienawiści wobec migrantów. To właśnie ten apel wybrzmiewa dziś najmocniej w Belfaście. Po dwóch nocach przemocy mieszkańcy chcą przede wszystkim spokoju i powrotu do normalnego życia. Ludzie chcą wrócić do domu, do pracy. Wczoraj mówiłam na antenie Polskiego Radia 24, że życzyłabym sobie, żeby dzisiaj przywitać się ze słuchaczami good morning, czyli dobry poranek. Ale to smutny poranek w Irlandii Północnej, w Belfaście i w całej Wielkiej Brytanii.
1: Anna Rączkowska, korespondentka Polskiego Radia w Londynie. Bardzo ci, Aniu, dziękujemy za twoje relacje.
0: Dziękuję.
1: 7:46 jest na zegarach. W naszym studiu jest Justyna Golonko, dzisiaj cała na różowo.
2: To jest fuksja. Ale ładnie zauważyłeś.
1: Przepraszam, nie znałem.
2: To już znasz.
1: To już
2: na to, tak wygląda fuksja właśnie.
1: Okej, to róż po prostu, ale dobrze.
2: Troszkę inny.
1: Justyna Golonko przychodzi do nas z informacjami gospodarczymi, ale także z zakresu cyfryzacji, bo wczoraj rząd przyjął jeden z ważnych dokumentów.
2: O tym opowiem dokładnie.
1: Dobrze, to ja ci już nie zabieram chleba, zaczynamy saldo.
3: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: No i właśnie o tej cyfryzacji zaczynamy, bo rząd właściwie, tak jak Państwo usłyszeli, przyjął kurs na cyfrową Polskę. W Polsce nadchodzi czas strategicznej pracy w obszarze cyfryzacji, tak powiedział minister Krzysztof Gawkowski. Strategia cyfryzacji państwa do 2035 roku zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych, rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, czy rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej. To pierwszy taki dokument w historii, podkreślił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, i to są konkretne zmiany.
5: Jednym z filarów strategii są kompetencje cyfrowe. Do tego, żeby 85% Polaków te kompetencje cyfrowe miało na wysokim poziomie. Bo skoro plan jest prosty, a zakłada między innymi takie fakty, do roku 2030 100% kluczowych usług będzie dostępnych online. Do roku 2030 procent urzędów, które będą miały systemy AI, to 80%, a wszystkie urzędy w Polsce, wszystkie będą miały elektroniczne zarządzanie dokumentacją. 100% polskich gospodarstw domowych ma mieć szybki internet zapewniony do roku 2030.
2: Takie są założenia. Taki kompleksowy dokument, plan, ta cyfrowa strategia jest dziś bardzo potrzebna, tak mówią eksperci, bo to jest odpowiedź na wyzwania, które stoją także przed naszą gospodarką. Tak komentuje to Piotr Stroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jak mówi, państwo jasno określa kierunki rozwoju i to, na co będzie teraz stawiać, i to jest ważne.
6: Państwo dostrzega, że to jest odpowiednia dla nas droga rozwoju. Jest tam pokazane, że potrzebujemy i rozwoju technologii, i tego, żeby ona była dostępna wszędzie w kraju, i tego również, żeby nie tylko mieć dobrze ograne sprawy związane z technologią, oprogramowaniem, ale też i do tego, żeby na przykład duże rzesze potencjalnych pracowników zachęcać i w jakiś sposób wdrażać do stosowania technologii cyfrowych. To trzeba w odpowiedni sposób oswoić, w sposób naturalny. To nie zawsze odbywa się łatwo, więc jeżeli jest na to odpowiedni plan, to się powinno udać. Tego nie można po prostu puścić na żywioł. Z tym trzeba wiedzieć, co się chce zrobić.
2: A na to wszystko będą odpowiednie środki, bo wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że od 2030 roku Polska będzie przeznaczała rocznie 100 miliardów złotych na rozwój cyfryzacji. Pieniądze będą pochodziły m.in. z funduszy unijnych. To jest ważna zapowiedź, bo na rozwój cyfryzacji potrzebne są zawsze ogromne środki i ważne, że one są zaplanowane w budżecie. Tak mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
7: To jest ważne, żeby te pieniądze były w budżecie zaplanowane, dedykowane pod cyfryzację. I to jest fantastyczna informacja, że to się znalazło w strategii. Tych strategicznych celów nie da się zrealizować tylko wyłącznie pieniędzmi budżetowymi. Jednym z kluczowych elementów realizacji strategii jest właśnie budowa partnerstwa pomiędzy biznesem a administracją, pomiędzy publicznymi instytucjami i prywatnymi. Właśnie jednym z kluczowych elementów realizacji strategii będzie stworzenie otoczenia regulacyjnego, które będzie sprzyjało również prywatnym inwestycjom, które nawet napędzały będą transformację cyfrową polskiej gospodarki.

0: Minister cyfryzacji zapowiedział także, że wydatki związane z cyfryzacją w 2030 roku mają sięgnąć 2% PKB i 5% PKB w 2035 roku. Ja tylko przypomnę, że w tym roku to jest chyba niespełna 0,8%, jeśli chodzi o te dane. Także faktycznie tutaj planowany jest bardzo duży wzrost. I wracamy do tematu local content, bo to jest taki temat, który jest w ostatnim czasie bardzo ważny i dużo się o nim mówi. Skarb Państwa chce większego udziału polskich firm przy realizacji takich wielkich inwestycji, na przykład energetycznych, infrastrukturalnych i w przemyśle obronnym. To polska racja stanu, tak przekonują eksperci. Wiceministra aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że resort przygotował w tym celu kodeks dobrych praktyk.
1: Jest on, myślę, że już w ostatniej fazie konsultacji i uzyska w najbliższym czasie podpis pana premiera, co pozwoli nam na kolejne kroki, przygotowywanie wytycznych, które mają również pomagać tym, którzy mają to realizować. Również nasze spółki, z naszym udziałem spółki, powołują pełnomocników do spraw local content, ażeby ta tematyka też była w odpowiedni sposób koordynowana.
0: W opinii prezesa Orlenu Ireneusza Fonfary wydarzenia z ostatnich lat pokazują, że nie tylko miejsce pochodzenia jest ważne, ale ta cała sieć kooperacji i serwisowania.
2: Części zamiennych jest niezwykle istotna i możemy mieć produkt polski, ale do niego są części potrzebne z innych krajów, gdzie są konflikty i mamy problem. Więc z tego punktu widzenia budowanie sieci dostawców, kooperantów, którzy są blisko, więc dlatego budowanie takiego łańcucha dostaw w długim okresie czasu jest dla nas głównym priorytetem przy tworzeniu polityki zakupowej. Bo bez tego nie będziemy mieli tego poczucia bezpieczeństwa, a ono jest fundamentalne.
0: Projekt Local Content z korzyścią dla Polski został ogłoszony na początku kwietnia tego roku. Jego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Saldo. A teraz o pracy powiemy, o rynku pracy sezonowej, bo ona przeżywa teraz naprawdę takie ogromne oblężenie w tym roku. Ofert jest mniej, a liczba kandydatów na jedno miejsce wzrosła średnio o ponad 30% w stosunku do ubiegłego roku. Konkurencja na rynku zwiększa rekordowa, bo prawie 16% większa w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych. Bo jak wynika z badań, znaczna większość maturzystów, 84%, chce łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, a praca sezonowa może być dla nich pierwszym krokiem na tej drodze. Do tego dochodzą osoby, które na co dzień mają już pracę, ale chcą sobie dorobić w sezonie letnim. Zwraca uwagę Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR.
3: Praca sezonowa to nie tylko praca dla studentów, ale też praca dla osób, które mają główną pracę, ale potrzebują uzupełnić ten budżet domowy i w okresie letnim ta oferta jest bardzo szeroka i w sposób elastyczny też się dostosowuje do potrzeb poszczególnych kandydatów. Tych modeli jest coraz więcej, jest teraz szansa na to, żeby jednego dnia pracować na jednym stanowisku, na przykład kelnerki w restauracji, a drugiego dnia pracować na magazynie.
0: Jak co roku najwięcej ofert pracy sezonowej znajdziemy w rolnictwie, handlu i gastronomii. W handlu pracowników przyciągają m.in. atrakcyjne stawki godzinowe. O nich mówi Przemysław Bogdański, prezes jednej z firm zajmujących się wspieraniem sprzedaży i marketingu.
4: W wybranych rolach stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej. Dlatego praca wakacyjna w handlu i sprzedaży coraz częściej nie jest tylko sposobem na dodatkowy zarobek, ale też realnym początkiem ścieżki zawodowej.
0: A co ciekawe, najchętniej dorabiamy w magazynach i to jest taki hit tego sezonu, bo tu pracę właśnie w magazynach znajdziemy szybko, jest jej najwięcej i tych ofert na pewno będzie przybywać, dodaje Renata. Ta Rutana Chlebosz z Randstad Polska.
5: Duże projekty, takie jak obsługa magazynów, generują wysoki popyt w tym okresie. Należałoby też wspomnieć o branży e-commerce, ta branża sprzedaży online, a tu pakowanie, kompletacja, czyli bardzo lekkie, przyjemne prace. Przy tego rodzaju pracach lekkich, sezonowych, wakacyjnych, w branżach, o których przytaczałam, przeważnie stosowane są umowy zlecenia, więc tutaj przedział stawek jest naprawdę szeroki od płacy minimalnej 31-40 brutto do nawet 50.

0: 10 zł na godzinę.
1: Wysokie stawki pojawiają się też w sektorze transportu i dostaw. Niektóre firmy oferują kierowcom nawet 7,5 tysiąca brutto miesięcznie.
2: Tak Justyna Golonko.
1: Dziękuję pięknie.
2: Redakcja Gospodarcza, bardzo tak dziękuję. Za 4 minuty informacje w Polskim Radiu 24 i Ewelina Kamińska, a po nich naszym gościem będzie poseł Michał Pyrzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy nie tylko o tych wątkach, które towarzyszą nam na co dzień, czyli m.in. o kwestiach polsko-ukraińskich, ale i o wyborze kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo tego wyboru Sejm dokona jeszcze dziś. Zapraszam, żeby zostać z nami.
3: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Iran zamyka ciśninę Ormus. USA twierdzą, że statki wciąż korzystają ze szlaku. Sejm odrzucił wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Gala walk UFC w Białym Domu. Organizacja

0: Organizacje pozarządowe chcą ją zablokować. Minęła 8, Ewelina Kamińska, zapraszam. Kolejny spór o cieśninę Ormus na Bliskim Wschodzie. Irańczycy twierdzą, że szlak jest całkowicie zablokowany. Zagrozili też, że będą strzelać do wszystkich statków, które zbliżą się do cieśniny. Stany Zjednoczone odpowiadają tymczasem, że tranzyt jest wciąż otwarty dla statków handlowych. Eskalacja w regionie ma związek z kolejną nocą amerykańskich ataków na cele w Iranie, na co Teheran odpowiada uderzeniami w bazy sił USA w regionie. Mimo przewagi militarnej, Stany Zjednoczone przegrywają konflikt z Iranem na płaszczyźnie politycznej. Widać desperację, oceniał w TVP Info ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski.
1: Amerykanie nie mają tak wiele czasu. Ten atak ostatni i dwa dni temu i ten, który się dzieje obecnie, sygnalizuje desperację Waszyngtonu, że nie udało się skłonić Irańczyków do kapitulacji, do zawarcia porozumienia rozejmowego na warunkach, które nakreślili Amerykanie. Stanowiska obu stron są diametralnie odmienne.
0: Donald Trump rozpoczął kolejną falę ataków na Iran po tym, jak w poniedziałek irańskie wojsko zastrzeliło amerykański śmigłowiec. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Posłowie PiS zarzucali ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Michał Woś z PiS oskarżał szefa MSWiA o, jak mówił, zdradę munduru.
2: Właśnie dlatego rozmawiamy o odwołaniu Marcina Kierwińskiego. Rozliczamy rząd, który zmienił polskie bezpieczeństwo w teatr prowokacji, chaosu i zdrady munduru. Tak? Zdrady munduru.
3: Wiecie, czym jest zdrada munduru? Zdrada munduru to było, jak głosowaliście przeciwko pieniądzom Sejf dla Policji, Straży Granicznej i SOP-u. Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-u. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
0: Odpowiadał z mównicy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodajmy, że to druga próba opozycji, by odwołać szefa MSWiA. Badacze z IPN bliscy odnalezienia miejsc pochówków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej. Od poniedziałku trwają prace w miejscu zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podkreśla, że badaczom udało się odkopać fundamenty kościoła. Według zapisanych relacji świadków tam właśnie powinna znajdować się zbiorowa mogiła Polaków. Jej odnalezienie zdaniem badacza to kwestia najbliższego czasu.
5: Odnaleźliśmy ten zarys kościoła, to nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
4: Prace potrwają do 18 czerwca. Archeologowie chcą odnaleźć dwa zbiorowe pochówki, ale też pojedyncze mogiły. Po odnalezieniu szczątków będzie można wnioskować o pozwolenie na prace ekshumacyjne i godny pochówek. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginąć mogło ponad 800 Polaków.
0: Tymczasem Pałac Prezydencki milczy w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia ukraińskiemu przywódcy po nadaniu przez niego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Kapituła orderu zebrała się w poniedziałek. Prezydent Nawrocki nie ogłosił jednak do tej pory swojej decyzji. Organizacje pozarządowe w USA starają się zablokować niedzielną galę mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Pozew w tej sprawie rozpatrzy dziś sąd w Waszyngtonie. Gala UFC organizowana jest z okazji Dnia Flagi, 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone oraz z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.
6: Przed Białym Domem stoi już ośmiokątna klatka, nad którą zainstalowano oświetlenie. Na trybunach zasiądzie prawie 5 tysięcy widzów. Organizacja pozarządowa Public Integrity Project złożyła pozew w imieniu dwójki mieszkańców stanu Virginia, domagając się zablokowania imprezy. Jej prawnicy twierdzą, że organizacja komercyjnej gali sportowej na terenie federalnym narusza regulacje służby parków narodowych, a budowa tymczasowej areny odbyła się bez wymaganej zgody kongresu i bez spełnienia wymagań środowiskowych. Biały Dom argumentuje, że pozew złożono zbyt późno i gala powinna się odbyć. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała wczoraj, że Karol Nawrocki zasiądzie na trybunach podczas tego wydarzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W informacjach zaglądamy jeszcze do Małopolski. Ulicami Krakowa przejdzie dziś orszak Włóczków i Tatarów z lajkonikiem na czele. Jeździec na koniku, zgodnie z tradycją, uderzając buławą, będzie rozdawać szczęście. Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa zaznacza, że według legendy Flisacy Wiślani, nazywani Włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim pod koniec XIII wieku.
7: w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda

0: legenda stała się popularna, pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o Lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się włóczkowie.
1: Pochód Lajkonika wyruszył około godziny 12:30 sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Czwartek pochmurny i deszczowy w tym momencie pada w pasie od centrum i Wielkopolski po wybrzeże oraz na południowym wschodzie. Dziś może jeszcze zagrzmieć, ostrzeżenia od 1 do 3 stopnia obowiązują na południu kraju. W ciągu dnia na termometrach od 15 do 20 stopni nieco chłodniej będzie nad morzem.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, w czwartek, 11 dnia czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 11 dzień czerwca, 162 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć niemal do godziny 21, a imieniny obchodzą Paula, Barnaba, Anastazy, Jan i Felix. Państwu składamy najlepsze życzenia. W tej godzinie po 8.30 będzie z nami Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl, a przed godziną 9 Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, która opowie, na co warto zerknąć i zwrócić uwagę w nadchodzący weekend w kulturze. Ale zanim to wszystko, to czysta polityka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu pan poseł Michał Pyrzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Udało się wczoraj rzutem na taśmę obronić Marcina Kierwińskiego?
3: Tak, rzutem na taśmę, bo taka jest procedura. Niemniej jednak te wszystkie zarzuty, które pod adresem pana ministra były formułowane, wynikały, można powiedzieć, z takiej potrzeby chwili, aby jeszcze bardziej nagłośnić interwencję służb. Mieliśmy to fałszywe zgłoszenie niby w lokalu prezydenta, niemniej jednak cały wniosek okazał się pusty i te wszystkie zarzuty, które stawiane były panu ministrowi, obrócone były w jego jak gdyby zalety, bo mowa była o nieszczelności granicy a z Białorusią, a wiemy, że ten płot był nieszczelny, ale za rządów PiSu. Teraz każda próba od początku roku, a było ich niewiele, była nieudana, jeśli chodzi o przekroczenie tej granicy. Podobnie mówiono o tutaj, można powiedzieć, wewnętrznej granicy unijnej z Niemcami. Tam chaos panował tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pan Bąkiewicz i politycy PiSu się pojawiali. Podobnie było z zarzutem o ochronę ludności i obronę cywilną, gdzie to Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało podstawy działania obrony cywilnej, co w obecnej sytuacji międzynarodowej, kryzysowej jest niedopuszczalne, aby taka formacja funkcjonowała bez podstaw prawnych, bez określonych reguł. Podobnie zresztą ze środkami na policję, Straż Graniczną, a to dzisiaj dzięki programowi Sejm w takim... programowi Sejf z takiego specjalnego programu pozamilitarnego, jeśli chodzi o obronność, 20 miliardów trafi 20 miliardów złotych trafi do tych służb, co znaczącym zaszczykiem finansowym.
2: To porozmawiajmy o zarzutach wobec ministra Kierwińskiego, nawet tych, które nie zostały expressis verbis zwerbalizowane w tym wniosku, bo tak. Osób, które dokonały fałszywego zgłoszenia w domu państwa Nawrockich, nadal nie zidentyfikowano, po prostu ich nie znaleziono, nie ma takiej informacji. Nawet godzinę temu był tutaj Maciej Konieczny z Partii Razem i przekonywał, że po kolejnych 3 latach już wojny w Ukrainie, 3 latach państwa rządów, nadal nie ma precyzyjnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, nadal nie wiemy, gdzie jest nasz najbliższy schron, nie ma powszechnych szkoleń. No, jest wiele zaniedbań w dziedzinie MSWiA.
3: Tak, ale te fałszywe alarmy się zdarzają i tutaj służby muszą być dysponowane do takich przypadków, bez względu na to, czy

0: potem uda się namierzyć sprawcę tego całego zamieszania, czy też nie. Bywa i tak, że no, komuś uchodzi to płazem, niemniej jednak w większości przypadków, bo nie jest to tylko ten przypadek, te osoby zostają namierzone, ukarane i obciążone często kosztami takiej akcji. Jeśli chodzi, no nie zgodzę się tutaj z tym stwierdzeniem, że sprawy obrony cywilnej, ochrony ludności idą za wolno, bo tak jak powiedziałem, ustawa o obronie ojczyzny zlikwidowała jakiekolwiek podstawy do tego, by służba cywilna, obrona cywilna mogła w Polsce funkcjonować, i to dopiero staraniem i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i Ministerstwa również Obrony Narodowej powstał projekt ustawy, zamieniony potem już w akt prawny przez Sejm i Senat, który daje właśnie wszystkie podstawy prawne do działania w tym zakresie. Dysponowane są co roku ogromne środki, zarówno na agregaty, są prowadzone szkolenia, przynajmniej wśród samorządowców wiem, że takowe się odbywają, na rzeczy tak zwane dual use, podwójnego użytku, więc no to wszystko postępuje, a no, odbudować coś, posprzątać jest bardzo trudno. No, pokój możemy w domu, w mieszkaniu zdemolować w jedną minutę, natomiast posprzątanie bałaganu i naprawa zniszczonych rzeczy zajmuje troszkę więcej czasu.
1: No tak, ale dostaliście 4 lata na naprawę i posprzątanie tych rzeczy. 3 z 4 tych lat już upłynęło.
0: Tak, 3 z 4 lat już upłynęło. Niemniej jednak te sprawy cały czas, choć powoli, ale systematycznie postępują do przodu.
1: To zresztą będzie poddane ocenie wyborczej w przyszłym roku. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie odebrania bądź nie orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak pan myśli, na co Karol Nawrocki czeka?
0: Ja myślę, że czeka, tak jak my wszyscy, na reakcję strony ukraińskiej, bo nasze jasne stanowisko zostało przekazane Ukraińcom, chociażby ustami premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który myślę, że czarno na białym powiedział, czym jest dla Polaków zbrodnia ludobójstwa dokonana na Wołyniu, i nie będzie zgody na gloryfikowanie morderców z ukraińskiej armii powstańczej. I to jest jak gdyby nasz przekaz, który został zawieziony na Ukrainę, i czekamy teraz na reakcję, a w odpowiednim czasie, jeżeli tej reakcji właściwej nie będzie, bo tu nie ma zgody na kompromis, jeśli chodzi o prawdę historyczną, nie można fałszować historii, będzie decyzja pana prezydenta.
1: No dobrze, tylko że my już czekamy 2 tygodnie na reakcję ze strony ukraińskiej i tak na dobrą sprawę nie ma żadnej. Są jakieś wezwania ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby w obliczu wspólnego wroga, jakim jest Rosja, zachować wspólnotę i jedność pomiędzy narodami, ale prezydent Ukrainy, jak chciał lecieć do Londynu, wyleciał z Kiszyniowa, a nie z Rzeszowa. No i tak na dobrą sprawę nie ma sygnału, zresztą o tym premier Tusk też mówił, że nie ma sygnału dobrej woli ze strony ukraińskiej. Czy jest jeszcze na co czekać?
0: Ja myślę, że jeszcze chwilkę jest na co czekać. Razem z Ukrainą jesteśmy po drugiej stronie barykady niż Rosja i tutaj no, nikogo nie trzeba przekonywać, że ta granica bezpieczeństwa nas, Polaków, jest określona dzisiejszą granicą frontu na Ukrainie, i tak naprawdę to nie 2 tygodnie, ale kilka dni temu to stanowisko zostało przekazane, i myślę, że to jest...
1: No tak, tylko granica godności nie przebiega wzdłuż granicy frontu, tylko wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej.
0: Oczywiście, dlatego te wszystkie bolesne dla nas sprawy, to kolejne rozdrapywanie ran, zostało jasno sformułowane przez stronę rządową i przekazane stronie ukraińskiej. Już jest zapowiedź dalszych ekshumacji. Słyszałem, że wstrzymane zostały te pomysły dotyczące ponownego pochówku Stefana Bandery, więc myślę, że to również jest reakcja na te wezwanie strony polskiej. Teraz czekamy tylko na zmianę nazwy jednej z jednostek wojska ukraińskiego.
1: To chyba płonne nadzieje, że to się wydarzy.
0: Zawsze należy.
1: Jasne, tylko że tak zastanawiam się, bo odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu z pewnością osiągnie taki skutek, że poczujemy, przepraszam za kolokwializm, że upuszczona została krew, tak? To znaczy pewnego rodzaju emocje będą miały się którędy skatalizować. Natomiast w takim wymiarze pragmatycznym Ukraińcy będą obrażeni, my będziemy obrażeni i tyle.

0: Wynika to z tego, panie redaktorze, że Ukraińcy do końca nie znają tej historii, bo w momencie, kiedy po wybuchu wojny przyjmowaliśmy Ukraińców chociażby w Wielkopolsce, w mojej Słupcy, to większość z tych osób tej historii nie znało, bo nie została ona im przekazana po prostu w szkołach i nie wiedzieli, że ludobójstwo na Wołyniu miało miejsce. Zupełnie inaczej postrzegali ukraińską armię powstańczą i tutaj no, taka edukacja, można powiedzieć, z naszej strony i odsłanianie tej prawdy historycznej też jest wskazane i być może jakaś refleksja w tym względzie po drugiej stronie przyjdzie.
1: A czy ewentualne odebranie Orderu Orła Białego i eskalacja tych napięć polsko-ukraińskich nie uderza w nasze interesy? Teraz nie mówię o interesach bezpieczeństwa, mówię o interesach gospodarczych w kontekście także planowanej odbudowy Ukrainy.
0: No myślę, że tak. Tu też będzie na tym polu jakaś walka, ale no proszę sobie już jak gdyby zrobić jakiś taki bilans, kto najbardziej Ukrainie w czasie tej wojny pomógł. I no to my też mamy prawo jako Polska właśnie akcentować te kwestie i historyczne. Ale również no potem ubiegać się o określone benefity z tego tytułu, jeśli chodzi o odbudowę.
1: O ile oczywiście będzie wola po stronie ukraińskiej, żeby polskie firmy do tego dopuścić. I o ile w ogóle dojdzie do tej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Michał Pyrzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest naszym gościem. Panie pośle, Sejm ma dzisiaj wybrać kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch kandydatów zostało zgłoszonych, jeden przez koalicję rządzącą i jest to pan Sławomir Patyra oraz Artur Kotowski, proponowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nadal prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów. Nadal Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania w Trybunale. To po co wybór kolejnego sędziego?
0: No jest wakat na to miejsce, więc wybieramy kolejnego sędziego. Kiedy Sejm wybierał szóstkę sędziów nie tak dawno, bo w marcu liczyliśmy na to, że ta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego, który jest naczelnym organem państwa, ulegnie uporządkowaniu. No jednak pan prezydent, który wszedł, można powiedzieć, w taką funkcję kreacyjną, przyjął ślubowanie tylko od dwóch sędziów. Pogłębianie tego chaosu wpisał się również w maju sam Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o nieważności przepisu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi, że prezydent odbiera ślubowanie od nowo wybranych sędziów i tutaj jak gdyby zakwestionował przepisy, sędziowie zakwestionowali te przepisy, na podstawie których sami zostali wybrani.
1: Tak,
0: więc widać, kto pogłębia ten chaos, bo naprawdę dopuszczenie do orzekania tych wszystkich sędziów, którzy zostali wybrani, no jak gdyby uzdrowiłoby.
1: A z tym czworgiem sędziów to sprawa już przegrana, jeśli chodzi o dopuszczenie ich do orzekania?
0: Ja myślę, że nie. Sędziowie ci złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tutaj powinni być dopuszczeni do orzekania, tym bardziej, że ustawa mówi, że odmowa ślubowania oznacza rezygnację ze stanowiska sędziego, więc tu jest jasno pokazane, kto miał funkcję kreacyjną, a ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta, co nie oznacza moim zdaniem, że w jego obecności takie ślubowania w formie aktów notarialnych ci sędziowie złożyli, więc powinni być dopuszczeni do orzekania, powinni wykonywać swoją pracę, a tak to mamy no, pad, jeśli chodzi o składy osobowe i niewydolność Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czy pani senatorka Monika Piątkowska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej wspieraną przez PSL, czy jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
0: Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Jest to nasz wspólny kandydat.
1: Dlaczego się zdecydowaliście na wspólny start w tych wyborach z Koalicją Obywatelską?
0: Są to wybory samorządowe, zupełnie inne niż wybory centralne, parlamentarne. Każde rządzą się swoją specyfiką. Panią senator znamy.

0: była kiedyś w Polskim Stronnictwie Ludowym, blisko współpracowała z nami jeszcze za czasów premiera Pawlaka, który był ministrem gospodarki. I uznaliśmy, że będzie to kandydat, który ma szansę zostać prezydentem.
1: Może nie mieliście nikogo swojego?

0: niewielka liczba wyborców i to właśnie o te 2-3% również w wyborach samorządowych trzeba się bić o te osoby, które przeważą na szali dany wynik.
1: I myśli pan, że naprawdę Monika Piątkowska przy takim rozdrobnieniu też i wielości kandydatów w Krakowie ma szansę na wejście do drugiej tury?
0: Tak, myślę, że ma szansę na wejście do drugiej.
1: Badaliście to w badaniach?
0: Badaniem takim najprawdziwym są same wybory. Tak samo jak tym badaniem popularności czy odrzuceniem byłego prezydenta, no było to referendum lokalne, które zresztą też potwierdza jak gdyby słuszność tego, że złożyliśmy ustawę o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach i odwołujemy się tutaj do mądrości właśnie mieszkańców. Jeżeli są oni niezadowoleni, mogą w legalnej, demokratycznej procedurze w każdym momencie odwołać nawet prezydenta dużego miasta, co do tej pory wydawało się niemożliwe.
1: Czy powinniśmy jakkolwiek przyglądać się tej formule startu PSL-u i Koalicji Obywatelskiej w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych?
0: Myślę, że nie. Jest to formuła zarezerwowana tylko i wyłącznie do wyborów samorządowych. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe mamy strategię samodzielnego startu w przyszłorocznych
1: wyborach. Panie pośle, gdzie, gdzie samodzielnie?
0: Podobne argumenty były formułowane w 2023 roku, kiedy też krzyczano jedna lista, my mówiliśmy albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu i ten nasz wariant.
1: Poszliście wtedy samodzielnie? Czy lewarowaliście się nawzajem z Polską 2050?
0: To znaczy, nikt tutaj się nie lewarował, bo proszę zauważyć, że koalicja z Polską 2050 była tak skonstruowana, że po wyborach okazało się, że zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Polska 2050 ma równą ilość, jeśli chodzi o posłów i senatorów, więc nikt tu nikogo nie lewarował. Odliczyliśmy się dokładnie po tyle samo osób w polskim parlamencie.
1: A potem jeszcze się Polska 2050 podzieliła na pół.
0: A to już jest zupełnie inna historia.
1: To już zupełnie inna historia. Michał Pyrzyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia
0: dziękuję
1: i miłego nadchodzącego weekendu.
0: Pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
1: A na portalu Polskiego Radia 24 korespondencja Marka Wałkuskiego z Waszyngtonu, który szykuje się do obchodów 80. urodzin Donalda Trumpa. Przed Białym Domem, jak przeczytają Państwo na naszym portalu, stoi ośmiokątna klatka, nad którą zainstalowano oświetlenie. Na trybunach zasiądzie prawie 5000 widzów. Organizacja pozarządowa Public Integrity Project złożyła pozew w imieniu dwojga mieszkańców stanu Virginia, domagając się zablokowania imprezy. Jej prawnicy twierdzą, że organizacja komercyjna gali sportowej na terenie federalnym narusza regulacje służby parków narodowych, a budowa tymczasowej areny odbyła się bez wymaganej zgody kongresu i bez spełnienia wymagań środowiskowych. Jak komentuje to Biały Dom? Jak wygląda ta scena na 80. urodziny Donalda Trumpa? Jak przewyższa Biały Dom? To wszystko mogą Państwo zobaczyć i przeczytać na portalu Polskiego Radia 24. A w przeglądzie portali przenosimy się na stronę Onetu. Tam relacja z niemieckiej dyskusji o Polsce. W Bundestagu czyli w niemieckim parlamencie, trwała dyskusja o relacjach z Polską. Jak pisze Onet, wiele pochwał pod naszym adresem padło w środę podczas tej debaty. Przedstawiciele wszystkich partii postulowali zacieśnienie współpracy gospodarczej i militarnej, a także apelowali o gesty, które miałyby poprawić wzajemne stosunki. Między innymi reprezentujący CDU poseł i pełnomocnik rządu do spraw współpracy z Polską, mówił, że Polska to nowoczesny, dobrze zorganizowany, pewnie siebie i silny kraj, świadomy swojej historii, historii Europy, mocno zakorzeniony w Unii Europejskiej, a zarazem zdecydowany.

Zdecydowanie transatlantycki. Całą relację z obrad Bundestagu na temat Polski przeczytają Państwo na stronach Onetu. A na koniec wirtualna Polska i rozpoczynający się w Stanach Zjednoczonych dzisiaj mundial. O tym, jak będzie wyglądał, jakie kontrowersje polityczne wzbudza. Jeszcze nigdy tak wielu nie było tak niemile widzianych na tak wielkiej imprezie, ale FIFA zgodziła się na amerykanizowanie mundialu bez mrugnięcia okiem. Ma być mega, a dokładniej maga. Taką grę słów proponuje Remigiusz Półtorak z wirtualnej Polski i opisuje, jakie kontrowersje i jak bardzo Donald Trump próbuje pod siebie stworzyć i zakompaniować nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które to rozpoczynają się dziś wieczorem. 3 minuty pozostały do najnowszych informacji, czyli do godziny 8:30. Spotka się z Państwem Ewelina Kamińska, a po nich komentarz publicystyczny.

0: Reklama.
1: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
0: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: 8.30 na zegarach, Ewelina Kamińska, zapraszam. Informacje zaczynamy od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Koło Łowicza na drodze krajowej nr 70 w miejscowości Arkadia ciężarówka zderzyła się z busem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. Trasa jest całkowicie zablokowana, policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W nocy Stany Zjednoczone znów atakowały Iran. Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało, że wojska USA przeprowadziły precyzyjne uderzenia na irańskie cele, zagrażające też międzynarodowej żegludze handlowej w regionie. Ataki były wymierzone w składy amunicji, węzły dowodzenia i kontroli oraz magazyny wojskowe. Dzień wcześniej Amerykanie zaatakowali irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, naziemne stacje kontrolne oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny Ormus. Irańczycy odpowiedzieli na atak ostrzałem amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie, m.in. w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Posiedzenie za zamkniętymi drzwiami o 14:00. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia powróci do sprawy użycia gazu wobec Magdaleny Bielskiej.

0: Jejat. Chodzi o wydarzenia z listopada 2020 roku. Wicemarszałkini Senatu przypomina, że brała wtedy udział w marszu w obronie kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego o delegalizacji aborcji.
1: Zostałam zaatakowana przez funkcjonariusza BOA, zaatakowana gazem prosto w twarz z krótkiej odległości, wtedy kiedy próbowałam interweniować przeciwko brutalnemu zatrzymaniu jednego z pokojowo protestujących obywateli. Ten funkcjonariusz nie tylko naruszył mój immunitet, ale przede wszystkim naruszył podstawowe zasady państwa prawa.
0: Za przekroczenie uprawnień byłemu policjantowi grozi do 10 lat więzienia. Pogoda może być dziś niebezpieczna i MGW wydało ostrzeżenia dla wschodniej połowy kraju przed ulewami i burzami. Straż pożarna ma więc ręce pełne roboty. W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem służby interweniowały wczoraj 169 razy od północy. Natomiast strażacy wyjeżdżali już do kilkudziesięciu zgłoszeń. Ich działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba została poszkodowana.
2: W województwie świętokrzyskim na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo. Kierująca pojazdem samodzielnie opuściła ten pojazd. Niemniej jednak po przebadaniu zespół ratownictwa medycznego zabrał ją na dalszą diagnostykę do szpitala.
0: Burze przechodzą teraz nad wschodnią połową Polski, a szczegóły prognozy pogody teraz przedstawi Roch Kowalski.

0: W ciągu dnia będzie mniej burzowo, ale nadal deszczowo i pochmurnie z temperaturą maksymalną 19 stopni. Tyle wskażą termometry na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Najchłodniej nad Bałtykiem, tam maksymalnie 14 stopni, a na pozostałym obszarze kraju od 15 do 17 stopni. Ósma 33 na zegarach.
1: Komentarz.
0: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu Więź.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zaczynamy od wątków związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. To już drugi tydzień, jak dyskutujemy o polskiej reakcji na ukraińskie upamiętnienie bohaterów UPA. No właśnie, tej reakcji nadal brakuje.
2: Brakuje, bo i właściwie nie było do końca pomysłu, jak na to odpowiedzieć, prawda? Widać, że z tego są dwa wnioski, wydaje mi się, główne. Po pierwsze, jednak jesteśmy jakoś zaskoczeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Zresztą być może są nią zaskoczeni sami Ukraińcy i być może nawet zaskoczony jest sam prezydent Zełenski tym, co zrobił. W tym sensie, że ci komentatorzy, których też próbuję śledzić, także ci ukraińscy, którzy znają trochę kulisy polityki ukraińskiej, mówią, że bardzo możliwe, że sama decyzja była absolutnie spontaniczna i tak naprawdę jakby zrobiona na potrzebę chwili, trochę podsunięta w pewien sposób prezydentowi Zełenskiemu i nikt tak naprawdę nie pomyślał o tym, jakie mogą być jej konsekwencje dla nas w Polsce. No i zaskoczeni są więc jakoś tam może Ukraińcy, zaskoczeni jesteśmy my. Prezydent Nawrocki, prawda, wyszedł z tą propozycją odebrania orderu dla prezydenta Ukrainy. Natomiast cała sytuacja jest rzeczywiście stawia nas w kropce, bo prawdopodobnie każe całościowo zrewidować pomysł na to, jak te relacje z Ukrainą kształtować w sposób partnerski. Partnerski, czyli też taki, w którym będziemy potrafili na zrywanie tego partnerstwa jednostronne jakoś odpowiedzieć w sposób właśnie odpowiedni.
0: A Ukraina zerwała to partnerstwo jednostronnie, tą decyzją?
2: Nie całościowe. Mówię, że w tym konkretnym jednej decyzji ona ewidentnie zrobiła to kompletnie nie patrząc na względy, racje polskie. Jakby zupełnie ignorując i w tym sensie postąpiła wbrew partnerstwu, które mamy, które powinniśmy mieć, które jest w interesie obu naszych krajów i jest absolutnie strategicznie kluczowe dla nas i dla Ukraińców.
0: Ale słusznie zwrócił pan uwagę, że tak na dobrą sprawę Polska nie ma odpowiedzi, nie wymyśliła w jaki sposób odpowiedzieć, bo to rozumiem, że odebranie orderu Orła Białego jest takim porywem też emocji, pewnego rodzaju symbolem. Rząd prowadził na niwie, próbował na niwie dyplomatycznej, prowadził rozmowy, które, jak premier sam przyznał, zakończyły się fiaskiem. Ale tak na dobrą sprawę, w jaki sposób skutecznie oddziaływać na Ukraińców, żeby brali pod uwagę naszą wrażliwość, naszą tożsamość, no brakuje tak na dobrą sprawę.
2: Być może w tym sensie rzeczywiście brakuje, być może w tym sensie jakąś formą odpowiedzi najlepszą byłaby użycie soft power. Znaczy niekoniecznie może zrobienie z tego jakiegoś

0: wielkiego teatru politycznego, w którym będziemy, no właśnie, odbierali sobie nawzajem to czy tamto odznaczenie, albo nie wiem, może uhonorujemy jakiegoś, nie wiem, polskiego działacza z Galicji na przykład, który był antyukraiński, no to też absurdalne, znaczy to można robić absurdalnie. Być może trzeba bardziej właśnie po linii soft power. Zobaczcie, prezydent Zełenski tutaj nominuje, czy podwyższa rangę UPA przez nadanie jednej z jednostek wojskowych, prawda, patronatu tej historycznej formacji. A zobaczcie, co ona właśnie proponowała. Znaczy, zróbmy to w takiej kampanii trochę właśnie soft power, że UPA było formacją skrajnacjonalistyczną, formacją antydemokratyczną, quasi czy protofaszystowską w niektórych swoich odłamach. Był to program absolutnie niezgodny z tym, czym dzisiaj jest Ukraina, jaka jest Ukraina, czym chce być Ukraina, chce być europejska i demokratyczna, i tak naprawdę ona ma problem większy z klasą polityczną jako całością niż ze społeczeństwem, które chce być takie. Znaczy widać, że tam jest rozjazd, że tak powiem, gdzie ta klasa polityczna jest dużo bardziej, bym powiedział, autorytarna momentami. Więc zobaczcie sami, to co robi Zełenski jest wbrew temu, kim jako Ukraińcy jesteście, więc być może trzeba to kierować w kierunku właśnie zwłaszcza Ukraińców w Polsce.
1: A jak pan, jak myślisz, nie pamiętam, czy jesteśmy na ty?
0: Jesteśmy?
1: Na ty? No tak. To jak myślisz, dlaczego prezydent Nawrocki teraz się wstrzymuje z tą decyzją? Tutaj pojawia się kilka tropów. I urodziny prezydenta Donalda Trumpa, że to nie ten czas, skoro w niedzielę obchody konferencja o odbudowie Ukrainy. No i podejrzenie, że jeśli odbierzemy order Orła Białego, to Zełenski do Gdańska nie przyleci, a tym samym cała ta konferencja o odbudowie Ukrainy okaże się klapą. Jakim tropem byś szedł?
0: Myślę, że mamy trzy główne możliwości tak naprawdę i tak trzeba je chyba sprawdzać. Po pierwsze, średnio dobra jest taka, że po prostu obecnie, czy to prezydent, czy rząd, trochę szukają takiego sposobu reakcji, który będzie najbardziej korzystny na rynku wewnętrznym. Powiedziałem średnio dobra, raczej zła byłaby opcja, raczej bym powiedział, a nie najgorsza jeszcze. W tym sensie zła, że no jeśli wszystko w polityce międzynarodowej i relacjach międzynarodowych kierujemy polityką wewnętrzną, to robimy dokładnie to, co zrobił prezydent Zełenski. To znaczy, on też się kierował tą decyzją trochę spontanicznością, a trochę polityką wewnętrzną i takim próbą ugładzenia sobie relacji z prawicą ukraińską. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, być może najlepsza, byłaby taka, że po prostu trwają jakieś jednak zakulisowe negocjacje, rozmowy między rządem a prezydentem właśnie w celu skoordynowania odpowiedzi na to wszystko. I to było, wydaje mi się, bardzo dobre. Być może w tym wariancie mądrością byłoby jakieś odwołanie się do europejskich instytucji. Pamiętajmy, że ewentualny konflikt na polu historycznym między dwoma krajami członkowskimi, starając się o członkostwo, już w historii Unii Europejskiej był precedensem, żeby zwolnić negocjacje akcesyjne. Więc w tym sensie Polska może też do tej europejskiej tożsamości się odwoływać i próbować jakby pokazywać Ukrainie, że nie tędy droga. I najgorsza opcja z tego wszystkiego byłaby taka, że jest jakiś sygnał ze strony na przykład amerykańskiej administracji. A wiemy z historii tej prezydentury, że te relacje bywają kluczowe w podejmowaniu decyzji.
1: Z jakiegoś powodu, żeby się nie eskalować. Zobaczymy, jak ułoży się ta historia w najbliższych dniach, a my zmienimy temat. Chwilę, dosłownie dwoma zdaniami o tym, że Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku szefa MSWiA. Ta wczorajsza debata w Sejmie, no, mało merytoryczna, dużo krzyków było. W sumie czy to zaskoczenie i sam wniosek i obrona tego wniosku?
0: Premier Tusk powiedział przed głosowaniem, że jest spokojny jak głaz. I myślę, że do tego tak samo powinniśmy podejść. To znaczy, trzeba być spokojnym jak głaz. To był teatr polityczny. Wiadomo było, że Marcin Kierwiński się obroni. A czy są merytoryczne podstawy do jego odwołania? Ewidentnie kilka zarzutów było. Wydaje się, że kilka z nich jest trafnych. Natomiast w praktyce, w miarę stabilnej większości parlamentarnej, takie wnioski właściwie będą zawsze przepadały. No chyba, że jest naprawdę arcykontrowersyjny problem z ministrem czy ministrą, jak było w przypadku Pauliny Henning-Kloski, ale nawet ona przeszła przez to sito, więc właściwie nie ma o czym mówić więcej.
1: Tak, zgadzam się w pełni. To zmienimy temat i przeniesiemy się na koniec do Krakowa. Monika Piątkowska została w tym tygodniu zaprezentowana, tak samo jak Daria Gosek-Popiołek, jako kandydatki odpowiednio Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Nowej Lewicy. Mnogość kandydatów w Krakowie, mało rozpoznawalnych.

0: lokalnych centralnie nazwisk. I teraz mam taki dysonans, bo z jednej strony mówimy, że ta kampania będzie interesowała nas wszystkich, także na poziomie centralnym, a z drugiej strony ona jest bardzo zakotwiczona lokalnie.
1: Zgoda i dlatego ja się trochę boję tego tematu, przyznaję. To znaczy, rzeczywiście uważam, że jak ktoś nie zna dobrze Krakowa...
0: Nie, dlatego nie rozmawiajmy o Krakowie, porozmawiajmy o tym, o tej otoczce centralnej wokół Krakowa.
1: Tak, jasne. Tylko dokończę, że rzeczywiście Kraków jest specyficzny jako miasto i rządzi się swoimi prawami i faktycznie jest tak, że tutaj są te dwa czynniki, nie? Że ten lokalny, który ewidentnie jest specyficzny, a drugi jest ten ogólnokrajowy, w którym no kurczę, to jest ciekawe, tak? Bo mamy odwołanie prezydenta miasta, dużego miasta. Mamy prezydenta z KO, który został odwołany, czyli też z formacji, która, no co by nie mówić, no rządzi większością polskich miast, czy dużych miast, o tak. I jest to niezwykle kontrowersyjna sytuacja, więc wybory następcy, czy następczyni przykuwają uwagę i wydaje mi się, że w tym wszystkim... No właśnie, czy to ma jakieś konsekwencje dla wyborów ogólnopolskich? Na pewno jest to okazja do mobilizacji wyborczej. Jest to na rok przed wyborami parlamentarnymi i w tym sensie jest to też okazja do mobilizacji sztabów, prób tego, co działa na elektoracie.
0: Odkurzenia struktur.
1: Odkurzenia struktur. Wiemy, że premier Tusk tutaj zadziałał bardzo mocno w tym aspekcie.
0: Zmiótł te struktury po prostu.
1: Więc to ma faktycznie przełożenie ogólnopolskie, chociaż ja nie jestem przekonany, że to będzie takie przełożenie jeden do jednego. Nie? To znaczy, że jednak te czynniki lokalne są co najmniej równie, jeśli nie ważniejsze.
0: No i tutaj jeszcze jest pytanie o Łukasza Gibałę, tak, i o niego jako czarnego konia tych wyborów, bo prawdopodobnie w drugiej turze, jeśli Gibała wystartuje, nie będziemy mieli takiego klasycznego starcia Platforma kontra Prawo i Sprawiedliwość, tylko może to będzie właśnie Łukasz Gibała kontra ktoś, kto wygra to drugie miejsce, a teraz trudno przewidzieć.
1: Trudno przewidzieć dokładnie przez tę też mnogość kandydatów. Mamy naprawdę nazwiska tam ciekawe i lokalnie, i ogólnopolsko. Prawda? Były szefniku pan Marian Banaś. Bardzo ciekawa kandydatura.
0: Znamy jeszcze ciekawszą Mariannę Schreiber.
1: Marianna Schreiber, tak. Wspaniałe rzeczy będą się działy pewnie w tej kampanii. Przepraszam, wspaniałe, tak w tym sensie takiego...
0: No ile oczywiście uzbiera podpisy, żeby wystartować, to też będzie...
1: To prawda.
0: Chociaż przy tych zasięgach obawiam się, że może to być możliwe.
1: Może tak się zdarzyć. Rzeczywiście... To, co wydaje mi się też ciekawe, zobaczymy właśnie jak wypadnie Daria Gosek-Popiołek, bo na ile rozumiem Kraków, właściwie znowu pytanie, ale ja też rozmawiałem z kilkoma osobami z Krakowa na ten temat, wydaje się, że gdyby nie to słynny rozłam w partii Razem, gdyby ona startowała z tych list, miałaby niemałe szanse, że na dobry wynik. Tymczasem w momencie, kiedy jest jednak podział między partią Razem a Nową Lewicę, te szanse jednak malają.
0: I ostatnie pytanie, czy ta formuła startu Moniki Piątkowskiej, że to nie jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej wspierana przez PSL, tylko kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Czy to jednak nie daje nam do myślenia w kontekście zapowiedzi tych takich buńczucznych deklaracji ludowców, że oni samodzielnie wystartują w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych?
1: To jest jedna z tych rzeczy, które uważam, że nie ma jeden do jednego właśnie przeniesienia kontekst krajowy. Okay. To znaczy... PSL według tego, co wiem, jak śledzę też badania, nie tylko sondaże, ale też takie pogłębione badania nad geografią wyborczą, ma spore szanse, żeby do tego Sejmu wejść. Faktycznie to będzie takie 5-6%, więc to jest zawsze ryzyko, ale te spore szanse ma, żeby wejść indywidualnie. Natomiast...
0: Ale ryzyko też olbrzymie.
1: Olbrzymie ryzyko, ale też pamiętajmy, że PSL, no ono potrafi zrobić wszystko, tak? To znaczy, jeśli trzeba będzie wystartować samemu, czy z koalicją, czy dogadać się jeszcze z innym partnerem, to oni to zrobią.
0: Poza tym, moim zdaniem, z punktu widzenia ludowców, lepiej jest schować na chwilę szyld do szuflady i wprowadzić 20 posłów do Sejmu, niż trwać przy własnym szyldzie i nie wprowadzić nikogo.
1: No niewątpliwie tak, dlatego tutaj będzie po prostu prosta arytmetyka decydowała i to, co będzie wskazywała w przyszłym roku, pewnie wiosną, no to będzie takim decydującym momentem, żeby określić się.
0: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Dzięki wielkie za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dzięki, dobrego dnia.
0: 8.46, już prawie na zegarach. 100% kluczowych usług publicznych do 2030 roku stanie się w pełni cyfrowych. Tak zakłada strategia cyfryzacji państwa. Rada Ministrów przyjęła wczoraj dokument, który ma być filarem transformacji cyfrowej Polski do 2035 roku. Ponadto za 4 lata planowane wydatki na cyfryzację co roku mają wynieść 5% PKB.

0: Celem strategii jest przede wszystkim uproszczenie codziennego życia obywateli oraz ograniczenie negatywnych skutków technologii. Więcej o tym Krzysztof Kuczyński.
1: Celem strategii jest przede wszystkim uproszczenie codziennego życia obywateli oraz ograniczenie negatywnych skutków technologii. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił jednak, że priorytetem jest poprawa cyberbezpieczeństwa.
2: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności. Mam też takie przekonanie, że bezpieczeństwo dzisiaj w tym obszarze cyber jest kluczowe dla wsparcia odporności państwa tam, gdzie jest dezinformacja.
1: Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik bardzo pozytywnie ocenia strategię cyfryzacji państwa na najbliższą dekadę. Podkreśla, że jest to kluczowy dokument dla rozwoju naszego kraju.
3: To jest szczególnie istotny moment na taki dokument, bo jesteśmy w epicentrum, może być, rewolucji technologicznej, AI-owej. Jesteśmy w centrum realizacji kluczowych projektów rozwojowych z punktu widzenia Europy również, jak choćby budowa kompetencji cyfrowych na naszym kontynencie. Więc ważne, żebyśmy potrafili strategicznie podejść do inwestycji w nowe technologie, w modernizację, transformację polskiej gospodarki. I ta strategia odpowiada moim zdaniem na potrzeby dzisiejsze, ale także przyszłościowe.
1: W samym dokumencie często pojawia się wątek niezależności cyfrowej Polski. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że ta strategia ma ją zapewnić.
2: Kto nie kontroluje dzisiaj technologii, ten oddaje kontrolę nad przyszłością swojego państwa. I ten przekaz musi brzmieć jak dzwon, który będzie pozwalał się bezpiecznie rozwijać, ale też nie będzie gubił przewodnika. Polska nie może być wyłącznie klientem globalnych gigantów technologicznych. Chcemy tworzyć własne technologie, własną sztuczną inteligencję i własne przewagi konkurencyjne.
1: Ważną kwestią ma być również zwiększanie kompetencji cyfrowych Polek i Polaków. Michał Kanownik zauważa, że choć w tej kwestii jest coraz lepiej, to jednak wciąż mamy braki.
3: Testując polskich uczniów w tej chwili w tym zakresie od 5 lat, widzimy, że postęp następuje, natomiast zadania są zbyt wolne i ten poziom jeszcze nie jest wystarczający, żeby odpowiedzieć na wyzwania cyfrowe, które dzisiaj przed nami stoją. Ten element strategii cyfryzacji Polski będzie jeden z najbardziej istotnych elementów kluczowych we wdrożeniu całości. Musimy znaleźć metodologię, pieniądze, środki, narzędzia, odpowiednie, żeby dotrzeć z tymi kompetencjami do całości społeczeństwa, zarówno do młodych ludzi, do seniorów, ale także do małych, średnich przedsiębiorstw, tych najmniejszych w małych miejscowościach, ale również do całej administracji.
1: Według założeń resortu cyfryzacji za 10 lat Polska ma się stać liderem cyfrowego rozwoju Europy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Na 11 minut przed godziną 9 nasze studio odwiedziła Martyna Podolska z redakcji kulturalnej.
4: Dzień
0: cześć,
4: dobry,
0: dzień
4: witam
0: dobry.
4: Państwa serdecznie, bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy. A ja przyjechałam z Krakowa, z 66. już zakończonego krakowskiego festiwalu filmowego.
0: Podbudowana. Myślałem, że wybory tam organizowałaś już.
4: Nie, uciekajmy od tego, proszę, uciekajmy. Chociaż niejaki poeta Marcin Świetlicki chce kandydować na prezydenta Krakowa, więc wszystko jest możliwe, że
0: uciekamy.
4: I polityka się połączą, ale wracamy do krakowskiego festiwalu filmowego, który już się zakończył, ale który zachwycił i jeszcze może zachwycać, ponieważ 96 filmów prezentowanych w różnych konkursach jest dostępnych online. I o tych filmach dokumentalnych i krótkometrażowych, które zachwycają, opowiada nam dyrektorka festiwalu Basia Orlicz-Szczypuła.
5: Forma dokumentalna jest czasami wymagająca, ale czasami właśnie ma, znaczy zwykle ma to taką umiejętność budzenia, skłaniania do refleksji na temat tego, co nas otacza i być może jakby podejmowania jakichś działań. Ja nie mówię, że dokument zmienia świat, bo to jest oczywiście zbyt daleko posunięta teza, natomiast na pewno potrafi zmienić myślenie, może trochę właśnie skłonić do jakiegoś drobnego, ale pozytywnego działania. Natomiast krótki metraż to jest w ogóle mozaika opowieści, form, są animowane dokumenty, są eseje dokumentalne, więc to jest tak. To jest takie też takie nasze trochę nowe otwarcie na kino. Chcemy pokazać, jak bardzo ono jest różnorodne.
4: I teraz trochę Państwu poopowiadamy o konkretnych filmach, które warto zobaczyć, a które zostały nagrodzone. Przede wszystkim animacja, króciutka animacja w reżyserii Alicji Jasiny pod tytułem Prawie nad morzem, czyli Paruwa. Już teraz zdradzamy, o co chodzi.

0: tutaj forma jest lekka, forma jest rapowa, ale rzeczywiście to są tematy poważne i które dotyczą chyba wielu z nas, też może dlatego zostało to docenione.
1: I dlaczego mówimy w ogóle paruwa?
0: Mówimy paruwa, ponieważ główny bohater w jednej z pierwszych scen właśnie napotyka na tą paruwę, która jakby popycha go w ten świat rapu, w ten świat, no popycha go do tego, żeby podążał za swoimi marzeniami i żeby naprawdę zrobił coś w tym kierunku, aby spełniać swoje marzenia.
2: Bo obraz opowiada o 20-letnim lotarzy, który funkcjonuje pomiędzy takim jakimś dystansem do świata, z trochę chęcią realizacji swoich planów, własnych ambicji, mieszka z babcią, brakuje mu odwagi, brakuje mu inspiracji, wiary w siebie przede wszystkim, no i spotyka w sklepie parówę, która do niego zaczyna przemawiać.
3: Właśnie chciałem dopytać,
2: i
3: czy to jest parówka, to pseudonim, tak, to jest, czy to jest po prostu parówka?
2: To jest parówka, ale po obejrzeniu tej animacji śmiesznej, ale jednak dotykającej bardzo, trochę tak zastanawiałam się, czy sięgnąć po parówki na śniadaniu w Krakowie. Warto zobaczyć tę animację i warto zobaczyć film dokumentalny pod tytułem Igrając z diabłem, który rozbił bank, bo aż 4 nagrody trafiły do Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika. To opowieść o fotoreporterze wojennym, zwłaszcza Christopherze Morrisie.
4: Trzy jezda filmu i jeszcze jest czwarta nagroda dla montażystki, małżeństwa montażystów Ilony Urbańskiej-Grzyb i Ireneusza Grzyba, którzy mieli gigantyczny wpływ na ten film. Tak naprawdę od montażystów tak strasznie dużo zależy w filmie dokumentalnym, że strasznie się cieszymy z tego, że oni dostali tą nagrodę.
5: Oczywiście, że tak. To jest niespodziewana, każda z nich. Przyznam, że oprócz tej, którą wymieniłaś, mnie, chyba nas najbardziej też cieszy ta nagroda publiczności, dlatego że jakby to jest testowanie filmu zupełnie poza bańką ludzi, którzy zajmują się mediami czy filmem, i chyba najbardziej bałem się takiego odbioru, a okazuje się, że znajdują w nim wartości uniwersalne i że ten film im się bardzo, jak się okazuje, podoba. Także na pewno wszystkie nas cieszą. Ale ta jakoś szczególnie mnie zaskoczyła.
1: Czy zdążyliście już, czy jeszcze nie? Bo rozmawiamy tuż po skontaktować się z bohaterem waszej opowieści.
4: Nie było jeszcze na to czasu, niestety.
1: Ale myślicie, że jak zareaguje?
5: Na pewno nam pogratuluje. To jest Christopher nie lubi sam stawać w centrum. Ten film obejrzał, ale właściwie teraz przyznaje, że jakby głównie zdelegował oglądanie go żonie i córkom. No, źle się czuję, patrząc na siebie, i wiem, że będzie cieszył się naszym szczęściem, ale pewnie też go to jakoś zawstydzi, że jest szansa, że więcej osób przyjrzy się temu, co robił. My się oczywiście z tego najbardziej cieszymy, że Christophera pozna szersza publiczność jakby w tym momencie, bo jest to wybitny fotograf, którego serdecznie Państwu polecam.
2: Mówił Maciek Nabrdalik, wybitny również fotograf i wybitny fotoreporter, nagradzany, jego prace pokazywane były i prezentowane na całym świecie. Teraz podjął się opowiedzenia o swoim przyjacielu Christopherze Morrisonie, który relacjonował prawie 30 wojen, konfliktów zbrojnych, był także fotoreporterem Białego Domu. Te filmy można oglądać i jeszcze wiele innych, bo 96 tytułów dostępnych jest na platformie VOD Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Do 19 czerwca można się zachwycać kinem dokumentalnym, krótkometrażowym, pełnometrażowym, animacjami. No a teraz wspomnienie.
6: Wyjaśniam dla jasności. Nad wami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maniniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry.
7: Uważam, że to jest świetnie napisana rola. Jaka tajemnica tej całej zabawy, że tak niesympatyczna postać jest bardzo lubiana. No ja wiem, jest chyba trochę w mojej osobowości. A poza tym mnie się wydaje, że to ludzie dostrzegają te cechy, że to są bardzo prawdziwe, ale nie u nich, tylko u kolegów.
2: Miał na koncie ponad 130 ról filmowych, w teatrach zagrał ponad 100, zagrał w 100 spektaklach, wystąpił między innymi w obrazach Ewa chce spać, to tam przecież ten słynny tekst Kup pan cegłę się pojawił, zagrał także chociażby w Jeszcze nie wieczór, no jednak publiczność pokochała go.

0: za drugoplanową rolę technika Maliniaka w 40-latku. 8 lat temu zmarł Roman Kłosowski, wybitny aktor w naszych sercach i w pamięci.
1: Martyna Podolska z redakcji kulturalnej. Bardzo ci, Martyno, dziękuję i całej porannej ekipie w składzie. Rafał Wardzyński, który państwu macha serdecznie. Natalia Jędrzejewska też macha. Mateusz Dziekoński też macha. Bardzo serdecznie dziękuję. Roch Kowalski, miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czołowe zderzenie busa i ciężarówki koło Łowicza. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych. Ulewny deszcz i silny wiatr oraz burze. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Karol Nawrocki leci za ocean. Prezydent dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek śmiertelny wypadek pod Łowiczem. Bus zderzył się z ciężarówką na Krajowej 70 w Łódzkiem. Zginęła jedna osoba, relacjonuje Urszula Szymczak z łowickiej policji.
2: Doszło do zderzenia dwóch pojazdów jadących z przeciwnego kierunku. Ciężarowej Scania oraz busa Renault. Busem podróżowało 5 osób. Niestety na skutek zdarzenia jedna kobieta poniosła śmierć na miejscu. Pozostałe osoby podróżujące busem oraz kierujące Scanią zostali przewiezieni do szpitala.

0: kierujący pojazdami byli trzeźwi.
1: Na miejscu pracują jeszcze służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem i burzami, a służby podsumowują ostatnie godziny. Pogoda w nocy i nad ranem była niebezpieczna. Wczoraj wpłynęło blisko 200 zgłoszeń, od północy było kilkadziesiąt kolejnych, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: To był silny deszcz i wiatr i tu nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi przy przewróconych drzew, jak również w wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu. Cały czas na dużej części kraju pada intensywny deszcz, wobec tego tych interwencji może przybywać.
1: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Na auto przewróciło się drzewo, jedna osoba została poszkodowana. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godziny 15. Rusza ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają wybierać m.in. sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 28 czerwca kończy się bowiem kadencja Andrzeja Zielonackiego.
3: Zgłoszono dwie kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie rządzącej koalicji zaproponowali Sławomira Patyrę, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. PiS po raz kolejny rekomenduje profesora Artura Kotowskiego, związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Chodzi o skuteczniejszą ochronę pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Izba wysłucha też informacji rządu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2025 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa to dowód na dobre relacje tych polityków. Tak w rozmowie z Polskim Radiem ocenia to były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Prezydent Nawrocki weźmie udział w niedzielę w gali walk mieszanych w Białym Domu.
4: Myślę, że dobrze, że leci, że to jest jakiś atut prezydenta, że ma dobre relacje, że prezydent Donald Trump go postrzega jako takiego stronnika. Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa, też na stopie prywatnej. Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
1: Poseł partii Razem Maciej Konieczny zwracał tymczasem uwagę na naszej antenie na, jak to ujął, kuriozalny charakter całego wydarzenia.
5: To jest sytuacja, w której pewnie odmówić byłoby nie na miejscu, ale wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie.
1: Wizyta prezydenta Nawrockiego za oceanem będzie miała charakter prywatny. Przed Białym Domem stoi już ośmiokątna klatka do walk, nad którą zainstalowano oświetlenie. Na trybunach ma zasiąść prawie 5 tysięcy widzów. Amerykańskie organizacje pozarządowe domagają się jeszcze zablokowania im imprezy. Wieczorem rusza święto miłośników piłki nożnej. Kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy mecz mundialu, rozgrywanego tym razem w USA, Kanadzie i Meksyku. Tegoroczne mistrzostwa odbędą się w formacie 48-drużynowym. W poprzednich latach startowały 32 zespoły, przypomina Paweł Grycman z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6: Mundial będzie jeszcze dłuższy i jeszcze bardziej wymagający. I dla mnie kluczowe będzie to, czy faza grupowa utrzyma odpowiedni poziom napięcia jakości, bo jeżeli zobaczymy dużo wyrównanych spotkań i ciekawe historie nowych reprezentacji, format się obroni. Jeśli znowu będzie zbyt wiele meczów jednostronnych, to na pewno krytyka wróci, po co tyle grać.
1: Na mundialu zabraknie jednak reprezentacji Polski. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Początek o 21:00 polskiego czasu.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurny czwartek w całym kraju, wschodnia połowa Polski z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem i burzami, ale pada też obecnie na północy kraju. Przejaśniać będzie się miejscami dopiero późnym popołudniem. Na termometrach w ciągu dnia średnio od 15 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 25% energii elektrycznej. W przeważającej części kraju występuje małe zagrożenie pożarowe.
7: Klimat.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 8 minut po godzinie 9.
0: Stan dnia.
9: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a stan dnia. Zaczynamy od Orderu Orła Białego. Temat, który w ostatnich dniach mocno rozpala wyobraźnię i polityczne emocje. Najnowsze informacje na temat przyszłości Orderu Orła Białego, który został wręczony Ukrainie za pośrednictwem prezydenta Zełenskiego. Te wiadomości zbiera Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam. W drodze do Pałacu Prezydenckiego, nie ukrywam.
9: Czy możemy w takim razie spodziewać się dziś jakiejś decyzji? No bo na razie Pałac Prezydencki z tą decyzją się wstrzymuje.
10: Tak, rzeczywiście wstrzymuje się, można powiedzieć, że no, czekamy od poniedziałku. Ja miałam informację pierwotnie i to z bardzo bliskiego otoczenia samego prezydenta Karola Nawrockiego, że on te decyzje o tym, co postanowił, czy odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu, czy jednak nie, podjął tak naprawdę od razu po tych poniedziałkowych obradach. Dostał całą obszerną opinię od członków kapituła, jest tych osób pięcioro. No ale prezydent wstrzymuje się niejako z podjęciem tej decyzji. Tutaj pojawiają się takie głosy z różnych stron sceny politycznej, że jest to podyktowane tym, że prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, cały czas trwają jeszcze uzgodnienia pomiędzy kancelariami prezydentów Ukrainy i Polski. Jakieś jeszcze są próby porozumienia i kontaktu właśnie ze strony ukraińskiej. I dlatego ja jestem też w drodze właśnie do Pałacu Prezydenckiego, żeby dopytać o to między innymi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Wstępnie jestem na taką rozmowę z nim umówiona. Zapewne wtedy będę miała dużo więcej informacji. Na razie cały czas jest to wyczekiwanie, jaka będzie ta ostateczna decyzja. Jeszcze na koniec powiem, że jest to istotna bardzo kwestia tak naprawdę, no, która może zaważyć na stosunkach polsko-ukraińskich, dlatego że pamiętajmy, że 25 czerwca w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Jest to międzynarodowe spotkanie, wydarzenie, gdzie będą szefowie rządów, przedstawiciele Unii Europejskiej, przedstawiciele biznesu z kilkudziesięciu państw. W związku z tym no, jakby załagodzenie tych stosunków na linii Kijów-Warszawa jest bardzo wskazane dzisiaj.
9: Agnieszka Drążkiewicz w drodze do Pałacu Prezydenckiego. Oczywiście do relacji Agnieszki Drążkiewicz będziemy powracać. Bardzo dziękuję.
0: Gość Polskiego Radia 24.
9: A w naszym studiu, zresztą przysłuchujący się temu, co przed chwilą mówi Agnieszka Drążkiewicz, pan Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Panie ambasadorze, chciałbym zapytać o Armenię, ale mam nadzieję, że zdążymy jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast chyba nie sposób nie zacząć jednak właśnie od kwestii polsko-ukraińskich, no i od kwestii Orderu Orła Białego. Czego pan się spodziewa?
11: Nie wiem, czego się spodziewać. Mogę powiedzieć, na co mam nadzieję. Mam nadzieję, że te bardzo niepotrzebne, bardzo szkodliwe zgrzyty, powiedzmy, polsko-ukraińskie zostaną załagodzone, bo to szkodzi. To szkodzi, ja nie patrzę nawet z punktu widzenia interesów Ukrainy. Oczywiście

0: Oczywiście szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim, zarówno na krótkim, jak i w długim dystansie. Wobec tego mam nadzieję, że od drastycznych gestów zarówno jedna, jak i druga strona się powstrzymają. Czyli liczyłbym na to, że pan prezydent tą całą procedurę odbierania orderu Orła Białego wstrzyma, zwłaszcza, że no, ta procedura nie ma analogii właściwie historycznych, a te, które mam, są bardzo niedobre.
1: No ale to w takim razie dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Liczy pan na to, że Ukraina wykona jakieś pół kroku wstecz? I na czym te pół kroku miałoby w tej sytuacji wyglądać?
0: Znaczy pół kroku. Ja myślę, że obie strony tu powinny wykonać pół kroku wstecz. Ukraina rzeczywiście niezręcznie się zachowała, używając tej nazwy bohaterów UPA. Bez względu na, już nie chcę wchodzić w rozważania historyczne, na ile to jest uzasadnione, na ile nie ze strony ukraińskiej. Natomiast nasza reakcja była reakcją zdecydowanie nadmierną i ja się obawiam, że to był wynik tego, że przez seria błędów całego świata politycznego doprowadziła do zupełnie nieuzasadnionego wzrostu nastrojów ukraińskich wśród obywateli. Wobec tego politycy no, boją się w tej chwili wykonać jakikolwiek gest łagodzenia w kierunku Ukrainy, no bo wtedy natychmiast opinia publiczna będzie oburzona. A z kolei ta fala nastrojów antyrosyjskich, antyukraińskich ma w gruncie rzeczy źródło w wieloletniej, konsekwentnej propagandzie suflowanej z Moskwy, która tak pomału zaczęła jednak do Polaków docierać. Być może najważniejszy wniosek z tego wszystkiego to jest, panie redaktorze, taki, że my przegrywamy wojnę kognitywną i jeszcze udajemy, że o tym nie wiemy.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, bo oczywiście order Orła Białego to jest rzecz bardzo ważna. Zresztą jeszcze do jednego artykułu, do jednego komentarza będę chciał powrócić, ale kolejna sprawa, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. W Sejmie pojawił się projekt uchwały dotyczący upamiętnienia ofiar UPA na Wołyniu. Trudno go też nie połączyć z tym, co się w tej chwili dzieje.
0: Tak, przy tym w tej drugiej sprawie to jest kwestia niesporna, dlatego że niewątpliwie zbrodnia wołyńska była zbrodnią wojenną, być może była zbrodnią przeciwko ludzkości, to wokół tego jest pewna dyskusja, ale niewątpliwie było to coś, co nie podlega sporowi. Były to działania zbrodnicze, były to działania skandaliczne i wobec tego uczczenie tych ofiar jest bezdyskusyjne.
1: Uczczenie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i jednocześnie w tej samej uchwale potępienie OUN UPA.
0: Potępienie OUN UPA na Wołyniu, jak najbardziej tak. Tylko my z kolei w Polsce nie bardzo pamiętamy, że mamy trochę dwa obrazy UPA. Mamy OUN UPA, które rzeczywiście było organizacją mordującą Polaków w sposób konsekwentny, szczególnie na Wołyniu. Natomiast UPA w oczach Ukraińców to jest z kolei organizacja, która przez ponad 10 lat, do połowy lat 50. walczyła partyzancko z Sowietami na terenie Ukrainy. Wobec tego tu mamy potępienie zbrodni OUN UPA na Wołyniu. Jak najbardziej tak. I być może tego powinniśmy oczekiwać od strony ukraińskiej, żeby dokonała tego rozdziału. Że jednostka wojskowa to są, nie wiem, bohaterowie UPA po roku 45 na przykład, prawda?
1: No to przepraszam, to może być właśnie te pół kroku wstecz?
0: Być może tak. Ja nie siedzę w głowach naszych polityków i komentatorów, którzy decydują o tym. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ze strony ukraińskiej tego typu gest byłby wyjściem naprzeciw. Nie wiem, czy wystarczającym z punktu widzenia naszych z kolei oczekiwań.
1: No to jeszcze jedna kwestia związana z kapitułą, z orderem Orła Białego. W Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz: w sporze z Ukrainą Polska mrugnęła pierwsza. I dalej możemy przeczytać. Zapowiedź odebrania Załońskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły. Stała się demonstracją politycznej bezsilności.
0: Trudno się tutaj spierać z Jackiem Czaputowiczem. Ja ten tekst już kiedyś cytowałem publicznie.

0: I wydaje mi się, że tutaj minister Czaputowicz ma sporo racji, no bo po prostu musimy mieć jedno, uświadomić sobie jedną rzecz. Jako Polacy, nie jako polscy politycy, tylko jako Polacy musimy uświadomić jedną rzecz, że dobre relacje polsko-ukraińskie to nie jest tak, jak niektórzy komentatorzy piszą, uleganie Ukrainie, ukrainizacja Polski, no różni durnie różne rzeczy mówią. To jest realizacja polskiego interesu narodowego. Na Boga, od 100 lat najmądrzejsi polscy pisarze polityczni i politycy powtarzają, że kluczem do siły Polski na wschodzie są dobre relacje z Ukrainą, jest niepodległość Ukrainy. Więc czytajmy to, co napisał Bocheński, Bączkowski, Giedroyć, to, co robił Piłsudski w tej kwestii i zastanówmy się, jakie są polskie interesy narodowe. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, czy lubimy, czy nie lubimy Ukraińców. To jest kwestia tego, że polski interes jest taki, żeby Ukraińcy nas lubili.
1: No, pytanie tylko, że czy rzeczywiście nas lubią i czy nie jest trochę tak, że nawet jeżeli będziemy się rzeczywiście...
0: Lubili, ale przestali.
1: No, można powiedzieć, że szybko poszło w takim razie. Bo możemy oczywiście powoływać się na politologów, możemy się powoływać na ludzi, którzy rzeczywiście bardzo dużo życia i pracy poświęcili na opisanie tego, jak powinna wyglądać nasza polityka na wschodzie. Natomiast pytanie brzmi, czy nie jest trochę tak, że Ukraina nam w tym za bardzo jednak też nie pomaga?
0: Nie pomaga, oczywiście. Znaczy ja mam wrażenie, że prezydent Zelenski ma poczucie tego, że jest globalnym celebrytą. Ma poczucie tego, że...
1: Że wolno mu trochę więcej, przepraszam, tak zapytam.
0: Nie, ale ma poczucie również tego i to rzeczywiście czasami bywa irytujące, że Ukraina krwawi, Ukraina walczy, wobec tego Ukrainie wolno więcej na arenie międzynarodowej i inni powinni się z tym liczyć. Nie czując czasami właśnie wrażliwości strony polskiej, a czasami po prostu prowadząc politykę no tak na granicy budowania zgrzytów z Polską, co jest wbrew interesom Ukrainy również, to jest oczywiste, ale myślę, że rachunki błędów po obu stronach są długie i kiedyś, jak skończy się ta wojna, jak będzie można z Ukrainą rozmawiać, jak z partnerem, który nie jest bity przez naszego wspólnego przeciwnika, tylko odbudowuje się pokojowo, wtedy będziemy mogli spokojnie o tym porozmawiać, bo jak mówię, te listy błędów są długie i smutne w gruncie rzeczy.
1: Ale nie brakuje głosów mówiących o tym i nie chcę od razu stawiać znaku równości pomiędzy tymi głosami, a właśnie tymi różnymi hejterskimi określeniami, hejterskimi komentarzami, które się nasiliły szczególnie w ostatnim czasie. Ale nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że gdy Ukraina stanie na nogi i Ukraina rzeczywiście upora się z Rosją, to przy takim potencjale, jaki mają Ukraińcy, jeżeli dobrze go wykorzystają, to tak naprawdę mogą być jeszcze trudniejszym partnerem dla Polski. Jeszcze trudniejszym sąsiadem.
0: Tego się obawiali ci pisarze polityczni, których cytowałem. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina jest potwornie zniszczona. Przez całe pokolenie Ukraina się będzie odbudowywać. To nie jest tak, że Ukraina nagle stanie się groźnym przeciwnikiem, który będzie od Polski czegoś żądał, bo Ukraina będzie, mówię, co najmniej przez jedno pokolenie to będzie trwała odbudowa, żeby Ukraina mogła realnie partycypować w życiu międzynarodowym i gospodarczym, i politycznym, więc tego bym się nie obawiał. Poza tym, no, znowu, przestańmy mieć takie dziadowskie podejście do polityki. Polska jest krajem silnym, znaczącym, silnym gospodarczo, budującym silną armię, mającym mocną pozycję międzynarodową. No, obawiamy się kraju, który jest zdemolowany przez wojnę. No, to jest absurd jakiś.
1: To panie ambasadorze, to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, ostatnie pytanie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Pod koniec czerwca w Gdańsku na konferencji, która właśnie ma być poświęcona odbudowie Ukrainy, przyszłości Ukrainy. No i teraz zastanawiam się, czy powiedzieć miał się pojawić, czy ma się pojawić prezydent Zełenski, ponieważ tu te deklaracje, czy też te głosy są też bardzo, bardzo różne.
0: No sygnały rządu ostatnio są takie, że mamy potwierdzenie, że prezydent Ukrainy się pojawi. No oczywiście, jeżeli będą wykonane jakieś gesty antyukraińskie, czy antyzełenskie powiedzmy, może się nie pojawić, ale jego obecność jest kluczowa, również z tego względu, żeby świat zewnętrzny, bo to jest bardzo duża grupa polityków,

0: biznesmenów z całego świata zaproszona, nie tylko polsko-ukraiński wymiar, żeby ci ludzie zobaczyli, że jednak jesteśmy w dialogu z Ukrainą, a nie jesteśmy w konflikcie.
1: A na ile tak naprawdę my być może swoją szansę na odgrywanie jakiejś poważniejszej roli, jeżeli chodzi o tę wojnę rosyjsko-ukraińską, to troszkę te szanse przespali?

0: zamiast formatu Trójkąta Weimarskiego, który chcieliśmy, żeby był takim formatem wiodącym w Europie, pojawił się format E3. Czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Format, który już jakiś czas temu zaczął funkcjonować politycznie. I zarówno Polacy, jak już sygnalizował to premier Tusk, również Włosi, są z tego formatu niezadowoleni. Zgoda. Natomiast sami się osłabiliśmy naszym konfliktem wewnętrznym, niemówieniem jednym głosem. I efekt jest taki, że Polska stała się partnerem, który nie do końca jest nawet niewiarygodny, który nie do końca jest w stanie swoją siłę spożytkować na arenie międzynarodowej, bo spożytkowuje ją na wewnętrzne zderzenia.
1: No to teraz w takim razie spoglądam na zegar, ale myślę, że ten temat musi się pojawić. Jeden z wielu tytułów, jaki mogliśmy zobaczyć w polskiej prasie, wielka porażka Rosji na Kaukazie. Chodzi o wybory parlamentarne w Armenii. Wybory, co do których Rosja, można powiedzieć, chyba bardzo uważnie obserwowała, co tam się dzieje. Pytanie, czy tylko obserwowała, bo mamy doniesienia mówiące o tym, że w te wybory również bardzo aktywnie próbowała ingerować. Mimo to zwyciężyła partia premiera Paszyniana, partia, która nie kryje swoich proeuropejskich, ciągot proeuropejskich sympatii.
0: Tak, to jest porażka Rosji. Rosjanie istotnie próbowali ingerować w sprawy ormiańskie na różne sposoby. Ponieśli kolejną porażkę po Mołdawii, bo w Mołdawii była również taka próba ingerencji. Okazało się, że jednak społeczeństwo nie chce już więcej być w rydwanie rosyjskim. Ja a propos Armenii powiem o dwóch rzeczach, które kojarzą się z tym całym polsko-ukraińskim sporem. Przypominam, że 100 lat temu z okładem Turcy wymordowali właściwie pół narodu ormiańskiego. Dokładnie takimi metodami, nożem, siekierą, jak działo się to na Wołyniu. 1,5 miliona ludzi zostało wymordowane. Co mówi premier Paszynian po wygraniu wyborów? Że będzie dążył na wszelkie sposoby do jak najszybszej normalizacji relacji z Turcją i Azerbejdżanem. To może jest lekcja, której warto posłuchać, bo konflikt z Turcją jest pętlą na szyi gospodarki Armenii. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Rosjanie próbowali w Armenii doprowadzić do tego, co się dzieje czasami na polskiej scenie politycznej, do pełnej polaryzacji pół na pół. To się Rosjanom nie udało i dlatego wygrał Nikol Paszynian, który ma wiele wad. On bywa w niektórych zachowaniach podobny, znowu ta analogia, do prezydenta Zełenskiego z takim trochę aktorskim narcyzmem, ale z drugiej strony jest tym człowiekiem, który dla Ormian gwarantuje właśnie orientację prozachodnią i orientację pokojową. I próba spolaryzowania Armenii pół na pół się Rosjanom nie udała, dlatego stąd ten sukces Paszyniana.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia, bo w tej orbicie rosyjskich wpływów Armenia przez wiele, wiele lat zajmowała szczególne miejsce. No, tym bardziej, że Armenia cały czas czuła na sobie oddech Azerbejdżanu wspieranego przez Turcję.
0: No głównie dlatego. Zresztą ja pamiętam, jak zaprosiłem kiedyś większość generałów najwyższej rangi ormiańskich na kolację. No, usiedliśmy w ogrodzie mojej rezydencji. No jak panowie tak sięgnęli po polską żubrówkę, no to po drugim, trzecim kieliszku usłyszałem od tych ludzi, którzy najściślej współpracowali z Rosjanami. Wy Polacy, to wy nie wiecie, co to znaczy nienawidzić Rosjan. Pamiętajmy, że Związek Armenii z Rosją był ufundowany na tym, że Ormianie uważali, że tylko Rosjanie będą ich bronić przed, w cudzysłowie, Turkami, ale bo Azerów uważają też za Turków i kontynuatorów tej straszliwej rzezi, która bardzo mocno jest obecna w ormiańskiej świadomości. I dopiero Paszynian ogromną ceną polityczną i społeczną potrafił tę tendencję przełamać, a jednocześnie udowodnić, że Rosja nie ma ochoty Armenii pomagać.
1: No ale można też powiedzieć, że właściwie Rosja na własne życzenie wypuściła Armenię ze swojej orbity, bo po prostu w momencie, kiedy Armenia zmagała się z Azerbejdżanem i w jakiejś mierze również z Turcją, pozostawiła Armenię samą sobie.
0: Tak, ale no bo z punktu widzenia rosyjskiego Azerbejdżan i Turcja są dużo ważniejsze niż Armenia. I Ormianie to zrozumieli, że tu nie, że w polityce to nauka też dla naszych polityków, nie ma sentymentów, tylko są interesy. A z drugiej strony, no prezydent

0: Trump wykonał pewne gesty pod adresem Armenii. Amerykanie się zainteresowali. Przypominam, był niedawno Rubio, był niedawno Vance. Amerykanie mają gwarantować tę drogę, drogę Trumpa dla pokoju i rozwoju, czyli połączenie pomiędzy dwiema częściami Azerbejdżanu. Żeby to nie była droga, która by odcinała Armenię od sąsiadów. Więc zaangażowanie amerykańskie, jeżeli Europa potrafi się sensownie zaangażować w Armenii, to Armenia, przypominam, że Armenia była liderem, jeśli idzie o poziom negocjacji i przygotowanie do stowarzyszenia z Unią Europejską wtedy, kiedy te negocjacje zostały brutalnie przez Rosjan przerwane. Ormianie byli lepsi niż Gruzini, lepsi niż Ukraińcy, lepiej przygotowani i zostali odcięci. W tej chwili powiedzieli, trudno, straciliśmy Górski Karabach, ale wracamy na tradycyjne ścieżki rozwoju, bo Ormianie są głęboko przekonani, że oni są istotną częścią świata Zachodu, w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, chcieliby być politycznym i gospodarczym. W Armenii trwała cały czas dyskusja, czy Armenia ma być nowym Izraelem, czyli takim zbrojnym krajem, w sojuszu z Rosją, który jest w konflikcie z sąsiadami, czy ma być nową Szwajcarią, jak oni to mówią, czyli krajem, który łączy cały region. Wybór Paszyniana to jest decyzja Ormian, wolimy być Szwajcarią.
1: No ale patrząc na mapę, można powiedzieć, że komu jak komu, ale Armenii ta mapa czy też geografia tym bardziej nie sprzyja.
0: To prawda. Ormianie zawsze mi złośliwie mówili, wy Polacy narzekacie, że wy leżycie między Rosją a Niemcami. To co my mamy powiedzieć? Leżymy między Persją, Turcją i Rosją. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą nie zwrócili uwagi nasi komentatorzy. Otóż kto pierwszy pogratulował Paszynianowi zwycięstwa? Prezydent Kazachstanu.
1: To myślę, że związanego
0: z Rosją, ale ja powiem tak, sukces Armenii, jeżeli Armenii się uda uciec spod, mówiąc brzydko, rosyjskiego buta, to będzie to przykład dla krajów politycznie istotniejszych, takich jak Kazachstan, jak Uzbekistan, że można.
1: No i wtedy będziemy obserwować być może bardzo ciekawe geopolityczne domino. Tak. Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodniej części Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km na godzinę. Michał Kowalczyk z IMGW podkreśla jednak, że miejscami w kraju będzie pojawiać się też słońce.
9: Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, około 16 stopni w centrum kraju, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 12 do 15 stopni. Jeśli chodzi o sumę opadów, największe prognozowane na zachód oraz północ kraju do 20 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
8: W związku z występującymi prognozowanymi opadami IMGW ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. W niektórych miejscach na południu kraju możliwe są podtopienia. 12 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Pawłochrad w obwodzie Dniepropetrowskim. Jedna jest w ciężkim stanie. Poważnie uszkodzony został m.in. wielopiętrowy blok. Rosjanie zaatakowali przy pomocy dronów bojowych, które trafiły w sumie w około 30 budynków. Z kolei siły ukraińskie przeprowadziły nocny atak dronowy na rafinerię ropy naftowej.

0: Sportowej Afipski w kraju krasnodarskim w Rosji. To jeden z największych dostawców paliwa na potrzeby rosyjskiej armii. W szóstym dniu wizyty w Hiszpanii Leon XIV odleci z Barcelony na Wyspy Kanaryjskie, które odwiedzi jako pierwszy papież w historii. Pierwszym etapem będzie wyspa Gran Canaria, gdzie zapozna się z sytuacją przybywających migrantów i odda hołd tym, którzy zginęli na morzu. Spotka się także z ratownikami morskimi niosącymi pomoc migrantom i wolontariuszami. W katedrze w stolicy wyspy Las Palmas papież spotka się z duchowieństwem, a wieczorem odprawi mszę na stadionie. A punktualnie o godzinie 21:00 meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy turniej zorganizowano w trzech państwach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dla Europejczyków przeszkodę w śledzeniu mundialu mogą stanowić godziny rozgrywanych spotkań. Może być ciężko z oglądaniem bez Polaków i to w takich godzinach, usłyszeliśmy od mieszkańców Poznania.
1: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się stało.
2: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
3: Będziemy tylko mecze o godzinie 18-19 oglądać.
4: Planuję i właśnie idę po telewizor.
5: Myślę, że jakieś tak. O 4:00 to odpadają zupełnie.
0: Dodajmy, że liczbę drużyn na tegorocznym mundialu zwiększono do 48. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. O 10:00 najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata zbierze dla Państwa Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut godzina 10:00.
8: Komentarz.
7: A już teraz naszym gościem jest pan Bartłomiej Kot, amerykanista, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
7: No i przed nami oczywiście komentarz do tego, co dzieje się za oceanem, a tych informacji dotyczących Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie, chyba się już zdążyliśmy przyzwyczaić, w ostatnim czasie jest tym niezwykle dużo. To w takim razie, panie dyrektorze, najpierw wewnętrzna sytuacja w samych Stanach, notowania prezydenta, czy najpierw to, co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran?
9: A jedno i drugie jest bardzo mocno ze sobą powiązane, ale może zacznijmy rzeczywiście od polityki zagranicznej, bo to ona wpływa na to, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych.
7: No to w takim razie mamy informacje o kolejnych amerykańskich atakach na Iran. Przy okazji Kuwait zamknął przestrzeń powietrzną, obawiając się zapewne jakichś odprysków tych amerykańskich działań, czy też irańskiego odwetu. Można odnieść takie wrażenie, czytając te informacje dotyczące tego, co dzieje się w Iranie i wokół Iranu, że mamy do czynienia z takim rollercoasterem. To znaczy w pewnym momencie jesteśmy na samym szczycie, jesteśmy świadkami walk, ataków, zapowiedzi kolejnych ataków, po czym chwilę później, dosłownie chwilę później, mamy komunikat o tym, że właściwie porozumienie jest już prawie gotowe, nic tylko podpisywać.
9: A ja bym to nazwał taką grą w tchórza w taki sposób, ponieważ niezależnie od tego, co słyszymy i oczywiście ta wymiana tych ciosów sprawia u nas takie wrażenie, że rzeczywiście nic się nie dzieje w kontekście procesu pokojowego, to te negocjacje jednak trwają cały czas. One są mniej lub bardziej skuteczne, posuwają się do przodu na pewno wolniej niż byśmy tego chcieli, ale te spotkania miały miejsce ostatnio w Dosze i co prawda Katarczycy starali się doprowadzić do takiego spotkania trójstronnego, ale nadal to są negocjacje poprzez tę stronę trzecią właśnie. Problem polega na tym, że rzeczywiście wtedy, kiedy Trump wracał do Białego Domu, omijając też ślub swojego syna, to porozumienie było dość mocno zaawansowane w kształcie. Rzeczywiście po stronie amerykańskiej była nadzieja na to, że zostanie ono bardzo szybko podpisane, przyjęte przez stronę irańską. Irańczycy wtedy powiedzieli, że potrzebują jeszcze trochę czasu, kilka dni po to, żeby to skonsultować z nowym ajatollahem. I przeciągnęli ten czas. Prawdopodobnie po to, żeby wymusić na Amerykanach być może jakiegoś rodzaju dalsze ustępstwa, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście czas tutaj nie gra absolutnie na stronę, na rolę czy na korzyść Amerykanów. To jest ten temat polityki wewnętrznej, który możemy poruszyć, czyli tego, że kongres coraz mocniej oponuje przed zaangażowaniem w tę wojnę i ogranicza, czy stara się ograniczyć prerogatywy prezydenta w tym zakresie. A z drugiej strony w tak zwanym międzyczasie przeciąganie tego czasu po stronie irańskiej, brak tego dealu pomiędzy Irańczykami i Amerykanami, wykorzystał po prostu

0: to Izrael, który nie jest zainteresowany tym, żeby do porozumienia doszło. Z Netanyahu z własnej woli, omijając trochę chęć tego, do czego dąży Donald Trump, po prostu ponownie wdał się w wymianę ciosów z Iranem, odciągając to porozumienie od możliwości szybkiego zakończenia. A w międzyczasie mamy oczywiście te incydenty, takie jak na przykład to, co się stało ostatnio w przypadku zestrzelenia śmigłowca amerykańskiego, które z różnych doniesień widzimy, że niekoniecznie musiały być w 100% intencjonalne ze strony Iranu. Tam jest też jakiś margines błędu prawdopodobnie, czy niezależność niektórych jednostek od no jednak poszatkowanej tej struktury dowódczej. Ale jednak odpowiedź ze strony amerykańskiej musiała być po to, żeby właśnie pokazać, że Amerykanie nie lekceważą tego typu ataków. No i nadal mają tą silniejszą rękę w tych negocjacjach. Więc mamy do czynienia z takimi ciosami, mamy do czynienia na pewno z sytuacją mocnego napięcia nie tylko i wyłącznie pomiędzy Iranem i Izraelem, ale także pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Trump jest bardzo negatywnie nastawiony w tym czasie do aktywności Netanyahu. I jednocześnie jednak toczących się tych negocjacjach, które są dość, nawet jeżeli zostaną zakończone powodzeniem, to nie oznacza, że będziemy oceniać tę wojnę przez pryzmat tylko i wyłącznie tego porozumienia, ale tego też oczywiście, co te aktywności irańskie i amerykańskie pokazały światu a propos zdolności amerykańskich i tego, w jaki sposób można łatwo destabilizować ten obszar na długi, długi czas.
1: No to w takim razie teraz te konsekwencje dotyczące już tego, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych, no bo jedną z konsekwencji między innymi właśnie tych działań w Iranie są chociażby ceny. Na to oczywiście wpływ mają również ceny ropy. Te ceny obecnie w Stanach Zjednoczonych rosną najszybciej od 3 lat. No i jaka jest odpowiedź Donalda Trumpa, gdy jest pytany o inflację? Uwielbiam inflację.
0: No tak, Donald Trump kocha inflację, to prawda. Kocha wszystko, co da się opisać w odpowiedni sposób i przedstawić w mediach społecznościowych. Jak popatrzymy na konta Białego Domu, to możemy się dowiedzieć też, że w zasadzie wojna z Iranem została już 100% wygrana, a Iran nie ma żadnych zdolności do tego, żeby przeciwdziałać Stanom Zjednoczonym, a później następnego dnia okazuje się, że śmigłowiec zostaje zestrzelony. No ta inflacja oczywiście rośnie i ona jest problemem z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej. Zbliżają się wybory połówkowe już na poważnie. I ten temat jest na pewno czynnikiem, który w najbardziej taki wymierny sposób wpływa na decyzyjność przeciętnego Amerykanina. Ona jest bezpośrednio powiązana oczywiście z aktywnością amerykańską przeciwko Iranowi. Mowa tutaj oczywiście o cenach ropy. Co prawda Trump stara się twierdzić, że one nie mają wpływu, czy aktywność w ciśnieniu Ormuz, zamrożenie tego handlu nie ma wpływu na Stany Zjednoczone ze względu na to, jakie Amerykanie posiadają własne zapasy. No ale tak nie jest. To jest jednak rynek światowy. I to, w jaki sposób to wpływa, to też jest dość ciekawe. Bo z jednej strony mamy rzeczywiście politycznie po raz pierwszy od czasu wyboru Trumpa na drugą kadencję bardzo mocną opozycję wewnątrz partii republikańskiej. To widzimy po głosowaniach w kongresie, tego, że Izba Reprezentantów stara się ograniczyć właśnie prawo prezydenta do kontynuacji wojny w Iranie i robi to w taki sposób, że część republikańskich kongresmenów przechodzi w zasadzie na drugą stronę, głosując z demokratami, ograniczając te prawa. I to jest wynik oczywiście tych nastrojów w elektoracie amerykańskim, który widzi drożyznę. A z drugiej strony no, mamy też taką sytuację, że jeżeli popatrzymy na sondaże wśród partii republikańskiej, czy jest poparcie dla działania prezydenta Trumpa, no, to nadal widzimy te 80%. Tylko te 80% to jest 80% wśród najsilniejszej bazy lojalistów, którzy nadal pozostają, bo wrażenie mam, że w przypadku wyborów połówkowych oraz tych gubernatorskich kluczowe będzie to, że w zasadzie duża część osób, która jest republikanami, ale nie czuje się dzisiaj coraz mocniej, jak gdyby krytykuje Trumpa, ona po prostu nie pójdzie na wybory. I my będziemy jednocześnie widzieć ogromne poparcie dla Donalda Trumpa wśród republikanów, bo to są ci ludzie, którzy będą tak się definiować, tak będą odpowiadać jako respondenci.

0: dzieci, a z drugiej strony będziemy widzieć tych, którzy nie mają tego silnego poparcia dla Donalda Trumpa i oni po prostu nie pójdą na wybory i to może zaważyć oczywiście na wyborach wewnątrz amerykańskich. Cały czas trzeba jednak podkreślić, że ta inflacja, ona jest ogromna, rosnąca, ale daleko jej do czasu Bidena z 2022 roku, gdzie to jeszcze miało oczywiście powiązania z okresem po-covidowym.
1: To Republikanie nie zdają sobie sprawy z tych zagrożeń, no bo patrząc na taką część takich prawyborów w samej partii republikańskiej, która miała niedawno miejsce, w co najmniej kilku stanach Donald Trump na siłę przeforsował jednak swoich kandydatów i swoich zwolenników, co było później komentowane tym, że rzeczywiście spora część tych republikańskich wyborców, ale bardziej umiarkowanych, w tej sytuacji, gdy przyjdzie co do czego, na te wybory po prostu się rzeczywiście nie wybierze.
0: Tak, no to jest też dość specyficzny problem tych wyborów połówkowych, bo my widzimy w sondażach takich ogólnych dość dużą przewagę demokratów, to jest około 6% obecnie, ale jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, no to tam bardzo wiele zależy od tego, kto startuje w danym okręgu senackim, kto startuje na gubernatora. I tego, jak wygląda sytuacja w poprzednim rozdaniu, bo co do zasady ustępujący gubernator czy ten, który walczy o reelekcję, zawsze ma jakiegoś rodzaju boost wynikający z faktu sprawowania swojej funkcji. Mamy kilka kluczowych stanów, w których w zasadzie na przykład gubernatorzy nie mogą startować ponownie ze względu na wyczerpanie limitu kadencji i to będzie dość istotne, ponieważ na przykład w takim stanie jak Michigan nakłada się to też na pewne trendy wynikające właśnie z wyborów połówkowych i nakłada się też na wyniki jeszcze wyborów prezydenckich ostatnich, gdzie ten stan zaczął skręcać w stronę republikanów od takiej bazy demokratycznej. To znowu jest nawet wynik chociażby tego, że przedmieścia głosują inaczej od dużych miast i zmienia się struktura społeczna po prostu w tym stanie. Natomiast Trump popełnia błąd na pewno, jeżeli chodzi o rozłożenie tych kandydatów do kongresu, dlatego że i czy na gubernatorów, dlatego że rzeczywiście stawia na swoją najsilniejszą bazę, na ludzi, którzy będą mu po prostu w 100% posłuszni. I nawet to są radykalni ludzie, tak, z punktu widzenia przeciętnego wyborcy republikańskiego. I może to rzeczywiście zniechęcać wielu z tych wyborców do pójścia do wyborów, tym bardziej, że te różnice nie będą, te różnice decydujące będą bardziej opierać się nie tyle na ugruntowanym elektoracie jednej czy drugiej partii, ale na tych, którzy są dzisiaj niezdecydowani, a oni raczej nie głosują na osoby o radykalnych poglądach. Natomiast Republikanie dzisiaj się dzielą na takie trzy, powiedzmy, grupy. Jedną to rzeczywiście ci lojaliści magowscy, którzy chcieliby pełnej konsolidacji wokół Białego Domu. Mamy do czynienia też z tą frakcją izolacjonistów, która dzisiaj trochę siedzi cicho, ale znowu zwiera szyki wokół J.D. Vance'a, który jest bardzo krytyczny w stosunku do wojny w Iranie, ale nie wypowiada tego publicznie bez względu na niechęć do stawiania się w opozycji do prezydenta. No i na ten tradycyjny establishment Jastrzębi, który znamy sprzed lat, Lindsey Graham, który na przykład bardzo popiera oczywiście wojnę w Iranie, ale jednocześnie nie popiera tego, że Trump przed konflikt ostatnio z Netanyahu, bo jest to jednocześnie establishment bardzo silnie powiązany z ugruntowanym patrzeniem na interesy amerykańsko-izraelskie.
1: No to w takim razie kolejna rzecz. O co gra w takim razie Donald Trump? No bo jeżeli są popełniane takie błędy, które mogą zaważyć na wyniku tych najbliższych wyborów i nie to jest głównym celem Donalda Trumpa, to co? No bo w amerykańskiej polityce no jednak tak naprawdę wszystko toczy się, zresztą tak jak i w innych państwach, no wszystko dzieje się od wyborów do wyborów.
0: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo tak z punktu widzenia tego, o co nominalnie gra Donald Trump, to Donald Trump rzeczywiście powinien grać oczywiście o to, żeby utrzymać kongres, ponieważ jeżeli go nie utrzyma, prawdopodobnie go nie utrzyma, no to druga część tej kadencji to będzie ciągła walka z legislatywą i będzie to mocno ograniczać oczywiście aktywności prezydenta. Dużo więcej sporów, próby oczywiście tam przesłuchiwania członków administracji na okoliczność podejmowanych przez nich decyzji. To będą rzeczy, które na pewno Trumpa ograniczą w polityce wewnętrznej. Czy by ograniczał w polityce zagranicznej, to zobaczymy, bo może chcieć rekompensować oczywiście tak swoją aktywność. Więc wszystko wynikałoby, że powinien oczywiście się na tym skupiać.

0: Jest jego oczywiście ego i to ego każe mu budować łuki triumfalne, każe mu malować basen przed, w Waszyngtonie, każe mu stawiać miejsce, arenę na galę UFC i budować największą salę balową przy Białym Domu. I on to robi, to jest powiedzmy jakaś walka o dziedzictwo, chociaż ostatnio dostał po palcach, ponieważ Kennedy Center już nie będzie Kennedy and Trump Center. Ten sędzia federalny na przykład uznał, że należy pozbawić Trumpa tego przywileju. Więc to jest oczywiście ta druga część, która rodzi u niego wielkie, wielkie problemy wynikające później z tymi wybuchami na Truth Social. No i jest część trzecia, czyli oczywiście ta polityka zagraniczna, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z politykami, ale też jakby analitykami ze strony partii republikańskiej, którzy od lat widzieli w Donaldzie Trumpie szansę na takie ogromne przewartościowanie w polityce globalnej, postawie globalnej Stanów Zjednoczonych. To są ludzie pokroju Elbridge'a Kolbiego, to są właśnie wypełnienia tych strategii, które czytamy z wypiekami na twarzy i o których rozmawiamy często w Polsce. Ale no to wykonanie tego jest obarczone realiami po prostu polityki globalnej, gdzie Stany Zjednoczone to już nie są Stany Zjednoczone lat 90., gdzie nie są w stanie rozstrzygać wojen tak łatwo, jak to jest przykład Iranu, gdzie nawet jeżeli się angażują w negocjacje w przypadku Ukrainy, no to niestety, ale nie ma tych łatwych przełomów, jakby Donald Trump tego chciał. No i świat się stał dużo bardziej skomplikowany i dużo trudniej jest osiągać, nawet posiadając jakąś przewagę militarną, którą Stany Zjednoczone posiadają, takie szybkie, łatwe rozstrzygnięcia, ponieważ atrofia wojny i to, w jaki sposób ona idzie dzisiaj w stronę tak naprawdę wojny na wyniszczenie. Iran idealnie pokazał, że można mieć ogromną przewagę w sile rażenia, a jednak nie rozstrzygnąć takiej wojny. I tutaj jest powiązanie oczywiście też z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, że ma silnych sojuszników i z tymi sojusznikami kształtuje czasami swoje pryncypia polityki zagranicznej, jednak jest ograniczony też tym, że ci sojusznicy niejednokrotnie się go nie słuchają. No jest przykład Izraela. Dlaczego Izrael się nie słucha? No to już jest temat na trochę inną dyskusję dotyczącą oczywiście tych powiązań.
1: To w takim razie Izraela już nie wrzucajmy do tej rozmowy, ale to jeszcze jeden wątek z naszego punktu widzenia też niezwykle interesujący. Pan o nim wspomniał. 14 czerwca to będzie dzień niezwykły, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to będzie dzień niezwykły, jeżeli chodzi o Biały Dom. To będzie uroczystość mająca upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie będzie to również Dzień Flagi. I zupełnie przypadkowo tego dnia swoje 80. urodziny obchodzi również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Białym Domu ma się odbyć m.in. walka MMA. Na tę walkę, właściwie na tę uroczystości został zaproszony prezydent Karol Nawrocki. To będą bardziej urodziny prezydenta, czy jednak bardziej rocznica powstania Stanów Zjednoczonych?
0: No, w przypadku prezydentury Trumpa te dwie rzeczy się zawsze ze sobą, znaczy w tym konkrecie wiążą, a bardzo często wiąże się generalnie próba jakiegokolwiek honorowania historii z też próbą przypisania oczywiście do tego wizerunku Donalda Trumpa. Ta administracja akurat tak ma.
1: No dobrze, ale co w tym wszystkim robi, nie to, żebym był przeciwnikiem, to zupełnie nie o to chodzi, natomiast jednak mieszani do tego wszystkiego gali sztuk walki MMA, no myślę, że niejednego może co nieco zaskoczyć.
0: No tak, ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład na naszą politykę wewnętrzną polską, to chyba widzimy bardzo bliskie temu gdzieś powiązanie. Znaczy ten zainteresowanie tymi mieszanymi sztukami walki, to jest pewien ewenement oczywiście o charakterze popularny, ta kultury popularnej. No my też bardzo często słyszymy, że tutaj niby jacyś celebryci, nawet niektórzy posłowie mieliby występować w tych walkach. Więc wydaje mi się, że przeszło to jednak już do mainstreamu i nie zdziwiłoby mnie, gdybyśmy za parę lat doszli do bardzo podobnych problemów. To oczywiście tutaj trochę ironizuję, ale to elektorat Donalda Trumpa lubi po prostu tego typu rozrywki. Donald Trump od lat lubił też wrestling, przyjeżdżał na, czy nawet występował w zasadzie na podobnych na aktywnościach, na podobnych wydarzeniach, można powiedzieć, sportowych. I wydaje mi się, że jest to ukłon z pewnością też w stronę elektoratu, przy czym tam są też powiązania o charakterze.

0: że no biznesowo-politycznym z organizatorami tego typu aktywności, które administracja Trumpa, a nawet sam Trump posiada.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada. Na ile to będzie impreza, którą Donald Trump też będzie chciał wykorzystać do poprawy swojego wizerunku? No bo takie próby już widzieliśmy.
0: A tak, no bardzo mocno się polubił z Infantino.
1: Z wzajemnością chyba.
0: Tak, tak. No w szczególności to też jest kwestia tego, w jaki sposób FIFA rozgrywa oczywiście te relacje. To znaczy Donald Trump wielokrotnie był ułechtany, jego ego było ułechtane przez FIFA ostatnimi czasy, chociażby przez tą nagrodę pokoju, którą otrzymał. Problem pucharu jest, Mistrzostw Świata jest też trochę powiązane z realiami dzisiaj przekraczania granic oczywiście pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem, Kanadą, a też zewnętrznych granic amerykańskich, znaczy wszystkich drużyn, które przyjeżdżają na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia z bardzo kuriozalną sytuacją Irańczyków, którzy grają w tym Pucharze Świata.
1: No, mieliśmy sytuację z niewpuszczeniem somalijskiego sędziego, który przecież był oficjalnie zgłoszony jako jeden z uczestników mistrzostw.
0: Tak, dokładnie. To jest kolejny tego typu przykład. No, na przykład Irańczycy dostali takie wskazanie, że mają przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych, że muszą wyjechać do końca dnia, w którym grają dany mecz, co jest w zasadzie bardzo problematyczne, bo tam niektóre z tych meczów chyba się kończą o godzinie 10 wieczorem, więc prawie być może niewykonalne. Mamy, tak jak pan słusznie wskazał z tym sędziom, tak, somalijskim problem, to też było dość medialne. No i też oczywiście jest ogrom wizyt, jeżeli chodzi o kibiców za granicę. Słyszałem, że wielu Szkotów na przykład miało problem z tym, że dostawali wizy, możliwości przyjazdu, a później się na granicach okazywało, że takiej możliwości jednak nie ma i nie zostaną wpuszczeni. Więc wizerunkowo wcale być może to nie gra tak pozytywnie dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast sam Donald Trump z pewnością wykorzysta niejedną okazję do tego, żeby zrobić sobie dobre zdjęcie na stadionie, w czym się pewnie w okresie finału. I dodatkowo jeszcze do tego przypomnę, bo to już trochę odbiega od piłki nożnej, mamy do czynienia z on też bardzo mocno ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o zakończenie tego sezonu NBA. Tam
1: to chciałem
0: Nowym
1: o tym
0: Jorku.
1: Wspomnieć, o te gwizdy, które pojawiły się podczas finału, które Donald Trump skwitował, czy też skomentował, że to były wiwaty na jego cześć.
0: No dokładnie, no to też jest znowu czynnik taki, że w zasadzie New York Knicks przecież jest drużyną, która ma dość silne takie zaplecze kibiców, celebrytów, którzy na pewno nie lubią Donalda Trumpa. Zresztą Mamdani jest jednym z, może nie celebryta, ale polityk jest jednym z tych kibiców, więc rzeczywiście nawet to przyjęcie w rodzinnym bądź co bądź, czy rodzimym bądź co bądź Nowym Jorku nie było dla Trumpa pozytywne. Tak odkładając oczywiście trochę ironizowanie na bok, Trumpowi nie jest łatwo, jeżeli chodzi o budowanie tego wizerunku, dlatego że media społecznościowe mówią jedno. Istnieje oczywiście nadal ogromna baza wyborców, którzy popierają Donalda Trumpa, są w nim zakochani. Cokolwiek by nie zrobił, to będą go popierać. Ta baza magowska wcale nie jest tak mocno rozwodniona, nawet pod wpływem tej wojny w Iranie. Ale największym problemem jest to w zasadzie, że buduje się jakiś taki obszar republikanów, którzy wyrażają po prostu coraz większe zmęczenie tym, że Trump rozpoczyna takie aktywności jak wojna w Iranie i ich nie kończy, że wpływa to oczywiście na wizerunek tej partii oraz jej jakby taki długotrwałą postawę polityczną. I oni raczej albo będą głosować nogami, czyli po prostu nie pójdą na te wybory, albo będziemy widzieć, tak jak widzieliśmy ostatnio przy okazji głosowań w kongresie, przynajmniej kilku kongresmenów, którzy wiedzą, czego oczekują od nich wyborcy i coraz częściej nie boją się po prostu postawić Trumpowi, bo widzą, że istnieją właśnie te takie rozdziewy pomiędzy tym, jakie jest oczekiwanie wyborców w ich okręgu, a samym prezydentem. I prezydent wizerunkowo po prostu traci, a im bliżej będzie końca swojej kadencji, im mniej będzie skonsolidowany kongres, szczególnie po wyborach połówkowych, tym łatwiej będzie po prostu postawić się prezydentowi.
1: No, bez wątpienia będą dziać się rzeczy ciekawe. Bartłomiej Kot, amerykanista, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Przytul robotycznego psa, zagraj w laserowe szachy, zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska w uścisku deszczowego frontu, są zalania i podtopienia. Sprawdzimy prognozy i aktualne alerty. Strefa czystego transportu w Krakowie do aktualizacji, jest deklaracja wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Ludowców. Będzie też odliczanie do piłkarskiego mundialu. Faworyci nie tracą nadziei, my sprawdzimy nastroje Anglików. Minęła 10:00, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Powalone drzewa i podtopienia, na początek skutki groźnej pogody w Polsce. Od wczoraj przez kraj przechodzi wyjątkowo aktywny front z ulewami i burzami. Strażacy mają ręce pełne pracy, a kolejne godziny wcale nie zapowiadają się lepiej. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
2: W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała w środę 169 razy. Od północy natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
3: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych, połamanych gałęzi, przy przewróconych drzew, jak również w wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu.
2: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba została poszkodowana.
3: Na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo. Kierująca pojazdem samodzielnie opuściła ten pojazd.
2: Burze przechodzą nad wschodnią częścią Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może

0: spaść do 60 litrów wody. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Jak wygląda wędrówka opadów nad Polską i gdzie aktualnie pada najmocniej? To za kilka minut sprawdzimy w prognozie pogody. Jeśli wygram, zmniejszę strefę czystego transportu, tak deklaruje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa Monika Piątkowska. Jak mówiła w Polskim Radiu, obecne ograniczenia są zbyt restrykcyjne.
2: Jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, to ona jest do absolutnej, bezwzględnej przebudowy, chcę to powiedzieć jednoznacznie. I to powinna być, i to będzie, jeżeli mieszkańcy obdarzą mnie tym zaufaniem, pierwsza moja decyzja, żeby tą strefę przebudować, ona ma być radykalnie zmniejszona.
1: Dziś obejmuje ona 60% powierzchni miasta i dotyczy głównie przyjezdnych. Wprowadzenie strefy było głównym powodem zainicjowania referendum, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Nowego prezydenta Krakowa poznamy najwcześniej we wrześniu. Pierwsze posiedzenie, pierwsze decyzje. W południe zbierze się nowa Krajowa Rada Sądownictwa. W porównaniu do starej, część składu wskazali sami sędziowie, a nie jak do tej pory politycy. Później ten wybór zatwierdził Sejm. Tak wybrano 13 z 15 nowych sędziów, w tym Dariusza Zawistowskiego.
3: Chciałbym pogratulować tym wszystkim sędziom, którzy odpowiedzialnie podeszli do tego projektu, którym jest zaopiniowanie kandydatów, bo to daje nadzieję na to, że ta rada będzie rzeczywiście miała mocną legitymację i będzie mogła godnie reprezentować całe środowisko sędziowskie.
1: Mówił sędzia Dariusz Zawistowski. Pierwsze posiedzenie KRS w nowym składzie zwołał pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński będzie przewodniczył obradom do czasu wyboru przewodniczącego. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, to w związku z nocną serią amerykańskich ataków na cele w Iranie. Teheran odpowiada na nie uderzeniami w bazę sił USA w regionie. Z tego powodu przez 2 godziny zamknięta była przestrzeń powietrzna nad Kuwejtem. Z kolei w Bahrajnie odłamki zestrzeliwanych irańskich pocisków zraniły 11-latkę i uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął kolejną falę ataków na Iran po tym, jak w poniedziałek irańskie wojsko zestrzeliło amerykański śmigłowiec. To mają być ich mistrzostwa. Na godziny przed startem mundialu brytyjskie media są wyjątkowo zgodne. Anglia ma skład, który może dotrzeć do finału, a nawet sięgnąć po trofeum. Ostrożny optymizm miesza się jednak z dobrze znaną obawą, że wielkie nadzieje znów skończą się wielkim rozczarowaniem. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Wszyscy w Anglii żyją jednym pytaniem, czy to wreszcie będzie ten rok. W komentarzach powtarza się, że Anglia ma jedną z najbardziej utalentowanych drużyn na świecie. Harry Kane wciąż strzela gole jak maszyna. Jude Bellingham jest gwiazdą światowego formatu, a Cole Palmer i Bukayo Saka należą do najbardziej błyskotliwych piłkarzy młodego pokolenia. Oczekiwania kibiców są dziś znacznie większe niż przed poprzednimi turniejami. Dwa finały Mistrzostw Europy i regularna obecność w końcowych fazach wielkich imprez sprawiły, że sam półfinał nie jest już celem. Anglicy chcą wygrać. W angielskich mediach pojawia się też dobrze znane hasło It's coming home. Futbol wraca do domu. To zdanie od lat towarzyszy reprezentacji przed wielkimi turniejami. Dla jednych jest symbolem wiary, dla innych źródłem żartów. Bo od jedynego Mistrzostwa Świata zdobytego na Wembley w 1966 roku minęło już 6 dekad. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Nasi kibice i eksperci obaw o polską kadrę nie mają, bo to pierwszy mundial od 2014 roku bez udziału Polski. Pierwszy mecz mistrzostw za oceanem o 21:00 Meksyk zagra z RPA.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pomorze, Kujawy, Warmia i Mazury. Tu aktualnie leje najmocniej, spadnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy. To wystarczy, by doprowadzić do lokalnych zalań i podtopień. Po południu wciąż może padać wszędzie, miejscami także zagrzmi. Temperatura bez rewelacji, w strugach deszczu maksymalnie dziś od 13 stopni na północy do 19 na wschodzie i południu.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Tego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
5: Po reklamie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po godzinie 10.
5: Stan dnia.
7: A w stanie dnia zaczniemy od zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego, zaproszenia imiennego na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta prezydenta za oceanem będzie miała charakter prywatny, politycy są jednak zgodni. To będzie dobra okazja do tego, by porozmawiać o ważnych dla Polski sprawach. I już teraz przeniesiemy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No to powiedz, jak to zaproszenie oceniają parlamentarzyści, bo zakładam, że te oceny będą bardzo różne w zależności od tego, jakie ugrupowanie reprezentują.
8: To prawda, ale z reguły pozytywne. Parlamentarzyści podkreślają, że to wyróżnienie dla Karola Nawrockiego, ale też szerzej dla Polski. Senator Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że często spotkania z Donaldem Trumpem są niekonwencjonalne, zwłaszcza te prywatne, ale jak dodał, to dobra okazja, by porozmawiać o sprawach ważnych dla nas, dla Polaków.
9: Czasami tak bywa, że przy takich spotkaniach czy w takich okolicznościach można powiedzieć więcej niż czasami przy oficjalnych rozmowach i to trzeba wykorzystać. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich. No, opisać to wszystko, co jest ważne i jak bardzo cieszymy się z deklaracji, którą złożył prezydent Trump odnośnie obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tylko nie wiem, kto jeszcze będzie zaproszony, jaka będzie formuła tych urodzin, bo słyszałem o walce. MMA to jest takie dosyć nietypowe jak na imprezę urodzinową, no, ale trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
8: W czasie urodzin planowana jest gala mieszanych sztuk walki. Przed Białym Domem stoi już ośmiokątna klatka, nad którą zainstalowano oświetlenie. Na trybunach ma zasiąść prawie 5000 widzów i do tego nawiązał w swoim wpisie w mediach społecznościowych wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski, który napisał: trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału, sugerując, że prezydent został zaproszony na galę jako zawodnik, i na tę zaczepkę odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, minister Marcin Przydacz: przywieźć coś z Waszyngtonu. Tak napisał na portalu X, ale pozytywnie zaproszenie polskiego prezydenta ocenia Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
10: Koledzy mają się blisko, więc każda okazja do budowania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi powinna być wykorzystana.
8: Poseł PiSu Marek Suski położył z kolei nacisk na dobre relacje łączące prezydentów.
11: Ja odbieram to jako przede wszystkim wyróżnienie dla Polski i docenienie, że jedynym szanującym nasze stosunki w naszej administracji niestety jest tylko prezydent naszego państwa, bo rządzący Stany Zjednoczone obrażając prezydenta.
8: Prezydent uda się do Waszyngtonu w najbliższą niedzielę. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał wspomniany już Marcin Przydacz, minister Marcin Przydacz w mediach społecznościowych. Dodał, że Polska i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, na wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej. I tak napisał na portalu X. No i mamy nadzieję, że te urodziny to także okazja do porozmawiania o relacjach łączących Polskę i Stany Zjednoczone.
7: Na te wszystkie głosy, te wszystkie relacje zebrała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: I już teraz kolejny głos, kolejny komentarz na naszej antenie. W studiu pan Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, chyba nie sposób w takim razie nie zacząć od tego zaproszenia. No i od tych trochę zaskakujących jednak w formie urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Choć właściwie tu też się można zastanowić, czy to jest uroczystość z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i Dnia Flagi, który jest tego dnia obchodzony w Stanach Zjednoczonych, czy jednak bardziej to będą prywatne urodziny prezydenta Trumpa.
2: No właśnie, tutaj wszystko jest tak pomieszane. No, z jednej strony mamy wielką rocznicę dla Stanów Zjednoczonych, wielkie święto, z drugiej strony no to coś, tak? Tę imprezę, wygląda na to, że to jest impreza prywatna Donalda Trumpa. No i przyznam, że tutaj polscy politycy, których wysłuchaliśmy przed chwilą, no taką chyba robią dobrą minę do czegoś, co delikatnie mówiąc jest bardzo zaskakujące. Może jako komentator jestem w stanie, mogę się posunąć troszeczkę dalej. No czegoś takiego jeszcze nie było, żeby podczas jednak pewnych świąt, które wiążą się siłą rzeczy z podniosłością. Okej, wiążą się czasami te wszystkie rocznicowe.
1: To jest Biały Dom.
2: Z jakąś sztywnością, tak? No ale z drugiej strony, no mamy tutaj kompletnie drugi biegun. To znaczy, jak rozumiem, prezydent największego mocarstwa na świecie między innymi, zaprosił między innymi polskiego prezydenta, no po prostu na to, żeby oglądali
1: walki
2: sport,
1: MMA.
2: Tak, sport walki, żeby nie nazwać tego bijatyką. No, są rzeczy, które wydaje się, że się jeszcze mogły nie mieścić w głowie, a jednak. A mówiąc nieco poważniej, no to też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten optymizm związany z tym, że po pierwsze Karol Nawrocki został wyróżniony poprzez to zaproszenie, okej, być może został wyróżniony, ale po drugie, że będzie to okazja do rozmów z Donaldem Trumpem na temat niesłychanie istotne dla Polski, czyli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, obecność amerykańskich wojsk i tak dalej. Tutaj w tym drugim punkcie chyba bym był bardziej sceptyczny, dlatego że trzeba pamiętać o tym, jaki jest Donald Trump, jakiego rodzaju celebry urządza i to jest celebra przede wszystkim no, skierowana na niego i on będzie, no nie sądzę, żeby miał czas i uwagę, żeby poświęcać te swoje cenne minuty na tego typu rozmowy.
1: Może mimo wszystko, mimo tych wątpliwości, mimo wszystko lepiej tam być niż nie być.
2: No, narzuca się odpowiedź, że tak, ale z drugiej strony, kiedy się spojrzy na formułę tego święta, to przyznam, że troszeczkę się zaczynam gubić. No pewnie tak, zawsze warto być w Białym Domu, przy tej czy innej okazji, nieoficjalnie, oficjalnie, aczkolwiek powiem, no, że ta konwencja jest na tyle zaskakująca, nietypowa, nowatorska, że pytanie, jak zostanie odczytana ta obecność, jeżeli tam będzie więcej prezydentów na przykład, jak oni będą reagować na to, co się będzie działo w tym ringu. No wiemy, że tego typu sporty walki są sportami, no można to określić, dosyć brutalnymi.
1: Ale bardzo popularnymi, to też warto wspomnieć.
2: To zgoda, natomiast no, jeżeli tutaj dojdzie do na przykład no, takiej właśnie ostrej bijatyki w tymże ringu, jak będzie publiczność reagowała? Również
1: to
2: publiczność związana z tymi oficjelami. No, no zobaczymy.
1: No w takim razie teraz temat przynajmniej geograficznie zdecydowanie nam bliższy, jeżeli chodzi o emocje, to zdecydowanie nam bliższy, bo myślę oczywiście o relacjach innych prezydentów, to znaczy prezydenta Nawrockiego i prezydenta Załońskiego, order Orła Białego, decyzji, jeżeli chodzi o to, co powiedziała kapituła i co podpowiedziała kapituła i jaką decyzję na tej podstawie podejmie prezydent Nawrocki. Tego na razie nie wiemy. Nasza koleżanka jest już w Pałacu Prezydenckim, będzie starała się znaleźć jakieś informacje, być może jakieś przecieki dotyczące tej decyzji. O czym na razie to świadczy?
2: O tym,
1: kapituła zebrała się poniedziałek, jeżeli dobrze pamiętam. Dziś mamy czwartek.
2: Właśnie i też słyszeliśmy o tym, również było to wspominane na państwa antenie, że decyzja prezydenta ma być stosunkowo szybko, jeżeli chodzi o obrady kapituły, znaczy wkrótce po nich. Tej decyzji nie ma. I to może świadczyć o kilku rzeczach. Pierwsza, chyba taka optymistyczna,

0: mistyczna w tym całym kryzysie polsko-ukraińskim, no, że prezydent, pałac prezydencki, otoczenie prezydenta na coś czeka, tak? Czyli nie chce się jakoś spieszyć z tą decyzją, nie chce być może podgrzewać tego kryzysu.
1: Ale myśli pan, że pałac prezydencki czeka na jakiś gest ze strony Ukrainy?
0: No i na to by wyglądało, bo na co można czekać z innego po prostu i to chyba dobrze, czyli jest to krok w kierunku złagodzenia sytuacji, tak się wydaje, co no, jest niesłychanie korzystne, bo naprawdę ostatnią, niezależnie od racji historycznych, ale ostatnią rzeczą, która jest potrzebna Polsce i Ukrainie, to jest awantura między tymi obydwoma krajami.
1: I panie redaktorze, pełna zgoda, natomiast no, pojawiają się takie komentarze, gdy właśnie pada takie stwierdzenie, że jeżeli tak, to byłoby dobrze, żebyśmy nie tylko my o tym pamiętali, ale również Ukraińcy.
0: No tak, i tutaj... Jeżeli mówimy o błędach, a wydaje mi się, że jakimś takim pospiesznym błędem była zapowiedź Karola Nawrockiego właśnie o ewentualnym odebraniu orderu, ale z drugiej strony oczywiście no, to, co zrobili Ukraińcy, to jest bardzo poważny błąd. Błąd taki na pograniczu no, swego rodzaju prowokacji politycznej.
1: No i to warto właśnie, się... Błąd czy nie błąd? Bo to jednak nie są, to nie jest tożsame to, o czym pan mówi.
0: No tak, no zgoda. Rzeczywiście musiała być to decyzja przemyślana, decyzja, która, no, której skutków można było się spodziewać. I teraz warto się zastanowić i przyznam, że tutaj nie spotkałem się z taką odpowiedzią przekonywującą właściwie o co chodziło Ukraińców z tym zachowaniem, tak, z tym nazwaniem swojej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
1: No, głosy są takie, oczywiście pytanie, no, na ile one pokrywają się z rzeczywistością, że tak naprawdę chodziło o zagrywkę na rynek wewnętrzny. Prezydent Zełenski notuje słabe notowania, ma kłopoty, jeżeli chodzi o swoje najbliższe otoczenie, kolejna afera korupcyjna. Trzeba było wykonać jakiś gest, żeby być może te kwestie przykryć i na przykład w jakiejś mierze, nie wiem, zjednać sobie tych bardziej prawicowych, bardziej nacjonalistycznych wyborców.
0: No tak, a z drugiej strony wywołać kryzys z Polską i tutaj mamy tę logikę, że jakiś kryzys międzynarodowy to zawsze dobrze służy, bo pokazuje rodzaj naszej siły państwa, które ten kryzys wywołuje. No wie pan, no zgoda, tak. Zgoda, rzeczywiście Zełenski ma różnego rodzaju kłopoty wewnętrzne. Natomiast no, siła tego faktu, tego posunięcia, no to jednak można było sobie zdawać sprawę, że jeżeli chodzi o kwestie związane z UPA, są to kwestie w Polsce zupełnie inaczej odbierane i zupełnie inaczej jakby postrzegane niż w Ukrainie.
1: A może jednak prawda jest bardzo prosta i bardzo, bardzo brutalna. W tej chwili Polska nie ma Ukrainie do zaoferowania niczego na tyle ważnego, na tyle istotnego, żeby Ukraina musiała się tym przejmować.
0: No, jeżeli Ukraińcy tak myślą, to wydaje mi się, że znowu popełniają błąd, tak? To znaczy jednak Polska oferuje Ukrainie w dalszym ciągu bardzo dużo.
1: No, ale to spójrzmy na to, co się wydarzyło w Londynie w ostatnim czasie i bardzo zresztą zdecydowany komentarz premiera Tuska. Mieliśmy liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, prezydenta Zełenskiego. Nikogo z Polski nie było. Nie
0: to prawda,
1: zaproszony.
0: To prawda i Polska nie uczestniczy w pracach tej grupy i to jest źle. To jest bardzo źle i polska dyplomacja, w ogóle polski rząd powinien zrobić wszystko, żeby Polska weszła do tej grupy negocjacyjnej. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na takie no, mniej efektowne realia, no to jednak w dalszym ciągu Polska zapewnia Ukrainie bardzo dużo. Od kwestii logistycznych, od kwestii można powiedzieć takich wręcz obronnych, logistyczno-obronnych, poprzez jednak kwestie związane z olbrzymią rzeszą Ukraińców, którzy są w Polsce i różnego rodzaju formami pomocy dla nich. No, to nie są rzeczy, które można skasować jakby z dnia na dzień, zlekceważyć, powiedzieć, no Polakom już dziękujemy. Zresztą nie sądzę, żeby Ukraińcy chcieli to powiedzieć, natomiast no właśnie ważne jest jakieś określenie, zareagowanie na to, na co oni grają, bo to nie jest do końca jasne. Mówił pan o przykryciu kłopotów wewnętrznych. Okej, no ale z drugiej strony to posunięcie było posunięciem jednak, jak się wydaje, nawet na to przykrycie zbyt radykalnym, dlatego że no, wywołało kryzys w stosunkach z jednym z największych sojuszników Ukrainy.

że no nie byłbym tego wszystkiego tak bardzo pewien. Ale no, mamy ten przynajmniej jeden, jak się wydaje, korzystny fakt. Na razie nie mamy eskalacji tego konfliktu. Jednak kancelaria prezydencka czeka. Można się domyślać, że czeka na jakiś gest ze strony Ukraińców. No zobaczymy, co to będzie za gest.

0: będzie gest no takiej wagi poważniejszej. No właśnie, tylko jak to sobie można wyobrazić, jakiś sposób wycofania się z tego, co tak rozdrażniło Polskę, no to wydaje się, że będziemy mieli jednak no swego rodzaju odprężenie w tym kryzysie.
1: No ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym trzeba wspomnieć, to znaczy projekt uchwały dotyczącej uczczenia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i jednocześnie potępienia OUN-UPA. Podpisy pod tym projektem zbierali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Trwa posiedzenie Sejmu, więc być może jeszcze dziś będziemy wiedzieli, co dalej z tym projektem i czy on będzie głosowany. No i trudno sobie wyobrazić, że którekolwiek z ugrupowań nie będzie chciało takiej uchwały poprzeć podczas głosowania.
0: No tak, no i to jest niestety sprawa, która moim zdaniem no w tej chwili trochę nie powinna mieć miejsca, tak? Bo znowu dokładamy kolejną cegiełkę do podgrzewania tego kryzysu. W ogóle ja jestem zwolennikiem jednak takiej tezy, że w momencie, kiedy Ukraina no, broni i nas przed Rosją, kiedy trwa, no, i to już któryś rok, ta poważna wojna, może jednak troszeczkę zostawmy tę dyskusję, bardzo trudną dyskusję historyczną.
1: To ale nie jest... to, panie redaktorze, to znów jak gdyby powołam się na te wpisy, na te komentarze, które gromadnie pojawiły się po tej decyzji prezydenta, że tym razem... No... Ja wiem, że to trochę takie jak na podwórku się dzieci przekrzykują, ale tym razem to nie my zaczęliśmy.
0: Zgoda. Oczywiście pełna zgoda i też rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście pierwszy krok w kierunku kryzysu wykonali Ukraińcy. Tak, mówię to z tym założeniem, że jedna i druga strona... Jak się wydaje, w tym momencie, w niesłychanie trudnym momencie historycznym, o czym może zbyt słabo pamiętamy w tej chwili w Polsce, trudnym momencie militarnym, geopolitycznym i historycznym, no może sobie jednak troszeczkę odpuścić to, co tak bardzo rozgrzewa emocje i co tak łatwo może skalować te emocje.
1: Przed nami, przypomnę, na początku lipca kolejna rocznica, kolejne obchody rzezi wołyńskiej.
0: No tak.
1: Rocznicy rzezi wołyńskiej.
0: No tak, ale z drugiej strony mamy za chwilę, za paręnaście dni, ale sobie dobrze przypominam, no wielkie forum polsko-ukraińskie w Gdańsku dotyczące odbudowy Ukrainy.
1: Na którym wedle ostatnich doniesień prezydent Zełenski się jednak pojawi.
0: No właśnie. I teraz jak to wszystko poukładać? Wydaje się, że taką kwestią bardzo palącą, no to jest właśnie dołożenie z Polski, uczestniczenie Polski właśnie w odbudowie Ukrainy. A może mniej kwestią palącą jest właśnie w pewien sposób eskalowanie tych sporów historycznych, że ja, jak mówię, no ja bym był jednak za tym, żeby troszeczkę z tą historią poczekać.
1: No dobrze, ale to zostawiając historię, możemy teraz przejść do tych rzeczy bardziej dotyczących teraźniejszości albo przyszłości, bo mówimy o odbudowie Ukrainy, mówimy o naszym udziale, mówimy również o tym, ile Polska mogłaby na tym zarobić i na tym skorzystać, bo to tak naprawdę głównie o to chodzi, jeżeli spojrzymy na kraje wokół Ukrainy, bo przecież apetyt na te kontrakty mają i Niemcy, i Francuzi, i oczywiście Polacy, czy też firmy z tych krajów, ale dopiero co mieliśmy gigantyczną aferę z jedną z polskich firm, która została wyrzucona ze Lwowa.
0: No tak.
1: Przez władze samorządowe Lwowa. I znów można by było powiedzieć, że właściwie no, wszystkie opinie, wszystkie akty prawne, wszystkie jakieś kontrole instytucji międzynarodowych, które nadzorują przecież również tego typu inwestycje na Litwie, we Lwowie i na Ukrainie, no ewidentnie pokazywały, że słuszność jest po polskiej stronie w tej sytuacji.
0: No tak, i to jest ten sposób, że po pierwsze, no to Ukraina... No, znowu w warunkach wojennych może zbyt łatwo o tym zapominamy, ale jest państwem, które ma na przykład pewne kłopoty ze swoim ładem prawnym, tak? Z przestrzeganiem prawa no, istniał i pewnie niestety istnieje dosyć duży problem korupcyjny tam i tak dalej, i tak dalej. I teraz W momencie, kiedy do Ukrainy ma być skierowana tak duża pomoc międzynarodowa na odbudowę, to trzeba pamiętać o tym, żeby zostały wdrożone mechanizmy takie, które by zabezpieczały tę stronę prawną, zabezpieczały transparentność.

0: jawność, transparentność funkcjonowania tej pomocy i funkcjonowania odbudowy. Finn po prostu inaczej sobie tego nie wyobrażam. I tutaj chyba warto spojrzeć na jednak, mimo pewnych wyjątków, jakimi są Węgry na przykład, ale jednak dosyć dobre doświadczenia Unii Europejskiej w udzielaniu różnego rodzaju programów wsparcia, czy też programów pomocowych i ich realizacji. Tam zostały wdrożone mechanizmy właśnie pewnej transparentności, przejrzystości i tak dalej, co oczywiście kosztowało trochę czasu, ale może warto.
1: No to polityką międzynarodową i gospodarką kończymy. Pan Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły w piątkowym weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie zatrzymali funkcjonariusze policji we współpracy ze Strażą Graniczną. Informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych i ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich, podaje policja. W działaniach w całej Polsce 8 i 9 czerwca uczestniczyło około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Mam nadzieję na złagodzenie relacji między Warszawą a Kijowem, mówi nam Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador w Armenii i na Łotwie. Ma to związek z wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
9: Oczywiście szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim, zarówno na krótkim, jak i w długim dystansie. Wobec tego mam nadzieję, że od drastycznych gestów zarówno jedna, jak i druga strona się powstrzymają, czyli liczyłbym na to, że pan prezydent tą całą procedurę odbierania orderu Orła Białego wstrzyma, zwłaszcza, że ta procedura nie ma analogii właściwie historycznych, a te, które ma, są bardzo niedobre.
8: Prezydent Nawrocki wnioskuje o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła odznaczenia, która przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Armatki wodne, koktajle Mołotowa i kolejne starcia z policją. Tak w Irlandii Północnej minęła druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta, gdzie zamaskowani demonstranci rzucali funkcjonariuszy cegłami, butelkami i kawałkami drewna. Podpalano także pojazdy oraz śmietniki. Władze Irlandii Północnej, policja oraz brytyjski rząd potępiły przemoc i wezwały mieszkańców do zachowania spokoju. Podobny apel skierował do Polaków konsulat RP w Belfaście. W mediach społecznościowych placówka zaleciła

0: śledzenie komunikatów lokalnych służb. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy weźmie w nich udział aż 48 drużyn, choć zabraknie reprezentacji Polski. Gdyby biało-czerwoni grali na tegorocznym mundialu, zainteresowanie u nas w kraju byłoby o wiele większe. Tak mówi dziennikarz sportowy TVP Sport Krzysztof Lenarczyk.
1: Jakby grała reprezentacja Polski, to na pewno szybciej byśmy grzali tym mundialem. Natomiast mam wrażenie, że to w przeciągu ostatnich paru dni się mocno rozpędziło i byłem na konferencji Google'a, YouTube'a, gdzie oni jasno na danych pokazali, że każdy kolejny mundial, nieważne czy grali na nim Polacy czy nie, mówię tutaj konkretnie o 2010 roku, ogląda się w internecie lepiej i wzbudza większe zainteresowanie niż każdy poprzedni.
0: W meczu otwarcia reprezentacja Meksyku zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Początek o 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. Turniej potrwa do 19 lipca.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 11.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie, no i ekspert od spraw międzynarodowych, chyba śmiało tak też możemy powiedzieć. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: I będzie Bliski Wschód, będzie Iran, będą Stany Zjednoczone, ale najpierw chciałbym zapytać o to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo dopiero co obserwowaliśmy gigantyczne protesty, które miały miejsce w różnych miejscach Wielkiej Brytanii po tragicznej śmierci Henry Nowaka. Irlandia Północna, mam takie wrażenie, trochę się wtedy uchowała, albo przynajmniej tych doniesień stamtąd nie było. Natomiast teraz no, mamy bardzo podobną falę, tylko o wiele bardziej dramatyczną, o wiele bardziej brutalną również w samym Belfaście i w Irlandii Północnej. Fale manifestacji, rozruchów, które też są konsekwencją no, brutalnego, dramatycznego ataku nożownika na pracownika pomocy społecznej.
5: No mamy coraz więcej takich incydentów i będzie to się mnożyło, niestety. Wątki są różne, zaczynając od zderzenia kulturowego, braku adaptacji i chyba pomocy również w tej adaptacji, jeśli chodzi o tych imigrantów, którzy pojawiają się na wyspach, nie tylko tam, ale w większości krajów Europy Zachodniej. Z drugiej strony część tych ludzi uważa, że pada ofiarą rasistowskich jakichkolwiek ataków wyimaginowanych lub faktycznych. Krótko mówiąc, napięcie między społecznościami rośnie, niezrozumienie również i wydaje się, że z braku jakiejkolwiek rozsądnej polityki, a już teraz trudno mówić, bo się mleko rozlało, tak naprawdę tych incydentów będzie więcej.
3: Ale oba te incydenty są na swój sposób ciekawe i inne od takich zwyczajnych. Ja wiem, że to nie zabrzmi teraz zbyt ładnie i zbyt poprawnie, ale od takich zwyczajnych ataków, czy też starć na tle rasowym. Bo w pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o Henry Nowaka, to chyba to oburzenie nie było spowodowane samym atakiem na tego młodego chłopaka, ale tym, w jaki sposób później zachowała się wobec niego i wobec sprawcy brytyjska policja. Jeżeli chodzi o Irlandię Północną, no to tu z kolei mam takie wrażenie, niesamowita brutalność sprawcy. Kilka uderzeń nożem.
5: Tak, no więc ta brutalność przeniesiona, to co się dzieje w Afryce, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, brutalizuje to społeczności, jeśli one przyjeżdżają, przedstawiciele tych społeczności przyjeżdżają do Europy. No niestety w przypadku niektórych osób ta brutalność jest przenoszona w stosunkach między wspólnotami. Jeśli chodzi o Nowaka, no to również ten pewien element jest taki, że policja ma nakaz szczególnego obchodzenia się delikatnie z ofiarami faktycznymi lub rzekomymi sprawców rasistowskich ataków. I w tym momencie Nowak padł ofiarą domniemania, że to on jest agresorem. Uwierzono faktycznemu agresorowi. Krótko mówiąc, te napięcia...
3: No tak, ale to jest również kwestia tego, jak długo Henry Nowak, dopóki jeszcze żył, domagał się jakiejkolwiek pomocy. Przecież on był bardzo poważnie ranny.
5: Tak. No ale niestety tutaj mamy ten element, że policja, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele twierdzą, że oni się boją jakichkolwiek twardych reakcji, w tym wypadku uwierzenia Nowakowi, który jest biały, prawda, ze wspólnoty białej, przeciwko Sikhowi, prawda, i
3: bo zostaną oskarżeni o jakieś uprzedzenia rasowe?
5: I tak, bo podobno, no trudno.

0: trudno powiedzieć, teraz przykładów nie mamy takich konkretnych, ale że zdarzało się fakty ukarania policjantów, którzy zachowywali się niezbyt poprawnie. To wszystko rodzi, no niestety, napięcie między wspólnotami. Tego napięcia nie sposób rozładować i właściwie nie ma dobrej recepty.
1: No gdzie... teraz to napięcie eksplodowało.
0: I eksplodowało i ono będzie eksplodowało, bo teraz kolejne wspólnoty będą sądziły, że są faktycznymi ofiarami lub nie. Zresztą mieliśmy przypadek w Belfakcie, że tłum białych demonstrantów wdzierał się do domów zamieszkałych przez imigrantów, no i próbował ich stamtąd wyrzucić, prawda? Krótko mówiąc, eskalacja przemocy następuje bardzo łatwo, a jeśli jeszcze to jest bardzo brutalne incydenty, no to ta eskalacja idzie w tym kierunku do właśnie braku tego zahamowania i ta bomba no niestety eksploduje i są ofiary i trudno powiedzieć, żeby to było łatwo wygasić. To napięcie będzie, zwłaszcza, że te wspólnoty kolorowe, jeśli tak można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii, uważają się za tych upośledzonych, czy faktycznie upośledzonych, i ich żądania idą, jakby eskalują w miarę jak to rozkręca się ta fala przemocy. Krótko mówiąc, no rokowania nie są dobre i nikt jeszcze na razie nie znalazł recepty czy formuły, żeby zapobiec tym incydentom.
1: No to w takim razie teraz zostawmy już Wielką Brytanię, wróćmy do głównego tematu, czyli do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No a dzieją się tam rzeczy z jednej strony ciekawe, z drugiej strony rzeczy, do których chyba znów, to nie zabrzmi dobrze, zdążyliśmy się w ostatnim czasie przyzwyczaić, więc totalne szaleństwo, jeżeli chodzi o nastroj, jeżeli chodzi o komunikaty, jeżeli chodzi o działania amerykańsko-izraelskie w tym, na tym obszarze działań, bo jednego dnia słyszymy o prawie, że już dogadanym możliwym pokoju, czy też zawieszeniu broni, rozejmie. Mija jakiś czas, niedługi czas i jesteśmy informowani o kolejnych bardzo mocnych i zdecydowanych amerykańskich atakach na cele irańskie. Do tego dorzućmy jeszcze to, co dzieje się w samym Libanie i ta izraelska ofensywa, która jest bardzo mocno politycznie powiązana z tym, co widzimy na linii Teheran-Waszyngton. Jest tu jakieś rozwiązanie?
0: Nie ma. Powiem tak. Dziennikarze policzyli, że prezydent Trump już 37 razy zapowiadał, że porozumienie rozejmowe, czy też trwały rozejm z Iranem, jest już na dniach dosłownie.
1: Na wyciągnięcie ręki.
0: I okazuje się, że 37 raz to się okazało nieprawdą. Powiem troszeczkę tak żartobliwie. Sytuacja między Trumpem a reżimem w Teheranie przypomina nieco sytuację mężczyzny, który chce, ofiarowuje, prawda, prosi o rękę kobietę, ale żądając i stawiając bardzo twarde warunki, na co ona się niekoniecznie godzi, a właściwie nie wiadomo, czy ma w ogóle ochotę wyjść za mąż. W związku z tym tenże mężczyzna zaczyna demolować dom swojej, w cudzysłowie, wybranki. To jest troszeczkę pół żartem, pół serio, ale chodzi o co? Trump jest rozczarowany tym, że to porozumienie na warunkach, które on przedstawił Teheranowi, nieco w formie ultimatum, nie zostało zawarte. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Otóż po stronie Teheranu jest bardzo istotna, nie wiem, broń, narzędzie, cierpliwość. Tej cierpliwości brak po stronie Trumpa. Co więcej, jego czas zaczyna już trochę poganiać, no bo mamy jesienne wybory połówkowe do kongresu. Jeśli ta sytuacja trwa nadal, no to będzie niedobrze. Co więcej, do tej pory przez cieśninę Ormus ona była zamknięta, ale nie do końca. Około 100 statków przepłynęło w ciągu ostatniego miesiąca. To jest bardzo mało, bo dziennie przepływało tam 200. Ale w miarę jak tej ropy naftowej i gazu zaczyna brakować, ceny ropy zaczynają się posuwać do góry. Mówi się, że w ciągu 2-3 miesięcy, jeśli cieśnina nie zostanie w pełni odkorkowana, tak powiem, to ceny ropy naftowej i gazu poszybują w górę. Zresztą w Stanach Zjednoczonych już są rekordowe ceny na stacjach benzynowych.
1: No, inflacja najwyższa od 3 lat.
0: Tak. I co nastawia oczywiście większość elektoratu bardzo źle. Co więcej, prezydent Trump troszeczkę z wdziękiem słonia w składzie porcelany mówi, inflacja, ja ją kocham po prostu. No co, wcale nie kochają tego Amerykanie. Krótko mówiąc, on znajduje się w sytuacji i to doskonale Teheran wie. On musi jak najszybciej zawrzeć porozumienie rozejmowe. Jeśli tego nie zrobi, sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała. On jednocześnie otrzymuje coś w rodzaju takiego policzka. No, wielkie mocarstwo i co? Nic nie może zrobić. I jeszcze jeden bardzo istotny tutaj jest element. Otóż Trump liczył na to, że tak naprawdę on potrafi umeblować sytuację na Bliskim Wschodzie,

0: ale Teheran mu się wymyka. Okazuje się, że również wymyka mu się Netanyahu, który mimo apeli Trumpa dwukrotnie, żeby nie dodać riposty, żeby nie było izraelskiej na rakiety irańskie, Netanyahu zlekceważył to i odpalił te rakiety. Dopiero trzeba było dwóch dni, żeby go jakoś okiełznać. Krótko mówiąc, okazuje się, że sprawczość prezydenta Trumpa nie jest taka, jakie on by chciał, a podważanie jego prestiżu, jego ego, no jest bardzo dla niego bolesne.
1: To jest kluczowy motyw ego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, również idąc tropem tego, o czym pan mówił, no to tak naprawdę Donald Trump w ręku ma coraz mniej tych silnych kart, a coraz więcej tych mocnych kart paradoksalnie jest po stronie irańskiej. Choćby właśnie kwestia czasu, który gra na korzyść Iranu. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji Donald Trump, zamiast eskalować żądania, zamiast stosować tą taką twardą politykę wobec Iranu, no jednak też powinien pójść na jakieś ustępstwa i na jakiś minimalny choćby kompromis.
0: Błąd jest od samego początku. Wielu komentatorów i tych, którzy znają jakby kulisy w Waszyngtonie, nie tylko w Waszyngtonie, ale w Teheranie, mówi jeszcze w styczniu, kiedy były rozmowy amerykańsko-irańskie za pośrednictwem Omanu, prawda, i potem Pakistanu, można było osiągnąć dyplomatyczny kompromis, jeśli obie strony poszłyby na ustępstwa. Iran być może zachowywał się początkowo twardo, ale nie miał takich kart jak obecnie. Trump uznał, że można zbombardować reżim irański, zabić przywódców.
1: Szybka, łatwa
0: operacja typu rozbudowanej Wenezueli. Okazało się, to jest niemożliwe. Zresztą wielu wojskowych ostrzegało. Nie ma możliwości zawarcia do pożądanego rozejmu przez bombardowania. I również to się dzieje dzisiaj. Jeśli mamy kolejne fazy bombardowania, to tak naprawdę oznaczają co dla Teheranu? Że naprawdę Trump nie ma żadnych już innych argumentów. Bombardowania niewiele przyniosą. Mówi się o tym, że Teheran może wytrzymać tych bombardowań jeszcze przez 2 miesiące. Amerykanów kosztuje to ogromne pieniądze utrzymanie tej armady i wystrzeliwuje się z tych rakiet, tomahawków i innych, które są bardzo cenne dla niego. I co więcej, tak naprawdę okazuje się bezradny. O ile mówi się, że Amerykanie osiągnęli częściowo, a właściwie są w stanie całkowicie osiągnąć zwycięstwo militarne, tylko to militarne zwycięstwo nie przynosi im zwycięstwa politycznego i dyplomatycznego. I tutaj wydaje się, że po stronie Teheranu, po pierwsze, zagrali na zwłokę, na cierpliwość, po drugie, połączyli to, co do tej pory Amerykanie nie chcieli, kwestię wycofania się Izraela z południowego Libanu, z kwestią irańską. I trzecia wreszcie rzecz, że cieśnina Ormus, no właściwie to już nie jest takie pełne odkorkowanie. Nie wiadomo co będzie, bo się mówi, że w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy będą rokowania w sprawie, co dalej zrobić z tym arsenałem uranowym Iranu. Krótko mówiąc, Amerykanie znaleźli się w pewnej defensywie i są, wydaje się, że trochę bezradni.
1: No tak, ale szukają rozwiązania. Tym rozwiązaniem mają być kolejne bombardowania kluczowych celów w Iranie. O tym poinformowało dowództwo centralne Armii Amerykańskiej. Sekretarz obrony Pete Hegseth podkreślał, że ataki przyczynią się do realizacji interesów wojskowych Stanów Zjednoczonych i wzmocnią ich pozycję dyplomatyczną. Wystrzelone przez Stany Zjednoczone bomby spadają na kluczowe cele w Iranie. Te ataki będą mocne i precyzyjne. Iran wciąż ma możliwości zawarcia porozumienia. Do tego zmierzamy. Większość ich rakiet chybiła celu i została przez nas zestrzelona. Ich zdolność do ataku jest niezwykle słaba. Na szczęście nasza obrona powietrzna jest niesamowita. No więc znów wszystkie atuty są po stronie Stanów Zjednoczonych, a Iran wcześniej czy później będzie musiał ulec.
0: No ale nic się nie dzieje tak naprawdę. Co więcej, Iran bardzo wyraźnie zaakcentował już po raz kolejny, ale teraz bardzo, bardzo wyraźnie podkreślone czerwoną farbą wężykiem, kraje arabskie, które udzielają gościny amerykańskim bazom i z tych baz jest atakowany Iran. Iran ma legalne prawo według prawa międzynarodowego bombardowania tych krajów, bombardowania tych baz, ponieważ z tych krajów wychodzi atak. Kraje arabskie, chociaż no, są zdenerwowane i są wściekłe na Iran, to, że ten ostrzał trwa. Czy on jest skuteczny, czy nie, to tego dokładnie nie wiemy, bo tutaj wojna propagandowa jest. Mówi się o tym, że jednak amerykańskie bazy ucierpiały, że również ucierpiały pewne instalacje tych krajów arabskich, ale nie wnikajmy w to.
1: Ale wystarczy, że został sparaliżowany ruch turystyczny w kilku krajach.
0: I to jest to bardzo ważne. Natomiast tak naprawdę kraje arabskie podkreślają to i wiedzą o tym. Iran zawsze będzie ich sąsiadem geograficznym. Z tym Iranem, jaki on będzie, trzeba się ułożyć.

0: Co więcej, bombardowania i wybicia kolejnych ekip irańskich powodowały to, że do władzy dochodziły kolejne bardziej radykalne, już nie tyle duchowne, ale świeckie, nacjonalistyczni wojskowi, którzy mają wiele wspólnego z religią, którzy chcą po pierwsze osiągnięcia tych swoich celów, nie chcą, i to jest wykluczone, jakiejkolwiek kapitulacji, chcą pewnego kompromisu, ale kompromisu również na ich warunkach. I co więcej, tak naprawdę kraje arabskie widzą, zresztą pojawią się na szczycie G7. Prezydent Francji Macron zaprosił kilka krajów arabskich z Zatoki Perskiej, żeby się tam pojawili i żebyśmy zaczęli dyskutować, co zrobić z tą cieśniną Ormus. Bo to jest znacznie groźniejsze niż bomba atomowa. Zamknięcie cieśniny Ormus z gazem, z ropą naftową oznacza dotkliwsze konsekwencje, aniżeli to, co było w czasie tej epidemii, prawda, wirusa i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta cieśnina Ormus stała się kluczowym elementem. Co więcej, Huci, którzy są sprzymierzeni z Iranem, mówią, a my lada moment zamkniemy również cieśninę Bab el-Mandeb, którym jest wyjściem na Morze Czerwone i w tym momencie nie będzie w ogóle można było dopłynąć do Morza Śródziemnego. Do Europy szlaki się wydłużą. Dla gospodarki światowej to również będzie potężne uderzenie. I Amerykanie, mimo tego potencjału, który mają, nie są w stanie zapewnić bezpiecznego przepłynięcia przez statki i przez tankowce, przez cieśninę Ormus, nad którą jednak cały czas panują Irańczycy.
1: No to w takim razie jeszcze jeden gracz, o którym pan już wspomniał, czyli Izrael. Izrael, który cały czas jest upominany przez Donalda Trumpa, aby zaniechał ataków w Libanie. Natomiast rzeczywiście te ataki są wstrzymywane. Potem jesteśmy świadkami kolejnych działań, kolejnych ofensyw prowadzonych przez izraelską armię. Zresztą nie tylko w samym Libanie, ale przypomnijmy również o Syrii.
0: Tak, no, w południowej Syrii, która jest bezbronna, nie bierze udziału w walkach. Izrael wykorzystuje to i bombarduje i twierdzi, że praktycznie pod granicami Damaszku i są ich sfera, ich bezpieczeństwa i prawo do działania zbrojnego. Ale co więcej, rozejm w Libanie tak naprawdę nie funkcjonuje. Tak naprawdę Tyr, Nabatija i inne miejscowości są nieustannie bombardowane i każdego dnia ginie od 20, 30, 40 osób i, co potwierdzają już zagraniczni korespondenci obecni w tych rejonach, ofiarą w większości przypadków nie padają bojownicy Hezbollahu. To jest bardzo mało. W większości padają ludzie, cywile, dziennikarze, ratownicy, personel medyczny, szpitale i tak dalej, i tak dalej. Co więcej...
1: No ale to mamy powtórkę ze strefy gazy, można powiedzieć.
0: Dokładnie to samo. Co więcej, wypędzono z południowego Libanu 1 200 000 szyitów. Ci szyici pomaszerowali w kierunku Bejrutu. Nie mają gdzie się schronić. Ich miasta są i wsie są niszczone. Izrael na co liczy tak naprawdę? Że ci szyici spowodują bunt i dojdzie do kolejnej wojny domowej w Libanie między szyitami, którzy uciekli i nie mają gdzie się schronić, sunnitami, którzy tam są, i maronitami, czyli chrześcijanami, i dojdzie do kolejnego rozpadu, wybuchu całego właśnie terytorium libańskiego. Co więcej, oczywiście część sunnitów nie bardzo chętnie się odnosi do szyitów, ale ich również szyici mówią, Hezbollah to jest jedyna nasza ochrona. Państwo libańskie nie zrobiło, nie kiwnęło palcem nic, żeby ochronić ludność cywilną, która ucieka w kierunku Bejrutu i na tych drogach jest bombardowana przez drony izraelskie. Krótko mówiąc, naszym obrońcą jest tylko Hezbollah. Armia libańska praktycznie nic nie robi, rząd libański nic nie robi, rozejmu żadnego nie ma, negocjacje są fikcją i tak naprawdę Izrael robi co chce i mówi, że jego strefa bezpieczeństwa zaczyna sięgać już do rzeki Zahrani, blisko 40 km od granic południowych Bejrutu, który zresztą południowe dzielnice są bombardowane. Ostatnio odbyły się wielkie demonstracje w południowych dzielnicach zamieszkałych przez szyitów, którzy mówią, ktoś nas musi chronić przed Izraelem. I tu jest ten węzeł gordyjski.
1: No to w takim razie jest jeszcze jeden gracz, być może ten węzeł będzie jeszcze bardziej skomplikowany, ale Turcja, prezydent Turcji ostatnio powiedział, że izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły etap, w którym stwarzają realne zagrożenie również dla Turcji. Jak odczytywać te słowa? I jaki to jest komunikat w stronę Izraela?
0: To, że to, co kiedyś było, Turcja miała całkiem niezłe stosunki i współpracę z Izraelem, ale to było już dawno. W momencie, kiedy zaczęła się ofensywa na Gazę, zaczęły się masakry na zachodnim brzegu Jordanu okupowanym przez Izrael, zaczęły się ataki na południową Syrię, zaczęły się ataki na południowy Liban, Syria uznała, że zagraża to jej strefie bezpieczeństwa. I Syryjczycy, i Turcy wskazują na

0: wypowiedzi polityków z rządu skrajnie prawicowego izraelskiego, które mówią, że Izrael będzie supermocarstwem regionalnym i że interesy bezpieczeństwa Izraela, zarówno militarne, polityczne, jak i gospodarcze, sięgają na cały Bliski Wschód. No, w myśl doktryny tureckiej, która chce również odgrywać rolę, no może lokalnego mocarstwa, za dużo powiedziane, ale jednak pewnej siły, jest to zagrożenie bezpośrednie. Pamiętajmy, że Turcja ma swoje interesy w Syrii. To Turcja doprowadziła do upadku Bashira Asada i Turcja była jakby no, częściowym gwarantem tych sił, które doszły do władzy w Damaszku. I teraz uważa, że te kolejne ataki i wykorzystywanie właśnie bez żadnej kontroli terytorium syryjskiego, nad którym przelatują samoloty izraelskie lecące na Iran, no, to stanowi policzek i wyzwanie militarne. Jeszcze do tego dochodzą ekspansja izraelska na złoża ropy naftowej i gazu w pobliżu, na Morzu Śródziemnym, w pobliżu Libanu, w pobliżu samego Izraela i Turcji.
1: No i możemy sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście dochodzi do jakiejś, nie wiem na jakim poziomie, ale jednak konfrontacji izraelsko-tureckiej? No nie. Bo tu jest tyle spornych terytoriów, tyle spornych interesów, że naprawdę można tak łatwo powiedzieć nie?
0: Raczej nie, dlatego że to nie leży w interesie Turcji. Turcja nie ma takiego potencjału i tego parasola ochronnego, który ma Izrael w postaci parasola amerykańskiego. Turcja, jeśli by się zderzyła z Izraelem, to musi się zderzyć z Amerykanami.
1: I Amerykanie stanęliby w tym momencie zdecydowanie po stronie Turcji?
0: Po stronie Izraela
1: oczywiście.
0: Bezwarunkowo. Nawet jeśli istnieją niesnaski między Netanyahu i Netanyahu się wyślizguje z tej obręczy czy tej smyczy amerykańskiej, to sojusz amerykańsko-izraelski jest ponad wszelkie wątpliwości, ponad wszelką możliwość. A co więcej, Turcja ma część wyposażenia amerykańskiego. Można byłoby liczyć się z tym, że Amerykanie mogliby w jakiś sposób sparaliżować użytkowanie broni amerykańskiej będących w rękach Turcji. A co więcej, zderzenie Turcji z Izraelem byłoby niekorzystne dla interesów samej Turcji. Raczej wojna podjazdowa, zasilanie sił wrogich wobec Izraela, destabilizacja Izraela. No, za pomocą tak zwanej wojny, powiedziałbym, takiej rozproszonej zupełnie, no nie partyzanckiej, bo to byłoby trudne, ale w taki sposób, żeby nie udowodnić Turcji mieszania się do działań na Bliskim Wschodzie, ale niemniej jednak, żeby zaszkodzić interesom Izraela, czy też próbować zaszachować Izrael, ale w taki sposób, który nie prowadziłby do jawnej, otwartej konfrontacji militarnej.
1: No a takie bardziej zdecydowane wejście Turcji do tego konfliktu, nie bezpośrednio, ale tak jak pan mówi, no, jakimiś innymi działaniami, to mogłoby zmienić sytuację? To mogłoby być dla Izraela rzeczywiście poważnym wyzwaniem i poważnym utrudnieniem?
0: Zacytuję tutaj byłych wysokiej rangi przedstawicieli wywiadu izraelskiego, wewnętrznego i zewnętrznego i armii, którzy mówią, to co się dzieje w Gazie, to co się dzieje w południowym Libanie, to co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu. Zresztą ostatnio komisja ONZ-owska uznała, że dokonuje się tam już masakry ludności palestyńskiej i próby deportacji ich. Krótko mówiąc, to wszystko, co tam się dzieje, sprawia, że mówią w długiej perspektywie, to nie chodzi o miesiące, być może nawet nie chodzi o najbliższe lata, zagraża to bezpieczeństwu samego Izraela. Krótko mówiąc, Izrael szykuje na siebie coś, co może być znacznie gorsze, aniżeli to, co się wydarzyło w październiku roku 2023. Krótko mówiąc, na razie świat arabski jest rozproszony, ale wszyscy, poza być może Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem, ale już Arabia Saudyjska jest zaniepokojona tymi aspiracjami Izraela do odgrywania roli mocarstwowej i dyktowania swojej woli na Bliskim Wschodzie. Jeśli by doszło, na razie to jest całkowicie jeszcze odległe i być może leży troszeczkę na zasadzie science fiction, ale nie do końca, do jakiegoś zgrania interesów świata arabskiego, zaalarmowanego, że to już nie Iran. Takie głosy się pojawiają w świecie arabskim, że to już nie Iran zagraża światu arabskiemu, ale to Izrael zagraża światu arabskiemu. Jeśli by do tego doszło, to nie doszłoby do otwartej wojny, do wojny podjazdowej, która jest najtrudniejsza do panowania, która się może rozlać, destabilizacji całego regionu, która byłaby również ta destabilizacja groźna dla Izraela, który wygrywa wojny otwarte, ale właśnie nie bardzo potrafi sobie poradzić z wojnami pełzającymi, jeśli tak można określić.
1: Tym bardziej, że rozmawiamy o krajach, które mają nieskończone zasoby finansowe. Tak by się przynajmniej mogło wydawać. Mariusz Borkowski, ekspert

0: Do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
11: Miasto Pawulonu i łowców skór, ośmiornicy i wampira, przekupnych polityków i bojowców, którzy zostali gangsterami, a przede wszystkim Natana Księdza i ślepego Maxa. Naszym gościem będzie dziennikarz i muzyk, pasjonat łodzi Sławomir Macias. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co zrobi prezydent Nawrocki? Wciąż bez decyzji w sprawie orderu Wołodymyra Zełenskiego. Belfast nadal w ogniu po ataku sudańskiego nożownika. Wściekły tłum obrzucił policjantów kamieniami i butelkami. Dowód dobrych relacji czy kuriozalne wydarzenie? Karol Nawrocki zaproszony do Białego Domu na m.in. galę mieszanych sztuk walki. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Obie strony muszą zrobić pół kroku wstecz. Na początek komentarz w dyskusji o napiętych polsko-ukraińskich relacjach. Po tym jak Wołodymyr Zełenski zgodził się nadać ukraińskiej jednostce imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki chce mu odebrać Order Orła Białego. Decyzja w tej sprawie wciąż jednak nie zapadła. Ukraina zachowała się niezręcznie, ale polska reakcja jest nadmiarowa, mówi nam były ambasador na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski.
2: Seria błędów całego świata politycznego doprowadziła do zupełnie nieuzasadnionego wzrostu nastrojów ukraińskich wśród obywateli. Wobec tego politycy boją się w tej chwili wykonać jakikolwiek gest łagodzenia w kierunku Ukrainy, no bo wtedy natychmiast opinia publiczna będzie oburzona. A z kolei ta fala nastrojów antyukraińskich ma w gruncie rzeczy źródło w wieloletniej, konsekwentnej propagandzie suflowanej z Moskwy, która tak pomału zaczęła jednak do Polaków docierać.
1: W poniedziałek w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu zebrała się kapituła odznaczenia. Jej opinia trafiła do Pałacu Prezydenckiego, ale nie została ujawniona opinii publicznej. Teraz Irlandia Północna i druga doba zamieszek po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Demonstranci rzucali w funkcjonariuszy cegłami, butelkami i kawałkami drewna. Spłonęło też kilka pojazdów. Redakcja Anny Rączkowskiej.
3: Do najpoważniejszych starć chuliganów z policją doszło w Glengormley, kilka kilometrów na północ od Belfastu. To właśnie tam demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Policja użyła armatki wodnej, aby powstrzymać tłum.

0: stronę funkcjonariuszy poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Protesty odbywały się także w innych częściach Irlandii Północnej, między innymi w Belfaście, Derry i Coleraine. Policja ostrzega również przed krążącymi w internecie listami zawierającymi adresy domów zamieszkiwanych przez cudzoziemców. Funkcjonariusze podkreślili, że publikowanie takich informacji jest przestępstwem. Po wtorkowych zamieszkach co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Wśród ewakuowanych było także dwumiesięczne dziecko. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Władze Irlandii Północnej, brytyjski rząd i policja wezwały mieszkańców do zachowania spokoju. Podobny apel do Polaków mieszkających w Irlandii Północnej skierował konsulat RP w Belfaście. Prezydent zaproszony do Waszyngtonu. Karol Nawrocki ma być jednym z gości gali mieszanych sztuk walki UFC. Na terenie Białego Domu, jak ustaliło Polskie Radio, prezydent otrzymał imienne zaproszenie na przyjęcie urodzinowe amerykańskiego przywódcy. To dowód na dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, tak mówi były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz.
2: Myślę, że dobrze, że leci, że to jest jakiś atut prezydenta, że ma dobre relacje, że prezydent Donald Trump go postrzega jako takiego stronnika. Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa też na stopie prywatnej. Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
1: Gala UFC odbędzie się 14 czerwca. Według posła partii Razem Macieja Koniecznego to kuriozalne wydarzenie.
3: To jest sytuacja, w której pewnie odmówić byłoby nie na miejscu, ale wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie.
1: W niedzielę Amerykanie będą świętować Dzień Flagi. To także dzień 80. urodzin Donalda Trumpa. Do późnego wieczora trzeba uważać na groźne burze. Najmocniej zagrzmi na północnym wschodzie, a późnym popołudniem także na zachodzie kraju. Lokalnie spadnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy. To kontynuacja niebezpiecznej pogody w naszym kraju. Tylko wczoraj w związku z burzami i ulewami strażacy interweniowali prawie 200 razy. Na koniec marihuana zamiast mandarynek w przesyłce z Tajlandii. Próbę przemytu narkotyków udaremnili strażnicy celni na lotnisku Chopina. Zgodnie z deklaracją celną przesyłka miała zawierać 180 puszek z miąższem z mandarynki, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Po otwarciu trzech losowo wybranych puszek funkcjonariusze znaleźli w każdej pakiet z suszem roślinnym w owocowej pulpie. Jego intensywny zapach wskazywał na marihuanę, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi badaniami w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym. Pozostałe puszki również zawierały ten narkotyk.
1: Służby zabezpieczyły łącznie 47 kg marihuany o wartości przekraczającej 2 miliony złotych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez parasola nie wychodzimy z domu. Najwięcej deszczu spadnie dziś na zachodzie, w centrum i na północy. Opady mogą być intensywne i połączone z burzami. Niezbyt ciepło jak na czerwiec, maksymalnie od 13 stopni na Pomorzu do 19 na wschodzie i południu. Wiatr z wyjątkiem burz nie powinien dokuczać, wieje słabo lub umiarkowanie.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
1: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
0: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
1: No, no.
2: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Osiem minut po godzinie 11.
3: Komentarz.
5: A już teraz naszym gościem jest pan Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: No i oczywiście będziemy rozmawiać o kwestiach politycznych, politycznych decyzjach, politycznych wypowiedziach i o tym, jak można je odbierać, jak można je czytać, jaki będą miały wpływ na przykład na sondaże, które będą się ukazywać w kolejnych dniach. Zacznijmy w takim razie od tego sporu, właściwie od tego tematu, który chyba jest w tej chwili najbardziej gorący i rzeczywiście cały czas najbardziej skupia naszą uwagę. Myślę oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich, o najpierw decyzji prezydenta Zełenskiego, nazwanie jednej z doborowych formacji wojskowych imieniem bohaterów UPA, no i oczywiście o tym, co było do przewidzenia, czyli do reakcji polskiej strony i polskich polityków, szczególnie tej reakcji ze strony Pałacu Prezydenckiego i prezydenta Nawrockiego, który wręcz zapowiedział, że rozważa, czy też zdecyduje o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu nadanego mu przez poprzedniego prezydenta orderu Orła Białego. Na jakim etapie pana zdaniem jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o ten temat relacji polsko-ukraińskich, no i tego, co się powinno stać z orderem Orła Białego?
6: W mojej ocenie jesteśmy na etapie tak zwanej pauzy. Proszę zwrócić uwagę, że od kilkudziesięciu godzin nie została podjęta decyzja, która miała zostać podjęta przez prezydenta. Oczywiście do niej potrzebna jest kontrola sygnata pana premiera. Niemniej w dyplomacji pauza jest bardzo często niezbędnym elementem do próby pogodzenia interesów dwóch państw, a z taką sytuacją mamy teraz do czynienia. Z perspektywy też wizerunkowej, pan prezydent odegrał swoją rolę na czas, który jest prezydentem, bo media przypomniały mojego wypowiedzi oczywiście z roku 2023 jako prezesa IPN-u. Wtedy swoje stanowisko inaczej prezentował. Natomiast jednocześnie obóz rządzący w osobie pana premiera nawoływał z jednej strony do zaprzestania dalszej dyskusji i też myślę o tej pauzy. Także myślę, że jesteśmy w pewnym zawieszeniu, które z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia też wizerunkowego bezpieczeństwa, zgoła odmiennego czasami, no ale jest bardzo istotnym elementem. Także pauza.
5: Ale to chciałbym zapytać o to, czy rzeczywiście ta pauza, ona jest świadoma, czy trochę wymuszona, bo głównie myślę teraz tu o tym, w jaki sposób na te decyzje prezydenta Zełenskiego zareagował właśnie prezydent Nawrocki. No bo można powiedzieć, że sięgnięto jednak po taki najcięższy kaliber, bo zapowiedź odebrania orderu prezydentowi sąsiedniego państwa, z którym utrzymujemy wyjątkowe relacje, jakby na to nie patrzeć, trudne, ale wyjątkowe, to jest jednak coś, czego w dyplomacji raczej się nie spotyka. I taka zapowiedź pada, czyli mamy wyciągniętą na stół opcję atomową, no tylko, że dalej się nic nie dzieje.
6: Tak, i teraz w tej opcji atomowej trzeba zrobić krok do tyłu z perspektywy ujęcia sytuacji politycznej, w której się znajdujemy. Bo rzeczywiście ja się zgodzę z tezami, które w mediach są prezentowane, że mamy do czynienia z podsycaniem nastrojów antyukraińskich i to nie służy polskiej racji stanu, w mojej ocenie. Mhm. A jednocześnie nie służy też politykom pewnych opcji, ale też z drugiej strony popatrzmy tak. My mówimy tutaj na przestrzeni pewnego spojrzenia, powiedziałbym, takiego bardzo dojrzałego. Mianowicie chodzi nam o poczucie bezpieczeństwa z perspektywy państwa, narodu, społeczeństwa polskiego i jednocześnie budowie dobrych, partnerskiej współpracy ze stroną ukraińską, która nie jest łatwą współpracą. Oczywiście, że tak, bo nigdy nie jest tak, że jest łatwo. Z jakimkolwiek sąsiadem na to nie spojrzymy pewnie historycznie. Natomiast z punktu widzenia pewnych grup, które próbują zyskać na poparciu politycznym, na sondażach właśnie, podsycanie do nastrojów antyukraińskich będzie elementem, takim paliwem będzie. A wiemy, że wybory będą niebawem. Myślę o tych wyborach parlamentarnych i to niebawem, to mówię z przestrzeni

0: kilkunastu miesięcy, za rok przecież. Zatem patrząc na badania i analizując nastroje antyukraińskie, to co się odradza, to co zostaje nazywane po imieniu, myślę, że będzie to takie paliwo, które będzie wykorzystywane przynajmniej do czasu wyborów. Oczywiście.
1: Ale to przepraszam, to jedna uwaga. O stronie ukraińskiej można powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale te ostatnie lata pokazały, że co jak co, ale akurat politykę międzynarodową Ukraińcy potrafią robić w sposób bardzo dobry, czasami wręcz cyniczny, ale są naprawdę w tym profesjonalni. Więc teraz pytanie brzmi, dlaczego w takim razie strona ukraińska zdecydowała się na taki gest i na taki ruch, skoro, tak zakładam, doskonale musiała sobie zdawać sprawę, że to nie pozostanie w Polsce bez echa?
0: Proszę wybaczyć, myślę, że najbliższe otoczenie pana prezydenta Zełenskiego nie do końca potrafi zdefiniować kierunek, dlaczego takie coś padło i dlaczego nie cofnięto się od tej decyzji. A myślę, że mam teraz jeszcze większą zagłostkę, mianowicie jak się wycofać z tego bałaganu, który powstał przy tej okazji. No bo nie ma w ogóle co dyskutować o tym, że pomagamy Ukrainie, współpracujemy z Ukrainą, jesteśmy partnerem, chociażby przez sąsiedztwo i powinniśmy nim być oczywiście, tak? Natomiast dlaczego ten ruch został wykonany, w którym kierunku to pójdzie, czy siły odśrodkowe, czy też walka o schedę poza Leńskim, przekonamy się o tym, myślę, w niedalekiej przyszłości.
1: To jak pana zdaniem powinna zareagować Polska? Bo mam przed sobą, ja już dzisiaj cytowałem te słowa na antenie, ale to jest dosyć ciekawe spojrzenie. Jacek Czaputowicz, czyli były minister spraw zagranicznych, on w Rzeczpospolitej no, w bardzo lakoniczny, ale ciekawy sposób podsumował to, co się w tej chwili dzieje. W sporze z Ukrainą Polska mrugnęła pierwsza. I pisze dalej tak. Zapowiedź odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły. Stała się demonstracją politycznej bezsilności.
0: No, jak pan dobrze mnie zapowiedział, ja nie jestem dyplomatą, jestem od wizerunkowych sytuacji kryzysowych i politycznych. Zatem to, co mogę teraz powiedzieć, to zaproponować tylko i wyłącznie to krok do tyłu. I to jak najszybciej, bo im szybciej ten krok do tyłu będzie miał miejsce, tym szybciej ludzie o tym zapomną, jakkolwiek to nie zabrzmiało w moich ustach, ale to będzie wówczas skuteczne.
1: A na ile to będzie oznaka jednak słabości? No bo najpierw licytujemy bardzo wysoko, a gdy przychodzi co do czego, to mówimy nie, to my się wycofujemy.
0: Kwestia wytłumaczenia. Nie mówimy, że się wycofujemy, ale kwestia dobra współpracy. Narracja i strategia narracji, którą powinniśmy przyjąć teraz. Albo też znaleźć tematy zastępcze, których naprawdę nie brakuje, jak dobrze wiemy. Wystarczy tylko i wyłącznie bardziej podpalić tematykę Krakowa, chociażby w rozumieniu oczywiście narracji.
1: Dobrze, to zaraz podpalimy ten temat, jeżeli pan pozwoli.
0: Dobrze. I kiedy przestaniemy mówić o tym temacie. Natomiast powracając, to krok do tyłu. Krok do tyłu jest argumentacją, odpowiednią argumentacją głowy państwa, gdzie zapewniam, że wiele nie trzeba tłumaczyć. Czy myślę, że w tym, co państwo zrobiliście jako media w Polsce, ten krok do tyłu będzie całkowicie zrozumiały dla dobra współpracy, a myślę, że w większości mediom o tym i dziennikarzom oraz elitom w różnych sferach na tym zależy. I tego nie trzeba będzie tłumaczyć.
1: Ale w takiej sytuacji na pewno pojawi się jedno, moim zdaniem bardzo trudne pytanie, to znaczy dlaczego jest tak, że w sytuacji, kiedy to Ukraina jest zagrożona, kiedy to Ukraina podjęła tę decyzję, która doprowadziła do tego sporu politycznego, kiedy to Ukrainie powinno zależeć na tym, żeby te huby z pomocą były po polskiej stronie otwarte, dlaczego to ten krok wstecz wykonuje Polska, a nie Ukraina?
0: Czasami jest tak, że trzeba umieć ustąpić, nawet jeżeli się ma rację. I tego uczy nas też dyplomacja i stosunki międzynarodowe i z tego naprawdę można narracją odpowiednio wyjść. Współpraca. I patrzenie do przodu, a nie do tyłu.
1: No dobrze, to w takim razie podpalmy ten kolejny temat, czyli Kraków. Mamy rzeczywiście przynajmniej jeden dobry powód, to znaczy wiemy już, kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską podczas tych wyborów. Ba, nie tylko Koalicję Obywatelską, ale również PSL, ponieważ to jest kandydatka obu tych partii. No i pojawiły się takie głosy sugerujące, że być może to, co obserwujemy w przypadku Krakowa, to jest zapowiedź tego, co będziemy jednak, wbrew słowom lidera PSL-u, obserwować również przy najbliższych wyborach parlamentarnych. Czyli jednak, wbrew temu, co mówi chociażby prezes PSL-u, pan Kosiniak-Kamysz, PSL samodzielnie do wyborów parlamentarnych jednak nie pójdzie. Można takie wnioski daleko idące wyciągać, czy nie?
0: Dawno temu PSL samoczynnie i samodzielny do wyborów, już jak pamiętamy, ostatnie wybory jeszcze samodzielnie. Natomiast oczywiście z perspektywy strategii to, co jest dzisiaj na scenie politycznej, czytając, analizując badania opinii publicznej, ale też sondaże, niebezpieczna droga by była dla PSL-u, kiedy szedłby sam. Po prostu nie przekroczyłby progu wyborczego. Zatem współpraca przy wyborach przedterminowych w Krakowie z Koalicją Obywatelską

0: w rozumieniu, a jako całością w koalicji jest zabiegiem strategicznym i myślę, że to też służy temu, żeby patrzeć z perspektywy ujęcia. I teraz pytanie, czy kandydatka oczywiście, wspólna kandydatka wygra, bo jeżeli wygra, no to będzie argument, dlaczego można i współpracować, iść do przodu. Natomiast jeżeli przegra, no to wówczas lider PSL-u może mieć duże wyzwania, jak argumentować albo jak szukać tej opcji, z kim się połączyć do wyborów parlamentarnych. Jaką narrację przyjąć wówczas, bo to będzie najważniejsze. Narracja będzie słowem kluczem dla strategii działania i wytłumaczenia swoim kandydatom, swoim posłom. Bo jeżeli partie się połączą, o tym powinniśmy pamiętać. Jeżeli PSL będzie chciał wejść na listę wyborcze trzeciej koalicji, no to dla kogoś nie wystarczy miejsc. Miejsc jest tylko 460. No plus setka senatorów, oczywiście, że tak. Natomiast to nie dla wszystkich wystarczy miejsca i trzeba będzie umiejętnie wytłumaczyć określonym grupom wpływu, dlaczego nie mogą być reprezentowane w Sejmie. A to jest potem walka pewnych struktur i tak zwanych baronów. I to już się zacznie dziać, jeżeli jeszcze się
1: No ale po stronie PSL-u wydaje się, że to jest sprawa dosyć klarowna. To znaczy albo być może zrezygnujemy z kilku mandatów i z lepszych miejsc na rzecz tego, że... Ale będziemy mieli swoją reprezentację. Po stronie Koalicji Obywatelskiej można powiedzieć, że no, być może ktoś będzie musiał, nie wiem, ustąpić z drugiego miejsca i przejść na trzecie albo z trzeciego na czwarte, ale jednak ten PSL nieznacznie, ale jednak nas trochę być może wzmocni o te 2, 3, 4%.
0: To będzie jeszcze, to jest, wie pan, punkt widzenia i mówienia zależy od tego punktu siedzenia. Dla kogo? Dla tych, którzy będą zapchnięci na dalsze miejsca na liście, będzie to niezrozumiałe. I wówczas powstają te siły odśrodkowe, które będą negować w czasie kampanii wyborczej i to jest niebezpieczeństwo dla prowadzenia kampanii wyborczej, bo to są tak zwane siły, które przeszkadzają. A wewnątrz partii największym wyzwaniem dla nie są kontrkandydaci, tylko ci nasi z naszych list, którzy po prostu są na dalszych miejscach. W pewnym skrócie to mówię. Natomiast oczywiście konstrukcja list wyborczych, która będzie dopiero budowana, która będzie dobierana, to chodzi o to, żeby w danym momencie dobrać najlepszych kandydatów, którzy są w stanie, tak jak pan powiedział, chociaż to 2-3 punkty więcej procenty w tym wypadku pozyskać, tak? Czy to się uda? Zobaczymy. Przed nami jest kilkanaście miesięcy jeszcze. Przed nami są prawybory, przepraszam, referendum i wybory przedterminowe w Krakowie. Co będzie po drodze, zobaczymy. Proszę też, warto zwrócić uwagę na, no, kolejny miesiąc powtarzają się negatywne opinie, jeżeli chodzi o rządzących. Oczywiście możemy powiedzieć, że to 53% społeczeństwa neguje, jeżeli chodzi o źle ocenia rządzących, ale aż 33% ocenia pozytywnie. No więc to pewnie dla samej koalicji by wystarczyło, żeby być silną kartę w wyborach. Także te punkty będziemy jeszcze analizowali, będziemy to patrzeć z perspektywy kilkunastu miesięcy. Na ten moment myślę, po części trudne zadanie dla wszystkich. No co zrobić, żeby w Krakowie wygrać i pokazać, że jesteśmy ważni, liczymy się, i nasz kandydat, nasza strategia i dać wiatr w żagle pozostałym. To będzie trudne dla koalicji również. Pamiętajmy o tym, że po rozbiciu struktur w Krakowie no, wprowadzamy senatorkę, panią senator w cudzysłowie z Warszawy do Krakowa, no, która ten falstart jednak ogłoszenie jej kandydowania w mojej ocenie w Karemie nie był zbyt, z punktu widzenia marketingu politycznego, nie był dobrym ruchem. No i teraz musi gonić, myślę. A poczekajmy jeszcze na inne nazwiska. Dzisiaj się zgłosił Paweł Śliska, prawda, z Polskiej 250, to też osłabia koalicję. Mamy reprezentantkę Lewicy wśród kandydatek. Czekamy jeszcze oczywiście na decyzję pana Gibały. No więc tych nazwisk tam będzie jeszcze bardzo wiele i zobaczymy, jak ten cały tor będzie poukładany. Jak ci kandydaci będą siebie nawzajem atakować w czasie kampanii. To będzie z punktu widzenia mojej pracy fascynujące.
1: No to w takim razie jeszcze jeden temat, który może być też nie lada kłopotem dla koalicji rządzącej. Aborcja wraca do gry. Czarzasty gotowy, by sprzeciwić się Tuskowi. To jest tytuł z Rzeczpospolitej. Już wkrótce w koalicji wróci rozmowa o wznowieniu pracy nad projektami dotyczącymi aborcji. Lewica może w tej sprawie zdecydować się działać nawet wbrew Donaldowi Tuskowi. A do wyborów coraz bliżej, można tak powiedzieć.
0: Tak, i pytanie, dlaczego Czarzasty robi ten ruch? Może dlatego, że poczuł wiatr w żaglach, że Lewica według badań i sondaży jest na pułapie 7-8%, gdzieniegdzie powyżej 8% i uznali, że na rok przed wyborami trzeba zaznaczyć swoją tożsamość, nawet kosztem ryzyka, że dojdzie do pewnego rodzaju milczących dni, jeżeli nie tygodni w łonie koalicji. Ale nikomu też nie zależy i o tym Lewica wie, żeby teraz rozpisywać przedterminowe wybory. Więc Donald Tusk będzie musiał umiejętnie współpracować z koalicjantami, a wiemy, że tutaj marszałek Czarzasty, wiemy jednocześnie, że w Polsce 2.50 nie za dobrze się dzieje z perspektywy ostatnich, a chociażby doniesień pana profesora wiceministra, mam na myśli wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szepeckiego, mam na myśli panią minister Martę Cienkowską, no i

I tego typu problemów, myślę, tam będzie trochę więcej. I tutaj pan premier będzie miał dosyć duże wyzwanie. Z jednej strony Czarzasty, marszałek, z drugiej strony Polska 250. Centrum się zaraz obudzi. No i PSL.

0: zależy oczywiście od decyzji PSL-u i od tego, od czego rozpoczęliśmy. Czy będzie do tych wyborów PSL szedł samodzielnie i ryzykował, czy jednak wspólnie z koalicją. Ale w tej sytuacji jedynym takim konkretnym, pewnym partnerem, potencjalnym partnerem po wyborach wydaje się Lewica, która jeżeli chodzi o sondaże, no wygląda na partię niezagrożoną, to znaczy, która dosyć bezpiecznie pokonuje próg wyborczy. Każde jej wzmocnienie oznacza, że być może tych mandatów w przyszłym parlamencie koalicja będzie miała o jeden, o dwa, o trzy więcej.
1: I to jest punkt patrzenia z perspektywy tego, co my teraz reprezentujemy. Czyli patrzymy na sondaże i analizujemy, prawda? I mówimy o tym, że z perspektywy koalicji byłoby dobrze, kiedy pan premier Tusk porozumiał się z Czarzastym i wspierał go. Natomiast to tak nie wygląda...
0: Może nie wspierał. Być może publicznie miał inne zdanie, natomiast po cichu...
1: Nie przeszkadzał.
0: Tak, nie przeszkadzał.
1: Natomiast w czasie kampanii wyborczej pamiętajmy o tym, że kandydaci będą ze sobą rywalizować i tam nie będzie już dyplomacji, nie będzie wzajemnego popierania się, bo każdemu temu, który wyłoży kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, przepraszam, zgodnie z ordynacją wyborczą, to są zdefiniowane kwoty, ja mówię o tych realnych w mojej ocenie, okaże się, że będą rywalizować, że nie będzie im zależeć na współpracy tu i teraz, a co będzie jutro, to zobaczymy. Kandydaci będą się nawzajem zwalczać, bo będzie chodziło o to dobro danej partii politycznej. I tutaj możemy mieć usta pełne pięknych fraz o współpracy czy pomaganiu sobie wzajemnie po to, żeby w przyszłości tworzyć koalicję szerszą, prawda, i mieć szansę na utrzymanie władzy. W rzeczywistości tak naprawdę wszystko będzie się rozbijało o jakość kandydatów, których wsadzimy na listę wyborczą. A przypomnijmy naszym słuchaczom, każda partia, czyli komitet, który będzie wystawiał, powinien znaleźć 920 kandydatów, no bo lista posłów i posłanek raz dwa, 460 razy dwa. I tak trzeba zapełnić listę wyborczą i to jeszcze jakościowo zdolnymi kandydatami, którzy będą walczyć w kampanii wyborczej. Jeżeli my te listy nie zapełnimy w całości, albo zapełnimy tylko liderami, po jednym liderze w okręgu, no to wówczas z tej naszej patrzenia na te sondaże tych 8% niewiele zostanie w rzeczywistości. I to będzie duże wyzwanie. To jest ciężka praca dla obu liderów, jeżeli myślą poważnie o tym, żeby w przyszłości próbować utrzymać rząd. Do tego potrzeba stworzenia silnych list wyborczych i jednocześnie umiejętności współpracy w regionach. A na to obawiam się, że no, baronowie w rozumieniu liderów partii nie zawsze będą mieli wpływ, bo praktyka nas uczy, że nie mają wpływu.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. We wtorek w PiS-ie powstało kolejne stowarzyszenie, no bo pierwszym oczywiście było to stowarzyszenie, tak, powołane przez Mateusza Morawieckiego. No teraz nie chcę powiedzieć w kontrze, ale można powiedzieć, że konkurencja polityczna powołała drugie stowarzyszenie. Na jego czele stanął Jacek Sasin. I dosyć, znów, przepraszam, cytuję Rzeczpospolitą, ale mają już ostatnio szczęście do fajnych tytułów. Wpis jednoczenie przez podział.
1: Trafione w dziesiątkę. Tytuł mógłby być tytułem miesiąca, jeżeli nie roku dla medium. Ja zgadzam się z tym tytułem. Tak, natomiast myślę, że trzeba było zakotwiczyć tę drugą opcję i dać im coś również po to, żeby stworzyli własne stowarzyszenie, własny podmiot, żeby mieli, czuli się podmiotowi, a nie przedmiotowi. I dlatego powstało to stowarzyszenie. Myślę, że ono będzie odgrywało określoną rolę, chociażby po to, żeby jednoczyć wzajemnie się w grupie tych kilku, ponad 100 już parlamentarzystów, umówmy się na chwilę. Myślę, że też będzie budowało własną tożsamość po stronie prawicy.
0: Mhm. I trzymać typu trochę w szachu Mateusza Morawieckiego?
1: Na przykład. I ta pańska taktyka, no przyjęcie takiej taktyki jest całkiem poważnym i mądrym posunięciem, dlatego że to tutaj nie ma przypadków. Myślę, że bardzo ważne jest to, że jeżeli dopuszczamy do istnienia kilku podmiotów, jednego podmiotu, w tym wypadku teraz mamy drugi podmiot, drugie płuco, to jest ważne, bo nadajemy tym, którzy zostali poza tym, poza grupą Morawieckiego, też pewnego rodzaju tożsamość. Ona jest bardzo ważna. Poczucie wspólnoty i tożsamości wokół danego tematu i pewnych idei jest niezbędnym elementem do przetrwania partii. I myślę, że dlatego to zrobił premier Kaczyński, patrząc znacznie szerzej, 5 kroków do przodu, zgadzając się na ten ruch. Mhm. Oczywiście za
0: No, pan mówi o krokach do przodu, ale patrząc na te kroki, które już za nami, to na początku mieliśmy absolutny sprzeciw wobec jakiegokolwiek stowarzyszenia działającego w PiS-ie. Potem mieliśmy zgodę, potem mieliśmy no, taki głos mówiący o tym, że albo państwo rezygnujecie, albo nie będzie was w PiS-ie. Potem znów mieliśmy uznanie, że jednak nic złego się nie stało. Potem znów mieliśmy kryzys i no, takie nieoficjalne głosy mówiące o tym, że jednak prezesowi Kaczyńskiemu istnienie tego stowarzyszenia się nie podoba. No to teraz mamy drugie stowarzyszenie.
1: Tak, polityka się zmienia, wszystko się zmienia. Czasami jest tak, że jak policzymy szable, musimy zrobić ten krok do tyłu również w tej wewnętrznej polityce. I w tym wypadku mam poczucie, że pewna grupa osób doszła do wniosku, że

0: szkoda czasu marnować na walki, trzeba przyjąć to, co jest, bo wszystko ewoluuje. Politykę tą, którą znaliśmy, panie redaktorze, sprzed 30 lat bez mała, ona dzisiaj też inaczej wygląda, partie inaczej wyglądają, liderzy inaczej muszą postępować w stosunku do poszczególnych grup, bo zmienia się społeczeństwo i oczekiwania społeczne. Tak samo w partii się zmieniają i ci poszczególni baronowie się zmieniają i trzeba się do nich dostosowywać. To już nie jest ten monolit. I z tym, myślę, wszyscy się też powinni pogodzić. Prędzej czy później. Ci, którzy pogodzą się szybciej, mają większe szanse na jeszcze jedną kadencję przetrwania.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia dla państwa. Kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Różnią się detalami, ale łączy je wspólny cel – upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Do Komisji Spraw Zagranicznych trafiły trzy projekty autorstwa PiS-u, KO i PSL-u. Wszystkie jednoznacznie potępiają działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA. Projekt Prawa i Sprawiedliwości dodatkowo zakłada m.in. wprowadzenie określenia kłamstwo wołyńskie wobec negowania zbrodniczej działalności UPA. Najważniejsze, by mówić o tragicznych wydarzeniach z lat 43-45 jednym głosem, tak mówi Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
7: Cel doprowadził do tego, że w końcu ta zbrodnia została ludobójstwem nazwana w Sejmie, że mamy 11 lipca dniem święta upamiętniającego ofiary ludobójstwa wołyńskiego.
6: Projekty będą rozpatrywane przez komisję na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Strefa czystego transportu w Krakowie będzie znacząco zmniejszona. Taką deklarację składa kandydatka na prezydenta miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem Moniki Piątkowskiej obecne ograniczenia są zbyt restrykcyjne.
8: Twierdziłam i twierdzę, że zakres obowiązywania strefy jest daleko za szeroki. I to powinna być, i to będzie, jeżeli mieszkańcy obdarzą mnie tym zaufaniem, pierwsza moja decyzja, żeby tą strefę przebudować. Ona ma być radykalnie zmniejszona.
6: Monika Piątkowska deklaruje również chęć zmniejszenia cen biletów komunikacji miejskiej. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie w drugiej połowie września. Straż Graniczna udaremniła kolejne próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Funkcjonariusze zatrzymali wczoraj 21 osób na przejściach granicznych z Litwą. 17 z nich zostało zawróconych w ramach readmisji. Spokojnie było na granicy z Białorusią, tam nie odnotowano żadnych incydentów. Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami są prowadzone od 7 lipca zeszłego roku. Mają zapobiegać nielegalnej migracji. Smog może być największym rywalem piłkarzy podczas rozpoczynających się Mistrzostw Świata. Zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów. Tak wynika z badań polskich i azjatyckich naukowców. To za sprawą zjawiska smogu fotochemicznego. Jego głównym składnikiem jest trujący ozon. Powstaje on w gorące i bezchmurne dni na skutek reakcji spalin samochodowych z promieniowaniem słonecznym. Takie warunki panują niemal we wszystkich miastach gospodarzach turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku. Mundial zainauguruje wieczorny pojedynek między Meksykiem a RPA. Początek spotkania o 21.00.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut południe.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Andrzej Persson, dziennikarz sportowy.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
1: No i myślę, że to już chyba jest dosyć oczywisty kierunek, którym będziemy podążać. Zresztą mój kolega przed chwilą kończący serwis informacyjny zapowiedział to, co dziś o 21:00 się wydarzy, czyli pierwszy mecz mundialu. Wcześniej oczywiście uroczystość otwarcia, właściwie jedna z trzech uroczystości otwarcia tegorocznego mundialu, który przypomnę, jest rozgrywany. No i to jest pewnego rodzaju fenomen. W trzech państwach zaczyna się w Meksyku, potem Kanada i Stany Zjednoczone. Czy to będzie pasjonujący mecz? O tym się oczywiście przekonamy. Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Czego pan oczekuje po tych mistrzostwach? Bo bez wątpienia to są mistrzostwa wyjątkowe z kilku powodów.
3: To prawda i uczciwie powiem, że mam trochę obaw. Ponieważ nie mam już 18 lat, to pamiętam cudowne mistrzostwa w 66 roku, czyli 60 lat temu w Anglii.
1: Byłem no, gdzieś... Anglicy zapewne do dziś wspominają z rozrzewnieniem.
3: Ogromnym. A ja wspominam wakacje, które się zaczęły, klasa maturalna i te wieczorne mecze i te cudowne drużyny Portugalii i ten niebywały finał, w którym sędzia z Azerbejdżanu dzięki temu pośmiertnie został upamiętniony na pomniku w Baku, ponieważ to on właściwie uznał decydującą bramkę dla Anglików w meczu z Niemcami. Nie było waru, nie było nic, jak to mówił nasz idol. I rzeczywiście tylko decyzja sędziego z chorągiewką, bo zresztą nie był główny sędzia, tylko boczny, powiedział: odbiła się za linią, wypadła gol dla Anglii. Anglia wygrała, Anglia szczęśliwa. Minęło 60 lat i piłka prawie została taka sama, bo inna też jest ta piłka, ale wszystko wokół, świat się tak zmienił bardzo, że musiał wpłynąć na futbol też. Ale ja będę tam w jakimś sensie powiedziałem, że się boję, ale bronił czegoś takiego, co jest sportem, bo tylko Czerwony Krzyż i pięć kółek olimpijskich pozostały tyle grubo ponad 120 lat czy więcej i dalej trwają, czyli te pięć kółek utożsamiając z tą piłką kopaną przyjmiemy, że ona jest, że wszyscy będziemy utyskiwać do momentu, kiedy nie rozlegnie się pierwszy gwizdek. Zresztą nie tego sędziego, którego oczekiwaliśmy, ale Solenisan Jubilat, chyba niedzielny pan Donald stwierdził, że nie, że on nie wiedzie. To jest oczywiście ironii dużo.
1: Somalijczycy są niechętni widziani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.
3: No właśnie i nawet jak jest sędzią piłkarskim najlepszym w całej Afryce, to jak ktoś
1: z zaprzyjaźnionej FIFA dodajmy jeszcze.
3: Dokładnie, to mało powiedziane. I wtedy ktoś mądrze powiedział, to niech sobie sami gwizdzą i się powinni...
1: Ale to panie redaktorze, to jedna rzecz.
3: Ale to jest drobiazg oczywiście.
1: Bo wspomniał pan o tych mistrzostwach z 66 roku.
3: Tak.
1: No to pierwsza różnica. Wtedy 16 drużyn.
3: Brawo.
1: Dziś 48.
3: Tak, to jest tak gigantyczna różnica.
1: Kombinat można powiedzieć.
3: Bez wątpienia. Ja mówię to dlatego, że wtedy też nie graliśmy, ale całe mistrzostwa, tak jak dzisiaj, były w polskiej telewizji. Co wcześniej się nie zdarzało, a nawet później w 70 roku też nie mieliśmy mistrzostw w naszej telewizji. W związku z tym, żeby obejrzeć mecz finałowy, musiałem jechać do Lublina albo Białegostoku, albo na zachodnią granicę, bo w telewizji NRD-owskiej też te mecze były. Ale przez lata całe, 58 rok na przykład, pamiętam tego młodziutkiego Pelego z kroniki filmowej. Fantastyczna instytucja, kronika filmowa, zniknęła, bardzo żałujemy, bo tylko tam fragmenty Mistrzostw Szwecji były oglądane. A różnica, ma pan rację, od 66 roku gigantyczne zainteresowanie i ta wielka niewiadoma i fakt, że ta noga nie jest tak sprawna jak ręka, powoduje taką miłość do tego futbolu właściwie na całym świecie, a jednym z krajów, które pasjonowanie się piłką, to mało powiedziane, jest dzisiejszy organizator meczu otwarcia, czyli Meksyk, który

0: Już wszyscy od kilkunastu godzin chodzą w koszulkach zielonych i spodziewają się, że wygrają Mistrzostwo Świata. Nigdy nie dotarli do piątej rundy i to jest cel ich. Troszkę już zmienili. Zawsze mówili, że jak Meksyk ruszy, to wygra. Meksyk był zawsze gospodarzem, Meksyk był zawsze silny i Meksyk na pewno, to jest cały urok piłki, na pewno wygra, nie wiem, no ale rywal jest tych gatunku słabszych, przy całej sympatii do południowej Afryki, kraju, który przeszedł takie wielkie przeobrażenia społeczne, polityczne, gospodarcze, no piłkarsko jakoś nie za bardzo, jak pan pamięta, Mistrzostwa Świata, jako jedyna drużyna, trochę wstyd, jako jedyna drużyna gospodarz nie wyszli z grupy eliminacyjnej.
1: No, trochę przez dziesięciolecia, no właściwie nie trochę, nawet bardzo, w cieniu Brazylii i Argentyny.
0: Tak, tak, tak, to prawda, ale mówię też o południowej Afryce, że...
1: To ja jeszcze tak, to ja nawiązuję bardziej do Meksyku oczywiście.
0: Brazylii, Argentyny, Urugwaju, który... Przecież też nie wszystko zależy od wielkości kraju, od gospodarki, bo jeszcze na sekundę tylko powiem, że w Buenos Aires może pan wjechać, co kiedyś uczyniłem, na wysokie piętro w hotelu i widać po drugiej stronie już Montevideo, ten cały Urugwaj maleńki, a piłkę grają wybornie.
1: Ale to mamy kilka państw również w Europie, które nie są
0: jeszcze
1: największe, a radzą sobie całkiem przyzwoicie, wystarczy spojrzeć choćby na Chorwację. To jeszcze jedna kwestia, bo wspomniał pan o tych aspiracjach Meksyku, ale w ogóle jeżeli spojrzymy na gospodarzy tegorocznego turnieju, to właściwie te aspiracje można by było również rozdzielić na Stany Zjednoczone, bo już wiele lat temu szefowie amerykańskiej federacji mówili o tym, że oni w planach mają zawojowanie futbolu czy też sokera i Stany Zjednoczone wcześniej czy później będą mistrzem świata. To się nie do końca jak na razie udaje, ale takie ambicje i takie zamierzenia były i one były głośno przecież wypowiadane. No i jakichś tam swoich ambicji nie kryła też Kanada, bo w ostatnich latach też mogliśmy usłyszeć, że no, Kanada być może nie szykuje się na mistrzostwo, ale by chciała jednak trochę w tych światowych rozgrywkach no, coś tam namęcić, że tak to ujmę.
0: To prawda i nawet słyszymy za każdym razem, kiedy w Stanach są mistrzostwa albo w ogóle mistrzostwa, Stany tym razem pokażą światu. Nie pokażą, teraz też nie pokażą, dlatego że ten tort do podziału gigantycznych pieniędzy już jest dawno podzielony. Futbol amerykański, baseball, koszykówka, hokej. Koniec.
1: Ale w ostatnich latach, przecież przepraszam, będę używał tego amerykańskiego określenia. Soccer w Stanach fenomenalnie się rozwinął.
0: Bez wątpienia się rozwija cały czas, a ja myślę, że bardziej w mediach niż w rzeczywistości.
1: Przepraszam, no nawet na stadionach pojawili się ultrasi. Chociaż nawet mówię to z pewnym uśmiechem.
0: Powiem więcej. Udało to się w sokerze, że użyję pańskiego nazewnictwa, w sokerze kobiet, jeżeli jest, nie wiem dokładnie, ja straszny jestem konserwatystą, piłce nożnej kobiet, że potęgą stały się Stany i na każdym uniwersytecie grają dziewczyny w piłkę. To powoduje, że jest bardzo silna reprezentacja. Miejmy nadzieję, że my się kiedyś doczekamy. Już byliśmy blisko. Troszkę teraz spowolniało, ale będą grały i będą wygrywały.
1: Ale mamy pewną zawodniczkę w Barcelonie, która jest absolutnym topem światowym.
0: Bez wątpienia. Niedawno wygrała Ligę Mistrzów, strzeliła 4 gole. Cudowna sprawa. Natomiast jednak jesteśmy troszkę w odstępie do tych Holenderek. Na przykład ostatnio oglądałem mecz dla Holandii ważny, bo tam zakwalifikować się mogły do Mistrzostwa Świata. Nie, ja broń Boże, nie tylko, że nie żartuję, jestem wielkim fanatykiem. Byłem chyba 3 razy na finale olimpijskim kobiet w piłce nożnej. Na Wembley, gdzie było więcej mężczyzn niż kobiet kibiców. Więcej, przepraszam, kibiców niż na męskim meczu. W finale w Brazylii, szaleństwo absolutne kobiecym futbolu. On się znakomicie rozwija. Natomiast wie pan, tu trzeba się rozpychać łokciami, żeby wyrzucić. Kogo wyrzucić? Koszykówkę? Nie da się. Baseball. Całe południe Ameryki to są przecież uchodźcy, prawda? Którzy uchodźcy. No, sąsiedzi, co przeniknęli. Teraz pan Trump ich z powrotem usiłuje wygonić do swoich krajów. I oni też kochają ten nasz futbol. Ale taki baseball to po prostu jest szaleństwo. A czy myśli pan, że hokej zimą to nie jest wielkie wydarzenie? Jest. Ciężko będzie, ale może...

0: że kiedyś, na razie żyją z emerytów europejskich. Przesadzam oczywiście, bo i młodych dużo tam jedzie do tego MLS-u.
1: No tak, ale rozumiem, że Messi jest tu takim symbolem.
0: Sztandarowym. Tam się nieźle urządził. Złośliwi mówią, że nawet nie wolno po angielsku mówić na treningu, tylko po hiszpańsku. Żeby właściciel gospodarz...
1: Ale to panie redaktorze, to jeszcze jedna kwestia, tak. Już wracając teraz do tego, co będzie działo się na tych tegorocznych murawach, bo 48 drużyn, złośliwi twierdzą, że trzeba się było naprawdę bardzo mocno postarać, żeby się na te mistrzostwa nie załapać. Nam się jakoś udało, okazało się, że
0: też. Tak. Włosi to robią z uporem godnym lepszej sprawy.
1: W dobrowym towarzystwie jesteśmy
0: rzeczywiście. Złośliwi dodają jeszcze Watykan. To są trzy kraje europejskie, które się nie zakwalifikowały do mundialu.
1: Po drugiej stronie mamy państwo, zresztą tych przykładów można by było wymienić więcej, ale mamy państwo, akurat ja bardzo mocno jakoś tak emocjonalnie traktuję te reprezentacje, Curacao.
0: Curacao,
1: tak, zajechali pięknym, szkolnym, niebieskim autobusem pod swój hotel jako jedyna reprezentacja, nie jakimś klimatyzowanym, zaciemnionymi szybami. Podbili serca fanów chyba na całym świecie. Dodajmy jeszcze, że liczba ludności Curacao 155 tysięcy. Oni są, nas nie ma.
0: No ja wiem,
1: powiązania z Holandią mogą w jakiejś mierze ten sukces tłumaczyć, ale pytanie, czy to wystarczy?
0: Płynąłem kiedyś po rzece Jangcy i jakiś widać miasto. Pytam się swojego sąsiada z podróży, co to jest? Nie ma na mapie koło 2 milionów. Chiny, wie pan, jakby chciały zdobyć cokolwiek na tych mistrzostwach, były raz przypadkowo, skończyło się to katastrofą, grają, wydają miliardy, nie robią kroku do przodu w sprawie piłkarskiej. Indie prędzej, Indie w tej chwili, nie wiem czy pan wie, ale bardzo się sportowo rozwijają. Ogromne inwestycje w wielu dyscyplinach sportu.
1: No ale tam to chyba bardziej krykiet cały czas.
0: I hokej na trawie też, ale z czasem już inne dyscypliny i rzucają szczepem całkiem zręcznie i w innych dyscyplinach.
1: Ale to przepraszam, panie redaktorze, zmierzam... ja spoglądam na zegar, a nie ukrywam, że chciałbym usłyszeć jeszcze kilkanaście
0: kończyć.
1: Minut.
0: Ale pan wie, że ja dużo gadam.
1: Ja wiem, ale dlatego właśnie chciałbym poprosić o pana komentarz do tego pytania, czy też do tego faktu, że po raz kolejny niestety okazało się, że jesteśmy piłkarsko za słabi, żeby nawet w tak szerokim gronie móc w tych mistrzostwach uczestniczyć, a przecież w ostatnich latach w polską piłkę wpompowano naprawdę gigantyczne pieniądze. Już nie możemy mówić, że jesteśmy biedniejsi, nie możemy mówić, że mamy gorsze stadiony, nie możemy mówić, że nie mamy czym płacić dobrym, obiecującym młodym zawodnikom z zagranicy.
0: Więcej panu powiem. Nasi sąsiedzi, dzięki którym w jakiejś części mamy dobry tenis, mówię o Czechach, bo większość tych, których znam od Kubota do Mai Chwalińskiej, bardzo związana z czeskim tenisem, ci wydają dużo mniej. Dużo mniej wydają, dlatego Czesi przyjeżdżają do Polski i trzech pomocników z Górnika Zabrze jest na Mistrzostwach Świata Czechów i ci Czesi osiągają oczywiście dużo lepsze wyniki w piłce nożnej. Widocznie robią to mądrzej od nas. Mają wielkie tradycje, dużo większe niż nasze, bo przecież był taki piłkarz Masopust wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w 1962 roku, kiedy Czesi zdobyli wicemistrzostwo świata. Jest gotowy wzór i stąd te sukcesy w tenisie. W tym południu Polski, prawda? Każdy z tych gdzieś tam trenował. Spróbujmy może ich naśladować. Nie wiem.
1: Ale to mamy Słowaków, którzy są przecież małym krajem, dużo uboższym niż my.
0: Ja tak szeroko, przepraszam,
1: i ich drużyny całkiem przyzwoicie sobie radzą w rozgrywkach europejskich.
0: Bez wątpienia, a nam ciągle jakieś kłody. Mało tego, mamy akademię.
1: Jakie kłody? Znaczy ktoś nam rzuca kłody,
0: nie,
1: czy sami sobie rzucamy?
0: Sami sobie pod nogi rzucamy. Jest trochę tak. Muszę bronić, nie mogę powiedzieć, że to wszystko jest tam wina jakiejś gdzieś z góry. Jest tak, że mój zięć Anglik, jakby mu zadał pytanie, czy on by wolał, żeby Newcastle, jego ulubiona drużyna, wygrała Ligę Mistrzów, czy Anglia została mistrzem świata, to myślę, swój sportowy autorytet bym naraził strasznie. Oczywiście, że Newcastle, a nie Anglia. Anglia to jest ten truskawka do tortu. Natomiast jak wygrywałem, to dobrze, jak nie wygrywałem, nic się nie dzieje. Ale Newcastle przegrywa, to już gorzej. I to samo jest trochę u nas. Kluby, ta klubowość teraz... trzy potężne finansowo kluby, albo

0: przynajmniej dwa, weszły do tej ekstraklasy i Wisła i Wieczysta powstała z niczego, prawda? I Śląsk trochę biedniejszy, no ale Wrocław potęga jako miasto. I znów będziemy mówili o tu przyszedł lewy obrońca, tam prawoskrzydłowy. I mamy wspaniałe akademie i ciągle poruszamy się w takim biegu w miejscu, prawda? Jest ciągle jakiś talent, tam talent. Ale z tych talentów...
1: Znów zatrudniamy specjalistów z zagranicy. Ściągamy Czechów, Chorwatów, tak. Niemców. Stać nas na to.
0: Stać.
1: A efektów nadal nie widać.
0: No właśnie. Mało tego, te poprzednie sukcesy osiągnięte były, jeżeli były, no były takie, bo graliśmy w mistrzostwach Europy, świata, przez trenerów powszechnie krytykowanych. Przyszedł trener, którego wszyscy lubią, albo lubili od razu, jak się pojawił, może już teraz trochę mniej. I sukcesu nie ma, bo to nie jest ani jego wina, ani zasługa. Pamiętajmy, no,
1: twierdzą, że
0: jeszcze jedno zdanie, bo zapomnę w tym wieku, wie pan, jest skleroza. Jedno ważne zdanie jest takie, że poprzednie mistrzostwa szczęśliwie, dzięki interwencji, że Rosja została wykolegowana z meczu z Polską. To samo dotyczy innych dyscyplin. Zobaczy pan, bo już za chwilę już się zbliżają, już ich coraz więcej, jeszcze bez flagi, ale już każdy wie, że to Rosjanka albo Rosjanin. Na przykład mistrzostwa Europy w wielu dyscyplinach pomogło nam to, że nie ma Rosjan. Między innymi lekkoatletka. Staliśmy się taką potęgą. Jak wrócą, będzie ciężej. I to jest temat, pan mi daje tylko pół godziny, to się nie, da.
1: Pół godziny to mieliśmy na początku, niestety.
0: Aha, już zapomniałem, że to minęło. To się nie da, będziemy czekać następnych i następnych mistrzostw. I
1: no dobrze, ale to dlaczego udaje się to Czechom? Dlaczego od wielu, wielu lat konsekwentnie udaje się to Chorwatom, którzy są europejską, światową
0: trochę mniej,
1: potęgą?
0: No Jugosławii dawnej, to jeszcze tak. Byśmy... To prawda. Chorwacja, o taki Chorwat... Trener tenisa stołowego, wiele lat komentowałem ten sport i mówił do mnie: Andrzej, my w tych sportach, gdzie trzeba biegać na 10 kilometrów bez sensu albo rzucać tym złomem, to nie. Ale w tych, gdzie są gry kombinacyjne, że musimy coś pomyśleć, zakombinować, to
1: piłka
0: tak.
1: Nożna, koszykówka.
0: Piłka ręczna, siatkówka, też dzisiaj gramy ze Słowenią o 14 z duszą na ramieniu. Nie wiadomo, jak to się skończy. Wszystkie te kraje dawnej Jugosławii pod tym względem są genialne. A my...
1: Nie są od nas większe i nie są bogatsze.
0: Mniejsze, wszystkie mniejsze są, to prawda. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że czekamy 4 lata. Jeżeli dożyję, to pan mnie zaprosi i powie, znów się nie udało. Ja mówię, no się nie udało, ale obejrzymy z przyjemnością finał, na przykład bilety, zdaje się, o tym nie powiedzieliśmy, tam po 30 tysięcy dolarów, mówi mi znajomy, taki, że do kupienia. Nie, że pan jest jakiś super VIP-em. To są na finał w Nowym Jorku, tańszych niż 1000 dolarów nie ma na żaden mecz, a w Nowym Jorku chyba grają 7 czy 9 razy.
1: To wracamy jeszcze do Polski i do tego, dlaczego znów nam się nie udało i dlaczego mimo tych gigantycznych pieniędzy, tych zmian, tych inwestycji, no, cały czas drepczemy w miejscu?
0: Nie, wrócimy za 4 lata.
1: No, ale sam pan powiedział, że rozmowa będzie wyglądać dokładnie
0: tak samo. Dokładnie taka sama. Jest jeszcze wiele przyczyn. Już mówię. Jedna to jest taka, że taki przysłowiowy mój znajomy świetny i pana wiedza na jego temat jest też ogromna na pewno. Ryszard Szurkowski na przykład mógł wyjechać ze swojej wsi tylko na rowerze.
1: To nie? Przypomnijmy młodszym słuchaczom, jeden
0: kolarz,
1: z najlepszych.
0: Wybitny
1: tak.
0: Kolarz. W sporcie sukces dawał nadzieję, że może pan osiągnąć gigantyczny sukces. Teraz już tych rodziców, którzy powiedzą, że on ma iść na trening, a nie na dodatkową lekcję matematyki, jest coraz mniej. Rozsądni są. Wiedzą, że musisz się dostać do dobrej szkoły i na dobre studia, żeby potem iść do dobrej pracy. Przypływa tych ludzi coraz mniej. Na no i ostatnich igrzyskach już skończ, bo to cały sport.
1: Ale to ja muszę skończyć, tak powiedzieć, bo ja się z tym zgadzam. Oczywiście, tak. Gdy sport był jedyną szansą na wyrwanie się z biedy, to był potężny argument. Tylko że mamy kraje takie jak Anglia, Francja, Norwegia, Dania, Chorwacja, Hiszpania i kilka innych, gdzie ci młodzi chłopcy nadal na te treningi biegają i potem potrafią grać w piłkę.
0: Wyłączyłbym z tego Francję, bo jednak oni wszyscy Broń Boże, ja nie jestem żadnym rasistą, ale są przybyszami, których rodzice doszli do wniosku.
1: To jest też dla nich szansa wybić.

0: Ciesie.
1: Na pewno nie Nagroda Nobla z fizyki, prawda? Ze szkoły pod
2: No dobrze, ale mamy Hiszpanię, mamy kraje skandynawskie, które w piłce też sobie radzą całkiem przyzwoicie. A akurat jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, no to tam raczej, jeżeli chodzi o przeżycie do pierwszego, za bardzo martwić się nie muszą.
1: To prawda, ale my jesteśmy dobrym na tym etapie dopiero, żeby do tego dojść, pewnie nie jeszcze 4 lata, tylko więcej, żeby poważnie potraktować ten sport, a nie tak przy całej sympatii dla ministra, że ta Mai Chwalińskiej 8 tysięcy złotych i ma satysfakcję. Z tego ja myślę, że ma i oczywiście i dobrze się stało, że cokolwiek dostają tacy zawodnicy, ale jest pytanie o ten początek. Ja pan odpowie zaraz, to ja za pana to zrobię, że pobudowaliście, i to prawda, bo brałem w tym udział, ze 3000 orlików. Grać jest można wszędzie, widać to wieczorem, jak się leci samolotem, że palą światła, to są orliki. Ale coraz częściej tam grają też i starci. Dobrze, no ja panu powiem jeszcze tak, że lat temu, 60 jeszcze nie, ale jeden z pierwszych artykułów napisałem sportowych pod takim tytułem, mało odkrywczym dzisiaj, ale wtedy dosyć, giganty czy bieg po zdrowie. No bo to takich zaczęło się tak ustawiać. Albo biegałem po to zdrowie, Tomasz Hopfer tam rozpętał ten maraton wspaniale, albo taki giganty, jak jest teraz. Nie udało nam się to pierwsze, to drugie, ale pierwsze tak. Dużo ludzi jeździ na rowerach, biega i pływa. I to też jest niezły efekt tego wszystkiego. Natomiast no te talenty stoją, ci dziadkowie i rodzice pod stadionem Legii, Wisły czy Pogoni 1 września, żeby zapisać tego wnuka.
2: No bo to nie jest tak, że się tych dzieci nie wozi.
1: Wozi się, tylko no nie wiem, może tych Majów Chwalińskich mamy za mało? Chyba nie, bo jesteśmy prawie 40-milionowym narodem. Ja panu powiem, konsekwencji brak. Jeden z takich świetnych polskich pływaków, a potem trenerów, do dzisiaj trener kadry, Bartek Kizierowski, pan pewnie słyszał, taki znakomity pływak. Bartek, kiedyś pytałem go, jak to tam w tej Los Angeles. Mówi proste, jeden trener idzie na emeryturę i oddaje zeszyt drugiemu, młodemu. I ten nie szuka, za przeproszeniem, kwadratowych jaj, tylko po 20 latach praktyki mówi, dobrze by było w środę jeszcze 3 razy 50 grzbietem. I ten zeszyt krąży i zdobywają tyle złotych medali. Proste dosyć to jest.
2: No i proszę bardzo, scenariusz bardzo prosty, właściwie nic, tylko brać i korzystać. A jakoś nie idzie. Andrzej Persson, dziennikarz sportowy, bardzo dziękuję.
1: Aha, jeszcze miałem dodać, że Francja wygra, no bo kto ma wygrać?
2: Francja?
1: A jak nie wygra, to będzie, pan mówił, nikt się na tej piłce nie zna. I to prawda, ale ma tylu dobrych zawodników, że wygra.
2: No zobaczymy, dobrze, to mamy pierwszy typ, Francja.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludzi.

0: Ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku w sobotę po 17.
5: Autopromocja.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
7: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek pytamy, co zrobi prezydent Nawrocki. Wciąż nie ma decyzji w sprawie możliwego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Napięcie między Warszawą a Kijowem nie maleje. Pierwsze posiedzenie, pierwsze decyzje. W nowym składzie zbiera się odpolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości mówi o odbudowaniu praworządności. Będziemy też odliczać do mundialu. Wieczorem początek piłkarskiego święta z udziałem aż 48 drużyn, ale niestety bez Polski. Czas na szczegóły. Zapraszam.
4: Suma wydarzeń.
7: Nie spada napięcie na linii Warszawa-Kijów, a może jeszcze tylko wzrosnąć, jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W Sejmie z kolei są trzy uchwały, które różnią się detalami, ale łączy je jeden cel – upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To wszystko to echa decyzji prezydenta Ukrainy. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. W Sejmie jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
8: Dzień dobry.
7: O trudnych relacjach na linii Warszawa-Kijów rozmawiamy od kilku dni. Pytanie, czy jest choć cień szansy, by obniżyć temperaturę tego sporu?
8: Politycy zastanawiają się, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Przecież posiedzenie kapituły w tej sprawie zwołał tuż po tym, gdy do nas dotarła ta niekorzystna, bolesna dla nas decyzja o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA. Kapituła zebrała się w poniedziałek. Jej opinią prezydent dysponuje, ale głosu nie zabiera. Milczą też członkowie kapituły i to zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego jest zastanawiające.
9: Nie wiem, o czym świadczy ta zwłoka. Dowiemy się, jak prezydent ogłosi decyzję i na pewno także Polki i Polacy zasługują na to, żeby w odpowiednim momencie, oby jak najszybciej, dowiedzieć się, jakie były szczegóły obrad Kolegium Orderu Orła Białego i oczywiście kto jakie argumenty przedstawiał i jaka jest opinia wraz z uzasadnieniem tego ciała.
8: Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, minister zarządów Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że wniosek o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu jest błędem. Na antenie Polskiego Radia mówił, że po kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy należało

0: podjąć działania dyplomatyczne, a nie od razu grozić odebraniem mu polskiego orderu.
1: Akurat w tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne. Jakie? Wezwać ambasadora po pierwsze. Po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty. Protest może być na szczeblu państwa. No ostatecznie, co uważam, że byłoby przedwczesne, nawet jakby ograniczyć relacje dyplomatyczne. Wykazać swoje niezadowolenie za pomocą środków dostępnych dyplomacji.
0: No i w ten scenariusz właśnie tych dyplomatycznych środków wpisują się trzy projekty uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Do Komisji Spraw Zagranicznych trafiły projekty przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicję Obywatelską. Senator koalicji Grzegorz Schetyna powiedział, że choć te projekty są różne, to każdy ma podobny cel. Chodzi o przypomnienie zbrodni dokonanej na Polakach.
2: Wydaje mi się, że troska jest wspólna i we wszystkich tych naszych ugrupowaniach. To są pewnego rodzaju niuanse. Ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie, że taka uchwała jest potrzebna i że budujemy wspólne poparcie dla całej Izby.
0: Projekty mają być rozpatrywane przez Komisję Spraw Zagranicznych na kolejnym posiedzeniu Sejmu i to zdaniem posła Jacka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości jest celowym zagraniem koalicji rządzącej.
3: Komisje, jak są niewygodne sprawy dla obecnej koalicji, to często się nie zbierają, mrozi się ustawy. Jak są jakieś sprawy dotyczące ich interesów, to są w stanie zwołać natychmiast w ciągu 5 minut.
0: Czyli szansa na złagodzenie tego sporu jeszcze jest, tylko tak naprawdę wciąż więcej pytań w tej sprawie niż odpowiedzi, a w tle także planowana pod koniec czerwca konferencja, która jest poświęcona odbudowie Ukrainy, no pod warunkiem, że wojna się zakończy. Ta konferencja ma się odbyć w Gdańsku. No i pytanie, czy na konferencję przyjedzie współorganizator, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tutaj też są znaki zapytania. Natomiast w ostatnich dniach prezydent Zełenski w zagranicznych podróżach nie korzysta z lotniska w Rzeszowie, a tak to wyglądało w ostatnich latach, tylko lata z Kiszyniowa. No i tu powstało też pytanie, czy to jest jeden z tych elementów napięcia relacji między Polską i Ukrainą. Wczoraj ukraiński MSZ zaprzeczył, że akurat ta sprawa z tym napięciem nie ma nic wspólnego.
4: Napięte stosunki Polska i Ukraina i mnóstwo pytań o to, co dalej. Komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. Jakie jest najlepsze wyjście z tej trudnej sytuacji? Pytaliśmy o to Jerzego Nowakowskiego, byłego ambasadora RP na Łotwie i w Armenii. Posłuchajmy.
5: Szkodzi, to szkodzi, ja nie patrzę nawet z punktu widzenia interesów Ukrainy, oczywiście szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim, zarówno na krótkim, jak i w długim dystansie. Wobec tego mam nadzieję, że od drastycznych gestów zarówno jedna, jak i druga strona się powstrzymają, czyli liczyłbym na to, że pan prezydent tą całą procedurę odbierania orderu Orła Białego wstrzyma, zwłaszcza, że ta procedura nie ma analogii właściwie historycznych, a te, które mam, są bardzo niedobre.
4: Sprawy zaszły jednak tak daleko, że ciężko o jakąkolwiek decyzję, dodawał na naszej antenie Jerzy Nowakowski.
5: Seria błędów całego świata politycznego doprowadziła do zupełnie nieuzasadnionego wzrostu nastrojów ukraińskich wśród obywateli. Wobec tego politycy boją się w tej chwili wykonać jakikolwiek gest łagodzenia w kierunku Ukrainy, no bo wtedy natychmiast opinia publiczna będzie oburzona.
4: Mówił były ambasador RP na Łotwie i w Armenii. A o wszystkich najważniejszych wątkach napięć na linii Warszawa-Kijów można przeczytać na polskieradio24.pl. Wracamy jeszcze na chwilę do Sejmu. Tam rusza blok głosowań. Posłowie między innymi wybiorą sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo 28 czerwca kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego. Posłowie rządzącej koalicji zgłosili Sławomira Patyrę, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. PiS z kolei po raz kolejny rekomenduje profesora Artura Kotowskiego, związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tym spotkaniu też zapadną decyzje ważne dla wymiaru sprawiedliwości. Zbiera się nowa Krajowa Rada Sądownictwa. W maju Sejm wybrał 15 nowych członków KRS. 13 z nich wskazali wcześniej sędziowie. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, witaj.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, co dzisiejsze posiedzenie tak naprawdę oznacza i czy jesteśmy o krok bliżej zakończenia sporu wokół KRS?
6: Wiele osób mówi, że jest to nowe otwarcie KRS, bo przecież to nowe.

0: Nowy skład wybrany według nowej formuły pierwszy raz od czasu zakończenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Sejm 15 maja wybrał 15 sędziowskich członków KRS. Posłowie głosowali w oparciu o listę najlepszych kandydatów wyłonionych w prawyborach, które przeprowadzono w większości sądów. 13 nowych członków Rady to właśnie sędziowie z tej listy. A dziś obradom będzie przewodniczył pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Karpiński do czasu oczywiście wyboru prezydium Rady, który mamy nadzieję dzisiaj się wyłoni. Wśród nowych sędziów jest m.in. sędzia Dariusz Zawistowski.
1: To jest coś, co oceniam bardzo pozytywnie. No też wymaga podkreślenia, że są sądy, w których frekwencja wyniosła nawet 100%, więc chciałbym pogratulować tym wszystkim sędziom, którzy odpowiedzialnie podeszli do tego projektu, którym jest zaopiniowanie kandydatów, bo to daje nadzieję na to, że ta rada będzie rzeczywiście miała mocną legitymację i będzie mogła godnie reprezentować całe środowisko sędziowskie.
0: Tu w wypowiedziach powtarzają się słowa klucze, można powiedzieć o nadziei, która się tutaj pojawia w tych wypowiedziach. Również o woli współpracy także z prezydentem przed wejściem na obrady mówiła sędzia Monika Frąckowiak.
2: Dobrym prognostykiem jest to, że jest z nami już przedstawiciel prezydenta. Zjawił się na pierwsze posiedzenie KRS-u. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my już o tym dyskutujemy w naszym gronie, ale podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ten proces nominacyjny był jak najbardziej transparentny.
0: No i sędzia wskazywała również na konieczność pilnych prac Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Chcemy to zmienić, tak? Bo to jest też dramatyczny problem wymiaru sprawiedliwości, że my po prostu nie mamy sędziów w tej chwili. Więc to jest też rzecz, którą niewątpliwie w pierwszej kolejności Krajowa Rada Sądownictwa się zajmie.
0: Co na to politycy? Bez resetu konstytucyjnego nie będzie naprawy wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się właśnie do tej kwestii. Wskazał jednocześnie, że należy dążyć do unormowania sytuacji w polskim sądownictwie.
3: Uważam, że rozgardiasz w wymiarze sprawiedliwości to jest coś, co jest sprawą bardzo destrukcyjną dla obywateli. Nie ma pewności uzyskania w trybie normalnym wyroku. Nie ma pewności stanowionych instytucji i osób, które w nich zasiadają w wymiarze sprawiedliwości. To jest po prostu jedna z najgorszych rzeczy, jakie się wydarzyły w demokratycznym państwie polskim. To jest rozbijanie państwa polskiego od środka. To jest niszczenie struktury państwa polskiego.
0: A przed rozpoczęciem obrad dosłownie przed chwilą z mediami rozmawiał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreślił, że nowa rada według niego jest szansą na powrót do zasad praworządności w sądownictwie.
4: Pierwsze posiedzenie KRS z udziałem nowo wybranych przez Sejm sędziów. Czekamy zatem na decyzję. To posiedzenie obserwuje dla nas Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
5: Suma wydarzeń.
4: W magazynie komentarze do zapowiadanej wizyty prezydenta Polski za oceanem. Przypomnijmy, Karol Nawrocki ma uczestniczyć w urodzinowej fecie Donalda Trumpa. Jej elementem ma być gala mieszanych sztuk walki UFC na terenie Białego Domu. Poseł partii Razem Maciej Konieczny zwraca uwagę, że charakter tego wydarzenia jest dość kuriozalny.
6: To jest sytuacja, w której pewnie odmówić byłoby nie na miejscu, ale wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie.
4: Zaproszenie prezydenta Nawrockiego na urodziny amerykańskiego przywódcy to dowód na dobre relacje tych polityków. Tak sprawę komentował w radiowej Jedynce były minister spraw zagranicznych w rządzie PiSu Jacek Czaputowicz.
7: Myślę, że dobrze, że leci, że to jest jakiś atut prezydenta, że ma dobre relacje, że prezydent Donald Trump go postrzega jako takiego stronnika. Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa też na stopie prywatnej. Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
4: Karol Nawrocki otrzymał imienne zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta prezydenta za oceanem będzie mieć charakter prywatny. Dodajmy, że organizacje pozarządowe w USA starają się zablokować niedzielną galę mieszanych sztuk walki. Pozew w tej sprawie rozpatrzy dziś sąd w Waszyngtonie.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Przenosimy się na Bliski Wschód. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną

0: o falę uderzeń na Iran. Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało o atakach na wiele celów wojskowych na irańskim terytorium. To m.in. odpowiedź na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca.
1: Obecna wymiana uderzeń jest konsekwencją wczorajszej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że Irańczycy zbytnio ociągają się z podpisaniem porozumienia pokojowego i w związku z tym zapłacą wysoką cenę. Amerykański przywódca zapowiedział wówczas uderzenie na Iran. Następnie stwierdził, że atak będzie dalszą częścią działań odwetowych za poniedziałkowe zastrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Jednym z najbardziej dotkliwych dla Irańczyków był atak na ośrodki odsalania wody. Iran zmaga się bowiem z olbrzymim jej deficytem. Donald Trump twierdzi, że rozmawiał z irańskimi urzędnikami. Mieli go oni poprosić o zaprzestanie ataków, a on miał odpowiedzieć, że bombardowania wkrótce ustaną. Irańczycy stanowczo zaprzeczają. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shahab.
0: Mimo przewagi militarnej Stany Zjednoczone przegrywają konflikt z Iranem na płaszczyźnie politycznej. Tak uważa ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Jak mówił na naszej antenie, eskalacja konfliktu świadczy o desperacji strony amerykańskiej.
2: Amerykanie nie mają tak wiele czasu. Ten atak ostatni i dwa dni temu i ten, który się dzieje obecnie, sygnalizuje desperację Waszyngtonu, że nie udało się skłonić Irańczyków do kapitulacji, do zawarcia porozumienia rozejmowego na warunkach, które nakreślili Amerykanie. Stanowiska obu stron są diametralnie odmienne.
0: Mimo wzajemnego strzału z ostatniej nocy, USA i Iran nadal wymieniają się informacjami na temat szczegółów memorandum o porozumieniu. Tak przekazał agencji Reutera, powołując się na trzy źródła, irańskie i jedno europejskie. Kontakty dotyczą mechanizmu uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy. Był atak, jest odwet. Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki handlowe nadal przepływają przez cieśninę. O konsekwencjach decyzji Teheranu Wojciech Cegielski.
3: Po nocnych uderzeniach USA Iran ostrzega, że będzie strzelał do statków próbujących przejść przez cieśninę Ormuz. Po atakach i informacji o zamknięciu cieśniny ropa znów podrożała. Brent, czyli główny światowy punkt odniesienia dla cen ropy, kosztował około $93 za baryłkę. Amerykańska ropa WTI podrożała do około $90. Dla Donalda Trumpa to sprawa kluczowa, bo droższa ropa oznacza droższe paliwo, większą inflację i presję polityczną w USA przed jesiennymi wyborami do kongresu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Cieśnina Ormus łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. W 2024 roku przepływała nią 1/5 światowej konsumpcji ropy i 1/5 globalnego handlu LNG. Teraz Irlandia Północna. W Belfaście poszły w ruch armatki wodne i koktajle Mołotowa. Za nami druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta. Tam zamaskowani demonstranci rzucali funkcjonariuszy cegłami, butelkami i kawałkami drewna. Sytuację śledzi Anna Rączkowska.
4: Do najpoważniejszych starć chuliganów z policją doszło w Glengorn, kilka kilometrów na północ od Belfastu. To właśnie tam demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Policja użyła armatki wodnej, aby powstrzymać tłum. W stronę funkcjonariuszy poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Protesty odbywały się także w innych częściach Irlandii Północnej, między innymi w Belfaście, Derry i Coleraine. Policja ostrzega również przed krążącymi w internecie listami zawierającymi adresy domów zamieszkiwanych przez cudzoziemców. Funkcjonariusze podkreślili, że publikowanie takich informacji jest przestępstwem. Po wtorkowych zamieszkach co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Wśród ewakuowanych było także 2-miesięczne dziecko. Do zamieszek doszło po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Informacja o tym, że o atak oskarżono pochodzącego z Sudanu 30-letniego Hadiego Alodida, stała się impulsem do protestów przeciwko imigrantom. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że poza mieszkach w Belfaście policja zatrzymała 16 osób. Ciąg dalszy afery Epsteina. Bill Gates zaprzeczył, że miał jakąkolwiek wiedzę o przestępstwach nieżyjącego już amerykańskiego finansisty. Współtwórca Microsoftu złożył zeznania przed amerykańskim kongresem. Bill Gates przyznał, że Epstein próbował wykorzystać wiedzę o jego związkach pozamałżeńskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Gates zeznawał za zamkniętymi drzwiami przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. W oświadczeniu otwierającym przesłuchanie stwierdził, że nigdy nie był świadkiem przestępstw Epsteina i nie miał o nich żadnej wiedzy. Przyznał zarazem, że poznanie Epsteina było z jego strony

0: On, jak się wyraził, poważnym błędem w ocenie sytuacji. Gates ujawnił, że Epstein próbował wykorzystać wiedzę o jego pozamałżeńskich romansach m.in. z dwiema Rosjankami, by skłonić miliardera do ponownego nawiązania kontaktów. Gates zapewnił, że próba szantażu nie przyniosła skutku. Wcześniej przed komisją zeznawali m.in. były prezydent Bill Clinton, była sekretarz stanu Hillary Clinton oraz sekretarz handlu Howard Lutnick. W najbliższych tygodniach komisja planuje przesłuchać kolejne osoby wymienione w aktach Epsteina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W tej części magazynu zaglądamy jeszcze do Chin, gdzie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji pracę może stracić nawet 10% pracowników. Prognozy zawarte w raporcie analityków Citibanku dotyczą tam aż 70 milionów osób. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że zastępowanie pracowników agentami AI jest coraz częstsze. Więcej w redakcji Tomka Sajewicza.
2: Rozwój sztucznej inteligencji przez chińskie władze uznawany jest za kwestię priorytetową. Koncerny, szczególnie te działające w branżach związanych z internetem i sprzedażą, nakłaniają pracowników do korzystania z narzędzi AI. Te z czasem mogą zastępować ludzi. Z informacji, do których dotarł Reuters, wynika, że niektóre chińskie firmy po cichu zwalniają pracowników, zastępując ich pracę AI. Zgodnie z chińskim prawem, instytucje nadzorujące pracę przedsiębiorstw muszą wyrazić zgodę na zwolnienia przekraczające 10% ogólnej liczby pracowników firmy. W Chinach w co najmniej trzech przypadkach zwolnienia ludzi z powodu zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję sądy orzekały na korzyść pracowników, nakazując przywrócenie ich do pracy. Eksperci ostrzegają jednak, że brak kontroli w tym zakresie może skutkować coraz gorszą sytuacją na rynku pracy. Zdobycie dobrze płatnej pracy w Chinach już teraz uznawane jest za trudne. Rośnie liczba absolwentów uczelni wyższych. Tylko w ubiegłym roku było ich ponad 12,5 miliona. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Jeszcze jednak zostajemy za granicą, bo negocjatorzy Parlamentu Europejskiego podejmą kolejną próbę uzgodnienia praw pasażerów linii lotniczych. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatu, przede wszystkim z powodu sporów o wysokość odszkodowań. Obecne przepisy, co prawda, pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach, ale muszą one wynosić co najmniej 3 godziny. Odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Więcej o proponowanych zmianach wie Beata Płomecka.
3: Obecne przepisy są sprzed ponad 20 lat i Parlament Europejski uważa, że odszkodowania powinny być wyższe i wynosić co najmniej 300 euro na krótszych dystansach. Spory dotyczą też tego, czy w przypadku opóźnienia samolotu bądź odwołania pasażerowie powinni otrzymywać od razu wypełniony formularz z żądaniem rekompensaty. Tego chciał Parlament Europejski. Unijne kraje, jak usłyszałam, zaproponowały, by pasażerowie otrzymywali w mailach linki z odniesieniem do stron z jasną informacją, jak wypełnić i ubiegać się o odszkodowanie, by nie musieli tego szukać. Unijne kraje odstąpiły natomiast od żądania rozszerzenia katalogu okoliczności nadzwyczajnych. Chciały, by chory członek załogi i awaria techniczna samolotu zwalniały przewoźników z wypłaty odszkodowań. Parlament Europejski uznał, że wtedy pasażerowie nie dostaliby w ogóle rekompensaty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Suma wydarzeń.
1: Strażacy nie mają chwili wytchnienia. To z powodu ulew, burz i silnego wiatru. Tylko wczoraj interweniowali niemal 170 razy. Natomiast do północy odebrali kolejnych 40 zgłoszeń z prośbami o interwencję. Zgłoszenia były na ogół standardowe, mówi rzecznik strażaków Wojciech Gralec.
5: To był silny deszcz i wiatr i tu nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi przy przewróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu. Natomiast 11 czerwca od północy do godziny 6 odnotowaliśmy 38 takich zdarzeń, niemniej jednak cały czas na dużej części kraju pada intensywny deszcz, wobec tego tej interwencji może przybywać.
1: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Tam jedna osoba jest poszkodowana.
5: Na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo, kierująca pojazdem samodzielnie opuściła ten pojazd. Niemniej jednak po przebadaniu zespół ratownictwa medycznego zabrał ją na dalszą diagnostykę do szpitala.
1: Burze przechodzą nad wschodnią Polską, może im towarzyszyć silny wiatr. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów wody. To wystarczy, by doprowadzić do lokalnych zalań i podtopień. Przed intensywnymi opadami i burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aktualne alerty można znaleźć na polskieradio24.pl. Policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka kierującego minikrosem. Do zderzenia po zderzeniu z osobowym Fordem chłopiec

0: ciężkim stanie trafił do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w powiecie parczewskim, relacjonuje Ewelina Semeniuk z tamtejszej policji.
1: Chłopiec, poruszając się mikrokrosem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wjechał wprost pod jadący pojazd osobowy marki Ford. Kobieta, pomimo próby zatrzymania pojazdu, nie zdołała

0: wypadku drogowego. Z uwagi na wiek dziecka sprawa trafi również do sądu rodzinnego. Marihuana zamiast mandarynek. Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła na Mazowszu przemyt narkotyków. Przesyłkę z Tajlandii udało się przechwycić na lotnisku Chopina w Warszawie. Według deklaracji miało to być 180 puszek z miąższem z mandarynki, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Po otwarciu trzech losowo wybranych puszek funkcjonariusze znaleźli w każdej pakiet z suszem roślinnym w owocowej pulpie. Jego intensywny zapach wskazywał na marihuanę, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi badaniami w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym. Pozostałe puszki również zawierały ten narkotyk.
0: Służby zabezpieczyły łącznie 47 kg marihuany o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych. Przenosimy się w Beskidy. Tamtejszy rezerwat przyrody Madohora będzie powiększony. Jeszcze dziś regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach, Mirosława Mierczyk-Sawicka, podpisze odpowiednie zarządzenie.
2: Chronimy siedliska górskie. W zależności od wysokości będą to bory świerkowe, trochę niżej buczyny, wychodnie skalne, ale przede wszystkim chcemy zachować ten kompleks leśny dla dużych beskidzkich drapieżników, wilka, rysia i niedźwiedzia, żeby miały miejsce do swobodnego, bezpiecznego przebywania oraz rozrodu. Łączna powierzchnia to niespełna 300 hektarów, oczywiście po stronie województwa śląskiego.
0: Rezerwat Madohora w Beskidzie Małym utworzono w 1960 roku. Obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. W rezerwacie można także spotkać kilka gatunków roślin chronionych. O zwiększenie powierzchni chronionego obszaru starali się zarówno mieszkańcy, jak i przyrodnicy i samorządowcy.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Będzie się działo. Już tylko godziny pozostały do rozpoczęcia wielkiego święta piłki nożnej. W Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych rusza mundial. Pierwszy raz w historii o złoto powalczy aż 48 drużyn, ale wśród nich zabraknie Polaków. Już sama ceremonia otwarcia z udziałem Shakiry będzie spektakularna, a co dopiero same mecze. Mecze, które mimo braku biało-czerwonych z pewnością przyciągnął rzeszę kibiców także w Polsce. Przygotowania do mundialu śledzi uważnie nasz reporter Maciej Szefer. Witaj Maćku. No to jakie są komentarze polskich kibiców przed tym pierwszym gwizdkiem?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Kibice faktycznie będą śledzić, przynajmniej w zdecydowanej większości, ale ci, z którymi rozmawiałem, można powiedzieć dzisiaj, już od rana, przyznam szczerze, że byli nieco zaskoczeni tym, jak wiele tych sportowych emocji będzie ich czekało późno w nocy. No i wśród osób, które pytałem o mundial, byli więc i tacy, którzy oglądać tego nie zamierzają.
5: Wie pan, raczej chyba nie.
4: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
5: Nie, dlatego wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
4: Mundial będzie pan oglądał tak okazjonalnie, czy raczej z nastawieniem, że spędza pan najbliższe dni i tygodnie przed telewizorem?
6: Myślę, że okazjonalnie.
4: Komuś pan kibicuje? Ma pan jakiegoś ukrytego czarnego konia?
6: Na razie nie. Może jak się namyślę, to w trakcie wyjdzie.
4: A będzie się miało co krystalizować, bo w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają aż 104 mecze na 11 stadionach i to w ciągu 39 dni. Większość moich rozmówców będzie śledziła piłkarskie mistrzostwa.
6: Przeanalizowałem sobie terminarz z uwagi na to, że no, jestem sympatykiem futbolu, natomiast pory są ewidentnie nie europejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
4: To jakie drużyny są w pana sercu?
6: No, biało-czerwonych nie ma, więc trzeba będzie pokibicować komuś innemu, dlatego myślę, że Brazylia. Jestem ciekawy, czy zaskoczy w tym roku.
7: Jak Polski nie ma, to Demokratyczna Republika Konga albo Curacao.
8: No Hiszpania wygrał, myślę.
4: A czarny koń?
8: Nie wiem. Brazylia w sumie, no.
4: O piłkarskich emocjach rozmawiałem też z lekarzami. Zdaniem kardiologów takie bezpieczne kibicowanie jest możliwe. Zresztą mówi o tym kardiolog dr Andrzej Bolewski.
9: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji, bo emocje przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
4: Kolej dr Marek Słomczyński zwraca uwagę, że emocje są mniejsze, bo na turniej nie jadą polscy piłkarze.
10: Będę oglądał.

0: Mundial bardzo, lubię dobrą piłkę i muszę powiedzieć szczerze, że będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają. Także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
1: Wyzwaniem dla piłkarzy będą wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na zdrowie zawodników. Obciążeniem jest także rozszerzenie liczby uczestniczących drużyn z 32 do 48. Kardiolog zwraca uwagę, że turniej w trzech krajach może odbić się na formie piłkarzy.
0: Mistrzostwa są w trzech krajach, prawda? Tu możemy się spodziewać różnych niespodzianek. Słyszeliśmy wczoraj, że i długie przeloty w samych pomiędzy tymi samymi krajami, także mogą decydować też jakieś zupełnie nie do końca piłkarskie warunki.
1: Jakiego mundialu możemy sobie życzyć, a jakiego mundialu życzy sobie były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc? Posłuchajmy.
2: Niech to będzie fajne dla oka. Myślę, że cokolwiek by się nie działo, myślę, że fajnie będzie pooglądać rzeczywiście Mistrzostwa Świata. A kto w nich będzie wygrywał, to jest sprawa drugorzędna.
1: Mecz otwarcia między Meksykiem a Republiką Południowej Afryki dziś o godzinie 21 czasu polskiego.
3: Maćku, ale zgodzimy się, że zdrowe posiłki są ważne nie tylko podczas mundialowych emocji.
1: I zdrowe napoje by się jeszcze przydały, oczywiście.
3: To na pewno. Z kibicami i lekarzami przed mundialem rozmawiał Maciej Szefer. Macieju, dziękujemy i czekamy na te wielkie piłkarskie emocje, mimo że bez udziału biało-czerwonych. I tak kończymy magazyn tym sportowym zaproszeniem. Przypomnę, 21. pierwszy gwizdek mundialu. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a ja nazywam się Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
7: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
6: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
7: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
5: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
6: Jacek Czarnecki
7: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
8: Jak co roku w czerwcu wielka dyskusja o pieniądzach. Naszych pieniądzach, choć do zmiany kalendarza pozostało jeszcze pół roku, zmiana płacy minimalnej staje się obiektem ważnych rozmów i kalkulacji. Znamy propozycję rządową i wiemy też, że jest ona dużo niższa od postulatów związkowców. I właśnie o tym czwartkowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Zanim jednak o płacy minimalnej, powiemy o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Benzyna 95 będzie jutro droższa o 6 groszy. Za litr będzie trzeba zapłacić 5 zł i 98 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować 6 zł i 55 zł za litr, a olej napędowy 6,37 zł za litr. Benzyna 98 będzie zatem tańsza o 1 grosz, a diesel o 6 groszy w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Ceny paliw opublikowano w rozporządzeniu ministra energii w Monitorze Polskim. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów podejmą kolejną próbę uzgodnienia praw pasażerów linii lotniczych. Dotychczasowe rozmowy, jak informowała przed kilkoma dniami brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, nie przyniosły rezultatu, przede wszystkim z powodu sporów o wysokość odszkodowań. Przepisy obowiązujące teraz pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3%. 3 godziny i odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Te przepisy są sprzed ponad 20 lat i Parlament Europejski uważa, że odszkodowania powinny być wyższe i wynosić co najmniej 300 euro. To na krótkich dystansach, a spory dotyczą tego także, czy w przypadku opóźnienia samolotu bądź odwołania lotu pasażerowie powinni otrzymać od razu wypełniony formularz

0: żądaniem rekompensaty. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach i, drodzy Państwo, zupełnie inny krajobraz niż wczoraj i przedwczoraj, bo w całej Europie na zielono wszystkie ważniejsze indeksy i warszawska giełda nie wygląda tutaj gorzej, a nawet gdzieś w czołówce się plasuje. Nie jest to pierwsze miejsce, ale wygląda to dobrze, bowiem WIG zyskuje w tej chwili 0,71%, WIG 21,2% na plusie, MWIG 40,11% i SWIG 80,23% na plusie. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. A jak ropa naftowa? No w tej chwili tanieje. Ropa Brent jest wyceniana na $91,72. To oznacza, że jest tańsza niż wczoraj mniej więcej o 1%, ale ta sytuacja się dynamicznie cały czas zmienia. Jestem bardzo ciekawy, jak zakończymy ten tydzień i na jakich poziomach ropa naftowa będzie notowana. To jeszcze waluty. Za 1 euro płacimy 4,25 zł. Dolar amerykański 3,69 zł. Jeśli chodzi o inne waluty, za franka szwajcarskiego 4,61 płacimy w tej chwili, a funt brytyjski wyceniany jest na 4,93. W każdym przypadku złoty delikatnie, ale jednak osłabia się na rynku walutowym.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie przewodniczący, płaca minimalna to jest temat, który zawsze w czerwcu się pojawia. Co prawda do zmiany kalendarza jeszcze nam zostało mnóstwo czasu, ale warto o tych sprawach rozmawiać wcześniej, bo one są poprzedzone negocjacjami. I już znamy propozycję rządową. To jest taki bonus w wysokości 144 zł, czwórka cały czas z przodu. A związki zawodowe chciałyby, aby ta płaca minimalna wynosiła 5200 zł. Jak to pogodzić?
2: Panie redaktorze, bardzo często, jak pokazuje praktyka lat ubiegłych, nie jesteśmy w stanie pogodzić tutaj naszych stanowisk. Strona rządowa najczęściej proponuje mniej niż strona związkowa. Faktycznie my proponujemy 5200 zł. Mamy wspólne stanowisko jako OPZZ z Forum Związków Zawodowych i z NSZZ Solidarność. A więc my jako organizacje związkowe mamy konsensus. Wiemy, jaka płaca minimalna powinna być. Powinna to być po prostu płaca minimalna godna, satysfakcjonująca dla ludzi, pozwalająca im na godne przeżycie kolejnego miesiąca życia. Nie chcemy doprowadzać do takiej sytuacji, że będziemy mieli jeszcze więcej biednych pracujących, którzy nie są w stanie za płacę minimalną, czyli za wynagrodzenie za pełny przepracowany miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, nie są w stanie po prostu przeżyć na normalnym poziomie swojego życia. I chcemy bardzo mocno zachować relację pomiędzy płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem. Ona teraz kształtuje się na poziomie powyżej 52%. Jeżeli przyjęlibyśmy propozycję strony rządowej, no to byśmy poszli w złym kierunku, bo ta relacja zostałaby zdecydowanie obniżona niemal o 3 punkty procentowe. Nie możemy do tego dopuścić. Ja cały czas podkreślam, że płaca minimalna to nie jest tylko pozycja ekonomiczna. My ją traktujemy szerzej, jako również pojęcie społeczne, socjalne. Ona ma zapewnić ten minimalny standard pozwalający na przeżycie kolejnego miesiąca.
0: Oczywiście to są argumenty, z którymi ciężko dyskutować, bo faktycznie jest to bardzo ważne, ale z drugiej strony pojawiają nam się prawa ekonomii i tutaj pojawia się też arsenał i po stronie rządowej, ale także pracodawców, bo pojawia się na przykład taki argument, że jeżeli zbytnio podniesiemy płacę minimalną, to oczywiście ten efekt będzie ciekawy, bo wszyscy chcemy więcej zarabiać, ale z drugiej strony, kiedy inwestorzy na przykład zagraniczni będą decydować, czy wybrać Polskę, a może jakiś inny kraj pod swoją inwestycję, no to tam w arkuszu kalkulacyjnym może im wyjść, że Polska jest za droga. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że my z tymi płacami balansujemy teraz na linię, no i stoimy przed dylematem. A

0: Albo zarabiamy więcej na papierze, ta kwota minimalna będzie wyższa, ale może to też się odbić na rynku pracy i liczbie miejsc pracy. Czy widzi pan takie zagrożenie?
1: Panie redaktorze, ja oprócz tego, że jestem wiceprzewodniczącym OPZZ, pełnię teraz funkcję przewodniczącego Centralnej Rady Rynku Pracy.
0: No to idealne pytanie
1: i
0: do pana.
1: Z mojej perspektywy proszę zauważyć, że w ostatnich latach płaca minimalna szła dość znacząco w górę, a jednocześnie czy mieliśmy znaczący wzrost bezrobocia? Raczej nie. Mieliśmy poziom bezrobocia, który utrzymywał się na jednym z najniższych poziomów w Europie. To jest pierwsza kwestia i wydaje mi się najważniejsza, ale też badania również noblistów ze Stanów Zjednoczonych, ale praktyka także z Niemiec, ale również nasze doświadczenia pokazują, że nie ma takiej zależności pomiędzy wyższą płacą minimalną i wzrostem bezrobocia. Oczywiście te firmy, które prosperują najsłabiej, nie radzą sobie na rynku pracy, to dla nich każdy wzrost wynagrodzeń no, może doprowadzić do jakichś reperkusji i pewnie w marginalnej ilości sytuacji takie coś się zdarzy. Ale ci pracownicy przejdą do firm, które będą w stanie im zapłacić po prostu więcej. Proszę zauważyć, że jest wiele osób, które nie zmieniają miejsca pracy, bo są już przyzwyczajone, nie lubią zmian, a być może czasami w niektórych sytuacjach warto by było spróbować.
0: I kolejny dylemat, który pojawia się w danych makroekonomicznych, bo je obserwujemy. Pan wspomniał o tym, że wcześniej mieliśmy takie dość istotne wzrosty płacy minimalnej. Owszem, ale wtedy też mieliśmy dwucyfrową inflację w którymś momencie i nawet mieliśmy dwa razy zmienianą
1: tak,
0: w ciągu roku
1: zgodnie
0: z ustawą.
1: Tak, płaca minimalna jest niemal bezpośrednio powiązana z poziomem inflacji.
0: No właśnie, więc to zupełnie po pierwsze inna historia. Z drugiej strony inflacja też nam spadła, ale też obserwujemy ciekawą rzecz. I jestem ciekawy też, jak pan na to spogląda, bo tak, średnie wynagrodzenie w Polsce, też tutaj widzimy wyhamowanie dynamiki zmian. Te pensje rosną średnie coraz wolniej. Już tam szóstka się pojawiła z przodu, jakieś już dawno niewidziane notowania, ale to jest cały czas średnia. W Polsce jest cała masa pracowników. Moglibyśmy tutaj na niepodległości zrobić taką sondę. Nie wiem, na ile szczerze odpowiadaliby ludzie, ale pojawiłyby się takie odpowiedzi. Ja tam podwyżki nie miałem od 2, 3, 5 lat. No i jak to pogodzić teraz? Bo faktycznie widzimy zwolnienie, schłodzenie tej dynamiki, no a jednocześnie chcemy mocniejszego wzrostu płacy minimalnej.
1: Znaczy, chyba najlepszą pozycją do oceniania poziomu wynagrodzeń jest jednak mediana, bo ona pokazuje, że te 50% pracowników zarabia więcej niż dana kwota i 50% mniej. Myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest tak zwane spłaszczanie wynagrodzeń. Mhm. I wiem, do czego pan dąży, czyli płaca minimalna rośnie, pozostałe wynagrodzenia niekoniecznie, a więc mamy spłaszczenie wynagrodzeń. To dotyczy bardzo często pracowników sfery finansów publicznych i dlatego oprócz tego, że my dążymy do podniesienia płacy minimalnej o te około 8% do 5200 zł, to jednocześnie oczekujemy wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych o 15%. To również jest zapisane w naszym stanowisku, porozumieniu z NSZZ Solidarność i z Forum Związków Zawodowych, bo niestety faktycznie dochodzi dość często do takiej sytuacji, że młodzi pracownicy, którzy przychodzą do firmy, dostają płacę minimalną. I okazuje się, że pracownicy z doświadczeniem 20-25-letnim na przykład mają niewiele więcej niż ta płaca minimalna. I to już zaczyna być pewien problem. Dlatego nie chcemy takiego spłaszczania wynagrodzeń. W zdrowej, dobrze prosperującej gospodarce powinno być miejsce nie tylko na wzrost płacy minimalnej, ale także na wzrost pozostałych wynagrodzeń pracowników. No niestety trzeba to też wyraźnie zaznaczyć, że w tej chwili ta ilość osób zarabiających płacę minimalną w Polsce no już jest zdecydowanie powyżej 3 milionów i uważamy, że nie jest to korzystny trend.
0: To jest oczywiście bardzo trudna dyskusja. Niektórzy mówią, że najprościej

0: oczywiście i o podwyżkę, tak jak pan wspomniał w sumie, to zmieniając pracę, tak w Polsce, na polskim rynku pracy jakoś się utarło, ale też się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy to nie jest tak też, że z jednej strony to 5200 świetnie wygląda, propozycja rządowa 4950 dokładnie, czy też tutaj nie ma takiego efektu psychologicznego, bo może się okazać, że no dojdzie do takiej fali, bo z jednej strony tak, pensje minimalne wzrosną, ci, którzy zarabiają trochę powyżej tej obecnej pensji minimalnej, też będą chcieli podwyżki, presja płacowa wzrośnie, to wzrośnie nam też inflacja. No i kłopoty.
1: Panie redaktorze, ja się dziwię ogólnie stronie rządowej, bo proszę pamiętać, że w ubiegłym roku, kiedy negocjowaliśmy, to ze strony niektórych ministerstw pojawiały się propozycje płacy minimalnej powyżej 5000.
0: Ja nie widzę, żeby były takie propozycje.
1: Ja nie widzę, żeby coś się diametralnie zmieniło, a kolejny rok moglibyśmy nie osiągnąć tych 5000. Byłoby to dla mnie dziwne również w kontekście tego, że no, zbliżają się wybory. I myślę, że strona rządowa powinna i w kwestii płacy minimalnej i przede wszystkim w kwestii wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych, gdzie już podkreślałem, że oczekujemy 15-procentowego wzrostu wynagrodzeń, no zdecydowanie bardziej pochylić się przychylnie do naszych propozycji. Bo muszę powiedzieć szczerze, że wiele osób z potocznie się mówi z budżetówki czy z pracowników oświaty, nauczycieli, naprawdę bardzo intensywnie przygotowuje się do protestów. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, w 2023 roku zorganizowaliśmy taki słynny marsz gniewu pracowników sfery finansów publicznych i po nim pojawiły się podwyżki w wysokości 20% i 30-33% dla nauczycieli. No i wtedy częściowo pracownicy byli usatysfakcjonowani, chociaż też nie do końca, bo trzeba brać pod uwagę, że przez wiele lat tych podwyżek nie było. No ale ostatnie lata są znowu pod tym względem niesatysfakcjonujące. W tej chwili na przykład pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przygotowują się do strajku ostrzegawczego. Również manifestowali, protestowali. Również nauczyciele się przygotowują. Pracownicy sądownictwa, więc tych grup jest bardzo dużo niezadowolonych. No i najprawdopodobniej we wrześniu, jeżeli nie dogadamy się ze stroną rządową, trzeba brać pod uwagę, że odbędą się masowe protesty.
0: I to wszystko dzieje się też w sytuacji, w której z drugiej strony mamy problemy z finansami publicznymi i trzeba to wszystko pospinać, podopinać i to też jest taki trudny moment na takie decyzje, tak myślę, również z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego pytanie do pana.
1: Panie redaktorze, ja tylko jedną rzecz dopowiem. Nie będzie dobrze funkcjonować państwo polskie, jeżeli nie będą dobrze wynagradzani urzędnicy, pracownicy, którzy odpowiadają za to, że to państwo dobrze funkcjonuje. A w tej chwili oni nie są wynagradzani odpowiednio i mają bardzo często dylemat, czy nie przechodzić do sektora prywatnego, gdzie ten wzrost wynagrodzeń jest jednak na zdecydowanie wyższym poziomie, bo wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej czy w sektorze firm prywatnych, on ma osiągnąć około 6%, tak? A strona rządowa w tej chwili proponuje raptem 3% podwyżek. Więc musimy tutaj znaleźć jakieś porozumienie, bo naprawdę pojawia się wiele prywatnych firm w okolicach instytucji publicznych, które po prostu podkupują masowo pracowników.
0: A zatem na horyzoncie kolejny problem do rozwiązania. Przed nami Rada Dialogu Społecznego, to już w poniedziałek. Ja jestem ciekawy, czy widzi pan szansę na to, aby ta Rada Dialogu Społecznego zakończyła się no jakimś konsensusem. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że ta kwota wynagrodzenia została ustalona właśnie na RDS-ie.
1: Liczę na połowiczny sukces. Liczę, że strona rządowa przedstawi lepszą propozycję, nawet jeżeli

0: Jeżeli nie już teraz, to mamy jeszcze trochę czasu, bo jeżeli nie dogadamy się, to dopiero 15 września strona rządowa rozporządzeniem po prostu może wprowadzić te propozycje, które na przykład zaproponowała nam do 15 czerwca, więc w poniedziałek o tym będziemy rozmawiać na Radzie Dialogu Społecznego. No i strona rządowa będzie miała trochę czasu, żeby zweryfikować swoje podejście. Nie wiem, czy już zweryfikuje na spotkaniu poniedziałkowym, ale trochę czasu nam zostało.
1: Wiele wskazuje na to. Jestem ciekawy, czy pan się ze mną zgodzi, że płacę minimalną poznamy we wrześniu i prawdopodobnie to będzie taka decyzja odgórna.
0: Jest to bardzo prawdopodobne, chociaż szczerze mówiąc... Czuję przez to, że zbliża się okres wyborczy, że ona jednak przekroczy 5 tysięcy.
1: Okej, okay. Będziemy weryfikować i sprawdzać, czy piątka z przodu się pojawi. Piątka z przodu w przypadku paliw, szóstki nie chcemy, a tutaj w drugą stronę. Bardzo jestem ciekawy, jak ta sprawa się zakończy, ale teraz, skoro jesteśmy tutaj razem w studiu, jeszcze jeden ważny, bardzo ważny, aktualny temat. My w Polskim Radiu 24 często o tym przypominamy, mówimy o bezpieczeństwie pracy. Ono jest szalenie ważne. Ja spojrzałem w informacje, które wczoraj opublikował Główny Urząd Statystyczny i one są smutne, bardzo smutne. Wzrosła liczba wypadków przy pracy. Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku, tylko w pierwszym kwartale tego roku, doszło do 17 084 takich zdarzeń i to jest więcej o prawie 1/5 niż w tym samym czasie 2025 roku. I kolejna rzecz, niestety też pojawiają się wypadki śmiertelne i 92 wypadki ciężkie, 32 to przypadki śmiertelne. Jak pan skomentuje te dane, które no, niepokoją, martwią 17 tysięcy wypadków? To jest tak, jakby każdy mieszkaniec średniej wielkości miasta powiatowego uległ wypadkowi.
0: Panie redaktorze, no my ten trend bardzo intensywnie obserwujemy. 28 kwietnia my zawsze przyjmujemy takie stanowisko, ponieważ wtedy jest obchodzony Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ale także Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Nawet w sali kolumnowej Sejmu odbywają się specjalne obrady w tym czasie. No cóż mam powiedzieć, tam gdzie działają związki zawodowe i społeczni inspektorzy pracy, tych wypadków jest zdecydowanie mniej, a więc no, liczę na to, że będzie jak najwięcej organizacji związkowych powstawać, bo tam toczy się dialog, tam działają też społeczni inspektorzy pracy, którzy kontrolują i sugerują pracodawcy, jakie działania należy podjąć, aby tych wypadków przy pracy było mniej. Wydaje się, że no, wypadków ciężkich i śmiertelnych na przestrzeni ostatnich lat było jednak troszeczkę mniej, ale niepokoi to, że ogólnie wypadków przy pracy jest jednak coraz więcej. My też zauważyliśmy taki niebezpieczny trend, że coraz więcej jest zdarzeń wynikających z takich kwestii psychicznych, powiedzmy, tak, bo pracownik jest coraz bardziej obciążony. Nie ma prawa do odłączenia, nie ma zachowanego tego work-life balance, realizuje coraz więcej zadań. I to się tak wydaje, bo 40% w ogóle wszystkich wypadków przy pracy jest spowodowanych błędem pracownika, ale one często z czegoś wynikają. Właśnie z tego przeciążenia, z tego, że czegoś nie zauważy. Bardzo dużo wypadków powodują młodzi pracownicy, którzy nie są jeszcze odpowiednio przeszkoleni, doświadczeni, ale także niestety pracowników 50+, również to dotyczy. Ich z kolei gubi nieco rutyna. Więc wydaje się, że po prostu pracodawcy powinni z nami, z pracownikami, z przedstawicielami pracowników prowadzić konstruktywny dialog i znajdować takie rozwiązania, które zapobiegną wypadkom przy pracy. Ale musimy też do tego wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Jeżeli chodzi o te dane GUS, ja tylko jedną rzecz jeszcze dopowiem,

0: że one często nie dotyczą najmniejszych firm, ani osób, które pracują na umowach, my to nazywamy umowami śmieciowymi, czyli na umowach zlecenia, umowach o dzieło. Wydaje się, że ta statystyka Głównego Urzędu Statystycznego powinna dotyczyć również tych wypadków i o to zabiegamy, bo niestety, ale okazałoby się, że jest ich jeszcze więcej.
1: Ponad 3/4 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn. To są najczęstsze urazy. Ja myślę, że możemy spokojnie z takim apelem do pracowników też wyjść w czasie tej audycji, abyśmy po prostu uważali na siebie, ale też zwracali uwagę na takie rzeczy, że jeżeli jest stanowisko, które wymaga obuwia ochronnego, to trzeba stosować. Jeżeli nie ma na wyposażeniu zakład, warto się o nie upomnieć. To samo dotyczy kasków ochronnych, odzieży ochronnej, rękawic i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: I również nie zgadzać się na realizację poleceń, które uważamy, że będą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Mhm. Oczywiście, jeżeli jest organizacja związkowa, jeżeli działa tam SIPowiec, to łatwiej jest to zgłosić, bo czasami pracownicy się po prostu boją.
1: Ja się z panem zgadzam, ale działa to też w drugą stronę. Ja całkiem niedawno tutaj w studiu gościłem przedstawiciela branży budowlanej i on powiedział z takim przerażeniem, że wiele razy zdarza się również taka sytuacja, że przyjeżdża na budowę, przyjeżdża w miejsce, gdzie pracownik powinien być w kasku ochronnym, a ten kask jest odłożony, gdzie jest przygotowane obuwie i pracownik jednak tego obuwia ochronnego nie zakłada. A zatem wina, ciężko tutaj balansować.
0: Odpowiedzialność
1: ale
0: leży po obu stronach, ja się z tym w pełni zgadzam.
1: Dlatego uważajmy na siebie i zwracajmy uwagę i przestrzegajmy prawa pracy sami, ale też wymagajmy, aby to prawo pracy było przestrzegane wobec nas. To chyba taki najważniejsze podsumowanie. Jeszcze taka ciekawostka, przepraszam, ale myślę, że mamy chwilę i warto o tym powiedzieć. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach warmińskich, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. To jest chyba po raz pierwszy taka sytuacja, gdzie w tej czołówce nie ma województwa śląskiego, chociaż akurat górnictwo i wydobycie nadal jest wysoko
0: tak,
1: w rankingu.
0: Tam też mocno przemysł, natomiast myślę, że warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie to pewnie branża też rolnicza, przetwórstwo, więc tam też stosunkowo duża jest wypadkowość.
1: Najmniej wypadków, to też ciekawostka, w województwie mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Nie wiem, jak to się układało w poprzednich latach, ale my to jeszcze porównamy.
0: Być może mazowieckie po prostu technologicznie stoi z przodu i dlatego, ale nie chciałbym tutaj bez Jasne. Dokładnej analizy.
1: Technologia technologią, ale też usługi są tutaj bardzo silne i to oczywiście się nakłada. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. O godzinie 17:47 podsumowanie dnia w magazynie Saldo, a ja jeszcze zerknę na to, co dzieje się na giełdach. Nadal zielono, drodzy państwo, a nawet te wzrosty są wyższe niż na początku naszej audycji, bowiem WIG20 zyskuje już 1,28%, a zatem zapowiada się naprawdę bardzo zielony dzień i tego państwu życzę, aby tak ten dzień i ta sesja również się zakończyła. Marek Klapa, magazyn Saldo, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne. Mistrzowskie przeceny w

0: Kawki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
4: Ma pani rację. Nie widzę.
3: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
5: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwsze posiedzenie, pierwsza decyzja, jest nowy przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa, to sędzia Dariusz Zawistowski. Będzie finalna i ostateczna, to prezydencki minister o decyzji w sprawie odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Na wyjątkowy pokaz szykują się polskie myśliwce F-35, przelecą nad trzema miastami, znamy trasy. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek minister sprawiedliwości o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Po raz pierwszy KRS obradowała w nowym składzie. To po tym, jak w maju Sejm wybrał 15 nowych członków. 13 z nich w prawyborach wskazali wcześniej sami sędziowie. Udało się odbudować praworządność, stwierdza minister Żurek.
2: Mamy moim zdaniem spełnione te wymogi polskiej konstytucji i tych wszystkich orzeczeń, które mówiły, że do tej pory organ zwany neo-KRS-em nie spełniał tych wymagań, został wykluczony z europejskiej sieci Krajowych Rad Sądownictwa, a osoby nominowane przez ten organ były uznawane za właściwie nie sędziów, bo te orzeczenia mówiły, że nie tworzą sądu.
1: Na czele Krajowej Rady Sądownictwa stanął Dariusz Zawistowski, który przewodniczył już Radzie przed 2018 rokiem. Inauguracyjne posiedzenie KRS w nowym składzie zwołał również nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Teraz pytamy, czy i kiedy Wołodymyr Zełenski może stracić Order Orła Białego. Decyzji jeszcze nie ma, zapadnie w odpowiednim czasie, przekazuje prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Decyzja pana prezydenta będzie finalna i ostateczna. Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę państwu powiedzieć, także w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
1: Napięcie na linii Warszawa-Kijów rośnie po niedawnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy zgodził się uhonorować jednostkę wojskową, nadając jej imię bohaterów UPA. W poniedziałek w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu zebrała się kapituła odznaczenia. Jej opinia trafiła do Pałacu Prezydenckiego, ale nie została ujawniona. Podpalenia, blokady ulic i starcia z policją, fala zamieszek przetacza się przez Irlandię Północną. Impulsem do wyjścia ludzi na ulicę był atak sudańskiego nożownika w Belfaście. Takich incydentów będzie więcej, słyszymy od Mariusza Borkowskiego. Według eksperta do spraw Bliskiego Wschodu przyczyn jest kilka.
4: Zaczynając od zderzenia kulturowego, braku adaptacji i chyba pomocy również w tej adaptacji, jeśli chodzi o tych imigrantów, którzy pojawiają się na wyspach, nie tylko tam, ale w większości krajów Europy Zachodniej. Z drugiej strony część tych ludzi uważa, że pada ofiarą rasistowskich jakichkolwiek ataków wyimaginowanych lub faktycznych. Krótko mówiąc, napięcie między społecznościami rośnie, niezrozumienie również. Tak naprawdę tych incydentów będzie więcej.
1: Napastnik z Belfastu, 30-letni uchodźca z Sudanu, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. W związku z zamieszkami w mieście policja zatrzymała już 16 osób. Władze Irlandii Północnej i brytyjski rząd zaapelowały do mieszkańców.

0: o spokój i potępiły przemoc. Litwa wysyła wojsko na Bliski Wschód, a konkretnie 40 żołnierzy i cywilów do udziału w operacjach w rejonie Cieśniny Ormus. Litewski rząd argumentuje, że bezpieczeństwo żeglugi w tym mieście ma w tym rejonie świata ma wpływ także na litewską gospodarkę. Z Wilna Kamil Zalewski.
1: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas przekazał, że udział w tej operacji jest wyrazem zaangażowania Wilna we wspólne bezpieczeństwo i współpracę z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef tego resortu, poseł Laurinas Kasciunas, uważa, że brak zgody byłby negatywnym sygnałem dla Waszyngtonu, który dokonuje przeglądu obecności swoich żołnierzy w Europie. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania rotacyjnej obecności wojsk USA na Litwie. Przeciwko głosowali przedstawiciele części opozycji. Ci, którzy głosują za, biorą na siebie odpowiedzialność za zaangażowanie państwa w wojnę, argumentował poseł Walus Ożolas. Regulacje zatwierdzone przez parlament w Wilnie przewidują, że Litwa będzie mogła uczestniczyć w planowaniu operacyjnym już na wczesnym etapie, a wkład litewskich sił może obejmować zarówno działania przeciwminowe, ochronę i rozpoznanie oraz inne zadania obronne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Iran ogłosił tymczasem zamknięcie cieśniny Ormus po nocnych amerykańskich atakach. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki handlowe nadal przepływają przez cieśninę. Na koniec nie lada gratka dla miłośników wojskowości. Mamy plan przelotu pokazowych myśliwców F-35 nad Polską. Maszyny jutro będą mogli wypatrywać mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa. Pierwszy lot rozpocznie się około 9:45. F-35 pojawi się nad pomnikiem Westerplatte w Gdańsku. Pół godziny później myśliwce piątej generacji będą mogli podziwiać mieszkańcy Warszawy. Ostatnim punktem prezentacji w powietrzu będzie Kraków i rejon Wzgórza Wawelskiego. Tu F-35 powinny nadlecieć około 10:35. Pokaz jest jednak uzależniony od pogody, a ta ostatnio bywa kapryśna.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po bardzo deszczowym poranku wciąż warto mieć w zanadrzu parasole. Padać i grzmieć może wszędzie, najmocniej początkowo na północy, później także na zachodzie kraju. Na termometrach od 13 stopni na Pomorzu do 19 na południu i wschodzie. W czasie burz uwaga na silniejsze porywy wiatru, może powiać do 70 km na godzinę.
2: Klima.
0: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza. Ponad 40% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do końca dnia będzie można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
9: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną

0: karierę. To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 13:09, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Witamy Państwa w zespole Andrzej Obgarowicz, Anna Pałdyna i Mateusz Dziekoński. Będziemy z Państwem do 16:00 przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. No i portale rozbłysły na czerwono, bo jest informacja o tym, że KRS wybrała nowego przewodniczącego. Sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i o tym porozmawiamy w tej części naszego programu.
1: Stan dnia.
2: Były wątpliwości, czy członkowie Rady się spotkają, a tym samym czy wybiorą nowego przewodniczącego, no to w tej sprawie już wszystko jasne. Wybór sędziego Dariusza Zawistowskiego na nowego przewodniczącego KRS to najważniejsza decyzja podjęta podczas tego spotkania. I z nami Mariusz Pieśniewski, który jest w siedzibie Rady i przysłuchuje się, przegląda się temu, co się dzieje, czeka na te najważniejsze informacje. Mariuszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak przebiegają te obrady, co o nich wiemy?
3: No, z tego co obserwowałem, to obrady przebiegały bardzo sprawnie, poza jednym takim epizodem, kiedy nie byli członkowie pewni, czy na 100% system informatyczny, który miał rejestrować ich głosowanie, będzie działał, ale okazało się, że jednak wszystko jest w porządku. Natomiast nowy sędzia został wybrany dosłownie w pierwszej turze i była jedna kandydatura właśnie jego. Jest to sędzia Sądu Najwyższego, znany też z lat 2016-2021 jako prezes Sądu Najwyższego, który wtedy kierował Izbą Cywilną. I w tym głosowaniu za jego kandydaturą zagłosowało 18 członków Rady, przeciw było 3, a 2 wstrzymało się. Po wyborze nowy przewodniczący mówił o czekającej KRS pracy.
4: Obdarzyli mnie Państwo sporym zaufaniem. Ja postaram się należycie wykonywać te obowiązki, które wiążą się z funkcją przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Dołożę wszelkich starań, żeby Krajowa Rada Sądownictwa pracowała jak najlepiej.
3: A jeszcze przed rozpoczęciem obrad KRS minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówił o tych zmianach właśnie w KRS-ie jako o wprowadzanych zmianach w całym systemie sprawiedliwości.
5: Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Dzisiaj pierwsze posiedzenie inauguracyjne Krajowej Rady Sądownictwa w nowej odsłonie. Przygotowaliśmy dobrą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale została zawetowana niestety przez prezydenta.
3: Przypomnijmy, to wariant B. Po prezydenckim wecie Sejm 15 maja wybrał 15 sędziowskich członków KRS. Posłowie głosowali w oparciu o listę najlepszych kandydatów wyłonionych w prawyborach, które przeprowadzono w większości sądów. No i właśnie 13 nowych członków Rady to sędziowie z tej listy. Na razie ogłoszono przerwę w obradach KRS ze względu na głosowania w Sejmie, no bo jak wiemy, kilkoro członków jest też posłami. Ale jeszcze dziś ma być wznowione posiedzenie KRS. W rozmowie z dziennikarzami podczas tej przerwy nowy przewodniczący mówił o wyzwaniach dla nowej Rady.
4: No, tych wyzwań oczywiście jest wiele. My chcemy, jeżeli dzisiaj się to uda, przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
3: A przewodniczący KRS sędzia Dariusz Zawistowski mówił też, że przed Radą ogrom prac, bo w systemie sądownictwa obecnie jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.
2: I Mariusz Pieśniewski z tymi informacjami dla Państwa. Czekamy na kolejne. Mariuszu, dziękuję Ci bardzo.
1: Komentarz.
2: Gościem Polskiego Radia 24 jest Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry.
2: Podzielę się z panem pewną refleksją, czy opisem sytuacji. Otóż przed rozpoczęciem naszego programu jeden z moich kolegów redaktorów

0: redakcyjnych mówi, wiesz, myślę, że jest już niewiele osób, które są na bieżąco z tym, co dzieje się w KRS-ie i w ogóle w systemie sprawiedliwości. Myśli pan, że tak jest? Bo ja jestem skłonna zgodzić się z tą opinią.
1: I tak, i nie, bo obywatele mają swoje sprawy na co dzień. Ale to też zależy od nas, dziennikarzy, o czym rozmawiamy, tak? I to, że i państwo dzisiaj relacjonujecie to, co się dzieje w KRS-ie, i też inne media, to pokazuje, że to, co się dzisiaj wydarzyło, jest bardzo ważne. Oczywiście można być zmęczonym już tą kwestią praworządności, bo rozmawiamy o tym od 2015 roku, kiedy PiS wygrał wybory i później rządził dwie kadencje. Ale PiS przez 8 lat niszczył państwo prawa i trójpodział władzy, niszczył de facto demokrację. Gdyby PiS miał trzecią kadencję, dzisiaj byśmy być może jeszcze nie rozmawiali o praworządności, bo żadnej praworządności by nie było, by było państwo, które de facto by podlegało wytycznym z centrali PiS-Nowogrodzkiej, że rządziłby nami prezes PiS-u. Byśmy nie mieli żadnych instytucji, nie byłoby niezależnych sądów, ale też niezależnych mediów. I teraz na Węgrzech Orban betonował państwo i ograniczył demokrację przez 16 lat. U nas to trwało połowę krócej, ale PiS-owi dużo udało się zepsuć w tym państwie prawa. I wydawało nam się, że po zmianie władzy te przywracanie praworządności pójdzie szybciej. Uważam, że można było w pewnych kwestiach też KRS-u zrobić to szybciej, zaraz po wyborach. Wybrano trochę dłuższą ścieżkę, ale reasumując, to co się dzisiaj wydarzyło, to nawet jeśli jesteśmy trochę zmęczeni tematem praworządności, to jest to bardzo ważny dzień w historii tej instytucji, bo ona wraca na konstytucyjne tory. KRS ma stać na straży niezależności sądów i zapewniać sędziom to, że ich niezawisłość, niezależność będzie w państwie przestrzegana. Nielegalna KRS przez 8 lat tego nie robiła, wręcz przeciwnie, wspierała to, co się działo w wymiarze sprawiedliwości, czyli de facto wspierała w cudzysłowie reformy Ziobry, których celem było zniszczenie niezależności sądów i obsadzenie sądów swoimi sędziami. I teraz KRS musi odbudować, zgliszczyć tą instytucję i przede wszystkim pokazać obywatelom, bo to jest instytucja określona w Konstytucji, że realizuje te zadania, które ma określone w Konstytucji, czyli ma być prawdziwie niezależnym organem, który będzie nominował sędziów, czy tam na pierwsze stanowisko sędziowskie, czy też na kolejne, czyli awanse sędziowskie do sądów wyższych instancji, i będą to w pełni transparentne, niezależne decyzje i też będą przeprowadzone w pełni konkurencyjny konkurs, bo KRS w ostatnich latach de facto dawała nominacji, no KRS, przepraszam, po uważaniu, i z reguły dostawali je ci, co mieli dosyć, czyli swoi. I w ostatnich latach większość tych konkursów też był, że startował jeden kandydat, bo zwyczajnie, bo przeciętni sędziowie i ci, którzy są przywiązani do litery prawa i do konstytucji, do zasad trójpodziału władzy, nie startowali, bo to był już wstyd i to by była ujma na honorze tych sędziów. Więc to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest pierwszy krok, ale jest bardzo ważne. Teraz my czekamy, bo trzeba wybrać kolejne kroki, co się może wydarzyć. Muszą wybrać się władze, bo mam na razie tylko przewodniczącego, czyli prezydium i zastępcy. I później należy oczekiwać, że zacznie się na początku tak zwane sprzątanie tej instytucji. Bo mamy na przykład szefa biura prezydialnego, który teraz przez ten okres bezkrólewia kierował KRS-em. I to jest nowy sędzia z Krakowa, pan Wypych, który nie powinien już tam pracować, bo została mu cofnięta delegacja i zgoda prezesa sądu. On się tłumaczy, że ma tak zwane zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Wiadomo, że to są decyzje, którymi należy sobie głowę zaprzątać, bo one są wydawane na potrzeby polityczne po uważaniu. I jedna pewnie zapewne z pierwszych decyzji nowych władz KRS-u będzie powołanie nowego szefa biura prezydialnego i ten pan wróci do pracy do Krakowa.

0: i być może będzie miał sprawę dyscyplinarną za to, że pracował, mimo że została mu cofnięta delegacja do KRS-u i nie miał zgody prezesa. I to, co mówił przewodniczący Zawistowski na konferencji, zapewne jedną z pierwszych decyzji będzie wyrażenie zgody dla około 150 sędziów, którzy uzyskali już wiek emerytalny, czyli mają więcej niż 65 lat, a zostali siłowo wypchnięci przez nielegalną KRS w stan spoczynku, bo byli to sędziowie, którzy w jakiś sposób podpadli współpracownikom Ziobry, bo to byli sędziowie, którzy bronili praworządności albo wydawali wyroki, które się nie spodobały poprzedniej władzy.
1: No, czy ci sędziowie wrócą do pracy, jak sądzę, a przynajmniej ci, którzy będą chcieli.
0: Bo to jest bardzo ważne, bo sądy są zawalone sprawami, sądy od lat leżą. One jeszcze przed władzą PiS-u, one nie były takie złe i były w średniej stawce europejskiej, jeżeli chodzi o szybko załatwianie spraw. A teraz po prostu tam potrzeba rąk do pracy.
1: I problemy nie są związane tylko z tym, że sprawy prowadzą neosędziowie i to jest do zakwestionowania,
0: nie,
1: ale także
0: legalni,
1: z tym,
0: są...
1: tak, że są wakaty i brakuje sędziów. No
0: ale
1: dobrze,
0: panie
1: redaktorze,
0: bo...
1: ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, bo cieszymy się tak, że KRS wraca na utarte tory i że to może zwiastować normalizację sytuacji. Ci, którzy będą chcieli wrócić, ci wypchnięci poza system wbrew własnej woli, to jedno, ale druga część to są ci, którzy czekają na przykład na kontrasygnatę pana premiera pod nominacjami. Jedna z takich osób podała pana premiera do sądu. Są tacy, bo to nie tylko pan prezydent stawia tamę.
0: No ale to,
1: tak,
0: to jest,
1: temu rozwojowi.
0: To są nieliczne przypadki dotyczące tych asesorów sądów administracyjnych. Zresztą tam będzie spór, bo sprawa kontrasygnat została też zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego Sztuczkowskiego, bo kwestia kontrasygnaty jest szersza, bo nie dotyczy tylko tego, tylko sporu konstytucyjnego, który wywołał i Pałac Prezydencki, ale też była pełniąca obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska na osędzia, bo chodzi o to, czy prezydent ma mieć pełnię władzy i nie potrzebuje do żadnych swoich decyzji, które nie są wymienione w Konstytucji, zgody premiera, czy też nie. To jest, chodzi o generalną filozofię kontrasygnat. I oto jest spór, tak? Bo ile rzeczy prezydent nie może zrobić bez zgody premiera. Generalnie największy problem w tej chwili w sądownictwie to jest 1000 wolnych wakatów, o których mówił przewodniczący nowy KRS, pan sędzia Zawistowski. Te 1000 wakatów jest bardzo ważne, były blokowane, bo żeby nie produkować kolejnych neosędziów. Teraz pytanie, czy były prezydent uzna decyzję nominacyjnej tej odnowionej KRS, bo ona została wybrana zgodnie z ustawą, którą uchwalił PiS. I prezydentowi będzie trudno zanegować legalność tej rady, aczkolwiek może nie dawać nominacji, bo mu się nie będą podobali. I nie ma tutaj narzędzia nacisku, bo mamy wyrok niedawny ETPC, że prezydent nie może sobie od tak z palca mówić, że kogoś nie powoła. I tu jest kwestia do tego, czy sądy administracyjne będą miały tyle odwagi, żeby zmienić swoje orzecznictwo i zacząć kontrolować decyzję prezydenta w tym zakresie w sprawie nominacji, albo też kontrolować jego bezczynność w tym zakresie.
1: No tylko, że panie redaktorze, pozwolę sobie panu tutaj wejść w słowo, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia odwagi NSA, czy w ogóle sądów administracyjnych. One same, przepraszam, same z siebie mogą się tym zająć? Czy ktoś musi się do nich zgłosić o rozstrzygnięcie takiego?
0: No ktoś musi się zgłosić.
1: No właśnie,
0: ale
1: więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia odwagi sądów administracyjnych.
0: Panie redaktor, były takie sprawy i NSA do tej pory mówił, że nie ma do tego kompetencji, że to jest wyłączne prawo prezydenta, który nie podlega kontroli sądowej.
1: No ale myśli pan, że to jest kwestia braku odwagi? A może rzeczywiście braku tych nieumiejętności czy wykształcenia, ale
0: pan prezydent nie może być Bogiem, Słońcem.
1: Nie może być
0: który jest
1: poza prawem.
0: Kontrolą jakąkolwiek. Dokładnie. No musi być jakiś element, bo prezydent nie może być niebo nie. Co z tego, że został wybrany przez naród? Sejm też jest wybrany przez naród. Sejm jest równy prezydentowi. To nie jest tak, że prezydent jest ponad wszystkimi, bo go naród wybrał. Posłowie też są wybrani przez naród, a rząd jest pośrednio wybrany przez naród.
1: No tak, ale pan teraz... prezydent nie podlega odpowiedzialności karnej w czasie pełnienia swojej funkcji.
0: Ale podlega właśnie konstytucyjnej, ale mamy tak

skonstruowane w Polsce przepisy, że Trybunał Stanu jest ciałem de facto martwym i jest bardzo trudno postawić pana prezydenta czy jakiegokolwiek polityka, który pełni najwyższy urząd.

0: Kapiński wysyła jakieś koncyliacyjne sygnały. Tyle, że mamy masę już wyroków europejskich trybunałów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które jasno się wypowiedziały. Sędziowie, neosędziowie Sądu Najwyższego są nielegalni. Nie można ich usankcjonować, nawet jeśli się dogadają politycy, bo to znaczy, że nie szanujemy tych wyroków, wyrzucamy je do kosza. Bardziej kwestia jest dyskusyjna tych, których jest więcej, neosędziów sądów powszechnych, czyli sądów apelacyjnych i okręgowych. Tu mógłby być jakiś kompromis, ale też mamy tą wadę cały czas tej nielegalnej KRS. To jest bardzo trudny problem do rozwiązania i obawiam się, że dopóki jestem prezydent, ten problem nie jest rozwiązany i sądy muszą się nauczyć z tym żyć. Da się żyć, bo można do sądów wyższych instancji, gdzie jest ten problem uwidoczniony i brakuje sędziów, delegować sędziów z sądów rejonowych, a do sądów rejonowych wpuścić kolejnych asesorów. Tak. Asesorzy nie są kwestionowani i tu nie ma problemu.
1: No tak, bo sędzia delegowany też,
0: szkoły, tak.
1: Tak, też nie będzie neosędzią, prawda? Bo delegacja to jest zupełnie co innego.
0: A sędziów rejonowych awansujemy i da się to żyć. Tylko, że ja zakładam, że dopóki jest obecny układ, że jest prezydent pochodzący z obozu PiS, ten rząd, nic się nie zmieni. Zobaczymy, co będzie za rok w trakcie wyborów. Ale to nie jest tak, że te sądy nie mogą funkcjonować. Mogą, tylko największy problem jest Sądu Najwyższego, bo jeśli byśmy usanowali tych wszystkich neosędziów, to znaczy, że wyrzucamy do kosza wszystkie wyroki TPC i TSUE. I tu mamy problem, bo Trybunał, bo Komisja Europejska może się upomnieć i Trybunał o wykonanie tych wyroków.
1: No tak, ale jest jeszcze Komisja Wenecka, która jednoznacznie stwierdziła, że nie można tak po prostu z gruntu zamykać ścieżki rozwoju zawodowego czy awansu komuś, kogo my nazywamy neo, prawda? I stąd też
0: ale
1: propozycje...
0: Panie redaktor, no, na temat opinii Komisji Weneckiej jest też dużo przekłamań, bo z tej opinii Komisji Weneckiej wynika, że ta ustawa, którą zaproponował rząd, która proponowała jakby grupową
1: podział sędziów na trzy grupy, tak?
0: To znaczy oni musieli stanąć ponownie do konkursu, poza asesorami, tak? Których też jest całkiem sporo, bo jest chyba około 1500. Czyli mamy gdzieś tak ponad 1000, to są problematyczne nominacje, tak? Bo asesorzy by byli usankcjonowani. Tu nie ma problemu.
1: Część sędziów musiałaby stanąć do konkursów.
0: Do konkursów.
1: Ale
0: ja
1: jeszcze
0: uważam,
1: jedna
0: że to jest dobre rozwiązanie, bo tu by były uczciwe konkursy, a tamtej konkursy nie były konkurencyjne i część z nich nie była uczciwa.
1: No i teoretycznie moglibyśmy się spodziewać, że pan prezydent będzie na tak, gdyby nie trzecia grupa sędziów w tych przepisach. Jeśli dokonam jakiejś nieścisłości, to proszę mnie poprawić. To chodzi o tych sędziów, którzy dzięki funkcjonowaniu w tym neosystemie osiągali jakieś niesamowite korzyści zawodowe, tak? Którzy w pewnym sensie sprzeniewierzyli się tej ścieżce.
0: Pomysł taki rządu był taki, że robimy trzy grupy sędziów, asesorzy i oni są jakby tylko automatycznie sankcjonowani przez nową KRS, tak? Mamy sędziów awansowanych sądów niższej instancji do wyższej, ale neosędziów, którzy już byli sędziami, byli w zawodzie. I pomysł był taki, że oni wrócą na poprzednio zajmowane stanowisko w sądach, nie wylatują z sądów, to nadal sędziami, tylko wracają na te szczeble niżej i mogą jeszcze raz stanąć do tych konkursów i się wykazać, taki do uczciwych.
1: No dobrze, ponieważ...
0: A trzecia grupa, panie rektorze, trzecia grupa to były osoby, które weszły do zawodu sędziego spoza zawodu sędziego, czyli na przykład radcowie prawni, adwokaci czy prokuratorzy, od sporo prokuratorów weszło, współpracujących też Ziobro i weszło też sporo osób z uczelni wyższych, zwłaszcza do Sądu Najwyższego, którzy nigdy nie byli sędziami. I tu oni by po prostu musieli wrócić poza zawód.
1: Panie redaktorze, nie zdążymy, obawiam się, że nie zdążymy, bo jestem jeszcze ciekawa, czy sędzia Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego wystarczy, żebyśmy mogli mówić o powrocie względnym do normalności. To zostawmy sobie na następną rozmowę, bo niestety musimy kończyć, a to też
0: ale panie
1: ciekawy temat.
0: To, co dzisiaj się wydarzyło, to jest szansa na jakiś początek dobrych zmian w sądach powszechnych.
1: Chociaż sam sędzia Kapiński w Sądzie Najwyższym też jest neo. Mariusz Jałoszewski, OKO.press z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję
1: za komentarz.
0: Bardzo.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.

0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Krajowa Rada Sądownictwa z nowym przewodniczącym. Pracami organu pokieruje sędzia Dariusz Zawistowski. Jego wybór poparło 18 członków Rady. 3 osoby były przeciw, 2 się wstrzymały. Przed nami wiele wyzwań, mówił nowy przewodniczący KRS-u.
6: Chcemy przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, dlatego że jest to kwestia paląca, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. To się przekłada na gorsze wyniki funkcjonowania sądu.
5: Dariusz Zawistowski kierował już pracami Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2015-18. Pełnił też funkcję prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Cywilnej. To okazja do umocnienia relacji polsko-amerykańskich. Tak o przygotowaniach do niedzielnej wizyty prezydenta w Białym Domu mówi jego minister Marcin Przydacz. Karol Nawrocki będzie uczestniczył w przyjęciu urodzinowym Donalda Trumpa. Spotkanie będzie też okazją do rozmowy obu prezydentów, stwierdza minister Przydacz.
7: Najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski. To wydarzenie, jakim są urodziny prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, właśnie będzie kolejnym takim krokiem umacniającym relacje polsko-amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch prezydentów.
5: Jednym z najważniejszych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC, organizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. W planie wizyty Karola Nawrockiego za oceanem są też spotkania z Polonią. Nie dopełnili obowiązków podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Teraz grozi im za to kara. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach bada sprawę fałszowania wyników głosowania. Zarzuty usłyszały 24 osoby, informuje rzecznik siedleckiej prokuratury Bartłomiej Świderski.
8: Nierzetelnie policzyli głosy ważne i nieważne oddane w drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z tych głosowań, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego, jak również wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego.
5: Podejrzani przyznali się do winy, złożyli też obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie zdradza, o które komisje chodzi, ani jaka była skala fałszowania wyborów. Postępowanie jest rozwojowe. Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara do 2 lat więzienia. Na koniec ważna informacja z dróg. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 70 w Łódzkiem. W czołowym zderzeniu ciężarówki z busem w pobliżu miejscowości Arkadia zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca prawdopodobnie zasłabł i wjechał na przeciwległy pas ruchu.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 13.34 prawie. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Śledzimy to, co dzieje się wokół KRS, bo dziś odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i doszło do pewnej wymiany zdań. Przygotowaliśmy dobrą ustawę o KRS, ale została zawetowana niestety przez prezydenta, tak mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Natomiast sędziowie i rządząca parlamentarna demokratyczna większość znalazła inne rozwiązanie, tak żeby pogodzić tę ustawę, która dziś obowiązuje, i wszystkie zalecenia sądów, zarówno polskich sędziów Sądu Najwyższego, jak tych legalnych oraz orzecznictwo sądów europejskich, mówił. Co na to pierwszy prezes Sądu Najwyższego? Pan minister raczy nie pamiętać, że

0: Skarb Państwa ponosi corocznie około 8 milionów złotych strat z powodu przewlekłości postępowań, a to wynika m.in. z wakatów w sądach powszechnych. I co na to minister Żurek? Musimy mieć świadomość, że MSZ musi kalkulować. W momencie, gdy przegrywało wszystkie sprawy z uwagi na niewłaściwą obsadę w Sądzie Najwyższym, zawierało ugody, które były korzystniejsze niż kolejny przegrany proces. Polecam Państwu, to wszystko jest w internecie, także na polskieradio24.pl.
1: Dnia.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, i na razie tej decyzji spodziewać się nie należy. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi, że ta decyzja zapadnie w odpowiednim czasie. Dodał, że na razie czas na refleksję ma prezydent Ukrainy. Czy jest szansa na złagodzenie tego sporu? Pytamy o to Sylwię Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że prezydent nie jest ograniczony w tym zakresie żadnymi terminami, jeśli chodzi o decyzję uruchomionego przez siebie procesu ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Teraz czeka spokojnie na jakiś gest ze strony ukraińskich władz. Prezydent bada, analizuje, tak mówił minister Przydacz, i zdradził, że trwają też rozmowy między Warszawą a Kijowem.
3: Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę Państwu powiedzieć, także w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że wielu Polaków czuje pewnego rodzaju złość uzasadnioną i rozczarowanie, że po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy, dla Ukraińców robiła przez ostatnie lata, spotyka się z taką, a nie inną decyzją prezydenta Zełenskiego. I ta uzasadniona złość spotyka się także i w postaci tej konkretnej decyzji.
2: Dlatego prezydent Karol Nawrocki czeka na gest ze strony ukraińskich władz, a prezydencki minister odniósł się też do stanowiska ukraińskiego MSZ-u, który skrytykował ataki na polskiego wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. W ocenie władz w Kijowie powodem ostrej krytyki polityka jest jego ukraińskie pochodzenie. Chodzi o reakcję części polskiej sceny politycznej na wypowiedzi wiceministra dotyczące UPA. Te reakcje miały miejsce od wczoraj i przedwczoraj tak naprawdę na sali plenarnej Sejmu, a w zeszłym tygodniu wiceminister nauki powiedział, że z ukraińskiej perspektywy UPA, niezależnie od zbrodni wołyńskiej, była formacją walczącą o niepodległość Ukrainy, przede wszystkim przeciwko Sowietom. I na te słowa zareagował między innymi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czernek, który stwierdził, że w rządzie są Ukraińcy obrażający Polaków, domagał się usunięcia właśnie tych polityków z rządu. No i dziś te słowa komentował Marcin Przydacz.
3: Polskim urzędnikom, tym bardziej ministrom, wiceministrom powinna przede wszystkim przyświecać perspektywa polska, a nie ukraińska. Każdy ma prawo do swoich opinii, oczywiście jest wolność słowa w Polsce, ale jeżeli chce się być polskim ministrem, to należy reprezentować polski interes, a nie interes obcego państwa. Ta wypowiedź pana Szeptyckiego jest po prostu skandaliczna. Nie można w żaden sposób przyrównać bandytów z UPA, którzy mordowali kobiety, dzieci, starców, do żołnierzy wyklętych polskiego podziemia poakowskiego po 1944 roku.
2: Paweł Ślis z Polski 2050 uważa, że ataki na wiceministra nauki są niedopuszczalne. Minister Szeptycki jest zresztą członkiem Polski 2050.
4: PiS próbuje budować swój kapitał polityczny na naganianiu jednej grupy na drugą. Nic dziwnego, nic nowego, oni zawsze to robili. Teraz znaleźli sobie tą niszę i w tą niszę walą. Dlaczego? Nie dla dobra Polski, tylko dla swojego politycznego interesu.
2: I w tej burzliwej atmosferze w dialog na linii Warszawa-Kijów wciąż wierzy szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pan prezydent o tym decyduje, czeka czy bada. Trzeba takie decyzje podejmować zawsze z poczuciem odpowiedzialności, dając sobie też czas na analizę.
2: Tym istotniejsza, że w tle przygotowania do konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, ta konferencja pod koniec czerwca odbędzie się w Gdańsku, a jej współorganizatorem zresztą jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: Sylwia Białek, dziękuję Ci bardzo za te informacje.
1: Komentarz.
0: Jest 13.39. Uśmiecham się do Państwa, bo Sejm dokonał wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w miejsce sędziego Zielonackiego, któremu kończy się kadencja. Sejmowa komisja zarekomendowała profesora Sławomira Patyrę, był kandydat.

0: kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Trzeciej Drogi, Lewicy i Centrum, a negatywnie zaopiniowała kandydaturę Artura Kotowskiego zgłoszonego przez posłów PiS. To już był siódmy raz, kiedy pan Artur Kotowski nie dostał rekomendacji. No i mamy nowego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Kim jest? Jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. No i chyba na tę chwilę wystarczy. No to komentarz. Bogusław Hrabota, Gremii Media Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy teraz znowu będziemy odmieniali wobec obecności na wszystkie możliwe sposoby? Bo tutaj Sejm dokonał wyboru niezwłocznie, nie czekając miesięcy ani lat na tę decyzję, żeby zaproponować kogoś w miejsce ustępującego sędziego Zielonackiego. No to pan prezydent już, no nie wiem, będzie miał jakiś argument, żeby nie było wobec, w obecności, w Sejmie wobec?
1: Nie wiem, bezwzględnie trzeba rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego. Jak doskonale państwo wiecie, ten sędzia jest już sędzią w chwili wyboru, bo tak rozstrzyga prawo. Natomiast jest jeszcze obowiązek złożenia przez niego ślubowania wobec prezydenta. No i cały ten korowód, który znamy z problemami wyznaczenia terminu przez prezydenta, rozumienia zasady złożenia ślubowania wobec i tak dalej, mamy przed sobą. Myślę, że te kwestie formalne są tym razem dopięte do ostatniego szczegółu, bo tak, mamy wybór legalny przez Sejm w miejsce konkretnego sędziego i w określonym terminie. W związku z tym te gry dotyczące pretekstów formalnych wydają się bardzo ograniczone i ich margines. No ale zobaczymy, jak się zachowa pan prezydent. Nie jestem rzecznikiem prezydenta. Na szczęście ani nie reprezentuję kancelarii, żeby wypowiadać się na temat tego, co się wydarzy. Ja jako obywatel mogę powiedzieć tak, no oczekuję tego, iżby tak ważny dla państwa organizm, jakim jest, czy instytucja, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, zaczął wreszcie działać, żeby legalnie wybrani sędziowie zostali włączeni do orzekania. No i jest to, mogę sobie na to pozwolić, jako na apel obywatelski wobec osoby Bogdana Święczkowskiego, który pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, bo w Trybunale jeszcze jedna zmiana i wtedy pan prezes albo pełniący funkcję prezesa Trybunału Bogdan Święczkowski nie mógłby być pewny o sprzyjającą mu większość w razie na przykład głosowania, prawda?
1: No tak, wiemy, ale to już jest polityka, prawda? Natomiast mnie bardziej interesuje to, żeby organ powołany do rozstrzygania sporów konstytucyjnych w Konstytucji Polskiej zaczął funkcjonować normalnie, no, a nie przecież był obiektem politycznych przepisów.
0: Ale panie redaktorze, no nie zacznie. Co by się musiało wydarzyć, żeby zaczął?
1: Nie wiem, nie wiem. Nie jestem prorokiem, natomiast mogę mówić tylko jako publicysta, że oczekuję takiego funkcjonowania i z tego mojego oczekiwania ani nie zrezygnuję, ani się nie wycofam.
0: Natomiast jako publicystka, jako obywatelka spory, przyłączam się do pana apelu i oczekiwania. Jasne.
1: Politycyzacja tego sporu jest zabójcza dla państwa i myślę, że ludzie odpowiedzialni, którzy reprezentują rację stanu tego państwa, powinni to rozumieć.
0: No tak, a pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwołał posiedzenie KRS-u. Jestem ciekawa, czy zwoła też posiedzenie Trybunału Stanu, bo to jest jego kompetencja. Sędzia Manowska, która już nie jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego, już dwukrotnie została ukarana grzywną za to, że tego nie robiła. W największym skrócie jestem ciekawa, bo pamiętamy oburzenie czy Sławomira Cenckiewicza, czy samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wieść, że to właśnie ten sędzia obejmuje prezesurę Sądu Najwyższego. Więc może czekają nas jakieś zaskoczenia pozytywne.
1: Może. Mamy do czynienia z człowiekiem i to poniekąd ma związek z intencjami pana prezydenta. Znaczy w tym naszym spolaryzowanym świecie polityki zakłada się, że prezydent stoi po jednej ze stron. Ja daję mu pewną przestrzeń, pewien kredyt zaufania co do jednak potrzeby zakończenia sporów. To nie jest takie trudne dzisiaj, bo tylko wymaga w pewnych sytuacjach decyzji bądź interwencji prezydenta i wskazanie tego, a nie innego sędziego powoduje jednak, czy tworzy pewną przestrzeń do rozwiązania sporu, prawda? Bo nie jest to człowiek, który się opowiada bezwzględnie po jednej bądź drugiej stronie. No, jest niestety tym sędzią wyłonionym w nie do końca honorowanej przez wszystkich procedurze. Mówi się, że jest

0: sędzią. Natomiast to kiedyś prędzej czy później ten spór i ten podział musi się skończyć. I ja liczę na to, że to żyje i to w perspektywie krótkiej momentu, kiedy polski wymiar sprawiedliwości wróci do równowagi. I możliwe, że aktualny pierwszy prezes Sądu Najwyższego się do tego przyczyni.
1: No tak, bo myślę o tym, panie redaktorze, że jeśli objął tę funkcję z nominacji pana prezydenta, czy ze wskazania pana prezydenta, przepraszam, to będzie trudno panu prezydentowi na przykład kwestionować decyzję KRS albo twierdzić, że sędziowie, którzy przeszli przez procedurę w KRS-ie, nie spełniają oczekiwań pana prezydenta i nominacji nie będzie.
0: No tak.
1: Prawda? To jest taka...
0: Zobaczymy,
1: tak, jasne. To są przewidywania, wszystko. Wróżenie z...
0: Takie próby, tak, wróżenie
1: z... Żeby nie powiedzieć fusów, co z przeszłości.
0: Ja, dobrze, mamy pewien rodzaj kredytu zaufania do pana sędziego Kapińskiego. Liczę na to, że on się w tej roli pośrednika, mediatora sprawdzi. Zobaczymy.
1: Mamy decyzję Sejmu w sprawie patostreamingu. Ustawa, która przeszła przez Sejm, zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności itd., itd., podlega karze pozbawienia wolności. To m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami itd., itd. A tymczasem mieliśmy w Sejmie gościa. Przyprowadził go pan poseł Łukasz Mejza, a mówi się o nim, że jest patostreamerem. No to gdzie my jesteśmy? Znaczy, może drugi raz do Sejmu nie
0: tego,
1: wejdzie.
0: Z tego, co wiem, od strony formalnej...
1: Ma medical, ma... No nie wiem, jak go nazywać, bo ja nie oglądam.
0: Zwierzyński, czy jakoś tak. Ale mniejsza, nie zawracajmy sobie
1: głowy. A to jest ten z rady pana prezydenta, tej medialnej.
0: Nie obciążajmy pamięci tym nazwiskiem. W kontekście tej uchwalonej ustawy ja powiem o trzech rzeczach, które mają dla mnie znaczenie. Po pierwsze, mamy zakaz. I mam wrażenie, że prezydent go nie za tej ustawy nie zawetuje. Dlaczego? Dlatego, że za jej przyjęciem było jednak sporo posłów. 419 osób deputowanych do polskiego parlamentu, czyli Sejmu, głosowało za przyjęciem tych przepisów. Jeden się wstrzymał od głosu, 19 było przeciwko. Ich motywacji nie znam do końca, ale to jest zdecydowana większość. A więc można powiedzieć, że legitymacja do zaakceptowania tych przepisów i wprowadzenia ich do polskiego wymiaru sprawiedliwości, systemu prawa jest bardzo, bardzo szeroka i teraz naprawdę prezydent musiałby się wykazać złą wolą, żeby tego aktu nie podpisać i zawetować. To jest jedna rzecz. Druga, wydaje mi się też szalenie ważna, że efektem, że uchwalenie tej ustawy jest efektem jednak pracy dziennikarzy, dlatego że to w telewizji Polsat News był taki cykl nie dla patocelebrytów. To była seria artykułów, które alarmowały o konieczności uregulowania kwestii ograniczenia dostępu niepełnoletnich do treści patologicznych. No i to wyzwoliło dużą dyskusję, reakcję, to wyzwoliło prace legislacyjne. Dość, powiedziałbym, szeroki konsensus na forach komisji sejmowych, które się tym zajmowały. No i mamy te przepisy. W związku z tym mamy nie tylko dobre przepisy, które likwidują sferę, którą można łatwo spatologizować. Mamy nie tylko mechanizmy ochronne wobec zwłaszcza dzieci, które są narażone na patologię. No ale mamy też sprawczość mediów, czyli dowód na to, że my dziennikarze, zajmując się jakimś tematem, doprowadzamy do szczęśliwego finału w sferze publicznej. W związku z tym powiedziałbym, to jest potrójny sukces sfery wolnego słowa w Polsce. No i teraz czekamy tylko na podpis prezydenta i te przepisy, mam nadzieję, szybko wejdą w życie. Co ważne, one dotyczą nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Tam się pojawia nawet kategoria głowonogów, czyli jest to bardzo szerokie rozumienie tego świata zwierzęcego, który chroni ustawa. I ludzie, i zwierzęta, i to jest w porządku.
1: Ja się poprawię, od razu pomyliłam się. Nie. Ten streamer, o którym mówimy, nie jest członkiem Rady do Spraw Nowych Mediów przy panu prezydencie. To poprawiam się,
0: no to
1: oczywiście.
0: To nie będzie blokował to nie on, podpisu to pana
1: nie,
0: prezydenta.
1: To nie wokół niego były związane, czy nie z nim te wątpliwości. To może...
0: No, to...

0: to, że wprowadził go pan Mejza, no pan Mejza jest legalnie wybranym posłem. Trudno mu odmawiać legitymacji wyborców, legitymacji demokratycznej. Może sobie wprowadzać kogo chce. Natomiast no, zważywszy na jego osobę i wszystkie okoliczności związane z jego aktywnością publiczną, no, powiedziałbym, że jest trochę takim patoposłem, w związku z tym nic dziwnego, że się pojawia w otoczeniu czy w towarzystwie patostreamera.
1: No, sama obecność to może nie wystarczy, żeby komuś przykleić łatkę pato, ale no dobrze. To panie redaktorze, posłuchajmy pana posła Gramatyki, który o tych rozwiązaniach mówi.
2: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
1: No to czekamy na decyzję pana prezydenta w tej sprawie. Przypomnijmy jeszcze, że we wtorek Koalicja Obywatelska i PSL, a raczej Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk przedstawili swoją kandydatkę na stanowisko prezydentki Krakowa, panią Monikę Piątkowską. To posłuchajmy, co mówi o tym szef MON-u.
3: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską jako pakt senacki. I teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, bo jest do tego i przygotowana, i zdeterminowana. To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Ja może dodam, że Kraków zasługuje na prezentację tej prezydentury, czy kandydatki do prezydentury w Krakowie, ale może się jeszcze coś takiego wydarzy. Jak pan ocenia tę historię wokół trojga kandydatów koalicyjnych na te funkcje w Krakowie, bo i Lewica ma swojego kandydata i Polska 2050.
0: Tak.
1: Czy zdaje się Centrum razem. Też? Tak.
0: Znaczy, trzeba zrozumieć, że każdy tego typu wyścig prezydencki, każde takie wybory są pewnym polem doświadczalnym polityki, prawda? W związku z tym partia, która w tym nie uczestniczy, wypada z obiegu, nie zyskuje punktów. W związku z tym wszystkie liczące się formacje polityczne, a także ludzie mający takie aspiracje, jak na przykład były prezes Naczelnej Izby Kontroli, Marian Banaś, chcą w tym wyścigu zaistnieć. To jest trochę jak wyścig kolarski. Natomiast wiadomo, że liderów jest kilku, którzy dojadą do mety jako pierwsi. Do tej czołówki na pewno należy Łukasz Gibała, który chyba się jeszcze nie zdecydował na kandydowanie, ale który był poważnym przeciwnikiem pana, później prezydenta Miszalskiego, który jest bardzo aktywnym krakowianinem i nawet wśród ludzi, którzy nie sprzyjali mu i nie głosowali na niego, on zyskuje sporo punktów. Ja mam takich relacji z Krakowa sporo, sam zresztą jestem krakowianinem i utrzymuję dość bliskie relacje z tym miastem. W związku z tym wiem, że on na pewno jest jednym z tych potencjalnych liderów. Myślę, że ma swoje szanse Michał Drewnicki, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek, który jest dość rozpoznawalny w Krakowie i który jest członkiem Rady Miasta.
1: A pani Piątkowska jest rozpoznawalna
0: Monika
1: w Krakowie?
0: Piątkowska.
1: Pana zdaniem?
0: Nie wiem jak szeroko publicznie, natomiast nie można jej traktować jako takiego spadochroniarza z Warszawy, dlatego że Monika Piątkowska wykształciła się, wychowała w Krakowie, chociaż urodziła się w Zakopanem, ale Zakopane dla Krakusów to jest taki rodzaj przedmieścia trochę.
1: O rany, co na to Zakopiańczyce.
0: No, proszę zapytać Zakopiańczyków, ja jestem krakowianinem. Zresztą była kiedyś, nie wiem, czy pani pamięta, taka opera Krakowiacy i Górale, prawda?
1: Oczywiście.
0: To świadczy jednak z jednej strony o rozłączności, ale tam jest i, prawda? Czyli koniunkcja, a zatem relacja krakowiaków i górali jest i zawsze pozostanie bliska. Natomiast Monika Piątkowska pracowała w krakowskim magistracie, jest bardzo blisko z Jackiem Majchrowskim, prezydentem Krakowa przez 22 lata, bo to były jego łączne kadencje, więc Monika pracowała tam ponad 10 lat. Ona była szefem biura rozwoju, pełniła różne funkcje, w związku z tym ona magistrat i miasto zna bardzo dobrze. Ona
1: pytanie, czy miasto
0: zna ją,
1: wie pan,
0: robić
1: to jest zasadnicze. Ja myślę,
0: ale
1: że
0: równie dobrze można zapytać, czy miasto zna Michała Drewnickiego.
1: No, ale na pewno zna Łukasza Gibałę, który też pewno, stał za całą kampanią.
0: Dlatego,
1: ja myślę,
0: dlatego,
1: że jeśli chodzi o popularność, to on jest na czele.
0: Tak, myślę, że tak, zdecydowanie jest najbardziej

0: rozpoznawalny po tych kilku latach aktywności publicznej. Natomiast od tego jest kampania, żeby zrobić sobie popularność. No, przenosząc to na grunt polityki ogólnokrajowej, no kto znał Karola Nawrockiego przed kampanią wyborczą? Nikt, prawda? Natomiast udana kampania spowodowała, że stał się jednym z najbardziej popularnych polityków, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, jest bardzo często liderem zaufania w Polsce. W związku z tym ja bym nie przekreślał szans pani Moniki Piątkowskiej. Ja z nią wczoraj dość długo rozmawiałem, także dziennikarsko. Uważam ją za osobę kompetentną, o dobrym rozpoznaniu zadań. Ma też fajny program dotyczący likwidacji na przykład zasięgu tej strefy czystego transportu i tak dalej. To jest bystra osoba i myślę sobie, że może podbić serca krakowian. No i załapać się, mówiąc językiem potocznym, do tej przynajmniej drugiej tury, gdzie będzie ostateczny wybór. A tam się będzie rozstrzygać to wedle jednak zasady w jakimś sensie referendalnej. To znaczy, czy jedna osoba z poparciem rządzących, czy druga. No i bezwzględnie popularność rządu, a osobiście również Donalda Tuska, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy biorą odpowiedzialność za tą kandydaturę, też będzie miała swoje znaczenie, prawda, w Krakowie. W związku z tym zobaczymy. Myślę, że to jest ta trójka kandydatów, którzy będą blisko finału i nie przekreślałbym dzisiaj Moniki Piątkowskiej, chociaż ta prezentacja w ogrodach KPRM-u Moniki Piątkowskiej była złym krokiem. Ona to tłumaczy w ten sposób. Ona jest senatorką. Ona ma obowiązki związane z pracą w Senacie i nikt mimo faktu kandydowania z codziennych obowiązków jej nie zwolnił. Jako że mamy sesję sejmową i senacką teraz, pracę w komisjach i tak dalej, no to ona ma obowiązek w tych pracach uczestniczyć. I ja powiem szczerze, ja kupuję tą logikę. Dlatego, że byłoby mało odpowiedzialne ze strony aktualnego czy funkcjonującego w normalnym układzie parlamentarnym posła czy senatora, że nagle rzuca pracę i leci do Krakowa, żeby zacząć robić kampanię. To byłby dowód pewnego koniunkturalizmu i to by mi się nie podobało. W związku z tym no, czekam teraz na oficjalną prezentację Moniki Piątkowskiej w Krakowie. Wiem, że zobowiązała się do tego, że rozpocznie cykl codziennych spotkań z mieszkańcami Krakowa, czyli objedzie to miasto w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy bardzo uważnie, spotykając się w szkołach, na stadionach, na targowiskach z ludźmi,
1: panie redaktorze, da pan radę bardzo krótko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pan prezydent zwleka z decyzją w sprawie orderu Orła Białego dla Włodymyra Zełenskiego, bo jeśli nie, to przełożymy to na kiedy indziej. Mamy 30 sekund.
0: Z tego, co słyszę, to decyzja już nie jest taka oczywista. Znaczy z tego, co słyszę i napisałem na ten temat zresztą komentarz, który będzie na stronie RP.pl jeszcze pewnie dzisiaj, że prezydent mocno zastanawia się, czy pozostać zdeterminowanym do odbioru tego orderu od Zełenskiemu. Co więcej, czeka na jakiś rodzaj dobrego gestu ze strony prezydenta Ukrainy. Ja też czekam. I jeśli do takiego gestu w najbliższym czasie dojdzie, to prawdopodobnie zapanujemy nad tym kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Bogusław Chrabota z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Uprzejmie dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To nie są normalne treści, patostreamy w internecie w końcu zakazane, tak zdecydował Sejm. Nowy przewodniczący, nowe wyzwania, Dariusz Zawistowski stanie na czele Krajowej Rady Sądownictwa, zdradził już, czym zajmie się nowa KRS. Brazylia, a może Hiszpania? Polskich kibiców zapytamy o to, kto wygra mundial. Pierwszy gwizdek wieczorem. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jest ustawa, która skończy z patostreamingiem w internecie. Chodzi o nagrywanie, publikowanie lub transmitowanie wulgarnych i brutalnych treści. Przepisy są bardzo surowe, przewidują nawet więzienie. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska.
2: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też między innymi zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
3: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz streamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
2: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia.
1: Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Dodajmy, że przyjęty projekt daje możliwość uniknięcia kary za publikowanie brutalnych treści pod warunkiem, że są tworzone w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich czy naukowych. Przed nami wiele wyzwań, tak mówi sędzia Dariusz Zawistowski. To nowo wybrany przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W jej składzie jest 15 sędziów wybranych w maju przez Sejm.
4: Musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. Jest kwestia pilna związana z wnioskami sędziów, którzy wystąpili o przedłużenie możliwości orzekania po skończeniu 65 roku życia i tą sprawą chcielibyśmy się też pilnie zająć.
1: 13 z 15 nowych członków KRS-u wybranych przez Sejm w prawyborach wskazali wcześniej sami sędziowie. To krok w dobrą stronę, oceniał na naszej antenie Mariusz Jałoszewski z OKO.press.
5: KRS musi odbudować, zbliżyć tą instytucję i przede wszystkim pokazać obywatelom, bo to jest instytucja określona w Konstytucji, że realizuje te zadania, które ma określone w Konstytucji, czyli ma być prawdziwym, niezależnym organem, który będzie nominował sędziów, czy tam na pierwsze stanowisko sędziowskie, czy też na kolejne, czyli awanse sędziowskie do sądów wyższych instancji i będą to w pełni transparentne, niezależne decyzje.
1: Dodajmy, że Dariusz Zawistowski kierował już pracami KRS przed 2018 rokiem. Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus po nocnych amerykańskich atakach. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki handlowe nadal przepływają przez cieśninę. Szczegóły ma dla nas Wojciech Cegielski.
6: Po nocnych uderzeniach USA Iran ostrzega, że będzie strzelał do statków próbujących przejść przez cieśninę Ormus. Amerykańska armia mówi, że w nocy zaatakowała irańskie systemy obserwacji, łączności i obrony przeciwlotniczej. Po atakach i informacji o zamknięciu cieśniny ropa znów podrożała. Brent, czyli główny światowy punkt odniesienia dla cen ropy, kosztował około $93 za baryłkę. Amerykańska ropa WTI podrożała do około $90. Dla Donalda Trumpa to sprawa kluczowa, bo droższa ropa oznacza droższe paliwo, większą inflację i presję polityczną w USA przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: A sytuację na Bliskim Wschodzie bacznie obserwują też polscy kierowcy, bo ewentualna eskalacja może

0: wywindować ceny na stacjach. Na razie dużych zmian nie ma. Jutro benzyna 95 będzie droższa o 6 groszy za litr. Kierowcy zapłacą maksymalnie 5,98. Benzyna 98 będzie kosztować 6,55 za litr po wzroście o 1 grosz, a olej napędowy 6,37 za litr. To 6 groszy mniej w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Na koniec odliczanie do mundialu i głos piłkarskich kibiców. Fani piłki nożnej typują, który z zespołów będzie czarnym koniem Mistrzostw Świata. Fani futbolu czekają na mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a RPA, który rozpocznie się o 21 naszego czasu.
1: Biało-czerwonych nie ma, więc trzeba będzie pokibicować komuś innemu, dlatego myślę, że Brazylia. Jestem ciekawy, czy zaskoczy w tym roku.
2: Jak Polski nie ma, to Demokratyczna Republika Konga albo Curacao.
3: No Hiszpania wygra, myślę.
4: A czarny koń?
3: Brazylia w sumie, no.
0: W turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział aż 48 drużyn. Podczas mundialu w ciągu 39 dni rozegrane zostaną 104 mecze na 11 stadionach.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciemne chmury, a z nich sporo deszczu. Tak będzie tego popołudnia na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Ale popadać i zagrzmieć może wszędzie, miejscami intensywnie. Jest niezbyt ciepło jak na drugą dekadę czerwca. Aktualnie na termometrach przeważnie od 15 do 17 stopni. Na typowo letnią pogodę musimy poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie. Autopromocja.
12: Co dalej z wyższą kwotą wolną od podatku? Jak to wygląda w Europie? Dlaczego stojące w miejscu progi to w rzeczywistości podwyżki podatku? Czy ulga na drugie dziecko to panaceum na problemy polskiej demografii i kto by na tym naprawdę skorzystał? To wszystko w rozmowie z ekspertami już w sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest 14.08, ja się uśmiecham razem z moim gościem, bo tak, nazwa tego państwa będzie nam sprawiała problem podczas mistrzostw Curacao. No to chyba nie Cura i nie Kao, chyba Curaçao albo Curaçao. Już tyle wersji słyszałam, że którąś będziemy musieli wybrać. Może będziemy w tej sprawie podążać za komentatorami sportowymi, ale Curaçao albo Curacao gra na mistrzostwach, a Polska-Poland nie?
5: Gość Polskiego Radia 24.
13: A z nami Rafał Pikuła, Spiders Web. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Jakiś, bo pan się też uśmiechał, tak. Ma pan jakiś pomysł na kuraka? O.
4: Znaczy ja mam pomysł taki, że w sumie tam grają sami Holendrzy, więc ja bym to nazwał Holandią Bis. Bo jak patrzyłem na składy, to tak. Chyba

0: wszyscy zawodnicy urodzili się w Holandii, więc to jest taki z outletu zespół, jakich wiele. I przez co będę ciekaw i na pewno ich zobaczę.
1: Prawda? No niektóre z tych meczów, tak jak ten dzisiejszy o 21, są i takie o 3 w nocy, tak. Więc a jest pan kibicem w ogóle?
0: Ja jestem wielkim fanem. Ja to odliczam godziny, już minuty do mundialu i mierzę moje życie mistrzostwami świata i Europy, więc jestem tym smutnym, inteligenckim kibicem, który na dodatek nie tylko ogląda, ale też czyta, analizuje.
1: Rafale, a czemu inteligenckim?
0: Śmieję się, ponieważ nabyłem drogą kupna ostatnio taki magazyn Kopalnia Sztuka Futbolu, w którym są takie eseje, reportaże, teksty rozbudowane takie o piłce nożnej w kontekście społeczno-polityczno-kulturowym i absolutnie chłonę wszystkie tego typu pozycje. Więc jest to takie oglądanie piłki nożnej, gdzie jest ten cały kontekst.
1: No, rozumiem. No dobrze, niech będzie. To przyklaskujemy w takim razie.
0: Ale jest to tak samo smutne i przerażające i fascynujące jak zwykłe oglądanie.
1: Słyszał pan o tym, że to ostatnie mistrzostwa, biorąc pod uwagę, co się dzieje. I te uściski Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Pan, ja też kibicuję, więc... Mnie tylko trzeba tak i możemy w tę stronę podążać, ale nie. Minister Gawkowski po decyzjach w sprawie wydatków na cyfryzację 100 miliardów złotych, to jest w sumie proporcjonalnie wcale, znaczy nie dużo mniej niż na przykład wydatki na zdrowie, na służbę zdrowia, to naprawdę jest tak potrzebne?
0: Znaczy przede wszystkim rozmawiamy tutaj o tym przyjętym dokumencie strategii cyfryzacji państwa. I uściślimy, te 100 miliardów to jest kwota docelowa, to po pierwsze, ona ma być wydana do 2035 roku i oczywiście nie znaczy to, że to ma być akurat ta kwota, może być troszkę absolutnie mniej. I jest to też strategia, która jest wielowektorowa, wieloresortowa i zakłada poważną transformację państwa, więc tak naprawdę trudno porównywać te strategie ze standardowymi wydatkami, jakie ponosi tutaj państwo, czyli na przykład na służbę zdrowia, czy emerytury, czy służby mundurowe i tak dalej, i tak dalej, bo są to pieniądze na pewien proces, który już się dzieje, bo pamiętajmy, że ta strategia cyfryzacji państwa to jest kolejny element całego procesu i ona zastępuje proces zintegrowanej informatyzacji państwa. To był projekt, który się skończył. Teraz mamy właśnie nowy projekt, troszkę przyspieszony, który jest w dużej mierze też oparty o sztuczną inteligencję, bo ten poprzedni projekt nie zakładał tak bardzo prac nad sztuczną inteligencją. To było przed rokiem 2020.
1: A teraz też tak trochę nie mamy wyjścia, prawda?
0: Tak naprawdę tak. Tutaj dobrze pani redaktor zauważa, że nie mamy wyjścia i paradoksalnie zwróćmy uwagę, że te 100 miliardów to nie są tak duże pieniądze, jeśli popatrzymy, ile możemy zyskać, ponieważ projekt ten zakłada cyfryzację urzędów, usług państwowych, przez co uprości się życie obywateli i także efektywność administracji. Czyli to jest absolutnie inwestycja i tutaj też jednym z elementów ma być pobudzanie polskiego sektora nowych technologii. Więc to są pieniądze, które w dużej mierze mogą wrócić do budżetu państwa, mogą wrócić do gospodarki. Oczywiście plany są ambitne, ponieważ minister Gawkowski zapowiada, że ma być to już 5% PKB do 2035 roku, a dziś te wydatki wynoszą zaledwie niecały 1%, więc jest to kolosalny wzrost. Te założenie jest naprawdę duże i też warto w przypadku tych pieniędzy, które wydają się oczywiście ogromne, spojrzeć, skąd te pieniądze będą pochodzić, tak? Bo no, mają pochodzić nie tylko z budżetu państwa, ale także między innymi z funduszy unijnych czy funduszy rozwojowych, funduszy celowych, więc tych źródeł finansowania będzie faktycznie sporo i też cały projekt będzie realizowany przez kilka

0: resortów. Będzie to holistyczne działanie.
1: No tak, sam minister Gawkowski właściwie odpierał ataki, że te pieniądze są wydawane sukcesywnie, że to nie będzie tak za jednym razem 100 miliardów, ale pytane o to, w jaki sposób powinniśmy się oswajać ze sztuczną inteligencją w naszym życiu i czy na przykład młodzi ludzie nie powinni być już w tej chwili prowadzeni pod tym kątem, prawda? Wybierajcie te adresy, przepraszam, te zawody, a nie inne. On twierdzi, że rewolucji nie będzie. Bazował na jakichś starych przykładach, z których wynikało, że nawet wtedy, kiedy dochodziło do uprzemysłowienia różnych elementów naszego życia, to powodowało wzrost etatów i coraz więcej ludzi było potrzebnych do tego, żeby na przykład tej automatyzacji towarzyszyć.
0: Znaczy tutaj myślę, że jakiekolwiek porównania z rewolucją przemysłową, one się nasuwają same przez się, aczkolwiek one z jednej strony są na miejscu, a z drugiej nie do końca, bo faktycznie mamy do czynienia z ogromną zmianą, tyle że ta zmiana nie dzieje się w ciągu dekad, a w przeciągu lat, więc to jest pierwsza różnica. Druga sprawa, myślę, że fundamentalna, to nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z rewolucją. Ja tutaj się z ministrem Gawkowskim zgodzę, ponieważ nie będzie to rewolucja. Rewolucja to dobrze brzmi w przemówieniach przedstawicieli wielkich firm technologicznych, bo oni, ponieważ lubią mówić takim językiem, ponieważ to pozwala im na mocniejsze pozycjonowanie, przez co na zysk na akcjach swoich spółek. Tak. Więc ja się oczywiście nie dziwię, że oni używają takiego słownictwa. To będzie raczej ewolucja, która będzie oczywiście miała mnóstwo wstrząsów. I faktycznie mnóstwo zawodów, zajęć, działań zniknie. Pojawi się też sporo innych, tylko mi się wydaje, że fundamentalny problem, który zawsze jest w kontekście tego typu rewolucji, to jest to, że jeśli pojawi się bezrobocie, to ono będzie w pewnych sektorach tej pracy będzie dużo mniej, a w pewnych sektorach będzie brakowało pracowników. I z jednej strony automatyzacja dotknie pewnych zajęć, a pewnych absolutnie nie dotknie. Wydaje mi się, że tutaj my jak rozmawiamy o problemach z pracą, czy problemach z zajęciem, to my powinniśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym niż o sztucznej inteligencji, bo to oczywiście oni też powinniśmy znaleźć, tylko problem jest zupełnie w innym miejscu, moim zdaniem fundamentalny. Czyli problem to jest demografia.
1: A właśnie.
0: Problem jest demografia. Mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo. Za 20-30 lat będziemy społeczeństwem starszych ludzi. Będziemy społeczeństwem, w którym względnie mała grupa młodych ludzi utrzymuje ogromną rzeszę emerytów. Więc tutaj...
1: To wcale nie jest taka odległa przyszłość, tak. Nawet demograficznie.
0: Tak, więc sztuczna inteligencja może tutaj się pojawić jako element, który może pomóc w zarządzaniu z tą ogromną rzeszą. Jeśli dzisiaj już mamy problem ze służbą zdrowia, to w dużej mierze wynika on z procesów administracyjnych.
1: To on za chwilę będzie jeszcze większy, wie pan, bo to...
0: Tak, więc jeżeli chcemy tego uniknąć, to rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję mogą w tym pomóc. Jeśli mówimy na przykład o tym, że jest problem z diagnostyką, sztuczna inteligencja może tutaj pomóc. Ja sobie wyobrażam niedaleką przyszłość, w której kontakt z lekarzem będzie ograniczony, a spora część procesów medycznych, czyli diagnostyki, badań i prostych zabiegów będzie wykonywana za pomocą maszyn. I to jest akurat coś, co nie zabiera pracy, a wręcz przeciwnie, pomaga ludziom. Więc tak, tylko wydaje mi się, że w tym dokumencie Ministerstwa Cyfryzacji, czy szerzej rządu Donalda Tuska, chodzi o przyjęcie jakichś sztywnych ram, bo to jest bardzo dobre w
1: jakiegoś
0: tej...
1: Jakiegoś kierunku, jak tak, nazwalibyśmy tylko, że to tak może trochę patetycznie, ale o to chodzi, tak?
0: Tak, żeby... tylko że tutaj mamy...
1: Poza tym się kryje koordynacja, plan, realizacja...
0: Tak, tylko tam, co jest ważne, mamy konkretne obszary,
1: tak.
0: Mamy konkretne terminy i mamy konkretnie wskazane, kto za co odpowiada, więc jest to w końcu...
1: To jest ten plan, jasne.
0: Jest to w końcu konkret. To nie jest jakaś manifestacja.
1: Pana zdaniem ma ręce i nogi ten
0: tak,
1: pomysł?
0: Moim zdaniem ten projekt, tutaj muszę pochwalić ministra Gawkowskiego, że ten projekt ma ręce i nogi, ale oczywiście widzę sporo zagrożeń w tym sensie, że polska polityka oparta jest na kadencyjności i pytanie, co z tym zrobią następcy Krzysztofa Gawkowskiego, bo doskonale wiemy, jak to jest

0: wielkimi projektami. Poprzedni rząd miał wielki projekt CPK, który dziś jest w powijakach, ponieważ obecna władza nie do końca wie, co z tym zrobić. Mhm. Więc tak to jest z wielkimi projektami, że często one są zabijane nie tyle przez brak możliwości technicznych, tylko przez politykę.
1: Samą koncepcję, tylko przez
0: politykę, tak, bo nie będziemy robić
1: przez
0: czegoś.
1: Przez brak kontynuacji, tak, tak. Jasne. Zdaniem pana ministra Gawkowskiego priorytetem tego planu jest przede wszystkim bezpieczeństwo odmienione przez wszystkie przypadki. Przypomnijmy sobie, co mówił na ten temat.
2: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności. Mam też takie przekonanie, że bezpieczeństwo dzisiaj w tym obszarze cyber jest kluczowe dla wsparcia odporności państwa tam, gdzie jest dezinformacja.
1: Tylko czy te projekty nie wyprzedzają, delikatnie mówiąc, naszych możliwości, to znaczy moich, na przykład średniego pokolenia, i czy sprawdzą się w nim tylko kompetencje, umiejętności tych najmłodszych?
0: Nie, absolutnie nie. Tylko spójrzmy też to, o czym właśnie mówił tutaj cytowany Krzysztof Gawkowski. Chodzi o kwestię odporności. Ja też widziałem w tym dokumencie, bo oczywiście miałem szansę się z nim zapoznać. Ja widzę pewną wizję budowania niezależności. I myślę, że to jest kluczowa rzecz. Zanim przejdę do tych kompetencji, o których pani redaktor mówi, to ja bardzo mocno bym stawiał na local content, czyli wspieranie lokalnych rozwiązań. Ja bym nie chciał, żeby ta strategia cyfryzacji była znowu oparta, tak jak to było w ostatnich latach, o zagraniczne podmioty. Jak najwięcej polskich podmiotów, czyli na przykład polskich rozwiązań chmurowych.
1: Mamy takie?
0: Mamy, oczywiście. Ja wczoraj byłem na...
1: A pan minister wie, że je mamy?
0: Absolutnie, myślę, że powinien wiedzieć. Ja wczoraj miałem okazję zapoznać się z makietą mobilnego centrum danych, które będzie produkowane dla Ministerstwa Obrony Narodowej, polskiej
1: dlaczego
0: firmy.
1: Dlaczego mobilne?
0: Mobilne, ponieważ może się przemieszczać.
1: Dlaczego ma być mobilne w tym sensie? Bo znaczenie słowa mobilne, tak, tak, rozumiem. Dlaczego ono ma być mobilne, ma mieć możliwość przemieszczania się?
0: No bo jak pani redaktor pewnie przypuszcza, wojna jest czymś dynamicznym, więc dzisiaj linia frontu jest w tym miejscu, jutro jest w kolejnym, więc te kontenery mogą się przemieszczać i to jest właśnie ich największa zaleta. To nie jest centrum danych, które jest postawione w jednym miejscu, tak jak mamy do tej pory.
1: W które można trafić i...
0: Tak,
1: w
0: które można trafić.
1: To nawet zaszkodzić, tak, nie
0: to
1: wiem,
0: nawet nie jest kwestia ewakuacji,
1: Polski.
0: Tylko kiedy prowadzimy operacje w danym miejscu, są potrzebne ogromne moce obliczeniowe, na przykład do sterowania obroną przeciwlotniczą, czy do sterowania rojem dronów, to mamy to na miejscu, przenosimy to w zupełnie inne miejsce. I za tym stoi polska firma, polski Cloudfero. I ja widzę, że jest coraz więcej takich polskich podmiotów, które mogą współpracować. Niestety, z jednej strony mówi o tym minister Gawkowski, a z drugiej strony widzimy, że niestety polskie podmioty, takie jak Orlen, na przykład podpisują umowy z zagranicznymi podmiotami, czy też sytuacja absolutnie dzisiaj, InPost podpisał umowę z zagranicznym dostawcą chmurowym zamiast polskim. Czyli my na poziomie...
1: No bo może jeszcze na tę chwilę nie ma z kim podpisać takie umowy, a nie będzie czekać, wie pan.
0: Absolutnie
1: to jest,
0: jest
1: być albo nie być.
0: Tylko tutaj dochodzi kwestia, bo ja często słyszę ten argument, że nie ma z kim. To jest takie... Proste tłumaczenie. Tak naprawdę jest z kim i umówmy się, kto jak nie polski czempion powinien podpisywać umowę z polskimi dostawcami, współpracować z polskimi firmami? Kto ma fundusze? To jest na przykład model, który jest we Francji obecny. To jest model, który jest obecny w Stanach Zjednoczonych. Tam partnerstwo publiczno-prywatne jest podstawą. I my się jako Polacy dopiero tego uczymy.
1: No dobrze, czy we Francji ci, którzy partnerują sobie, mają z tego jakieś korzyści od państwa? Bo tak. Ja to tak widzę, że InPost chętnie współpracowałby z polską firmą, gdyby jedna i druga strona miała jakieś korzyści od państwa.
0: Ja myślę, że tutaj
1: nie
0: też...
1: wiem, choćby podatkowe, jakiekolwiek, tak? Dobrze, żeby skłonić do takiego partnerstwa.
0: Dobrze, że pani redaktor o tym mówi, ponieważ trwają teraz prace nad ustawą, która ma zakładać faworyzowanie polskich podmiotów w przetargach.
1: To jest ta repolonizacja, o której mówił też premier. Tak,
0: to jest, można by to nazwać repolonizacją. Ja uważam, że to jest bardzo właściwe

podejście. Jeśli polska firma ma dla polskiej instytucji dostarczać rozwiązania software'owe czy hardware'owe, niech ma dodatkowe ulgi, niech dostaje dotacje. To jest standard na Zachodzie. Skorzystanie z gotowych rozwiązań zachodnich jest proste, często też tańsze. Ja rozumiem, że firma X

0: potem zrobić skok w przyszłość. No i ja tak widzę tę strategię. Mhm.
1: Naszym celem opisanym w strategii jest państwo, które załatwia i pozwala załatwić sprawy obywatelom jednym zgłoszeniem, bez papieru, przez telefon, z łatwą komunikacją i zbędną administracją. Strategia cyfryzacji w jasny sposób definiuje, co jest polskim celem. Odejście od papierów administracji i zapewnienie, że każdy obywatel będzie mógł korzystać z tych usług w sposób odpowiedzialny i trafny. Marzy pan o takiej sytuacji, w której owszem, urzędnik, nie wiem, miejsce, w którym pan załatwia różne sprawy, urzędnik czy, nie wiem, przedstawiciel firmy wpisuje wszystko w system i nie dostaje pan tony papieru przy okazji?
0: Tak, ja myślę, że to jest...
1: Myśli pan, że to jest możliwe?
0: Tak, jest to możliwe.
1: Ale ktoś musiałby zbudować nasze zaufanie do tego, że ten system jest wieloetapowo niezawodny.
0: Kwestia zaufania, to musiałoby działać, tylko mamy przykłady takich państw, gdzie to absolutnie działa. To jest Ukraina. To jest państwo, które w momencie wybuchu wojny przyniosło swoją administrację do chmury. Stworzyło cyfrowego bliźniaka swojego państwa. To jest Estonia. To już funkcjonuje. To nie jest żadne rocket science. I tutaj pani redaktor mówi o kwestii zaufania. Ja dzisiaj też miałem okazję czytać taki raport firmy Click Meeting, który pokazywał, że Polacy są coraz bardziej skłonni dopłacić do pewnych rozwiązań, jeśli ono jest polskie, jeśli ono jest tutaj gwarantowane przez i wspierane przez państwo. Więc to nie jest tak,
1: bardzo
0: że...
1: Bardzo proszę, prawda?
0: Że, tak, że my temu tej nie ufamy i to się zmienia. Ja powiem tak, jak ja 5 lat temu mówiłem o suwerenności czy niezależności cyfrowej, to ludziom kiwali głową. Teraz jest zupełnie inaczej. I to samo jak pani redaktor mówi. Kilka lat temu mówiliśmy, ale jak to bez papieru, tego, to się okazuje, że można. Ludzie korzystają z M-Obywatela, są zachwyceni. Blik. Też były obiekcje, czy to się przyjmie, no bo jak, płacenie telefonem, wpisywanie jakiegoś kodu. Ja teraz widzę, że każdy płaci blikiem. Jest to potrzebne. Ba!
1: Telefon wystarczy, prawda? Ale tak, żebyśmy jeszcze zdążyli, bo tych obszarów jest sporo. Pan minister marzy o tym, żeby... zdecydowana większość z nas korzystała z M-Obywatela, ale żeby do tego doszło, potrzebne jest zapewnienie realizacji albo, nie wiem, no to są takie określenia, prawda, ogólne, ale chodzi o to, żebyśmy tak, wszyscy mieli dostęp do szybkich, wydajnych i bezpiecznych usług telekomunikacyjnych. Mamy?
0: Jeszcze nie.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Jest kwestia zmiany infrastruktury.
1: Bez
0: to jest...
1: względu na lokalizację.
0: Tak, ale tutaj musi być szeroka współpraca prywatno publiczna, czyli to, o czym mówiłem, czyli współpraca z telekomami. Mhm. I tutaj powinna być też wymuszanie na telekomach inwestycji. No bo oczywiście doskonale wiemy, że są takie rejony w Polsce, gdzie tego szerokopasmowego internetu nie ma. I na przykład telekomy tego nie zmieniają, bo im się to biznesowo nie opłaca.
1: A można je do tego zmusić i to zdaje się nie byłoby bardzo skomplikowane.
0: Absolutnie.
1: Wzmocnienie infrastruktury telekomunikacyjnej to jest to, o czym pan też mówi, prawda? No i kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu to są kompetencje przyszłości. Ale nie przyszłych pokoleń, tylko nas wszystkich. I mnie ze średniego pokolenia i pana z tego...
0: Średniego.
1: Trochę mniej średniego. I to, o czym mówiłam chwilę temu, czyli nie tylko dzieciaki, ale wszyscy.
0: Tak, tylko że to się absolutnie już dzieje, bo mamy już tego typu edukację. Ja też poza tym, że jestem dziennikarzem, to prowadzę zajęcia w szkołach. I ja widzę, że dzieci są bardzo chętne do technologii, tylko one chcą, żeby traktować tę technologię serio.
1: Dobrze, a ze mną przeprowadziłby pan zajęcia? O to mi chodzi, wie pan.
0: A z seniorami też prowadziłem zajęcia.
1: Dziękuję.
0: No i z panią też, w sensie chciałem tak znaleźć pomiędzy.
1: Nie, rozumiem, jasne,
0: grupami.
1: Jasne.
0: Przepraszam, bo jak to zabrzmiało. Absolutnie, myślę, że...
1: Prawdziwie.
0: Ja myślę, że wszyscy by na tym skorzystali, tylko to musi być prowadzone w sposób transparentny, jasny i w jakimś kierunku. Bo...
1: Ja musiałabym uwierzyć, ja i powiedzmy moje pokolenie, dobrze już, dość tych uogólnień, ale musielibyśmy uwierzyć, że to jest bezpieczne. Po drugie, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć, a po trzecie, że będzie nam się to kalkulować.
0: No to ja myślę, że jest to do zrobienia, tylko musimy odzyskać jedną fundamentalną rzecz, czyli kwestię zaufania. Jeśli nie będziemy mieli zaufania do państwa, to się nic nie zadzieje.
1: Święta prawda, święte słowo, tak. I od początku naszej rozmowy o tym wspominałam. Do tego jest potrzebne też działanie nie tylko biznesowe i publiczno-prywatne, ale przekonywanie nas do tego, że warto. Rafał Pikuła, Spiders Web. Uśmiecham się.

0: No dobrze. Jestem seniorką? Nie wiem. A, wszystko mi jedno. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję. Udanego kibicowania i oglądania meczu na Mundialu.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Nie tylko Curaçao.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sławomir Patyra, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat zgłoszony przez rządzącą koalicję pokonał w sejmowym głosowaniu Artura Kotowskiego, wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej jego kandydaturę zarekomendowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Sławomir Patyra jest radcą prawnym i wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na stanowisku sędziego Trybunału zastąpi Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa z końcem czerwca. Łukasz Mejza może zostać ukarany przez Sejmową Komisję Etyki. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Mejza przyprowadził wczoraj na salę plenarną jednego z najbardziej znanych patostreamerów. To skandal, komentuje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To jest ogromny problem, że osoby, które budują swoją popularność na przemocy, na treściach wulgarnych, często też na popełnianiu przestępstw, zyskują coraz częściej taki status osób publicznych, a wręcz celebrytów. Możemy ich zobaczyć w tradycyjnych nawet mediach.
3: Sejm przegłosował dziś ustawę o zakazie patostreamingu. Kara więzienia będzie grozić m.in. za nagrywanie i publikowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne i obsceniczne treści. Dymisja w brytyjskim rządzie. Ze stanowiska ministra obrony zrezygnował John Healey. Powodem jego decyzji jest brak pieniędzy w budżecie na obronność. Od miesięcy w brytyjskim rządzie trwa spór o finansowanie armii. Kością niezgody jest plan inwestycji w obronność, który zawiera znaczące cięcia w tym zakresie. Healey pełnił funkcję ministra obrony od lipca 2024 roku. Sztuczna inteligencja pomoże w zarządzaniu ruchem turystycznym w Polsce. To za sprawą projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Specjalny program przygotują uczelnie, które wygrały konkurs Infostratek. Dzięki temu branża turystyczna będzie mogła planować strategie marketingowe promujące nasz kraj. Tak mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Na podstawie tych danych możemy przygotowywać strategię promocji naszego kraju, bo będziemy wiedzieć, skąd są turyści, z jakich krajów, więc na tej podstawie będziemy mogli te strategie ewentualnie modyfikować w zależności od tych potrzeb.
3: Zwycięskie projekty zrealizują konsorcja Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Kieleckiej Spółki Altar.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigantyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. O zapomnianej dziś historii Republiki Młodych Ludzi w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Bernadette Tondarską, autorką książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. Turbo Historia już jutro o 22.05. Zapraszam, Krzysztof Grzybowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Przypominam, mamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To profesor Sławomir Patyra. Postanowiłam Państwu przypomnieć część zapisów ustawy, która rozwiązuje sprawę podjęcia pracy,

0: No i tego ślubowania, wokół którego tyle zamieszania w ostatnim czasie, to jest ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada 2016 roku. Nie, nie jest skomplikowana. Artykuł 4 tej ustawy brzmi: osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Punkt drugi. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału. I ważny artykuł 5. Stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnienie obowiązków sędziego. No i tu prawdopodobnie ten artykuł 5 jest podstawą decyzji pana Bogdana Święczkowskiego, który odmawia czworgu sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, ale figura retoryczna. No i uznaje, że sędziami Trybunału Konstytucyjnego nie są. Mamy kolejnego sędziego wybranego przez Sejm. Czekamy na decyzję pana prezydenta z tym ślubowaniem wobec...
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Myśli pan, ja wiem, mamy porozmawiać o tym, co się dzieje wokół nas, ale o naszych wewnętrznych sprawach. Myśli pan, że pan prezydent tym razem zaprosi nowego sędziego do pałacu do złożenia ślubowania wobec?
2: Jest takie bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jako poseł pan poseł Piotrowicz w Sejmie tłumaczył, że złożenie ślubowania wobec prezydenta nie wymaga obecności fizycznej prezydenta.
0: Ale to było w Sejmie i za dawnych czasów.
2: Tak jest.
0: Ale... Jest nagranie, mogą sobie państwo sprawdzić. My tu żadnej rzeczywistości nie kreujemy.
2: A pan sędzia Piotrowicz, zdaje się, że z panem posłem Piotrowiczem się nie zgadza. Więc zostaje zatem interpretacja, czy złożenie ślubowania, że ślubuję wobec pana prezydenta i rota bez obecności pana prezydenta jest ważne, czy nie jest ważne. Wspomniany przez pani punkt 5 prawa o wykonywaniu mandatu posła Trybunału świadczy o tym, że złożone ślubowanie, tam nie jest wyszczególnione, czy ma być obecny pan prezydent, czy nie, daje podstawy do tego, żeby podjąć pracę, a zatem również otrzymywać pensję, bo ja nie wiem, czy ta czwórka sędziów otrzymuje pensję, czy nie otrzymuje.
0: Nie.
2: A pan przewodniczący Trybunału jest zobowiązany przydzielać im zadania.
0: Tak, bo wyboru dokonuje Sejm, ale żeby sędzia Trybunału mógł przyjść do pracy i zacząć tę pracę, musi złożyć ślubowanie. To jest warunek niezbędny. Pozwolę sobie, ja nie
2: Przepraszam,
0: wiem.
2: Przepraszam, ale może... sędziowie złożyli ślubowanie, bo nie obejmuje się funkcji, jeżeli się odmówi złożenia ślubowania. Tak. Nikt nie odmówił złożenia ślubowania.
0: Wręcz przeciwnie, sędziowie nawet wysyłali panu prezydentowi wszelkie dane, listy z danymi kontaktowymi, z numerami telefonów, żeby pan prezydent nie musiał za głęboko szukać.
2: Zdaje się, że też notarialne potwierdzenie tego stanu w rzeczy.
0: Mhm. Panie profesorze, jest taki, znaczy redaktor Terlikowski pozwolił sobie na takie podsumowanie. Ono mi się bardzo podoba. Jaka jest różnica między wobec a wobecności? Że jeżeli jestem lojalny wobec swojej żony, to nie tylko w jej obecności. Ja wiem, to uśmiecham się do tego, ale cóż zrobić?
2: Ale skoro mówimy o panu redaktorze Terlikowskim, przecież ślubowanie przy zawieraniu małżeństwa, zdaje się, że ślubuję wobec Boga wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczę cię aż do śmierci. I ślubuje się wobec Boga bez fizycznej obecności Boga w kościele.
0: No ale ten żart miał być potwierdzeniem tej sytuacji. Tak, tak. Tutaj stanę trochę w obronie redaktora Terlikowskiego, który sobie zażartował nieco z tej sytuacji.
2: Ale no ja dobrze. Się z nim zgadzam całkowicie.
0: Mhm. Prawda? Że wobec to nie tylko w jej obecności. Dlaczego pana zdaniem pan prezydent zwleka z decyzją w sprawie orderu Orła Białego dla Włodymyra Zełenskiego?
2: To, że zwlekać z decyzją, nie miałbym panu prezydentowi za złe.

0: Dlaczego? Otóż nie powinno się wydarzyć to, co wydarzyło się w Ukrainie, czyli prezydent Zełenski nie powinien w ten sposób się zachować. Dlaczego? Pierwszy powód zasadniczy, bo uważam, że brak roztropności wynika z tego, iż Rosjanie uzasadnili agresję na Ukrainę tym, że Ukraina jest, to jest państwo rządzone przez faszystów i nacjonalistów. Prezydent Zełenski potwierdza, tak, jemu faszyści i nacjonaliści, bo Ukraińska Powstańcza Armia ma wszystkie kryteria spełniające to zakwalifikowanie jako faszyści i nacjonaliści. Po drugie, w świetle wobec tego międzynarodowym, bo niechcący pokazał, że jednak coś jest na rzeczy i prezydent Putin, przynajmniej powód, czy to jest wystarczający, ale pokazał, że prawdziwy. Po drugie, prezydent Zełenski, odnoszę wrażenie, że trochę uwierzył w siebie, że jest po dobrej stronie mocy, w sensie ma szansę pokonać Rosję. Tutaj byłbym bardzo ostrożny co do szansy pokonania Rosji, bo nie wiem, do.
1: Znaczy, on nie formułuje takich przekonań publicznie. Mówi tylko o tym, że przed nami przełom w najbliższych miesiącach. Mogą na to wskazywać pewne informacje z frontu, ale kto wie, czy tylko na froncie ta sprawa jest rozgrywana, bo sam Putin ma się coraz mniej pewnie.
0: To jest sytuacja wewnątrz Rosji. Mhm. Tak o to chodzi, żeby pan Putin miał się coraz mniej pewnie. No i to jest także sprawa działań sankcji narzuconych na Rosję. One są omijane, ale nie aż w takim stopniu. To jest także skuteczność ataków ukraińskich w głąb Rosji. Tak, to jest prawda. Ale wciąż pokonanie Rosji, w sensie pobicia Rosji, moim zdaniem jest bardzo trudnym zadaniem. Zniechęcenie Rosji do działań na terenie Ukrainy to byłoby coś, co jest osiągalne. Poza tym odnoszę wrażenie, że prezydent Zełenski uznał, że skoro się tak bardzo liczy na świecie i również te nowe rodzaje broni są w zainteresowaniu różnych państw świata, że wobec tego może sobie na więcej pozwolić. Śmiem twierdzić, że to byłaby bardzo duża pomyłka ze strony ukraińskiej. Dlaczego? Otóż proszę zauważmy, że Stany Zjednoczone coraz bardziej wykazują swego rodzaju dezinteresment tym, co się dzieje w Ukrainie. Mają swój problem w Iranie. Chiny są wspierające Rosję i jako partner taki naturalny dla Ukrainy zostaje Europa. Europa, czyli Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i pozostałe państwa europejskie, nie licząc Półwyspu Iberyjskiego, bo jest on daleko. Jeżeli celem Ukrainy miały być aspiracje proeuropejskie, w tym także członkostwo w Unii Europejskiej, czy być może kiedyś w NATO, to nie należałoby sobie zrażać państw, które są bardzo ważne na drodze ku temu celowi wytyczonej przez Ukrainę. Takim państwem bardzo ważnym jest oczywiście Polska. I również.
1: No tak, tylko to, co się dzieje, wskazuje na to, że albo Wołodymyr Zełenski o tym nie wie, albo bagatelizuje tę sytuację, ten fakt, a być może nie jest sam w tym przekonaniu, skoro spotyka się w Londynie w towarzystwie Keira Starmera, Friedricha Merca i Emmanuela Macrona i nie ma tam Polski.
0: Od pewnego czasu nie widzę we wszystkich wydarzeniach Polska uczestniczy. Natomiast jest niewątpliwie pewne, że Londyn, Berlin i Paryż, proszę zauważmy, tam oczekują nas wybory, zwłaszcza w Paryżu. Jeżeli będzie wygra partia pani Le Pen, no to będzie jawny kierunek prorosyjski. Jeżeli w Wielkiej Brytanii Starmer zakończy swoją kadencję, nie jest wykluczone, że Nigel Farage będzie miał silną pozycję.
1: A przypomnijmy, to ten, który stoi za Brexitem. Tak, tak.
0: Poznam go osobiście bardzo dobrze z wielu lat w Parlamencie Europejskim.
1: No ale no on się schował do mysiej dziury po tym, jak doszło do Brexitu i teraz co? Wychodzi znowu na powierzchnię?
0: No, tak to jest w polityce. Przeczekał, no tak. Nie narażał się, nic złego nie zrobił. No i mamy oczywiście... Przepraszam.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mamy oczywiście AfD w Niemczech. Mhm. Partia AfD w Niemczech jest jawnie prorosyjska. Partia AfD w Niemczech jest jawnie zorientowana na to, żeby jak najszybciej rozpocząć współpracę z Rosją, business as usual. Także proszę się też z tym...

0: tym liczyć, że może się okazać, że kiedy Stany Zjednoczone wyrażają dezinteres małą Europę, Europa ma duże problemy z Chinami, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. W roku ubiegłym zamknęliśmy 350 miliardami deficytu w obrotach wzajemnych handlowych między Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską.
1: To jest więcej niż wcześniej? Jaka jest tendencja?
0: To jest przyrost około 30% z rok do roku. Jednocześnie potrzebujemy dokonać reindustrializacji Europy. Jednocześnie mamy duże opory, jeżeli chodzi o tak zwaną zieloną gospodarkę. A proszę pamiętajmy, Chiny są często pokazywane w Polsce jako ten przykład państwa, które lekceważy zieloną gospodarkę. 40% samochodów elektrycznych rejestrowanych co roku na świecie jest rejestrowanych tylko i wyłącznie w Chińskiej Republice Ludowej.
1: Mamy taki kraj w Europie, który też jest liderem, to jest Norwegia.
0: To jest Norwegia, ale tam jest 90%.
1: Nawet więcej chyba. Czytałam
0: tylko,
1: wczoraj
0: że 40% o skali całego świata jest rejestrowane właśnie w Chińskiej Republice Ludowej. I również zalewają nasz rynek europejski swoimi samochodami. No i jest pytanie, do jakiego stopnia my możemy na to pozwolić. Czyli z tego punktu widzenia Ukraina powinna się liczyć bardzo z najbliższym sąsiadem. Ja nie oczekuję tutaj jakiejś wielkiej...
1: Kto powinien o tym przypomnieć Wołodymyrowi Zełenskiemu?
0: W jakimś sensie przypomina to od czasu do czasu polski rząd. To się zdarza.
1: A w jaki sposób? To znaczy, bo panie profesorze, jeśli będziemy oczekiwali tylko podziękowań i wdzięczności, to myślę tak po ludzku nawet, nie w kategoriach dyplomacji, to możemy zirytować tę drugą stronę.
0: Ja ani razu nie wyraziłem się w tej naszej rozmowie o podziękowania i wdzięczności.
1: Nie, to ja mówię o takich politycznych oczekiwaniach, prawda? Bo często słyszymy, że należy nam się taka wdzięczność, że należy nam się podziękowanie, że oczekujemy tego. Także ja nie cytuję pana.
0: Pani redaktor, ta wdzięczność i podziękowanie powinny jest, jeżeli już mamy się w tym świecie poruszać w obie strony. Powinniśmy docenić to, że Ukraińcy stawiają tak dzielnie opór Imperium Rosyjskiemu. To oni zasługują na wielkie uznanie. Powinniśmy także wyrazić szacunek, dlatego że giną, ale Rosjan ginie znacznie więcej. Oni zatrzymują te zamiary imperialne Rosji na swoim terytorium. Więc za to też im powinniśmy wyrazić podziękowanie. I oni powinni wyrazić w ogóle całej Europie podziękowanie. Po pierwsze za to, że dostali pomoc 4 lata temu. Takie bardzo otwarte serca, otwarte domy. Za to, że dostają 90 miliardów euro w tym roku tylko z Unii Europejskiej, co pozwala im po prostu żyć i prowadzić wojnę. No i jednocześnie, że mamy w Unii Europejskiej, w państwach europejskich, ale i w NATO sojuszników, którzy także liczą się z tym, że Ukraina będzie kiedyś musiała być odbudowana i deklarują pomoc i udział.
1: No tak,
0: za
1: 2 tygodnie
0: będziemy mieć takie wielkie zgromadzenie w Gdańsku.
1: Właśnie.
0: Jak odbudować Ukrainę i kto powinien pomóc Ukrainie w odbudowie.
1: Ale tutaj Ukraina może stawiać warunki i wskazywać palcem, z kim chce współpracować, a z kim nie, panie profesorze. A jeśli jeszcze Wołodymyr Zełenski się pogniewa i nie przyjedzie do Gdańska?
0: No czy przyjedzie, to teraz jest znak zapytania.
1: Właśnie.
0: Ja sobie nie bardzo wyobrażam, że nie
1: Żeby
0: przyjedzie.
1: Go nie było.
0: Ale również Ukraińcy powinni się z tym liczyć, że to, co dostali z Unii Europejskiej, i to jest kredyt póki co. Nie powinni starać się dzielić Unii Europejskiej i zachowywać się trochę jak Rosjanie, czy Amerykanie, którzy próbują mówić, to jest dobre państwo członkowskie Unii Europejskiej, nam bliskie, my je kochamy, to jest niedobre państwo członkowskie. Mamy już takie 2 gesty dzisiaj, wczoraj, które wskazują na to, że po stronie ukraińskiej chyba następuje pewne otrzeźwienie. Gest pierwszy. Samolot prezydenta Zełenskiego wyleciał z Mołdawii, ale już wrócił do Polski, do baz.
1: Tak, wracał przez
0: Gest
1: przez
0: drugi.
1: Polskę.
0: Mamy rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, który mówi, że będziemy jednak przyjaźń musimy wzmocnić, musimy zakopać dotychczasowe uprzedzenia i ekshumację będziemy przyspieszać. Proces będzie się odbywał normalnie. Czyli z tego punktu widzenia oznacza, że sygnały, które płyną do Kijowa, z Europy, z tym także z Warszawy i zachowanie prezydenta Nawrockiego. To, co prezydent zrobił, zapowiadając odebraniem orderu Orła Białego, to było swego rodzaju reakcja, pod którą bym nazwał, odbezpieczył pistolet i położył na stole. No i zdaje się, że jest jakaś reakcja na to, że jest refleksja.
1: Brutalne porównanie, ale
0: Pani redaktor, to są

0: Czasy wojenne. Tak. Natomiast chciałbym, żeby również nasi bracia na Ukrainie, w Ukrainie zrozumieli rzecz następującą. W świecie, w Europie zdarzały się wielkie między państwami bitwy I wojny światowej. Po 2 miliony ludzi zginęło po stronie francuskiej i niemieckiej. II wojnie światowej. Ileż zginęło Polaków? Jednak polski episkopat, potem państwo polskie pokazały, jesteśmy w stanie, nie zapominając o tym, co było, budować nową przyszłość.
1: Przecież jesteśmy w stanie Rosjanie zrobić więcej. Jesteśmy w stanie wysłać list, wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
0: Tak, 20
1: prawda?
0: Milionów Rosjanie stracili w II wojnie światowej osób zabitych przez Niemców. Nie szczędzili Niemców Rosjanie i kiedy weszli na tereny niemieckie, nie tylko zbrojnie Niemcom dokuczali. Wiemy, że to nie były przyjemne czasy dla ludności cywilnej. No i jednak dalej są w stanie z sobą współpracować. Czyli historia to jest historia, przeszłość jest przeszłość i nie powinniśmy poczynić kroków, które by budowały niechęć w państwach sąsiednich w stosunku do przypowodowaną
1: no tak.
0: historią.
1: Tylko też chodzi o to, żeby nie bagatelizować tej sytuacji. Nie mówię, że ktoś to robi, bo może stworzyć niebezpieczny precedens, ale też myślę o innych konsekwencjach tej sytuacji, o takich społecznych, takich między nami, że o ile rosną nastroje antyukraińskie między nami, to one mogą, ta sytuacja czy to zjawisko może przyspieszyć, jeśli ta sytuacja nie zostanie mądrze rozegrana.
0: Ja bym apelował wręcz do naszych słuchaczy. Mhm. Nie dajmy się, że tak powiem, inspirować antyukraińsko. Nie daj i również do strony drugiej, nie dajmy, proszę nie prowadzić antypolskiej propagandy. To prowadzi donikąd. My z punktu widzenia nawet gospodarczego jesteśmy bardzo zainteresowani. Jest to nam niezbędne utrzymanie dobrych relacji. Jest tam potrzebne... Ci potrzebni Ukraińcy, którzy teraz pracują w Polsce, mieszkają, oni pomnażają nasz dobrobyt i siebie również ochronią przed...
1: No i często pracują w takich branżach, w których my byśmy pracować nie chcieli, prawda?
0: Więc... Tak, to też się zdarza. I nie wytykajmy ich palcem, że oni są inni czy specjalnie traktowani. I jednocześnie pamiętajmy, że również budujmy sobie naszą reputację europejską, dlatego, że Polska powinna mieć za sobą wsparcie i Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i każdego innego państwa czy Unii Europejskiej w tym wspólnym celu osłabiania, systematycznego osłabiania Rosji. Tylko pamiętajmy, że w którymś momencie będzie taka prawdopodobnie tendencja, jeżeli już Rosja będzie osłabiona, ta wojna się w czymś, jakąś konkluzją zakończy, częściową czy całkowitą, to musimy się liczyć z tym, że w Europie będzie tendencja do tego, żeby wrócić do prowadzenia interesów z Rosją. Wrócić do prowadzenia interesów z Rosją, to znaczy, każdy z nas chciałby tankować taniej paliwo. Każdy z nas chciałby taniej ogrzewać mieszkania. Każdy z nas chciałby, żeby nasze produkty były eksportowane, żebyśmy wygrywali konkurencję na rynkach. Rosja z punktu widzenia gospodarczego, gospodarkę ma kompatybilną. To, co my produkujemy, jest dla Rosjan atrakcyjne. To, co oni mają, czyli zasoby naturalne, my tego potrzebujemy. Płacimy w tej chwili bardzo dużą cenę za wszystkie nośniki energii. I popatrzmy, co się dzieje. Cieśnina Ormus i zaopatrzenie w ropę. Ropę i gaz, które kupujemy ze Stanów Zjednoczonych. One nie są tanie. No i w związku z tym trzeba się z tym liczyć, że czy to się komuś podoba, nie podoba. W którymś momencie nastąpi powrót mniej lub bardziej szybki do normalnej współpracy między Rosją a państwami Europy Zachodniej.
1: Nie wiem, kolejny pakiet sankcji europejskich na Rosję, patriarcha Cyryl nie będzie mógł podróżować po Europie. Nie wiem, on tak podróżuje często, żeby to miało uderzyć w niego? Bo zastanawiam się nad sensem
0: Nie słyszałem żadnej wizyty o wizycie patriarchy Cyryla w Europie. To jeżeli to jest nasz papież rzymskokatolicki podróżuje.
1: Właśnie, no ale też zastanawiam się nad sensem kolejnych pakietów. One mogą coś jeszcze...
0: Panie redaktorze, jest sens kolejnych pakietów. Mhm. Co to oznacza, że wzmacnia się ta presja na Rosję? I to oznacza, że również reputacja Rosji dalej jest kwestionowana.

0: pana. To oznacza także rosnące problemy gospodarcze Rosji, bo te problemy są narastające. Rosja po prostu gospodarczość jest w stanie wzwijającym się i to oznacza tak jest krok po kroku osłabianie Rosji. Nam jest potrzebna Rosja coraz bardziej osłabiona.
1: Przypomnijmy, co mówił na temat orderu Orła Białego dla, czy odebrania tego orderu ukraińskiemu prezydentowi, mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły. Tutaj wszystkie możliwe działania i decyzje są po stronie ukraińskiej. Jeśli w naturalny sposób no, nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta. W takim czasie, który rzeczywiście pozwoli na odpowiednią decyzję.
1: Proponuję, żebyśmy przeszli do innego tematu, ważnego dla naszych słuchaczy. Obecne unijne przepisy gwarantują pasażerom, bo chodzi o latanie, odszkodowanie nawet do 600 euro przy opóźnieniu powyżej 3 godzin. Rada Unii Europejskiej, w tym Polska, do niedawna dążyła do zmiany tego progu na 4 godziny, dla tras europejskich nawet 6 godzin, dla rejsów długodystansowych. Jak się pewnie Państwo domyślają, przewoźnicy bardzo boją się kosztów, zwłaszcza w tej sytuacji. Jak mielibyśmy skorzystać na tym zamieszaniu? Znaczy ja pasażer, pan pasażer, jako pasażer?
0: Czy pierwsze wyzwanie, przed którym stoimy, to jest cały czas gwarancja tego, że będzie dostarczana kerozyna, czyli paliwo lotnicze. Mamy zapasy obliczalne na kilkanaście dni, czasami się mówi 3 tygodnie w Unii Europejskiej i zbliżamy się wobec sezonu turystycznego. Mamy już tysiące lotów skancelowanych, zwłaszcza przez linie te nie przez przewoźników flagowych. Mamy także tendencję do wzrostu cen biletów. Natomiast te kroki, które się podejmuje, to mają na celu wykazanie troski o interes pasażera i zmobilizowanie do wzrostu punktualności. I gdy jako pasażer opowiadałbym się za tym, że należałoby chronić interesy pasażera, natomiast mając świadomość różnych perturbacji tych zewnętrznych, myślę, że będzie potrzebna tak zwana konsultacja jeszcze społeczna i impact assessment, ocenienie, na w jakim stopniu linie lotnicze wytrzymają takie zmiany.
1: Walczymy my także przez ministra Klimczaka o sytuację pasażerów, tylko pytanie zasadnicze, czy w tej sytuacji interes pasażera i linii lotniczych nie są bardziej rozbieżne niż kiedykolwiek i nie powinniśmy nieco przymknąć oko wobec zagrożenia związanego z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Musimy poczekać na rozwój tej sytuacji. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Bogusław Liberacki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, życzę miłego popołudnia.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa przegłosowana niemal jednomyślnie. Sejm przyjął zakaz, który uderza w patostreaming. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie wybrali następcę sędziego, którego kadencja upływa pod koniec czerwca. Agenci AI zamiast zwykłych pracowników. Chińczycy obawiają się masowych zwolnień. Minęła 15. Damian Szpyra. Dzień dobry. Transmitowanie wulgarnych i agresywnych treści w internecie będzie karane. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu. Musimy dostosowywać się do zmian, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
1: Za przyjęciem ustawy zagłosowało 419 posłów, przeciw 19, a jedna osoba się wstrzymała. Wśród polityków, którzy zgadzają się z zapisami ustawy, jest Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
3: No, oczywiście to jest trudna materia, bo internet jest trudno ustalić sprawcę. Też nie chcemy prowadzić cenzury w internecie, ale no, treści takie właśnie patologiczne nie powinny tam być, nie powinny być monetyzowane, nie powinny nasze dzieci do tych treści docierać.
1: Dlaczego wprowadzanie nowych przepisów jest ważne dla bezpieczeństwa najmłodszych w sieci, wyjaśniał założyciel akcji uczniowskiej Rafał Mrozek.
4: Patostreaming jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych. Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski.
1: Projekt ustawy przewiduje, że patostreaming będzie zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nie będzie można też rozpowszechniać przemocy wobec zwierząt i promować nielegalnego hazardu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Sejm wybrał również nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim profesor Sławomir Patyra. Jego wybór ma związek z upływem kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego, która nastąpi 28 czerwca. Zgłoszonych na to stanowisko było 2 kandydatów. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała 2 kandydaturę, Artura Kotowskiego. Dodajmy, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego indywidualnie na 9-letnie kadencje. Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, nie powinien uczestniczyć we wczorajszym przesłuchaniu, mówił dziennikarzom w Sejmie Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na pytania prokuratorów jako świadek w sprawie tzw. dwóch wież. W przesłuchaniu jako pełnomocnik biznesmena, który miał zostać oszukany w związku z inwestycją, uczestniczył Roman Giertych. Jarosław Kaczyński przedstawiał powody, według których polityk KO nie powinien reprezentować interesów poszkodowanego.
5: No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa. Oczywiście adwokat, pełnomocnik nie ma takich zobowiązań jak prokurator czy sędzia. Ja o tym wiem.
1: Sprawa dotyczy austriackiego biznesmena, który miał w związku z inwestycją zostać wprowadzony w błąd i stracić na tym ponad 1 000 000 euro. Na koniec Chiny i obawa przed utratą pracy w związku z rozwojem AI. Prognozy zawarte w raporcie analityków Citibanku dotyczą aż 70 milionów osób. Ze śledztwa przeprowadzonego w Chinach przez dziennikarzy agencji Reutera wynika, że zastępowanie pracowników agentami AI już tam ma miejsce.
6: Rozwój sztucznej inteligencji przez chińskie władze uznawany jest za kwestię priorytetową. Koncerny, szczególnie te działające w branżach związanych z internetem i sprzedażą, nakłaniają pracowników do korzystania z narzędzi AI. Te z czasem mogą zastępować ludzi. Z informacji, do których dotarł Reuters, wynika, że niektóre chińskie firmy po cichu zwalniają pracowników, zastępując ich pracę AI. Zgodnie z chińskim prawem, instytucje nadzorujące pracę przedsiębiorstw muszą wyrazić zgodę na zwolnienia przekraczające 10% ogólnej liczby pracowników firmy. W Chinach w co najmniej 3 przypadkach zwolnienia ludzi z powodu zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję sądy orzekały na korzyść pracowników, nakazując przywrócenie ich do pracy. Eksperci ostrzegają jednak, że brak kontroli w tym zakresie może skutkować coraz gorszą sytuacją na rynku pracy. Zdobycie dobrze płatnej pracy w Chinach już teraz uznawane jest za trudne. Rośnie liczba absolwentów uczelni wyższych, tylko w ubiegłym roku było ich ponad 12,5 miliona.
1: Relacjonował Tomasz Sajewicz.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze z ulewnym deszczem przechodzą przez zachodnią Polskę. Gdzie dokładnie obowiązują ostrzeżenia pogodowe, wyjaśnia Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, częściowo dolnośląskie i wielkopolskie. Suma opadów miejscami do 25 mm oraz porywu wiatru do 70 km na godzinę.
1: Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Na pozostałym obszarze również pochmurno, ale deszcz może pojawić się jedynie miejscami. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem do około 17 na przeważającym obszarze.
3: Klima.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce. Obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi 58% energii w krajowej sieci. Zielone godziny potrwają do 17. Na północnym wschodzie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
3: Klimat. Reklama.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Autopromocja.
13: Najbliższa sobota na PG Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły w piątkowym weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Dziewięć minut po 15, a lista kandydatów na prezydenta Krakowa coraz dłuższa i coraz ciekawsza. Otóż są nowi kandydaci. Paweł Ślis ma nieoficjalnie szykować start w wyborach na prezydenta Krakowa. Oficjalna prezentacja kandydata ma się odbyć w przyszłym tygodniu. To jest informacja od Radia Kraków, a ja się zastanawiam, przepraszam bardzo, gdzie ta prezentacja będzie miała miejsce, bo kancelaria premiera już spalona, więc trzeba wybrać inne. Start ma rozważać także Rafał Komarewicz z klubu Centrum. Coś jeszcze ważnego, te informacje podaje Wirtualna Polska. Rafał Komarewicz przez lata działał w samorządzie jako krakowski radny. Decyzja w tej sprawie miała zapaść dziś.

0: Monika Piątkowska z poparciem Koalicji Obywatelskiej PSL-u, Michał Drewnicki PiS, Bartosz Boheńczak Konfederacja, Aleksandra Owca Partia Razem, Grażyna Zofia Świat, bezpartyjni samorządowcy Małopolski, Michał Klimek Konfederacja Korony Polskiej, lider Komitetu Referendalnego Jan Hoffman, Sławomir Pietrzyk Socjaldemokracja Polska, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Takiego podsumowania dokonała Polska Agencja Prasowa. A gdzie pan Gibała? On na razie nie wyklucza, no ale ja jestem przekonana, że swoją kandydaturę zgłosi. Robi się bardzo ciekawie.
1: Stan dnia.
0: Dziś ważna decyzja w Sejmie. Przeszła przez parlament ustawa o patostreamach. One będą w internecie zakazane. Projekt przegłosowany przez posłów niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie konkretnych kar za publikowanie w sieci patologicznych treści. Martyna Szymczakowska jest w Sejmie i przysłuchiwała się tej części obrad.
2: Tak jest.
0: Co konkretnie zakładają przepisy?
2: No, za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Znowelizowane przepisy obejmują też między innymi zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią większej całości.
3: Ja nie wiem, czy kodeks karny jest najlepszym miejscem do regulowania patostreamów, ale wiem, że w ten sposób wysyłamy do społeczeństwa sygnał, że nie życzymy sobie obecności takich treści w internecie. Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. No i mam nadzieję, że to zacznie za chwilę obowiązywać.
2: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Jeśli do tego dołożymy zakaz patostreamów w internecie, no to rzeczywiście to już wygląda całkiem dobrze. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk tuż po głosowaniu zwrócił się do patostreamerów, którzy za publikowanie obrzydliwych treści no, zarabiają często niemałe pieniądze.
4: Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się. Właśnie uchwaliliśmy ustawę, która penalizuje patostreaming. Dzisiaj debata nie toczy się o wolności słowa, tylko toczy się o tym, czy ta patologia w internecie, czy też wszystkie takie negatywne zachowania, które przede wszystkim oddziałują na najmłodszych, na dzieci i młodzież, zostaną zahamowane.
2: A o tym, że jest to ustawa, która powstała ponad podziałami, co w Sejmie nieczęsto się dzieje, niech świadczą słowa posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika.
5: Najważniejsze, że zrobiliśmy to, czego nikt nie zrobił przez kilkadziesiąt lat. Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji, wielu ministrów, rzeczników i nie ukrywam, że to jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
2: Trafi do Senatu, gdzie niewykluczone są jeszcze pewne poprawki, między innymi dotyczące doprecyzowania, czy jest to działalność artystyczna w kontekście streamów, no bo jest jeszcze taka pewna luka, także że autorzy patotreści mogą wykorzystywać to pojęcie właśnie działalności artystycznej do swoich działań. W Senacie ma się to jeszcze zmienić, no a następnie ustawa znajdzie się na biurku prezydenta.
0: I Martyna Szymczakowska z tymi informacjami dla państwa. Dziękuję ci bardzo.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Nawet 5 lat więzienia przewidują te przepisy dla tych, którzy będą je łamać. Ja się uśmiecham, nasz gość też, bo jeden z gości Martyny mówi, że od kilkudziesięciu lat, tak, czekaliśmy na uchwalenie tych przepisów. Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: No to dlaczego kilkadziesiąt lat temu nic nie wiedzieliśmy o patostreamerach?
6: No może gazety nie pisały kilkadziesiąt lat temu o patostreamerach na YouTubie. No ale to trochę się wyzłośliwiamy już, panie redaktorze.
0: No ale jak inaczej? Jak inaczej, no, panie Kamilu? No dobrze.
6: Nie, to... Ja też uważam, że jednak z uśmiechem lepiej podejść niż z jakimś takim smutnym wyrazem twarzy.
0: No to ja z uśmiechem podchodzę także do informacji, która napłynęła od prezesa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że on to nawet lubi... takie bijatyki na ringu pod warunkiem, że przebiegają według rycerskich zasad. Dlatego też nie bardzo pochwala to, w jaki sposób Donald Trump będzie świętował swoje urodziny. Ale to tak... To tak a propos. No, a właściwie
6: ale
0: nawet
6: boks,
0: w związku...
6: to nie po to streaming, to tam... Prawda?
0: No, rycerski boks, to

0: Nie patobox, prawda?
1: No właśnie.
0: Tak. No dobrze, to najwyższa pora chciałoby się powiedzieć, prawda?
1: Tak, tylko co wokół tej ustawy, wokół procedowania tej ustawy się zadziało w ostatnich dwóch dniach. Nie dość, że już sam poseł Mejza jest, delikatnie mówiąc, średnią prasę jednak. Przez to, co robił już nie tylko przez tą konferencję, na której pokazywał, jak to uleczył ten środek, czy już chyba wyrzuciłem szczegóły z głowy.
0: Tak, chodziło o to, że proponowano dzieciom, tak, zwłaszcza dzieciom, jakieś terapie nowotworowe za ogromne pieniądze, które bazowały, przepraszam, tak, za uproszczenie, ale nie wiem, na ziołach.
1: Tak.
0: Znaczy na niczym sprawdzonym, tak.
1: Później były kwestie jakichś mandatów, przekraczania prędkości i na
0: to
1: koniec...
0: Na 200 punktów ma pan,
1: tak,
0: poseł Mejza.
1: I na koniec wczoraj na zaproszenie pana posła Mejzy w Sejmie pojawił się Daniel Magikal ze swoją chyba aktualną partnerką. Plus jeszcze tam był obok nich asystent Pawła Kukiza. Więc ważna sprawa, naprawdę. No, jeśli chodzi o treści w internecie, jedna z najważniejszych, o ochronę nie tylko dzieci, a przede wszystkim dzieci, ale o ochronę wszystkich użytkowników internetu. Znaczy oglądanie tego patostreamingu, oglądanie treści, które generuje patostreaming, wpływa negatywnie na wszystkich, którzy to oglądają bez wyjątku. I zrobienie wokół
0: nawet jeśli
1: tego,
0: nam się wydaje, że nas
1: lubimy to oglądać. Znaczy,
0: albo
1: oczywiście...
0: nie, że nie zostawia to w nas żadnego śladu. Ja pozwolę sobie tutaj wejść panu w słowo i dodać, że on organizował na żywo transmisję z imprez suto zakrapianych alkoholem. Wulgarny język, no to właściwie przy tym... Mniejszy zarzut, prawda? Ale na przykład w 2020 roku został skazany razem ze swoją matką za pochwalanie zabójstwa Pawła Adamowicza. Sąd ukazał go pracami społecznymi, 2-letnim zakazem nagrywania i publikowania treści w sieci. Nie wiem, czy się przejął tym zakazem, bo nie sprawdzałam, ale to jest ktoś taki, kogo pan poseł Mejza w charakterze gościa zaprasza do Sejmu. I co więcej, ten pan sobie swobodnie do Sejmu wchodzi. Dziś czytałam o tym, że więcej tego nie zrobić. Znaczy, że dostał już zakaz, że się spotkało kierownictwo Sejmu w tej sprawie i ten pan więcej właściwie do świątyni demokracji, prawda? Nie wejdzie.
1: Znaczy, no, ta narracja, która tłumaczy zachowanie posła Mejzy, jest taka, że no jednak Daniel Magikal nie został pozbawiony praw obywatelskich. Nie został ubezwłasnowolniony przez te swoje działania, więc teoretycznie mógł wejść, mógł swoje zdania również wypowiedzieć. I ja nie polemizuję z tym. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Znaczy swoje zdanie mam, ale to nie jest przedmiotem tej rozmowy. Ważne jest to, że w momencie, kiedy procedujemy ustawę, która będzie penalizowała zachowania, no, które trudno polemizować, znaczy, trudno dyskutować z tym, czy to powinno być legalne, czy nielegalne. No, są pewne takie obszary, gdzie ja może nie jestem jakimś zwolennikiem kategoryzmu, natomiast jest pewne obszary takie, które są dość oczywiste i dość oczywisty sposób wpływają na człowieka, chociaż jeżeli ten cały nurt płaskiej ziemi rozrasta się, a nie kurczy, no to w sumie nie wiem, czy już
0: jest coś,
1: są
0: co jeszcze
1: takie
0: pana
1: prawdy.
0: Dziwi? No właśnie, bo ja szczerze mówiąc nie przyglądałam się precyzyjnie zapisom tej ustawy, ale zawsze w takim, zrobię to na pewno jeszcze dzisiaj, ale wie pan, zawsze mnie zastanawia skuteczność egzekwowania tych przepisów. Rozumiem, że nie wiem, wiele zależy od nas, bo możemy zgłaszać, prawda, informować, no ale ktoś powinien ten internet w tym celu przeglądać. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Obiecałam państwu, zajrzę, sprawdzę.
1: No przede wszystkim, znaczy ta ustawa pewnie nie wyeliminuje tego problemu, bo ten problem, nad tym problemem powinny pochylić się platformy, na których ten patostreaming jest obecny. I tam powinna być kontrola, na czym społeczeństwo nie tylko na gruncie prawa krajowego powinno się tym zajmować, ale też na gruncie kontaktów między, nie wiem, władzą publiczną a platformami, które te treści rozpowszechniają. Bo takiej kontroli nie ma. Jeśli jest, to w tak ograniczonym

0: pewnym stopniu, że nie ma możliwości tego powstrzymania.
1: Mhm. Res Futura i te analizy, które są na waszej stronie, są ogromnie ciekawe, bo one pokazują, jak odnosimy się do spraw, którymi żyją media, dziennikarze, ile one mają wspólnego. Znaczy zainteresowanie naszych słuchaczy i ewentualnie zainteresowanie dziennikarzy najczęściej niewiele, panie Kamilu?
0: A nie jest tak za...
1: Nie jest tak źle?
0: Czasem niewiele, czasem zostają w bańkach te informacje, które są, byśmy sobie myśleli, że w mainstreamie, to one jednak są w bańkach. No ale nie wiem, no ostatni przykład z jednego pana redaktora, który proponował przypięcie urzędniczki do pręgierza nagiej. No na przykład taka sprawa przekroczyła wszystkie bańki. I zmobilizowała, co ciekawe, bardzo, bardzo zmobilizowała obrońców takiego podejścia do urzędników Krajowej Administracji Skarbowej albo w ogóle urzędów skarbowych.
1: Tak, ale
0: więc są takie sytuacje.
1: Tak, przyjrzeliście się dominującym emocjom w dyskursie dotyczącym rocznic smoleńskich. Tak. Ja myślę, że to politykom też, poza sondażowymi wynikami, które śledzą, najlepszy sposób na niekorzystne sondaże? Zrobić swoje, prawda? Albo ogłosić wszystkim, że się zrobiło swoje. Ale tutaj nie jest to zwykły sondaż, bo na przykład pan Kamil łapie się za głowę, nie wiem, czy na to, o czym ja mówię. Ale to taki cytat.
0: Nie,
1: no,
0: bardzo
1: to taki
0: ciekawa,
1: cytat.
0: Bardzo ciekawa teza.
1: Ale nie moja, to rozumiem, prawda? Tak, ona się często pojawia w ustach polityków, którzy nie są zadowoleni z słupków poparcia albo braku poparcia. Pogarda i znudzenie. Dominująca emocja widoczna w słownictwie: cyrk, szopka, kabaret, komedia, pajacowanie. Złość i agresja dotyczy obelg, przekleństw, wyzwisk i tak dalej. Zmęczenie i bezradność, które wyrażają się pytaniami, kiedy to się skończy, ile można, jak długo jeszcze. Wie pan co? Jakieś takie w ramach prac domowych, one nie są obowiązkowe, ale wprowadziłabym je do Sejmu, żeby tak sobie panowie wszyscy spojrzeli na te wyniki.
0: No dobra, no tutaj dwie uwagi, bo pierwsza uwaga jest taka, że te negatywne emocje, niezależnie z której strony i niezależnie w kogo skierowane, będą wybijały się mocniej niż pozytywne. To jakby to wiemy, chyba że mamy taką akcję, która jednoczy Polaków, to też jest taka zbitka słowna, która jest dużą przesadą, ale no powiedzmy, że duża część Polaków jednak będzie odnosiła się pozytywnie i to jest, nie wiem, na przykład akcja Łatwoganga albo zwycięstwo, prawie zwycięstwo Maji Chwalińskiej we French Open. To są takie sprawy, które rzeczywiście powodują, że te emocje pozytywne górują nad negatywnymi. Zazwyczaj to jest wręcz przeciwnie. No i jeśli chodzi o miesięcznice smoleńskie, one trwają już tak długo, że wywołać teraz tak silne, negatywne emocje wśród Polaków, to jest naprawdę sztuka. To znaczy, to trzeba jakoś docenić. I ja nie mówię tego z przekąsem, bo naprawdę, ile lat już to trwa. I Polacy, nie wiem, jak sobie badamy kolejną sytuację związaną na przykład ze Zbigniewem Ziobro, albo z jakąś sytuacją, która się wydarzyła kiedyś. No to pojawią się jakieś emocje, ale generalnie szybko przycichną. A tutaj, miesiąc w miesiąc, znowu ktoś coś zrobił podczas miesięcznicy. Znowu musimy tą martyrologiczną część funkcjonowania Polski wywyższać nad wszystko inne, co się dzieje.
1: Jasne, tylko że żywot informacji w przestrzeni publicznej czy w globalnej wiosce, w której żyjemy, jest krótki, a tutaj ktoś bardzo się stara o kontynuację tych zdarzeń i to pewnie dlatego. Nie wiem, czy jest taka jest takie kryterium w waszym badaniu, jak swojego rodzaju przyzwyczajenie, które powoduje, że jesteśmy... Przychodzi taki moment, że oczekujemy nawet, tak?
0: Ale jak się pojawia przyzwyczajenie, to się też pojawia znudzenie. Znaczy, przyzwyczajamy się do czegoś i później nie wywołuje to, to tak jak w związku, panie redaktor. Na początku jest super emocjonalnie, a później jest przyzwyczajenie. To nie oznacza braku uczuć oczywiście, ale są jednak, no wszyscy to znamy, ale nie tylko z relacji miłosnych, relacje mogą być koleżeńskie, przyjacielskie przecież. Później to wszystko jest trochę bardziej stonowane. I to powinno też

0: pokazywać się w komentarzach Polaków i w internecie. A jednak, nie jednak, tutaj nas to rozpala bardzo.
1: No dobrze, ale pojawiają się w tych związkach, o których pan mówi, takie suspensy, na przykład jak minister Kierwiński, akcja Silna Polska, wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Tak. Zasięg w sieci 8 milionów, co to jest?

0: dorosłych Polaków tę informację zobaczyła.
1: Mhm, wie, o co chodzi, tak, mniej więcej. No tak. To bardzo duży zasięg.
0: Bardzo duży zasięg. Tak. Jak na kolejne wotum zaufania, czy tam wotum nieufności, no to rzeczywiście to jest dużo.
1: I kto zwyciężył tutaj z narracją? Prawo i Sprawiedliwość, które przekonywało nas, że w policji jest chaos i minister nie ma kontroli nad swoim resortem, a przez to nasze bezpieczeństwo jest zagrożone? Tu w taką pigułkę zbieram. A, no i związki partnerskie, tak? Że to przeciwko konstytucji. Co tam jeszcze było w tym... w tych zarzutach? No, jeszcze parę argumentów.
0: Cała lista.
1: Cała lista, tak. Czy ci, którzy bronili pana ministra i twierdzili, że MSWiA ma same sukcesy?
0: Jak sobie dzisiaj popatrzymy na te komentarze, to oczywiście będzie trochę inaczej wyglądało niż wczoraj. Natomiast ta sprawa jeszcze się skleiła z jedną rzeczą, otóż zatrzymaniem dziennikarza Leszka...
1: K.
0: K. Mhm. K, okej. Okay. Że to jest pewnego rodzaju zemsta polityczna, etc. I to akurat było w tym samym dniu, kiedy wotum zaufania się dokonywało w Sejmie. No, narracje tutaj często jest tak, że nawet jeżeli chodzi o polityka z lewej czy z centrum, to narracje przyjmują te konta, które są jednak przeciw. Ale jak sobie popatrzymy na przykład na opinię dotyczącą tego, czy minister Kierwiński jest w gruncie rzeczy dobrym ministrem, no to mamy delikatną przewagę tych komentarzy pozytywnych nad negatywnymi. No ale jeżeli 40 parę procent Polaków w komentarzach już po odsianiu botów, już po... Znaczy z dużo większą pewnością wiemy, że to są prawdziwi ludzie, którzy postanowili wypowiedzieć się na ten temat. Jeżeli 40 kilka procent uważa, że to nie tak powinno tutaj wszystko się dziać w ministerstwie, no to jest dużo. Znaczy to tam powinna się zapalić lampka. Przecież wiadomo było, że to wotum zaufania, znaczy, że to...
1: Że próba odwołania pana ministra się nie powiedzie. Ale panie Kamilu, to jeszcze na koniec, bo to jest też ciekawe. Leszek K. to Leszek Kraskowski, tak pisze o nim prasa, więc nie będę też inaczej tego robić. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Uwaga, za nielegalne posiadanie broni i groźby pod adresem komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Prokurator Antoni Skiba mówił tak. Napisał, że jedzie z pistoletem, żeby zastrzelić komendanta i będzie próbował zastrzelić wszystkich, którzy będą go powstrzymywać. I ta lawina poparcia dla pana Leszka Kraskowskiego jest zdumiewająca.
0: Dojmująca.
1: Dojmująca, prawda? I fala krytyki też pod adresem pana ministra Kierwińskiego za taką sytuację. Nie dokładam do tego żadnej interpretacji, to tylko fakty podane przez prokuraturę. Musimy kończyć z żalem. Stwierdzam, Kamil Smogorzewski, Res Futura, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
9: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zapowiada niezależność i merytoryczną pracę Sławomir Patyra, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Prawnik został wybrany przez Sejm głosami koalicji rządzącej. Pokonał zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego. Nowy sędzia mówił w TVP Info, że do czasu zakończenia kadencji przez poprzednika nie oczekuje zaproszenia na ślubowanie od prezydenta.
2: Rolą sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest ochrona konstytucji, ochrona wolności i praw jednostki i orzekanie, a nie rozwiązywanie jakichś problemów, które w Trybunale Konstytucyjnym są. Ja mam nadzieję, że to świat polityki zechce rozwiązać ten problem, albowiem to jest problem natury politycznej.
1: Sławomir Patyra jest radcą prawnym i wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na stanowisko sędziego Trybunału zastąpi Andrzeja Zielonackiego. Związkowcy krytycznie oceniają proponowaną przez rząd podwyżkę płacy minimalnej. Rada Ministrów chce, by w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4950 zł brutto. To za mało, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dodaje, że płaca minimalna powinna gwarantować podstawowy poziom życia.
3: Dążymy do podniesienia płacy minimalnej o te około 8% do 5200 zł. Jednocześnie oczekujemy wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych o 15%.
1: Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Teraz sprawa, która wywołuje duże emocje. Sąd okręgowy w Toruniu utajnił proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii. Po odczytaniu aktu oskarżenia dziennikarzy poproszono o opuszczenie sali.
4: Oskarżam Johna Egerta, że w dniu 15 czerwca 2025 roku w parku Glacia zaatakował ją używając noża. Zadał jej wiele ciosów w głowę i szyję, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.
1: Klaudia K., doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zmarła w szpitalu po 2 tygodniach walki o życie. Przed rozpoczęciem procesu w miejscu tragedii w parku Glazia odbyło się uroczyste spotkanie modlitewne w intencji ofiary. Wcześniej pamięć zmarłej uczczono m.in. Marszem Milczenia, w którym uczestniczyło około 20 tysięcy osób. Droższa benzyna, tańszy diesel. Minister energii opublikował maksymalne ceny paliw, które będą jutro obowiązywać na stacjach. Kierowcy tankujący popularną 95 zapłacą za litr 5,98, o 6 groszy więcej niż obecnie. Tańsza będzie za to benzyna 98 za litr tego paliwa. Trzeba będzie zapłacić 6 zł i 55 groszy. Cena diesla spadnie o 6 groszy do poziomu 6 zł i 37 groszy. Mechanizm maksymalnych cen paliw został wprowadzony przez rząd w ramach pakietu CPN. To reakcja na kryzys energetyczny po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15.34, cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. No to jesteśmy na portalu Truth Social. Stany Zjednoczone uderzą dziś wieczorem bardzo mocno na Iran, którego marynarka wojenna, siły powietrzne, radary, systemy przeciwlotnicze i wszelkie inne formy obrony wraz z większością potencjału ofensywnego legły w gruzach. W niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Kark i inne punkty infrastruktury naftowej, przejmując całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy naftowej i gazu, podobnie jak zrobiliśmy to z Wenezuelą, co sprawdza się znakomicie zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy za uwagę. Prezydent Donald Trump. Przepraszam Państwa. Rzadko się zdarza, ale jednak tym razem. Ile jest prawdy w tych zapowiedziach pana prezydenta? Tego nie wiemy. Kto wie, czy nie przekonamy się dziś wieczorem.
0: Stan dnia.
5: A teraz z nami Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia. Tomku, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No i wołam cię na ratunek, bo gardło odmówiło mi posłuszeństwo. Dobrze, że z nami jesteś, ale zanim cię poproszę, żebyś przejął antenę, to zapytam cię o twoje nadzieje związane z mundialem, który rusza dziś wieczorem.
6: Ja mam nadzieję, że Mistrzostwa Świata wynagrodzą

0: nam, kibicom w Polsce, fakt, że nie gra tam reprezentacja naszego kraju i że dostarczą wspaniałych spotkań, które będą trzymały w napięciu. Mundial 94 w Stanach Zjednoczonych też był trochę przyjmowany z przymrużeniem oka. Wielka niewiadoma. Okazało się, że te mecze porywały i była fascynująca piłka. Kilka drużyn rewelacyjnych, jak Bułgaria, jak Rumunia, które wypłynęły na tym turnieju, czy Szwecja. Tutaj mamy rekordową liczbę, można powiedzieć, debiutantów, bo aż 4 drużyny debiutują w turnieju. 48 ekip, w ogóle 104 spotkania do rozegrania. Zapowiada się gigantyczny czas. Jeżeli chcielibyśmy to wszystko tak z rzędu obejrzeć, gdyby podliczyć ten czas, to by zajęło nam to 6,5 dnia ciągiem, nie wliczając doliczonego czasu gry do pierwszej połowy, do drugiej połowy, dogrywek karnych, więc trzeba by tak tydzień z życia, to jest wyjęty na przestrzeni 6 tygodni.
1: 6,5 dnia? Masz?
0: Na szczęście będziemy to rozkładali na kawałki, no i sobie porcjowali. No i oczywiście to porcjowanie może początkowo nas nie porywać, bo będzie duża liczba spotkań faworytów z outsiderami. Trudno się spodziewać tutaj niespodzianek, więc no zobaczymy, jak przebrniemy przez początkową fazę Mistrzostw Świata. Ale później to mogą być pioruny, i to dosłownie, ale jak będą pioruny, to będą mecze przerywane w ogóle. Jeżeli 13 kilometrów od stadionu gdzieś uderzy piorun, to mecz będzie przerywany, więc nie przesadzajmy z tymi piorunami.
1: No tak, 3 gospodarzy wiele na 5, USA, Kanada, Meksyk. Tradycyjnie to był jeden kraj, prawda? Z wyjątkiem 2002 roku, kiedy Japonia i Korea poszły nową drogą, dzieląc rolę gospodarzy.
0: Dokładnie.
1: Ale te napięcia to przede wszystkim polityczne, związane z bardzo surowym prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych. No nie wolno wjechać, czy nie będzie sędziował na turnieju najlepszy sędzia z Afryki, prawda? No tak. Bo mu nie wolno wjechać. Na przykład zawodnikom będzie można, tym z Iranu, będzie można wjechać, owszem, ale raz i bez otoczenia i, nie wiem, działaczy, czy, nie wiem, trenerzy mogą wjechać?
0: Czytamy różne też apele, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Prasy Międzynarodowej. Zostały podniesione te kwestie przez Stowarzyszenie IPS. Skandalicznie mała liczba dziennikarzy też wpuszczanych, którym początkowo obiecano wizę, a później się z tego wykręcono. Myślę, że odpowiadając też na twoje pytanie, to też się okaże, kto dokładnie będzie mógł z Iranu wjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych. I no w tym momencie te regulacje są jedną wielką niewiadomą i miejmy nadzieję, że tutaj FIFA wkroczy trochę do akcji, trochę wspomoże ten futbol, żeby wygrywał futbol, a nie wygrywała polityka.
1: No, przecież już wszystko zostało ustalone, uściski między Gianni Infantino, a Donaldem Trumpem za nami. Złoty medal pokoju na szyi Donalda Trumpa. No to co jeszcze można zrobić?
0: No niewiele, no bo właśnie tak to wygląda. Gianni Infantino i FIFA dużo zrobili, żeby obrzydzić piłkę nożną kibicom przez przeładowanie kalendarza, już rozbudowanie mundialu do 48 drużyn i głosy, że może jeszcze będzie rozbudowywany dalej na kolejne mistrzostwa, jest pewnego rodzaju absurdem. Mamy taki kraj jak Curaçao, który zagra w Mistrzostwach Świata, więc ten podział też później był wątpliwy. Europa nie dostała tyle miejsc, ile byśmy się mogli spodziewać. Mnóstwo też drużyn z Afryki, bo chyba 9 awansowało, więc rozdzielono te miejsca w taki troszkę zaskakujący sposób. Ja nie mówię, że Polska jest ofiarą tego dzielenia, bo można było próbować awansować, wywalczyć sobie ten awans na boisku. No ale jednak wydaje się, że Europa mogła dostać ze 2-3 miejsca więcej na tym turnieju i no FIFA zrobiła dużo, żeby naprawdę przeładować kalendarz, żeby zniechęcać do siebie, żeby tyle tych meczów było, że ludzie nie będą w stanie ich przetworzyć. No to jest, myślę, spora szkoda.
1: To jest dla

0: sportu czy dla kasy?
1: Dla kasy oczywiście, bo gigantyczne przychody będą z tego, więc ale ideą sportu było chyba coś innego, tak mi się wydaje.
0: Ja myślę nawet, że jesteś pewien, że jest co innego, prawda? No dobrze, to jeszcze obowiązkowe przerwy na wodę, tak? Czytam w jednym z komentarzy około 22 minuty każdej połowy, niezależnie od warunków pogodowych, ale to tak, chyba ale nic jakoś szczególnie nowego.
1: Tak, ale pewien podtekst, bo te przerwy na wodę być może będzie można wykorzystać na puszczenie reklamy i na pewno amerykańskie stacje z tego skorzystają. No, a myślę, że nie tylko amerykańskie. Kamery na sędziach będą na przykład, będą większe uprawnienia VAR-u, bo będzie można sprawdzać potencjalnie drugą żółtą kartkę. Teraz właściwie warowało się do tej pory tylko kartki czerwone.
0: Warowało
1: przyspieszenie
0: się,
1: czasu
0: jakie to ładne
1: gry.
0: Określenie.
1: Tak, to już no też, tak. Bo chyba też niedługo pewnie Rada Języka Polskiego wprowadzi to słowo. Jeszcze trochę minie, ale wiemy, są te innowacje też przyjęte w zeszłym roku i Rada też nadąża za słownictwem, które gdzieś tutaj wpada. Więc oczywiście niektóre są troszkę potoczne te sformułowania, niektóre zostają już z nami i będziemy się do nich przyzwyczajać. No, będzie szybsza gra też. 5 sekund bramkarze będą mieli na wznowienie gry, 5 sekund na out. Jeżeli nie, no to strata. Więc ta piłka trochę będzie zmierzała w stronę takiego hokeja, żeby było dynamicznie, szybko, błyskawicznie. Później pewnie kiedyś w przyszłości jakieś lotne zmiany i tak dalej, i tak dalej. Krótszy czas gry, być może tercje, może w taką stronę piłka pójdzie.
0: Mm-hmm. Poszanowanie praw człowieka to jest akurat komentarz z Deutsche Welle, bo przejrzałam różne źródła. Raport opublikowany przez Amnesty International ostrzega, że te mistrzostwa mogą nieść ze sobą poważne zagrożenia i konsekwencje zarówno dla kibiców, piłkarzy, dziennikarzy, pracowników, jak i lokalnych społeczności, a to chodzi o na przykład działaniami imigracyjnymi ICE w niektórych stanach. Myślisz, że to będzie czas wolny od takich łapanek, czy wręcz przeciwnie? Ja wiem, że to jest pytanie pozasportowe, ale nie wiem, czy rodzi się
1: no
0: taka
1: wielki
0: obawa
1: znak zapytania.
0: No właśnie.
1: Wielki znak zapytania, czy znowu sportowe święto trochę zjednoczy i spowoduje zluzowanie pewnych przepisów albo właśnie horrendalnych tych nagonek, czy spowoduje, że jednak po prostu i tak będzie bardzo rygorystycznie przestrzegane prawo. Prawo, które sobie Stany same ustanawiają i orzekają, kiedy mogli użyć siły, a kiedy nie powinni, bo słyszeliśmy o przypadkach w ostatnich miesiącach, tygodniach, gdzie tak naprawdę niewielkie konsekwencje spotkały później funkcjonariuszy. No to jest zagadka, jak zostaną potraktowani właśnie imigranci. Początkowo może w tych pierwszych dniach będzie spokojnie. W to chcemy wierzyć, że jednak no, pamiętamy, że jak zaczynały się nawet starożytne igrzyska, to wojny były wstrzymywane. Teraz tak się nie dzieje. Nie są to igrzyska, ale jest święto sportu i trzeba by się nad tym zastanowić, po co to jest robione.
0: No tak, a teraz nawet na czas igrzysk konflikty wojenne nie ustają, prawda? To jakby idea została, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Ceny biletów, bo tak myślę sobie, dla kogoś, kto jest takim, wiesz, kibicem na śmierć i życie i nie wyobraża sobie, żeby nie zobaczyć meczu swojej drużyny na Mistrzostwach Świata i musiałby podróżować między Stanami, Meksykiem a Kanadą, no to nie wiem, czy nie musiałby kredytu wziąć, bo na miesiąc przed startem imprezy najdroższe bilety na mecz otwarcia między USA a Paragwajem w Los Angeles kosztowały prawie 3,5 tysiąca euro, podczas gdy na niektóre mniej popularne mecze najtańsze miejsca były dostępne za 327 euro. I co na to Gianni Infantino? Jeśli ktoś kupi bilet na finał za 2 miliony dolarów, osobiście przyniosę mu hot doga i kole, żeby zapewnić mu wspaniałe wrażenia. No, cynizm sięgający zenitu.
1: Tak, tak, to poszło trochę za daleko i proszę sobie przypomnieć, że kilka lat temu Sepp Blatter, były prezydent FIFA, był oskarżany o korupcję. Jeden z działaczy podczas wiecu wyborczego rzucał pieniędzmi na biurko, kiedy tam odbywały się wybory i tutaj drwiono z tego. Teraz jakoś nikt nie drwi, nie ma takich wieców. I nie jest za 3,5

0: zatrzymywana ta machina, która odfrunęła nam w nieznaną przyszłość. No tak, no cynizm, także zgubienie zasad i no wszystko można wymyślić, wszystko może sobie zrobić Gianni Infantino i śmieje się z niego świata, a on się śmieje z nas.
1: Bo może, prawda? Bo to tak
0: bo
1: wygląda.
0: Może.
1: No dobrze. Dziś mecz, dzisiejszy mecz inauguracyjny Meksyk
0: RPA.
1: RPA. To komu kibicujesz? Które
0: no,
1: mecze powodują, że...
0: Meksykowi chyba
1: ale
0: będę kibicował.
1: A tak w ogóle, które mecze powodują, czy która drużyna, że krew ci szybciej krąży?
0: Hiszpania zdecydowanie. Od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat kibicuję tej reprezentacji. No i pamiętam takie czasy, że grali jak nigdy, przegrywali jak zawsze. Takie hasło było w Hiszpanii. Teraz no, odblokowali się tym najpierw Euro 2008 mistrzostwami Europy, później Euro w Polsce i na Ukrainie. Też wygrane Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. Później lekki zjazd formy, a teraz Mistrzostwo Europy 2 lata temu i piękna piłka, bo bardzo zasłużyła Hiszpania akurat na to Mistrzostwo Europy. No pytanie, jak sobie tylko poradzi ta liczba zawodników zmęczonych sezonem, bo ponad 50 meczów mają w nogach, zawodników grających techniczną, ładną piłkę z 8 potencjalnie meczami, jeżeli drużyna wchodzi do strefy medalowej, no bo tam już w tych meczach towarzyskich były pewne ciężary faworytów, bo były niespodzianki, tam remis na przykład Hiszpanii z jednym z outsiderów, porażka Francji z Wybrzeżem Kości Słoniowej i takie rzeczy się też zdarzały. Będzie trzeba rozsądnie gospodarować siłami.
1: Także
0: ale
1: my
0: jeszcze
1: kibice,
0: jedna...
1: Tomku, bo musimy kończyć niestety, przepraszam cię bardzo, tak. Ale pewnie nieraz będziemy mieli okazję do finału rozmawiać na ten temat. Mecz, który ja na pewno obejrzę, to Francja-Senegal, będzie taki.
0: 16 czerwca.
1: Tak. Dziękuję ci bardzo za komentarz. Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: Przypomnę Państwu tę informację, którą zamieścił w internecie Donald Trump. Dziś Stany Zjednoczone, dziś wieczorem uderzą bardzo mocno na Iran, którego marynarka wojenna, siły powietrzne, radary, systemy przeciwlotnicze i wszelkie inne formy obrony wraz z większością potencjału ofensywnego legły w gruzach, a w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Kark i tak dalej, i tak dalej. Poprosiliśmy o komentarz profesora Krzysztofa Kubiaka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Myśli pan, że trzeba poważnie traktować ten wpis Donalda Trumpa?
3: W jakim stopniu? Na pewno. Z tego względu, że do tej pory w tej sekwencji uderzeń o dużej, działań o dużej intensywności przeplatanych rozejmami, Amerykanom nie udało się doprowadzić do osiągnięcia żadnego z celów, które im przyświecały, gdy w lutym rozpoczynali działania. Czyli Iran nie godzi się ani na ograniczenie czy przerwanie programu nuklearnego, ani na likwidację programu rakietowego. Nie przejawia również żadnej woli współpracy w zakresie przerwania współpracy z rozmaitymi grupami wywrotowymi czy szyickimi w regionie. Zatem w sytuacji, która się ukształtowała, Iran jest gotowy do, deklarował gotowość do zawarcia porozumienia, nie czyniąc jednak żadnych z tych ustępstw, które Trump wymusić na Iranie zamierzał.
1: I jednocześnie odbudowywał Iran oczywiście swój potencjał na miarę oczywiście możliwości po tych zniszczeniach. Ale ja pytam pana, czy trzeba to poważniej traktować, bo przecież słyszeliśmy już o zniszczeniu cywilizacji, z tego też nic nie wyszło. Czy coś wydarzyło się w ostatnich godzinach takiego, że Donald Trump no, przeszedł do takiej na razie słownej ofensywy?
3: Sądzę, że unaoczniono prezydentowi, albo prezydent sam zrozumiał, ograniczoną skuteczność podjętych działań w wymiarze geopolitycznym czy polityczno-wojskowym. Jako że w istocie gospodarka Iranu została zrujnowana, potencjał wojskowy w dużym stopniu zniszczony. Natomiast nie przybliżyło to Amerykanów ani o krok do osiągnięcia stawianych sobie celów.
1: Jest coś, co sprawia...

0: że ja pytam pana o powagę tego wpisu, no bo dziś wielka impreza, ruszają Mistrzostwa Świata, co prawda pierwszy mecz w Meksyku, no ale żeby tak sobie fundował na... No potrzebuje sukcesu Donald Trump przed urodzinami, przed świętem niepodległości, rocznicą okrągłą. No może to stąd, może to dlatego, albo znowu Pete Hexet go do czegoś namówił, albo Benjamin Netanyahu. Nie ma w moich słowach ironii, ale tak to się zwykle do tej pory działo.
1: I ja też bez cienia ironii odpowiem. Prezydent Trump usiłuje zarządzać chaosem i tego rodzaju działania w strategię wzmagania entropii w układzie międzynarodowym, wzmagania chaosu i wzmagania nieprzewidywalności doskonale się wpisują. Zatem oczywiście idzie następne pytanie, na ile jest to jakakolwiek strategia, a na ile są to działania intuicyjne, reaktywne, emocjonalne. Na to pytanie niestety odpowiedzi nie znamy.
0: No tak, a wyspa Kark, która leży około 25 kilometrów od irańskiego wybrzeża, około 480 na północy od cieśniny Ormus, ale jest niezwykle ważna, bo jest na niej lotnisko, terminale i inne obiekty infrastruktury naftowej, magazyny i porty. I już to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump ma zakusy na tę wyspę. No tylko jeżeli uderzy na Iran, to nic nie wskazuje na to, że tak, w taki zmasowany sposób, jak zapowiada, że cieśnina Ormus zostanie automatycznie odblokowana, wręcz przeciwnie.
1: Postawiłbym nawet tezę, że w interesie amerykańskim w chwili obecnej cieśnina Ormus czy przywrócenie żeglugi jest dalekim priorytetem, bo samo wskazanie na Kark sugeruje, iż Amerykanie zamierzają uniemożliwić Iranowi eksport ropy, zamierzają doprowadzić do sytuacji, w której Iran utopi się we własnej ropie i jest to jednostronne działanie w interesie amerykańskim, podczas gdy odblokowanie cieśniny w jakimś stopniu wiązałoby się również z tym, że jakiś zakres swoich celów osiąga Iran, ale pokazuje to również, że obecna administracja waszyngtońska kieruje się bardzo dużą dozą międzynarodowego egoizmu i w znikomym stopniu uwzględnia interesy państw wchodzących, tutaj używam dużego cudzysłowiu, w skład amerykańskiego sojuszu.
0: Ale może Iran nie jest tak zniszczony, jakby sobie tego życzył pan prezydent Donald Trump, albo jak sobie to wyobraża. I takie zapowiedzi spotkają się z ostrą odpowiedzią.
1: Trudno tutaj prognozować, jako że wiemy zbyt mało co do rozmiarów potencjalnej odpowiedzi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest w takim rozumieniu niedostatecznie zniszczony, iż te zniszczenia, te ataki nie doprowadziły do zdestabilizowania i upadku reżimu ajatollahów. Zdaje się, że wręcz przeciwnie, reżim ten wzmocniły, a przynajmniej utwierdziły kastę rządzącą w Iranie, że największe szanse przetrwania daje jednak kontynuowanie programu atomowego i w ostatecznym rachunku zdobycie takiej pozycji, którą cieszy się na przykład w świecie reżim północno-koreański, który z broni atomowej uczynił ostateczną polisę ubezpieczeniową.
0: Panie profesorze, tak się dzisiaj prowadzi wojnę, że się na X-ie albo na Truth Social pisze, to będzie dzisiaj?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest znakomite pytanie. Czy te wydarzenia, o których mówimy, to jest swego rodzaju incydent? Czy właśnie tak będzie wyglądała wojna w wydaniu światowego mocarstwa? Wojna, której głównym celem jest wzmożenie, o czym wspominałem, wzmożenie chaosu i liczenie na to, że z tego chaosu wyłoni się jakaś konfiguracja sprzyjająca interesom amerykańskim.
0: To może to jest tylko jakiś, przepraszam, albo kij w mrowisko, albo jakiś element entropii, nie wiem. Może to jest, tak jak pan mówi, nastawione na wzrost zamieszania i może ktoś popełni błąd.
1: Nie wykluczałbym sytuacji, czy nie wykluczałbym ewentualności, że jest to.

0: Jeden z dominujących elementów, które skłaniają amerykańskiego prezydenta do takiego właśnie działania.
1: Chciałoby się powiedzieć dziękuję panu za uwagę, bo tak pan prezydent Trump kończy swoje wpisy, ale nie. Tu jest rzeczywiście drobny element ironii. Przepraszam bardzo. To teraz poważnie. Profesor Krzysztof Kubiak z nami w Polskim Radiu 24. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: No to dziękuję państwu za uwagę, podążając za prezydentem Trumpem i za wspólny czas. Życzę mimo wszystko spokojnego popołudnia. Przypominam, dziś wieczorem ruszają Mistrzostwa Świata. I przypominam, że o 16 w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń, a potem przed mikrofonem Ewa Wasążnik dla państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Miasto Pawulonu i łowców skór, ośmiornicy i wampira, przekupnych polityków i bojowców, którzy zostali gangsterami, a przede wszystkim Natana Księdza i ślepego Maxa. Naszym gościem będzie dziennikarz i muzyk, pasjonat łodzi Sławomir Macias. Więcej niż kryminał, dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
11: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
9: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra, dzień dobry. U nas na początek. Relacje polsko-ukraińskie pozostają napięte. Wciąż czekamy na decyzję prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania najważniejszego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Naszą reporterkę, która zajmuje się tym tematem, zapytam, czy jest szansa na obniżenie temperatury sporu. Za nami pierwsze posiedzenie.

0: Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie wybrali nowego przewodniczącego. KRS chce zająć się też obsadzeniem wakatów w sądach. To już dziś. Wieczorem startuje największe piłkarskie święto, czyli Mundial. Wydarzenie otworzy rywalizacja Meksyku z RPA. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Zaczynamy od napiętych relacji polsko-ukraińskich. Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Polski prezydent czeka na ruch ze strony ukraińskich władz. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że decyzja zapadnie w odpowiednim czasie. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy jest szansa na załagodzenie sporu?
2: No ciekawe pytanie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział dziś, że strona ukraińska ma teraz czas na to, by odpowiednio przeanalizować, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i, jak zaznaczył, wie doskonale strona ukraińska, co ma zrobić, aby je poprawić. Minister zaznaczył, że podjęta przez Wołodymyra Zełenskiego decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA jest w Polsce absolutnie nieakceptowalna. Powiedział, że trwa procedura dotycząca decyzji w sprawie orderu, a gdy prezydent ją podejmie, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiedzi. W odpowiednim czasie.
3: Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę Państwu powiedzieć, także i w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że wielu Polaków czuje pewnego rodzaju złość uzasadnioną i rozczarowanie, że po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy, dla Ukraińców robiła przez ostatnie lata, spotyka się z taką, a nie inną decyzją prezydenta Zełenskiego. I ta uzasadniona złość spotyka się także i w postaci tej konkretnej decyzji.
2: Politycy koalicji rządzącej też mają nadzieję, że strona ukraińska w tej sprawie wykona w najbliższym czasie jakiś gest. Zastanawiają się jednak, jaka opinia wpłynęła na biurko prezydenta kapituły Orderu Orła Białego. Zresztą w obradach kapituły przecież Karol Nawrocki brał udział, bo to z jego inicjatywy doszło do spotkania w prezydenckim ośrodku w Juracie. I takie pytania zadaje sobie między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
4: Nie wiem, o czym świadczy ta zwłoka. Dowiemy się, jak prezydent ogłosi decyzję i na pewno także Polki i Polacy zasługują na to, żeby w odpowiednim momencie, oby jak najszybciej, dowiedzieć się, jakie były szczegóły obrad Kolegium Orderu Orła Białego i oczywiście kto jakie argumenty przedstawiał i jaka jest opinia wraz z uzasadnieniem tego ciała.
2: Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Czaputowicz uważa, że wniosek o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu jest błędem. Na antenie Polskiego Radia podkreślał, że po tej kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy należało jednak podjąć działania dyplomatyczne.
5: Akurat w tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne. Jakie? Wezwać ambasadora po pierwsze. Po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty. Protest może być na szczeblu państwa. No ostatecznie, co uważam, że byłoby przedwczesne, nawet jakby ograniczyć relacje dyplomatyczne. Wykazać swoje niezadowolenie za pomocą środków dostępnych dyplomacji.
2: Romowicz z Polski 2050 uważa, że prezydent Karol Nawrocki musi podjąć jednoznaczną decyzję w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. Podkreślał, że strona polska musi też nagłośnić prawdę historyczną dotyczącą UPA i zbrodni wołyńskiej.
6: Myślę, że to społeczność międzynarodowa musi się dowiedzieć, dlaczego nas tak to oburza. I trochę prezydent Nawrocki osiągnął jakiś tam cel, bo przez pewnie dzień, dwa wszystkie serwisy internetowe na świecie o tym mówiły, najbardziej wpływowe agencje informacyjne, ale to już cichnie, to już gaśnie, więc albo trzeba to w jedną, albo w drugą stronę przeciąć. Jeżeli decyduje się pan prezydent odebrać ten order, powiedzieć dlaczego, a jeżeli nie zdecyduje się odebrać, to też powiedzieć dlaczego.
2: Nagłośnieniu tej sprawy mają służyć między innymi uchwały. W Sejmie są trzy projekty uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Do Komisji Spraw Zagranicznych trafiły projekty przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Polskie Stronnictwo Ludowe, a także Koalicję Obywatelską. I senator koalicji Grzegorz Schetyna powiedział, że choć te projekty są różne, to każdy ma podobny cel.
7: Wydaje mi się, że troska jest wspólna i we wszystkich tych naszych ugrupowaniach. To są pewnego rodzaju niuanse. Ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie, że taka uchwała jest potrzebna i że budujemy wspólne poparcie dla całej Izby.
2: Jednoznacznie potępiają działalność UPA, uznając działanie tej organizacji wobec ludności polskiej za ludobójstwo. W projekcie

0: PiS-u wprowadzono określenie kłamstwo wołyńskie wobec negowania zbrodniczej działalności UPA. Projekty mają być rozpatrywane przez Komisję Spraw Zagranicznych na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
1: Trudne relacje polsko-ukraińskie z historią w tle. Komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: To, co się wydarzyło, może całkowicie zrewidować relacje między Warszawą a Kijowem. Tak sytuację komentował w naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl.
2: Jednak jesteśmy jakoś zaskoczeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Zresztą być może są nią zaskoczeni sami Ukraińcy i być może nawet zaskoczony jest sam prezydent Zełenski tym, co zrobił. Ci komentatorzy, także ci ukraińscy, którzy znają trochę kulisy polityki ukraińskiej, mówią, że bardzo możliwe, że sama decyzja była absolutnie spontaniczna, trochę podsunięta w pewien sposób. Tak naprawdę nie pomyślał o tym, jakie mogą być jej konsekwencje dla nas w Polsce. Zaskoczeni są więc jakoś tam może Ukraińcy. Zaskoczeni jesteśmy my. Prezydent Nawrocki, prawda, wyszedł z tą propozycją odebrania orderu dla prezydenta Ukrainy. Natomiast cała sytuacja jest rzeczywiście stawia nas w kropce, bo prawdopodobnie każe całościowo zrewidować pomysł na to, jak te relacje z Ukrainą kształtować w sposób partnerski, czyli też taki, w którym będziemy potrafili na zrywanie tego partnerstwa jednostronne jakoś odpowiedzieć.
1: Mówił Bartosz Bartosik. Szerzej o sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego. Został nim sędzia Dariusz Zawistowski. Wybór przewodniczącego KRS był pierwszym punktem posiedzenia nowego składu Rady. Obrady obserwował Mariusz Pieśniewski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W jakiej atmosferze przebiegły obrady?
3: W bardzo dobrej. Elementem, który najbardziej podniósł temperaturę dyskusji podczas posiedzenia Rady, była chwilowa usterka techniczna systemu liczenia głosów. Jednak już wkrótce w pierwszym podejściu sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany. Nowy przewodniczący KRS mówił, że Radę czeka dużo pracy. Podkreślił też znaczenie tego organu.
4: Chcemy, jeżeli dzisiaj się to uda, przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
3: Również jako o dniu przełomowym w reformie systemu sądownictwa mówił minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Zmiany w KRS nazwał jednym z filarów praworządności w Polsce. Zwrócił też uwagę na praktyczne aspekty wznowienia działalności KRS. Minister ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa rada obsadzi pierwsze 50 sędziowskich etatów.
5: Nie chcemy, żeby osoby, które będą opiniować kandydatury, wizytatorzy w sądach oraz Krajowa Rada Sądownictwa działała pospiesznie. Przy wyborach sędziów, kandydatów na sędziów musimy się kierować podejściem bardzo rozważnym, bo to są wybory dokonywane na funkcje dożywotnie czy też do przejścia na emeryturę. To są bardzo ważne decyzje, więc będziemy co kilka tygodni dokonywać takich obwieszczeń.
3: Ale wśród członków Rady są wprawdzie w mniejszości, ale jednak również uczestniczyli w posiedzeniu ten członkowie, którzy krytycznie podchodzą do tego rodzaju zmian. Sędzia Łukasz Piebiak zgłoszony na członka KRS przez kluby PiS i Konfederacji, ale też były wiceminister sprawiedliwości za czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę, mówił, że nie będzie to łatwa współpraca.
6: Będzie trudno.
7: A ta rada zaczyna swoją działalność, a o tym, czy ona jest legalna, czy nie, będzie decydował pan prezydent i Trybunał Konstytucyjny, albo sam Trybunał Konstytucyjny. Będę podejmował w niej czynności, dopóki ktoś nie stwierdzi uprawniony, to nie jestem ja, że jest nielegalna.
3: O czym mówił sędzia Piebiak? Chodzi o zastrzeżenia chociażby poprzedniej przewodniczącej KRS Dagmary Pawełczyk-Woiskiej, że wybór nowych członków KRS dokonał się, tu cytat, z naruszeniem prawa, bo nie zostało wzięte pod uwagę zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. O co chodzi w zabezpieczeniu Trybunału? Trybunał chciał, aby Sejm wstrzymał się z wyborem do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o KRS. Jednak, jak wskazują eksperci, zabezpieczenie dotyczyło powstrzymania się od wyboru, gdyby doszło do tak zwanego drugiego podejścia, czyli gdy w pierwszym głosowaniu nie byłoby w Sejmie większości 3/5 głosów. Jednak takiej sytuacji nie było. Mimo tych głosów krytyki członkowie nowego składu Rady mówią, że chcą nawiązać współpracę także z prezydentem, mówiła sędzia Monika Frąckowiak.
8: Jako sędziowska część Rady przynajmniej, ale myślę, że to podzielają również pozostali członkowie Rady, jesteśmy nastawieni na po prostu wykonywanie swoich zadań, na pracę. I musimy wykonywać swoją pracę dobrze, w sposób przejrzysty, transparentny, przekonać do naszych decyzji tak środowisko sędziowskie, tak opinię publiczną.

0: tak prezydenta na końcu, który rzeczywiście podpisuje nominację.
1: Jak będzie, to się okaże. Nowa Rada szacuje, że w systemie sądownictwa obecnie jest nawet około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.
2: Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Ważna decyzja dla wymiaru sprawiedliwości zapadła też w Sejmie. W związku z upływem kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego posłowie większością głosów wybrali profesora Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, za tym wyborem głosowało 235 posłów, przeciw było 184, a 5 osób się wstrzymało. Zgłoszonych na to stanowisko było dwóch kandydatów. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała kandydaturę rekomendowanego przez PiS Artura Kotowskiego. Przed nowym sędzią jeszcze ślubowanie, przypomniał na naszej antenie Bogusław Chrabota z dziennika Rzeczpospolita.
3: Ten sędzia jest już sędzią w chwili wyboru, bo tak rozstrzyga prawo. Natomiast jest jeszcze obowiązek złożenia przez niego ślubowania wobec prezydenta. No i cały ten korowód, który znamy z problemami wyznaczenia terminu przez prezydenta, rozumienia zasady złożenia ślubowania wobec i tak dalej, mamy przed sobą. Myślę, że te kwestie formalne są tym razem dopięte do ostatniego szczegółu, bo tak, mamy wybór legalny przez Sejm, miejsce konkretnego sędziego i w określonym terminie. W związku z tym te gry dotyczące pretekstów formalnych wydają się bardzo ograniczone.
2: Mówił Bogusław Chrabota. I jeszcze jedna ważna decyzja Sejmu. Posłowie przegłosowali ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
4: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też między innymi zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
5: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
4: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
2: To jeden z najważniejszych kroków państwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Tak o przegłosowanym w Sejmie zakazie patostreamingu mówił Rafał Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Jak dodaje, przez lata państwo nic nie robiło z tematem, z tym zagrożeniem.
6: Patostreaming nie jest internetową kontrowersją ani problemem ograniczonym do niewielkiej grupy odbiorców. Jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych. Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski.
2: Za zakazem patostreamingu było 419 posłów, przeciwko 19, a jedna osoba się wstrzymała. Teraz ustawa trafi do Senatu. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Jak mówi prezydent, rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
7: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych przez jego kancelarię. Zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli te poprawki zostaną uwzględnione. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach. Konsekwencje realizuje jakiś interes. Z pewnością nie jest to interes Polaków, napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. To wyróżnienie przede wszystkim dla Karola Nawrockiego, ale też podkreślenie bliskich relacji polsko-amerykańskich. Tak, zaproszenie prezydenta Nawrockiego na urodziny amerykańskiego

0: przywódcy oceniają politycy. Wątpliwości budzą jednak atrakcje, które przygotował amerykański prezydent. Przed Białym Domem stanął oktagon, w którym zmierzą się zawodnicy mieszanych sztuk walki. Spotkanie z Donaldem Trumpem, zwłaszcza prywatne, są często niekonwencjonalne, mówi Grzegorz Schetyna. Senator Kao ma nadzieję, że będzie to okazja do porozmawiania o ważnych dla Polski tematach.
1: Czasami tak bywa, że przy takich spotkaniach czy w takich okolicznościach można powiedzieć więcej niż czasami przy oficjalnych rozmowach i to trzeba wykorzystać. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich. No opisać to wszystko, co jest ważne i tylko nie wiem, kto jeszcze będzie zaproszony, jaka będzie formuła tych urodzin, bo słyszałem o walce. MMA to jest takie dosyć nietypowe jak na imprezę urodzinową, no, ale trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
0: Poseł PiSu Marek Suski nie ma wątpliwości, że urodzinowe zaproszenie to gest w stronę prezydenta Nawrockiego.
2: Ja odbieram to jako przede wszystkim wyróżnienie dla Polski i docenienie, że jedynym szanującym nasze stosunki w naszej administracji niestety jest tylko prezydent naszego państwa, bo rządzący Stany Zjednoczone obrażając prezydenta.
0: Podczas niedzielnej wizyty prezydenta planowana jest rozmowa z przywódcą Stanów Zjednoczonych o bezpieczeństwie, stosunkach dwustronnych i współpracy energetycznej.
3: Suma wydarzeń.
0: Stany Zjednoczone i Iran wymieniły w nocy kolejne ataki. Amerykanie uderzyli w cel wojskowe w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem baz używanych przez siły USA w regionie. O szczegółach Wojciech Cegielski.
4: Amerykańskie Centralne Dowództwo podało, że uderzenia objęły irańskie systemy obserwacji wojskowej, łączności i obrony powietrznej. Eksplozje zgłaszano m.in. w Teheranie, Bandar Abbas i na południu kraju w pobliżu cieśniny Ormus. Iran twierdzi, że ataki objęły też obiekty Gwardii Rewolucyjnej. W odpowiedzi Iran zaatakował cele związane z amerykańską obecnością wojskową w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Bahrajn podał, że odłamki zestrzelonych irańskich dronów lekko raniły 11-letnią dziewczynkę oraz uszkodziły domy i samochody. Jordania poinformowała o zestrzeleniu 20 irańskich pocisków. Negocjacje w sprawie zakończenia wojny trwają, ale przełomu nie widać. Po nocnych atakach z Teheranu wyjechali katarscy mediatorzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że po amerykańskich atakach Teheran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. W reakcji na to Donald Trump zapowiedział kolejne amerykańskie uderzenia na Iran. Jak twierdzi, tym razem będą one bardzo mocne. Tymczasem w rejon cieśniny Ormus Litwa wyśle kilkudziesięciu żołnierzy i cywilów. Władze w Wilnie są zdania, że bezpieczeństwo żeglugi w tym rejonie świata ma wpływ również na sytuację litewskiej gospodarki. O szczegółach Kamil Zalewski.
5: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas przekazał, że udział w tej operacji jest wyrazem zaangażowania Wilna we wspólne bezpieczeństwo i współpracę z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef tego resortu, poseł Laurinas Kasciunas, uważa, że brak zgody byłby negatywnym sygnałem dla Waszyngtonu, który dokonuje przeglądu obecności swoich żołnierzy w Europie. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania rotacyjnej obecności wojsk USA na Litwie. Przeciwko głosowali przedstawiciele części opozycji. Ci, którzy głosują za, biorą na siebie odpowiedzialność za zaangażowanie państwa w wojnę, argumentował poseł Walusa Żolas. Regulacje zatwierdzone przez parlament w Wilnie przewidują, że Litwa będzie mogła uczestniczyć w planowaniu operacyjnym już na wczesnym etapie, a wkład litewskich sił może obejmować zarówno działania przeciwminowe, ochronę i rozpoznanie oraz inne zadania obronne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Druga noc zamieszek w Belfaście. Wybuchły one po brutalnym ataku sudańskiego nożownika. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta. Można się spodziewać dalszej eskalacji w Irlandii Północnej bez podobnych konfliktów w innych krajach Europy. Tak uważa ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Stale rośnie napięcie między społecznością imigrantów a mieszkańcami brytyjskich miast.
6: Mamy coraz więcej takich incydentów i będzie to się mnożyło niestety. Z drugiej strony część tych ludzi uważa, że pada ofiarą rasistowskich jakichkolwiek ataków wyimaginowanych lub faktycznych. Krótko mówiąc, napięcie między społecznościami rośnie. To, co się dzieje w Afryce, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, brutalizuje to społeczności, jeśli one przyjeżdżają, przedstawiciele tych społeczności do Europy. W przypadku niektórych osób ta brutalność jest przenoszona w stosunkach między wspólnotami.
0: Mówił Mariusz Borkowski. O zamieszkach w Belfaście piszemy na polskieradio24.pl. Ukraińskie drony atakowały w nocy szereg mostów łączących okupowany Krym. Na półwyspie pogłębiają się m.in. problemy z dostawami paliwa. Głównym celem ukraińskich ataków na Krym jest osłabienie rosyjskiego potencjału.

0: wojskowego. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Buszko.
1: Celne uderzenia ukraińskich dronów i uszkodzenie przepraw potwierdziła miejscowa okupacyjna rosyjska administracja. Według jej doniesień pod ostrzałem znalazły się mosty przez kanał północno-krymski w rejonach Preobrażenki i Myrnego, most drogowy na trasie Perekop-Armiańska, także most w pobliżu miejscowości Stawki. Wczoraj Ukraińcy po raz kolejny w ciągu ostatnich dni poważnie uszkodzili też most w Czongarze, najważniejszą przeprawę łączącą Krym z okupowaną częścią obwodu chersońskiego. Ukraińskie ataki na krymskie przeprawy mają za zadanie m.in. uderzenie w rosyjską logistykę i zablokowanie wojskowych dostaw na południową część frontu. Odczuwają to także mieszkańcy okupowanego Krymu, którzy zmagają się z deficytem paliwa na stacjach benzynowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do tematów krajowych. Są zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Usłyszało je 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku. Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów, wyjaśnia Violetta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
3: Według ustaleń śledczych błędy były następstwem braku weryfikacji danych wprowadzonych do systemu oraz niesprawdzenia poprawności sporządzonego protokołu głosowania. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
0: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Większość podejrzanych przyznała się do winy, grozi im do 2 lat więzienia. Przez Polskę przechodzą burze z deszczem i silnym wiatrem. Na wschodzie już spokojnie, ale synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw na zachodzie. Mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, częściowo dolnośląskie i wielkopolskie. Tutaj możliwe suma opadów miejscami do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Padać może jeszcze w nocy. Na zachodzie wciąż będzie burzowo, a miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Eksperymenty i pokazy, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz niemała dawka fascynujących faktów o otaczającym nas świecie. Pojutrze w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”. Więcej o tym Przemysław Lis.
5: Piknik naukowy to wydarzenie dla starszych i młodszych. Nie liczy się wiek, a ciekawość świata. Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, w trakcie tej wyjątkowej imprezy na własnej skórze przekonamy się, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda.
6: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą.
5: Na miejscu spotkamy także dziennikarzy i techników Polskiego Radia, którzy opowiedzą o tym, jak od kuchni wygląda praca radiowca.
6: Zawsze ten nasz sprzęt, choć wydawać by się mogło, że nie jest kosmiczny, zawsze budzi zainteresowanie najmłodszych i bardzo się zawsze na takie spotkania cieszymy.
5: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Udział w pikniku naukowym jest całkowicie bezpłatny.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Emocje sięgają zenitu, a miliardy ludzi na całym świecie wstrzymują oddech. Trwa wielkie odliczanie do pierwszego gwizdka mundialu. Rozpoczyna się w stolicy Meksyku. Na inaugurację Mistrzostw Świata reprezentacja gospodarzy zagra z Republiką Południowej Afryki. W meksykańskiej stolicy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dzień dobry.
7: Witam.
0: Powiedz, czego po Mistrzostwach Świata możemy się spodziewać?
7: Jestem właśnie w drodze na Stadion Azteka, gdzie dzisiaj pierwszy gwizdek mundialu, który jest wyjątkowy. Czego możemy się spodziewać? Jest to bardzo trudne pytanie. Ja bym chciał, żebyśmy się spodziewali piłkarskich emocji, niezapomnianych meczów i przede wszystkim rywalizacji sportowej. Żeby nie było w tym polityki, żeby nie było doniesień takiego rzędu, tak jak niewpuszczenie somalijskiego sędziego, jak drobiazgowe kontrole nawet piłkarzy po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, jak kwestie wojny z Iranem i występ reprezentacji właśnie tego kraju.

na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo jest takich kwestii, które na tą chwilę troszkę przyćmiły sport i mam nadzieję, że z pierwszym gwizdkiem ten sport będzie przede wszystkim zdecydowanie bardziej widoczny, a kwestie polityczne zejdą na drugi plan. Aczkolwiek też warto to podkreślić, bo piłkarski mistrz

0: Natomiast jesteśmy w Meksyku, gdzie jednak ta atmosfera, te emocje, to postrzeganie mundialu jest zdecydowanie bardziej emocjonalne niż w Stanach Zjednoczonych. Tutaj każdy Meksykanin żyje tą imprezą, nie może doczekać się inauguracji, ale też warto podkreślić, że Meksyk na arenie międzynarodowej postrzegany jest jako kraj niebezpieczny. Jak władze poradziły sobie z bezpieczeństwem? Czy kibice tutaj przyjeżdżający do Meksyku mogą czuć się bezpiecznie, szczególnie w perspektywie walk karteli narkotykowych? O tym rozmawialiśmy tutaj z wziętym prawnikiem w stolicy meksykańskiej, Guerardo Vasquezem, który zresztą ma żonę Polkę, która bardzo tak pięknie i zgrabnie wypowiedzi naszego rozmówcy tłumaczyła. Posłuchaj.
1: Creo que la Ciudad de México ha mejorado mucho en temas de seguridad.
2: Teraz poprawiło się znacznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tutaj w Meksyku.
1: Creo que el tema más delicado de la seguridad está en las fronteras con Estados Unidos y con Guatemala.
2: Największe problemy są zawsze na granicach ze Stanami Zjednoczonymi i z Guatemalą.
1: Y a lo mejor por la, lo que es el paso de la droga, que es por el Golfo de México.
2: I tam, gdzie jest Zatoka Meksykańska, gdzie przerzucane są narkotyki, to tam są największe problemy.
1: Pero Ciudad de México se ve mucha seguridad.
2: Ale w stolicy jest bardzo bezpiecznie.
1: Y importante este, pues estar en lugares céntricos, iluminados, etcétera, pero yo creo que no debe haber problema en la Ciudad de México para los turistas.
2: Najważniejsze to unikać miejsc, w których turyści nie powinni być, wybierać miejsca, gdzie jest dużo ludzi i nie powinno być większych problemów, szczególnie dla turystów.
0: Podkreślają tutaj nasi rozmówcy Stadion Azteca, gdzie dojdzie do inauguracji tej wielkiej imprezy po raz pierwszy w historii, podkreślamy, 48 krajów, 104 mecze, 78 tysięcy widzów. Po modernizacji ten obiekt może pomieścić i jak podkreślają Amerykanie, Meksykanie, piłka nożna wraca do macierzy, piłka nożna wraca do domu. Dlaczego? Ponieważ Meksyk jest jedynym krajem w historii, który 3 razy gościł Mistrzostwa Świata, a Stadion Azteca jest wyjątkowy, bo tam Mistrzostwo Świata zdobywały takie wielkie gwiazdy, już niestety nieżyjące, tacy piłkarze jak Pele czy Maradona. Zresztą obaj mają podczas tej dzisiejszej ceremonii być uhonorowani. Oczywiście to będzie też występ artystyczny, to nie tylko sport. Tyla zaśpiewa m.in. hymn RPA i występ Shakiry, która zaśpiewa Daj Daj, to hymn tegorocznego mundialu, i Salma Hayek, która powie o takim specjalnym przesłaniu. Już legendarna meksykańska światowej sławy aktorka, ona podkreśli, jak piłka nożna ma jednoczyć narody na całym świecie.
3: Ostatnie godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka na mundialu z Meksyku. Jan Pachlowski, dziękujemy.
0: Dziękuję.
3: Podczas gdy Polacy z zaciekawieniem będą obserwować rozgrywki, kibice z innych krajów będą liczyć na zwycięstwo. Do głównych faworytów jest zaliczana m.in. Francja. 4 lata po przegranym finale w Katarze trójkolorowi liczą na rewanż. Ich ostatnie występy przed turniejem budzą nad Sekwaną umiarkowany optymizm.
4: Wrócimy, obiecywał 4 lata temu Kylian Mbappé po widowiskowym, choć przegranym finale z Argentyną, który przeszedł do historii futbolu. Dziś forma kapitana reprezentacji budzi jednak wątpliwości. Mbappé zaliczył nieudany sezon w klubie, a w meczach przygotowawczych nie zdobył ani jednej bramki. Powiedział mi, że skuteczność zachowuje na Stany Zjednoczone. To mi pasuje. Uspokaja Didier Deschamps, dla którego mundial będzie pożegnaniem po 14 latach pracy z kadrą. Zanim stery przejmie Zinedine Zidane, Deschamps liczy na ostatni wielki sukces z Le Bleu. Ambicje są kluczowe. Równie ważne jest inne słowo – pokora. Podkreśla szkoleniowiec. Nadzieje Francuzów na kolejny triumf 8 lat po zwycięstwie w Rosji budzi nowe pokolenie gwiazd w ataku, takich jak Akliusz, Duły czy Olizy, który błysnął hat-trickiem tuż przed turniejem. Francuzi rozpoczną turniej 16 czerwca meczem z Senegalem. Następnie zmierzą się z Irakiem i Norwegią. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Na drugie Mistrzostwo Świata czekają od 60 lat. Teraz z wielu Anglików wierzy, że właśnie nadszedł ten moment. Przed startem mundialu brytyjskie media są wyjątkowo zgodne. Reprezentacja Anglii ma skład, który może dotrzeć do finału, a może nawet sięgnąć po trofeum.
5: Wszyscy w Anglii żyją jednym pytaniem, czy to wreszcie będzie ten rok. W komentarzach powtarza się, że Anglia ma jedną z najbardziej utalentowanych drużyn na świecie. Harry Kane wciąż strzela gole jak maszyna. Jude Bellingham jest gwiazdą światowego formatu, a Cole Palmer i Bukayo Saka należą do najbardziej błyskotliwych piłkarzy młodego pokolenia. Oczekiwania kibiców są dziś znacznie większe niż przed poprzednimi turniejami. 2 finały Mistrzostw Europy i regularna obecność w końcowych fazach wielkich imprez sprawiły, że sam półfinał nie jest już celem. Anglicy chcą wygrać. W angielskich mediach pojawia się też dobrze znane hasło It's

0: coming home. Futbol wraca do domu. To zdanie od lat towarzyszy reprezentacji przed wielkimi turniejami. Dla jednych jest symbolem wiary, dla innych źródłem żartów. Bo od jedynego Mistrzostwa Świata zdobytego na Wembley w 1966 roku minęło już 6 dekad. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, start mundialu o 21:00, a zagrają Meksyk z RPA. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Damian Szpyra. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Po reklamie.
4: 32 minuty temu minęła godzina 16.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Wspólnie z Państwem spędzimy najbliższe 3 godziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Mundial to będzie słowo, które dziś będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki, bo to dzisiaj startują te najważniejsze zawody piłkarskie na świecie, ale zanim o sporcie, no to polityka. Jest już autor dzisiejszej rozmowy politycznej, Marcin Zawada. W studiu jest także jego pierwszy gość.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A moim gościem Rafał Komarewicz, Klub Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
5: To panie pośle, co możemy już oficjalnie potwierdzić? Startuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
6: Czy wie pan, na razie wybory nie są ogłoszone, nie wiemy jeszcze dokładnie,
5: ale lista kandydatów się już tworzy.
6: Więc wie pan, kandydaci mogą być wtedy, kiedy są wybory. Natomiast nie ukrywam, że bardzo poważnie się nad tym zastanawiam. Rozmawialiśmy wczoraj z moimi kolegami z klubu. Nie ukrywam też, że ta decyzja jest, te rozważania są podyktowane kandydatem, który został wystawiony przez naszych koalicjantów, czyli Platformę Obywatelską i PSL.
5: Mówi pan o pani Monice Piątkowskiej,
6: tak,
5: pani senator.
6: Wie pan, ja uważam osobiście, że prezydent dużego miasta, takim jak jest Kraków, to powinien być ktoś, kto mieszka w Krakowie i który zna problemy. Wie pan, inne są realia, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. To jest naturalne, że w różnych okręgach wyborczych jedynkami są często osoby, które są spoza danego okręgu. Natomiast wie pan, no, rządzenie Krakowem czy rządzenie miastem, no tak jak powiedziałem, trzeba znać te problemy, więc
5: a pan jako były radny Krakowej, były przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zna pan te problemy. No to panie pośle, tak pan wprost kawanowe. Chciałby pan być prezydentem Krakowa?
6: Znaczy wie pan co, no myślę, że każdy polityk chciałby być prezydentem Krakowa, ale to nie chodzi nawet o prezydenta Krakowa, tylko chodzi o pewnego rodzaju kierunek, w którym Kraków powinien pójść. No niestety okazało się, że poprzedni pan prezydent, mimo rekomendacji ze strony swojej partii, czyli Platformy Obywatelskiej, no nie podołał obowiązkom. Krakowianie po 2 latach powiedzieli, że nie chcą mieć tego prezydenta. Więc wie pan, ja myślę, że to jest taka trochę zmiana, myślę, jeżeli chodzi o samorząd. Inaczej zaczynają ludzie postrzegać. To nie jest tak, że jak ktoś jest z jakiejś partii politycznej, to jest dobry i będzie super prezydentem, a z innej partii to będzie zły. Będzie złym prezydentem. Tutaj wydaje się, że te emocje są ważne, ale myślę, że teraz Krakowianie będą bardziej wybierać pod względem tego, kto jakby będzie zmieniał Kraków. I w ten sposób, żeby im się lepiej żyło. Wie pan, jest dużo rzeczy, które można jakby zmienić, tak? Więc to
5: wie pan... Ja wiem, że to byśmy mogli długo o problemach Krakowa rozmawiać. Mamy też kilka innych tematów, ale zamykając ten wątek, panie pośle, to kiedy pan to ogłosi, że pan kandyduje?
6: Znaczy ja na dzień dzisiejszy rozmawiam z moimi współpracownikami, z krakowianami będę rozmawiał. Będę tutaj rzeczywiście przedstawiał jakieś rzeczy, które są ważne. Jeżeli się okaże, że to jest to, co krakowianie chcą, to wtedy podejmę decyzję.
5: No to politykę obserwuję od wielu lat i brzmi pan już jak kandydat na prezydenta Krakowa, także przyjmuję,
6: potencjalny,
5: że,
6: tak.
5: Że będzie pan już za chwilę nie tylko potencjalnym, tak, ale oficjalnie już ogłoszonym kandydatem na razie klubu, bo wciąż nie partii Centrum.
6: Panie pośle, ja bym chciał być kandydatem krakowian. To nie chodzi o partię polityczną, nie chodzi o klub, tylko chodzi o to, żeby to był człowiek,

0: który rozumie Kraków. No, na dzień dzisiejszy, jak patrzę na tych kandydatów, nie widzę takiego, którego mógłbym powiedzieć tak, popieram tę osobę, bo to jest jakby dobry kierunek.
1: No to tym bardziej potwierdza pan te myśli, które chodzą mi teraz po głowie. Przejdźmy do polityki ogólnopolskiej, panie pośle, bo Karol Nawrocki dzisiaj podpisał kilka ustaw, kilka zawetował. Wśród tych trzech zawetowanych jest trzeci raz zawetowana ustawa o kryptowalutach. Premier Donald Tusk pisze tak, chyba jest w tym chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleliśmy. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleliśmy, pisze premier Donald Tusk. To Karol Nawrocki i sprawa ustawy o kryptowalutach. Pan myśli podobnie, że jest uwikłany w to wszystko Karol Nawrocki?
0: Znaczy wie pan, wszystko zależy od tego, co chcemy. Tak, jeżeli chcemy robić politykę, no to jak najbardziej tutaj w tym momencie robimy politykę, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy Polaków i ewentualnie to, żeby załatwić sprawy dotyczące krypto, to trochę inaczej się postępuje według mnie, no bo wie pan, jeżeli dajemy raz ustawę, ona nie przechodzi, jest zawetowana, drugi raz dajemy znowu tą samą ustawę, dokładnie taką samą jest zawetowana, no to co by pan zrobił za trzecim razem? No jeżeli ja rozumiem, że ktoś powinien powiedzieć, panie prezydencie, siadamy, de facto chyba tak PSL chciał nawet zrobić. Siadamy, zastanawiamy się, jak ma to wyglądać tak, żeby pan tej ustawy nie zawetował, a żeby pomagała Polakom. No więc dla mnie to nie dziwi, że prezydent Nawrocki trzeci raz zawetował tą ustawę, bo to była taka sama ustawa, jak i
1: tam
0: pierwsza, druga.
1: Z jakąś zmianą.
0: Tak. Wie pan, my jeszcze, jak byłem w PKO Polska 2050, wtedy byłem w partii Polska 2050, teraz jestem bezpartyjny. Mieliśmy tam poprawki, które były sensowne, które nawet też prezydent mówił, że to jest dobry kierunek. No, nie zostały przyjęte. No, chyba jedna została przyjęta dotycząca obniżenia chyba marży. Więc wie pan, polityka dla mnie polega na tym, że trzeba się z wszystkimi stronami, które są w tym, w takim sporze politycznym, porozumieć. I wtedy będzie sukces, tak? Bo to będzie ustawa ważna dla Polaków. Jeżeli chcemy jakby grać na zasadzie, że ten jest dobry, ten jest zły, no to jest tak, jak jest.
1: To teraz z tego idealnego świata, gdzie wszyscy mogą się ze sobą porozumieć, szczególnie w polityce, panie pośle, zejdźmy na ziemię. Realnie widzi pan szansę, żeby prawo dotyczące regulacji rynku kryptowalut, które jak wiem, jak pokazują przykłady, potrzebuje tej regulacji, żeby udało się osiągnąć porozumienie po pierwsze wewnątrz koalicji rządowej, a po drugie później też z prezydentem.
0: Czyli jeżeli nie będziemy rozmawiać z prezydentem, to z tego wynika, że to się nie uda. No, on ma jakieś swoje pomysły najprawdopodobniej. Więc uważam, że tutaj powinny osoby, które się zajmują tym, spotkać się i dowiedzieć się, co prezydentowi nie odpowiada i co by ewentualnie chciał zmienić. Ale to jest jakby podejście pragmatyczne po to, żeby rozwiązać problem, a nie podejście polityczne, żeby te problemy eskalować. No bo wiemy o tym dobrze, że polityka polega na tym, że się eskaluje problemy.
1: No niestety coraz bardziej polityka polega na tym, żeby się dzielić, a nie się łączyć. Ale dodałem niestety.
0: Dokładnie. Ja mówię też niestety, ale podziela dokładnie pan mój problem jako aktywny obserwator polskiej sceny politycznej.
1: A podpisuje się pan pod tymi słowami premiera Tuska, które przed momentem przywoływałem, że uwikłany w te kwestie kryptowalut jest w jakiś sposób Karol Nawrocki?
0: Czy wie pan co? Tutaj nie ulega wątpliwości, że politycy z obozu pana prezydenta Nawrockiego mieli jakieś korzyści z tego, tak? Choćby z tego, co mówił pan minister Ziobro, czy tam chyba jeszcze ktoś z Konfederacji. No oczywiście, jeżeli tutaj są jakieś zarzuty, ja uważam, że to powinna prokuratura dokładnie zbadać. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to powinniśmy to pokazać i powinniśmy też jakby tutaj sprawę jakąś wytoczyć, tak, tym osobom. No, tak to wygląda. No, więc czy akurat sprawa dotycząca tego, że zawetował, czy to jest związane z tym, że jest uwikłany? Nie wiem, nie umiem tego jakby ocenić. Natomiast uważam, że gdybyśmy rozmawiali, to wydaje mi się, że byłaby szansa na porozumienie.
1: Na razie nie będzie pewnie szansy na dłuższe rozmowy, bo prezydent Karol Nawrocki wybiera się za ocean do rodziny Donalda Trumpa. Tam wielka gala mieszanek sztuk walki i UFC w Białym Domu. Marcin Przyda, czyli prezydencki minister, mówi, że ta wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Myśli pan, że podczas tej wizyty, podczas tej gali i innych uroczystości będzie okazja do takich rozmów na temat bezpieczeństwa i relacji dwustronnych polsko-amerykańskich?
0: I pan, rozmowy toczą się na różnych poziomach. Jedne są rozmowy oficjalne, kiedy są oficjalne wizyty. Często wtedy pewne rzeczy są już ustalone wcześniej, które się toczą, powiedzmy, zakulisowo. Natomiast każde takie spotkanie...

0: powiedzmy prywatne, no też jest na pewno jakimś sposobem do tego, żeby porozmawiać o tym. Jeżeli są takie plany, żeby pan prezydent w różnym spotkaniu walczył o sprawy ważne dla Polski i Polaków, no to dobrze.
1: Tutaj słowo walka jest słowem kluczem, bo Radosław Sikorski, szef dyplomacji, pewnie widział pan ten wpis, pisał o tym, że no Karol Nawrocki jedzie tam, no to trzyma za niego kciuki, żeby był co najmniej w półfinale. To nie jest cytat dosłowny, to jest parafraza tego, co napisał szef polskiej dyplomacji. Potrzebne uszczypliwości, czy nie potrzebne?
0: Co, ja jestem w klubie Centrum. Centrum polega na tym, że jestem w stanie zrozumieć rację jednej i drugiej strony, a najważniejsze dla mnie jest, żeby sprawy Polski i Polaków szły do przodu.
1: No ale jest pan w rządzie,
0: to jest dla mnie najważniejsze. Wie pan, no to nie jest tak, że muszę we wszystkich sprawach zgadzać się. Ja popieram rząd, bo uważam, że jest lepszym rządem niż rząd PiS-u. Martwi mnie to, że niestety sporo obietnic wyborczych, które złożyliśmy, no nie do końca są realizowane. Mamy półtora roku, mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane. Ale uważam, że przez te 2,5 roku mogliśmy trochę jakby też więcej zrealizować.
1: To
0: tak?
1: Trochę no, gorzka ocena rządu, który się współtworzy jako formacja.
0: Wie pan co, no, widzimy, że no, wie pan, no, trudno jest, wie pan, bo to jest tak, są i dobre, życie nie jest czy czarno-białe, życie jest szare, są rzeczy, które dobrze zrobiliśmy, tak, ale są też rzeczy, które moglibyśmy bardziej się postarać, żeby lepiej funkcjonowały, choćby na przykład, nie wiem, przemysł energochłonny, tak. Wszyscy o tym mówią, że mamy wysokie ceny energii i prawdę mówiąc, poza dyskusjami przez 2 lata, no jakby nie mamy pomysłu, co z tym zrobić, tak, więc wie pan, no ja bym chciał, żeby takie rzeczy szły do przodu, tak? Ja rozmawiam z przedsiębiorcami, jestem szefem Komisji Gospodarki i po prostu mówią mi, jak to wygląda. Mówią, ceny energii to jest to, co nas w znacznym stopniu ogranicza i ogranicza też inwestycje zagraniczne w Polsce. Więc jakby ja jestem od tego, żeby rozwiązywać problemy. Po to zostałem wybrany przez Polaków.
1: To, żeby rozwiązywać problemy, musimy wrócić do słowa, które tutaj już padło. Rozmowa, dialog. Wtedy mówiliśmy między rządem a panem prezydentem przy okazji ustaw. A jak wygląda rozmowa między wami, politykami koalicji 15 października? Pan chyba 3 miesiące temu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, wysłał do ministra Andrzeja Domańskiego pismo, gdzie przedstawił pan pakiet dla klasy średniej. Tam chodziło o podwyżkę kwoty wolnej od podatku, także kwestie dotyczącą wysokości drugiego progu podatkowego. 3 miesiące. Zgadza się?
0: Tak.
1: Jaka jest odpowiedź od pana ministra?
0: Nie ma. Czy wie pan, no nie ma odpowiedzi. No, cóż mam powiedzieć, nie ma odpowiedzi w tym temacie. Ja też nie ukrywam, że tam w tym pakiecie to była jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej, czyli podwyższenie kwoty do 60 tysięcy. Ja zaproponowałem, żeby to było do 45 i drugi próg podatkowy z 120 do 200 tysięcy, ale co więcej, zaproponowałem również rozwiązanie, czyli w jaki sposób zdobyć pieniądze na to, tak? Bo to jest ważne. Przeprowadziłem konsultacje z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, które miały ciekawe też uwagi. Natomiast no, pan minister Domański no, na razie nie wyraża chęci spotkania się i porozmawiania, co możemy z tym zrobić. No.
1: Tak wyglądają wszystkie sprawy, które próbujecie jakoś negocjować wewnątrz koalicji?
0: Wie pan co, ja mówię o sprawach, które ja prowadzę, tak?
1: No, sprawy dotyczące gospodarki są jednymi z ważniejszych.
0: O innych. No, ja tak uważam. Ja uważam, że gospodarka to jest rzecz podstawowa, bo to decyduje też o bezpieczeństwie i zamożności Polaków, więc chciałbym, żeby akurat w tym temacie, żebyśmy byli zgodni. Oczywiście sprawa dotyczących polityki, nie wiem, postępowania pana prezydenta, no to jest bardziej polityka, ale tutaj uważam, że powinniśmy na ten temat bardziej rozmawiać. Wie pan, no, mieliśmy kilka tygodni temu spotkanie w sprawie na przykład hutnictwa, tak? I proszę wyobrazić sobie, że było przedstawiciele 4 ministerstw, tak? I prawdopodobnie nie wiadomo, kto się ma czym zajmować, tak? Aż jeden z członków rządu zapowiedział, no może najlepiej, żeby był pełnomocnik, który to wszystko skoordynuje. No to pokazuje, że no, nie ze wszystkim sobie tak radzimy, jakbyśmy chcieli.
1: No to skoro zbliżamy się do końca czerwca i cofnijmy się teraz na moment do czasów szkolnych, po tym wszystkim, co pan mówił, jaką by pan ocenę wystawił rządowi w takim razie w tym momencie?
0: Wie pan co, ja myślę, że ocenę się wystawia po całej kadencji. Mamy jeszcze 1,5 roku. Mam nadzieję, że te sprawy przyspieszą. I myślę, że wtedy będziemy my oceniać, a będą, najlepszą oceną będzie to, będą wybory w 2027 roku. No wtedy nas ocenią wybory.

0: wyborcy. No, może część wyborców potrzebuje właśnie bardziej emocji niż takich konkretów. I to nie zdziwię się, prawda, że tak będzie.
1: Niech ten głębszy oddech będzie komentarzem do tego, gdzie są emocje, a gdzie są realne zmiany w naszym życiu. Rafał Komarewicz, klub Centrum i prawdopodobnie przyszły kandydat na prezydenta Krakowa był Państwu moim gościem.
0: Dziękuję panu, dziękuję Państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 14 minut zostało do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zozuń dołączył do nas w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dzisiaj mundial to słowo odmieniamy przez wszystkie przypadki. Inauguracja finałów Mistrzostw Świata w cieniu wielkiej polityki. To jest swego rodzaju wojna zastępcza, to co się będzie działo na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku?
4: No tak to się mówi, ale generalnie powiedziałaś, że w cieniu wielkiej polityki. Ja wczoraj zastanawiałem się nad tym, czy gdyby ten mundial przyznawany był teraz, to otrzymałyby go Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada do organizacji Wespół w Zespół. I boję się, że patrząc na obecne warunki polityczne i to, w jaki sposób relacje między tymi trzema państwami się układają, to specjaliści, którzy podejmowaliby decyzję o powierzeniu mundialu tym trzem państwom jednocześnie, by się mocno musieli zastanowić.
3: Pytanie, czy w ogóle taka kandydatura by powstała?
4: Myślę, że powstać by mogła z tej prostej przyczyny, że w ostatnim czasie państwa troszkę stronią od samodzielnej organizacji różnego rodzaju dużych imprez sportowych. To są koszta, które nie zawsze się zwracają, a ostatnio nawet bardzo się nie zwracają, w związku z czym no, ktoś to musi organizować i każdy z tych, którzy chcieliby się ogrzać trochę w świetle wielkiej piłki, myśli sobie tak, ja troszkę tych pieniędzy wyłożę, wtedy tak dużo nie stracę, ale może drugie troszkę wyłoży ktoś inny. No i w ten sposób takie kandydatury są konstruowane. Tak była konstruowana ta kandydatura. FIFA tak powierzało realizację tych mistrzostw Meksykowi, Stanom Zjednoczonym i Kanadzie, mając nadzieję, że troszkę zdejmie z siebie taką złą sławę po tym, jak mistrzostwa piłkarskie trafiały do Rosji i do Arabii Saudyjskiej. W związku z czym to miało być takie miejsce bardzo neutralne i politycznie, i światopoglądowo. I to wszystko miało się odbyć z tolerancją i bez żadnych zakazów.
3: A tymczasem wybory wygrał Donald Trump.
4: Drugi raz, no i okazało się, że na tych mistrzostwach same problemy, bo tak, po pierwsze, reprezentacja Iranu ma duże problemy z tym, żeby na terenie Stanów Zjednoczonych przebywać. Ja tylko przypomnę, że oni mieli mieć bazę w Arizonie, ostatecznie mają w Tijuanie w Meksyku. Pierwsze mecze, trzy w ramach tych pierwszych rozgrywek grają wszystkie w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym z tego Meksyku będą latali na mecze do Stanów Zjednoczonych, dwa pierwsze w Los Angeles, ostatni w Seattle, przynajmniej w tej grupie. No jak się rozkręcą, to niewykluczone, że będą następne mecze grali też w tym mundialu. Ale przylatują na te mecze i zaraz po nich mają wracać, bo takie diktum postawiły Stany Zjednoczone. FIFA bardzo długo targowała się z amerykańską administracją, żeby oni w ogóle polecieli na te mistrzostwa, bo Amerykanie stawiali warunki i wręcz nie chcieli ich wpuścić. Ostatecznie Gianni Infantino, który ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, coś tam załatwił, no i ta reprezentacja na tym mundialu gra, ale pod określonymi warunkami. Była awantura dopiero co z somalijskim sędzią, podobno najlepszym na kontynencie afrykańskim.
3: Cofniętym z lotniska
4: tak
3: w Miami.
4: Tak jest, miał paszport ważny, miał wizę amerykańską, no i okazało się, że jak stanął przed oficerem imigracyjnym, to dowiedział się, że nie. Nie ma mowy, aby wleciał do Stanów Zjednoczonych. Wszelkie interwencje nie dały rezultatu. Sędzia wrócił do swojego kraju. Donald Trump nawet się z tego za bardzo nie tłumaczył i amerykańska administracja, mówiąc jasno, my nie chcemy obywateli Somalii na terytorium Stanów Zjednoczonych.
3: Czemu tak bardzo Somalijczycy podpadli Trumpowi?
4: No generalnie Trump nie lubi coś w Somalii. Mówił swojego czasu na samym początku tej kadencji, że Somalia to i to

0: nie są słowa przeze mnie wymyślone. To padło z ust amerykańskiego prezydenta. Obrzydliwy kraj. W związku z czym nie chcemy ich na swoim terytorium i nie będziemy ich przyjmować. Jedna z pierwszych operacji wojskowych nacelowana była na bazy Państwa Islamskiego w Somalii podczas tej kadencji Donalda Trumpa. No wiadomo, ta Somalia nie jest krajem najbezpieczniejszym i też krajem, który ma się dobrze, a wręcz zawiadywana jest przez różnego rodzaju klany, organizacje terrorystyczne, w tym te, która niesie złą sławę po całej Afryce, czyli Al-Shabaab. I jeśli popatrzymy na mapę, to ta Somalia jest nad Zatoką Adeńską. Po drugiej stronie jest Jemen. No i to jest bardzo poważne zagrożenie dla żeglugi w tym rejonie. A Zatoka Adeńska to jest zaraz Morze Czerwone, Kanał Suezki. No i jeśli tam następuje paraliż, to właściwie cały ten obszar, bo pamiętamy, że cieśnina Ormus jest cały czas zamknięta, jest sparaliżowany dla żeglugi kompletnie.
1: Mówimy o tym, że mundial w cieniu wielkiej polityki, ale także w cieniu wojny, bo mamy nową zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa.
0: No, to znaczy do tej zapowiedzi bym się...
1: jednego z krajów gospodarzy tego mundialu. Zapowiedź, że tej nocy to się będzie działo i to będzie znaczy mocne uderzenie.
0: No więc do tej zapowiedzi bym się nie przywiązywał, bo też padły dzisiaj takie informacje z administracji Białego Domu, że to, co się miało wydarzyć w odwecie za ten strącony śmigłowiec, to już się wydarzyło i zakończyliśmy te działania, w związku z czym będziemy teraz pilnować spokoju. Jedna strona mówi, że blokuje cieśninę Ormus, druga mówi, że blokuje cieśninę Ormus i nie wiadomo, która bardziej blokuje cieśninę Ormus. Co do deklaracji Donalda Trumpa, no zobaczymy. Bardzo byłoby mu to nie na rękę, gdyby w tej chwili rozpoczął od nowa ataki na Iran w takiej skali, w jakiej one się odbywały na początku marca. Dlatego, że no tak, po pierwsze, ma bardzo dużą imprezę na swoim terenie. Bardzo duża impreza i jeśli...
1: Ale masz na myśli mundial, czy to, co się będzie działo w niedzielę przed
0: to
1: Białym
0: też,
1: Domem?
0: To też, ale mam na myśli w tej chwili mundial. Jeśli mamy taką imprezę, w której biorą udział tysiące, a wręcz miliony ludzi na różnego rodzaju stadionach, no to a państwo prowadzi wojnę i to jeszcze taką wojnę, która jest niedobrze widziana przez świat i przez Amerykanów i przez różnego rodzaju społeczeństwo, no to się prosi o zło. Bo w takim przypadku po prostu prosi się ewentualnie o jakiś zamach terrorystyczny, dlatego że no, okazja czyni złodzieja, mówimy, a tutaj okazja czyni terrorystę. To po prostu jest, no aż się prosi, jeśli oczywiście wznowione zostaną w takiej skali ataki. Natomiast nie wykluczyć należy takie pojedyncze strzelanie, z którymi mamy do czynienia od mniej więcej dwóch, trzech dni, że Stany Zjednoczone a to strzelają jakieś tam stację radarową, a to jakieś instalacje, a to jeszcze coś innego. Iran odpowie, ostrzeliwując tam w regionie jeszcze jakieś inne miejsca. I to w porównaniu z tym, co mieliśmy na początku miesiąca i przez właściwie cały marzec, to jest taka drobna strzelanka w porównaniu z tym wszystkim. I jeśli to ma być, to ma się dziać w mniemaniu Trumpa i to ma być ta wielka rzecz, no to no dobrze, tylko to nie jest wielka rzecz, bo o wiele większe już się na tym Bliskim Wschodzie, przynajmniej w ostatnim czasie, działy.
1: To po co zapowiadać to na łamach mediów społecznościowych, można by zapytać, ale zapytamy o to następnym razem, bo jeszcze słów kilka o Belfaście i o tym, co tam się
0: tak
1: dzieje,
0: jest.
1: Bo to geograficznie bliżej nas zdecydowanie i także ma znaczenie dla Polaków, którzy tam są, mieszkają, bo to oni są ostrzegani przed tym, że dzieje się w mieście nie najlepiej.
0: Jak zobaczyliśmy te wszystkie obrazki, to przypomniał nam się Belfast z lat 70. i 80., ale to nie to.
1: Nie ten kontekst.
0: Nie ten kontekst kompletnie. Krajobraz i to, co się dzieje, jest rzeczywiście podobny. Natomiast tutaj rozgorzała po prostu walka między, no też nie powiem, że rodowitymi Irlandczykami, którzy mieszkają w Belfast, Belfaście, bo pośród tych, którzy podpalają te mieszkania, są najrozmaitsi ludzie. Łącznie z tymi, którzy są w pokoleniu wcześniejszym, również ich rodzice byli imigrantami, a może ich dziadkowie. Także tutaj to bardziej ma takie podłoże lokalnego, miejscowego.

0: i aktualnego konfliktu, można odnieść takie wrażenie. Doszło do sytuacji zagrożenia, kiedy Sudańczyk nożem zaatakował jednego z mieszkańców. Ktoś nakręcił film, to szybko rozeszło się po internecie, no i wzbudziło odpowiednie emocje. Oczywiście pod hasłami imigranckimi i walki z tymi, których my tu nie chcemy i którzy niosą nam zło. Organizacje skrajnie prawicowe to jeszcze podsyciły, w związku z czym zrobiła się atmosfera bardzo gorąca. No i wybuchły zamieszki. Włączyli się do tego jeszcze ci, którzy zawsze szukają zadymy. No i policja ma duży problem, bo policja w Irlandii nie jest taką policją, która natychmiast wyjeżdża z pałkami i kulami gumowymi, tylko na początku stara się zażegnać taki konflikt, a dopiero później zaczyna działać bardziej zdecydowanie. To wszystko wynika właśnie z tej zaszłości, kiedy w Belfaście policję obwiniano o bardzo dużo zła i ona rzeczywiście miała dużo na sumieniu wtedy, kiedy dochodziło do walk między Irlandczykami a rojalistami. I wówczas po reformach policyjnych ta policja, zanim podejmie zdecydowane kroki, no to tak etapowo podchodzi do całej sprawy i tutaj też miało to miejsce. No i to się niestety rozkręciło.
1: Ernest Zozuń, Erneście, bardzo dziękuję za podsumowanie tych najważniejszych spraw, tematów, którymi dziś żyje świat.
0: Dziękuję również.
1: 3 minuty zostały do godziny 17. O 17 u nas informacje, a potem zajrzymy do regionów.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa o kryptowalutach kolejny raz zawetowana przez prezydenta. Koalicja rządząca, komentując, nie kryje zdziwienia. KRS wybrała nowego przewodniczącego. Za nami pierwsze obrady organu w nowym składzie. Mundial w cieniu wojny na Bliskim Wschodzie. Dla społeczności arabskiej to wyjątkowe wydarzenie. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszam. Trzeci raz trafiła na biurko prezydenta i znów została odrzucona. Mowa o ustawie, która reguluje rynek kryptoaktywów. Nowe przepisy uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Różniły się też od poprzednich projektów wysokością kar za oszustwa. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Koalicja rządząca krytykuje ruch prezydenta, jednocześnie wyrażając zdziwienie. Dlaczego?

0: Czego on to robi? Pyta w swoim nagraniu w mediach społecznościowych Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w kancelarii premiera.
1: No i znowu to zrobił. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, tym samym pozbawiając dziesiątki albo setki tysięcy Polaków ochrony przeciwko temu rynkowi. Jak myślicie, dlaczego on to robi i czyje interesy reprezentuje? Bo na pewno nie polskich obywateli. I czy możemy już o nim mówić, że jest kryptoprezydentem?
0: W podobnym tonie sprawę skomentował w internecie premier Donald Tusk. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Jest niewystarczająca. Tak o propozycji podwyżki płacy minimalnej powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Rada Ministrów chce, by od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4950 zł brutto. Sebastian Koćwin mówił na naszej antenie, że płaca minimalna powinna gwarantować podstawowy poziom życia i pozwalać na spokojne funkcjonowanie do kolejnej wypłaty.
2: Dążymy do podniesienia płacy minimalnej o te około 8% do 5200 zł. Jednocześnie oczekujemy wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych o 15%, bo niestety faktycznie dochodzi dość często do takiej sytuacji, że młodzi pracownicy, którzy przychodzą do firmy, dostają płacę minimalną i okazuje się, że pracownicy z doświadczeniem 20-25-letnim na przykład mają niewiele więcej niż ta płaca minimalna.
0: Dodajmy, że teraz płaca minimalna to 4806 zł brutto. Do najbliższego poniedziałku rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej Radzie Dialogu Społecznego. Za nami pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie Rady wybrali na przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. Rada chce zmienić standardy i stawia na jawność procedur, co ma przekonać do jej postanowień także prezydenta, mówi członkini KRS sędzia Monika Frąckowiak.
3: Podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ten proces nominacyjny był jak najbardziej transparentny. Opracowujemy już taką system punktacji. Swoim działaniem, przejrzystością działania chcemy przekonać również pana prezydenta i opinię publiczną co do tego, że te nasze decyzje, nasze wybory są po prostu w pełni uzasadnione.
0: Nowa KRS chce najpierw zająć się obsadzeniem wakatów w sądach i rozpatrzeć wnioski doświadczonych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale chcą nadal orzekać. Resort Sprawiedliwości szacuje, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi 50 etatów sędziowskich. Mimo trudnej sytuacji politycznej i wojennej, Bliski Wschód żyje zaczynającymi się piłkarskimi mistrzostwami świata. Kawiarnie przygotowują się na wspólne kibicowanie, a od kilku dni Mundial to temat numer jeden rozmów z klientami. Dla tego regionu to wyjątkowe mistrzostwa świata, bo bierze w nich udział 8 arabskich drużyn.
4: Arabowie spotkają się po przeciwnych stronach boiska jeszcze w fazie grupowej. 23 czerwca Jordania, obecna na mundialu po raz pierwszy, zagra z Algierią. Będzie to czwarty arabski mecz w historii tej imprezy. Po 40-letniej nieobecności o Puchar Świata zagra Irak. Dla Irakijczyków to ważny moment, bo piłka nożna cieszy się w tym kraju ogromną popularnością. Ale chyba z największą uwagą cały świat będzie patrzył na drużynę Iranu, bo jej udział, mimo wygranych kwalifikacji, niemal do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Po wybuchu wojny izraelsko-amerykańsko-irańskiej pod koniec lutego, irańscy działacze naciskali, by ich mecze zostały rozegrane poza Stanami Zjednoczonymi, czyli w Kanadzie i Meksyku. Piłkarze długo nie dostawali wiz do USA, ostatecznie reprezentacja stacjonuje w Meksyku, a do USA będzie przyjeżdżać tylko na mecze. Od razu po nich będzie wracać do Tijuany. Prawdopodobne są kontrowersje związane z irańską flagą. FIFA zakazała tej z lwem i słońcem, która do czasu rewolucji islamskiej była symbolem Iranu. Dziś używają jej przeciwnicy reżimu, szczególnie ci domagający się powrotu monarchii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Na początek mundialu dziś o 21:00 na początek zmierzą się reprezentacje Meksyku i RPA.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno i deszczowo w całym kraju. Największe opady spodziewane w pasie od Koszalina po Kłodzko do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Tam też obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem do około 17 na przeważającym obszarze. Jutro znów burze i deszcz, ale będzie za to odrobinę cieplej od 18 do 20 stopni.
6: Minęła godzina 17:06. Słuchają

0: Państwo popołudniowego programu w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Sprawdźmy, co dziś ważnego wydarzyło się w regionach.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: A zaczynamy od bulwersującej sprawy. Z Wielkopolski zabił 7-miesięcznego synka, bo ten go obudził. Po ponad 2 latach od tragedii w Świebodzinie zapadł prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał karę 26 lat więzienia dla Roberta P., który śmiertelnie pobił swojego 7-miesięcznego synka Wojtusia. Jak podkreślił sąd, okoliczności tej zbrodni były drastyczne. A przedstawi je teraz dla Państwa Marzena Wróbel z Radia Zachód.
2: 25 lat więzienia za zabójstwo 7-miesięcznego Wojtusia oraz 1,5 roku za stosowanie przemocy wobec partnerki i dzieci. To wyrok, jaki usłyszał 27-letni Robert P. ze Świebodzina. Dziś sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok i wymierzył oskarżonemu karę łączną 26 lat więzienia. Przypomnijmy, to sprawa z 2024 roku. 6 marca nad ranem w jednym z domów w Świebodzinie w województwie lubuskim znaleziono ciało małego Wojtusia.
3: To był szok. Po prostu szok, że u nas w Świebodzinie takie rzeczy się dzieją, zwłaszcza na mojej ulicy, przy moim bloku i to osoby, które się widziało praktycznie na co dzień. Szok i niedowierzanie.
4: To nabudziła tego chłopczyka, ja widziałam, malutki był.
5: To jest straszne, co się wydarzyło.
6: To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Dla mnie jest niedopuszczalne w ogóle, nie? Takie coś.
2: Obrażenia dziecka były bardzo poważne, o czym informowała prokurator Ewa Antonowicz.
7: Sekcja zwłok wykazała podbiegnięcie, krwawe powłoki czaszki, złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki, krew pod oponą twardą, krwawienie podpajęczynówkowe i do komór mózgu, obecność krwi płynnej w naczyniach i jamach serca. Czas powstania obrażeń był około 6 do 12 godzin przed momentem zgonu.
2: Zatrzymano ojca chłopca, 27-letniego Roberta P. Feralnej nocy był sam z dziećmi w domu. Matka w tym czasie była w areszcie, zatrzymana za kradzież. 7-miesięczny Wojtuś dzień wcześniej był na obowiązkowym szczepieniu. Po nim był płaczliwy. To spowodowało agresję ojca, choć w czasie procesu zapewniał, że nie pamięta, jak bił niemowlę. Rodzina była objęta opieką wielu instytucji. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej po wizycie w tym domu we wrześniu 2023 roku zaalarmowały sąd rejonowy. Ten podjął decyzję o umieszczeniu dzieci w pogotowiu rodzinnym.
8: Dokładnie to postanowienie zostało wydane 26 września 2023 roku.
2: I ono zostało wykonane?
8: Zostało wykonane. 6 marca była informacja, że właśnie dzieci zostały umieszczone w placówkach.
2: Informację tę do rodziców dzieci PCPR wysłał listem dzień przed śmiercią chłopca. Mówi prokurator Ewa Antonowicz.
9: Co się takiego wydarzyło pomiędzy wrześniem a marcem, że to postanowienie nie zostało wykonane przez PCPR?
7: Ośrodek nie dysponował miejscem dla 2 dzieci. Natomiast trzeba wskazać, że z dokumentacji przynajmniej to wynika, że miejsce dla co najmniej 1 dziecka, czyli dla Róży, było i też nie do końca wiemy, dlaczego ewentualnie tych dzieci nie rozdzielono.
2: I właśnie ta kwestia została wydzielona do osobnego postępowania, by odpowiedzieć na pytanie, czy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i PCPR-u działali zgodnie z prawem i przede wszystkim w jak najlepszym interesie dzieci. W styczniu tego roku w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze ojciec chłopca usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Sąd nie zdecydował się skazać mężczyzny na dożywocie, bo jak tłumaczył w uzasadnieniu wyroku sędzia Paweł Jurewicz, Robert P. nie działał z bezpośrednim zamiarem odebrania życia.
10: Sąd nie miał żadnych wątpliwości, tak jak powiedziałem, ani co do tej kwalifikacji, ani do sprawstwa, ani co do winy oskarżonego. Wszystkie obrażenia znajdujące się na ciele pokrzywdzonego zostały spowodowane działaniem oskarżonego. Tym samym sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że jest to zbrodnia zabójstwa i że oskarżony działał w zamiarze ewentualnym. Tym samym nie ma wątpliwości, że godził się z tym skutkiem i wiedział, że może on nastąpić.
2: Dziś sąd apelacyjny w Poznaniu nie uwzględnił ani apelacji prokuratorskiej, ani apelacji obrony. Uznał, że sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i kara została wymierzona w sposób adekwatny.
0: A tematem zajęła się Marzena Wróbel z Radia Zachód. Specjalistyczny samochód monitorujący pracę dronów w budowach hal magazynowo-garażowych, a także konserwacja sprzętu oraz zakup nowego. Na takie cele strażacy z województwa lubelskiego dostali prawie 50 milionów złotych.

0: programu ochrony ludności i obrony cywilnej, o czym Karolina Ryniak z Radia Lublin.
1: Ponad 2 miliony na samochód dronowy otrzymali strażacy ze Świdnika. Jak będzie działał specjalistyczny sprzęt, wyjaśnia komendant jednostki brygadier Emilia Skoczylas.
2: Ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu. Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
1: 6,5 miliona złotych otrzyma Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za te pieniądze powstaną na przykład hale magazynowo-garażowe. Wymienia komendant jednostki w Lublinie, brygadier Paweł Kasperek.
3: Planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący. Również do wykorzystania właśnie do ludności cywilnej, ale w przypadku konieczności przeniesienia którejś z jednostek w inne miejsce, również dla naszych ratowników.
1: W ubiegłym roku z tego samego programu strażacy z województwa lubelskiego otrzymali 40 milionów złotych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: W tym roku na województwo lubelskie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej przypada prawie 300 milionów złotych. W Centrum Poznania otwarto onkobazę Centrum Wsparcia. Fundacja Drużyna Szpiku wspólnie z wieloma darczyńcami stworzyła miejsce dla osób chorujących onkologicznie i ich rodzin. Wsparcia psychospołecznego udzielać tam będą specjaliści z różnych dziedzin, ale przede wszystkim zapewniona będzie pomoc środowiska, które zna doświadczenie choroby onkologicznej, mówi pomysłodawczyni Dorota Raczkiewicz, prezeska Fundacji Drużyna Szpiku.
4: Ja mam poczucie magii i tego, że to miejsce zostało stworzone z dobra, dlatego że ponad 100 osób pomagało nam przy tworzeniu tego miejsca.
5: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. No, my jesteśmy przy chorych onkologicznie od 18 lat. Często się pojawia problem w rozmowach z pacjentami, że o ile ci pacjenci dostają tą pomoc na oddziale i medyczną, i psychologa, tak ich bliscy jakby nie są w ogóle widziani przez system i oni nie mają żadnego wsparcia tak naprawdę.
6: Marta Flutra, psycholog, psychoonkolog, na co dzień pracuje w Hospicjum Palium w Poznaniu. Tych trudności wynikających z przewlekłej choroby, jaką jest choroba nowotworowa, dla rodziny, dla najbliższych osoby chorującej jest bardzo dużo. Jak wspierać, jak rozmawiać, jak przygotowywać dzieci, jak w ogóle informować dzieci o tej sytuacji choroby.
0: Informacje o onkobazie w Poznaniu będą przekazywane pacjentom m.in. w szpitalach. Czternaście minut temu minęła godzina 17. Sport. I Rafał Bała ze mną w studiu.
7: Witam cię serdecznie.
0: Odliczamy godziny.
7: Odliczamy. Ja to już nie mogłem spać. Obudziłem się w nocy suchej i przez godzinę nie mogłem
0: zasnąć. Nie, ty już się po prostu zaprawiałeś w boju żeby oglądać te mecze.
7: Tak, bo tam godziny będą i o północy się coś będzie zaczynać. No i o trzeciej, i o czwartej.
0: Trenujesz już.
7: Tak, te mecze
0: jak
7: będą...
0: Jak nie spać w nocy, a rano być przytomnym.
7: No, to nie da się tak. Z dwójką dzieci to nie, niestety, nie wiem. Chyba będę musiał sobie te mecze nagrywać, także zobaczymy. Ale ja nie mam z tym problemu. Ja mogę znać wynik przed rozpoczęciem meczu już. No, ale nie znamy wyniku Mistrzostw Świata. Kto zwycięży? Wiemy, że Polacy na pewno nie zdobędą tutaj żadnego medalu, bo naszych nie ma. Ale tak według ciebie to co?
0: Ja nie wiem, ale wyczytałam dzisiaj informację o czworonogu, który nazywa się Maximus Textoris Pulcher.
7: Pięknie się nazywa.
0: To jest kot.
7: Tak jest.
0: Kot, którego właścicielem jest premier Belgii.
7: No to, czyli musi mieć dobre informacje.
0: I to on będzie typował zwycięzców poszczególnych
7: meczów na mundialu. Czyli już nie słoń, nie wąż, jak to
0: nie,
7: było, nie
0: Maximus
7: jakaś tchórza Fredka.
0: Textoris Pulcher.
7: No proszę. I to coś on już wytypował, czy
0: na razie mówi, że Meksyk wygra wieczorne spotkanie z RPA.
7: No to nie trzeba być wielkim, wielkim prorokiem, prawda?
0: Będziemy weryfikować dziś wieczorem.
7: Chociaż może to być różnie, to nie pierwszy przecież mecz, jeśli chodzi o Meksyk, otwarcia turnieju, no ale zapowiada się rzeczywiście ekscytująco. Samo otwarcie zapowiada się ciekawie, bo to po 19 się polskiego czasu się rozpocznie. No oczywiście wielkie showy, co ciekawe, będą trzy otwarcia, no bo trzy kraje. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. No ale z tego co wiem, to i Kanadyjczycy, i Meksykanie mają sporo żalu, bo przecież większość meczów, prawie 80 meczów ze 104 odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie oczywiście największe środki też na to przeznaczają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale także i, no ale też będą mieli najwięcej korzyści, bo Donald Trump spodziewa się wielkich miliardów dolarów, które zostawią tam kibice. No też ciekawa historia, bo będą też obostrzenia i tak wyczytałem dzisiaj, że twórcy internetowi

0: Wyobraź sobie, którzy czerpią zyski z treści tworzonych podczas mundialu, no podczas takich wyjazdów turystycznych, mogą zostać deportowani. I o co chodzi? Przylatują do Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że to jest kraj wielkich możliwości, ale także fantastyczny pod względem turystycznym. Wielu jest na co dzień youtuberów czy jakichś streamerów, którzy przyjeżdżają, no i tam kręcą swoje filmiki, prawda, w różnych kanionach, w różnych miejscach, w Nowym Jorku, w Hollywood i tak dalej. Rzucają to na swoje kanały, no a z tego wiemy, jeśli mają tam kilkaset tysięcy obserwujących, no to wtedy reklamy i tak dalej. No ale jeśli w Stanach Zjednoczonych będą na wizie turystycznej, no to samo przez się rozumie, że nie mogą zarabiać na tym, co zrobią w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawe, prawda?
1: Bardzo ciekawe.
0: I jestem ciekaw właśnie, jak to Amerykanie będą w stanie egzekwować.
1: To no, może to być będą mundial wielu
0: tysiące
1: skandali.
0: I dziesiątki tysięcy tych youtuberów, mi się wydaje, ze wszystkich krajów świata. Mm-hmm. No i trzeba będzie śledzić ich kanały i patrzeć na to, czy to, co nagrali w Stanach Zjednoczonych na wizie turystycznej, przyniesie im jakieś zyski. Ciekawe. No ale Amerykanie mają różne możliwości i różne pomysły. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. My mamy taki pomysł, żeby obserwować ten mundial pewnie bez takich wielkich emocji, no bo nie będzie tego meczu otwarcia, meczu o wszystko i meczu o honor, tak, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Będą oczywiście Polacy, no ale to będą tylko sędziowie. Oni będą sędziować pod wodzą Szymona Marciniaka te mecze. Kto wie, być może także wielki finał mundialu, tak jak to było w Katarze. Szymon Marciniak na pewno nie będzie sędziował meczu otwarcia, bo tutaj już skład znamy i Szymona Marciniaka nie wybrano. No ale będą też i polscy kibice i tak dalej, i tak dalej. No to o tym wszystkim, między innymi o tym opowie nam teraz Filip Jastrzębski.
2: W marcu okazało się, że Szwedzi wybili nam mundial z głów i Szwedzi zagrają na tych mistrzostwach świata w grupie między innymi z Holandią i to jest jedno z takich, myślę, 8 spotkań, na które można zacierać ręce w tej fazie grupowej, bo też nie jest tak, że co mecz na tym mundialu to będą niesamowite emocje i poziom piłkarski kosmiczny. Będą takie spotkania jak na przykład Niemcy Curaçao w niedzielę. Nie spodziewamy się tutaj wielkiej sensacji, natomiast nie zabraknie ciekawych spotkań. Oby takie było również dziś na Estadio Azteca w stolicy Meksyku. Miejscowa reprezentacja zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Co ciekawe, Meksykanie już 6 raz inaugurują mundial. Jakoś mają szczęście do tych meczów otwarcia, z tym, że jednak żadnego nigdy nie wygrali. Albo remisowali, albo, co najczęściej się zdarzało, przegrywali. Drużyna z Południowej Afryki dała się zapamiętać. Tshabalala nazywał się taki piłkarz i strzelił przepięknego gola, którego pamiętamy do dziś, mimo że już minęło 16 lat do tych mistrzostw świata. Te będą wyjątkowe pod każdym względem, rozegrane przede wszystkim w 3 różnych krajach na 16 stadionach, czyli Stany Zjednoczone. Głównie 11 obiektów, 3 stadiony w Meksyku oraz 2 w Kanadzie. Rekordowa liczba meczów, bo zamiast 64 mamy aż 104, więc ta różnica jest olbrzymia. Także najwięcej drużyn, bo jest ich aż 48. Po nocach trzeba oglądać, a to emocje i można też krzyknąć sobie, jak jakiś gol padnie dla drużyny, której się kibicuje, no bo też każdy kibic reprezentacji Polski wybiera sobie alternatywną drużynę do kibicowania, tak już to w tym świecie. Ale są takie, z którymi na pewno polski kibic może sympatyzować. Też będzie wyjątkowe to, że nie tylko 2 drużyny z grupy wychodzą, ale oprócz tych 2 jeszcze zespoły z 3 miejsc. W każdym razie nas nie ma, 48 drużyn będzie rywalizowało przez 39 dni o ten Puchar Świata. Finał odbędzie się 17 lipca w East Rutherford w stanie New Jersey. 3 ceremonie otwarcia, dziś pierwsza z nich na Estadio Azteca w Meksyku.
0: No właśnie, Ewa, ty już wybrałaś sobie alternatywną do polskiej drużyny do kibicowania.
1: Curaçao.
0: Tak, no jeszcze tutaj państwu podpowiadamy, że to może być Haiti na przykład,
1: może.
0: Jeśli ktoś chce. No Iran,
1: Mamy historię bogatą,
0: zespół Iran, prawda?
1: Jeśli
0: tutaj
1: chodzi
0: dużo
1: o spotkania z Haitańczykami.
0: Z Haiti piękne też historie. Iran, no duże kontrowersje, ale można kibicować przecież Irańczykom. No, to jest bardzo dobry zespół. No, chociażby Republika Zielonego Przylądka może być, prawda?
1: Piękne
0: to jest
1: miejsce
0: też,
1: na
0: też
1: ziemi.
0: I potęga piłkarska Nowa Zelandia też jest.
1: Jordania chyba pierwszy raz się zakwalifikowała.
0: No jest sporo takich zespołów. Bośnia i Hercegowina, która w ostatniej chwili wskoczyła. Demokratyczna Republika Konga, która wyeliminowała Nigerię. Czyli
1: na pewno
0: zespół,
1: będzie się działo
0: który
1: na
0: też jest
1: trybunach.
0: Też Irak, także jest sporo takich zespołów, no a Polaków niestety nie ma. Będą natomiast gwiazdy światowej piosenki, gwiazdy kultury. Oczywiście Shakira to jest piosenkarka, która ponownie ten hit i hymn mundialu napisała i wyprodukowała. W czwartek w Meksyku właśnie Meksykanie zagrają z Republiką Południowej Afryki. Jutro Kanadyjczycy w Toronto z Bośnią i Hercegowiną. W sobotę nad ranem polskiego czasu Amerykanie w Los Angeles spotkają się z Paragwajem. No i o tych rozrywkowych aspektach, muzycznych aspektach tego wszystkiego teraz w korespondencji Jana Pachlowskiego.

0: Lista artystów, którzy wystąpią przed pierwszymi spotkaniami w każdym z krajów, jest bardzo długa. Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju na stadionie Azteca w Meksyku zmierzą się reprezentacje gospodarzy z RPA. Zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Die Die została oficjalnym, najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu.
1: To ja chyba chętnie bym się wybrał do Toronto na to otwarcie,
2: też.
1: Nie? Michael Bublé.
2: Chociaż
1: no,
2: Shakira.
1: Nie. Shakira też.
2: Też w moim klimacie.
1: Da radę na pewno. A propos Kanady, no to rozmawiałem wczoraj z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Bardzo miły człowiek. No i powiedział mi, że tam w ogóle jakieś wielkie szaleństwo. Kilkadziesiąt tysięcy policji z całego kraju pościągane. Także wojsko oczywiście będzie wszystko. Też w związku z tym, że tam jest bardzo duża, taka można powiedzieć, multikulturowość, prawda? Mhm. W całej Kanadzie, ale w Toronto szczególnie. I tam jest mnóstwo tych różnych skupisk imigrantów. No i to z jednej strony jest też ciekawe. Także powiedział, że może się tak stać, że większość osób mieszkających w Toronto będzie za drużyną przeciwną, a nie za Kanadyjczykami, bo rzeczywiście tam mnóstwo jest przybyszów. Żałowali, że Włosi nie awansowali, że jednak Bośnia i Hercegowina wyeliminowała reprezentację Italii, bo mówi, że tam jest mnóstwo po prostu imigrantów włoskich.
2: Także to rzeczywiście mogło być ciekawie,
1: mogło być
2: i
1: ciekawie.
2: Kolorowo. Ale to też jest bardzo ciekawe, jak w Kanadzie będą wyglądały te mistrzostwa,
1: właśnie.
2: Bo skupiamy się na Stanach Zjednoczonych.
1: A tam tylko dwa stadiony, Vancouver i Toronto. I wyobraź sobie, że Toronto na co dzień ten stadion ma 20 tysięcy miejsc. To jest najmniejszy stadion w ogóle tego mundialu.
2: Maleństwo.
1: Ale na potrzeby tych mistrzostw rozbudowali go to chyba do 42 tysięcy.
2: Tak, Kanadyjczycy w ogóle grają w piłkę nożną?
1: Grają, ale wolą w hokeja. Wolą w hokeja.
2: No właśnie, tak jak Amerykanie wolą w futbol
1: ale
2: amerykański.
1: Ale kto wie, może
2: tylko
1: będzie...
2: w Meksyku piłka nożna wraca do domu.
1: Zdecydowanie, to jest tam jest religia i też na pewno będzie to wielkie święto futbolu, ale nie tylko. Także taki aspekt socjologiczny tutaj będzie bardzo ważny. Także polecamy na pewno do 17 lipca będziemy żyli futbolem i my w serwisach sportowych, ale także będziemy państwa i ciebie zamęczać tutaj informacjami z mundialu.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Dobrze, to tyle jeśli chodzi o mundial, ale przecież są też inne dyscypliny. Siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3. To mecz Ligi Narodów rozgrywanych w fińskim mieście Linii. Najwięcej punktów dla Polski. 20 zdobył atakujący Bartosz Gomułka. W środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0, a w następnym spotkaniu zagrają z Japonią w piątek o 14. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Hertogenbosch w Holandii. W 1/8 finału pokonał Australijczykę Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3. Tuż po spotkaniu był dumny ze swojej postawy.
3: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu od samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem. Wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie. W drugim secie na początku rywal też zaczął grać lepiej, natomiast finalnie utrzymywałem moje serwisy wielu gemach miałem breakpointy, wykorzystałem jednego i to przełożyło się na zwycięstwo, więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu. Podtrzymuję dobrą pasę i coraz lepsze granie na trawie i w ćwierćfinale czeka na mnie albo Auger Aliassime, albo Fuksowicz, który wygrał z Hubim. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli, będzie to bardzo fajny sprawdzian.
1: Gratulujemy Kamilowi Majchrzakowi. Następnym rywalem Piotr Kowinina będzie, tak jak słyszeliśmy, Aliassime albo Fuksowicz w tym samym mieście, czyli w Hertogenbosch, ale w turnieju kobiet Magdalineta Wansowa do ćwierćfinału. W 1/8 finału pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. Jeśli chodzi o tę kulminację sezonu na trawie, no to będzie oczywiście Wimbledon. Pamiętamy w zeszłym roku Iga Świątek, fantastyczny turniej. No i okazuje się, że w tym roku pula nagród Wimbledonu została jeszcze zwiększona o 20%. W puli nagród 64 miliony funtów. No niesamowite pieniądze. Za zwycięstwo singlistka i singlista otrzymają po 3,5 miliona funtów. W zeszłym roku było to równe 3 miliony, także 500 tysięcy funtów więcej w tym roku na nagrody. To są naprawdę niebotyczne pieniądze. W pierwszej rundzie

No, jeśli ktoś wystąpi w pierwszej rundzie, ale odpadnie, to dostanie już 80 tysięcy funtów. Ogromny zastrzyk finansowy. No, trzeba powiedzieć, że czołowi tenisiści świata od pewnego czasu się buntują i chcą mieć większy udział w tym torcie finansowym w wielkich turniejach, no bo rzeczywiście, jeśli budżety są tak ogromne i rzeczywiście oglądalność i tak dalej, no to ten potencjał sponsorski, finansowy

0: odpowiednio wcześniej, czyli de facto 2 tygodnie przed, czyli już dziś, jutro powinniśmy wiedzieć, czy dostanie tą dziką kartę, no bo tak nam musi się przecież przygotowywać również mentalnie, ale także przede wszystkim fizycznie. Znakomicie w Stanach Zjednoczonych trwają akademickie mistrzostwa tego kraju. Jacob Tarp wynikiem 12.75 w lekkoatletyce na 110 metrów przez płotki ustanowił rekord świata w Eugene, dokładnie o 0,05 poprawił rekord swojego rodaka Ariesa Merita sprzed 14 lat. No i Damian Czykier, który w 2022 roku w mistrzostwach świata startował w Eugene, tam zajął 4. miejsce, jest pod wrażeniem wyczynu Tarpa.
1: Niesamowity wynik. W Eugene się dobrze biega, no coś tam o tym też wiem. Widać, że cały ten świat sprintu gdzieś idzie do przodu, gdzieś się wszyscy ci... Ta lekkoatletyka się bardzo rozwija i mi się wydaje, że ten wynik jest jakby po części w wyniku takiego rozwoju mentalności, metod szkoleniowych i takiej świadomości zawodniczej i trenerskiej. I to jest właśnie efekt tych dobrych wyników i że teraz takie widzimy rekordy świata. Już to nazwisko pojawiło się rok temu, to jest najlepszy, taki mi się daje podcast, jak jest taki właśnie wysoki, jak ten mięsień jest taki szczupły i potrafi, prawda, generować dużą moc przy małej objętości, to jest super na podkarza 110 metrów warunki. Super motorycznie chłopak ustawiony i technicznie, więc dlatego ten wynik taki jest, jaki jest, bo płotki jednak to jest konkurencja mega trudna technicznie.
0: Zapamiętajmy, Jacob Tarp, rekord świata na 110 metrów przez płotki, no ale ten rekord musi być jeszcze zatwierdzony przez World Athletics, czyli badania dopingowe i tak dalej, czy tam wszystko było zgodnie z planem, ale nowego rekordzistę pewnie będziemy mieli.
2: Rafał Bała.
0: Też
2: dziękuję.
0: Rekordzista. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Trzy razy nie. Prezydent znów zawetował ustawę o kryptoaktywach. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem, uzasadniał Karol Nawrocki w nagraniu wideo. Polityka polega na tym, że wszystkie strony sporu powinny się porozumieć, komentował decyzję prezydenta nasz gość, poseł Rafał Komarewicz z klubu Centrum.
11: Ja rozumiem, że ktoś powinien powiedzieć, panie prezydencie, siadamy. De facto chyba tak PSL chciał nawet zrobić. Siadamy, zastanawiamy się, jak ma to wyglądać tak, żeby pan tej ustawy nie zawetował, a żeby pomagała Polakom. No więc dla mnie to nie dziwi, że prezydent Nawrocki trzeci raz zawetował tę ustawę.
10: A już za chwilę Marcin Zawada będzie rozmawiał z doradcą prezydenta Szymonem Stachowiakiem. Patostreamy w internecie będą zakazane. Tak zdecydował Sejm. Projekt został przegłosowany niemal jednomyślnie. Zakłada, że za publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nie będzie można też rozpowszechniać przemocy wobec zwierząt i promować nielegalnego hazardu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
12: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta.

0: Teraz ustawa trafi do Senatu. Karabinek Grot A3 gotowy, by trafić na wyposażenie polskiej armii. Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną najnowszej wersji flagowego produktu radomskiej fabryki broni. Teraz firma czeka na zamówienia. Tworząc nową wersję karabinka, uwzględniono wszystkie uwagi dotychczasowych użytkowników, głównie polskich żołnierzy. Konstrukcję poddano testom i sprawdzono jej niezawodność. Akceptacja dokumentacji technicznej to finał drugiego i trudnego procesu, tłumaczy prezes fabryki broni Seweryn Figurski.
1: Oznacza to, że fabryka broni może oferować i może dostarczać karabinek w ostatniej wersji na potrzeby obronności naszego kraju. Fabryka broni przygotowała się pod potrzeby naszych sił zbrojnych bardzo poważnie i dysponujemy olbrzymimi rezerwami produkcyjnymi.
0: Broń z Radomia sprawdziła się w boju, posługują się nią m.in. ukraińscy żołnierze.
2: Jest godzina 17:33.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: I przed nami kolejna porcja politycznych komentarzy. W studiu jest już Marcin Zawada i nasz kolejny gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Naszym gościem Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: To pozwoli pan cytat nie z prezydenta, ale z premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Koniec cytatu.
5: To typowy Donald Tusk. No myślę, że nikogo nie dziwi próba obracania tej sprawy w ten sposób. No, z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania. No ewidentnie...
4: Jedna poprawka została zawarta w tej
5: Na ile, panie redaktorze?
4: Na 16 tych, które zostały wystosowane
5: z właśnie, ta poprawka czysto techniczna, a niekoniecznie tycząca się meritum problemu, jakim jest uderzenie bardzo mocno w gałąź jedną z gałęzi przedsiębiorców w Polsce. My absolutnie się na to nie zgadzamy. Wszyscy mówimy tak, ochronie obywateli, mamy świadomość problemu z zonda krypto. Dzisiaj Tusk próbuje robić z tego tylko i wyłącznie sprawę polityczną, bo pamiętajmy, że śledztwa, które się wiążą z zonda krypto, toczyły się od 2019 roku w 2024 roku, więc już za obecnej władzy zostały skasowane. A przez czas i wiedzę, gdy Donald Tusk już powinien dysponować informacjami ze służb na temat tego, co się działo w sprawie akurat tego konkretnego problemu z kryptowalutami, żadne działania nie zostały podjęte. Przez cały 2024 rok nie zobaczyliśmy żadnej ustawy, mimo że dyrektywa na temat kryptowalut proponowana przez Unię Europejską pojawiła się już w czerwcu 2023 roku. Więc dzisiaj de facto wszystko to się sprowadza do politycznej gry i przepychanki i Donald Tusk próbuje odwrócić uwagę od innych kwestii.
4: Rząd z kolei mówi inaczej, no to nic dziwnego niż prezydent, bo w tym momencie we wszystkim się chyba różnicie i rząd mówi, chcemy uregulować ten rynek, to prezydent nie jest chętny do współpracy. Patrząc na to, co się działo, patrząc na te słowa i premiera, słuchając też pana jako doradcy Karola Nawrockiego, czy my jako obywatele możemy liczyć na to, że tutaj będzie jakieś porozumienie w tej kwestii między Pałacem Prezydenckim a rządem, czy ta przepychanka będzie trwała?
5: Znaczy, zaczynając od początku pana stwierdzenia, przepychanie się o wszystko jest tutaj trochę złym postawieniem sprawy. Uważam, że jest taka wewnętrzna, taka potrzeba polityczna podsycana obecnie przez obóz rządowy stwierdzający, że pan prezydent jest wetomatem, że pan prezydent wszystko wetuje i tak dalej, i tak dalej.
4: Pozwoli pan 36 wet z tymi dzisiejszymi trzema, to już jest włączone. Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat 35
5: A ile ustaw jest podpisanych?
4: Ponad 200 z tego, co pamiętam.
5: Generalnie chyba. Ponad 80% ustaw jest podpisywane. Pan prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem, który mając najsilniejszy mandat społeczny po 89 roku, korzysta z narzędzi prerogatyw prezydenckich. Mamy jasny podział kompetencji w przypadku przepisów legislacyjnych. Wiemy, za co odpowiada rząd, wiemy, za co odpowiada prezydent. Pan prezydent, wetując poprzednim razem ustawę, podkreślił, jakie ma zastrzeżenie i jakie ma do tego uwagi. Jeżeli ze strony rządu nie ma woli tego dialogu, bo to rząd, to na etapie rządowym, to na etapie prac w komisjach sejmowych, to na etapie parlamentarnym, jest praca nad ustawą. Pan prezydent dostaje do swoich rąk ustawę do podpisania.
4: Jest ustawa, która jest w Sejmie, ustawa Polski 2050. Chyba poseł Adam Gomała jest autorem tej ustawy. Ona bodajże od grudnia jest w Sejmie. No i prezydent mówi, tak, tę ustawę mógłbym podpisać. No
5: to pytanie
4: bez konsultacji
5: to pytanie do marszałka Czarzastego. No ale to, jak jest dobre prawo, to jest podpisywane. Dlatego, tak jak wspomnieliśmy, ponad 80% ustaw było podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ta ustawa ewidentnie jest tutaj polityczną zagrywką i jest absolutnie niedopuszczalna. Nie możemy.

0: My, oczywiście. Wszyscy zgadzamy się, że mechanizmy ochrony obywateli są niezwykle ważne. Sprawa zonda krypto bulwersuje każdego. Myślę, że tutaj jest absolutna pełna zgoda, ale z drugiej strony wprowadzenie mechanizmów, których w naszej ocenie skutkowałyby tym, że te firmy dalej by funkcjonowały, dalej by mogły korzystać, dalej polscy konsumenci mogliby korzystać z usług związanych z kryptowalutami, z tą różnicą, że zarejestrowane byłyby w Estonii, byłyby zarejestrowane na Malcie i tego narzędzia w ogóle by nie było. Dzisiaj mamy ustawę do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Mamy szeregi narzędzi, z których możemy korzystać i wprowadzanie de facto cenzury, bo pamiętajmy, co jest zawarte w tej ustawie. W tej ustawie Komisja Nadzoru Finansowego jednym wciśnięciem przyciska, bez konsultacji jakiejkolwiek z sądem, nawet bez informowania przedsiębiorców, mogła na kilka miesięcy wyłączyć stronę internetową danego przedsiębiorcy. No to jest absurd. Takich narzędzi nie możemy wprowadzać.
1: To biorąc pod uwagę w tym wszystkim, no coś, co jak rozumiem, przyświeca wszystkim politykom, czyli dobro obywateli, to może prezydent taką ustawę przygotuje, która będzie do zaakceptowania przez rząd.
0: A jak sam pan wspomniał, jest projekt ustawy, który jest do zaakceptowania przez pana prezydenta. Znaczy, mamy jasne postulaty. Pan prezydent złożył już ponad 20 inicjatyw ustawodawczych. Czy jakakolwiek z nich była głosowana przez Sejm?
1: No do tej pory nie, to trzeba marszałka czas tego zapytać i co się z nimi dzieje.
0: No właśnie, więc w tym poruszamy się też w tej rzeczywistości, o tym pamiętajmy. No niestety, znaczy mam świadomość, wszyscy wiemy, że jest silne napięcie polityczne w Polsce, wiemy, że mamy różne wrażliwości polityczne, że reprezentujemy różne poglądy, różne wartości, zwłaszcza na linii rządu prezydent, ale tym zaogniającym ten konflikt, tym, który nie chce się dogadać, tym, który od samego początku próbuje budować napięcie, tłumacząc się w naszej ocenie, tłumacząc się w ten sposób i przykrywając swoje niekompetencje, bo mamy do czynienia z najgorszym premierem po 89 roku i najgorszym rządem po 89 roku, bo pan prezydent wie, co mówi i ma rację. I niestety my wielokrotnie tutaj, wielokrotnie wyciągaliśmy rękę do współpracy. I te projekty ustaw też są.
1: Już powiedziałem, panie pośle, panie doradco prezydencki, tylko to, o czym pan mówi, gdyby teraz na pana miejscu siedział właśnie ktoś z koalicji 15 października, mówiłby dokładnie to samo, tylko słowo rząd zastąpiłby słowem prezydent i ta dyskusja by sobie tak właśnie trwała, przerzucanie się tą piłeczką. Co się musiałoby stać, no poza tym, że te 16 punktów musiałoby być wypełnionych, co wiemy, że pewnie nie jest możliwe, jak rozumiem, politycznie. Co no by się musiało stać, żeby prezydent podpisał taką ustawę? Tylko te całe... Cała lista tych poprawek musi być wpisana do ustawy. To jest jedyny warunek, kiedy prezydent ustawę podpisze. Czy widzi pan jakieś pole do negocjacji?
0: Oczekujemy. Tak jak wspomniałem, jest określona ścieżka legislacyjna. W myśl niej ustawa finalnie trafia dopiero do prezydenta, ale my otwieramy, od początku mówimy, że możemy brać udział i przedstawiać swoje poprawki na bieżąco. I elementem tego dyskusji o tych poprawkach w ogóle nie było. Pan prezydent je zgłosił. Ten temat w ogóle nie został podjęty przez stronę rządową. O tym trzeba mówić, bo to jednak w tak skonstruowanym systemie prawnym, a jak nie innym, być może go zmienimy. Pan prezydent powołał Radę do Spraw Nowej Konstytucji. Być może te kompetencje zostaną zmienione i poprzekładane w jakiś sposób.
1: Musiałaby się arytmetyka sejmowa bardzo mocno zmienić, żeby ktoś miał większość konstytucyjną.
0: To prawda, ale niemniej dzisiaj piłeczka jest po stronie rządu i my jesteśmy na ten dialog oczywiście otwarci, bo hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy to nie jest tylko hasło. Ale w naszej ocenie i oczywiście ja uważam, że niestety sprowadzanie tego do narracji rząd, prezydent jedno zło, parafrazując klasyk, który w przestrzeni politycznej funkcjonuje od wielu lat, PiS, PO, jedno zło, jest absolutną bzdurą, absolutną nieprawdą. Uważam, że to jest to modus operandi Donalda Tuska, podsycanie tych nastrojów. Jest to modus operandi stosowany od 20 lat przez niego w polskiej polityce. Dzisiaj tym alternatywą i tym wrogiem jest prezydent Karol Nawrocki.
1: Miejmy tylko nadzieję, jako zwykli obywatele, że tutaj ta polityczna rywalizacja zejdzie na drugi albo trzeci plan, a dobre bezpieczeństwo obywateli, też to finansowe, będzie na planie pierwszym. Po co Karol Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa? Po to, żeby świętować urodziny, czy po coś jeszcze?
0: No oczywiście, że to nie lecimy sobie pooglądać gali, tylko jest to zawsze element do bardzo ważnych rozmów, do zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej, do budowania naszej relacji i sojuszy. No tak wygląda dyplomacja. Wiemy, że pan prezydent Donald Trump jest w pewien sposób... funkcjonujący w sposób pewien niekonwencjonalny, ale dyplomacja polega też na spotykaniu się w takich wydarzeniach. No tak, próba ośmieszania tego wydarzenia przez ministra Sikorskiego czy przez polityków obecnego rządu pokazuje, jak bardzo nie rozumieją dyplomacji. Przecież to jest oczywiste, że tam się będą rozgrywały niezwykle ważne tematy w kuluarach, tam będą niezwykle ważne dyskusje. To oczywiste, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie podnosił temat kwestii wojsk amerykańskich w Polsce, wróci temat, o który zabiegamy odnośnie kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
1: W tym temacie, bo to wydaje się

0: Kluczowe dzisiaj. Czy w tym temacie jest współpraca między Pałacem Prezydenckim a rządem? Bo Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony, no wysyła to oficjalne pismo, że chcemy stałej bazy. Czy tutaj jest współpraca? Mówicie jednym głosem, czy każdy robi swoje bez współpracy?
1: I dobrze, ale też zauważmy, że dzisiaj jesteśmy trochę w sytuacji. Oczywiście, że tutaj ta współpraca MON-u z Pentagonem będzie absolutnie kluczowa. Ja mam nadzieję, że w sprawach bezpieczeństwa żadnych różnic nie będzie.
0: A współpraca MON-u z prezydentem w tej kwestii?
1: Oczywiście, znaczy tutaj jest absolutnie jasna kwestia. Niestety nie jesteśmy w stanie współpracować z premierem, który nazwał Donalda Trumpa rosyjskim agentem i nigdy się z tych słów nie wycofał, ale współpraca tutaj jak najbardziej przebiega. Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim obszarze się w tym poruszamy, w swoim, no nie ukrywajmy, bardziej skutecznym, bo jednak to jest, te rozmowy kuluarowe są fundamentalne, to pan prezydent Karol Nawrocki doprowadził do tego, że będzie 5 tysięcy więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Donald Trump
1: oczywiście, o czym
0: wpisie.
1: Donald Trump oficjalnie,
0: wiemy, już, kiedy ci
1: oficjalnie poinformował. O stosownym czasie będzie informacja na ten temat. No tutaj pan ze mnie niczego takiego, niczego, co jeszcze oficjalnie nie padło, nie wyciągnie. Ale jeszcze uzupełniając tylko ten wątek tego pisma, to pamiętajmy, że proces zabiegania o wojska amerykańskie, proces zacieśniania tej współpracy w ramach NATO, to jest proces, który trwa od wielu lat, zapoczątkowany jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2016 roku skutecznie, no bo wprowadziliśmy wojska rotacyjne i cały czas tę politykę kontynuujemy. Dzisiaj bardzo dobra relacja prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa. To jest fundament sojuszu polsko-amerykańskiego i wierzę, że tutaj będziemy w stanie działać dalej.
0: To tyle o współpracy polsko-amerykańskiej, a relacje polsko-ukraińskie. Z czego wynika zwłoka wokół decyzji dotyczącej orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? No, kapituła zebrała się w poniedziałek. Wiemy, że przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Prezydent jeszcze kilka dni temu mówił otwarcie i oficjalnie, no, czytaliśmy to wprost, czasem między wierszami, że ten order trzeba byłoby odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu za to, co zrobił przy okazji nazwanie jednej z formacji wojskowych imieniem bohaterów UPA. Tak to dokładnie brzmi. No to z czego teraz ta zwłoka wynika?
1: Po pierwsze, tak, dla wyjaśnienia kwestii czysto formalnych, oczywiście decyzja kapituły jest. Pan prezydent może się do niej odnieść wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Jeżeli chodzi o kwestie, z czego może wynikać ta zwłoka, jak należy ją interpretować, no to przede wszystkim nasi ukraińscy sojusznicy, z którymi mamy relacje, powinni ją potraktować jako gest bardzo dobrej woli i szansę na to, aby jak najszybciej wycofali się z bardzo, bardzo złej polityki, która absolutnie nie może być akceptowalna w Polsce. Bo pamiętajmy o jednej zasadniczej kwestii. Oczywiście ten order Orła Białego dzisiaj jest pewnym symbolem. Ta jednostka o nazwie bohaterów UPA, która jest absolutnie niedopuszczalna. Przypominajmy zawsze i wszędzie, że zbrodniarze UPA to było niewyobrażalne bestialstwo. To było masowe mordy na Polakach i absolutnie jest to niedopuszczalna sytuacja.
0: I tu chyba też nawet zgoda wśród polskich polityków wszystkich praktycznie.
1: To prawda, ale no mamy już jakieś tam przeciąganie liny. Donald Tusk 3 razy zmienił zdanie pod wpływem sondaży. Także wracając jednak do kwestii konkretnych, pamiętajmy, że to jest pewna bardzo wyrazista symbolika. Co dzisiaj tak naprawdę mówi prezydent Karol Nawrocki, jaki idzie przekaz z jego strony, że z banderą na sztandarach, z Melnikiem na sztandarach, z UPA na sztandarach, nie ma miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej i cywilizacji Zachodu. I to musimy podyktować cały czas. I dzisiaj Ukraina dostaje naprawdę wyjątkową szansę, żeby się reflektować i zejść z tej drogi. Oczywiście dalej celem strategicznym Polski jest wspieranie Ukrainy w walce z Rosją. Tutaj myślę, że nikt nie ma absolutnie żadnej wątpliwości.
0: A kiedy możemy poznać decyzję prezydenta w kwestii
1: stosownym czasie.
0: Znów pan to słowo, my te
1: w stosownym
0: przywołuje.
1: Czasie i co jest niezwykle ważne, ten czas z godziny, tutaj mówię do strony ukraińskiej, ten czas z godziny na godzinę jest coraz bliżej.
0: A ten stosowny czas to jest jeszcze czas przed konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która będzie miała miejsce w Gdańsku za kilka dni?
1: To jest stosowny czas, panie redaktorze.
0: A jest jakikolwiek kontakt, jakikolwiek kanał komunikacji między Pałacem Prezydenckim a gabinetem pana prezydenta Zełenskiego w tym momencie?
1: Te rozmowy zawsze trwają, to jest naturalne, ale co do szczegółów, w jakiej formule one przebiegają, w jaki sposób są realizowane, to też pan redaktor.
0: Czy kontakt jakiś jest? To chociaż tyle może pan potwierdzić?
1: Zawsze był, to myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Dzisiaj ten sygnał jest jasny dany i czekamy teraz na ruch. Piłeczka jest po stronie Ukraińców.
0: Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dobrego wieczoru państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 14 minut zostało nam do godziny 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prośniewski dołączył do nas w studiu Polskiego Radia 24. Witaj, Błażeju.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy.

0: od kolejnych wet prezydenta Nawrockiego. Była o nich mowa również w rozmowie politycznej. Bez zaskoczenia prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach, ale także dużą i ważną nowelizację ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego.
1: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o ustawę o kryptoaktywach, to jest to już trzecie weto dla tej ustawy. Dwie poprzednie wersje tych przepisów również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który wtedy argumentował, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. I prezydent dodał do tego dziś stwierdzenie, że rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem. Choć dodajmy, że ta zawetowana dziś ustawa od poprzednich dwóch różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta. Ta poprawka nakładała na Komisję Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów taką konieczność corocznego sporządzania i publikowania raportu o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Tak czy inaczej, rynek kryptowalut w Polsce nadal pozostanie nieuregulowany. Jeśli chodzi o tę drugą ustawę i weto do niej, to tak jak wspomniałaś, jest to, czy była też to ważna nowelizacja ordynacji podatkowej. W swego czasu w Senacie wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił o tym, że będzie to największa zmiana ordynacji podatkowej w XXI wieku, a chodziło o zmiany w przedawnieniach podatków. Zdaniem prezydenta, co prawda, te regulacje miały kilka dobrych rozwiązań, ale jednocześnie zdaniem prezydenta ustawa wprowadzała instrument, który miałby dawać służbom uprawnienia do tego, aby w dowolnym momencie już bez przedawnienia dochodziły one roszczeń podatkowych za wiele lat wstecz, co zdaniem Karola Nawrockiego mogłoby uderzać w zasadę pewności prawa i zaufania obywateli do państwa.
0: No dobrze, to zmieńmy temat z tych prezydenckich wet na to, co dzieje się na rynku paliw. Porozmawiajmy o ich cenach. Te znów w centrum uwagi i to z powodu ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale także dlatego, że nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie z nami CPN. Na razie wiemy, że do 15 czerwca. A co dalej?
1: No na razie nie wiemy. A przypomnijmy, program CPN został wprowadzony w marcu po wybuchu tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormuz. Te regulacje obejmują obniżenie podatku VAT na paliwa i podatku akcyzowego. Dodatkowo też przewidują maksymalne ceny paliw, które obowiązują na stacjach. Te ceny są ustalane codziennie przez Ministerstwo Energii. Ostatnie przedłużenie pakietu CPN obejmuje okres, tak jak wspomniałaś, do 15 czerwca. No i tu pojawia się to zasadnicze pytanie, co dalej, czy będzie kolejne jego przedłużenie. Na razie, jak mówi minister energii Miłosz Motyka, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole, ale znaczy my też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane.
1: Czekamy zatem na decyzję. Tymczasem, skoro już jesteśmy przy cenach paliw, powiedzmy, jak one będą kształtowały się jutro. Otóż maksymalna cena dla benzyny bezołowiowej wyniesie w piątek 5,98 zł za litr. Dla oleju napędowego będzie to 6,37. Tym samym benzyna będzie o 6 groszy droższa niż dziś. Z kolei diesel o 6 groszy tańsze.
0: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tematach motoryzacyjnych, to teraz dobra wiadomość dla kierowców. Słyszałam, że OC idą w dół.
1: Tak, jak wynika z raportu rankomat.pl, mediana ofert OC w Polsce wyniosła w maju 641 zł. To jest o 11 zł mniej niż w kwietniu. I jednocześnie jest to najniższy poziom od 2 lat. W maju 2025 roku dla porównania było to o 711 zł, czyli o 70 zł więcej niż obecnie. Dla kierowców to jest oczywiście dobra wiadomość, choć i tak, dodajmy, płacimy znacznie więcej za OC niż na przykład 3 lata temu, kiedy ta mediana wynosiła 524 zł. Jednocześnie, jak zaznacza Grzegorz Dymczyszak z rankomat.pl, taka sytuacja długo może się nie utrzymać, co sugerują najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego.
3: Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC znów jest pod presją kosztów. Ubezpieczyciele zebrali 3% więcej ze składek, ale wypłaty odszkodowań wzrosło 9%. W praktyce oznacza to, że obecnie relatywnie niskie ceny nie muszą się długo utrzymać.
1: Tu warto też dodać, że ceny OC są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o region kraju i tak

0: przykład najwyższą medianę ofert OC odnotowano w maju w województwie pomorskim. Wyniosła ona 718 zł, najtańszym zaś województwem było podkarpackie. Tam mediana ofert OC wyniosła 556 zł. Niewiele więcej płacili kierowcy w województwach świętokrzyskim, lubelskim oraz opolskim.
1: No dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali, Błażeju, o sprawie, która budzi spore i polityczne, i społeczne emocje. Chodzi o dopłaty do ubezpieczeń społecznych artystów. Ten projekt został niedawno przyjęty przez rząd, co wydawało się no, oczywiste, ale także wywołało duże niezadowolenie społeczne. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, aż 3/4 badanych nie chce, żeby państwo dopłacało artystom do emerytury i składek na ZUS.
0: Tak, i to jest dosyć ciekawe, bo przecież państwo już dziś wspiera w różny sposób różne grupy zawodowe, jak chociażby rolników, którzy korzystają z KRUS i przez to płacą znacznie niższe składki niż osoby na etacie. W przypadku artystów, którzy mieliby zostać objęci tymi rozwiązaniami, mówimy tu, i to jest warte podkreślenia, tylko o osobach, których średni miesięczny przychód z ostatnich 3 lat nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to około 6000 zł brutto miesięcznie. A zatem nie chodzi tu o to, aby społeczeństwo dokładało się do emerytur wielkich gwiazd polskiej estrady, ale jak mówi Witold Płóciennik, przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców, chodzi o to, aby państwo pomagało tym artystom w najtrudniejszej sytuacji, a są to przede wszystkim twórcy młodzi, początkujący, którzy dopiero pracują na swoją pozycję.
2: Wyobraźmy sobie młodą reżyserkę, młodego reżysera, który skończył szkołę. Zanim wyreżyseruje film, to może minąć 2-3 lata. Taki młody reżyser, reżyserka naprawdę i mają się różnej pracy, żeby mieć na przeżycie, ale nie mają szansy na ZUS. I teraz ta ustawa spowoduje ich większe poczucie bezpieczeństwa i jakby z drugiej strony, jeśli oni przetrwają ten pierwszy okres z mniejszą ilością pracy, ten trudniejszy okres i będą mieli kolejne filmy, to dają pracę tysiącom ludzi.
0: I choć nawet jeśli w przyszłości będziemy odczuwać pozytywne efekty tych zmian, to oczywiście nie można abstrahować od tego, jakie dziś będą koszty tego rozwiązania. Według szacunków wartość dopłat do ubezpieczeń społecznych artystów to około 250 milionów złotych. Z jednej strony nie są to kwoty małe, no ale z drugiej, jak mówią ekonomiści, w skali wydatków całego systemu emerytalnego nie wydaje się to być bardzo dużym obciążeniem, no bo tylko na waloryzację świadczeń każdego roku państwo wydaje około 30 miliardów złotych, a zatem ta proporcja jest dosyć duża. To, co jednak może zastanawiać, to koszty związane z obsługą tego nowego systemu. Te przynajmniej początkowo sięgną 8% i wyniosą ponad 21 milionów złotych. Dla porównania koszty administracyjne działania ZUS to 1,7%. Te wysokie koszty działania systemu dopłat do składek artystów to między innymi efekt konieczności powołania takiej specjalnej rady opiniującej, która będzie rozpatrywała indywidualnie każdy wniosek, a potencjalnie takich wniosków może być nawet 28 tysięcy. No i stąd też, jak mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, warto byłoby pomyśleć o innym rodzaju wsparcia dla artystów, takim, który z jednej strony byłby mniej sformalizowany, ale z drugiej też nie generowałby aż takich społecznych emocji.
3: Lepszym sposobem wykorzystania tych środków publicznych byłoby właśnie dofinansowanie instytucji kulturalnych i również wprowadzenie takich zasad ich funkcjonowania, które wiążą się z tym, że artyści zatrudniani są w oparciu o takie formy prawne zatrudnienia, które wiążą się z przyznawaniem im również ubezpieczenia społecznego. Taka forma rozwiązania tego problemu byłaby najbardziej spójna systemowo. Zamiast tworzenia nowych tytułów właśnie ubezpieczeniowych poprzez właśnie specjalną ustawę o zabezpieczeniu społecznym artystów.
0: Tak czy inaczej wydaje się, że rządzący mają twardy orzech do zgryzienia, no bo z jednej strony mamy, co by nie patrzeć, ważny i słuszny postulat społeczny, no a z drugiej dość duży opór społeczny.
1: No z takimi problemami jak oszczędzanie na emeryturę albo składki zdrowotne, to pewnie nie mają ci, o których teraz powiemy. Miliarderzy, o nich mowa, ma ich w Polsce ponoć przybywać i to najszybciej w całej Europie.
0: Tak dokładnie, procentowo ten przewidywany wzrost może robić wrażenie, choć liczbowo nie wygląda to już aż tak spektakularnie.

0: spektakularnie. Po prostu, mówiąc wprost, startujemy z dość niskiej bazy. Obecnie w Polsce mamy 11 dolarowych miliarderów, czyli osób, których majątek przekracza miliard dolarów amerykańskich. No ale to wkrótce ma się zmienić. Zdaniem autorów opracowania The Wealth Report 2026 ta liczba wkrótce co najmniej się podwoi. A w 2031 roku będziemy mieć 29 miliarderów. Podobne przyrosty są przewidywane w kategorii ultrabogaczy, choć nie miliarderów. Chodzi o te osoby, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, czyli około 150 milionów złotych. Dziś takich osób w Polsce żyją 3 tysiące, a za 6 lat ma być ich blisko 5 tysięcy, czyli o niemal 2/3 więcej.
1: Znamy ich z imienia i nazwiska, albo chociaż z branży, którą
0: pewnie
1: się zajmują.
0: Każdy chciałby znać, albo być w rodzinie takiej osoby.
1: Na przykład. To jeszcze spójrzmy na rynki finansowe.
0: Jeśli chodzi o warszawską giełdę, to ta kończy dzień z przewagą wzrostów. Na minusie był tylko indeks SWIG80. Najlepiej poradził sobie WIG20, który zyskał 1,39%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,70 zł, kurs euro wynosi 4,26, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
1: I tą wyliczanką kończymy nasze spotkanie z Błażejem Prośniewskim. Błażeju, bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne weto prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Koalicja rządząca krytykuje i pyta o konkretne powody tej decyzji. Patostreaming stanie się nielegalny. Sejm ponad podziałami przyjął przepisy w tej sprawie. Będą kolejne uderzenia bombowe na cele w Iranie, zapowiedział tuż przed rozpoczęciem mundialu prezydent Donald Trump. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Ustawa o kryptoaktywach zawetowana po raz trzeci. Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, podkreślił, że rząd nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Ustawa zawierała jedną z prezydenckich poprawek. Jej głównym założeniem było dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów. Ze mną w studiu jest Marcin Zawada, prowadzący rozmowy polityczne w Polskim Radiu 24. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co twoi goście mówili o decyzji prezydenta?
2: Rafał Komarewicz z klubu Centrum wskazuje na potrzebę dialogu w tej kwestii. Jego zdaniem bez rozmowy i porozumienia między rządem a prezydentem nie będzie szans na zmiany w prawie. Mój gość zwraca uwagę na fakt, że rząd, którego klub Centrum jest przecież częścią, wysyłając trzykrotnie na biurko prezydenta niemal taką samą ustawę, nie mógł liczyć na podpis Karola Nawrockiego. Z kolei doradca prezydenta Szymon Stachowiak przekonywał, że Pałac Prezydencki chce zmian w prawie, ale stawia wyraźne granice dotyczące nadmiernej władzy urzędników. Doradca prezydenta wskazywał jednocześnie na ustawę Polski 2050, która od grudnia jest w Sejmie i pod którą, zdaniem mojego gościa, Karol Nawrocki byłby gotowy złożyć podpis. Polityczne przepychanki dotyczące uregulowania rynku kryptowalut zatem trwają i nic nie wskazuje na to, aby rząd i prezydent w najbliższym czasie mieli osiągnąć w tej kwestii porozumienie.
1: Pytanie, czy rząd spróbuje swoich sił w tej sprawie po raz czwarty? Komentarze gości zebrał Marcin Zawada. Dziękuję.

0: Podajmy, że prezydent podpisał w sumie 7 ustaw, a zawetował 3, a rozmowy polityczne do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/podcasty. Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. W myśl przepisów transmitowanie w internecie treści wulgarnych, gorszących i agresywnych będzie karane pozbawieniem wolności. Więcej o tym Martyna Szymczakowska.
1: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
2: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
1: A ta szersza całość to m.in. wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
0: Za zakazem było 419 posłów, przeciwko 19, a jedna osoba się wstrzymała. Teraz ustawa trafi do Senatu. Niebezpiecznie na drogach Warmii i Mazur. Przez cały dzień pada tam deszcz. Drogi są bardzo śliskie. Doszło do kilku wypadków i kolizji. Występują utrudnienia w ruchu po wypadku na DK16 na odcinku Orzysz-Ełk. Pomiędzy miejscowościami Wierzbiny i Klusy zderzyły się ze sobą pojazd osobowy i ciężarówka, powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piszu, nadkomisarz Anna Szybczyńska.
3: W wypadku zginął 34-letni kierowca osobówki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym sprzeciwka samochodem ciężarowym. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
0: Na trasach regionu doszło też do wypadku na innym odcinku DK16 pod Iławą. Ranne zostały tam 2 osoby. Po kolizji dłuższy czas zablokowana była też DK53 na trasie Olsztyn-Pasym. Inauguracja mundialu zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem prezydent Donald Trump zapowiedział kolejne amerykańskie uderzenia na Iran. Jak twierdzi, tym razem będą one bardzo mocne. Amerykański przywódca zagroził też zajęciem wyspy, która jest strategicznym miejscem dla irańskiego eksportu ropy.
4: Stany Zjednoczone od wtorku prowadzą ataki na cele w Iranie. To odpowiedź na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca wojskowego nad cieśniną Ormus. Donald Trump poinformował dziś, że to nie koniec ataków. Stany Zjednoczone z całą mocą uderzą wieczorem w Iran, napisał w mediach społecznościowych. W niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Hark i inne punkty infrastruktury naftowej oraz przejmiemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, dodał Trump, wskazując na styczniową operację wojskową w Wenezueli. Atak na Hark stanowiłby znaczącą eskalację wojny z Iranem. Przez tę wyspę przechodzi około 90% irańskiego eksportu ropy. Zajęcie wyspy wymagałoby przeprowadzenia nie tylko operacji lotniczej, ale również desantowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Incydent w Pentagonie. Jak informuje CNN, pracownicy kilku pięter zostali ewakuowani z powodu zdarzenia z niebezpiecznymi materiałami. Na miejscu trwa akcja strażaków. Cytowany przez CNN rzecznik Pentagonu powiedział, że systemy budynku wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego skali.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez 2 godziny obowiązują ostrzeżenia przed burzami na zachodzie kraju. W nocy przeważnie bez opadów, te mogą pojawić się miejscami na południu i wschodzie. A jutro znów czekają nas burze i deszcz. Termometry wskażą od 18 do 20 stopni.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie produkcja prądu w krajowej sieci pochodzi w 40% z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny jutro od 11 do 17. W północnej Wielkopolsce i na północy Podkarpacia utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłków drzew.
5: Klimat.
6: 6 minut temu minęła godzina 18.
5: Debata dnia.
6: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu panowie Michał Puciński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
6: I pan Jan Rojewski-Angora, polityka,

0: Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Panowie, w polskiej polityce można powiedzieć, dzień jak co dzień przynosi kolejne weto, a właściwie weta prezydenta Karola Nawrockiego. To, które budzi najwięcej także tych politycznych emocji, dotyczy znowu ustawy o kryptoaktywach. Zaskoczeni?
2: Niestety nie. I rzeczywiście to budzi bardzo dużo wątpliwości, bo mam wrażenie, że tu nie ma żadnego merytorycznego sporu między prezydentem a rządem. Spór jest wyłącznie polityczny i wyłącznie prezydent chce pokazać, że stawia na swoim. Już spokojnie mógłby tą ustawę podpisać. No jeżeli rzeczywiście on teraz wzywa rząd do przygotowania nowej wersji i kilku jego punktów, które on w swojej ustawie zaproponował, uwzględnienie, ta ustawa, to niczego nie zmieni. To będzie dalej ta sama ustawa. To są jakieś szczegóły. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście tą sprawę przedłużać. Typowa polityka.
1: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, tak pisze premier Donald Tusk w serwisie X, odnosząc się do tej decyzji prezydenta Nawrockiego. Tak jakby potwierdzał, że to jest właściwie tylko ta polityczna emocja i polityczny spór, a nie merytoryczne zastanowienie się nad meritum tej sprawy.
3: Prezydent musi czuć się bardzo pewnie, bo to trzeci raz ustawa trafia do niego, trzeci raz przechodziła przez Sejm i w tym momencie, no to już jest bardzo kategoryczne postawienie sprawy, ale te wszystkie oskarżenia, które wcześniej były o powiązania z zonda kryptony, będą wracały. Czyli prezydent tym samym pokazuje, że trochę go to nie interesuje. On się tego nie obawia. Mhm. Oczywiście muszę powiedzieć, że nawet gdyby ta ustawa została przyjęta dużo wcześniej, nawet gdyby te regulacje były, to afera zonda kryptoprawdopodobnie i tak by wybuchła, bo nie jesteśmy w stanie ludzi zabezpieczyć przed wydawaniem pieniędzy czy inwestowaniem w głupi sposób. Ta ustawa by tego nie zrobiła. To znaczy, mogłoby być tak, że giełda nie dostałaby licencji, ale taka sytuacja jest na rynku bukmacherskim. Tak? Jest kilku licencjonowanych bukmacherów, a tak naprawdę działa kilkunastu czy kilkudziesięciu i państwo sobie z tym nie radzi. I jestem przekonany, że w tej sytuacji byłoby podobnie. Ta ustawa by tego nie zmieniła. No niemniej, faktem jest, że prezydent Karol Nawrocki, wówczas jeszcze kandydat Karol Nawrocki, uczestniczył w konferencjach, które były sponsorowane przez właścicieli zonda krypto. Więc te pytania i te wątpliwości na pewno będą wracać. Przy czym kancelaria prezydenta musiała ocenić, że to po prostu dla nich politycznie jest neutralne.
1: Prezydent naraża się na to, że ten temat będzie cały czas podgrzewany i będzie wracał przy każdej kolejnej próbie no właśnie uchwalenia tej ustawy i położenia na biurku pana prezydenta?
2: Oczywiście, że tak. W sensie nawet jeśli, tak jak powiedział Jan przed chwilą, prezydent ocenił, że to nie jest wcale dla niego takie trudne, to mimo wszystko jakieś straty wizerunkowe także w tym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, wśród ludzi starszych, do których, przypomnę, prezes Jarosław Kaczyński nawet zorganizował konferencję, gdzie opowiadał, że my z tym nie mamy nic wspólnego. Jakaś telewizja, wiemy jaka, o jaką mu chodziło, brała te pieniądze, ale nie my. Słyszeliśmy z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy się okazało, że jednak Sonda Krypto sponsorowała, no, wpłacała na fundację Zbigniewa Ziobry, no, że prezes, jak niczym premier, bo się mówi, że Donald się wściekł, no to tu możemy powiedzieć, prezes się wściekł i że żądał jednak wyjaśnień, jakie są powiązania Zbigniewa Ziobry z zonda krypto. Dlatego, że prezes Kaczyński wie, że dla jego wyborców, tych starszych, wszystkie kryptowaluty brzmią bardzo podejrzanie. Prezydent woli zaryzykować i rozumiem, że decyduje, że ważniejsi są dla niego inni wyborcy, że bardziej chce się uśmiechać w stronę Konfederacji, że bardziej chce się uśmiechać w stronę młodych, a do tego ocenia, że walka z rządem i postawienie na swoim i pokazanie, że to ja tutaj rządzę i nie będziecie mi podsyłać ciągle tej samej ustawy, albo przyjmiecie moje warunki gry, albo nie, to ta walka jest dużo ważniejsza niż straty, które może niestety dostać.
1: Podejmując decyzję o wecie do ustawy o kryptoaktywach, prezydent Karol Nawrocki wysyła nam sygnał, po której stronie tego sporu wewnątrz prawicy się sytuuje?
3: Tak i nie, bo jednocześnie także zawetował ustawę skarbową, nowelizację ustawy skarbowej, gdzie zdecydowanie, bardzo mocno moim zdaniem uderza w elektorat Konfederacji, w poglądy Sławomira Mentzena. No nie jest to złamanie deklaracji toruńskiej, co prawda, bo tam Karol Nawrocki zadeklarował, że on będzie wetował każdą próbę podwyższenia podatku lub wprowadzenia nowego podatku. No to dzisiaj tego nie zrobił, niemniej zrobił coś dosyć dosyć podobnego, to znaczy jeżeli chodzi o tą nowelizację, chodziło o to, że urzędy skarbowe mogą

0: wracać do spraw, które za chwilę będą przedawnione, tylko po to, żeby one się nie przedawniły. Czyli otwieramy sobie sprawę i wtedy zatrzymujemy ten bieg, sprawa nie będzie przedawniona. Urząd Skarbowy
1: jest w toku.
0: Sprawa jest w toku, Urząd Skarbowy może do tego wrócić. I rząd chciał z tym skończyć. Prezydent Karol Nawrocki dzisiaj zawetował takie rozwiązanie, czyli to dalej Urząd Skarbowy będzie mógł to robić. No, na tyle, na ile poznaliśmy poglądy Sławomira Mentzena i tej części Konfederacji, to weto na pewno nie będzie im się podobało i na pewno nie jest zbieżne z poglądami tych wyborców.
1: No, brzmi to trochę tak jak panu Bogu świeczkę, jabłko garek, panie redaktorze.
2: Znaczy, mi się wydaje, że on szczególnie tłumacząc to weto do tych nowych przepisów skarbowych, to on właśnie tłumaczy, że on w obronie przedsiębiorców to robi i raczej też puszcza oko do Konfederacji. Mówi, państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że znalazło tylną furtkę na obejście własnych reguł, stwierdził Nawrocki. Więc on wszystkie te swoje weta, moim zdaniem, bardzo spójnie do bardzo konkretnego wyborcy wyjaśnia.
1: To jeszcze oddajmy a propos cytatów głos naszemu gościowi Polskiego Radia 24, Szymon Stachowiak, doradca prezydenta. Odpierał te zarzuty, które pojawiły się ze strony premiera Donalda Tuska, że to weto potwierdza to uwikłanie rzekome prezydenta Nawrockiego w ten rynek kryptoaktywów. Szymon Stachowiak mówi, że nic podobnego, a to co mówi premier, to jest tylko próba odwrócenia uwagi od innych kwestii, a prezydent nie mógł przecież podpisać tej samej ustawy, która już wcześniej pojawiała się na jego biurku i którą już wcześniej zawetował.
3: Jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania? No ewidentnie...
4: Jedna poprawka została zawarta w tej ustawie.
3: Na ile, panie redaktorze?
4: Na 16 tych, które zostały wystosowane
3: z pałacu prezydenckiego. No właśnie, ta poprawka czysto techniczna, a niekoniecznie tycząca się meritum problemu, jakim jest uderzenie bardzo mocno w gałąź jedną z gałęzi przedsiębiorców w Polsce. My absolutnie się na to nie zgadzamy. Wszyscy mówimy tak, ochronie obywateli, mamy świadomość problemu z zonda krypto. Dzisiaj tu próbuje robić z tego tylko i wyłącznie sprawę polityczną, bo pamiętajmy, że śledztwa, które się wiążą z zonda krypto, toczyły się od 2019 roku w 2024 roku, więc już za obecnej władzy zostały skasowane, a przez czas i wiedzę, gdy Donald Tusk już powinien dysponować informacjami ze służb na temat tego, co się działo w sprawie akurat tego konkretnego problemu z kryptowalutami, żadne działania nie zostały podjęte.
1: I to wyjaśnienie od człowieka ze środowiska prezydenta może nie dziwić, ale już za to może dziwić to, co mówił również w tym studiu przed kilkudziesięcioma minutami pan Rafał Komarewicz. To jest polityk Klubu Centrum. Polityk mówił nam, że aby wypracować ustawę w tym zakresie, trzeba rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o jej kształcie.
5: To, żeby załatwić sprawy dotyczące krypto, to trochę inaczej się postępuje według mnie, no bo wie pan, jeżeli dajemy raz ustawę, ona nie przechodzi, jest zawetowana, drugi raz dajemy znowu tą samą ustawę, dokładnie taką samą jest zawetowana, no to co by pan zrobił za trzecim razem? No jeżeli, ja rozumiem, że ktoś powinien powiedzieć, panie prezydencie, siadamy, no to chyba tak PSL chciał nawet zrobić. Siadamy, zastanawiamy się, jak ma to wyglądać tak, żeby pan tej ustawy nie zawetował, a żeby pomagała Polakom.
1: Pan Jan Rojewski, do pana się zwrócę teraz z tym pytaniem. Czy Rafał Komarewicz z Klubu Centrum nie brzmi bardziej jak właśnie człowiek z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, krytykując jednak postawę większości rządzącej, która no, z uporem, jedni by powiedzieli maniaka, inni z uporem pewnie godnym lepszej sprawy, przedkłada prezydentowi do podpisu ustawę w bardzo podobnym kształcie jak te, które już wcześniej zawetował.
0: To jest taki głos, który w jakiś sposób skłania się ku systemowi półprezydenckiemu, jak rozumiem, tak? Czyli
1: negocjujemy z prezydentem projekt, a nie z...
0: Tak, to znaczy, że już wiemy, że Karol Nawrocki już przebił wszystkich prezydentów dotychczasowych, jeżeli chodzi o liczbę wet. Rekord, który wyśrubuje po 5 latach kadencji, na pewno będzie trudny do pobicia w przyszłości, ale też właśnie z tego się wyłania taki pewien nowy model współpracy. W cudzysłowie może wezmę tą współpracę. To znaczy prezydent ma bardzo niewielkie kompetencje, jeżeli chodzi o kreowanie własnej polityki, ma niewielkie prerogatywy, jeżeli chodzi o tworzenie ustaw, ale może być tym pierwszym recenzentem, prawda, rządu. No i tutaj Karol Nawrocki ewidentnie wchodzi w tą rolę, bardzo chce ją pełnić. Zobaczymy, czy to się Polakom nie przeje. Na razie mu to wychodzi, na razie to się podoba, na razie ewidentnie ta kohabitacja między rządem a prezydentem to jest coś, co Nawrockiemu sprzyja. Nieudana kohabitacja, ale w sondażach widać, że to się jakoś Polakom podoba. Pytanie, kiedy, czy jak będziemy na etapie już setnego weta, czyli za jakieś półtora roku, jak sądzę, to czy wówczas opinia publiczna się nie odwróci od tego, tak? Czyli czy ten... Emocje, które dzisiaj podpowiadają, że to

0: jest fajny, że on jest takim recenzentem, że patrzy na ręce, nie zmienią się w emocji, kurczę, on po prostu psuje pracę. Mhm.
1: Panie redaktorze.
2: To jest trudna sytuacja też dla rządu, no bo polityka jest po obu stronach. Jeżeli prezydent przygotowuje własną ustawę o kryptowalutach i słyszymy na przykład od ministra, nawet wicepremiera już, Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, że właściwie ta ustawa się niczym nie różni.
1: A nawet jest obszerniejsza
2: i że to niczego nie zmienia. To dlaczego rząd, który wcześniej przez miesiące mówił, jak my bardzo potrzebujemy ustawy o kryptowalutach, jakie to jest po prostu konieczne i jeżeli jej nie przyjmiemy, to ludzie będą tracić pieniądze. Zgadzam się oczywiście z Janem, że wcale by tak do końca nie było, ale rząd narzucił narrację, że to jest taki must have i trzeba to jak najszybciej podpisać. I nagle prezydent przygotowuje ustawę, która według wicepremiera nie różni się niczym. To dlaczego ta ustawa napisana przez prezydenta, skoro trzeba tak szybko to przyjąć, te przepisy, po prostu nie została prezydentowi przedstawiona w takiej wersji, jak on ją przedstawił. No oczywiście, bo rząd też nie chce, żeby to prezydent dyktował warunki i żebyśmy się obudzili w systemie półprezydenckim. Czyli widzimy, że ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie tak naprawdę nie chodzi o podpisanie tej ustawy jak najszybciej, tylko żeby nie było, że ktoś tą rozgrywkę wygrał. I ani jedna strona, ani druga nie odpuści. No i przyznajmy szczerze, że też nie będziemy jako społeczeństwo na tym jakoś super stratni, bo bez tej ustawy jakoś sobie na razie radzimy.
1: Tylko tyle, że no KNF nie jest tutaj tą instytucją wiodącą, jeśli chodzi o zarządzanie rynkiem
2: kryptoaktywów. No i że kryptowaluty przez to, że nie są uregulowane, także nie są zalegalizowane, czyli także nie widzimy żadnych pieniędzy w budżecie państwa z tego.
1: Porozumienia, jeśli chodzi o te kwestie między rządem a prezydentem, nie ma. Dowodem na to dzisiejsze weto. A czy jest porozumienie, jeśli chodzi o podejście do tej sprawy, no nazwę ją ukraińskiej, i do sprawy ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, panie redaktorze?
0: Wszystko wskazuje na to, że tak. Mhm. To znaczy tutaj widać, że politycy Koalicji Obywatelskiej z premierem na czele też podążają za tymi antyukraińskimi emocjami, które aktualnie buzują w narodzie i zdaje się, że nie będą robić przeszkód Karolowi Nawrockiemu, tylko że Karol Nawrocki sam zwolnił tempo, jeżeli chodzi o odebranie tego orderu.
1: Skoro mówimy o tym zwolnionym tempie, Marcin Przydacz wyjaśnia, dlaczego jeszcze wciąż tej decyzji dotyczącej orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego nie ma. Prezydencki minister dodaje, że Karol Nawrocki nie ma na to określonego terminu. Posłuchajmy.
3: Decyzja pana prezydenta będzie finalna i ostateczna. Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę państwu powiedzieć, także w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że wielu Polaków czuje pewnego rodzaju złość uzasadnioną i rozczarowanie, że po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy, dla Ukraińców robiła przez ostatnie lata, spotyka się z taką, a nie inną decyzją prezydenta Zełenskiego.
1: Pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście rodzaj presji, którą na ukraińskiego prezydenta i na Ukraińców Polacy mogą wywierać, grożąc odebraniem orderu Orła Białego?
0: Ja chciałbym trochę odbić piłkę w innym kierunku, to znaczy powtarzam swoje stanowisko, jak tylko mogę. Mi się strasznie nie podoba to, że my polsko-ukraińską historię skracamy tylko do bardzo trudnych wydarzeń XX wieku. Że tam jest, mamy 1000 lat wspólnej historii, a od pewnego czasu z maniackim uporem skupiamy się na trudnych wydarzeniach, które oczywiście wymagają wyjaśnienia. Nie chcę tutaj, ja nie idę w stronę usprawiedliwienia, ale dlaczego my się nie możemy z Ukraińcami pokusić o Petlurę, o Chmielnickiego? To byłoby szalenie ciekawe, jestem pewien, że mamy różne optyki. Tak, dla Ukraińców na pewno bohater narodowy numer jeden. Z mojej perspektywy powstanie Chmielnickiego w zasadzie sprawiło, że Ukraina na 400 lat trafiła pod rosyjską kuratelę. Jest bardzo wiele tematów intelektualnie ciekawszych po prostu, które można by się pokłócić, a polska historia kręci się wokół martyrologii. Wcześniej powstanie warszawskie było centrum naszej historii, jeszcze wcześniej powstanie styczniowe dla intelektualistów było centrum historii. Teraz z jakiegoś powodu zaczynamy umieszczać Wołyń w tym miejscu. Ja tego po prostu nie rozumiem. To znaczy wcześniej jakoś tej potrzeby intelektualnie nie czuliśmy. W latach 90., w latach 2000. tej debaty o Wołyniu nie było, teraz nagle wybucha. Czy to dlatego, że po prostu jest wokół nas mnóstwo Ukraińców, czy to z innych powodów? Niech mi państwo powiedzą.
1: Pan Michał Płociński.
2: No ja myślę, że jednak usprawiedliwiasz, wiesz, nawet jeśli mówisz, że nie chcesz. Bo to nie my wywołaliśmy tą debatę, bo to nie my wybraliśmy moment na tą debatę, bo to nie my tą sprawę stawiamy albo na ostrzu noża, albo w ogóle w centrum debaty, to robią Ukraińcy. To od 2022 roku. Jesteśmy w stanie oczywiście zrozumieć, dlaczego ten kult Bandery i kult UPA na Ukrainie się odrodził.

0: ale my od samego początku mówiliśmy, że to do niczego dobrego nie doprowadzi i wszyscy ukraińscy politycy dostawali od nas bardzo jasny sygnał, że musimy w takim razie rozliczyć tą sprawę. Im bardziej wy będziecie mówić o UPA, im będzie więcej ulic Bandery, tym bardziej będziemy walczyli o Wołyń. Jeżeli chodzi o podejście Polaków do kwestii na przykład ekshumacji, nie ma tutaj polaryzacji. Wyborcy wszystkich partii uważają, że to jest podstawa i politycy nie różnią się też w tym podejściu. Różnią się może elity, no bo te elity stojące za partiami liberalnymi cały czas nawołują do tego, taka polityka pamięci z lat 90. Niech historycy zajmą się historią. Nie tego oczekują Polacy. Nigdy tego nie oczekiwali i widzimy, jak ważne te emocje, także historyczne, są po stronie naszego partnera na wschodzie. I w momencie, kiedy Ukraińcy nie szanują naszego jednak jasno zgłaszanych jednak pretensji. I w momencie, kiedy wywołują tak wielki kryzys, uważam, że nie powinniśmy się skupiać na własnych przewinach albo na własnym podejściu. Powinniśmy się jednak skupić na tym, dlaczego to robią Ukraińcy, dlaczego nas nie słuchają. I Donald Tusk, mówiąc, że on w pełni rozumie jednak to, co robi prezydent Nawrocki, chociaż ja tu zrobię taki disclaimer, że no, gesty nie załatwią tej sprawy i nawet jeśli odbierzemy jakiś order, to jak my na tym skorzystamy, prawda, bo tu nie chodzi o gesty, tu chodzi o strategię, tu chodzi o twardą politykę, tu chodzi o interesy.
1: Nie, ale wyborcy odetchną.
0: Ale wyborcy trochę odetchną i Donald Tusk wie, że po prostu tak trzeba zrobić, że jakoś tymi emocjami dzisiaj trzeba zarządzić i nie zgadzam się, że to jest uleganie emocjom, bo udawanie, że tych emocji nie ma, czyli posłuchanie na przykład elit, był ten przecież słynny list, sam go publikowałem w Rzeczpospolitej, między innymi Bujaka, Frasyniuka i tak dalej, że w ogóle to odpuśćmy. Nie ma takiej mowy, żeby to odpuścić. Nie my to zaczęliśmy.
1: Tak, to też jest błąd,
0: i
1: oczywiście.
0: I prezydent w tej chwili mówi jasno, że może w każdej chwili odebrać ten order. Ukraińcy mają czas, żeby się jeszcze wycofać. Im bardziej będzie naciskał, tym bardziej Ukraińcy oczywiście nie będą się wycofywać i koniec końców będzie musiał ten order odebrać, a premier będzie musiał złożyć kontrasygnaty.
1: Jeżeli chodzi o tutaj takie głosy, żeby się tym w ogóle nie zajmować, to ja zupełnie nie stoję na tych pozycjach. To znaczy, jeżeli mówiliśmy wcześniej, że trzeba zrobić ekshumację w Jedwabnym i wszystko sprawdzić rzetelnie, to tak samo tutaj. To trzeba traktować jednakowo, żeby być po prostu w tej sprawie uczciwym. To jest dla mnie absolutnie jasne. To, co ja mówiłem, to jest taki trochę głos na marginesie, że gdybyśmy rozpoczęli na przykład wielką debatę z Ukraińcami o Unii Hadziackiej, o tym, dlaczego się nie udało.
0: Była, pamiętasz, że była.
1: To byłoby szalenie interesujące.
0: Przed 2022 rokiem my się kłóciliśmy o Chmielnickiego. My naprawdę wierzyliśmy, że Bandera nigdy nie zostanie wzięty na sztandary. Gdyby nie pełnoskalowa wojna, to by nie został wzięty na sztandary i byśmy dzisiaj kłócili się o Chmielnickiego.
2: Tylko pytanie, dlaczego na sztandary jest brany Bandera i bohaterowie w cudzysłowie UPA, a nie ci, którzy bronią od lat Hersonia, Charkowa, Kijowa i Mariupola.
1: Wszyscy potrzebują historii.
0: Znaczy,
2: ale ta jest bliska, ta jest na wyciągnięcie ręki i ta nie jest tak kontrowersyjna również z punktu widzenia polskiej wrażliwości.
0: No właśnie, odpowiedź niestety może nam się bardzo nie spodobać i jest bardzo dużo tutaj możliwości, nad którymi powinniśmy w Polsce debatować. Nie debatować nad tym niestety, czy odebrać order, czy nie, bo to jest jakaś sprawa poboczna, która do niczego nas nie doprowadzi i to wcale nie to powinno być kluczowe. Niestety jest wiele możliwości, że Ukraińcy albo robią to specjalnie, bo naprawdę nie zależy im na dobrych relacjach z Polską i na przykład chcą na nas zrzucić winę za to, że wybory prezydenckie na Ukrainie i wybory w ogóle na wszystkich szczeblach po zakończeniu wojny będą odbywać się w jednak kiepskiej atmosferze. Oni wcale nie będą szybko dopuszczani do Unii Europejskiej. Nie widać wcale perspektyw akcesu do NATO. Trzeba na kogoś to zrzucić. Jeśli Ukraińcy chcą to zrzucić na nas, to idealnie nas prowokują, bo my nie mogliśmy zachować się inaczej. Inną możliwością jest, która też jest często podnoszona przez różnych publicystów znających Ukrainę, że nacjonalizm ukraiński jest bardzo silny, trochę inaczej niż w Polsce, akurat w elitach z zachodniej Ukrainy. To są ludzie, to nie jest sam Zełenski, ale to są ludzie, którzy są wokół niego. To im bardzo zależy na tym, żeby budować nową wizję państwa opartą na tym modernistycznym nacjonalizmie, powiedzmy z lat 20. Tak jak u nas była Endecja, tam były te różne nurty. I że to jest przekonanie elit, a nie ludu, co jest bardzo problematyczne w dyskusji.
2: Widzę ogromną potrzebę.
1: Tak, jest taka
2: minuta.
1: Świetna książka Kazimierza Wójcińskiego, Historia UPA dla Polaków. I żeby to jest profesor historyk z IPN-u, ale do czego zmierzam? Zagrożenie dla narodu ukraińskiego ze strony komunizmu i pełnego wynarodowienia było dużo większe niż dla Polaków. I stąd też te postawy nacjonalistyczne w pierwszej połowie XX wieku, też po Holodomorze, to już w ogóle w szczególności, były tak wysokie i dlatego te partie zyskiwały, te środowiska zyskiwały takie poparcie. Po prostu fajnie jest to.

0: wiedzieć, żeby jakoś sobie uzupełnić wiedzę i też z tego wynika, dlaczego dzisiaj faktycznie oni się odwołują właśnie do tych partii, do tych ugrupowań. Trochę dlatego, że innych nie było. Po prostu.
1: Tak, ale co innego to rozumieć, a co innego przechodzić nad tym do porządku dziennego w 2026 roku.
2: Rozumiemy, nie usprawiedliwiamy. Tu stawiamy na razie wielokropek. Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 18.

0: żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 18.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Spór o uregulowanie rynku kryptowalut wciąż nierozwiązany. Prezydent po raz trzeci zablokował ustawę w tej sprawie. Rząd oskarża Karola Nawrockiego o celowe jej blokowanie. Ta ustawa jest polityczną zagrywką, mówił w naszym studiu prezydencki doradca Szymon Stachowiek i wskazywał na najpoważniejsze zastrzeżenia prezydenta.
12: W tej ustawie Komisja Nadzoru Finansowego jednym wciśnięciem przyciska, bez konsultacji jakiejkolwiek z sądem, nawet bez informowania przedsiębiorców, mogła na kilka miesięcy wyłączyć stronę internetową danego przedsiębiorcy. To jest absurd.
11: Koalicja rządząca krytykuje ruch prezydenta. Jest to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Przyczyną incydentu w Pentagonie był fałszywy alarm, podała stacja CNN. Wcześniej część pracowników została ewakuowana po tym, jak systemy wewnętrzne wykryły problem z jakością powietrza. Na miejsce przybyły zespoły do spraw materiałów niebezpiecznych. Prokuratura żąda 2 lat więzienia dla właściciela skatowanego psa z Aleksandrowa Łódzkiego. W lutym mężczyzna został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Na ten wynik nie zgodziła się prokuratura, a także Stowarzyszenie Animal SOS z Aleksandrowa, mówi reprezentująca społeczników mecenas Katarzyna Topczewska.
13: 10 miesięcy prac społecznych, przy tym ogromie cierpień, biorąc pod uwagę, że zwierzę nie przeżyło, to zawsze powinna być okoliczność jednak obciążająca i tego sąd w żaden sposób nie uzasadnił. Czy paradoksalnie sąd rejonowy w Zgierzu w wyroku stwierdził, że zbyt niska kara da takie poczucie bezkarności dla oskarżonego.
11: Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem kodeks przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok ma zapaść 24 czerwca. Metropolia Pomorska obejmie 61 gmin i powiatów. Będzie w niej mieszkać 1,5 miliona osób. Ostatnie poprawki przyjął dziś Senat. W projekcie przewidziano, że do metropolii będzie mógł przystąpić Elbląg, mimo że miasto znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła.
14: Obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego. Były bardzo silne zakusy, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku.
11: Samorządowcy liczą, że utworzenie metropolii pomorskiej usprawni transport publiczny, ułatwi realizację inwestycji i pozwoli skuteczniej pozyskiwać środki.

0: środki na rozwój regionu.
1: Jest godzina 18:32.
2: Debata dnia.
1: Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, a są nimi pan Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Pan Jan Rojewski, tygodnik Angora i Polityka.
4: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Panowie, dużo o prezydencie Nawrockim mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, naszego spotkania. Nie inaczej będzie na początku tej pół godziny, dlatego że prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie prezydenta Trumpa wybiera się do Waszyngtonu, żeby wziąć udział w tym, no chyba, towarzyskim wydarzeniu sezonu, jakim będą 80. urodziny prezydenta Trumpa. Politycznie to ma jakieś znaczenie, oprócz tego, że panowie pewnie sobie gdzieś uścisną ręce i prezydent Nawrocki złoży prezydentowi Trumpowi najszczersze życzenia urodzinowe?
3: Jakieś znaczenie ma na pewno. I generalnie jakbyśmy mieli się zastanawiać, czy dobrze, że tam leci, czy nie, no to odpowiedź jest prosta. No dobrze, no lepiej, żeby prezydent był na takich wydarzeniach, lepiej, żeby rzeczywiście miał bliski kontakt. Jeśli panowie do siebie są w stanie tam smsować, czy wysłać jakieś wiadomości na komunikatorach, czasem dzwonią, to lepiej, że mamy prezydenta, który ma rzeczywiście dostęp do ucha Donalda Trumpa. No ale jak mielibyśmy teraz się zastanawiać w praktyce, co to nam daje, no był jeden kryzys, który gdzieś tam rzeczywiście prawdopodobnie dzięki prezydentowi udało się, którego udało się uniknąć, czy może udało się minimalnie złagodzić, bo on jednak wybuchł, czyli kwestia wycofania tej rotacji wojsk Stanów Zjednoczonych. No ale w praktyce nie wiem, czy rzeczywiście te kontakty są w stanie się przełożyć na jakoś bardziej na politykę amerykańską. Prezydent zawsze będzie przekonywał, że tak, ale koniec końców mamy też mnóstwo sytuacji, kiedy nie udało się nam niczego załatwić i takie osobiste relacje, jeszcze raz podkreślę, lepiej, że są, niż żeby ich nie było, ale czy my jesteśmy w stanie je wykorzystywać? No, chyba powinniśmy mieć większą zgodę co do polityki zagranicznej i jakąś współpracę na linii rząd-prezydent, żeby to miało sens. Jeśli tej współpracy nie ma, w dużej części z winy prezydenta, ale oczywiście nie tylko, no to nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać dla dobra Polski.
1: Wróci pomysł Ford Trump?
5: Nie, nie sądzę. Nie. To też takie pojęcie już trochę zakurzone, prawdę mówiąc.
3: A szkoda, nie?
5: Ale oczywiście...
1: No przecież jest list wysłany przez ministra obrony do Pita Hekseta właśnie z takim wnioskiem o stworzenie stałej bazy w Polsce.
3: I nawet Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, tak, żeby coś nazwać imieniem Trumpa.
5: Drodzy państwo, poprzednio się nie udało.
1: No ale to było poprzednio.
5: Tak. Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym, czy to dobrze, że Nawrocki tam leci, jasne, że dobrze. Oczywiście, że tak. Trzeba bywać. Ściskać dłonie, rozmawiać, żartować... Pewnie. To jest podstawa jakiejkolwiek dyplomacji, prawda? Więc bardzo, bardzo dobrze, że tam będzie. Natomiast faktycznie samo wydarzenie przejdzie do historii, jeszcze nie wiem której, będzie może do historii kuriozów po prostu.
1: No jest kontrowersyjne, na pewno.
5: Wielkiej księgi kuriozów, tak? Bo to będzie gala MMA. Zorganizowane...
1: No jakich sztuk walki, ja szczerze mówiąc tak, jestem ekspertką.
3: Tak, UFC, czyli to jest jedna z tych federacji MMA.
5: Zorganizowana pod Białym Domem tak naprawdę. Trzeba specjalnie ustawić scenę do tego wydarzenia. To będzie wszystko kosztowało $60 milionów. Goście będą to mogli oglądać tam na telebimach dookoła, też liczą na kilkadziesiąt tysięcy osób, więc w ogóle muszą całą bezpieczeństwo tego wszystkiego i wszystko muszą przygotować specjalnie pod to wydarzenie, więc na pewno niezwykła rzecz. Ja obstawiałem, że Donald Trump pójdzie w wielką paradę wojskową, bo generalnie dyktatorzy krajów trzeciego świata bardzo lubią takie rzeczy na swoje urodziny, ale nie, nie, będzie gala walk. Przedziwne, ciekawe. Dobrze, że prezydent tam jedzie, to jeszcze dodajmy, że to się pokrywa czasowo z mundialem w Ameryce, prawda, który jest, też na pewno będzie takim wydarzeniem, przy którym Donald Trump będzie błyszczał.
1: Przecież a za chwilę też 4 lipca, prawda? I okrągłe urodziny
5: sobie
1: tym razem całego kraju, nie tylko prezydenta.
5: Tak, nie odmówi sobie tego, żeby na tym mundialu też bywać, pokazywać się i być w jego centrum, więc to jest jego czas.
1: Mhm. Ja też przyglądając się temu, co się dzieje, mam takie wrażenie i pewnie nie jestem w tym odosobniona, że prezydent Trump bardzo tak personalizuje prowadzoną przez siebie politykę zagraniczną. Jakie z tego dla nas płyną zagrożenia, jakie przywileje, jakie szanse?
3: No właśnie tak jak mówiłem, no. Wiara w to, że dobre relacje z Donaldem Trumpem naprawdę się przekładają na świetne relacje między państwami, no już została wielokrotnie podważona nie tylko w Polsce, w Finlandii także na przykład. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz.

0: Myślę, że to jest też ważne, że ma pani redaktor oczywiście rację. No, to jest bardzo taka władza oparta na autorytecie wręcz, prawda?
1: I na sympatiach albo antypatiach.
0: Tak.
1: Osobistych takich wrażeniach i uczuciach prezydenta.
0: I które to są urodziny? 80. Mamy do czynienia w Stanach szczególnie, ale nie tylko, z gerontokracją. Zobaczcie, jaka jest przepaść między Karolem Nawrockim wiekowo, który jest generalnie milenialsem, tak, a Donaldem Trumpem. Mieliśmy wcześniej, i to zresztą sam Donald Trump podnosił te argumenty za poprzedniej administracji, no, że schorowany Joe Biden, który już się wszystko myli, prawda, nie jest w stanie rządzić krajem. Mam wrażenie, że Donald Trump wcale nie jest w lepszej kondycji niż był Joe Biden. I wszystkie te argumenty, które wcześniej Donald Trump podnosił przeciwko swojemu konkurentowi, dzisiaj spokojnie można by podnosić przeciwko niemu. To co mówił Jan, no kuriozalna impreza, to wygląda naprawdę jak jakaś, no, jak jakiś cyrk zorganizowany przez staruszka i mówimy o największym mocarstwie wciąż na świecie i o naszym najbliższym i najważniejszym sojuszniku pod względem bezpieczeństwa. No trudno trochę nie załamać rąk i nie pomyśleć, kurczę, w jakich czasach my żyjemy.
1: W takich czasach, w których na True Social prezydent Trump ogłasza, że tej nocy zaatakuje po raz kolejny Iran tak, że Iran popamięta. Po co to robi? Po co ogłasza?
2: A czy on sam wie, po co to robi?
1: Nie. Chyba nie.
0: To...
1: Panowie, to wróćmy na nasze krajowe podwórko, bo tutaj także się dzieje.
0: Moglibyśmy tylko załamywać ręce.
1: Tak, tak.
0: Ma pani redaktorację, dziękujemy za uratowanie.
1: Krajowe podwórko i to, co się dzieje w Krakowie, czy będzie to miało jakieś znaczenie dla przygotowania pola przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Czy to będzie laboratorium, czy to będzie poligon doświadczalny, czy to będzie papierek lakmusowy nastrojów w całym kraju, pan Jan Rojewski?
2: Tak, to znaczy z całą pewnością. No teraz nie mamy innych wyborów szybciej, w związku z czym uwaga wszystkich mediów skupi się na Krakowie, ale wydaje mi się, że to też jest ciekawe, to będzie też ciekawe, czyli to są ciekawe wybory, ponieważ one będą swego rodzaju referendum wobec pewnego typu polityki miejskiej. To znaczy, jak było powtarzane w mediach wielokrotnie, Aleksander Miszalski został odwołany między innymi dlatego, że połączył strefę czystego transportu, która była dosyć duża, czy chyba obejmowała całe miasto nawet, połączył to z podniesieniem cen biletów. I tutaj ta strefa czystego transportu, ona na przykład w Warszawie, no, trudno się pod nim załapać, tak powiem. Trzeba mieć 20-letniego diesla chyba, żeby nie móc do niej wjechać. To faktycznie mało kto ma taki samochód, ale być może dla tej uboższej części mieszkańców to już jest problem, a przede wszystkim to jest jakiś symbol. I pytanie rodzi się, dla kogo jest to miasto. Widzimy, i to we wszystkich miastach w Polsce większych, wizualizacje, kolejne drzewa, kolejne zwężanie ulic, kolejne nasadzenia. To wszystko pięknie wygląda, no ale dla tych, którzy się poruszają samochodami, tutaj się zapala żarówka i oczywiście Konfederacja do nich wychodzi z otwartymi rękoma. Zaufajcie nam, my będziemy tylko ulicę poszerzać, będziemy te drzewa likwidować. I wydaje mi się, że to będzie...
0: Świat będzie piękny.
2: Będzie trochę takie referendum, ale nie ignorowałbym tego tematu samochodów, bo w Czechach partia kierowców współtworzy rząd. Także te postulaty znalazły swoich wyborców i widać, że mają oni, potrafili się zorganizować. Na przykład w Łodzi chyba takim najlepszym środowiskiem opozycyjnym wobec prezydent Hanny Zdanowskiej jest Stowarzyszenie Zmotoryzowani Łodzianie. W związku z tym widać, że te środowiska są naprawdę silne, potrafią się dobrze organizować i te wybory krakowskie wydaje mi się, że właśnie będą takim pytaniem, czy iść dalej w stronę zwężania ulic, a w Warszawie zobaczmy już, że na Kruczej też mieszkańcy, nie podoba im się to, że ulica ma być zwężana i faktycznie warto byłoby się chyba nad tym pochylić. Czy faktycznie te polityki, które mówią mniej samochodów, więcej drzew, będą miały dalej zielone światło od mieszkańców?
1: Rzeczywiście wielkomiejskie tematy, wielkomiejskie problemy mogą być tymi, które no, ustawią gdzieś i kampanię wyborczą, tę parlamentarną, przyszłoroczną i mogą wpłynąć na wyniki wyborów?
0: Trochę przedstawię myślenie życzeniowe. Mam nadzieję, że Janek nie ma absolutnie racji i mam nadzieję, że rzeczywiście tak nie będzie. Aczkolwiek rzeczywiście się boję, że coś może być na rzeczy, ale jak ja rozmawiam raczej z mieszkańcami Śródmieścia, sam jestem mieszkańcem Śródmieścia w Warszawie, nie widzę tego, o czym mówisz. Wiesz, widzę to rzeczywiście, że to jest trochę taka dyskusja przedmieścia kontra miasto, nie? Że to jest trochę narracja, która się pojawia poza miastami, że

0: Nikt w Warszawie raczej strefy zielonego transportu na poważnie nie krytykuje. Nie tylko, że trudno się pod nią załapać, aczkolwiek jestem przykładem, że się da z moim 35-letnim Saabem, ale że to nie jest rzecz, która akurat mieszkańców miasta bardzo przeraża. To przeraża często jako taki temat rzucany w debacie. Zobaczcie, jak w tych miastach źle się żyje, prawda? I jest taka walka dołu kontra góra, czyli prowincja kontra miasta, lud kontra elita. I da się oczywiście tę debatę tak ustawić. Tylko, że koniec końców, no referenda są jednak w mieście. I ja byłem bardzo zaskoczony rzeczywiście, że temat strefy czystego transportu w Krakowie wywołał też takie poruszenie wśród mieszkańców Krakowa. Bo to przecież oni głosowali w tym referendum. Więc biorę poprawkę trochę na ten mój obraz świata, który okazał się rzeczywiście niepełny, ale mam wrażenie, że tutaj inne tematy zaważyły, że to jednak styl uprawiania polityki przez Aleksandra Miszalskiego, ale trochę w innej kwestii. Oczywiście to absurdalne połączenie podwyżki cen biletów na komunikację publiczną, strefa czystego transportu, która była bardzo źle komunikowana w Krakowie, ale w Krakowie, Kraków jest bardzo specyficznym miejscem i nie przekładałbym tego na Warszawę czy na inne duże miasta. Wydaje mi się, że te tematy samochodowe, o ile to nie jest moje życzeniowe myślenie, bo chciałbym jednak w Warszawie mieć trochę więcej zwężonych ulic, więcej dróg dla rowerów, więcej zieleni.
1: Jeszcze więcej.
0: I chciałbym, żeby mi się dobrze po tej Warszawie chodziło, bo Warszawa jest świetnym miejscem.
2: Ale jak zauważyłeś, to mieszkasz na Śródmieściu.
0: Ja wiem, ale właśnie o to chodzi. Warszawa jest dość świetnym miejscem do życia w centrum. Nie chciałbym, żeby to się skończyło jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie to centrum będzie wyludnione.
3: Martwe.
0: My wciąż... Muszę to poruszyć, mój ulubiony temat. My wciąż mamy świetne instytucje publiczne i mnóstwo infrastruktury takiej typowo publicznej, szkoły, przedszkola w centrum. Jeżeli nie zaopiekujemy się nią dzisiaj i nie pomyślimy, jak zrobić, żeby te szkoły się nie wyludniały, żeby ludzie dalej chcieli mieszkać w Śródmieściu, jak było ich na to stać, to myślę, że skończymy z tym, że te wszystkie szkoły i przedszkola zostaną zaraz zamknięte i wszyscy będziemy mieszkać na przedmieściach czy na dzielnicach, gdzie tej infrastruktury kompletnie nie ma. I obudzimy się w bardzo trudnym do życia miejscu, a Tarchomin akurat jest świetnie zorganizowany, Janek, więc nie narzekaj. Nie tylko macie tramwaj szybki do metra, ale jeszcze tej infrastruktury publicznej w latach 80. macie mnóstwo zbudowanej.
3: Panowie, robi nam się debata o sprawach lokalnych krakowskich i warszawskich, a ja chciałam zapytać o te ogólnokrajowe, no bo partie polityczne rzeczywiście zdają się traktować to, co się w Krakowie wydarzyło, dzieje się teraz i dziać się jeszcze będzie przed wyborami, jako właśnie taką rozgrzewkę przed tymi wyborami właściwymi, jesiennymi w przyszłym roku, no i prezentują nam swoich kandydatów. Koalicja Obywatelska i PSL zaprezentowały swoją kandydatkę, Polska 2050 odżegnuje się od tej kandydatury, Partia Centrum również, Lewice dwie...
2: Partia Centrum ma już swojego kandydata. I on tu dzisiaj nawet był u państwa.
3: Ale nie potwierdził w 100%.
2: Ale to, to może jeszcze nie wiedział.
3: Nie usłyszeliśmy z jego ust, ale to już chyba jest na
2: 100% potwierdzone.
3: No dobrze, Lewice obie mają dwóch różnych kandydatów. Co nam to mówi o tym, co się dzieje w tych największych partiach politycznych no na te półtora roku przed wyborami parlamentarnymi?
0: Moim zdaniem mówi, pokazuje nam to, jak wielu chciałoby widzieć listy wyborcze.
3: No
0: nie jestem do końca przekonany, czy tutaj Donald Tusk tak samo myśli jak Kosiniak-Kamysz, aczkolwiek dokładnie tak to się może skończyć. Wspólna lista taka centroprawicowa, czy liberalno-centroprawicowa Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Dzisiaj się od tego bardzo odżegnują ludowcy i mówią, że w ogóle to nie wchodzi w grę.
3: Jak zwykle.
0: I oni wiedzą, że to by się skończyło po prostu wyprowadzeniem sztandaru. Zostaliby zjedzeni przez Koalicję Obywatelską. No ale koniec końców mogą nie mieć wyjścia. Lewica na pewno nie będzie na takiej liście z Koalicją Obywatelską, dlatego że widzimy ostatnie 3 lata rządów, już prawie całe, pokazały nam, że jest tak wiele sprzecznych tematów, które dużo bardziej łączą Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza niż lewice i lewicowych wyborców. Żadne te sprawy ważne dla lewicowych wyborców w zasadzie nie zostały przez ten czas załatwione. Oni nie mogą w tej chwili iść razem z Donaldem Tuskiem, muszą pokazywać swoją oddzielność, prawda? Więc te wybory nam to pokazują. A to, jak lewica nie potrafi się z razem dogadać albo razem z lewicą, to zależy od poglądów pewnie, każdy ma inne tutaj zdanie. Też nam bardzo dużo mówi, że taka wspólna lista lewicowa jest dużo mniej prawdopodobna niż wspólna lista PSL-u i Koalicji Obywatelskiej.
3: Gdyby PSL się załapywał w tych sondażach, które są prezentowane teraz nad progiem wyborczym, nie byłoby wspólnego kandydata KO i PSL
2: Myślę, żeby nie było
3: w wyborach prezydenckich w Krakowie.

0: kobiet?
1: Chociaż miasta są zawsze trudne dla ludowców, to jest osobny temat. Niemniej faktycznie, gdyby te sondaże były powyżej 5%, czy tam około 5%, to w ogóle byśmy o tym nie debatowali. Niemniej, Donald Tusk tak naprawdę potrzebuje jeszcze jednego koalicjanta. Jego nie ma obecnie, ale jak patrzymy na kolejne sondaże, mijają miesiące, to o ile wynik Koalicji Obywatelskiej sam w sobie jest imponujący, o tyle rządu z tego sklecić się nie da. W związku z czym ktoś musi wejść w buty Szymona Hołowni. To znaczy Donald Tusk będzie dążył do tego, do czego dąży zawsze, czyli do konsolidacji. Oczywiście do tego, żeby KO miała raz sama w sobie 40-45%, wygranie wyborów, w suglach samodzielna władza. No jasne, każdy poważny polityk powinien do tego dążyć. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli patrzymy na te sondaże...
2: Takich polityków mamy dwóch.
1: Jeżeli patrzymy na sondaże, to bardzo jasno widać, że w momencie, kiedy Polska 2050 implodowała, kiedy Trzecia Droga zakończyła swoją działalność, no to to już się nie spina. I są dalej wyborcy, którzy byliby gotowi poprzeć rząd Koalicji Obywatelskiej z czymś, ale na samego Tuska nigdy nie zagłosują. Pewnie ich jest około 7%. I oni, jeżeli nie będzie jakiś, nie wiem, sztucznie wytworzony bunt części posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy nagle odejdą i założą własną partię, albo jeszcze jakiegoś innego ruchu, tak, który być może
0: albo
1: nawet byłby...
0: Albo stowarzyszenie,
1: które byłoby oddolnie kierowane tak naprawdę przez Tuska, ale udawałoby tą opozycję dla niego.
2: Konfederacja Light Ryszarda Petru?
1: No, pytanie jest też o możliwości takiego lidera, prawda? Czy od dzisiaj Ryszard Petru byłby w stanie wyciągnąć samodzielnie 6-7%? Ja wątpię.
0: A wejdzie do rządu?
2: Wtedy taka Konfederacja Light?
0: Nie, pan Petru, do tego obecnego.
2: A, no tak, oczywiście. Są takie pogłoski i to przez niektórych nawet poważnie potwierdzane, więc możliwe, że rzeczywiście nas czeka jakaś nawet większa rekonstrukcja. Tylko wydaje mi się, że najpierw, żeby ta rekonstrukcja się dokonała, mam taki w głowie plan. Najpierw musimy się dowiedzieć, co z reformą Kompas Jutra w szkole. Bo myślę, że najpierw pierwszym krokiem będzie decyzja, czy ona wchodzi, ta reforma, no co prawda tam w dwóch klasach we wrześniu, czy ją odkładamy o rok. Jeśli się okazuje, że ona wchodzi, na pewno jej nie odkładamy, to nie sądzę, żeby to była duża rekonstrukcja, bo w moim scenariuszu pierwszą osobą do zrekonstruowania jest jednak minister edukacji. Jeśli się dowiemy, że ją odkładamy o rok, będziemy mieli rekonstrukcję, gdzie pewnie też pojawi się Ryszard Petru i parę innych osób, bo nie sądzę, żeby to było takie proste dorzucenie Ryszarda Petru do rozwoju jako wiceminister, bo pewnie za dużo krytyki by to mogło spotkać za to Donalda Tuska. Ale ja mam inną tezę, w sensie nie do końca wierzę, że jest szansa na nowe ugrupowanie w tej chwili. Jest za mało czasu, nie ma żadnych ruchów oddolnych, bardzo trudno jest to wykreować odgórnie i wyborcy nie są tak naiwni, żeby nagle zobaczyć, że dostajemy nową trzecią drogę, tylko teraz wymyśloną przez Donalda Tuska. Wydaje mi się, że raczej Donald Tusk będzie szedł w stronę pompowania lewicy. Jest szansa na stworzenie rządu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przy dobrym wyniku lewicy. Sam Włodzimierz Czarzasty mówi, że o tym, kto będzie rządził, przesądzi to, kto dobiegnie pierwszy i kto dobiegnie czwarty. Lewica walczy z Braunem. Lewica chce mieć jak najlepszy wynik. 10-11%, Koalicja Obywatelska, jeżeli będzie około 35%, wtedy mają wspólną władzę. Jeżeli tak też myśli Donald Tusk, to będzie pompował lewicę. Zgodzi się na to, żeby lewica nagle pokazała swoją oddzielność i żeby do Sejmu na przykład niedługo wróciła aborcja.
0: A jak myśli Mateusz Morawiecki? Czy to on może wejść w buty Szymona Hołowni?
1: Nie, w to zupełnie nie wierzę. To znaczy, Morawiecki walczy o władzę w PiS-ie, po prostu. To jakby to jest człowiek dużych ambicji, człowiek, który mnie osobiście jako obserwatora polityki zaskoczył. Choćby tym, że kiedy przychodził do polityki, to był w Prawie i Sprawiedliwości ciałem obcym. Tak, a dzisiaj potrafi mieć kilkanaście szabel, dzisiaj ma całą frakcję w partii. Tego to się zupełnie nie spodziewałem, prawdę mówiąc, kilka lat temu. Jakby ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że to jest zupełnie niemożliwe. A jednak, w związku z czym tutaj gra się toczy o zupełnie inną pulę i człowiek, który był przez tyle lat premierem, ma chyba trochę inny horyzont ambicji. Także wydaje mi się, że gdyby... My to wszyscy sugerujemy oczywiście, że on za chwilę stamtąd wyjdzie, że po to założył to stowarzyszenie, że będzie miał jakąś partię. Czy partia na 5% poparcia byłaby horyzontem ambicji Mateusza Morawieckiego, która by o niczym nie decydowała? Nie jestem wcale co do tego przekonany.
0: Mateusz Morawiecki myśli w kategoriach nie tych najbliższych wyborów, tylko jeszcze następnych?
2: Myślę, że Prawdopodobne jest, że jakiekolwiek ruchy będzie wykonywał, to raczej po wyborach. Jeżeli jego ludzie znajdą się na

0: dobrych miejscach na listach wyborczych, a wiemy, że potrafią robić kampanię. Inną kwestią jest, skąd mają na to pieniądze, szczególnie w poprzednich wyborach europarlamentarnych. No jeżeli dalej będą mieli na to pieniądze, jeżeli wykręcą dobre miejsca, jeżeli rzeczywiście nie będzie czuł się oszukany i wystartuje normalnie w tych wyborach w Prawie i Sprawiedliwości, to w zależności od wyniku wyborów wtedy dopiero będzie decydował, co dalej, czy nie przejść na drugą stronę, czy nie rozpocząć czegoś swojego. Problemem oczywiście będzie finansowanie, no bo jeżeli wejdzie z list Prawa i Sprawiedliwości, no to nie będzie miał tych pieniędzy, więc, ale nie zakładałbym, że wyjdzie, jeżeli nie będzie musiał, to nie wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami.
1: Tu jest jeszcze taki wątek, że Mateusz Morawiecki ma gorszą pozycję niż tak zwani maślarze, bo nie jest za bardzo partnerem do dyskusji dla Mentzena i dla Bosaka. To znaczy Mentzen i Bosak ustawiają swoją politykę, swój przekaz przez lata ustawiali bardzo mocno na kontrze do rządów Mateusza Morawieckiego, w związku z tym dzisiaj...
2: PiS, PO, jedno zło.
1: Trochę tak, więc dzisiaj gdyby mieli z nim pertraktować, my oczywiście wiemy, że taka jest polityka i że to jest jak najbardziej możliwe. Niemniej dla części wyborców to mogłoby być jakoś nieuczciwe i oni też to wiedzą i dalej Morawieckiego atakują za lata jego rządów, więc to myślę, że tutaj dla wielu wyborców Konfederacji to byłby zgrzyt. No a taki zgrzyt, co może być prezent dla Grzegorza Brauna na przykład.
0: A ja mam dużą wyobraźnię polityczną. Jestem w stanie sobie nawet wyobrazić rząd Koalicja Obywatelska, Mentzenowska część Konfederacji i Mateusz Morawiecki.
2: Był to taki jest absolutnie sondaż, był taki sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który wskazywał, że Konfederacja i Koalicja Obywatelska miałyby większość w takim ewentualnym przyszłym Sejmie, żeby obalać weto prezydenta.
0: Cała Konfederacja, w sensie i jedna część i druga musiałaby iść na taki układ, a absolutnie jednej części jest do Donalda Tuska bardzo daleko pod wszystkimi względami, a drugie jest dosyć blisko, ale wyłącznie pod względami ekonomicznymi i też się zgadzam, że to nie one w polskiej polityce są przeważające.
1: Plus polityka jest domeną emocji i wyborcy jakby zobaczyli coś takiego, to by dostali szału. Przypomnijmy sobie, jak się skończyło...
0: I jedni i drudzy wyborcy.
1: Mhm. Jak się skończyło piwo Mentzena z Trzaskowskim w kampanii zeszłego roku, prawda? Gdzie naprawdę wyborcy odchodzili od zmysłów, mówią o wyborcach Mentzena, co on robi, dlaczego w ogóle z nim jest w jednym pomieszczeniu, a co dopiero mówić o
0: jakichkolwiek
1: rozmowach.
0: Jest jedna osoba, która bardzo na tym piwie zyskała. Krytykowani byli wszyscy, poza Radosławem Sikorskim i on trochę zbudował sobie taką twarz polityka, że może jest u Tuska, ale on jest w miarę prawicowy.
1: Sam Mentzen dzisiaj pytany o tą sytuację mówi, że on na tym tak naprawdę zyskał, bo otwiera się na nowych wyborców, pokazał, że nie jest jakimś ciemnym ludem, tylko jest normalnym człowiekiem, z którym można rozmawiać. Natomiast w tym momencie poziom polaryzacji, i to nie PO-PiS, tylko poziom polaryzacji między dwoma obozami jest tak gigantyczny, że takich przepływów po prostu ja sobie nie wyobrażam.
0: Tak, i trzeba mieć dużo wyobraźni rzeczywiście politycznej.
1: No to masz więcej ode mnie.
2: A tak naprawdę to zacznie się pewnie po wakacjach to wszystko i budowanie strategii na
1: zacznie ruszać kampanię.
2: Na
1: tak,
2: kampanię
1: tak. Gdzie
2: na to,
1: Kraków
2: co się
1: może być tak naprawdę pierwszym aktem kampanii parlamentarnej.
0: Ale też nie do końca dlatego, że jednak Rada nie została odwołana i tylko dlatego PSL może sobie pozwolić na wspólnego kandydata w Krakowie z Koalicją Obywatelską, że nie musi walczyć o miejsca do Rady Miasta.
2: Panowie, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za wszystkie udzielone komentarze. Pan Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
0: Dziękuję.
2: I pan Jan Rojewski-Angora i Polityka byli
1: dziękuję
2: z nami.
1: Bardzo.
2: Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brak zgody prezydenta na nowe przepisy w sprawie kryptoaktywów. Koalicja rządząca krytykuje decyzję Karola Nawrockiego. Kolejne terapie i zabiegi znajdą się na nowej liście refundacyjnej. Wśród nich m.in. preparaty stosowane w raku jelita grubego. Na początek starcie w Meksyku. Godziny dzielą nas od inauguracji mundialu. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. To trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem uregulowania rynku kryptoaktywów, ale jego zdaniem ustawa proponowana przez rząd byłaby nieskuteczna. Karol Nawrocki apelował o przyjęcie poprawek przygotowanych przez jego kancelarię.
3: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna.
2: Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
4: Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, tym samym pozbawiając dziesiątki albo setki tysięcy Polaków ochrony przeciwko temu rynkowi.
2: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy Zonda Krypto. Klienci tej firmy mieli problemy z odzyskaniem swoich środków. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że w sumie prezydent podpisał dziś 7 ustaw, a zawetował 3. W Toruniu ruszył proces w głośnej sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii. Akt oskarżenia usłyszał dziś 20-letni Wenezuelczyk. Pierwsza rozprawa została natychmiast utajniona przez sąd ze względu na konieczność zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
5: Akt oskarżenia przeciwko Wenezuelczykowi dotyczy brutalnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło w czerwcu 2025 roku. Śledczy zarzucają oskarżonemu, że zaatakował młodą kobietę, gdy wracała w nocy z pracy, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego. Gdy pokrzywdzona wskutek odniesionych ran straciła przytomność, dopuścił się wobec niej brutalnego gwałtu.

0: Akt oskarżenia obejmuje również wydarzenia z kwietnia 2025 roku. Wenezuelczyk odpowiada za to, że wymachiwał nożem w stronę swojego sąsiada w mieszkaniu, a po wyjściu na ulicę wykonał w jego kierunku gest podcięcia gardła. Z Torunia, Mariusz Luda.
1: Klaudia zmarła w szpitalu po 2 tygodniach walki o życie. Oskarżonemu grozi dożywocie. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znajdzie się na nowej liście refundacyjnej. Zapowiedziała to wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wśród leków onkologicznych są preparaty stosowane w raku jelita grubego, endometrium, gruczołu krokowego, w szpiczaku mnogim i raku płuc, wskazała wiceminister.
2: Kolejne nowe terapie, one też trochę pokazują zmianę podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia raka płuca, tak żebyśmy adresowali, czyli sprowadzali te najlepsze terapie na najwcześniejszy poziom leczenia, tak żeby te szanse leczenia były coraz większe.
1: Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 3 miesiące. To będzie pokazowy przylot myśliwców F-35. Samoloty pojawią się jutro nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Pierwszy lot zaplanowano około 9:45. F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte. Około 10:10 myśliwce będą już widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10:30 warto patrzeć na niebo nad Wzgórzem Wawelskim. Pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
3: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sens powiek, więc uważam, że należy się cieszyć.
1: Przelot myśliwców będzie na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych resortu obrony. Niecałe 2 godziny zostały do inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy starcie reprezentacji Meksyku i RPA.
4: Piłka nożna wraca do domu, z dumą podkreślają Meksykanie. Mundial w ich ojczyźnie rozgrywany jest już 3 raz w historii. Dzisiejsza inauguracja nastąpi na słynnym stadionie Azteka, gdzie w przeszłości Mistrzostwo Świata zdobywali Pele i Diego Maradona. Obaj nieżyjący już piłkarze mają być przez FIFA specjalnie dzisiaj uhonorowani. Po modernizacji stadion Azteka może pomieścić 87 tysięcy widzów. Na inauguracji pojawią się światowe gwiazdy, a zwieńczeniem występu będzie mini-koncert Shakiry. Zaśpiewa ona hymn tegorocznego mundialu zatytułowany Daj Daj. Daj Daj i kibiców ponadto przywita ambasadorka turnieju, meksykańska gwiazda filmowa Salma Hayek. Ceremonia otwarcia potrwa około 90 minut.
1: A prosto z meksykańskiej stolicy relacjonował nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy przeważnie bez opadów, te mogą jednak pojawić się miejscami na południu i wschodzie. Będzie od 7 do 11 stopni, a jutro znów czekają nas burze i deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 18 do 20 stopni.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. Oczywiście mówić będziemy o tym, co dzieje się w Mexico City, bo tam już bardzo niedługo ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i tu Meksyk zmierzy się z RPA. W każdym razie ważna informacja dla mieszkańców Mexico City, że największa strefa kibica w pobliżu Pałacu Prezydenckiego została otwarta. No, z tym był pewien problem ze względu na protesty, które się odbywają w stolicy Meksyku. No dobrze, ale teraz wracamy do spraw naszych, krajowych. Na pewno znają Państwo słynny utwór Wojciecha Młynarskiego Truskawki w Milanówku. No ja, słuchając tej piosenki, znakomitej zresztą, zawsze czuję ten zapach truskawek, cudowny zapach truskawek. I czy ten zapach truskawek istnieje dzisiaj? Za chwilę się o tym dowiemy.

0: Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja o smaku truskawkowym, bo przecież czerwiec kojarzy się nierozłącznie ze smakiem tych soczystych, czerwonych owoców. Sezon na te owoce właśnie się rozkręca, po nich będą wiśnie, czereśnie, maliny. Tyle, że z każdym rokiem producenci takich sezonowych produktów łapią coraz większą zadyszkę. Czy za kilka lat polska truskawka będzie towarem luksusowym albo tylko miłym wspomnieniem z dzieciństwa? Co zrobić, żeby tak nie było? O tym porozmawiamy sobie dziś, a w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i musimy się rozprawić z jedną rzeczą. Myślę, że będziemy oboje zgodni, że najlepsza polska truskawka z pola.
2: No jasne, że tak. Ale coraz rzadziej mamy do niej bezpośredni dostęp.
1: Dlaczego?
2: No, z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że my jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej oderwani od w ogóle tego, jak się produkuje warzywa czy owoce. Coraz rzadziej jesteśmy po prostu na polach, mamy kontakt z rolnikami. I handlem też owocami, no po prostu rządzą sieci, masowi dystrybutorzy, więc to wszystko odbywa się gdzieś poza nami.
1: Też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te truskawki w sklepach w zasadzie pojawiają się w ostatnich latach prawie cały rok. Nie zwracamy może uwagi, skąd one są, ale są.
2: Tak, i to jest też taki powód, dla którego właściwie coraz mniej zauważamy rozpoczęcie tego sezonu truskawkowego.
1: Bo kiedyś to było jasne. Przychodził czerwiec, parę tygodni do połowy lipca trzeba było się najeść
2: trochę wcześniej,
1: truskawek, tak?
2: Prawda? I potem koniec.
1: Mhm.
2: I potem mamy mrożonki i czekamy na następną partię owoców przez cały rok. Dzisiaj to też zanika, dlatego że mamy coraz więcej produktów importowanych. W Polsce w tym kontekście truskawek w ostatnich latach najbardziej upowszechnił się ten import z Egiptu. W związku z tym właściwie już po nowym roku te truskawki cały czas leży śnieg, a u nas one się już pojawiają.
1: No to mamy zdiagnozowane już dwa problemy. Import truskawek czy owoców z zagranicy, to że nie wiemy w ogóle, jesteśmy trochę oderwani od produkcji. Jeszcze jeden problem, czyli skutki zmiany klimatu, pogoda. W tym roku, w tym sezonie bardzo trudna dla plantatorów.
2: Problem z pogodą jest bardzo widoczny, dlatego że no po prostu te warunki uprawy owoców są coraz mniej przewidywalne. Rolnikom jest coraz trudniej w ogóle zaplanować sezon. A w przypadku owoców to jest też taka specyficzna działalność, że wystarczy jedna noc z przymrozkami, jakiś grad, jakaś gwałtowne opady deszczu, żebyśmy właściwie, żeby cały ten zbiór został zniszczony. No i to, co obserwujemy w ostatnich latach, to, że intensyfikują nam się te różne ekstremalne zjawiska pogodowe, rośnie ich częstotliwość. Czyli właściwie tak, mamy suszę od ponad dekady, która też, woda jest też bardzo ważna w tym kontekście truskawek, ale też w ogóle innych owoców czy warzyw. W tym roku mieliśmy bardzo dotkliwe przymrozki i one też były inne niż te w ubiegłych latach, dlatego że przymrozki zazwyczaj miały charakter taki punktowy. W tym roku były bardzo rozległe, objęły bardzo dużą część Polski. Właściwie...
1: Tak, to w zasadzie mówimy przymrozki, ale to były temperatury rzędu minus 9, tak, minus 10 stopni w maju nawet.
2: To był mróz. Z drugiej strony sezon wegetacyjny od paru lat rusza nam trochę wcześniej, więc wcześniej się te rośliny zaczynają rozwijać, wcześniej kwitnąć, więc tym bardziej no, są narażone na te konsekwencje pojawiających się niskich temperatur. Tak też było w tym roku. Także rzeczywiście uprawa truskawek czy innych owoców no, zaczyna przypominać jakąś rosyjską ruletkę. Czyli rolnik nie wie, czego się może spodziewać, co zgotuje mu pogoda. Do tego dochodzą mu jeszcze rosnące koszty produkcji. Dużo się mówi też w kontekście wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie o rosnących cenach nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. To także sprawia, no, że rolnik nie ma tej pewności co do tego, czy uda mu się w ogóle pokryć koszty przy sprzedaży swojego towaru.
1: Ci, którzy wciąż walczą, inwestują w jakieś różne zabezpieczenia, czy to w dodatkowe nawadnianie, czy w folię, którą przykrywają te owoce, żeby ochronić je przed mrozem, no to wszystko też zwiększa koszt produkcji.
2: Tak, zdecydowanie widzimy, że rolnicy muszą coraz więcej inwestować, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że nawet tego typu zabezpieczenia antyprzymrozowe,

0: wojskowe, to wszystko sprawdza się, ale tylko do pewnego stopnia, tak? Widzieliśmy w tym roku też sadownicy próbowali walczyć z niskimi temperaturami. Niektórym się udało, niektórym udało się częściowo, no ale to ryzyko po prostu jest i ono jest znaczące właśnie ze względu na nagromadzenie się i właściwie niekończący się kryzys pogodowy związany też z rosnącymi kosztami. Także to może zniechęcać rolników po prostu do uprawy, do decydowania się na tego typu działalność i też powoli zmniejszanie się tego areału upraw i liczby gospodarstw, które truskawkami się zajmują, obserwujemy.
1: No niestety tak, coraz mniejsza liczba rolników chce w tę rosyjską ruletkę, jak pani wspomniała, grać. Z danych wynika, że w 2020 roku truskawki uprawiano w blisko 43 tysiącach gospodarstwach na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W 2024 roku to już był areał 27 tysięcy hektarów, które obejmowały 31 tysięcy gospodarstw. No to jest spadek znaczny.
0: Rzeczywiście świadczy o tym, że rolnicy decydują się na, no, czy podążają za, jakby za rynkiem, za tym, co wydaje się na ten moment produkcją opłacalną. No i to czasami jest, bywa oczywiście ślepy zaułek, tak? To też obserwujemy, że mamy takie cykle, kiedy jest z jednej strony, w tym roku na przykład mieliśmy tak z ziemniakami, że było bardzo dużo ziemniaków, więc były problemy z ich sprzedażą. Najbezpieczniejszą strategią zawsze jest różnicowanie, jest dywersyfikacja tych upraw, nie stawianie wszystkiego na jedną, dlatego że no właśnie w razie jakiejś takiej sytuacji pogodowej, czy też zwiększonej podaży na rynku danego produktu, to po prostu ta cena potem staje się bardzo niekorzystna.
1: Choć no jeśli mówimy o owocach, jeśli mamy ich więcej, no to te zawsze, jeżeli się nie sprzedadzą w sezonie, można sprzedać czy na cele przetwórcze, czy na mrożonki.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o truskawki, to ma, ale też o inne owoce, to mamy ten element i przetwórstwa, i mrożonek. I Polska tutaj też była takim potentatem, ale to też się powoli zmienia. Wspomniałam wcześniej o tym przykładzie Egiptu. No, rośnie znaczenie tego handlu międzynarodowego, obrotu tymi towarami. No i te produkty importowane coraz częściej po prostu zastępują nam, są tym towarem, który potem no właśnie jemy zimą, czyli to są produkty spoza Polski.
1: To też garść danych od państwa. W sezonach 2015-16 produkcja mrożonych truskawek w Polsce przekraczała 100 tysięcy ton. W sezonie 2024-2025 to było już około 55 tysięcy ton. No to jest spadek o prawie połowę.
0: No tak, to pokazuje, jak bardzo dynamicznie zmienia się rynek. Musimy mieć świadomość tego, że zmiana klimatu przeobraża nam w ogóle produkcję żywności na całym świecie. Czyli te regiony, w których jeszcze jakiś czas temu dana uprawa na przykład była niemożliwa, czy mniej opłacalna, no teraz jeżeli jest tam cieplej, no to wtedy i bardziej stabilizują się te warunki pogodowe, no to wtedy te kraje na dany produkt i produkcję danego towaru stawiają. To oznacza, że jeżeli jesteśmy w takim ciągłym procesie przeobrażenia, to jest dodatkowy ten czynnik ryzyka, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt dokładnie nie śledzi tego i nie jest w stanie, w jaki sposób na przykład produkcja truskawek wygląda właśnie, nie wiem, w krajach Afryki, czy krajach basenu Morza Śródziemnego. To jest kolejny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. Myślę, że rolnicy już biorą to pod uwagę, kiedy myślą o produkcji na dany sezon.
1: To jak w takim razie do tej produkcji powinni podchodzić, żeby przynajmniej jakoś częściowo zabezpieczać się przed takimi skutkami?
0: Powiedziałabym, że musimy postawić na dwie rzeczy. Z jednej strony, ze względu na zmiany klimatu, my potrzebujemy krajowej adaptacji, strategii adaptacji do zmiany klimatu, obejmującej także rolnictwo. I nie chodzi tutaj tylko o reagowanie na kryzysy, bo cały czas jesteśmy po prostu w takim trybie, tylko chodzi o zmianę sposobu produkcji. Co to oznacza? Oznacza to na pewno współpracę z przyrodą. Przyroda jest naprawdę najlepszą takim zabezpieczeniem dla rolnika, bo jeżeli on zadba o bioróżnorodność, o zawartość próchnicy w glebie, glebie, o kwestie retencji krajobrazowej, o postawienie na uprawy odporne na suszę, czy właśnie tę dywersyfikację, o której mówiliśmy wcześniej, no to jest bezpieczniejszy. Nie mówię, że bezpieczny, ale to na pewno jest pomocne. I my takiej krajowej strategii nie mamy.

0: My, no toczą się prace w ogóle nad strategią adaptacji do zmiany klimatu, no ale my tych rozwiązań potrzebujemy już, na teraz. Potrzebujemy przemyśleć jakby ten system właśnie pod kątem zabezpieczeń, a nie ciągłych rekompensat z tytułu zdarzeń, bo nawet w tym kontekście przymrozków dopiero co skończyły się wypłaty rekompensat za ubiegłoroczne straty i my płynnie przechodzimy już jakby w kolejny cykl analogiczny. A drugim wątkiem jest skracanie łańcuchów dostaw. Produkcja owoców jest bardzo specyficzna. To są produkty, które bardzo szybko się psują, które nie mogą gdzieś tam dłużej leżeć w magazynach czy chłodniach. Pewnie mogą, jak je odpowiednio zabezpieczymy, ale może niekoniecznie to jest dobre.
1: No i nie będą też takie dobre dla
0: jakości danego produktu, dla jego świeżości. Więc musimy działać dwutorowo. To jest bardzo ważne. Znaczy, często to podkreślamy, że my na to polskie rolnictwo patrzymy w taki sposób całościowy. Nie możemy tego robić. To znaczy potrzebujemy odrębnych strategii działań dla produkcji krajowej, która właśnie ma docierać jak najbliżej konsumenta i oddzielnej dla tej produkcji, która no, dzieje się na tych rynkach międzynarodowych. Tak? I bardzo jasno dostosować jakby do właśnie tego nasze działania. Bo my zaniedbaliśmy tę sprawę krótkich łańcuchów dostaw. To też pokazują statystyki, że w Polsce średnio deklaruje tę sprzedaż w krótkich łańcuchach 3% rolników, a średnia europejska to jest 15%, więc no naprawdę te dysproporcje są ogromne. Widzimy, jak duży jest tutaj potencjał do wykorzystania i to jest ta szansa, właściwie wracam tutaj do początku naszej rozmowy, na to, żebyśmy my jako konsumenci no właśnie mogli sięgać po tę truskawkę prosto z pola.
1: Tylko, że więksi gracze na rynku, duże sieci handlowe raczej tym nie są zainteresowane, więc gdzie w takim razie szukać pola do działania?
0: Oczywiście sieci nie są tym zainteresowane, bo sieciom zależy na równych, stałych dostawach towaru, więc im bardziej opłaca się współpracować z dużymi producentami. Jeśli mamy producenta małego, mniejszego, średniego, no to właśnie odpowiedzią są te krótkie łańcuchy. Czyli co my tutaj mamy? Mamy albo sprzedaż bezpośrednią, albo rolniczy handel detaliczny, ale ważna jest tutaj też współpraca producentów ze sobą. Wiemy, że z tym mamy problem, ale być może też dlatego, że my za mało uwagi poświęcamy budowie takiej infrastruktury żywnościowej na poziomie lokalnym, regionalnym, takiej infrastrukturze, która umożliwiałaby w łatwy sposób, no właśnie, przetwórstwo tego towaru, jego dystrybucję, dystrybucję też do szkół, przedszkoli, tak żeby ten towar nie musiał daleko jechać. Czyli to jest kwestia no po prostu niezbędnych działań, jeżeli chcemy mieć dostęp do lokalnej, sezonowej, świeżej żywności. Paradoksalnie my do tej żywności mamy coraz gorszy dostęp. No i to po prostu absolutnie trzeba zmienić.
1: A czy rolnicy też sami trochę nie powinni przejąć inicjatywy i właśnie no, wychodzić z jakimiś takimi nowymi pomysłami? No, tak do głowy mi przychodzi, jeśli chodzi o truskawki czy inne sezonowe owoce, to taka sprzedaż przy drodze nawet, prawda? Jak się jedzie gdzieś nieraz przez regiony, które są takimi owocowymi zagłębiami, no to są tabliczki na płotach. Świeże owoce, świeże truskawki.
0: Oczywiście, to jest jakaś jedna ścieżka, ale ja bym powiedziała, że my w ogóle próbując rozwiązać czy rozwinąć ten temat krótkich łańcuchów dostaw, stawiamy przede wszystkim na rolnika. Znaczy wymagamy od niego, żeby on lepiej sobie radził z tym marketingiem, komunikacją, żeby pełnił te różne funkcje. A za mało uwagi poświęcamy na zbudowanie odpowiedniego rynku zbytu, którego on już sobie sam nie zapewni. Więc nieważne, jak wspaniały byłby pod względem nie wiem, marketingu, umiejętności też komunikacyjnych rolnik, pewnych rzeczy on sam nie przeskoczy. I to jest ten moment, w którym potrzebujemy i działań z poziomu samorządu lokalnego, i działań z poziomu państwa.
1: Czyli on no, nie zapewni sobie miejsca sprzedaży w mieście, jeżeli ma dobry produkt, no musi to miejsce wyznaczyć miasto, żeby to był handel legalny, a nie gdzieś tam przy ulicy, na które będzie krzywo patrzyła Straż Miejska.
0: Tak, to jest ważne też z perspektywy konsumenta, dlatego że konsument chce wiedzieć, od kogo kupuje dany produkt. Polski konsument, jeżeli wie, że jest to produkt od rolnika bądź od handlarza, bo to też nie jest nic złego. Rolnicy mogą też od siebie skupować dany produkt i potem go sprzedawać. Znaczy jeden z nich, a nie wszyscy, którzy zajmują się tą produkcją i to też jest okej. Chodzi tylko o to, żebyśmy my jako konsumenci mieli taką bardzo czytelną informację. Bo to jest taka przyczyna często takiego obniżonego zaufania właśnie do sprzedaży w ten sposób. I co to znaczy? Jeżeli będziemy mieli

0: infrastruktury, jeżeli będziemy mieli targowisko, którego zarządca będzie w jasny sposób oczekiwał od sprzedających takiego komunikatu i oni będą go zamieszczać, to też buduje wiarygodność danego miejsca, no i przyciąga tych klientów, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że polski konsument naprawdę nie zwraca uwagi tylko i wyłącznie na cenę czy promocję. My oczekujemy jakości, świeżości, tylko potrzebujemy takich formatów i takich sposobów sprzedaży danych produktów, w tym owoców, do których mielibyśmy dostęp i do których mielibyśmy zaufanie. I na to trzeba postawić.
1: Trochę to, co zadziało się w ostatnich tygodniach dzięki nowym przepisom w sklepach, gdzie jest obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia danego produktu, jeśli mówimy o owocach i warzywach. W sklepach się pojawiły flagi, na przykład no, przy truskawkach jakiś czas temu to jeszcze była Hiszpania na przykład albo Grecja, bo naszych truskawek nie było. Jaki problem, żeby takie oznaczenie pojawiło się rzeczywiście na targowisku, tak? Informacja, z jakiego gospodarstwa jest dany produkt.
0: Nie ma żadnego problemu, to jest kwestia po prostu sposobu organizacji danego miejsca. No też wiemy, że wiele targowisk czeka na jakiś wypomysł na siebie, tak? Bo wiemy, że i ludzie, którzy tam sprzedają, to jest taka grupa starzejąca się, więc to jest znowu ten moment, kiedy my musimy zadbać o te miejsca. I widać, że na przykład Kraków jest właśnie takim miastem, który w ogóle podchodzi do tematu rozwoju targowisk strategicznie. Czyli nie patrzy tylko na to, co tam będzie się działo pod kątem administracji, zarządzania, tylko właśnie tego, jaką te różne targowiska, których tam jest no, kilkanaście, mogą pełnić. One są różne, mają różną historię, na różny asortyment stawiają, ale chodzi o to, żebyśmy mieli tutaj jasność, że nie wiem, to są miejsca, gdzie mamy tylko i wyłącznie lokalnych producentów, którzy przyjeżdżają tam z odległości, nie wiem, 100 do 150 kilometrów. I to wtedy taka jasna strategia, też może za tymi działaniami się jasna strategia komunikacyjna, która no, będzie bardzo ważna z perspektywy konsumenta. I myślę, że jakby to samo powinny zrobić inne duże miasta.
1: A czy rolnikowi łatwo, tak jak pani wspomniała chwilę temu, że trzeba się dostosowywać do zmieniającego się klimatu, stawiać może na dywersyfikację upraw. No ale jak ktoś ma na przykład duży sad i opiera tylko produkcję na tej produkcji owoców, dajmy na to jabłek czy gruszek, bardzo trudno się no, jednak w takim przypadku przestawić.
0: Tak, to prawda. Chodzi o to, że my przez lata stawialiśmy na tą jednolitość, tak? I właśnie na te monokultury, więc jest tak, że rolnicy dostosowali się do tego trendu. Tylko, że widzimy, no, że po prostu przy obecnej sytuacji wiąże się z tym bardzo duże ryzyko. No i tego ryzyka nie bardzo mamy jak zminimalizować, tak? Bo umówmy się, firmy ubezpieczeniowe też no, coraz mniej przychylnym okiem patrzą na tą działalność rolniczą, w tym sensie, że ona po prostu powoli staje się taka nieubezpieczalna. No więc
1: ze względu na to rosnące ryzyko.
0: Tak, no więc jakie mamy rozwiązanie? Trzeba szukać i zastanawiać się przede wszystkim właśnie co, jakiego typu uprawy w tym bardzo zmieniającym się i dynamicznym otoczeniu będą dawały jak największą stabilność. Ale no, polska produkcja jest oparta przede wszystkim o zboża. Mamy niedobór warzyw i owoców. Niedobór pod kątem zapotrzebowania nas jako populacji. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że z jednej strony my budujemy sobie jakieś takie oczekiwania, że polski konsument to będzie się odżywiał zgodnie z piramidą, jadł odpowiednią ilość warzyw i owoców, a z drugiej strony no, ta produkcja gdzieś tam idzie swoim własną ścieżką i bardziej dostosowuje się do trendów międzynarodowych niż potrzeb zdrowotnych Polek i Polaków. Także no, nie może być tak, że na tym poziomie lokalnym do szkołom tak trudno jest zorganizować te dostawy żywności od rolników. To jest po prostu no, paradoks. Musimy to zmienić.
1: Trzeba to zmienić i dużo w tym zakresie jest do zrobienia, ale ma pani nadzieję, że w kolejnych latach, no właśnie, czy ta truskawka, czy malina, czy potem pierwsze jabłka, papierówki nie zostaną wspomnieniem tylko z dzieciństwa?
0: Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko, zwłaszcza, że stoimy w tym momencie, kiedy znowu grupa rolników starzeje się, czyli to jest moment, w którym młodzi przejmują gospodarstwa i młodzi też muszą mieć tę perspektywę. I oni, no...

to, co widzą, nie jest obrazem optymistycznym. Dlatego to jest właśnie moment, w którym naprawdę my te perspektywy rozwoju rolnictwa w Polsce musimy stworzyć. Jeśli tego nie będzie, to jest ryzyko, że czy te truskawki będą, one skądś do nas zawsze trafią, ale to będą w mniejszym zakresie.

0: Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt była moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Najbliższa wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie będzie okazją do ważnych rozmów, mówił na naszej antenie prezydencki doradca Szymon Stachowiak. Prezydent ma udać się do Stanów Zjednoczonych w niedzielę, kiedy to Donald Trump będzie obchodzić 80. urodziny i organizuje z okazji 250. rocznicy powstania kraju galę MMA przed Białym Domem. Takie wizyty to także ważny element dyplomacji, podkreślał Szymon Stachowiak.
13: Nie lecimy sobie pooglądać gali, tylko jest to zawsze element do bardzo ważnych rozmów, do zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej. Przecież to jest oczywiste, że tam się będą rozgrywały niezwykle ważne tematy w kuluarach. To oczywiste, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie podnosił temat kwestii wojsk amerykańskich w Polsce, wróci temat, który zabiegamy odnośnie kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
12: Z dystansem do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie podchodzi strona rządowa. Nie spodziewam się po niej niczego, powiedział Donald Tusk. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego i rozpoczyna pracę w nowym składzie. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oznacza to przywracanie prawidłowego funkcjonowania stojącej na straży niezależności sądów KRS.
14: Przywracamy pierwszy filar, który jest niezwykle ważny dla obywateli. Mam nadzieję, że to uruchomi niekwestionowane już nominacje sędziowskie i że będziemy mogli przyspieszyć postępowania w sądach. Bardzo się z tego cieszę.
12: Nowym przewodniczącym Rady został sędzia Dariusz Zawistowski. Minister Sprawiedliwości liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi pierwszych 50 sędziowskich wakatów. Kibice narzekają na godziny niektórych meczów, które będą rozgrywane na mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Fani futbolu przygotowują się na mecz otwarcia, w którym zmierzą się Meksyk i Republika Południowej Afryki. Czy kibice są gotowi oglądać także te mecze, które będą odbywały się nad ranem polskiego czasu? O to pytał ich Maciej Szafer.
15: Zamierzam, ale tylko o tych rozsądnych porach, czyli tych takich korzystnych dla Europejczyków, 19-21.
16: Wie pan, raczej chyba nie.
17: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
16: Nie, dlatego wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
18: Przeanalizowałem sobie terminarz z uwagi na to, że no, jestem sympatykiem futbolu, natomiast pory są ewidentnie nieeuropejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
12: Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00. Z mojej strony to już wszystko. Kolejne informacje.

0: O 20.00 przedstawi je Ewa Worobiec.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Wakacje tuż, tuż i na urlop czekają rodzice, ale też czekają dzieci. I te najmłodsze również, czasami naprawdę bardzo malutkie. No właśnie, jak uchronić te najmłodsze pociechy przed tym, co na wakacjach może je spotkać? Infekcje, bakterie, różne nieprzyjemne przypadki. I jak ochronić rodziców przed tym, żeby dzieci nie zachorowały? O tym już za chwilę w samym zdrowiu.
3: Samozdrowie.
4: Dobry wieczór w audycji Samozdrowie. Wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Proszę Państwa, lato przed nami, lato, wakacje, cudowny czas podróżowania, przemieszczania się, korzystania ze słońca, z morza i wiele planów, zwłaszcza planów dotyczących takich wspólnych, rodzinnych wakacji. No a jeśli rodzinne wakacje, to i wiele obaw. Obaw dotyczących podróżowania z dziećmi, zwłaszcza tymi małymi. Są dwie szkoły. Jedni uważają, że podróżować to można z dzieckiem, które już w ogóle coś zapamięta z tych podróży, doceni zwiedzanie, chodzenie po muzeach, a inni jak najbardziej chcą zachować to swoje życie. Jeśli lubili do tej pory podróżować, to chcą włączyć do tego dzieci nawet malutkie. Czy jest jakaś taka granica, kiedy podróżowanie z dzieckiem jest zalecane albo już możliwe, albo taka magiczna granica, która mówi nie, to za mały obywatel, żeby wsiąść do samolotu i lecieć na drugi koniec świata?
5: Oj, na szczęście nie ma. Wszystko, znowu chciałbym się powiedzieć, jest ale i wszystko zależy. Drodzy Państwo, oczywiście, jeżeli to jest rodzic, który jest podróżnikiem i robi to od zawsze, ma to we krwi, to po prostu no, dochodzi mu nowy członek rodziny, który musi się zająć i ten niemowlak, z którym pojedzie, jest pewnym nowum. Chociaż ja zawsze się śmieję, bo ja tutaj oczywiście jestem bardzo pro, jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci w podróż i podróż z dziećmi, bo to mimo wszystko cały czas buduje tą świadomość i kształtuje tych dzieciaków do tego, że rzeczywiście ta podróż jest już w tym DNA, także zdecydowanie jestem za tym.
4: Czyli rodziny nomadów podróżujące z dziećmi w chustach, z walizkami.
5: Dokładnie, teraz tym bardziej rodzice mają tyle usprawnień, że chodzi o podróżowanie i do samolotu i wózki i właśnie te chusty, różne sposoby na to, żeby łatwiej było i dziecku, i rodzicowi, więc wcale już teraz nie jest tak źle. Natomiast oczywiście, jeżeli to będzie rodzic, który chciałby wystartować jakoś do tej pory specjalnie, szczególnie przy takich dalszych podróżach, jakichś tropikalnych, tak, no nie jeździli, nie byli i nagle gdzieś tam chcieliby wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, ze swoim maluszkiem, no to tu bym się zastanowił, faktycznie, tak. Ja uważam, że jeżeli chodzi o podróżowanie wtedy z dzieckiem, najlepiej lecieć przede wszystkim w miejsce, gdzie już byliśmy, to też jest łatwiej. Bo im mniejsze dziecko, tym nam będzie swobodniej, wiemy, gdzie się poruszyć, jak postąpić, gdzie ewentualnie trzeba byłoby podjechać, jeżeli jakaś tam pomoc lekarska mimo wszystko byłaby potrzebna. A to musimy właśnie bardzo mocno też uwzględniać w sytuacji, gdy wybieramy miejsce tej podróży, tak? Bo jeżeli to będzie Afryka, to będą zupełnie inne historie. Jeżeli to będzie podróż do Paryża, to też będzie zupełnie inna historia, tak? Więc tutaj to będzie miało bardzo duże znaczenie, więc tych składowych oczywiście jest całe mnóstwo, ale tak podsumowując, zdecydowanie jestem za tym, żeby podróżować z dziećmi. I zawsze rodzicom mówię, że paradoksalnie łatwiej jest podróżować z tym dzieckiem, które jeszcze nie chodzi i za dużo nie mówi, jak ja to się śmieję.
4: Bo ale wtedy, płacze w samolocie dosłownie, i wszyscy patrzą.
5: To wtedy mają, muszą się bardziej martwić pozostali, tak jak ja to mówię, nie wy. Ale zupełnie serio, zdecydowanie tu jest ta opcja łatwiejsza, bo jak wchodzimy w etap tego, ja to też uwielbiam to określenie, ale minionka, czyli po prostu tego dwulatka, który biega i mówi po swojemu, no i pakuje wszystko do buzi. No to tutaj mamy faktycznie większy kłopot, tak? Bo na takim 6-miesięcznym dzieckiem, jeżeli sobie jedziemy, jest przykładowo karmione piersią, to już w ogóle mamy problem rozwiązany, jeśli chodzi o ożywienie, więc nie dochodzą nam żadne dodatkowe rzeczy, no poza tym, że jesteśmy po prostu w ładnym miejscu w tropikach i tak dalej, tak? Natomiast rzeczywiście już takim 2-4-latek, no tego lubi, tego nie lubi, tam to weźmie, tak? Każda mama wie, jak to wygląda w domu, co się podoba, co nie, że jest awantura, bo jabłko, bo przekrojone na pół, a miało być na trzy części i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście się uśmiecham, bo przecież każda ma

0: Ma zdaje sobie z tego sprawę, że tak to po prostu jest. No i teraz to musimy przełożyć na tą podróż, tak? Gdzie już nie ma tych wszystkich składników, które byśmy chcieli, nie wszystko jesteśmy w stanie zabrać. No i się pojawiają ograniczenia. I tu jest rzeczywiście większe wyzwanie, o którym trzeba pamiętać w takiej podróży, niż jak gdyby cała ta reszta. Musimy pamiętać o historiach typu niesanitarna woda, tak? No bo przecież będąc w krajach afrykańskich, czy na północy Ameryki Południowej. Ja tu podaję oczywiście przykłady tylko regionów, ale no, to są miejsca, gdzie my musimy być świadomi tego, że i opieka zdrowotna będzie ograniczona, tak, bo to też jest bardzo ważne. Więc nawet jeżeli byłoby potrzeba skonsultowania się z lekarzem i pojedziemy do takiego szpitala, to to też nie będzie szpital europejski. Tak? Zawsze musimy o tym pamiętać.
1: No to zaraz będziemy mówić o takim ABC podróżowania z dzieckiem. Co zabrać? Co to taki absolutny must have? Co trzeba zabrać, nie wiem, jako apteczkę? Co zabrać z dokumentów, jak się zabezpieczyć. Nie zabezpieczymy się przeciwko wszystkiemu, co
0: oczywiście,
1: się może
0: tak
1: wydarzyć.
0: Ja myślę, że pierwsza rzecz, która w takim momencie wybrzmiewa, to jest na pewno kontakt do swojego lekarza. I tutaj mówię to zupełnie serio, bo to jest pierwszy element, który ułatwia nam funkcjonowanie, nawet jeżeli jesteśmy za granicą, bo nawet jeżeli tam na miejscu pojawimy się i będziemy potrzebowali pomocy, może się też pojawić bariera językowa. My nie wszystko możemy w języku zrozumieć. Tak? To jest język medyczny, czasem specyficzny. My sami możemy mieć trudności z opisaniem swoich objawów, tak czy u dziecka. To są już takie słowa, które gdzieś tam czasem są bardziej specjalistyczne, czy nawet w takim slangu. Więc zaczynają się takie bariery też dodatkowo, o czym też często nie myślimy. A taki telefon do swojego pediatry, czyli teleporada, jak ja to mówię, wideo teleporada, przecież teraz to są fenomenalne możliwości. To już jest pierwszy element, który sprawia, że naprawdę rodzic ma dużo większy komfort, bo wtedy dostaje informacje od lekarza wprost, czy jednak musi jechać do tego szpitala, czy można spróbować zrobić coś więcej. I właśnie tu przydaje się dobrze przygotowana apteczka podróżnika, tak? Szczególnie z dzieckiem, bo rzeczywiście lekarz czy medycyn podróży, czy myślę, że tutaj o podstawowe elementy można też przecież zapytać pediatrę, podpowie nam właśnie też między innymi, jakie leki powinniśmy ze sobą wziąć. Tu oczywiście chodzi o podstawy, bo przecież no, my nie weźmiemy tam ze sobą pół apteki, bo i tak będzie nam ciężko to przewozić, bo za chwilę będziemy mieli kontrolę, czy czegoś nie przewozimy za dużo, tak? Więc to niestety też nie jest takie proste, ale ważne jest to, żeby przygotować sobie taką apteczkę w postaci takich podstawowych produktów, jakieś probiotyki na wypadek właśnie problemów jelitowych, kwestie dotyczące jakieś przeziębienia, tak, czyli czyszczenie nosa, nawilżające jakiś spray, czy spray do gardła. No to są wszystko takie rzeczy, które nam się mogą wydarzyć w zależności od tego, czy dziecko w związku z klimatyzacją będzie miało jakieś problemy z układem oddechowym, czy właśnie w związku z jedzeniem jednak jakaś tam jelitówka się przeplącze, ale warto...
1: A leki przeciwgorączkowe?
0: Właśnie, dokładnie do tego tak. Chciałem też powiedzieć, bo tak samo, no to leki przeciwgorączkowe, to jest podstawa. Oczywiście wszystkie preparaty dotyczące dezynfekcji, plastry, jakieś tam bandaże, tak? No to są historie, które naprawdę się wydarzą, bo to jest kwestia tego, jak często bardziej bym powiedział, niż czy. Szczególnie z dzieckiem, które już biega, hasa i po prostu no wiadomo, że w domu o coś może uderzyć, a tam zrobi to dwa razy, tak? I niestety tak jest.
1: Już chciałam zapytać o antybiotyki na wszelki wypadek. Antybiotyk uniwersalny.
0: Właśnie. Uwielbiam zawsze to pytać ze strony rodziców i to jest zawsze trudne. Ale rodziców, których ja wysyłam, też jesteśmy wtedy właśnie w kontakcie i często godzę się na to, żeby rzeczywiście wystawić ewentualnie jakieś te, które dadzą nam jakąś, w jakimś kierunku ochronę. Nie ma czegoś takiego jak w pełni uniwersalne. Tak oczywiście my możemy mieć pewne szanse na to, że utrafimy, czy będzie nam przydatne akurat w danym momencie, ale to po to właśnie wtedy jest ta konsultacja z lekarzem. Uważam, że to jest fajna taka teleporada, bo mamy jakiś zapas leków, które na receptę nam wystawił właśnie lekarz i wtedy on zadecyduje, tak, które podamy, kiedy i tak dalej. Więc to są fajne rozwiązania. Na pewno przydaje się inhalator. To też już jest taki sprzęt, który właściwie z automatu w wyposażeniu każdego rodzica ma wrażenie. Tym bardziej, że one teraz są takie poręczne, tak, bo to są dosłownie te do trzymania w ręku o długości tam około 10 cm, więc bardzo przydatne urządzenia. Więc wówczas też mamy możliwość włączenia jakiejś inhalacji, właśnie możemy sobie jakiś lek nawet wziąć na wypadek na przykład jakiegoś ostrego zapalenia krtani i tak dalej, i tak dalej. No parę tych możliwości. Oczywiście my, tak jak pani doktor powiedziała, na wszystko nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, tak? My możemy, jeżeli mamy dziecko, które ma większe ryzyko, nie wiem, anginy. Wiemy rzeczywiście, że częściej nasz pacjent łapie taką anginę, no to możemy przygotować tego rodzica, tak, na te leki. Czy wiemy, że na przykład większe ryzyko zapalenia krtani, też możemy przygotować takie leki, tak? Nie mówię oczywiście o pacjentach, którzy mają choroby takie współistniejące, czyli astmatycy na przykład. No oni muszą swoje leki wziąć. Tu zresztą też ciekawa uwaga, że zawsze trzeba wziąć zestaw razy dwa.
1: Dlaczego?
0: Jeden, no właśnie, to już z praktyki też absolutnie podpowiadam. Jeden, który mamy w bagażu podręcznym, zapakowany oryginalnie i najlepiej z receptą, bo z zaświadczeniem od lekarza.

0: medycyny podróży, bo to też może mieć znaczenie w kontekście przewożenia, a drugi zapas, który mamy w bagażu, który rzucamy do luku bagażowego, żeby nie zrobić tego błędu, że właśnie jak mamy jakieś tam butelki, na przykład jakiegoś syropu czy coś, no to wrzucamy do dużego luku i później się okazuje, że nam bagaż na chwilę zginął.
1: A właśnie, tu mi się przypominają historie z dziennikarskiego punktu widzenia, gdy coś się wydarzało w jakimś kraju, samolot, nie odlatywały samoloty, coś się działo, strajk linii lotniczych, tak? I nagle koczujący turyści, właśnie, którzy mówią, czego im zabrakło, tak, leków dla dzieci, pieluch, no i zawsze brakuje też, że nie mają już pieniędzy, ale już pomińmy to, ale zawsze brakuje to jest taki brak, nie ma leków, dostępu do leku.
0: Dokładnie i my musimy się na to przygotować, ja też mam pacjentów dorosłych, którzy się z tym borykali, pacjenta, który poleciał do Jordanii i no właśnie dzwoni na teleporadę, co ma zrobić, jak sobie poradzić, bo no bierze leki na nadciśnienie, na cukrzycę, a leki zostałyby w dużym bagażu i się okazało, że pomylili bagaże i bagaż poleciał gdzie indziej. Więc te historie mam absolutnie i to jest rzeczywiście zawsze trudne. Pamiętać trzeba o tym, że nie zawsze recepta, a właściwie raczej powiedziałbym odwrotnie, najczęściej recepta lekarza z Polski nie zadziała. To też jest bardzo ważne. W różnych krajach oczywiście są różne obostrzenia. W Europie w miarę myślę, że już teraz na podstawie tej recepty po prostu trzeba będzie przedrukować, dostaniemy lek. Będąc za granicą, tu już jest sprawa troszkę trudniejsza. Czasem może na pomoc farmaceuta po uprzejmości i mając jakiś dokument od lekarza z Polski zgodzić się po prostu na wydanie jakiegoś leku i wypisać receptę farmaceutyczną. I jak najbardziej też mam tą przyjemność, że pracuję w różnych krajach na świecie przy różnych projektach, więc rzeczywiście sporo tych systemów udało mi się zobaczyć i w miarę to działa. Nie mogę powiedzieć, że nie. Rzeczywiście, że w takich wyjątkowych sytuacjach raczej nikt nie jest traktowany, że po prostu chce wyłudzić jakieś leki, tylko realnie potrzebuje leku czy na nadciśnienie, czy na astmę, no to nie są leki, które przecież nie wiadomo, co miałoby zrobić. Więc tutaj tak, jak najbardziej możemy też wtedy taką pomoc dostać, ale to nie jest takie proste. To jest tylko i wyłącznie za zgodą i uprzejmością tak naprawdę farmaceuty. Bardzo bym zwrócił uwagę pacjentom, którzy mają problemy na przykład psychiatryczne, bo tutaj rzeczywiście już z tymi lekami mamy bardzo dużo ograniczeń, bardzo dużo problemów, więc wcale to nie jest tak, że pacjent, który ma ADHD i bierze leki na ADHD, będzie miał łatwość z zabraniem nawet ze sobą tych leków, a co dopiero otrzymaniem ich na miejscu, tak? Więc tych rzeczywiście zagadnień, także my mówimy oczywiście o tych małych dzieciach, ale pamiętajmy, no przecież my też jedziemy, też mamy różne swoje problemy zdrowotne i musimy o tym pamiętać. Więc on to rzeczywiście historie bardzo istotne, więc ta apteczka podróżnika, pomimo tego, że to jest takie hasło bardzo ogólne, tak wydawałoby się, no co tam, plasterki mam wziąć, no spray na komary. Oczywiście to są też te rzeczy, które musimy brać. Lecimy sobie do Afryki, musimy brać leki przeciw malarii, tak? I tak dalej. Więc tych rzeczy, które będziemy mieli, w zależności od tego też, w jaki region świata jedziemy, no trzeba pamiętać, żeby ze sobą zabrać. I tutaj rzeczywiście warto, żeby taka konsultacja się odbyła. Tak jak wspominałem na początku, jeżeli są to rodzice, którzy podróżują, znają realia też danego kraju, to jest zupełnie inna ścieżka, bo wiedzą, jak postępować, wiedzą ewentualnie, gdzie się zgłosić. Zawsze jest to łatwiejsze. Nowe miejsca są dla nas dodatkowym stresem, tym bardziej, gdy będziemy mówili o sytuacjach jakichś trudnych, że coś wydarzyło się ostrego, tak, mam jakiś wypadek, nadepnęliśmy na jeżowca w wodzie i tak dalej, to są kolejne problemy, które zaczną się pojawiać, o czym nie myśleliśmy wcześniej, tak, bo to nas nie dotyczyło. Oparzenie słoneczne, to też jest taki moment, gdzie no ten lek na oparzenie jakieś takie ostrzejsze warto byłoby mieć, bo nie tylko oczywiście filtry przeciwsłoneczne, o których powinniśmy pamiętać, a u dzieci, no to już w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jechać bez filtrów. Natomiast no niestety może też dojść mimo wszystko do oparzenia, więc wtedy też znowu albo będziemy panikować, albo mamy coś w apteczce, co możemy na receptę zabrać ze sobą i już mamy jak gdyby to postępowanie.
1: Więc pytam o szczepienia.
0: Właśnie,
1: czy tak każda podróż z dzieckiem powinna być poprzedzona wielomiesięcznymi jednak przygotowaniami? No bo jeżeli będą dwie czy trzy dawki szczepionki, no to musimy planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
0: Tak, i tu rzeczywiście tak. Dzieci oczywiście mają te szczepienia podstawowe wykonane, więc tu troszkę ta ścieżka jest łatwiejsza, ale w przypadku już tropików, no czy tych krajów takich rzeczywiście rozwijających się, dochodzą nam szczepienia na choroby tropikalne tam na miejscu. Tak, i tu absolutnie już to przygotowanie jest ważne. No niestety często zdarzają się historie pacjentów last minute, jak ja to mówię, to rzeczywiście dosłownie, bo wtedy ten pacjent, no za tydzień lecimy do Kenii. No i doktor ratuj, tak? Więc no to też jest oczywiście trudne, bo przecież pamiętajmy też o tym, że jest część szczepionek, które zadziała dopiero po 10 dniach od podania. To mamy też taki limit. Ale oczywiście wszystko będzie zależało też od charakteru i czasu wyjazdu. Bo jeżeli my jedziemy na tydzień na Zanzibar, no to wiadomo, że w tym czasie szczepionka nie zadziała. Ale jeżeli będziemy 3 tygodnie na objeździe po Afryce, to nadal będzie warto ją zrobić, tak, bo ona zdąży zacząć działać. Więc to też będzie zależało od tego oczywiście charakteru, jaki mamy pomysł na to zwiedzanie i jak długo po prostu w danym miejscu też planujemy przebywać. Więc tu tak, natomiast oczywiście taka optymalna pora i to powinno wybrzmieć.

0: na przygotowanie się do podróży to jest 8 tygodni. To jest taki czas, gdzie faktycznie powinniśmy już zgłosić się do lekarza. I tu fajnie pani dyrektor zaznacza taką rzecz, która padła w pytaniu. Przy każdej podróży z dzieckiem powinniśmy się zgłosić do lekarza, uważam. I to absolutnie, nawet jeżeli zgłosimy się do swojego pediatry i pediatra poprosi, żebyśmy jednak skonsultowali się z lekarzem medycyny podróży. I wiem, że to jest ograniczony zasób, jeżeli chodzi o tą grupę specjalistów. No to warto po prostu skorzystać znowu z takiej fajnej formuły, którą jest teleporada. Tak? Bo tutaj tak naprawdę wtedy ten dostęp jest łatwiejszy, bo my nie musimy wtedy fizycznie pacjenta zbadać, ale możemy sobie ustalić, jakie ewentualne zagrożenia, na co trzeba się przygotować, co trzeba ze sobą zabrać, bo jeżeli będziemy chcieli jechać na safari będąc w Kenii, no to musimy pamiętać o wściekliźnie. Jeżeli będziemy chcieli jechać i wejść sobie na pola ryżowe w Wietnamie, będziemy musieli pamiętać o wężach, które są śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. Więc tych tematów i zagadnień jest całe mnóstwo. Już nie mówiąc oczywiście o historiach dotyczących zwierzątek, które sobie żyją w wodzie, typu meduzy i tak dalej, więc no naprawdę tych zagadnień jest całe mnóstwo.
1: Czy zwykłych, popularnych kleszczy, o których mieliśmy okazję rozmawiać niedawno.
0: Więc jak najbardziej, to nie chodzi o to, że ja straszę. Zawsze moi znajomi się śmieją, że ze mną to jest ciężko jechać w podróż, bo po prostu za dużo rzeczy człowiek wie, tak tu nie wejdę, tu nie stanę, bo tutaj węgorek, tu na piasku jednak bez butów nie chodzę. No ale później ja to zawsze mówię, po co sobie dodatkowy bagaż przewodzić w postaci jakiejś niepotrzebnej przygody, tak? I to jest bardzo istotne w takim przygotowaniu się.
1: Czy zabierać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, przetłumaczoną, nie wiem, na różne języki, kartę szczepień?
0: Nie, to tutaj myślę, że to jest już taka historia, która nam niewiele zmieni. Rzeczywiście tak naprawdę lekarz na miejscu po prostu, chyba że nie pamiętamy i wolimy po prostu mieć coś. Natomiast ja bym tu uważał, żeby znowu nie zgubić tych dokumentów, tak? Bo jak ta książeczka nam gdzieś przepadnie w tej podróży, to znowu będą kolejne wyzwania. Ale proponuję, żeby właśnie sobie to ułatwić i wrzucić to po prostu do banku pamięci, jakim jest telefon. Zrobić zdjęcia. Naprawdę mamy teraz świetne sposoby na to. Będziemy przychodni, zróbmy zdjęcie karty szczepień, gdzie wszystko jest zebrane razem. Mamy w książeczce wpisane, tak samo możemy zrobić te zdjęcia. Teraz jest, to jest rewelacja, tak? Wcale nie potrzeba tutaj
1: papierowego dokumentu.
0: Absolutnie tak. To i tak naprawdę dla lekarzy w momencie, gdy będziemy za granicą, będzie to wiążące, będzie to ważna informacja, że dziecko jest zabezpieczone i nie musimy się martwić. Nawet jeżeli nie będziemy pamiętali, które te tropikalne szczepienia zrobiliśmy, tak? Bo te nazwy oczywiście są trudne, nikt nas nie będzie kojarzył, coś tam, a w stresie to już w ogóle wpadamy w panikę. No, no niestety, no to jest normalne, tak? Ale wtedy nam się po prostu wyłącza ta pamięć świeża i nagle po prostu nie pamiętamy, co my jednak tam zrobiliśmy faktycznie realnie.
1: No różne, tak. Różne przygody mogą nas spotkać, ale to chyba, co najczęściej mimo wszystko spotyka rodziców z dziećmi w podróży, to są sensacje żołądkowe.
0: Oj, tak.
1: Jak sobie radzić z tym? No, trzeba, dziecko musi jeść. Jak sprawdzić, co zrobić, żeby nie było sensacji, kłopotów, zatruć?
0: Tak, oczywiście. Z jednej strony te szczepienia w postaci zabezpieczenia dur brzuszny, żółtaczkę typu A, cholerę w niektórych krajach, tak, więc mamy, to jest pierwszy krok, który musi być zrobiony. Druga rzecz, zawsze pamiętajmy, że bezpieczne jest to, co jest poddane obróbce termicznej. Smażone, pieczone, gotowane i już. I to już jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę mamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Unikamy wtedy tych rzeczy surowych, jak ja to mówię, tak, czyli... I to też jest bardzo często zaskakujące dla pacjentów, bo szybciej i łatwiej zrazimy się w super wypasionej pięciogwiazdkowej restauracji, jedząc sobie jakąś sałatkę czy surówkę, niż na przykład będąc na Khao San w Bangkoku, jedząc street fooda. I to jest oczywiście paradoksalne, co mówię, z tego powodu, że woda jest niesanitarna. I zawsze jak jemy jakieś jedzenie, musimy sobie zadać po prostu proste pytanie. Czy to, co jest przygotowane, było przygotowane wodą bieżącą z kranu? Jeżeli odpowiadamy sobie tak, nie było poddane obróbce termicznej, to nie jemy. I w ogóle nie ma co do tego wątpliwości, szczególnie u dzieci. Mam też historię znowu pacjenta, pracowałem na Zanzibarze, 14-letniego, który, u którego rozwinął się dur brzuszny bardzo ciężki. Dwukrotnie robiliśmy właśnie tomografię, czy nie ma wyrostka. Okazało się, że po prostu złapał dur brzuszny i pomimo tego, że reszta osób, które z nim było, nie złapali. Także to też nie jest tak, że dotyczy to od razu wszystkich. Jesteśmy skazani na niepowodzenie. Ale bardzo ważna uwaga. Wszystko, co jest podane obróbce termicznej, jest relatywnie bezpieczne, bo to nie jest tak, że mamy gwarancję, tak? Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że tu wchodzą w grę owoce i tak dalej.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że jedziemy w tropiki, żeby jeść cudowne owoce, które mają zupełnie inny tam smak. No jak odmówić? Jak mówić dziecku, żeby spróbowało prawdziwego, nie wiem, mango?
0: No tak, ale tutaj rzeczywiście po pierwsze, możemy to zwrócić uwagę na przygotowanie. Znaczy, to są te owoce, które też my nie jemy, że tak powiem, tej zewnętrznej skórki, tak? Bo czy to będzie banan tam, który jest obrany, tak? To nie jest truskawka, którą musimy zwrócić uwagę, żeby była umyta. Więc warto, żeby jednak właśnie by przynajmniej starać się mieć butelkę z wodą i przemyć. A jak jest ubrany, jest łatwiej, tak?

0: Więc tutaj rzeczywiście to ryzyko też nam spada. Tu po prostu chodzi właśnie o takie rzeczy typu, mówię, właśnie tak jak mówię, taka sałatka, którą dostajemy z kuchni, ona jest wodą z kranu myta, no nie ma opcji takiej, że nie, tak? Zwracajmy uwagę na napoje, na te kostki lodu nieszczęsne, o których zawsze mówimy i tych pacjentów, które mam te perypetie, to są, to był tam ten jeden soczek z tym, albo już co najgorsze ten drinek, tak? Z tym lodem. No nie ma opcji takiej, żeby to robione było w sposób sanitarny. I to nawet choćby, nie wiem, jak to się nie zarzekał, to się nie da. Tak samo kwestia błędów dotyczący mycia zębów.
1: A właśnie.
0: No dokładnie, no, bo to od razu z tą wodą mi się skojarzyło, dlatego też mówię, że absolutnie woda butelkowana bezwzględnie. Kraje wysoko rozwinięte, bo oczywiście jak się wypuścimy do Singapuru, Japonii, chociaż Japonia to jest fajne, bo oni tam od razu zaznaczają przy kranach dla turystów, że tu jest woda pitna, a tu nie. Także to też jest fajne. Zwróćmy sobie uwagę właśnie na takie rzeczy, bo no, my funkcjonujemy w takim naprawdę fajnym miejscu, bo uważam, że Polska tutaj bardzo dobrze funkcjonuje, że chodzi o perspektywę taką właśnie przy porównaniu tych możliwości, które mamy, że chodzi o nasze takie codzienne życie. I to są takie rzeczy, o których nie myślimy, tak? Bo nam się wydaje, że ta woda jest czysta, więc dlaczego ma być coś nie tak? I to samo będzie dotyczyło jedzenia, tak? Jeżeli to jest zblanszowane, super. I tu jest właśnie ta pułapka, w którą wpadamy bardzo często, no bo to, co wspominałem, no ten czterolatek, no on powie ble. No i to jest cały kłopot niestety z dzieckiem, tak? Więc my musimy uwzględnić, dlatego to warto sobie przedyskutować wtedy z lekarzem przed wyjazdem, no bo jeżeli mamy takiego czterolatka i on konkretnych rzeczy nie zje, bo nie lubi, nie toleruje, no różnie jest. Wiemy, nawet jakbyśmy nie wiadomo jak chcieli i sami pokazujemy, uczymy dziecko, to różnie bywa. No i musimy to wtedy też uwzględnić przy takiej podróży, tak? To uważam, że jeżeli jest to bardzo duże wyzwanie dla rodziców, to lepiej rzeczywiście wybrać się po prostu do kraju europejskiego, gdzie mamy większy komfort, czy będą takie kraje typu Stany Zjednoczone, Japonia, Singapur, gdzie mamy też wysoko rozwinięte kraje, mamy bezpiecznie, a jednocześnie też możemy sobie pozwolić na tą egzotykę, tak jakbym to powiedział. Więc to też nie jest tak, że my jesteśmy skazani na niepowodzenie i właściwie nie mamy wariantów i możliwości. Po prostu chodzi o to, żeby dopasować też do wieku dziecka i do tego, co będziemy też chcieli tam na miejscu zrobić. Więc mamy naprawdę, ten świat jest tak fajnie kolorowy i rozbudowany i tych możliwości jest tak mnóstwo, że właściwie to ja zawsze się uśmiecham, ale jedynym elementem, który nas ogranicza, to wyobraźnia i portfel.
1: Ale zadbajmy też o to swoje zdrowie. Ja bym to powiedziała, komfort sanitarno-epidemiologiczny.
0: Dokładnie, bardzo ładne podsumowanie, absolutnie tak. Rzeczywiście, no to nie jest tak, że oczywiście to się nie wiadomo jaką tragedią musi skończyć, ale taki pobyt 7-dniowy w szpitalu, na kroplówkach, w kraju afrykańskim, gdzie mamy warunki, jakie mamy, powoduje naprawdę duży dyskomfort dla rodziców. I mówię, sam to przeżywałem, bo też tych pacjentów miałem pod opieką i naprawdę to jest nic przyjemnego. Nie mówiąc o tym, że my wtedy też musimy uwzględnić właśnie to, co troszkę jest tak z boku i my trochę tak zostawiamy, ale cały czas powinno się pojawiać, czyli właśnie ta kwestia finansów, tak? Bo w tym wszystkim musimy uwzględnić to, że jeżeli się okaże, że coś się jednak wydarzy i będę musiał być tydzień z dzieckiem w szpitalu, no to trzeba uwzględnić te koszty, niestety, tak? I albo wszyscy zostają, albo część jedzie. Naprawdę, to są później takie historie tych pacjentów, które też rozwiązuje, co zrobić i jak to weryfikować. Rodzice bardzo często czują się niepewni wtedy w takiej sytuacji, no bo ta komunikacja, tak jak wspominałem, jest różna i te decyzje, czy mają to zrobić, czy nie zrobić, czy jechać, co podać, no to nie jest tylko i wyłącznie kwestia właśnie podania tego mango, tak, które byśmy chcieli, tylko to, co się będzie wiązało z tym dalej. My musimy po prostu sobie pomyśleć i przygotować się na tą trudniejszą wersję. Ale z drugiej strony, na koniec bardzo mocno też podkreślę, korzystajmy z tego.
1: Szanowni Państwo, proszę wziąć sobie te uwagi i rady do serca, po to, żeby wakacje z dziećmi były samą radością, przyjemnością, żeby eksplorować bezpiecznie świat, który przecież na nas czeka i stoi otworem. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Życzę wszystkim, żeby te wakacje były zbliżające się, były cudowne, wspaniałe, pełne radości, fantastycznych, bezpiecznych dla zdrowia przygód. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia. Samozdrowie.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za

0: Darmo?
1: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Krytyka kolejnego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Za godzinę w Meksyku rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Za kilka dni jedną receptę będzie można wykupić w kilku aptekach. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki stwierdził, że rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Prezydent zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli zostaną uwzględnione jego poprawki, a jest ich 16. Ekonomista Marek Zuber negatywnie ocenia decyzję prezydenta. Podkreślił, że lepiej, aby obowiązywała ustawa, nad którą trzeba pracować, niż by pozostawić obywateli bez ochrony.
3: Dzisiaj nie mamy nic tak naprawdę istotnego, co może chronić inwestorów przed oszustwami, bo to nie chodzi o ograniczenie ryzyka wynikającego z samych kryptowalut. Tego ryzyka państwo nie ograniczy. Tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak prawdopodobnie, no nie mamy dzisiaj wyroku wskazującego, więc nie chcę też tutaj się wypowiadać jakoś bardzo mocno, ale prawdopodobnie było w przypadku Zonda Krypto, czyli te pieniądze nie były inwestowane w kryptowaluty, a nawet jeśli, no to dzisiaj ludzie nie mają do tych swoich rachunków, czyli de facto do tych kryptowalut dostępu.
1: Sprawę skomentował premier. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych: brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Zamrożenie cen gazu to duża oszczędność dla polskich rodzin, mówi minister energii Miłosz Motyka. Urząd Regulacji Energetyki przedłużył taryfę do końca roku.
4: Ta taryfa w stosunku do lat poprzednich właśnie, to jest dla rodziny, która ogrzewa swój dom gazem i która używa tego gazu do ogrzewania, także przygotowania posiłków, to jest ponad 1000 zł rocznie oszczędności. To jest realny zysk, ale szereg tych działań grupy Orlen i dotyczących paliw, i dotyczących energii, i dotyczących gazu wskazuje, że każdy obywatel, który czy to tankuje na stacjach, czy zużywa energię elektryczną, czy też używa gazu do ogrzewania, może się czuć bezpieczny.
1: W ciągu ostatnich 12 miesięcy grupa Orlen trzykrotnie obniżała ceny gazu, dwa razy za paliwo i raz za dystrybucję. Na ten dzień czekali kibice na całym świecie. Za godzinę w Meksyku rozpoczęła

0: Rozpocznie się piłkarskie, rozpoczną piłkarskie Mistrzostwa Świata. Gospodarzami są także Stany Zjednoczone i Kanada, a na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Na stadionie Azteca rozpoczyna się wielkie widowisko, bo to także występy artystyczne, m.in. Shakira. Tyla zaśpiewa hymn swojej ojczyzny, czyli Republiki Południowej Afryki, a potem pierwszy gwizdek sędziego wyjątkowego mundialu, który będzie rozgrywany w trzech krajach, ale dla Meksykanów to duma. To duma, że tu właśnie rozpoczyna się ta impreza, że to ich kraj teraz jest na ustach całego świata i wszyscy liczą na zwycięstwo i też wygraniem z takim fatum. Dlaczego? Ponieważ reprezentacja Meksyku gra po raz ósmy na inaugurację mundialu, a w poprzednich 7 meczach nigdy nie wygrała. Sprzed stadionu Azteca dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Mecz otwarcia Meksyk-RPA rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego. Jedną receptę będzie można wykupić w kilku aptekach. Od 18 czerwca Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość dzielenia recept, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.
2: 5 opakowań, jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
0: Od 18 czerwca apteki zainteresowane możliwością dzielenia recept mogą zgłaszać się do Centrum Zdrowia, by uruchomić nowe rozwiązanie. Ewakuacja i blokada kilku pięter siedziby amerykańskiego Ministerstwa Obrony była skutkiem fałszywego alarmu. Pracownicy Pentagonu wrócili do pracy.
3: Rzecznik Pentagonu Sean Parnell informował, że wewnętrzne systemy wykryły problem z jakością powietrza i uruchomiono procedury ochronne, w tym nakaz pozostania w miejscu pracy dla osób przebywających w strefie objętej incydentem. Część pracowników resortu obrony ewakuowano. Na miejscu działały zespoły do spraw materiałów niebezpiecznych, agenci ochrony oraz straż pożarna. Alarm okazał się fałszywy. Jego powodem była awaria jednego z czujników wykrywania wąglika. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Za pogody, po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych w Dunajcu i Sękówce. W nocy od zachodu po centrum opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze, a jutro od 19 do 22 stopni.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: W studiu Krzysztof Kuzak. To oznacza, że magazyn sportowy tuż, tuż i tuż, tuż, a dokładnie za 54 minuty mecz inauguracyjny.
3: Pierwszy gwizdek.
1: Tak, mecz inauguracyjny, tak. Inauguracja Meksyk-RPA, no i zobaczymy, chciałbym tam być w Mexico City.
3: W ogóle można powiedzieć, szkoda, że nas tam nie ma, jako kibiców, ale przede wszystkim, że nie ma tam reprezentacji Polski. No ale cóż zrobić, nie każdy może zagrać na piłkarskich mistrzostwach świata. A dziś, tak jak już wspominaliśmy, pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata Meksyk, Republika Południowej Afryki. Trwa już ceremonia otwarcia, jedna z trzech, jakie zaplanowano, wszak mamy trzech gospodarzy. Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Dziś centrum uwagi jest oczywiście Stadio Azteca w Mexico City, czyli w stolicy Meksyku, no ale o więcej o mundialu już za chwilę. Teraz dobre wieści z trawiastych kortów w Hertogenbosch w Holandii. Grają tam panie i panowie. Magdalinet i Kamil Majszak awansowali do ćwierćfinału singla. Poznanianka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2, a Piotrkowianin wygrał z Australijczykiem Jamesem McCabe'em 6-0, 6-3.
4: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem. Wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie. W drugim secie na początku rywal też zaczął grać lepiej, natomiast finalnie utrzymywałem moje serwisy.

0: wielu gemach miałem breakpointy, wykorzystałem jednego i to przełożyło się na zwycięstwo, więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu. Podtrzymuję dobrą pasę i coraz lepsze granie na trawie.
1: Kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie oczywiście wielkoszlemowy Wimbledon, który rozpocznie się 29 czerwca, natomiast polscy siatkarze są w Chinach. W Linyin uczestniczą w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Po zwycięstwie nad Kubą 3-0 na inaugurację dziś przegrali ze Słowenią 2-3. O tym spotkaniu libero Jakub Ciunajtis.
2: Świetne widowisko dla wszystkich fanów siatkarskich. Obie drużyny grały naprawdę znakomity mecz. Pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki. Mieliśmy dzisiaj problemy z dobrze dysponowanymi Słoweńcami. Bronili bardzo dobrze, atakowali, kończyli mnóstwo sytuacyjnych piłek, które normalnie myślę, że nie wychodziłyby im tak. Cieszymy się jednak z całej postawy naszego zespołu. Graliśmy jednak dobrą siatkówkę. Tak naprawdę zabrakło nam jednej, dwóch piłek gdzieś dokładniejszych, jednego skończonego ataku i zupełnie inaczej ten mecz by wyglądał. Mieliśmy swoje okazje i jesteśmy w dobrej myśli, bo graliśmy świetny mecz, jutro gramy z Japonią, także do zobaczenia i cieszymy się z tego, co mamy teraz.
1: Tak jest, jutro zagramy z Japonią, a za chwilę o piłce nożnej. Na legendarnym Estadio Azteca trwa ceremonia otwarcia 23. piłkarskich mistrzostw świata. Przed nami ponad miesiąc zmagań na stadionach w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. A ze mną w studio Filip Jastrzębski, mój kolega z redakcji sportowej radiowej Jedynki, sprawozdawca piłkarski, który gdyby nie to, że biało-czerwonych nie ma na mundialu w stawce 48 drużyn, pewnie byłby teraz w Mexico City, w stolicy Meksyku i słuchałby Shakiry.
3: No i tak, no to by było coś. W 2018 roku na stadionie Łużniki w Moskwie przeżyłem koncert Robiego Williamsa, głośny wówczas, w obecności Władimira Putina. W Katarze także ceremonia otwarcia z pompą, no a teraz mogę sobie jedynie popatrzeć na panią Shakirę przez szkiełko telewizora.
1: Przed laty o Puchar Rimeta, od 1974 roku o Puchar Świata walczyło 16 drużyn. Dziś mamy 16 grup, po 4 drużyny, 104 mecze. Jaką masz strategię, aby to przeżyć i nie zwariować? I czy łatwiej ci będzie, będąc jednak w kraju, w domu, z rodziną, powiększoną rodziną od niedawna, niż właśnie na takim wyczerpującym wyjeździe, jak wspominałeś, te wyjazdy do Rosji czy do Kataru.
3: Tak, rzeczywiście te wyjazdy na mundiale czy na wielkie turnieje, na których gra reprezentacja Polski, są zupełnie inne, bo wtedy właściwie jedzie się wraz z reprezentacją, towarzyszy się biało-czerwonym i jest się skupionym wyłącznie na tym, co słychać w obozie polskiej kadry i właściwie tylko spojrzy się gdzieś czasami na jakieś inne mecze turniejów. To jest zupełnie inne przeżywanie. No tutaj mogę sobie zupełnie z boku to wszystko poobserwować i myślę, że z dużo większym zainteresowaniem będę śledził ten mundial, mimo że jest, jak wspominałeś, rozbudowany, rozdmuchany do granic wytrzymałości, bo 48 drużyn, bardzo dużo egzotyki z Afryki, z Azji, z Wysp Karaibskich. W związku z tym no czekają nas naprawdę ciekawe mecze, ale też przez to, że tak dużo jest drużyn, a tak mało proporcjonalnie jest zespołu z Europy i Ameryki Południowej w stosunku do wszystkich uczestników, no to mało też będzie takich spotkań, które nas tak będą bardzo grzały. Naliczyłem, zdaje się, 8 takich meczów, na które czekam w fazie grupowej ze zniecierpliwieniem, a cała reszta, no to już ciekawostka, no bo trudno jest emocjonować się meczem Niemcy-Curaçao. No wiemy, no fantastycznie, że ten malutki kraj, najmniejszy w historii mundiali, wystąpi na Mistrzostwach Świata, ale z drugiej strony, no trudno oczekiwać, że jakieś czysto piłkarskie emocje tam się pojawią. Prawdopodobnie Niemcy załatwią sprawę tak jak w 2002 roku na mundialu w Korei i Japonii, gdy rozbili na otwarcie Arabię Saudyjską 8-0. I każdy inny wynik niż bardzo wysokie zwycięstwo die Mannschaft będzie zaskoczeniem w tym spotkaniu.
1: Ale jak zamierzasz właśnie podejść od takiej strony techniczno-kondycyjnej, żeby wytrzymać ten maraton? Na razie zapytam właśnie o ciebie, o sprawozdawcę, o dziennikarza sportowego, bo przecież na antenie czy Polskiego Radia 24, czy Radiowej Jedynki będziemy dużo mówić o mundialu, bo przecież to jest najważniejsze wydarzenie sportowe nie tylko roku, ale no porównywalne do tego, co się dzieje w trakcie Igrzysk Olimpijskich, a myślę, że chyba jednak piłka nożna mimo wszystko ta najbardziej popularna dyscyplina przyciąga większą uwagę kibiców na całym świecie.
3: Tak.

0: Ja uważam, że ten futbol reprezentacyjny i właśnie w mundialowym wydaniu to jest największa impreza świata, z całym szacunkiem do Igrzysk Olimpijskich, piłkarskich mistrzostw Europy, czy imprez lekkoatletycznych, czy siatkarskich. To jest wydarzenie, podczas którego te oczy całego świata są zwrócone na stadiony kraju gospodarza zazwyczaj, ewentualnie dwóch do tej pory, a teraz trzech, to też rekordowa liczba. Sporo tych rekordów się pojawia na tych mistrzostwach świata, ale fantastyczne jest to, że można troszeczkę z innej perspektywy na to spojrzeć i no, co kto lubi. Ja akurat jestem nocnym markiem, więc nie przeszkadza mi to, że niektóre mecze będą o północy polskiego czasu, niektóre o czwartej nad ranem, niektóre jeszcze chyba nawet później, skoro świt dla polskiego kibica. Ja myślę, że to sprzyja spokojnej konsumpcji porządnego futbolu na wysokim poziomie. Choć jak wspominaliśmy, często ten poziom będzie się rozjeżdżał w tych meczach fazy grupowej, to i tak znajdą się spotkania, które z uwagą można śledzić. Ja tylko mam taką obawę o poziom sportowy, czysto piłkarski, ponieważ te mistrzostwa w Katarze pokazały nam, że piłkarze tam byli w formie wybitnej. Akurat tak się zdarzyło, że poprzez dziwne układy i interesy w FIFA Gianniego Infantino ten mundial otrzymali Katarczycy. No i nie można było rozegrać tego latem tradycyjnie, tylko trzeba było właściwie zimą, czyli na przełomie wczesną zimą, na przełomie listopada i grudnia, ale to czyli okazało tak się strzałem w dziesiątkę.
1: W połowie sezonu takiego typowego, prawda,
0: tak, i wtedy piłkarze osiągnęli szczyt formy. A często na mundialach czy na mistrzostwach Europy jest ten problem, że ci piłkarze są już pod formą, bo nie są w stanie utrzymać tak wysokiej dyspozycji, kiedy mają za sobą bardzo długi sezon ligowy, do tego grę w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy i innych europejskich pucharach. Tego jest całe mnóstwo. Tych meczów jest coraz więcej z każdym rokiem i te kalendarze piłkarskie puchną. A teraz jeszcze piłkarzom każą rozgrywać fazę grupową i jeszcze jedną 16 finału, więc to wszystko się powiększa. Więc będzie też sporo rotacji w składzie, w składach drużyn. Te składy są nie bez powodu szersze, o trzech piłkarzy więcej niż w ostatnich latach na Mistrzostwach Świata czy Europy. W związku z tym o to się troszkę obawiam, czy ten poziom piłkarski nie będzie niższy niż w Katarze, no ale z drugiej strony to może generować nam niespodzianki, no bo cały czas mówimy o wielkich faworytach, ale pamiętajmy, że też jakieś czarne konie zawsze się przytrafią. Maroko było w strefie medalowej ostatnich mistrzostw świata w Katarze. Pamiętamy Turcję i Koreę z 2002 roku. Raz na jakiś czas taka niespodzianka się przytrafia i ciekawie by było, gdyby tym razem także.
1: Tylko to jest też olbrzymie wyzwanie logistyczne, nie tylko dla organizatorów, ale przede wszystkim dla uczestników, żeby tutaj właśnie zmierzyć się raz, że z tymi odległościami między stadionami, ale też ze zmieniającymi się strefami klimatycznymi w niektórych wypadkach.
0: No tak, jest. No, robiliśmy nawet sobie taką symulację jeszcze przed barażem o Mistrzostwa Świata ze Szwecją. Polska miała grać w Meksyku i w dwóch teksańskich miastach. No i tam też ta logistyka, samo przekroczenie granicy meksykańsko-teksańskiej, podejrzewam, że nie jest jakimś prostym zadaniem i pewnie trochę czasu by to wymagało i wiele reprezentacji będzie się musiało z tym zmagać i no, najbardziej pewnie reprezentacja Iranu, która no, nie otrzymała zgody na zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych. Początkowo Irańczycy mieli mieszkać w Kalifornii. Będą rozgrywać swoje mecze w Los Angeles i w Seattle, ale okazało się to niemożliwe poprzez konflikt na Bliskim Wschodzie. W związku z tym będą mieli swoją bazę w Tijuanie i będą dolatywać na poszczególne mecze. W dniu meczów będą musieli się wymeldować ze Stanów Zjednoczonych i wracać do swojej bazy w Meksyku, więc to będzie już mocno utrudniające. No i pytanie, czy jest to mundial równych szans, bo jeśli jedni sobie mogą mieszkać w jakiejś bazie i mieć te mecze no, w przestrzeni
1: blisko,
0: kilku godzin samolotem, tak, do trzech godzin załóżmy, bo są takie przypadki, a inni muszą latać cały czas samolotami, a to wszystko to nie jest tylko pięciogodzinna podróż samolotem, ale to są też wielogodzinne odprawy, dotarcie na lotnisko, dotarcie na stadion. Podejrzewam, że w przypadku Irańczyków kontrole lotniskowe i to bardzo, bardzo skrupulatne. Sam fakt, że nawet Belgowie takie mieli, Kevin De Bruyne, nawet buty sprawdzano słynnemu pomocnikowi reprezentacji Belgii, tak jakby coś w tych butach miał przewieźć. W związku z tym ta polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych jest surowa i raczej nie należy się spodziewać, że jakakolwiek taryfa ulgowa czeka nawet piłkarzy czy sztaby szkoleniowe.
1: Kto twoim zdaniem będzie bohaterami mundialu? Czy piłkarze, czy jednak może technologia? I tutaj nie mówię tylko o VAR-ze, który bardzo wpływa na wyniki spotkań i na to, co dzieje się na trybunach.
0: No ja jednak uważam, że piłkarze będą bohaterami. Szczególnie, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że tak powiem, z lat młodzieńczych, bo kibicowanie w piłce nożnej opiera się głównie na sentymencie.

0: pamięcie i tym, co człowiek pamięta z dzieciństwa. My sami sobie kreujemy tych bohaterów, takie jednostki niesamowite. Niektórzy są już skazani na wielkość, tak jak Lionel Messi, bez względu na to, jak on by zagrał w Katarze, to już byłby w MVP tego turnieju, jeśli tylko Argentyna wygrała. Więc oczywiście myślę, że takie jednostki są najważniejsze. A to pytanie o technologię z tezą?
1: To nie tylko VAR, ale też pamiętajmy, że zawsze na mundialu pojawia się nowa piłka, która zmienia oblicze futbolu.
0: Tak, tylko słyszałem, że te piłki, tak jak w przypadku Dżabulani w przeszłości, czy innych piłek na początku XXI wieku, one wtedy miały większy wpływ na to, jak sobie lecą, bo rzeczywiście potrafiły zmieniać trajektorię, o czym no brutalnie przekonał się Jerzy Dudek na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. A teraz z tego, co wiem, to już nie jest tak, że można przy tych piłkach coś kombinować. W związku z tym no myślę, że tutaj już jakiegoś przełomu technologicznego nie będzie, no chyba, że Amerykanie, Meksykanie i Kanadyjczycy czymś zaskoczą. Donald Trump już zakomunikował, że to będzie, że to jest najlepszy mundial w historii, w związku z tym być może czekają nas liczne niespodzianki także pod tym względem technologicznym.
1: No to tylko dla uzupełnienia powiem, że ta piłka, która będzie obowiązywać na mundialu, który rozegrany zostanie w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nazywa się Trionda. Oczywiście producent, bo od lat 70. XX wieku producentem piłek jest znana niemiecka firma z trzema paskami. Takie paski nie pojawiają się akurat na tych piłkach. Ale
0: taka, widziałem tę piłkę i to nie jest taka piłka, która by jakoś zapadła
1: jakoś w pamięć.
0: Nie wiem, chyba już za dużo tego wszystkiego jest. Pamiętam taką piłkę z 2002 roku albo z Euro 2004 Roteiro, taka srebrna. No to były piłki rzeczywiście, które się pamięta. Natomiast ja teraz nawet nie potrafię sobie przypomnieć piłki, która była w Rosji, w Katarze, czy ta, która jest teraz. Wydaje mi się, że mamy przesyt tego wszystkiego i to wszystko idzie troszeczkę za szybko i właśnie 104 mecze nas czekają. No to kto zapamięta, ile meczów z tych 104 na Mistrzostwach Świata?
1: No właśnie.
0: No ja mam nadzieję, że zapamiętam sporo. Zacieram ręce na 8 meczów w fazie grupowej, czyli w grupie C Brazylia-Maroko. Zresztą ten mecz już
1: w niedzielę.
0: W nocy soboty
1: na niedzielę.
0: Na niedzielę. Turcja-Stany Zjednoczone. No to myślę, że też będzie się działo, przynajmniej mam taką nadzieję. Nasza niedoszła grupa, czyli Szwecja kontra Holandia. Mieliśmy być na miejscu Szwedów i to my grać z Holendrami, ale ten mecz i tak zapowiada się ciekawie.
1: Tym bardziej, że z tymi Holendrami naprawdę bardzo dobrze zagraliśmy,
0: no,
1: w eliminacjach.
0: Ostatnio bardzo dobrze, więc gdybyśmy tak zagrali na mundialu, to byłoby ciekawie. Hiszpania-Urugwaj, czyli medaliści Mistrzostw Świata. Jeden z dwóch takich przypadków w tym mundialu. Francja-Norwegia.
1: Anglia-Chorwacja to jest
0: i Anglia-Chorwacja, tak. To jest ten
1: w fazie grupowej,
0: ten drugi przykład w fazie grupowej. Miejmy nadzieję, że w fazie pucharowej będzie ich więcej. Austria-Argentyna. To jak Austriacy nas dali nam lekcję futbolu na Euro 2 lata temu, no każe nam je sądzić, że to jest naprawdę świetna drużyna. Argentyna, broniąca tytułu mistrza świata. Portugalia, Kolumbia, tutaj też myślę można zacierać ręce, no i żeby rzeczywiście te spotkania wymienione przyniosły nam mnóstwo emocji, a żeby od tej 1/16 finału już naprawdę ten poziom piłkarski był zbliżony i wysoki.
1: Do dziś mamy 8 narodowych reprezentacji, które sięgnęły po mistrzostwo i tylko z dwóch kontynentów, czyli Europa i Ameryka Południowa. No tak historycznie wspomnijmy tych najlepszych, czyli Brazylia 5 tytułów, Włochy 4, Niemcy 4, Argentyna 3, Francja 2, Urugwaj także 2, Anglia i Hiszpania po jednym. Nie ma jednego mistrza świata na tych zawodach, które rozpoczynają się dzisiaj. Zabrakło reprezentacji Italii. Kto faworytem? Czy powiększy nam się to grono? Oczywiście to są wszystko przewidywania, gdybania. Nie zawsze i nie wszyscy lubią gdybać przed takimi dużymi turniejami, no ale chyba warto też o to zapytać.
0: Tak,
1: może Afryka w końcu?
0: No jeśli chodzi o afrykańskie drużyny, to ja głównie bym stawiał na Maroko, ponieważ naprawdę Marokańczycy mają bardzo ciekawą drużynę i osiągnęli półfinału na Mistrzostwach Świata w Katarze, otarli się o medal, ostatecznie zajęli 4. miejsce. Jeśli chodzi o drużyny azjatyckie, no to nie wydaje mi się, żeby któraś miała zawojować świat, czy to Australia. Jeśli chodzi o Amerykę, o całą Amerykę, no to właściwie te drużyny wspomniane przez ciebie, Brazylia i Argentyna. A jeśli chodzi o faworytów do całych mistrzostw, no to będę nudny pewnie, ale stawiam na finalistów ostatniego mundialu, Francja i Argentyna. Argentyńczycy mają do obronienia mistrzowski tytuł. Ta sztuka udała się tylko dwóm drużynom w historii, bo Włochom jeszcze

0: przed wojną i Brazylijczykom w 62 roku, więc Argentyńczycy mogliby w ten sposób przejść do historii. Z Lionelem Messim po raz szósty zagra ten słynny Argentyńczyk na Mistrzostwach Świata. No i Francuzi, którzy, no jeśli byśmy tak na czynniki pierwsze rozłożyli poszczególne drużyny narodowe, no to Francja, myślę, jest na najwyższym poziomie. Najwięcej warta jest ta drużyna. Natomiast no Francuzi potrafili zawodzić, czy to w finale Euro w 2016 roku z Portugalią, czy na ostatnim finale z Argentyną, kiedy przegrali w karnych. W związku z tym, no też to nie jest tak, że ci Francuzi wygrywają wszystko jak leci, ale moim zdaniem to są te dwie drużyny. No ja zawsze wierzę w Anglię, ale już, no właśnie, wierzyłem, może bardziej tak powiem, bo Anglicy chyba cały czas muszą odpokutować fakt, że przed wojną nie chcieli grać na mundialach, bo czuli się już zapisanymi, formalnymi mistrzami świata i nie chcieli rywalizować o tytuł. Później już chcieli, ale nie mogli go zdobyć i dokonali tego tylko raz. 60 siebie, lat mija. Tak. I to właśnie. U siebie w 66 roku, więc być może taka karma wróciła do synów Albionu, ale może to jest czas reprezentacji Anglii właśnie, która przecież w ostatnim czasie troszeczkę poprawiła te wyniki, bo odbijała się od ściany na wielkich turniejach, a w Rosji już było czwarte miejsce i też przegrany ćwierćfinał, z tego co pamiętam, w Katarze z Francją nieznacznie. Anglicy, wicemistrzowie Europy, podwójni z ostatnich lat, w związku z tym to też jest drużyna, którą należy brać pod uwagę. Ale sensacji się nie spodziewam, bo nie mam pojęcia, która z drużyn mogłaby, która jeszcze nie była mistrzem świata, mogłoby to Mistrzostwo Świata zdobyć.
1: Czy któryś z gospodarzy?
0: No nie wydaje mi się, chociaż Amerykanie odwołują się do niebios, bo gdy Jan Paweł II zostawał papieżem, to w 82 Polska zdobyła medal. Gdy Ratzinger zostawał papieżem, to Niemcy zdobyli medal w 2006. Gdy Bergoglio został papieżem, to Argentyna została wicemistrzem świata, a teraz Prevost jest papieżem, Amerykanin, więc może to jest jakaś nadzieja dla współgospodarzy tych mistrzostw.
1: Kanada?
0: Nie jestem fanem kanadyjskiego futbolu. Oczywiście to też nie jest tak, że siedzę po nocach i oglądam eliminację strefy środkowo-północnoamerykańskiej i analizuję grę reprezentacji Kanady. Natomiast wydaje mi się, że Kanadyjczycy mieli być bardzo mocni na ostatnim mundialu w Katarze, a nie wyszli z grupy i skończyło się, no może nie blamarzem, ale no nie skończyło się to dla nich dobrze. A Meksyk jest drużyną, to jest taki światowy średniak. On zawsze na te mistrzostwa jeździ, niewiele tam robi. Sam fakt, że na ostatnich mistrzostwach w Katarze Meksykanie inaugurowali turniej meczem z Polakami. Był to najgorszy ze wszystkich 64 meczach na mistrzostwach świata. Z grupy nie wyszli wtedy po raz pierwszy od wielu, wielu lat, więc pewnie będą chcieli wrócić na tę ścieżkę wychodzenia z grupy, ale jak oni wychodzą z grupy, to i tak nic dalej więcej nie robią. W związku z
1: no
0: tym
1: może oprócz tego mundialu u siebie w 1986 trzeba jednak ćwierćfinał uznać za sukces. No wtedy odpadli po porażce z Niemcami, ale po bardzo emocjonującym meczu. Zagrają teraz tego pierwszego dnia u siebie na tym słynnym, legendarnym Stadio Azteca, który był świadkiem no, wielu przepięknych widowisk. Nie tylko tego finału z 1970 roku, w którym Brazylia pokonała Włochy 4-1, ale może jeszcze bardziej został zapamiętany przez ten mecz Anglia-Argentyna i dwie bramki Diego Maradony.
0: Jedna przepiękna, druga przeklęta, tak, można jedna, powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. Czyli ręka Boga i bramka stulecia. Dzisiaj zagrają z Republiką Południowej Afryki. Wydaje się, że jednak chyba Meksykanie są faworytem, no ale też te inaugurujące mecze rządzą się swoimi prawami, oby nie był nudny.
0: Tak, bo niestety często są nudne te mecze otwarcia. Ja pamiętam ten ostatni mecz z Kataru, pamiętam też ten sam mecz RPA kontra Meksyk w 2010 roku. To też nie było wielkie widowisko, oprócz gola Chabalali dla RPA, przepiękne trafienie. Poza tym tam niewiele się działo, więc to są często takie mecze jak finały. Finały zazwyczaj też są nudne. W środku się dzieje najwięcej. Ale jeszcze dodałbym do tego reprezentację Portugalii, jeśli mówimy o faworytach. Bardzo jestem ciekaw. Cristiano Ronaldo, szósty, ostatni turniej, no bo ile można grać, no nie wypominając wieku, ale kiedyś trzeba powiedzieć
1: pas. Jak widać, można.
0: No i tutaj mamy drużynę, która nigdy mistrzem świata nie było. To nie była, to mi się przypomniało. No i Brazylia. Ile lat można czekać? 24 lata czekają Brazylijczycy na złoty medal, czyli najdłużej w historii. Wyrównali tę najdłuższą przerwę między rokiem 70, a 94. Teraz znów czekają tyle na tryumf. Ja nie widzę wśród Brazylijczyków jakiejś takiej ekipy, która miałaby zawojować świat, ale z drugiej strony strony jest Carlo Ancelotti, który świetnie, moim zdaniem, nadaje się właśnie na selekcjonera. W związku z tym może nas zaskoczą w końcu, bo Brazylia
1: może bez takiej super gwiazdy.
0: Nie ma tam super gwiazdy. Jest najlepszy.

Neymar, ale to już bardziej instagramowa gwiazda. No chyba, że nas czymś jeszcze zaskoczy ten zawodnik na boiskach Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Ale Brazylia to jest taka drużyna, która

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: 20.30, Ewa Worobiec. Zapraszam. Prezydent Donald Trump odwołuje zaplanowane na dziś ataki na Iran. Poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Teheranem zostały zaakceptowane. Wkrótce ogłosimy datę i miejsce podpisania, zapowiedział amerykański przywódca. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. Dokument ma dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku krypto i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek, ale zdaniem Karola Nawrockiego to za mało, mówił w naszym studiu prezydencki doradca Szymon Stachowiak.
6: Ta poprawka czysto techniczna, a niekoniecznie tycząca się meritum problemu, jakim jest uderzenie bardzo mocno w jedną z gałęzi przedsiębiorców w Polsce. My absolutnie się na to nie zgadzamy.
5: Słów krytyki nie szczędzi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Decyzja prezydenta o zawetowaniu kolejny raz ustawy o kryptoaktywach to nic innego jak podawanie ręki złodziejom. Ta decyzja też praktycznie podchodzi pod współudział w tej całej aferze kryptoaktywów, bo prezydent powinien wiedzieć, że te przepisy dawały większe bezpieczeństwo Polakom, a bez tych przepisów dzisiaj będzie dalej Polaków można okradać.
5: Po raz pierwszy Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku krypto w zeszłym roku, a po raz drugi w lutym tego roku. 5 miliardów euro więcej dla państw korzystających z polityki spójności. To propozycja Cypru, który przewodzi obecnie Unii Europejskiej. Ogółem budżet unijny ma jednak zmniejszyć się o 2%. Największe cięcia mają dotyczyć pieniędzy na migrację, innowacyjność, a także nowy specjalny fundusz kryzysowy. Tuż za niecałe pół godziny rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata, czyli Mundial. Kibice czekają na mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki.
8: Biało-czerwonych nie ma, więc trzeba będzie pokibicować komuś innemu. Dlatego myślę, że Brazylia. Jestem ciekawy, czy zaskoczy w tym roku.
9: Jak Polski nie ma, to Demokratyczna Republika Konga albo Curacao.
10: No Hiszpania wygra, myślę.
11: A czarny koń?
10: Brazylia w sumie, no.
5: W turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn. Na tegorocznym mundialu zadebiutują piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, Curacao, Jordanii i Uzbekistanu.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24. Świat w powiększeniu.
13: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski, dobry wieczór. Już za niecałe pół godziny na Estadio Azteca w mieście Meksyk, w stolicy Meksyku, rozpocznie się mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, reprezentacja gospodarzy Meksyku właśnie, zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. No i to wszystko rozpocznie właśnie ten wielki mundial. Mundial, którego gospodarzami będą nie tylko Meksyk, ale także Stany Zjednoczone i Kanada. Ale my dziś o Meksyku właśnie będziemy rozmawiać, dlatego moim i Państwa gościem jest znawczyni Meksyku, Ola Synowiec, która mieszkała tam niemal dekadę, jest autorką popularnego bloga Mexico Magico, no i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu poświęconego Meksykowi właśnie. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: No właśnie, ja świadomie przywołałem tę książkę,

0: Dzieci Szóstego Słońca, która mówi o religii, o duchowości w Meksyku. A często można się spotkać też z takim stwierdzeniem, że dla Meksykanów religią jest to także piłka nożna. To tak rzeczywiście jest? Czy to jest no, takie chwytliwe po prostu medialne sformułowanie tylko?
1: Myślę, że coś w tym jak najbardziej jest i taka ciekawostka właśnie z ostatnich dni, że w katedrze metropolitalnej w mieście Meksyk figurka Dzieciątka Jezus już trzeci raz podczas trzeciego mundialu ubierana jest w koszulkę piłkarską chociażby. Tak samo działo się w roku 1970, w roku 1986, czyli podczas poprzednich dwóch mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, które Meksyk organizował. Teraz w głównym, najważniejszym, powiedziałabym, jednym z najważniejszych kościołów w kraju, nawet Jezusek ma koszulkę piłkarską. Więc tak.
0: Od futbolu do religii zatem w Meksyku nie jest tak daleko. No w ogóle mieszkańcy Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, także w ogóle krajów iberyjskich na świecie są znani z zamiłowania do futbolu. Meksykanie się jakoś na tym tle szczególnie wyróżniają?
1: Myślę, że Latynoamerykanie generalnie tę piłkę kochają, traktują niemalże jako religię. I coś w tym jest jeszcze, tak już przechodząc troszeczkę dalej, dalekim szotem do Argentyny, gdzie wręcz istnieje taki trochę ironizujący, ale jednak Kościół świętego Maradony. Więc coś w tym jak najbardziej jest. Meksykanie, dla Meksykanów jest to z pewnością najważniejszy sport w kraju. Czy będą jakieś sukcesy? Zobaczymy, ale Meksykanie często mówią, że jeśli wyłaniano by mistrza świata w kibicowaniu, to z pewnością byliby to oni.
0: No tak, to Meksykanie wymyślili słynną meksykańską falę na jednym z meksykańskich mundiali zresztą.
1: Czy to Meksykanie wynaleźli, to nie do końca wiadomo. Niektórzy twierdzą, że raczej to przyszło z zagranicy i to zjawisko było znane chociażby wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale prawda jest taka, że to właśnie podczas mundialu w Meksyku to zjawisko się upowszechniło. Było to zjawisko też transmitowane na cały świat i meksykańscy kibice podchwycili bardzo tę taką nową już wtedy tradycję stadionową i wyszło to w świat właśnie jako meksykańska fala i Meksykanie troszeczkę sobie tę tradycję teraz przywłaszczyli. Chociażby w ostatni weekend było bicie w Meksyku, w mieście Meksyk, rekordu Guinnessa w największej na świecie meksykańskiej fali pod względem uczestników.
0: No to będzie już trzeci mundial, który rozgrywa się w Meksyku. No tym razem Meksyk jest współgospodarzem ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. To jest taki po prostu północnoamerykański mundial. No ale 1970 już raz ta najważniejsza piłkarska na świecie impreza zawitała do Meksyku. Potem rok 1986. Trochę może przypadkiem w tym sensie, że to Kolumbia miała być wtedy gospodarzem mundialu, no ale się wycofała z organizacji. Meksyk wkroczył i ponownie to zorganizował. To jest duże wydarzenie dla Meksykanów, to, że po raz trzeci będą gościli u siebie najlepsze piłkarskie drużyny ze świata?
1: Ja tutaj zrobię taką małą gwiazdkę i tak powiem trochę kontrowersyjnie, że to jest może nawet czwarty mundial, który w Meksyku jest organizowany. Był taki zapomniany mundial jeszcze w roku 1971, czyli nieoficjalne, nieuznane przez FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, które rozgrywane były rok po tym mundialu męskim na tych samych obiektach, na Estadio Azteca w mieście Meksyk, na Estadio Jalisco w Guadalajarze i do tej pory są finał tych mistrzostw, to jest rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet w ogóle. Finał oglądało ponad 120 tysięcy ludzi na trybunach. Brakowało tam zupełnie miejsc i warto podkreślić, że to są takie mistrzostwa, które były zorganizowane równo 20 lat przed tymi oficjalnymi pierwszymi mistrzostwami kobiet w piłce nożnej FIFA w Chinach w roku 91. Także tutaj taki mały dodatek. A jeśli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, no to ta energia może jest troszeczkę inna niż podczas poprzednich dwóch mundiali, ponieważ no, tym razem Meksyk jest tylko współorganizatorem, a nawet takim współorganizatorem powiedziałabym drugoplanowym, ponieważ ze 104 spotkań, które będą rozegrane podczas mundialu, tylko 13 będzie rozegranych w Meksyku. Także nawet Meksykanie czują się takim właśnie trochę statystą, w tym mundialu, którego jednak głównym organizatorem będą Stany Zjednoczone, co nie zmienia faktu, że

0: już od miesięcy Meksyk na ten mundial się przygotowuje i na pewno kiedy już turniej się rozpocznie, te emocje będą ogromne.
1: No właśnie, ale już przed mundialem wiele tych emocji było i nie wszyscy Meksykanie się cieszyli z tego, że ta impreza się odbędzie także w Meksyku.
0: No tak, w mundialowi towarzyszy wiele kontrowersji i protestów. Nie tylko protestów przy okazji mundialu, którymi już teraz straszą różne grupy zawodowe. Nie tylko straszą, bo tak właściwie w momencie, kiedy rozmawiamy, ale też w dniach poprzednich, różne grupy zawodowe, jak na przykład nauczyciele, rolnicy, matki poszukujące zaginionych dzieci, blokowały ulice nie tylko miasta Meksyk, ale głównie miasta Meksyk i te grupy zawodowe grożą tym, że w dniu rozpoczęcia mundialu właśnie te stolice zablokują łącznie z lotniskami, z drogami dojazdowymi na stadion Azteca, gdzie odbędzie się rozpoczęcie całego turnieju. Ale też były głosy i są, pojawiają się, że przeciwko samej imprezie. Głosy mieszkańców, najbliższych sąsiadów, chociażby stadionu Azteca w mieście Meksyk, którzy mówią, że nie będą oni mieć prawa wejścia pod sam stadion, którzy narzekają na to, że brakuje im wody i że źródło, które teoretycznie miało należeć już do miasta, a należało kiedyś do stadionu, wciąż nie służy mieszkańcom, i takie doświadczają przerw w dostawach wody i są dni, kiedy tej wody tam w ogóle nie ma. Do tego dochodzą takie już takie problemy w mieście Meksyk, które istniały wcześniej, ale nasiliły się wraz z organizacją tej imprezy, jak na przykład gentryfikacja, podnoszenie czynszów, eksmisje, czasami wręcz siłowe, taka turystyfikacja tego miasta, że miasto staje się bardziej miejscem dla turystów niż dla samych mieszkańców. Coś, czego doświadczają no, różne turystyczne lokalizacje. To zaczyna się dziać w mieście Meksyk, zaczęło się dziać podczas pandemii, kiedy wielu pracowników zdalnych, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżało tam pracować do tańszego miejsca w podobnej strefie czasowej. No i to według mieszkańców zakrawa już naprawdę o takie zjawiska ekstremalne. Do tego dochodzą krytyki samej organizacji. Mówią mieszkańcy, że FIFA to jest taki model wywłaszczenia, że zwykli mieszkańcy nic z tego nie mają, że zarabia właśnie FIFA, że zarabiają wielkie korporacje, a nie zwykli mieszkańcy. Dużo też głosów krytyki, jeśli chodzi o obecną sytuację polityczną ich północnego sąsiada i współorganizatora. Raz, jeśli chodzi o prowadzone obecnie wojny i na świecie, ale też właśnie obecność Stanów Zjednoczonych w polityce chociażby innych krajów z Ameryki Łacińskiej, takich jak Wenezuela czy Kuba, to są tematy bardzo głośno komentowane. I ten mundial, jak mówią Meksykanie, odbywa się w takim no, dosyć dziwnym momencie właśnie geopolitycznym, że jednocześnie Stany Zjednoczone zapraszają do siebie kraj, czytaj Iran, z którym prowadzą w tym momencie tak naprawdę wojnę. Powołuje się na przykład na taki zwyczaj z czasów starogreckich, z czasów tych greckich olimpiad, że właśnie na czas olimpiad panował wprowadzano tak zwany święty rozejm, że te wojny były czasowo zawieszane. Także no, te tematy są bardzo żywo komentowane, już nie mówiąc o stosunkach meksykańsko-amerykańskich i o tym, czy wielu Meksykanów w ogóle będzie mogło obejrzeć mecze mundialu w Stanach Zjednoczonych. Czy będą mogli tam wjechać, a czy Meksykanie, którzy już mieszkają w Stanach, będą w ogóle mogli pójść na stadiony. Czy tak jak zapowiadano, nie będzie interweniować tam patrol migracyjny ICE. I to też jest taka trochę sytuacja, powiedziałabym, dosyć dwuznaczna, dosyć taka symptomatyczna, bo to właśnie Latynoamerykanie, Amerykanie latynoskiego pochodzenia były tymi osobami, które tak naprawdę podtrzymywały tę miłość do futbolu w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wśród nich w Stanach Zjednoczonych rekrutuje się duża liczba kibiców właśnie piłki nożnej. Także pojawiały się nawet takie głosy, czy trzeba będzie iść na stadion ze swoim adwokatem.
1: No, to są rzeczywiście duże obawy. Te relacje amerykańsko-meksyńskie

0: Meksykańskie są trudne. Tak samo jak amerykańsko-kanadyjskie, więc rzeczywiście tutaj tych różnych raf politycznych wokół tych mistrzostw jest dużo. W samym Meksyku też budził kontrowersję pomysł, żeby w ogóle skrócić rok szkolny, żeby wakacje zrobić wcześniej, żeby tak naprawdę już przed tym mundialem, już na początku czerwca te lekcje się nie odbywały. No ale to się skończyło protestami i tym, że jednak dzieci w Meksyku ten rok szkolny w miarę normalnie dokończą.
1: Tak, dużo pomysłów władz, dużo kontrowersji. Ten pomysł chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, żeby rok szkolny rozpocząć 40 dni, aż 40 dni wcześniej niż to pierwotnie miało się odbyć. Decyzja ogłoszona w maju, czyli nie na początku roku szkolnego, no bardzo szybko została nas krytykowana, wycofano się z tej decyzji, ale to jest też taki symptom posunięć władz i też krytyki związanej z tym wobec władz ze strony mieszkańców, że ten mundial ma być trochę bardziej dla turystów niż dla samych Meksykanów. Szefowa rządu miasta Meksyk, Clara Brugada, też ogłosiła, żeby w dniu rozpoczęcia mundialu pracownicy w mieście Meksyk przeszli raczej na pracę zdalną, żeby dzieci nie chodziły do szkół, żeby mieszkańcy raczej wstrzymali się w ogóle od wychodzenia na ulicę, co brzmi troszeczkę dla Meksykanów jak wykluczanie ich z przestrzeni publicznej, wykluczanie ich z tego wielkiego święta, jakim jest jednak mundial, jego otwarcie właśnie w Meksyku na rzecz tych przyjezdnych, tych turystów. Dodatkowo te bilety dla Meksykanów naprawdę są bardzo, bardzo drogie. Jeden z twórców internetowych wyliczył, że gdyby parę dni temu Meksykanin chciał kupić bilet na mecz otwarcia, to musiałby pracować na najniższej krajowej 155 dni non-stop, nie wydając na czynsz ani na jedzenie. Więc dla wielu Meksykanów ten mundial jest po prostu nieosiągalny. No i jeszcze do tego dochodzi też taka decyzja, że bary czy różne miejsca, które chcą publicznie pokazywać mundial, muszą też zdobyć pozwolenie. Więc to publiczne świętowanie, bycie razem Meksykanów w tym czasie właśnie jest troszeczkę zakłócane tymi różnymi decyzjami, które według nich godzą właśnie w ich partycypację, uczestnictwo w tej imprezie i wiąże się z takimi głośno podnoszonymi hasłami, które zaprzeczają hasłu mundialu tegorocznego, że mundial jest dla wszystkich. I Meksykanie coraz głośniej mówią, że mundial no es para todos, że mundial nie jest dla wszystkich, mundial jest dla przyjezdnych, mundial nie jest dla Meksykanów.
0: Chociaż turystów w Meksyku jeszcze przed mundialem nie brakowało, bo Meksyk sobie wyrobił jednak markę taką globalną, rozpoznawalną, swoje symbole, popkultura meksykańska się staje coraz popularniejsza na świecie i turyści coraz chętniej w ogóle chyba Meksyk odwiedzają, ale rozumiem, że teraz to już jest jakiś taki w ogóle napływ ogromny tych turystów.
1: No, meksykańskie Ministerstwo Turystyki wedle szacunków sprzed jakiegoś już czasu spodziewało się, że przy okazji mundialu do Meksyku przyjedzie 5,5 miliona turystów i bardzo się na tych turystów szykują dla nich strefy kibica, różnego typu imprezy, festiwal kulinarny, ale też kolejna kontrowersyjna decyzja władz stolicy. Szykują dla nich samo miasto. I szefowa rządu Clara Brugada też postawiła na taką dość kontrowersyjną linię właśnie przygotowania miasta przed mundialem, którą nazwała aksolotyzacją, czyli aksolotyzacją od aksolotla, czyli płaza endemicznego, który naturalnie żyje tylko w aglomeracji miasta Meksyk. I chodziło o to, żeby pomalować miasto na kolorowo, właśnie w aksolotle, ale też w kolorze fioletu, którym jest symbolem feministek, walki kobiet, praw kobiet. No i ta decyzja była bardzo krytykowana, bo to miasto rzeczywiście zmieniło się tak naprawdę w przeciągu kilku dni nie do poznania w takie instagramowe, bardzo dobrze fotografowalne miasto i internauci wielokrotnie pokazywali, że miejsca, które wymagałyby jakiejś naprawy, kruszące się elementy infrastruktury, zamiast zostać naprawione, zostały po prostu pomalowane. Więc krytycy nazywali te aksolotyzacje, estetyzacje, instagramizacje stolicy pudrowaniem trupa albo plasterkiem nakrajanym miastu, które pilnie potrzebuje operacji chirurgicznej. I to też była taka kolejna rzecz, która również sprawiła,

0: sprawiła, że Meksykanie poczuli się trochę wykluczeni, którzy poczuli, że to miasto ma być tylko ozdobione na mundial dla turystów, a nie dla nich. Swoją drogą to jest jakaś ciekawa taktyka, właśnie takie budowanie tego wizerunku miasta właśnie pod te nowe media, pod media społecznościowe, nastawienie na takie doznania estetyczne, nastawienie na krótkie formy wideo, na momenty wiralowe. Jest to jakaś przemyślana mniej lub bardziej strategia, no jednakże samym Meksykanom bardzo, bardzo nie podpasowała.
1: A jak jest z kwestią bezpieczeństwa? Bo no, taki stereotyp przylgnął do Meksyku, zwłaszcza do stolicy tego kraju, ale nie tylko, że to nie są we wszystkich częściach tego miasta bezpieczne miejsca. Zresztą kilka miesięcy temu doszło do takich różnych niepokojów, ze strony gangów różnych takich prowokacji. No trochę się media na to rzuciły, zrobiły bardzo dużo szumu wokół tego. Jak to wygląda? No bo to jest też jakiś temat, który się pojawia przy okazji w ogóle wielu imprez sportowych w krajach Ameryki Łacińskiej. No, władze Brazylii, kiedy tam były Igrzyska Olimpijskie, kiedy tam był Mundial, no to one tak bardzo brutalnie i ostro w ogóle się rozprawiały z różnego rodzaju przestępczością. Jak to w Meksyku wyglądało?
0: To rzeczywiście pojawiły się takie pytania o bezpieczeństwo w lutym tego roku, kiedy po zabiciu no, najważniejszej osoby na takiej scenie przestępczej Meksyku, czyli El Mencho, szefa kartelu Jalisco Nueva Generación, przez jeden dzień w wielu miejscach Meksyku na ulice wyszły te kartele, blokowały główne drogi, wypuściły więźniów z jednego więzienia, podpalały niektóre budynki użyteczności, może nie użyteczności publicznej, ale takie lokale usługowe, banki, sklepy. I no, wtedy pojawiły się pytania o bezpieczeństwo mundialu, ale jeśli chodzi o meksykańskie kartele, to nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem narkoterroryzmu, że rzeczywiście te kartele prowadziły taką otwartą wojnę z rządem, używając do tego życia i bezpieczeństwa, zdrowia zwykłych obywateli na tego typu, nie wiem, eventach masowych. Raczej te lutowe demonstracje siły, bo takie można interpretować, miały dać taki komunikat, że jesteśmy tutaj, zostawcie nas w spokoju. Więc oczywiście można spodziewać się na mundialu wszystkiego, ale warto też pamiętać, że kartele narkotykowe i inne organizacje przestępcze zarabiają na tym mundialu na różne sposoby, czasami mniej lub bardziej oczywiste. Zarabiają oczywiście na dystrybucji narkotyków, nie tylko w Meksyku, ale też w Stanach i w Kanadzie. I już od miesięcy zacieśniają i budują, wzmacniają te swoje struktury, ale też zarobią na wymuszeniach, na haraczach od osób, które będą prowadzić jakieś okołomundialowe interesy. Zarobią na pracy seksualnej, także tej przymusowej. To też jest problem, który był nagłaśniany, monitorowany przy okazji poprzednich imprez, wszystkich tak naprawdę poprzednich mundiali, niezależnie od kraju. W Meksyku no, tutaj duży udział jest tych karteli narkotykowych, które no, nie zarabiają już tylko na narkotykach, ale dywersyfikują swoje środki, formy dochodu. Do tego może takie mniej oczywiste elementy, jak na przykład sprzedaż tak zwanej piraterii, czyli wszystkich podrabianych, okołofutbolowych koszulek, flag narodowych, pamiątek okołomundialowych. No wielu kibiców, też Meksykanów, nie będzie po prostu stać albo nie będą chcieli wydać tyle na oficjalne gadżety imprezy. No a tutaj też duży udział w tym rynku mają organizacje przestępcze. Do tego można też doliczyć różnego typu nielegalne sprzedaże biletów, duplikatów biletów, sprzedaż tak naprawdę nieistniejących pakietów turystycznych. To już się dzieje, tym już zajmują się kartele. No i też warto pamiętać, że taka impreza, która krótko trwa, też powoduje, że wiele biznesów otwiera się, działa tylko w okresie mundialu i się zamyka. To też jest doskonała możliwość dla organizacji przestępczych do prania brudnych pieniędzy, bo firmy, które się otwarzą i zamkną bardzo szybko, tak naprawdę będą niemożliwe do skontrolowania przez odpowiednie służby. Także warto pamiętać, że kartele na tej imprezie też dużo zarobią i nie będą sobie raczej strzelać w stopę, żeby wokół tego mundialu coś nabruździć, czy sprawić, żeby on nie doszedł w jakiś sposób do skutku. Co innego grupy zawodowe, które protestują, ale o tym już mówiliśmy.
1: No, z drugiej strony też władze Meksyku ogromną mobilizację służb mundurowych przeprowadziły. No, 100 tysięcy różnego rodzaju mundurowych, od żołnierzy Gwardii Narodowej po funkcjonariuszy policji, tych lokalnych i tych federalnych, tych stanowych, ma chronić kibiców, wszystkich uczestników. No, to ma być 13 meczów w trzech meksykańskich miastach. W Monterrey, w Guadalajarze, w stolicy kraju, w mieście Meksyk, więc no, to jest ogromna mobilizacja, jak na to, o czym też pani mówiła, czyli że no, tylko fragment tego mundialu się odbędzie w Meksyku.
0: Oczywiście, to jest ten moment, kiedy oczy całego świata zwrócone są na Meksyk. I władze doskonale wiedzą, że mogą na tym bardzo dużo zyskać, ale też mogą na tym bardzo dużo stracić. I wydaje mi się, że to też jest taki moment, w którym Meksykanie no, bardzo patrzą na ręce władzy. I ja mam odczucie z tego, co czytam, komentarzy prasowych, ale też reakcji moich znajomych, że ta władza lewicowa w stolicy czy na szczeblu federalnym, jeśli chodzi o prezydentkę na przykład, cieszyła się bardzo dużym poparciem, no a ostatnio dużo kontrowersyjnych decyzji, no więc jakiekolwiek, że tak powiem, katastrofy, wpadki, zagrożenia bezpieczeństwa, no po prostu będą tutaj gwoździem do trumny na arenie tej lokalnej, wyborczej, ale też na arenie międzynarodowej.
1: Prezydentka Claudia Sheinbaum no, stara się budować swój wizerunek też przy okazji tego mundialu?
0: Na pewno, na pewno. I miała tutaj parę ciekawych, wydaje mi się, posunięć. Na przykład to, że sama oddała swój bilet, ten numer, bilet z numerem 001 na mecz otwarcia. Stwierdziła, że sama nie pójdzie na ten mecz, ale odda ten bilet komuś, kogo na to wejście tam po prostu nie stać, nawiązując chociażby właśnie do cen biletów. I zorganizowała taki konkurs dla młodych piłkarek w wieku 16-25 lat. I jedna z tych dziewczyn rzeczywiście dostała ten bilet. Więc no to jest gra nie tylko na boisku, to jest gra na wielu polach dla polityków, też bardzo, bardzo duża. Wiele różnego typu akcji do tej pory organizowanych, chociażby właśnie bicie rekordu w meksykańskiej fali. Było też bicie rekordu w marcu, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o największy trening piłkarski zorganizowany na świecie. To się odbyło na Zocalo w mieście Meksyk. Ale też gubernator stanu Nuevo León, czyli tam, gdzie jest miasto Monterrey, zorganizował największe sprzątanie rzeki na świecie. Też, żeby jakoś tutaj się rozpromować i pokazać siebie jako bardzo w tym wszystkim ekologicznego. Ale to też, ja mówię tutaj głównie dzisiaj o mieście Meksyk, bo jestem z nim najbliżej związana, ale również kontrowersyjne decyzje właśnie były chociażby w Monterrey, gdzie w drodze z lotniska na stadion umieszczono takie wielkie tablice, które mają zasłonić przed okiem przyjezdnych dzielnice biedy. Także tutaj już kolejne bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjne działanie, również krytykowane przez wiele osób. Internet też huczy również na temat krytyk właśnie gubernatora tego stanu.
1: No i już tylko minuty nas dzielą od tego meczu otwarcia piłkarskiego mundialu. Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Bardzo dziękuję. Ola Synowiec, autorka bloga Mexico Magico i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu o Meksyku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po raz 23 rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska zadowolona z najnowszej propozycji dotyczącej przyszłego unijnego budżetu. Prezydent Trump odwołał zaplanowane ataki na Iran i mówi, że porozumienie jest blisko. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. To chwila radości, świętowania i szczęścia. Tak o rozpoczynającym się właśnie mundialu mówi prezes FIFA Gianni Infantino. Przypomniał, że to 23. Mistrzostwa Świata. Niesamowity turniej, puchar i piłka, o których marzą ludzie na całym świecie. Mistrzostwa Świata, 23. mundial w historii, bijący rekordy. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. A mniej szczęśliwi są polscy kibice, którzy narzekają między innymi na godziny niektórych meczów.
2: Zamierzam, ale tylko o tych rozsądnych porach, czyli tych takich korzystnych dla Europejczyków. 19:21.
3: Wie pan, raczej chyba nie.
4: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
3: Nie, dlatego wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
5: Przeanalizowałem sobie terminarz z uwagi na to, że no, jestem sympatykiem futbolu, natomiast pory są ewidentnie nieeuropejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
1: W Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba 48 reprezentacji. W 39 dni zostaną rozegrane 104 mecze. Polska zadowolona z najnowszej propozycji dotyczącej przyszłego unijnego budżetu na lata 2028-34. Projekt przedstawiła cypryjska prezydencja. Polska miałaby otrzymać ponad 123 miliardy euro. Ta pula, jak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, nie została zmniejszona.
6: Kluczowe z naszej perspektywy jest to, że te koperty narodowe, czyli nasz taki korowy interes, nie zostały zmniejszone, a nawet zostały delikatnie zwiększone. To jest najważniejsze. No i z ciekawych rzeczy też prezydencja odnotowała trudną sytuację regionów na granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. To też nas cieszy i idzie w naszą stronę.
1: Z kolei grupa płatników netto, która więcej wpłaca do unijnej kasy niż z niej otrzymuje, już odrzuciła projekt uznający, że cięcia wydatków są za małe. Prezydent USA Donald Trump odwołał zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran. Dodał, że końcowe punkty dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane i wkrótce zostanie ogłoszona data i miejsce podpisania pokoju. Trump zapowiedział, że blokada morska Iranu będzie obowiązywać do czasu sfinalizowania transakcji. Przekazał też, że czas i miejsce podpisania porozumienia zostaną wkrótce ogłoszone. Teheran nie potwierdził dotychczas informacji przekazanych przez amerykańskiego prezydenta. Jak zauważają media, Trump wielokrotnie w ostatnich miesiącach zapewniał, że porozumienie z Iranem jest blisko. Strażacy z województwa lubelskiego otrzymali prawie 50 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na specjalistyczny samochód monitorujący pracę dronów, budowę hal magazynowo-garażowych, a także konserwację i zakup nowego sprzętu.
7: Ponad 2 miliony na samochód dronowy otrzymali strażacy ze Świdnika. Jak będzie działał specjalistyczny sprzęt, wyjaśnia komendant jednostki brygadier Emilia Skoczylas.
8: Ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu. Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
7: 6,5 miliona złotych otrzyma Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za te pieniądze powstaną na przykład hale magazynowo-garażowe. Wymienia komendant jednostki w Lublinie, brygadier Paweł Kasperek.
9: Planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący. Również do wykorzystania właśnie do ludności cywilnej, ale w przypadku konieczności przeniesienia którejś z jednostek w inne miejsce, również dla naszych ratowników.
7: W ubiegłym roku z tego samego programu strażacy z województwa lubelskiego otrzymali 40 milionów złotych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: Średnio co czwarty cudzoziemiec na Warmii i Mazurach pracuje niezgodnie z przepisami, wynika z kontroli Straży Granicznej. O wynikach mówi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
10: właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Nie podpisywali też umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej 35%, budowlanej 26%.
1: Problemy były również w firmach oferujących pośrednictwo pracy. Najwięcej uchybień stwierdzono w przedsiębiorstwach w powiecie gołdapskim, kętrzyńskim, ostruckim, olsztyńskim, iławskim i lidzbarskim.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy od zachodu po centrum kraju deszcz, na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze. Jutro od 19 do 22 stopni.
0: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W wielu miejscach, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju, utrzymuje się susza hydrologiczna. W województwie podkarpackim bardzo wysokie stężenie pyłków drzew i traw. W Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody na górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce.
0: Klimat.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: 6 minut po godzinie 21.
0: Pomówmy o tym.
12: Dziś pomówię z panią Agatą Kopczyńską, kierownikiem Wydziału Adopcji z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Dobry wieczór pani.
13: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
12: Tak sobie myślę, że o adopcjach można mówić tylko dobrze, dlatego że to jest okazanie wielkiego serca tym dzieciakom, które tego potrzebują. A czasami bywa tak, że te adopcje są wykorzystywane politycznie, ale o tym na samym końcu, o ewentualnym wykorzystaniu politycznym adopcji. Czy łatwo jest w Polsce dzisiaj adoptować dziecko?
13: To zależy, jak na to spojrzymy. Absolutnie adopcje się zadziewają. Jest ich około 2,5 tysiąca w skali roku.
12: W całej Polsce?
13: W całej Polsce. Niestety ta liczba adopcji na przestrzeni ostatnich 10 lat spada i można powiedzieć, że właśnie te 10 ostatnich lat to jest spadek adopcji na poziomie 30%.
12: I to jest spowodowane czym? Niżem demograficznym?
13: To jest, myślę, związane z wieloma czynnikami. Pierwszy z nich to takie spojrzenie na rodzicielstwo i generalnie trochę możemy to nazwać kryzysem rodzicielstwa, ponieważ generalnie rodzi się coraz mniej dzieci. Jest, można powiedzieć, trochę mniejsze zainteresowanie samym w sobie rodzicielstwem, każdą jego formą, czy to rodzicielstwem adopcyjnym, biologicznym, czy zastępczym. Więc to jest, myślę, że taki jeden z powodów, dla którego tak się, a nie inaczej dzieje. Zauważyliśmy też spadek adopcji w efekcie takich wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj mam na uwadze wybuch wojny ze wschodnią granicą.
12: Pandemia?
13: Pandemia również, więc to, myślę, wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób, które potencjalnie mogłyby myśleć o adopcji, więc w całokształcie rzeczywiście ten spadek jest zauważalny i można powiedzieć, że w niektórych miejscach w naszym kraju mówi się już bardzo głośno, wyraźnie, że w ośrodkach adopcyjnych jest po prostu mniej osób zainteresowanych adopcją. W Warszawie jeszcze mam wrażenie, że tego tak bardzo nie odczuwamy, ale podczas spotkań, kontaktów z innymi miejscami w naszym kraju to rzeczywiście coraz częściej, coraz głośniej się o tym myśli.
12: Czy stereotypem jest to, że przyszli ewentualni rodzice poszukują dzieci do adopcji jak najmłodszych. Takich, no prawie niemowlaków, bo to taka idealna sytuacja, bo wtedy wiem, że wychowuję takie dziecko od początku, od prawie jego pierwszego dnia.
13: Generalnie, bo wokół adopcji krąży wiele mitów.
12: Dlatego się pytam.
13: I fajnie, że mamy dzisiaj okazję rozmawiać o tym. Być może część z nich zostanie rozwianych. Rzeczywiście jest to utarte gdzieś tak w przestrzeni społecznej, publicznej, że wszyscy chcą adoptować niemowlaczka. Ja pracując w ośrodku już 20 lat nie mam takiego przekonania. Uważam, że jest wiele par, które jak najbardziej otwarte są na dzieci starsze. I myślę, że aktualnie, gdybym miała się pokusić o jakiś najbardziej pożądany wiek tutaj ze strony kandydatów, to bym bardziej wskazywała na ten wiek od roku do 3 lat dziecka. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkie sytuacje mają swoje plusy i pewnie gdzieś tą drugą stronę medalu. Adoptując dziecko w wieku niemowlęcym, rzeczywiście istotnie mamy duży wpływ na to, jak stymulujemy rozwój dziecka. Możemy przez te czynności opiekuńcze, prawda, budować tą relację, więź, ale z kolei adoptując nieco starsze dziecko, możemy postawić bardziej pewną prognozę co do rozwoju tego dziecka, tak? Czyli jeżeli to jest roczne, 3-letnie dziecko, możemy na pewno narzędziami diagnostycznymi dużo precyzyjniej określić tą prognozę na przyszłość, jeżeli chodzi o taki potencjał rozwojowy danego dziecka.
12: No bo tutaj trzeba powiedzieć, że zdarzają się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami również. Chyba one mają najtrudniej w związku z adopcją, ale na przykład dzieci z FAS słynnym, gdzie może to wpływać na rozwój takiego dziecka i być może potencjalni rodzice adopcyjni obawiają się takiej sytuacji.
13: Generalnie istotnie, tak? Do adopcji zgłaszane są dzieci, które no, mają ze sobą jakieś trudne doświadczenia, więc ta grupa dzieci adopcyjnych jest grupą dzieci, no, można to określić, ryzyka. Co nie znaczy, że tylko i wyłącznie dzieci kierowane do adopcji mają ten syndrom poalkoholowy FASD, bo to nieprawda. Dzieci, które wychowują się pod opieką rodziców biologicznych, też niekiedy z tym problemem się mierzą. Ale rzeczywiście nasze dzieciaki, dzieci kierowane do adopcji mają ze sobą różnego charakteru doświadczenia trudne. Czasem jest to kwestia przemocy fizycznej, psychicznej, czasem seksualnej. Jest to doświadczenie no, takiego dużego stresu. Te dzieci czasami musiały w bardzo wczesnym wieku same się sobą opiekować. Mam tutaj jakoś w pamięci 4-letnią dziewczynkę, która potrafiła samodzielnie robić naleśniki. Tak? Przeciętny 4-latek nie ma takiej umiejętności, a to była 4-latka, która jeszcze doskonale umiała zrobić mleko dla młodszego brata, więc to są tego typu sytuacje. Myślę, że warto, mówiąc o dzieciach kierowanych do adopcji, powiedzieć, że one mają różne natężenie różnych problemów. Tak? To wynika z wielu czynników, zarówno tych związanych z jakimiś takimi uwarunkowaniami genetycznymi, oczywiście wpływem tych różnych środków toksycznych, które zadziałały w czasie ciąży, no i późniejszych doświadczeń dzieci wynikających właśnie z tej opieki, jakości opieki. Bo też nie możemy powiedzieć, że wszystkie dzieci, które kierujemy do adopcji, mają jednakowe problemy. Niektóre mają te problemy dyskretne, mniejsze, a niektóre rzeczywiście mają problemy poważne. W tym zdarzają się również dzieci rzeczywiście z niepełnosprawnością, z pełnoobjawowym syndromem FAS, z którym też wiemy, że już można coraz więcej zrobić, bo na szczęście mózg dzieci jest bardzo plastyczny i terapią, wczesną diagnozą naprawdę możemy zdziałać dużo, dużo dobrego.
12: Zastanawiam się nad tym, jak takim zainteresowaniem, to strasznie to jest trudne wyrażenie tych myśli, żeby nie urazić takich dzieci. Cieszą się dzieci z niepełnosprawnościami, bądź dzieci no takie już kilkunastoletnie.
13: No istotnie to są, można powiedzieć, pojedyncze przypadki, kiedy dochodzi do adopcji dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, właśnie z niepełnosprawnościami. Mamy w swoich doświadczeniach ośrodkowych takie przykłady, takie adopcje, ale one rzeczywiście zdarzają się bardzo rzadko. I jeżeli mamy rzeczywiście poważny problem, to często są to takiego typu adopcje, że w różnych innych okolicznościach, prawda, poza ośrodkiem, ktoś poznaje dziecko, ktoś się z nim zaprzyjaźnia, postanawia stworzyć dla niego rodzinę. Czasem na początku jest to kwestia jakiejś rodziny zaprzyjaźnionej, potem rodziny zastępczej i na końcu jest jak gdyby ta kropka nad i postawiona właśnie w tej wspólnej relacji, jaką jest adopcja. Także takie doświadczenia mamy, ale istotnie zdarzają się one rzadko, a potrzeby są od strony dzieci dużo, dużo większe.
12: Czy adoptowanie dziecka to jest bardzo długotrwały proces? I kto może adoptować dziecko? Rozumiem, że małżeństwo tak, a osoba samotna, a osoby, znaczy para partnerska. No, czy nie mamy ślubu, ale postanawiamy mieć dziecko. Adoptować, nie mieć, przepraszam, źle się wyraziłem, adoptować, bo to nie można mówić mieć dziecko, żyć z dzieckiem, o.
13: Zacznę od drugiej części pytania. Adoptować może wspólnie małżeństwo, zgodnie z polskim prawem, pary, które są w związkach nieformalnych, wspólnie nie mogą przysposobić dziecka, natomiast osoba będąca singlem, tak, adopcja przez singla jest możliwa i tu również no, mamy takie przykłady adopcji z naszego, tutaj z naszych doświadczeń w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, że one się po prostu zadziewają. Natomiast one na pewno wymagają takiej uważności, dobrego zaplanowania. Taka osoba, która samodzielnie chce sprawować opiekę nad dzieckiem, na pewno powinna mieć źródło wsparcia w postaci czy osób z rodziny, kogoś bliskiego, więc to jest wtedy istotne.
12: Cenzus majątkowy też?
13: Na pewno potrzebne jest stałe źródło dochodu, które pozwoli na utrzymanie rodziny w powiększonym o dziecko składzie. Więc tak przyziemne te sprawy związane prawda, kwestią materialną są ważne, ale myślę, że nie najważniejsze. Przy osobie samodzielnie występującej adopcję ma to tyle znaczenie, że taka osoba będzie musiała w każdej roli, prawda, wypełniać to zobowiązanie wynikające z opieki nad dzieckiem i będzie również no, głównym dostarczycielem środków finansowych dla rodziny. Podczas gdy w momencie, gdy adoptuje małżeństwo, no, gdzieś można się tutaj uzupełniać i ktoś może w tej kwestii, prawda, grać pierwsze skrzypce, tak.
12: No dobrze, ale to adoptują singielki, a singlowie też? Singiel może adoptować dziecko?
13: Mamy doświadczenia adopcji samodzielnej przez dziadka, przez osobę spokrewnioną i rzeczywiście to były adopcje przez mężczyznę. Były oczywiście i zadziewają się też w podobnej wersji adopcji przez babcię, przez kogoś z rodziny. Zdarzają się również adopcje przez osoby niespokrewnione, ale doświadczenia naszego ośrodka są takie, że były to osoby płci żeńskiej, tak, przez mamę.
12: Rozumiem. A jaka jest procedura? To znaczy zgłasza się osoba czy osoby zainteresowane dokonaniem adopcji, a małżeństwo czy osoby samotne No i co? Wywiad środowiskowy, sprawdzenie tej osoby, kursy, które te osoby, które mają tą ochotę adoptowania dziecka, przechodzą jakieś?
13: W takim razie już prześledzimy to od początku. Rzeczywiście pierwszym etapem jest przedłożenie dokumentów, które odzwierciedlają sytuację taką osobistą kandydatów i to są takie wymogi formalne, które ustawa określa. Jest to informacje o niekaralności, właśnie o tych kwestiach finansowych. Tak, ważne jest, żeby osoba starająca się o adopcję miała źródło dochodu, miała też przestrzeń w mieszkaniu na to, żeby umożliwić dziecku realizację takich podstawowych potrzeb. Odpoczynek, zabawa, nauka. To są osoby, które prosimy również o zaświadczenie od lekarza o kondycji zdrowotnej. Zarówno jest dla nas istotne to zdrowie fizyczne, prawda? Ale też pytamy o kwestie zdrowia psychicznego. Także to są rzeczy bardzo istotne. Jeżeli ta weryfikacja dokumentacji jest, nie pozwala tak iść dalej, to wtedy rozpoczynamy taki proces diagnostyczny tak zwany, który ma nam na celu jak najlepsze poznanie takiego kandydata. Zależy nam na tym, żeby osoby, które w przyszłości zaopiekują się dzieckiem, były stabilne emocjonalnie, żeby też ta relacja małżeńska tak była pomyślna po prostu, żeby to też w przyszłości stanowiło taką bazę, bo ważne jest, żeby dziecko, które zawiodło się już w przeszłości na dorosłych, bo takie są głównie doświadczenia naszych dzieci, miało później ten wzór dorosłych, którzy pozwolą mu na nowo zaufać i prawda, odkrywać świat w taki dziecięcy sposób.
12: No dobrze. I co dalej? Kursy?
13: Tak, kursy, szkolenie. Jeżeli osoby po tej weryfikacji, prawda, diagnostycznej spełniają wymogi, możemy wtedy rozpocząć ten etap szkoleniowy, który jest bardzo ważny, bo to jest taki czas, kiedy rodziny, kiedy kandydaci uczą się, jak we właściwy sposób interpretować zachowania dzieci. Dzieci, które właśnie przez te swoje trudne doświadczenia czasami funkcjonują w taki zaskakujący sposób. Po prostu one musiały się przystosować do trudnych warunków, w związku z czym ten układ ich nerwowy no, daje o sobie znać w taki trochę nietypowy sposób zachowaniem, które być może na początku szczególnie tego okresu adaptacyjnego bywa trudny, tak? Ponieważ dzieci emocjonalnie gdzieś, prawda, odreagowują. One też przede wszystkim są czujne, skanują otoczenie. Dzieci po doświadczeniach traumatycznych, kiedy były krzywdzone, kiedy były narażone na takie niekomfortowe warunki, one trochę potrafią się zachowywać jak taki weteran wojenny, tak? Skanują otoczenie, są bardzo czujne, nie ufają i chodzi o to, żeby...
12: Syndrom stresu półrazowego, tak?
13: Niekiedy tak mamy do czynienia z tego typu sytuacją i ważne jest, żeby ten dorosły, ta osoba, która się przygotowywała do procesu adopcyjnego, miała wiedzę na temat tego, jak interpretować we właściwy sposób, ale też miała nadzieję na to, że swoim oddziaływaniem, swoimi prawda, staraniami jest w stanie wyprowadzić dziecko do takiego stanu równowagi emocjonalnej, bo to się rzeczywiście udaje.
12: No dobrze, i mamy taką sytuację, że państwo wystawiają pozytywną ocenę takiej parze na przykład, czy takiemu singlowi, czy singielce i sprawa trafia do sądu rodzinnego, tak?
13: No wcześniej jest oczekiwanie na propozycję dziecka i kontakt z tym dzieckiem.
12: Tak, no ja już założyłem, że ten cały etap został, prawda, skonsumowany.
13: Tak.
12: A od strony formalnej sprawa trafia do sądu rodzinnego? I dziecko musi mieć czyste papiery, czyli nie może być żadnych przeciwwskazań prawnych.
13: Dokładnie tak. Do adopcji kierowane są wyłącznie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną i tutaj gdzieś w przestrzeni społecznej często jest nieróżnicowane rodzicielstwo adopcyjne od zastępczego. Więc istotnie adopcja jest to taka najtrwalsza forma rodzicielstwa dla tych dzieci, które nie mogą się wychowywać pod opieką rodziców biologicznych. W momencie, kiedy trafia taka sprawa do sądu, bo generalnie ośrodki adopcyjne mają za zadanie zaopiniować kandydatów, doprowadzi do tego procesu połączenia, doboru i potem rzeczywiście ostateczną decyzję podejmuje sąd. I te sprawy w sądzie już stricte adopcyjne, one nie trwają jakoś bardzo długo. Myślę, że pojedyncze przypadki mogą się rozciągać na bardzo długi okres czasu, ale zwykle od momentu złożenia wniosku przez kandydatów do orzeczenia adopcji to jest kilka miesięcy.
12: A ile trwa w ogóle cały proces adopcyjny od początku do końca? Rok? Pół roku?
13: Proces kwalifikacji kandydatów, jeżeli prawda, nie mamy tutaj jakichś dodatkowych potrzeb związanych z wykonaniem jakiejś pracy dodatkowej przez kandydatów, które by wzmacniały ich kompetencje, to możemy tak się pokusić o stwierdzenie, że to się powinno zamknąć w około 10-12 miesiącach.
12: Czyli trzeba liczyć, że po półtora roku można zostać pełnoprawnym rodzicem, a dziecko będzie miało nowych, fajnych, wszystkim dzieciom adoptowanym życzę tego, żeby to byli fajni rodzice. A jeszcze pozwoli pani już na koniec, muszę zadać to pytanie, bo tutaj adopcją się gra politycznie, no bo chodzi na przykład o pary homoseksualne, gdzie politycy niektórych opcji podnoszą krzyk, że nie pozwolą na to, żeby były adoptowane polskie dzieci przez pary homoseksualne. Ale jak słyszę, jak długotrwałe są procedury i jakie są obecnie uwarunkowania prawne, no to tak naprawdę nie ma możliwości takiej adopcji. Dobrze myślę?
13: Na chwilę obecną istotnie nie jest to możliwe zgodnie z polskim prawem.
12: A singiel, który żyje w związku homoseksualnym, no może adoptować dziecko? No bo to może być furtka.
13: To jest taka trochę fikcja, bo nam chodzi o osoby, które stricte są singlami. Nie chodzi o to, żebyśmy obchodzili prawo, tylko o to, żebyśmy diagnozowali miejsca i osoby, do których faktycznie trafi dziecko i które będą miały realny wpływ na wychowanie tego dziecka. Więc nie możemy tutaj kombinować w ten sposób, żeby jedna osoba ze związku nieformalnowego adoptowała dziecko, więc
12: to... Ja sobie myślę tak, że wykorzystywanie tej sprawy do celów politycznych jest, no, delikatnie mówiąc, obrzydliwe. I tego się nie powinno robić. Tych dzieci nie wolno po raz kolejny krzywdzić. Dziękuję pani serdecznie. Agata Kopczyńska, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie. Chyba ten problem troszkę przybliżyliśmy, chociaż proszę państwa, na ten temat można byłoby mówić godzinami.
13: Wszystkie osoby zainteresowane adopcją zachęcamy do kontaktu z ośrodkiem.
12: Dziękuję pani serdecznie.
13: Dziękuję.
14: Pomówmy o tym. Reklama.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
15: ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
18: Bezpieczeństwo.

0: ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Meksyk, Republika Południowej Afryki to mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej. Gospodarze prowadzą 1-0. Mundial po raz pierwszy rozgrywany jest przez 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32. A kto powalczy o złoto? Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Hajty, Argentyna, Brazylia, Francja czy Hiszpania.
4: Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość. Czarnym koniem może być reprezentacja Austrii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana. Samych wyrobników mają 11, którzy biegają po 13, 14, 12 kilometrów w każdym meczu.
3: Piłkarski turniej potrwa do 19 lipca. 8 miesięcy więzienia za brawurową jazdę skuterem wodnym. Taką karę otrzymał pijany 30-latek z okolic Ostrołęki. Do niebezpiecznego rajdu doszło latem ubiegłego roku na jeziorze Roś na Mazurach. Konsekwencje poniesie również inny mężczyzna, który płynął z nim skuterem, mówi nadkomisarz Anna Szczypczyńska z Komendy Policji w Piszu.
5: Niebezpiecznie zbliżał się do plaży oraz wytwarzał duże fale. Funkcjonariusze wydali mężczyznom polecenie do zatrzymania się. Oni odpłynęli z impetem. Uciekając, spadli ze skutera do wody. Zostali z niej wyciągnięci przez policjantów. Starszy z nich miał prawie 2,5 promila, a młodszy blisko 2 promile. W trakcie interwencji znieważyli policjantów i grozili jednemu z nich pozbawieniem życia.
3: 30-latek dodatkowo stracił pojazd oraz uprawnienia do kierowania jednostkami wodnymi na 3 lata. Caritas Diecezji Opolskiej pomaga poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balce Żowicach w powiecie strzeleckim. Ludzie mają zniszczone podwórka i ogrody. My wsłuchujemy się w bieżące potrzeby, mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
6: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Opolskiej taki zestaw narzędziowy, taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne, odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
3: Przez kilkanaście dni kuchnia Caritas w Raciborzu wspomagała poszkodowanych mieszkańców Balce Żowic ciepłym posiłkiem. Teraz w pomoc żywnościową będą zaangażowane inne organizacje i koła gospodyń wiejskich.
7: Wieczór
8: w Polskim Radiu 24.
7: Połączyliśmy się z naszym korespondentem Polskiego Radia na kontynencie amerykańskim, Janem Pachlowskim. Celowo mówię na kontynencie amerykańskim, zaczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Trwają one, mają się odbywać w Kanadzie, zaczęły się w Meksyku, no i w Stanach Zjednoczonych one się też będą odbywać. Janku, jak widzisz to rozpoczęcie mundialu?
9: Witam Państwa sprzed stadionu Azteka. Słyszą Państwo, tu jest mnóstwo policji. Taka mniejsza scena, bo mniejsza, bo ta największa, ale mniejsza scena dla kibiców, gdzie jest strefa kibica, dla tych, którym się nie udało dostać biletów, bo one były no, w bardzo wysokich cenach. Średnia 2-3 tysiące dolarów, dość przeciętnego Meksykanina na taki bilet nie stać. Jak rozmawiałem tutaj przed jeszcze meczem z Meksykanami, to wielu z nich przyjechało ze Stanów Zjednoczonych i mówili, no mi się udało dostać bilet tylko za 700 dolarów. Stąd jestem. Ale proszę sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło, jak w 9 minucie, a w tej chwili 30 minuta spotkania meczu Meksyk-RPA, jak gospodarze zdobyli bramkę. Po prostu szał radości, ziemia aż się zatrzęsła. Potworny krzyk, który wypłynął ze stadionu i krzyk, który wypłynął tutaj z okolicznych

0: małych biznesów i ludzi na ulicach, i ludzi przed stadionem, i z tej małej strefy kibica, i ten krzyk komentatora, bo ci meksykańscy komentatorzy naprawdę komentują wyjątkowo. To jest coś zupełnie innego niż znamy z Europy, niż znamy z polskiej telewizji, bo to jest właśnie to latynoskie serce. Rozpoczął się mundial, mundial wyjątkowy, tak jak podkreślamy, trzy kraje, kontynent północnoamerykański. Wierzymy, że teraz to już będzie tylko sportowy mundial, że w trakcie tych zmagań piłkarzy nie będziemy przekazywać takich informacji jak jeszcze na kilka dni przed mundialem, kiedy to do Stanów Zjednoczonych był problem z wjazdem, kiedy nie wjechał sędzia somalijski, kiedy tutaj wojna cały czas przemycała się przez występ reprezentacji Meksyku. Tutaj na reprezentacji Iranu na mundialu w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że od tego pierwszego gwizdka, który był ponad pół godziny temu, to już będzie tylko i wyłącznie sportowe święto. Meksyk żyje tym wydarzeniem, tu emocje są zdecydowanie większe. Przeżywanie tego mundialu jest zdecydowanie większe niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w miastach, w których mundial się odbywa, jeszcze tą atmosferę wyczuwa, jest wyczuwalna, ale w takich metropoliach jak na przykład Chicago czy Waszyngton, gdzie mistrza świata nie ma, tej atmosfery nie ma. A tu w Meksyku, gdzie jestem, tą atmosferę czuć w całym kraju. Czuć te emocje, czuć tutaj to zaangażowanie. Meksykanie liczą, że w końcu też w tym mundialu, bo przecież znaczna część odbędzie się w ich kraju, że w końcu zaistnieją i odniosą sukces, bo z tym sukcesem narodowym w przypadku piłki nożnej, no to Meksykanie mają problem od wielu, wielu lat.
1: Nie wiem, czy państwo zauważyli, że Jan Pachlowski przejął stylistykę dziennikarzy sportowych meksykańskich, dlatego że z tak ogromną swadą na ten temat się wypowiadam. Brawo, Janku, trzymaj taką stylistykę przez cały mundial i opowiadaj nam tylko dobre rzeczy, żeby złe na tym mundialu się nie wydarzyły. Dziękuję serdecznie. Jan Pachlowski z Meksyku.
2: Dnia.
1: Połączyliśmy się z panią profesor Danutą Plecką, politolożką Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór, pani profesor.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Pani profesor, czy pamięta pani, ale to przepraszam, ale to będzie takie stwierdzenie, takie powiedzonko z czasów lat 80. ubiegłego wieku, które często padało w telewizji ówczesnej, w dzienniku telewizyjnym słynnym, albo też w Polskim Radiu z przykrością to stwierdzam. Niektórzy komentatorzy polityczni mówili, komu to służy, kto za tym stoi. Mnie się to powiedzonko przypomniało przy trzecim wecie prezydenta Nawrockiego dotyczącym ustawy o kryptowalutach. Nie ma pani takiego odczucia?
3: Znaczy nie mam odczucia, kto za tym stoi, natomiast jest to konsekwentne. No komu to służy, to wiemy, że wszystkim tym, którzy znają się na kryptowalutach albo udają, że się znają na kryptowalutach i świetnie potrafią zachwiać bezpieczeństwem ekonomicznym wielu Polaków. Ale miałam takie wrażenie graniczące z pewnością, że to jest cały czas gra prezydenta Karola Nawrockiego na osłabienie polskiego rządu, bo przecież gdyby podpisał tę słynną ustawę, to rząd mógłby odtrąbić sukces w tym zakresie. Mogłyby zostać podjęte odpowiednie działania na rzecz właśnie bezpieczeństwa ekonomicznego wielu Polaków. Z przykrością stwierdzam, że pan prezydent tego nie zrobił. No i z przykrością stwierdzam, że jest już mistrzem w dyscyplinie wetowanie ustaw, bo jak ktoś dzisiaj przedstawił w internecie, w jakichś portalach informacyjnych, no przez 10 lat pełnienia urzędu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zawetował on 35 ustaw, a pan prezydent Karol Nawrocki niespełna rok
1: 10 miesięcy
3: zawetował ich 36.
1: I 7 chyba już teraz.
3: 37. Przepraszam, jeżeli się pomyliłam.
1: Ja też przepraszam, jeżeli się pomyliłem, jeżeli wprowadzam tutaj, ale nie, nieważne. No 36, przyjmijmy, że 36. No rzeczywiście jest to, ale trzeba było się z tym liczyć, dlatego że prezydent Karol Nawrocki na początku swojego urzędowania wprost powiedział o

0: nie krył tego, że dla niego najgorszym rządem od roku 89 jest rząd Donalda Tuska i będzie robił wszystko. Przecież mówił to, żeby tego rządu nie było. No i trzeba przyznać, że prezydent wywiązuje się ze swojej obietnicy.
1: Tak, panie redaktorze. Pan prezydent Karol Nawrocki mówił także o tym w trakcie swojej kampanii wyborczej. Natomiast pojawia się tutaj pytanie, czy faktycznie ta gra osłabiająca rząd Donalda Tuska, który w mniemaniu pana prezydenta jest najgorszym rządem po 1989 roku w Polsce, czy ta gra ma się odbywać kosztem jakości życia obywateli, kosztem poczucia bezpieczeństwa obywateli, kosztem naszej obecności na arenie międzynarodowej wreszcie, prawda? To, że nie zostaliśmy na przykład zaproszeni do Londynu, do stołu negocjacyjnego, przy którym spotkali się przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i prezydent Zełenski, to jest właśnie między innymi efekt takiej gry przeciwko rządowi Donalda Tuska. No nie wiem, pojawia się pytanie, myślę, że nie tylko ja je tutaj zadaję, nie tylko ja rozważam różne odpowiedzi na to pytanie. Czy naprawdę ta wojna pomiędzy ośrodkami władzy jest tego warta?
0: No ale może Prawo i Sprawiedliwość, które no, postawiło na prezydenta Nawrockiego, to one wskazało, dokładnie prezes Jarosław Kaczyński wskazał Karola Nawrockiego, oczekuje takich działań, dlatego że osłabianie rządu no, buduje pewien obraz obecnej sytuacji, który może być korzystny w 2027 roku i może przeważyć szalę zwycięstwa na stronę PiSu, bo pokazywane jest non-stop, jeżeli non-stop mówimy, że ten rząd jest fatalny, zły i wszystkie ustawy, które ten Sejm z poruczenia rządu przyjmuje, są złe.
1: Czy marzenie prezesa Kaczyńskiego o tym, żeby osiągnąć wynik 40-procentowy w wyborach w 2027 roku, chyba się już skończyło? Chyba dociera już do prezesa, że albo zbuduje koalicję, ewentualnie rządzącą, albo będzie miał duży problem z ewentualnym rządzeniem. Natomiast pan redaktor poruszył jeszcze jedną kwestię, bo taka gra na osłabienie rządu to jest jedna rzecz, ale to, że ten rząd nie pokazuje swoich sukcesów, nie gra na przykład w tej chwili mechanizmem SAFE, który jest bardzo dużym sukcesem dla wielu miast, dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, który można byłoby marketingowo, komunikacyjnie, fantastycznie wykorzystać, a nie mamy z tym do czynienia. Bo jak gdyby ja mam cały czas wrażenie, że komunikacyjnie to rząd Donalda Tuska jest jednak w defensywie od samego początku.
0: A może rząd Donalda Tuska czeka na efekty, to znaczy efekty w momencie, kiedy rzeczywiście będą tego efekty, czyli zwiększy się zatrudnienie, gminy, w których są te zakłady przemysłowe, no będą miały ten... Ten grosz już w ręku, to będzie można powiedzieć, no dzięki programowi SAFE nie tylko te zakłady, ale społeczności lokalne, czyli my, i wtedy to pokażę. Nie, nie, z mojej strony jest to takie domniemanie tylko i wyłącznie.
1: Panie redaktorze, moglibyśmy oczekiwać takiego ruchu ze strony rządu Donalda Tuska, gdybyśmy mieli do czynienia z racjonalnymi wyborcami. A jednak wszystkie kampanie wyborcze są zbudowane w oparciu o emocje i niestety w większości o emocje negatywne. Więc im szybciej komunikacyjnie zostanie zagospodarowany mechanizm SAFE, tym lepiej dla Donalda Tuska, no i wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej. Natomiast każde opóźnienie, no to jest piłka po stronie opozycji i to jest szansa na to, żeby pokazywać właśnie rząd tylko i wyłącznie ze złej strony.
0: Pani profesor, jeszcze jeżeli pani pozwoli, to wrócę do wet prezydenta Nawrockiego, bo się zastanawiam nad jedną rzeczą. Nad tymi ustawami, które wetuje prezydent Nawrocki.

0: Prasuje gigantyczny sztab ludzi. Jeżeli jest to ustawa rządowa, to rząd, potem to trafia legislatorzy, potem to trafia do Sejmu, posłowie, legislatorzy sprawdzają, myślą, korygują. Ta procedura jest wielodniowa albo wielomiesięczna i wymaga ogromnego nakładu pracy i pracy wielu set osób. Kancelaria prezydenta łącznie z doradcami jest dosyć obszerna ilościowo, aczkolwiek czy pan prezydent posiada tak gigantyczny sztab fachowców, że jest w stanie równie dokładnie ocenić daną ustawę? Czy tu też emocje nie odgrywają istotnej roli, tak jak przy ustawie dotyczącej kryptowalut?
1: Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent wetuje te ustawy, na których najbardziej zależy rządowi Donalda Tuska, więc ja myślę, że to jest kwestia emocji, a nie oceny merytorycznej zawartości tej ustawy. No i to jest gra polityczna, czysta gra polityczna i tutaj, tak jak powiedziałam, to nie ma, celem wetowania ustaw nie jest udoskonalenie naszego życia, celem nie jest to, żeby żyło nam się lepiej. Proszę zobaczyć chociażby ustawa dotycząca bezpieczeństwa w internecie, prawda? Pierwsza dama, pani prezydentowa Marta Nawrocka zakłada fundację, której celem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, a pan prezydent wetuje ustawę, która w jakimś zakresie reguluje rynek i to bezpieczeństwo w sieci i dzieciom i młodzieży zapewnia. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie gry politycznej, a nie żadnych merytorycznych decyzji pana prezydenta, czy też jego zaplecza, tudzież jego ekspertów liczonych już w tej chwili w setkach.
0: No dobrze, zostajemy jeszcze, jeżeli pani pozwoli, przy prezydencie Nawrockim. Prezydent jedzie na urodziny Donalda Trumpa, 80. No bardzo ciekawe urodziny, bo tam będzie wielka gala, wielki bankiet, a oprócz tego będą walki, jak to się nazywa, nieważne, sztuki walki specjalne, czyli tacy walczący w tych klatkach faceci, którzy okładają się wzajemnie. Pan prezydent lubi boks, więc sądzę, że to zrobi panu prezydentowi dużą przyjemność, tudzież spotkanie ze swoim mentorem też przyjemność chyba uczyni.
1: Panie redaktorze, jest to wizyta prywatna, z tego co zdążyłam się zorientować. Bardzo się cieszę, że nie będę musiała obserwować tych panów walczących, czy pań walczących w klatkach.
0: A tak, bo panie też walczą w klatkach, tak.
1: Tak, każdy ma swoje przyjemności. Tak, ma pan rację, pan prezydent bardzo lubi boks, pokazywał jak potrafi walczyć, trenować i tak dalej, więc myślę, że będzie wizytą usatysfakcjonowany, natomiast spojrzałabym na to jeszcze z innej strony. Jesteśmy niestety ze względu na takie sytuacje uważani za państwo sprzymierzone bardzo nie tyle ze Stanami Zjednoczonymi, co z prezydentem Donaldem Trumpem, a przez to jesteśmy postrzegani w Europie jako, może nie zagrożenie, bo to za duże słowo, ale jako to społeczeństwo mające taką władzę, z którą niekoniecznie należy negocjować czy też budować silne sojusze w sprawie odbudowy Ukrainy. I, no i to jest taki wątek chyba pomijany w tej chwili w debacie publicznej, ale jeżeli jest to faktycznie tylko i wyłącznie prywatna wizyta i pan prezydent nie będzie chciał jej dyskontować i mówić załatwiłem z prezydentem Stanów Zjednoczonych to czy tamto, to jest bardzo osobista sprawa pana prezydenta. Natomiast jeżeli będzie w przestrzeni publicznej opowiadał, jakie sojusze zawarł, w jakiej kwestii, bo myślę, że jednak się o to pokusi, żeby zbudować jak gdyby swoją pozycję polityczną, jeszcze bardziej ją ugruntować, no to jest na arenie europejskiej przynajmniej sytuacja, która dla nas może być niekorzystna w dalszych planach odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny na jej terytorium.
0: Powiedziała pani o odbudowie Ukrainy.

0: Ukrainy, przed nami wielka konferencja w Gdańsku. Czy prezydent...
1: Tak, nawet będę na niej obecna.
0: Czy prezydent Zełenski przyjedzie w tej sytuacji, która, do której doprowadził? No, nie wiem, tutaj te dyskusje na temat tej decyzji w sprawie UPA w Polsce trwają. Wywołało to ogromny sprzeciw, ogromną konsternację momentami. Wywołało to też, że niektórzy no, bardzo emocjonalnie do tego podchodzą, łącznie z prezydentem Nawrockim, który chce odbierać order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Czy w tej sytuacji prezydent Zełenski w Gdańsku się pojawi, jak pani sądzi?
1: Prezydent Zełenski popełnił, no delikatnie rzecz ujmując, bardzo poważny błąd.
0: No nie delikatnie, popełnił gigantyczny błąd. Tak.
1: Gigantyczny błąd, naruszył naszą wrażliwość historyczną. Ludobójstwo jak gdyby odeszło na plan dalszy po to, żeby realizować doraźne cele polityczne, bo ja się jednak upieram, że ten patronat, umówmy się, podyktowany był przede wszystkim umocnieniem morale żołnierzy ukraińskich, wskazaniem na jakiś mit, może nie tyle założycielski, ale taki, wokół którego mógłby skonsolidować społeczeństwo ukraińskie, ale jednocześnie też odwrócić uwagę od swojego zaplecza politycznego, mocno skorumpowanego i wymagającego szeregu rozliczeń. Ale ta wewnętrzna polityka Zełenskiego w Ukrainie no niestety nie sprzyja relacjom z Polakami, o czym już wie. I z drugiej strony eskalacja tego konfliktu. Proszę zobaczyć, że prezydent Nawrocki, no mówiąc kolokwialnie, trochę namieszał w tym garnku, tak? Ogłosił, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, a w tej chwili milczy na ten temat. Wiemy też z przecieków, że
0: Kancelaria prezydenta po obradach z udziałem prezydenta stwierdziła, że to ogłosi w swoim czasie decyzję.
1: Tak. Ogłosi w swoim czasie. Wiemy, że kapituła była podzielona w tej kwestii, ale myślę, że obie strony tego konfliktu powinny zrobić krok wstecz i z tego, co udało mi się dzisiaj dowiedzieć, prezydent Zełenski jednak przyleci do Gdańska, z tym, że istnieje bardzo duża obawa, czy obawia się osobiście strona i Zełenski osobiście, i strona ukraińska, że spotka się z bardzo dużymi manifestacjami przeciwko jego obecności. I może się tak stać, dlatego że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Konfederacja, czy Bosaka-Mencena, czy też Brauna, myślę, że w tej kwestii milczeć nie będą i będą chciały znowu emocje negatywne zagospodarować, żeby osiągnąć cel polityczny. Oczywiście, jeżeli nie będzie prezydenta Zełenskiego, to ta wielka konferencja w Gdańsku okaże się zdecydowanie mniejsza. Ja i tak uważam, że to, co miało być rozdane w odbudowie Ukrainy, już się wydarzyło, a my po prostu poświęciliśmy czas zamiast uwadze międzynarodowej na wewnętrzne spory.
0: Uff, no nie, wygląda to dobrze. Zełenski narozrabiał, my też troszkę też przesadziliśmy jako państwo z reakcjami, bo to reakcje powinny być stricte dyplomatyczne, a te reakcje były od razu w oku kamery. Lepiej byłoby, gdyby najpierw zareagowano w sposób zdecydowany dyplomatycznie, no a potem, jeżeli nie przyniosłoby to rezultatu, dopiero w oku kamery. Dobrze, to teraz przenieśmy się do wspaniałego królewskiego miasta. Lubi pani Kraków? Gdańszczankę pytam, czy lubi Kraków. No.
1: Tak, lubię Kraków. No lubię Kraków.
0: Ja też lubię Kraków i to mówi warszawiak, że lubi Kraków, ale krakowianie mówią do mnie, że lubią czasami Warszawę, kiedy im nie mówię o tym, że oni wychodzą na pole, a my wychodzimy w Warszawie na dwór. W Gdańsku też wychodzicie na dwór, a nie na pole. Tak,
1: wychodzimy na dwór.
0: No dobrze. To teraz i prezydent wyszedł był Krakowa, to znaczy poproszono go o wyjście, no i jest kampania w Krakowie. Jak pani ocenia tą początek?

0: tej kampanii, chociaż ta kampania jest dziwna, bo tych kandydatów na to, na ten jeden fotel tam coraz więcej się robi.
1: Tak, mnożą się strasznie kandydaci na fotel. Oczywiście Koalicja Obywatelska robi absolutnie wszystko, żebyśmy uznali, że kandydatka wyłoniona przez Koalicję Obywatelską i PSL jest tą kandydatką najpoważniejszą. Natomiast ja nie jestem do końca przekonana o tym, że bój o Kraków jest jakimś, powiedzmy, przedsionkiem ewentualnych rozstrzygnięć na poziomie ogólnokrajowym w przyszłorocznych wyborach, ale może się tak stać oczywiście. I też nie jestem do końca przekonana co do tych ekspertyz, które wskazują, że w tej chwili zacznie się jakaś wielka batalia, oczywiście podsycana przez Prawo i Sprawiedliwość w celu odwołania prezydentów dużych miast, po to, żeby zrobić jak najwięcej, u nas też się mówi, szaszoru, czy takiego zamieszania, aby pokazać nieudolność znowu rządu Tuska. Nie jestem przekonana co do tego, że w ogóle takie sytuacje będą miały miejsce i co do ewentualnego sukcesu takich sytuacji. Oczywiście są ewidentne miasta duże na mapie, gdzie ten bój o prezydentów, on się toczy już jakiś czas, chociażby Wrocław, prawda, czy wcześniej Łódź, ale wcale nie musi się okazać, że taka próba ogłoszenia referendum spotka się z aplauzem i że to środowisko, które będzie chciało przeprowadzenia referendum odwoławczego, będzie miało takie zasoby finansowe i personalne, bo to też chcę podkreślić, aby hejtować miłościwie panujących włodarzy poszczególnych miast. Proszę zauważyć, że przez ostatnie 20 lat w Polsce odbyło się 300 referendów odwoławczych, z czego 43 zakończyły się decyzją wiążącą, że tak powiem, i tylko 8 w dużych miastach. Kraków był miastem największym, gdzie odniesiono sukces, więc no, aczkolwiek znowu emocje negatywne, ciężka praca różnego rodzaju polityków, troli internetowych i być może się takie zjawisko pokaże, rozleje po całym kraju. Ale ja dzisiaj nie zakładam takiego scenariusza na poważnie.
0: Pani profesor, dziękuję serdecznie. W każdym razie rozpoczął się mundial w Meksyku. Fajne miejsce. Troszkę niebezpieczne bywa, ale fajne. Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański, dzisiaj komentowała u nas wieczorem najważniejsze wydarzenia. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Autopromocja.
5: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigantyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. O zapomnianej dziś historii Republiki Młodych Ludzi.

0: najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Bernadettą Darską, autorką książki Republika Ludzi Młodych – opowieść o nowym człowieku. Turbo Historia już jutro o 22:05. Zapraszam, Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po wecie prezydenta minister finansów zapowiada kolejną ustawę o kryptoaktywach. Transmitowanie wulgarnych materiałów w internecie ma być zakazane. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu. Trwa mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Nowe przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Minister Andrzej Domański podkreślił w TVP Info, że rynek kryptowalut wymaga jak najszybszego uregulowania.
3: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach. No i oczywiście to weto pojawiło się dzisiaj, więc jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie powiedzieć o kształcie tej kolejnej ustawy, ale ja nie widzę powodów takich merytorycznych, aby iść w inną stronę.
1: Sprawę skomentował premier Donald Tusk, napisał w mediach społecznościowych. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
4: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie, tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór przewodniczącego KRS był pierwszym punktem posiedzenia nowego składu Rady.
5: W głosowaniu za kandydaturą sędziego Dariusza Zawistowskiego opowiedziało się 18 członków Rady, przeciw było 3, a 2 wstrzymało się. Nowy przewodniczący mówił, że KRS czeka wiele pracy i jeszcze dziś chce przyjąć uchwałę programową.
6: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa.
5: Przed posiedzeniem Rady minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że zmiany w KRS są elementem naprawy systemu sprawiedliwości.
7: Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
5: W systemie sądownictwa obecnie jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Donald Trump wycofał się z zapowiedzi zmasowanego ataku na Iran, do którego miało dojść tej nocy. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o decyzji w mediach społecznościowych. Tłumaczył ją wznowieniem negocjacji pokojowych. W dalszej części wpisu Trump przekazał, że rozmowy na temat porozumienia są na ostatniej prostej. Z kolei irańska agencja prasowa Fars przekazała, że Iran nie uzgodnił jeszcze treści żadnego dokumentu z USA. Agencja powołuje się na źródła we władzach w Teheranie.

0: Trwa mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Piłkarscy kibice typują, który z zespołów będzie czarnym koniem.
1: Biało-czerwonych nie ma, więc trzeba będzie pokibicować komuś innemu, dlatego myślę, że Brazylia. Jestem ciekawy, czy zaskoczy w tym roku.
2: Jak Polski nie ma, to Demokratyczna Republika Konga albo Curacao.
3: No Hiszpania wygra, myślę.
4: A czarny koń?
3: Brazylia w sumie, no.
0: W turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn. W czasie mistrzostw, które potrwają 39 dni, zostaną rozegrane 104 mecze na 11 stadionach.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy od zachodu po centrum opady deszczu, na wschodzie możliwe burze, na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 13 na pozostałym obszarze. Jutro od 19 do 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Więcej niż kryminał.
1: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Dzisiaj Łódź. Wracamy, bo już byliśmy kiedyś w mieście włókniarzy. Ziemi obiecanej Rejmonta i Bońka oraz Tomaszewskiego, ŁKS-u i Widzewa, miasta Ośmiornicy i Ślepego Maksa, Pawulonu i Trucicielki Dzieci z Przedwojny. Miasta, z którym jest związany Sławomir Macias, dziennikarz i muzyk. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Od razu tak zacząłeś z grubej rury o tak zwanym złym mieście, bo zawsze się też o Łodzi złe miasto mówiło. Co oczywiście nie jest prawdą, ale trochę jest.
1: Można też powiedzieć, że Manchester, polski Manchester, prawda? To jest taki zamiennik. Ziemia obiecana, Manchester.
2: Można powiedzieć, że Manchester to jest taka Łódź, odwrotnie bym mówił jednakowoż. Zdecydowanie. To, że oni są w Anglii, to nie ma żadnego znaczenia, bo Łódź jednak była zdecydowanie większym miastem, jeśli chodzi o włókiennictwo. I tego się będę trzymał, jako oczywiście lokalny patriota. Niestety oni mają lepszą piłkę nożną i tutaj jest kłopot. I chyba będzie ten kłopot już cały czas. No ale tu zróbmy wielokropek.
1: A i też będą mieli w tym sezonie derby, czego nie będzie w Łodzi. I tu składam kondolencje po przegranym półfinale baraży przez ŁKS z zawsze groźnym Chrobrym Głogów. Dobrze, bo żeśmy odbiegli od głównego tematu. Nie urodziłeś się w Łodzi.
2: Nie, urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale też w mieście robotniczym, bo tam dwie huty i bardzo mocny bunt, bardzo mocny PPS i bieda również, więc i kryminalne sprawy takie związane z biedą, zdecydowanie tak. Bardzo podobna mentalność, też robotnicy świadomi do tego stopnia, że wygonili w pewnym momencie kozaków i założyli Republikę Ostrowiecką. A my w Łodzi tutaj mieliśmy oczywiście 905, 907 i tak naprawdę nie tyle rewolucję, ale powstanie Łódź za wolność i chleb, i ta mentalność robotnicza, świadoma, była też bardzo mocnym elementem różnych kryminalnych wydarzeń, bo części bojowców trochę się pokiełbasiło w głowach i potem niestety z tych, którzy walczyli o sprawy społeczne, część z nich stała się po prostu gangusami najzwyczajniej w świecie i też takie historie do poopowiadania są, ale...
1: Oj, to proszę bardzo, bo w Warszawie mamy tatę Tasiemkę i doktora Łokietka, czyli też dawnych bojowców PPS-u, Polskiej Organizacji Wojskowej, ludzi odznaczonych najważniejszymi medalami wolnej Polski, II Rzeczpospolitej, co nie przeszkadzało im dalej mieć w kieszeni Browninga i korzystać z niego w celach zarobkowych, jak najbardziej bandyckich.
2: No tak, no tutaj u nas mieliśmy kilka takich rzeczy. Było chociażby słynne zabójstwo Juliusza Kunicera, które zostało właśnie przez byłych bojowców dokonane w tramwaju. Tu był kontekst taki podwójny, bo z jednej strony to był kontekst społeczny, część opinii publicznej stała po stronie tychże zamachowców, mówiąc, że to była w końcu zemsta za kapitalizm drapieżny, że robotnicy są tak straszliwie wykorzystywani, szczególnie dzieci, kobiety i tak dalej. Natomiast na pogrzebie tegoż fabrykanta była z kolei ta bogatsza Łódź, która no jednak sprzeciwiała się zdecydowanie takim sposobom rozwiązywania i spraw społecznych. Tych takich akcji społecznych, które tak naprawdę były mordami, było kilka, bo przecież jeszcze także zamordowanie naszego

0: wiceprezydenta w roku 1934. To też historia, która, krótko mówiąc, miała kontekst zemsty dwóch dżentelmenów, którzy straciło pracę. Doszło do wniosku, że w ten sposób po prostu zwyczajnie jakąś swoją złość i zemstę na władzy dokonają i bardzo niedaleko urzędu miasta Łodzi, w którym urzędował wiceprezydent, dokonali takiego mordu na prezydencie Marianie Cynarskim. Takie elementy od XIX wieku, potem już przez wolną Polskę, które się pojawiały, oczywiście z takimi ludźmi jak Ślepy Max, Natan Ksiądz, z gangsterką lokalną, która świetnie skorumpowała policjantów, i Ślepy Max w trakcie tych swoich dwóch procesów zachowywał się, jakby był królem rzeczywiście Łodzi. Dosłownie niemal jak Izrael Poznański od tej strony fabrykanckiej.
1: Znalazłem gdzieś takie określenie: monarcha łódzkich bałut.
0: Wywodził się oczywiście z bałut. Zaczyna po prostu jako biedny chłopak tą swoją gangsterkę, ale potem było okradanie pociągów niemieckich w czasie I wojny światowej, zresztą na spółkę z łódzkimi kolejarzami. To miała być trochę taka zemsta narodowa, ale tak naprawdę, umówmy się, dorabianie takiego mitu Ślepemu Maxowi, powiedzmy romantycznego, jest jednakowoż dorabianiem mitu. Oczywiście miał być.
1: Dorabiając mit, można byłoby pójść dalej i powiedzieć, że jest to twórca polskiego arbitrażu handlowego i biznesowego. On kojarzył ludzi, zaprowadzał pokój między zwaśnionymi stronami, które kłóciły się o wpływy, o pieniądze, o długi, i on po prostu był sądem. Zresztą podobnie robił tata Tasiemka, który również prowadził taki dość szczególny arbitraż, ale w przypadku Ślepego Maxa nie decydowała prawda, nie decydowało to, co było w rzeczywistości, tylko to, kto ile mu do kieszeni włożył.
0: Tak, zdecydowanie tak, i myślę, że należałoby tutaj właśnie tą taką maskę Robin Hooda z bałut zdjąć, chociaż zdarzało mu się rzeczywiście pomagać. Faktem jest, że jak, nie wiem, skradziono portfel, jak skradziono potem już w latach 30. komuś samochód, albo gdzieś było jakieś włamanie do domu, można było do niego pójść i powiedzieć o takiej historii. Oczywiście zapłacić, można było odzyskać te fanty, szczególnie jeśli złodziej nie należał do cechu, że tak powiem, i nie opłacał się Ślepemu Maxowi, na przykład nie w swojej dzielnicy dokonywał takich włamań, no to miał duże kłopoty, bo generalnie kontrola nad światem przestępczym w latach 30. ze strony gangu Ślepego Maxa była bardzo, bardzo duża. Ja może tylko przypomnę, że Menachem Bornstein, bo tak się nazywał Ślepy Max, to był no, taki człowiek, który bardzo lubił robić z siebie takiego właśnie dżentelmena, który jest już no, eleganckim panem, który owszem, może ma jakąś przeszłość, ale dzisiaj, tak jak powiedziałeś, jest takim właśnie sędzią arbitrażowym, jest takim troszkę ponad społeczeństwem, kimś, kto pomaga, bo sądy i policja są niewydolne. Żeby było jeszcze bardziej cynicznie w tym wszystkim, to jego stowarzyszenie działało pod hasłem Bratnia Pomoc, które oficjalnie pomagało biednym Żydom, ale tak naprawdę kryło po prostu zwyczajnie gangsterkę, bo tam było i egzekwowanie długów, i haracze, i wyroki przy pomocy użycia przemocy, przy okazji tak zwanego, jak powiedziałeś, rozstrzygania sporów, bycia nieformalnym sądem, które to rzeczy właśnie de facto można by nazwać no, dintoirą, po prostu nawiązując trochę do włoskich historii. I zresztą te procesy pokazały właśnie dokładnie taką historię. I tu jest, proszę Państwa, taka ciekawostka, bo w Łodzi były takie procesy dwa. Zresztą teraz to na przyszłość zareklamuję. W czasie Nocy Muzeów nasz sąd okręgowy, w którym zachowała się częściowo sala wystroju właśnie takim z lat 30., robi wspaniałe przedstawienie odtwarzające jeden z tych procesów, więc można się było w ten klimat wczuć. I to był proces związany z zabójstwem Surula Balbermana, czyli proces z 30. roku, który pokazał, że Ślepy Max rzeczywiście rządzi miastem. Dopiero w ciągu najbliższych 3-4 lat, kiedy policja polska naprawdę rzetelnie zabrała się za robotę, zresztą oskarżono jednego z szefów policji o korupcję, malwersację i powiązanie ze Ślepym Maxem, tam wyszły różne historie związane z ówczesną sanacją tutaj władzą w Łodzi. No i krótko mówiąc, przepływem kasy nielegalnym, jeśli chodzi o pieniądze, które od Ślepego Maxa do bogatych ludzi wpływowych gdzieś tam płynęły. W ciągu 5 lat do drugiego procesu ten mit Ślepego Maxa w Łodzi mocno upadł i jego drugi proces z 35 roku już troszkę strącił go z piedestału. Ludzie zaczęli przestawać się bać tak bardzo gangu Ślepego Maxa i sporo zeznań zaczęło wpływać w ciągu tych 5 lat. Być może ten pierwszy pierwszy proces był takim impulsem, że jednak można nawet

0: króla postawić przed sądem, chociaż przypomnijmy, że ten proces z 30 roku zakończył się uniewinnieniem. Tam były no, potężne ściemy związane z tym, że posiadał legalny rewolwer, że pozwolenie na broń otrzymał zaledwie kilka dni wcześniej przed tymże zabójstwem, ale jednakowoż absolutnie legalnie to wszystko posiadał i na dodatek jego znakomity obrońca Alfred Biłek, który potem był wojewodą tarnopolskim, to też pokazuje różnego rodzaju konteksty polityczne ówczesne, świetnie wyprowadził przy pomocy też podstawianych świadków ślepego Maksa z zarzutu morderstwa do uniewinnienia, do obrony koniecznej i tak dalej, i tak dalej. Także to poszło w tą stronę i rzeczywiście wtedy pokazało ślepego Maksa jako gościa, który jest nietykalny. Myślę, że to też mogło wkurzyć tak bardzo wielu ludzi, że zaczęli potem na niego donosić i tych donosów, o ile mi się pamięć nie myli, w ciągu tych kilku lat policja miała kilkaset, więc naprawdę było z czego ułożyć ten proces, który ślepego Maksa już trochę za nogi ściągnął w dół.
1: Jak państwo słyszą, nasz gość mówi potoczyście, sprawnie, pięknie. Jesteś byłym radiowcem, jesteś teraz także muzykiem, liderem grupy Rambożec, z którą nagrałeś koncept album Tuwim, oparty o wiersze Juliana Tuwima, łodzianina oczywiście, chociaż ja podkreślę łodzianina, który mieszkał w Warszawie przez długie lata. Powiedz mi, czy podjąłbyś się produkcji koncept albumu o złej Łodzi? I jakie miejsce miałby właśnie ślepy Maks? Czy mógłby być bohaterem całego albumu? Czy może po prostu piosenki otwierającej płytę? Taki singlowy numer.
0: Wiesz co, ja nawet taką piosenkę napisałem o bałtach, która kończy się takim nawiązaniem do tamtych czasów, że jeżeli nikt cię nie obroni, to być może brał ich w kieszeni to załatwi i ślepy Maks. Właśnie taka piosenka o bałtach. I na pewno te złe bałuty byłyby bohaterem tejże piosenki i ślepy Maks też, jeśli koncept album, to rzeczywiście to była postać na tyle kolorowa, bo mimo, że jak już zaczęliśmy tu państwu opowiadać trochę tą maskę Robin Hooda, chcemy z niego ściągnąć, to rzeczywiście to była postać nietuzinkowa, absolutnie, bo to był wybitny, inteligentny dżentelmen, który dorobił się olbrzymiego majątku na tej działalności gangsterskiej, czy częściowo, powiedzmy, bardzo częściowo rzeczywiście pomagając ludziom i robiąc wokół siebie taki anturaż. Natomiast niewątpliwie był bardzo inteligentnym zawodnikiem i bardzo ciekawa historia jest związana z jego takim okresem tuż przed wybuchem wojny i w czasie II wojny światowej, bo ślepy Maks, mimo że był żydowskiego pochodzenia, przeżył, uciekł do Związku Sowieckiego, tam został aresztowany i pracował w chyba kopalniach, o ile pamiętam.
1: To inaczej, to Związek Sowiecki przyszedł do niego, bo on uciekł na wschód Polski, w który to wtargnęły wojska radzieckie. Siedział w czasie II Rzeczpospolitej w jakimś przesadnie ciężkim więzieniu, natomiast to wszystko z nawiązką nadrobił w Rosji radzieckiej, w obozach, wrócił do Polski i tu wiemy o nim bardzo niewiele, ale podobno dalej pod jakimś tam płaszczykiem urzędnika czy portiera w spółdzielni rządził i miał wiele do powiedzenia.
0: Prawdopodobnie udało mu się ukryć dosyć duży majątek w różnych miejscach i ten mit majątku Silbersteina no, do tej pory gdzieś tam podnieca co niektórych, bo to miało być ukryte złoto, to miało być ukryte skóry, którymi potem handlowali jego ludzie w czasie getta, żeby jakoś przeżyć. Trudno powiedzieć, jaka jest prawda, bo niestety to są jakieś opowieści bardzo mocno z drugiej czy trzeciej ręki. W każdym razie pewne jest to, że wrócił. Po drodze jeszcze w czasie II wojny światowej, uciekając spod bombardowań niemieckich sztukasów, gdzieś tam na ulicach załatwił ponoć w mundurze polskiego oficera jakiegoś szpiega niemieckiego. To też jest taki element, który buduje jego jakąś tam markę, powiedzmy, od strony takiej nieco bardziej pozytywnej. Też trudno powiedzieć, jak to było, ale tutaj te przekazy są nieco bardziej pewne. Natomiast wylądował ostatecznie nie tyle w spółdzielni, ale słuchaj, pracował jako portier w hotelu Grand. No to do roku 1960, kiedy zmarł. To jest też ciekawe, no bo portierzy
1: w hotelu Grand w Łodzi.
0: W Łodzi, tak.
1: Gdyby w Sopocie, ach, jaka to byłaby historia. Zresztą Sopocki Grand Kochany. I tak dostarcza wielu innych barwnych opowieści.
0: Nasz hotel Grand to też jeden z najpiękniejszych hoteli Europy i bardzo, bardzo ważny, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Taki portier, który pracował w tak ważnym hotelu, gdzie przyjeżdżali bardzo ważni goście, na 100 tysięcy procent musiał mieć w czasach komunistycznych Mężczyzna był uchem ubecji, więc prawdopodobnie to też go kryło. Ale druga sprawa jeszcze ciekawsza, bo to jest pewne. Otóż kiedy było

0: Płynne referendum powojenne, trzy razy tak, trzy razy nie. To jest pewne, bo są na to dokumenty. Pożyczył, uważaj, 500 000 zł PPS-owi powojennemu, Cyrankiewiczowi konkretnie, na różnego rodzaju działalność partyjną. I to był też element bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ślepego Maksa, bo prawdopodobnie poprzez różne znajomości jeszcze przedwojenne w ten sposób kupił sobie spokój święty i, proszę państwa, w jakiś sposób był kryty. Czy działalność taką gangsterską na szeroką skalę po wojnie prowadził? Na pewno już nie, ale jestem przekonany, że coś tam się musiało dziać i tak jak tutaj przed chwilą podkreślimy obaj z Grzegorzem, na 100 000% musiał mieć powiązania z ówczesną ubecją, to nie ma innej możliwości. Jeszcze tylko jest jedna rzecz. Na pewno, kiedy zmarł, no to mocno różne typki nachodziły żonę ślepego Maksa, próbując wymusić na niej różnego rodzaju zeznania, ale nigdy nie wypłynęła historia, że gdzieś jakieś złoto zostało znalezione, czy jakieś kosztowności, czy jakiś majątek po ślepym Maksie. Także tutaj jest duża tajemnica w tym wszystkim. Natomiast nie wiem, czy wiesz i czy państwo wiedzą, ale to jest bardzo symboliczne, bo na cmentarzu żydowskim
1: ja
0: w Łodzi...
1: byłem, widziałem, potwierdzam. I miałem właśnie o to nie tyle zapytać, co stwierdzić fakt niezbity, naocznie mi znany, że naprzeciwko najbardziej niekoszerowanego żydowskiego grobu chyba w całym świecie i kosmosie, czyli grobu poznańskiego i jego rodziny, który no, krzyczy swoją wielkością, przepychem, łamie wszelkie zasady miejsca pochówku.
0: To właściwie taka świątynia niemal
1: świątynia,
0: wschodnia, tak olbrzymia.
1: Tak. To jest niezwykle pompatyczny, ogromny grób i naprzeciwko tego grobu jest grób właśnie ślepego Maksa. To świadczy o tym, jaką pozycję miał, jak go uhonorowano, że król leży naprzeciwko króla.
0: I to jest też bardzo ciekawe, bo ta macewa nagrobna ślepego Maksa nie stoi, tylko leży. To jest
1: tak.
0: Też ważne, tak? Jest po prostu bardzo, bardzo skromnym kawałem kamienia, takim prostokątnym. Zresztą bardzo często tam można znaleźć różnego rodzaju monety. Nie wiem, to chyba też jakiś mit jest też, że ludzie tam chodzą i rzucają te monety. Nie wiem właściwie po co. Na szczęście, bo to nic z kulturą żydowską nie ma nic wspólnego, więc...
1: Kamyki powinny być. Monet nie było, kiedy ja byłem, więc mam takie podejrzenie, że po prostu ci, którzy czasami mówią kierowniku może 5 zł, bo bardzo mi się chce pić, to tutaj ci, którzy szukają kierownika pod sklepem, być może zrobili taką zbiórkę i wypili za spokój i pamięć duszy ślepego Maksa.
0: Być może tak, to trochę jak z tym Dałkrzewiczem, do którego podchodzili często właśnie tacy dżentelmeni, mówi, pększ, jestem pana idolem, 5 zł.
1: Pana coś... idolem.
0: Tak. To wspaniałe jest. Proszę państwa, i to jest ciekawe, i bardzo gorąco zapraszam, bo cmentarz żydowski w Łodzi jest fenomenalnym miejscem. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, grup rodziny poznańskich to jest niezwykłe miejsce. Zresztą bardzo gorąco zachęcam, żeby tam troszkę włożyć głowę i spojrzeć na sufit, który jest przepiękny, jeśli chodzi o takie prace związane z mozaiką kamienną.
1: No, zupełnie mi się skojarzyło to z zamkiem i kaplicą normańską w Palermo. No, przepych bizantyjski. No, naprawdę warto to miejsce zwiedzić i podobnie obok jest dom pogrzebowy. Też warty odwiedzenia, obejrzenia. Całą Łódź warto zobaczyć. Duży dworzec, piękny, mogący pomieścić wielu pasażerów. Wciąż jeszcze moim zdaniem zbyt pusty. Ile razy ostatnio byłem w Łodzi, to tak mi się wydaje, Boże, taki wielki dworzec, taki pusty, po co to wszystko? No,
0: ja
1: po
0: już
1: to,
0: żeby... szybko wyjaśniam. Hmm? Docelowo, jak skończy PKP w końcu tenże tunel słynny,
1: tak.
0: To proszę państwa, z 40 kilku pociągów dziennie przez Łódź będzie przejeżdżać tych pociągów ponoć 300. Będzie centralnym dworcem Polski z tymi tunelami takimi potężnymi, które trochę nazywamy tutaj, może górnolotnie,
1: metrem.
0: Naszym małym metrem, ale rzeczywiście jest kilka stacji po drodze w samym mieście i będzie się bardzo szybko można poruszać. No, zobaczymy. Czy znowu będą jacyś gangsterzy do obskakiwania kolei? Mam nadzieję, że nie, nawiązując do ślepego Maksa. Ale wiesz co, jeszcze tak na koniec pomyślałem sobie, że...
1: Na koniec, chociaż miał być to dopiero początek, bo tutaj mamy ilość tematów, do obskoczenia, do opowiedzenia nieprawdopodobną ilość. Przecież nic nie mówiliśmy o Pawulonie, a przed wojną, teraz mieliśmy Łowców Skór, a przed wojną mieliśmy łódzkie małżeństwa śmierci. To już była nieprawdopodobna afera. Mieliśmy falę zbrodni powojennej. Była sprawa komornika z Łodzi. Jest do osobnego omówienia.

0: Enia Łódzka, ośmiornica, płatni zabójcy, sprawa rodziny Bogdańskich spod Łodzi, która wyparowała, wampira z Łodzi przedwojennego, no i łódzki gang Olsena, najbardziej chyba nieudany napad na kantor czy na bank, jaki był w powojennej Polsce. Tych tematów jest mnóstwo, więc...
1: Przypomnijmy jeszcze Marię Zajdlerową, która była kobietą wampirem, skontrucicielką, potworem w ludzkim ciele, jak pisała prasa przedwojenna. To też historia niesamowita, bardzo mocno kojarząca mi się z dziewczyną z igłą, z tą historią duńską, chociaż oczywiście kontekst społeczny inny, ale bazą jest po prostu potworna bieda. Ja chciałem to mocno podkreślić, że ta zła Łódź rzeczywiście była opisywana bardzo mocno w przedwojennej prasie i również od strony takiej literackiej. Natomiast wiesz co, nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj jak się popatrzy na przykład na taką Warszawę, czy w ogóle na współczesną Polskę, to to gigantyczne bogactwo, które jest w naszym kraju, no jednak tak się nie kuje nas w oczy. A w Łodzi było tak, że te 150 pałaców, które potężne, które się zachowało, i willi niezwykłych, które zachowało się do dzisiejszych czasów, rzeczywiście sąsiadowało dosłownie
0: ze slumsami,
1: zaraz przez krawężnik ze slumsami, więc naprawdę ludzie mogli być wściekli za swoją biedę, za umierające dzieci, za wyzysk, za różne tego typu historie. I to się bardzo mocno przekładało na to, że komuś przyszło do głowy, że w końcu gdzieś się złamie i spróbuje, nawet nie będąc złym człowiekiem, po prostu dokonać złych czynów, żeby jakoś polepszyć sobie swoją rzeczywistość. Ale, bo chciałem o tym koniecznie tutaj napomknąć, byli też ludzie, którzy z gruntu byli po prostu zwyczajnie bandytami, na dodatek wykorzystali jeszcze taką historię, jak zapisali się do ONR-u, czyli ówczesnych przedwojennych naszych, takich faszystów właściwie, i pod płaszczykiem działalności narodowej podkładali bomby i napadali na sklepiki żydowskie, więc również taki kontekst jest związany z Łodzią. Pewnie w innych miastach też się zdarzały tego typu rzeczy, bo przecież napady na sklepy żydowskie, mordy były bardzo powszechne w latach 30. ze strony faszyzującej części naszego społeczeństwa.
0: Zwłaszcza po śmierci marszałka Piłsudskiego.
1: Tak jest. Tak. Tak jest. Jeszcze jest jedna też taka ciekawostka, skoro tak na razie zaznaczamy różne rzeczy kryminalne związane z Łodzią. Otóż w Łodzi odbył się tak zwany drugi proces brzeski. Ja przypomnę, że proces brzeski to było załatwienie przez sanację centrolewu, centrolewicy polskiej, i Bereza Kartuska, która była, no trochę chyba to jest jednak górnolotnie nazywana obozem koncentracyjnym, bo to nie było miejsce mordu masowych, tak jak potem robili to Niemcy.
0: Tu bym z panem polemizował, to niewątpliwie był obóz koncentracyjny, ale nie był to obóz zagłady.
1: O. No właśnie, tak, o może tak, masz rację, rzeczywiście tak, tak, tak to jest. Natomiast faktycznie sanacja, paradoksalnie będąc też przecież bardzo mocno prawicową grupą ludzi, zabrała się za uporządkowanie, moim zdaniem, sceny politycznej i chciała tą najbardziej skrajną prawicę, konkurencję załatwić, i stąd paradoksalnie w Berezie Kartuskiej można było znaleźć komunistów obok ONR-owców.
0: A także spekulantów i oszustów, bo i tacy też tam byli.
1: To
0: szeroki
1: prawda.
0: Wachlarz skazanych na ten obóz reedukacyjny. Czas nam się już, panie redaktorze i muzyku, i urzędniku ostatnio także skończył, więc w ostatnim słowie proszę mi powiedzieć, kiedy wychodzi twoja płyta, chyba już solowa, tak? Nie z Rambożetem, solowa pod twoim imieniem i nazwiskiem?
1: Nie, nie. Rambożet zostaje. To jest taka historia, którą sobie trzymam jako szyld. Dosłownie na dniach pierwszy singiel, taki letni, o miłości, napisany zresztą dla mojej ukochanej partnerki. Natomiast pierwszy raz zabrałem się za całość. Teksty, muzykę, aranżacje przy pomocą moich przyjaciół fantastycznych. No i to zawsze jest taki nerwowy moment, bo to takie całe serce wyłożone. Liczę na to, że to będzie jeszcze w tym roku. Plan jest bojowy, no bo takie czasy, że najpierw co 2 miesiące nowa piosenka, a potem płyta na winylu.
0: Super. Czekam na to i czekam też na nasze kolejne spotkanie, bo żeśmy tę Łódź tylko napoczęli. Ten ślepy Max jest tak potężną postacią, taką legendą, że zdominował naszą rozmowę, chociaż miał być do niej tylko wstępem.
1: Tak jest. Serdecznie państwa zapraszam do Łodzi, bo mamy naprawdę fantastycznych oprowadzaczy po mieście, również szlakami kryminalnej Łodzi, więc gorąco zachęcam. Zapewniam, że jak ktoś myśli o Łodzi jako o miejscu nieturystycznym, to myli się głęboko, bo to nieodkryty diament dla wielu, i rzeczywiście jak państwo do nas wpadną, to się zachwycicie.
0: Mówił Sławomir Macias z miasta Łódź, a ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, a nasz program to Więcej niż Kryminał w Polskim Radiu 24. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję państwu i zapraszam na kolejne spotkania.

0: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: www.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Meksyk zainaugurował piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy mundial organizują wspólnie aż trzy kraje, oprócz Meksyku, Stany Zjednoczone i Kanada. W stolicy Meksyku było uroczyste otwarcie z Shakirą, a teraz kończy się mecz otwarcia. Gospodarze wygrywają 1-0. Finał Mistrzostw 19 lipca w USA. Teraz ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. Porozumienie z Iranem może być podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich, mówi amerykański przywódca. W ceremonii weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance. Według Trumpa zaraz po podpisaniu umowy, którą, jak to określił, wielkim rozwiązaniem, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Tworzą zbyt wiele skomplikowanych przepisów utrudniających życie obywatelom i przedsiębiorcom. Tak prezydent Karol Nawrocki uzasadnia trzecie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Te decyzje negatywnie ocenia ekonomista Marek Zuber. Jego zdaniem lepiej, aby obowiązywała ustawa, nad którą trzeba popracować, niż by pozostawić obywateli bez ochrony.
3: Dzisiaj nie mamy nic tak naprawdę istotnego, co może chronić inwestorów przed oszustwami, bo to nie chodzi o ograniczenie ryzyka wynikającego z samych kryptowalut. Tego ryzyka państwo nie ograniczy. Tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak prawdopodobnie było w przypadku Zonda Krypto.
2: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Szacuje się, że poszkodowani stracili co najmniej 350 milionów złotych. Patostreamy w internecie będą zakazane, tak zdecydował Sejm. Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie grozić za opublikowanie materiałów, w których są wulgarne czy brutalne treści. To jeden z najważniejszych kroków państwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, mówi Rafał Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Patostreaming nie jest internetową kontrowersją ani problemem ograniczonym do niewielkiej grupy odbiorców. Jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych.
2: Ustawa o zakazie patostreamingu trafi teraz do Senatu.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska, dzień dobry. Czy państwo słyszeli ten dźwięk? Dzień dobry, mój
1: tak,
0: gość.
1: Tak. Wszystko mi się podoba. I rytm, i to, że mamy ogrody sztuki.
0: Proszę państwa, Mieczysław Szcześniak w Ogrodach Sztuki.
1: Dzień dobry.
0: I dzień dobry raz jeszcze. No proszę nam uwierzyć, że Everybody and Soul to jest jedna część i propozycja dla państwa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało o 8:30 rano.
1: No co, każde ciało i każda dusza niech się rusza.

0: No więc właśnie, to jest singiel, który proponuje tego rodzaju, powiedziałabym, poranny rozruch, ale ponieważ jesteśmy w ogrodach sztuki, to proszę pozwolić, że wyjaśnię. 100% muzyki w duszy, Mieczysław Szcześniak. 100% duszy w muzyce, Mieczysław Szcześniak. Ale człowiek to nie tylko soul, ale także body, więc dla body and soul, czyli dla ciała i dla duszy, ogrody sztuki. Co pan na to, panie Mieczysławie?
1: Miód na moje serce.
0: I oczywiście będziemy mówić o filozofii ogrodowania, bo pana przepiękny ogród też czeka na pochwałę. To zacznijmy od muzyki. Muzyka jest to piękno, które działa na uczucia. Podobno.
1: O tak, no, niektórzy mówią, że to jedna z

0: takich największych abstrakcji, którą można raz policzyć, a dwa, która jeszcze może dzięki temu, że działa na emocje, skrócić tę drogę z głowy do serca i odwrotnie. Ja z tego snadnie korzystam, bo jestem muzykiem, ale nigdy mi sama muzyka nie wystarczała. Potrzebowałem jeszcze opowieści, potrzebowałem tej wielkiej siły, która jest w słowie i z którego na przykład aktorzy robią cały swój świat. A my mamy jako wokaliści siłę muzyki, siłę słowa i jeszcze siłę indywidualnego spojrzenia na sprawę, czyli interpretacji. To jest ta trzecia siła, która może z tej podkasanej muzy zrobić kawałek sztuki.
1: Ale mają państwo jeszcze coś więcej. Większą wolność niż aktorzy.
0: To prawda. To prawda. Tak myślę. Choć mamy też mnóstwo zależności, bo też od reżysera zależymy, też zależymy od tego, czy nas za...
1: Od wytwórni, od producenta.
0: Tak, czy nas zatrudnią, czy nie, czy nas państwo pokażą, czy nie.
1: Od fanów.
0: Tak.
1: No to life is complicated, ale zanim ono się robi complicated, to chyba najpierw spełnia się jakieś marzenia w życiu. Jak się spełnia swoje marzenia, kiedy po czasie różnych poszukiwań, muzycznych również, o życiowych na razie nie mówimy, bo do ogrodów przejdziemy chwilę później, mieszka się między dwoma, podróżuje się między dwoma kontynentami, spotyka się wspaniałych artystów, naprawdę wspaniałych, jest dla duszy raj, dla twórczości rewelacja. Czy fajniejsze jest marzenie o spełnieniu marzenia, czy wtedy, kiedy to marzenie już się spełnia i mamy na przykład singiel, a za chwilę, a właściwie już płytę?
0: Właściwie najlepsze to jest, myślę, doświadczenie działania. Czyli może jeszcze nie owoc, nie spełnienie, ale to, że to możliwe, że się spełnia marzenie. Moje marzenie było takie, że kiedy jako kilkunastoletni chłopak biegałem po moim rodzinnym Kaliszu i robiłem już pierwszy ogród, ale słuchałem z zapamiętaniem muzyki czarnych ludzi i marzyłem o tym, żeby z nimi pośpiewać, pomuzykować. No to było marzenie świętej głowy, komuna, wiadomo, jakie zależności. No prawie nie było płyt w sklepach, szczególnie fajnych. Nie było internetu, choć trudno to sobie wyobrazić dzisiaj,
1: prawda?
0: Tak? Ani komórek. Ja Aretę Franklin usłyszałem po raz pierwszy dopiero mając kilkanaście lat. Dzięki Jadwidze Skolarskiej, która w radiu puszczała takie piękne płyty. Poznałem dzięki niej Prince'a też, ale ta płyta Arety Franklin i chóru czarnego, dwupłytowy album, który usłyszałem wtedy, po prostu zmienił moje życie, naprawdę.
1: To ja miałam tak z Donną Summer.
0: To
1: jest, wszystko zależy od pokolenia,
0: to
1: prawda?
0: Jest po prostu tak, że byłem wdzięczny za to, że istnieje taka muzyka. Przyszła mi ochota na kształcenie się klasyczne, co proponowała mi moja nauczycielka śpiewu w Kaliszu, pani Lidia Małachowicz, która wierzyła w to, że zrobi światową karierę jako śpiewak operowy. Ale ja już usłyszałem ekspresję czarnego człowieka. Usłyszałem tę niezwykłą melodykę.
1: Energię.
0: Tę energię, rytm. Niebagatelna rzecz, bo jestem rytmiarzem i melodyjność, kompozycje, swadę w aranżacji i w harmonii i po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby ten świat nie spenetrować i żeby nie spróbować, bo wiedziałem, że to czuję, no, talent się dostaje, przynajmniej inspiracje, bo tak odbieram swoje działania na temat soulu czy gospla.
1: Tak.
0: To jest inspiracja tą muzyką i to, co mogę z niej robić, więcej czuję niż potrafię fizycznie.
1: Ale wspaniałe jest to, że można poczuć też takie zjednoczenie i tak się utożsamiać, jakby człowiek właściwie był częścią tamtego świata, tamtej energii, jak w jakimś sensie historii, prawda?
0: No szczególnie, kiedy już można się spotkać z tymi ludźmi.
1: To
0: jest największa przygoda życia.
1: Tak.
0: To nie po karierkę i po szmal, naprawdę. Tylko robię to od kilkunastu lat. Latam do Stanów i tylko wtedy, kiedy tam byłem, mogliśmy nad tą płytą z chórem pracować. W związku z tym ona powstawała prawie 10 lat. Ale
1: myślę, to face to face, przepraszam, no a tak. Nie Intercontinental,
0: nie.
1: Po prostu
0: no właśnie, tym,
1: połączenie
0: na tym,
1: takie,
0: na
1: że ja
0: siła.
1: Siedzę gdzieś pod Kaliszem, prawda, w swoim ogrodzie,
0: tak.
1: Bo do tego nawiązuje, a oni sobie siedzą tam u siebie.

0: w LA albo w jakimś
1: No,
0: innym
1: kiedy
0: miejscu w
1: Wendy
0: studiu.
1: Waldman, która ze mną najpierw stworzyła płytę Signs, czyli Znaki, która w 2011 roku wyszła też w Polsce, przyjechała pierwszy raz do mojego ogrodu pod rodzinnym kaliszem i zobaczyła ten hektar jeszcze nieuprawionego do końca pola. Teraz to już ma 25 lat i drzewa porosły jak złoto. Zrobiłem przestrzeń, która wygląda jakby była tam od zawsze. I to mi się najbardziej podoba. Jest część sadowa stara, nowa. Jest parkolas, jest woda. Są zabudowania stare, które zaadaptowałem na środku tego zajścia ziemnego i jest górka, którą usypałem, wydobywając miejsce na stawik. To jest właśnie, jako że to Wielkopolska, to najwyższe miejsce podejrzewam w promieniu 100 kilometrów.
0: Niewiarygodne, masz własną górę.
1: Aba, górkę. Kurhan Mieczysława.
0: Proszę bardzo, pięknie się nazywa. Jesteś też dendrologiem, tak?
1: Tak. Amatorem dendrologiem. Tak. Kocham drzewa i uwielbiam patrzeć, jak rosną i jak rozwijają się jeszcze po swojemu, mimo że ja staram się im dać miejsce i ukształtować tak, żeby nie przeszkadzały drugim, tylko tak kształtuję, żeby każdy miał swoje miejsce. No a Wendy, kiedy to zobaczyła, powiedziała: Mietek, po prostu to jest coś niesamowitego. Ja podziwiałam twój talent, a przy czym to zdrowe jest między nami, bo i oboje uważamy, że talent to jest coś danego i nie ma co zadzierać nosa z tego powodu, tylko po prostu trzeba to dobrze wykorzystać i popracować tak, żeby to się przydało. Więc ona mówi: jeśli ktoś nie zna tego ogrodu, to nie zna połowy ciebie.
0: I nie zrozumie, dlaczego ty jesteś taki, jaki jesteś, też artystycznie,
1: dokładnie,
0: prawda? Co ci
1: tak
0: w duszy gra i dlaczego ty się z tym identyfikujesz?
1: Dlaczego ja pozwalam?
0: Ty żyjesz tym ogrodem, to jest ta energia, którą ty dostajesz od tych roślin.
1: Ta wolność, którą sobie cenię i którą mam wewnętrznie, po prostu jest widoczna w tym ogrodzie.
0: Ale też w twoich utworach.
1: I to się
0: przenika. I w tekstach,
1: przenika,
0: i w muzyce, w
1: tam
0: rytmie.
1: Powstało dużo piosenek. Tak. Wendy zresztą przyjeżdżała też do mojego ogrodu pisać piosenki.
0: Inspiracja.
1: Tak, nie tylko dla mnie, ale też dla siebie.
0: Tak mówisz o tej wolności, o tym ogrodzie, o sztuce, o muzyce, o twórczości. Profesor Marcin Zych, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, kiedy realizowaliśmy ogrody sztuki, powiedział: wie pani, bo rośliny i w ogóle drzewa, krzewy, one do nas mówią. I my tylko, jako homo sapiens, powinniśmy nauczyć się umieć to wysłuchać.
1: No tak, nauczyć się
0: języka.
1: Ja
0: mam wrażenie, że ty w tej swojej przestrzeni, którą stworzyłeś, a która właściwie teraz mówisz, że wygląda jak gdyby była od zawsze, ty umiesz z nimi wszystkimi rozmawiać i dostajesz tę fantastyczną energię.
1: Mało tego, jestem do nich przywiązany i traktuję ich jak członków rodziny. Uważam, że umiem
0: to
1: się z nimi porozumieć.
0: To rozmawiacie? Zapytam.
1: Umiem się z nimi porozumieć, naprawdę. Wiem, o co im chodzi. Uzgadniamy różne rzeczy między sobą.
0: Jest negocjacja pewnych rzeczy.
1: Tak. I tęsknię za nimi.
0: To jest tak. To jest to. I to z wzajemnością się domyślam.
1: Mam nadzieję.
0: Proszę państwa, w Ogrodach Sztuki Mieczysław Szcześniak, mówimy o singlu Everybody and Soul, do tego fantastyczny teledysk, ale też będziemy mówić o płycie, czyli tak rozumiem, że ta płyta to już jest, albo lada moment ona już w ogóle będzie w zasięgu ręki każdego z nas.
1: Po 3 dniach dzieje się po prostu coś niezwykłego, ponieważ od 6 do 9, 9 czerwca,
0: tak,
1: czyli już za chwileczkę, już za momencik.
0: I to będzie to.
1: Pan Kracy.
0: I to będzie to.
1: Będzie płyta pod tytułem Brothers. Tak ją nazwaliśmy, ponieważ druga niezwykła postać, która bierze udział w tej płycie, to H.B. Barnum. Powiedział, że jesteśmy... To jest niemożliwe, żebyśmy się tak dobrze porozumiewali w sferze muzycznej i ludzkiej. To jest... Znaczy, że jesteśmy braćmi. Co prawda z innej mamy.
0: Nie szkodzi.
1: Ale nie szkodzi. Trochę do innych czasów należy, bo jest starszy H.B. Barnum i znacznie ciemniejszy ode mnie.
0: Tak bywa.
1: Ale szczęściem mogłem się ucieszyć jego przyjaźnią, zanim się dowiedziałem, jakim tuzem jest.
0: No właśnie, to przypomnij nam, proszę. No, jakieś takie nazwiska, które nam się od razu skojarzą.
1: No, kiedy go poznałem, dowiedziałem się, szczęściem, po zaprzyjaźnieniu, że pracuje z Aretą Franklin, że jest prawie 30 lat jej kierownikiem muzycznym, a

0: jako producent pracujący dla wytwórni Motown, produkował na przykład Jackson's Five, produkował Franka Sinatra, Toma Jonesa,
1: no i moją
0: Gladys Knight. Don Summer też, ale wielu, wielu, wielu innych ludzi, którzy, no, którzy są dla nas idolami, którzy są wielkimi gwiazdami, ludźmi, którzy zrobili wiele dobrego w muzyce.
1: To w takim razie dla ciebie, kto jest gwiazdą w muzyce? Ja myślę o tej, przepraszam, czarnej muzyce.
0: No bezwzględnie królową jest Aretha Franklin. To jest kobieta, która swoją energią i swoim talentem zmieniła naprawdę wiele. I która dała początek pięknu duszy i ciała. Oczywiście my z naszą bogoojczyźnianą tradycją mamy znacznie gorzej, bo ten repertuar się różni od tego, ale przede wszystkim to doświadczenie ichniejsze protestanckie, gdzie duch i ciało są połączone, bo każdy ma jakąś historię z kościołem związaną. Tam zaczynał, tam śpiewał, tam stamtąd wychodził, szczególnie jeśli chodzi o czarnych ludzi. To ja mam podobną historię. Ja też tak żyłem, też tak robiłem i też tak muzykowałem. I dla mnie było zupełnie naturalne, że żeby opowiedzieć o całym człowieku, trzeba powiedzieć o ciele i duszy.
1: O całości.
0: O całości.
1: 100%
0: bo jak
1: to jest
0: można inaczej? I jak można nie gadać z drzewami, jeśli się je kocha?
1: Prawda?
0: No tak, to jest... to są naczynia połączone. I poza tym nie robię nic innego, choć może w bardziej podkasanej muzie, niż artyści przede mną w całej historii. Historii literatury, w historii muzyki, architektury, rzeźby, malarstwa.
1: Sztuk wszelakich.
0: Sztuk wszelakich. I to nie tylko w naszym judeo-chrześcijańskim świecie, ale również antycznym.
1: To teraz, proszę pana, krótka historia. Zaczęło się od Negro Spirituals, potem były te wszystkie pieśni gospelowe, work songs, a potem z tego wszystkiego tak już bardzo, bardzo na skróty. Blues i jazz. To ja zapytam o rolę chóru, bo na tej twojej płycie, ja już proszę państwa słuchałam tej płyty, to chór to jest po prostu odpowiedź, pytanie, wzmocnienie pozytywne i dalej.
0: No, to było moje największe marzenie i ono się spełniło. Tym bardziej, że to jest taki chór community choir, czyli nie chór wyćwiczony i
1: zarabiający, zawodowy, rozumiem.
0: Tak. Tylko to są ludzie różnych zawodów, którzy się spotykają dlatego, że kochają śpiewać.
1: Tak. Tak.
0: I spotkanie się z taką energią, to jest, jestem wzruszony, kiedy to mówię, bo to jest najważniejsze. Ta przygoda, która jest mi dana, no nie wiem, czy komuś, ktoś jeszcze tak z czarnym chórem nagrywał
1: przeżył
0: przeżył takie coś. Bo to nie dla szmalu i karierki. Tylko tak.
1: Dlatego,
0: żeby tego doświadczyć i żeby spełnić marzenie i żeby się tym ucieszyć po pachy.
1: I to jest najważniejsze.
0: Tak jak się cieszę z ogrodu.
1: No proszę państwa, Ogrody Sztuki Mieczysław Szcześniak dzisiaj o sztuce, o muzyce i o ogrodach, o tym, co go pasjonuje.
0: Powiem wam, co wymyśliłem. Wymyśliłem Park Przyjaźni. Mówię, ponieważ do mnie przyjeżdża mnóstwo przyjaciół z kraju, nawet z zagranicy, do tegoż ogrodu, bo ja mam latem urodziny, więc ja mówię, nie przywoź jakichś droższych, tańszych gadżetów,
1: Roślinki.
0: Tylko... przywoźcie drzewa.
1: Och,
0: posadzimy
1: wspaniale.
0: I będziemy patrzeć, jak się rozwija między nami.
1: Każdy ma swoje drzewo?
0: Tak.
1: Każdy
0: ci,
1: jest podpisane?
0: Ci, którzy są najważniejsi dla mnie, nie, są podpisane w mojej pamięci. To
1: no to
0: wystarczy.
1: Też jest fantastyczne.
0: To wystarczy.
1: Bardzo dobry pomysł. W Kajetanach jest bardzo podobny. Profesor Henryk Skarżyński też zaproponował, tylko że każdy krzew, każde drzewo ma tabliczkę.
0: Aha.
1: Kto jest ofiarodawcą. I zawsze podlewają, przyjeżdżają, pytając, jak moje drzewo, jak mój kwiatek i tak
0: okay.
1: dalej, i tak dalej.
0: A kiedyś była taka akcja robiona przez Trójkę, bardzo fajna,
1: tak.
0: radiową, że... Myśmy sadzili drzewa i nazywaliśmy je tytułem jakiejś swojej piosenki.
1: Fajnie.
0: Ja nazwałem O niebo lepiej. To jest na Ursynowie w Warszawie. Jest queer code i można odtworzyć tę piosenkę dzięki queer code.
1: Rewelacja, natura,
0: patrzę, jakie
1: sztuka,
0: piękne połączenie,
1: jakie połączenie.
0: Obrót sztuki.
1: Prawda?
0: Ale jeszcze jedno, mam taką ochotę... I taki pomysł, żeby zjednoczyć artystów, przynajmniej tych, którzy się interesują i zechcą, wokół takiej

0: takiej akcji w Polsce, żeby sadzić na skwerach, które są jeszcze nieobsadzone i niezagospodarowane drzewa. I żeby to były drzewa artysty, który to posadzi. I żeby były to skwerki po prostu, żeby właśnie fascynacja roślinnością, tym i drzewem, tym niezwykłym zjawiskiem.
1: Wyrażała się uwielbieniem dla artysty, który to zrobił.
0: I
1: tak?
0: Odwrotnie.
1: No to wspaniale, takie sprzężenie zwrotne. Tak. Bo bardzo wiele osób w tak zwanych parkach sztuki, parkach europejskich, parkach sztuki, organizuje to w ten sposób, że przyjeżdżają różni artyści z całego świata. Są plenery artystyczne. Oni wcześniej składają propozycje. Warunek jest jeden, że miejsce, do którego przyjeżdżają, musi być jakiś element na przykład z Polski, prawda? Bo jeżeli artysta z Meksyku, ze Stanów, z Kolumbii, z Azji i tak dalej, no to jednak jakiś element, bo to, co proponują, rzeźba, instalacja i ta, musi zawierać jakiś element państwa, w którym się to dostaje. Okay. No i to są takie europejskie parki.
0: Trochę
1: sztuki.
0: Markotno, bo mi się wydawało, że ja to wymyśliłem. Okazuje się, że byli ale to kiedyś miałem takie wrażenie, że jako kilkunastolatek też wymyśliłem to, co wymyślił Gaudi i zobaczyłem Gaudiego.
1: I wtedy niestety Sagrada Familia po prostu zrobiła swoje, prawda? No więc dobrze, to teraz powiedzmy jeszcze o tej płycie. Wszystkie pieśni, które są na tej płycie, to kompozycje własne, współkompozycje? Jaki był podział zadań?
0: To jest też ważne, kiedy mówimy o grodach sztuki, to jest ważne, że w tym zalewie elektroniki, czyli tych sztucznych dźwięków, które nas otaczają i które zmieniają naszą percepcję. Nie ma siły, że nie. Bo przecież to jest pole elektromagnetyczne, to są fale dźwiękowe. Mhm. To jest fizyka, chemia, biologia, no wszystko. To nagle wrócenie do tego źródełka i pokazanie, że źródełko jest, czyli żywe instrumenty, żywe głosy i energia, która z tego wynika. I jeszcze zrobienie tego w sposób świadomie vintage'owy, czyli po prostu tworzymy na modłę starych nowe zupełnie piosenki. Usiedliśmy z Wendy, z H.B. Barnumem i zrobiliśmy te piosenki i chcieliśmy, żeby brzmiały jak stare piosenki i żeby tak samo zostały zagrane i zaśpiewane. No i rzeczywiście tak się stało. Cieszę się, bo słychać również dzięki temu w tej przestrzeni muzycznej tę przyjaźń, nawet czasem więcej niż przyjaźń, lekkie unoszenie się nad ziemią.
1: A słychać ogrody twoje ukochane?
0: Jasne.
1: Myślę, że słychać tę wolność.
0: Słychać przestrzeń.
1: A, to jest ważne.
0: Przestrzeń, którą tylko przyroda może dać. Bo przez tę ciągłą stymulację coraz większą ilością rzeczy właściwie tracimy moim zdaniem to, co jest dla nas najważniejsze. Wolność i przestrzeń.
1: Zapominając, że jesteśmy częścią tego całego systemu, prawda?
0: Tak, ja zawsze myślałem, że odpoczywam w ogrodzie, że on powoduje ładowanie baterii, ale to nie tylko. On po prostu daje przestrzeń i daje wolność.
1: I to taką właściwie niczym nieograniczoną.
0: Tak.
1: I to w naszych, jak to było? The sky is the limit.
0: No tak.
1: I to jest takie właśnie, takie w naturze. To działa i to ci, którzy potrafią dostrzec i z tego skorzystać, to wygrywają. Nie mają tego problemu, że na wczoraj mieli coś zrobić, a pojutrze to już będzie w ogóle, świat się skończy, jeśli tego nie zrobią.
0: Przede wszystkim, kurczę, gdyby można było, nie wiem, czy taki apel ma sens, ale wiadomo, że telefon jest narzędziem. Ale dlaczego traktujemy go jak smyczkę? Dlaczego ja nie mogę pójść do ogrodu, zostawiając telefon w domu?
1: Może cię nie być.
0: Tak.
1: Jesteś off, a nie on.
0: Tak. Dlaczego, jeżeli jest sprawa, dlaczego ja muszę ją załatwić natychmiast, a nie wtedy, kiedy będę miał czas? Jestem umówiony z ogrodem.
1: Tak. Bo to są też priorytety.
0: Tak, jestem umówiony z przestrzenią, która jest mi potrzebna, żeby dobrze funkcjonować, bo moje samopoczucie, moja przestrzeń, moja wolność zdecyduje o tym, co zrobię dla innych.
1: Proszę Państwa, przestrzeni, wolności, energii, no i wszystko w towarzystwie sztuk nad sztukami, muzyki, ale też i natury. Mieczysław Szcześniak był dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję państwu i udanego dnia państwu życzymy. Z takim

0: offline'owym zacięciem.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
8: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nie chcę.
10: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
9: Nie założę tej koszulki.
11: Ale jesteś nieusłuchany.
12: Jak można się tak zachowywać?
13: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
14: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
15: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
17: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
18: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
19: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
18: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
19: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
17: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
18: Jacek Czarnecki
19: i Roch Kowalski.
20: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 11 czerwca, a oto co dziś w magazynie. Wielkie święto kibiców piłki nożnej na całym świecie. Wieczorem rozpoczął się mundial. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Będzie czwarta, zapowiada minister finansów. Ważą się losy kolejnego unijnego budżetu. Polska zadowolona z najnowszej propozycji dotyczącej lat 2028-34. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Po 4 latach przerwy powracają piłkarskie Mistrzostwa Świata, które tym razem odbywają się w 3 krajach. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W Meksyku odbyła się dziś ceremonia otwarcia, którą oglądał nasz korespondent Jan Pachlowski.
2: Już to jest po ceremonii otwarcia. Kończy się spotkanie, które w tej chwili jest może nie zaskakujące pod względem wyniku, bo Meksyk jako gospodarze prowadzą 2-0, około 4 minut do zakończenia tego spotkania, ale oglądaliśmy już 3 czerwone kartki w tym spotkaniu. 2 dla zawodników z południowej Afryki, 1 przed chwilą dla obrońcy meksykańskiego, ale proszę sobie wyobrazić, co tu się działo, jak Raul Jimenez zdobył bramkę na 2-0. Meksyk eksplodował, Meksyk szalał, tak samo jak było po pierwszej bramce w 9 minucie. Po prostu szaleństwo. Jestem pod stadionem Azteca, bo to tutaj, na tym legendarnym obiekcie inaugurowane są Mistrzostwa Świata. Jestem w strefie kibiców meksykańskich, którzy szaleją. Takich emocji nie wiem, czy doświadczymy w Stanach Zjednoczonych, bo tamten mundial zupełnie inaczej jest postrzegany niż tutaj w bardzo takim emocjonującym pod względem odczucia właśnie Meksyku i obywateli tego kraju. Meksyk długo dzisiaj nie zaśnie. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj jest dopiero 15:02. A przecież jeszcze będą Meksykanie świętować to zwycięstwo, bo wygrywają u siebie, bo wygrywają na własnym stadionie, na inaugurację mundialu i przede wszystkim po raz pierwszy w historii na inaugurację, bo to 8 mecz inauguracyjny Meksyku na mundialu. Nigdy żadna drużyna nie grała tak często i dopiero pierwsze zwycięstwo. Blisko już zakończenia tego spotkania, ale nie ma tutaj chyba możliwości, aby grający o tego zawodnika, nie przypomnę, ale jest 10:09, zespół Republiki Południowej Afryki mógł Meksykanom zagrozić. Legendarny stadion Azteca, który po raz trzeci gości piłkarskie Mistrzostwa Świata. Żaden stadion w historii nie może się tym poszczycić. Ponad 70 tysięcy ludzi na trybunach. Mistrzostwo Świata tu zdobywali Diego Maradona, Pele, a wszyscy tutaj liczą, że ten mecz, ten stadion i to, co dzisiaj się wydarzyło na inauguracji, to jest początek Meksyku po coś wielkiego w tym mundialu. A jak to będzie, zobaczymy.
1: Piłkarski turniej potrwa do 19 lipca. Na miejscu w Meksyku jest Jan Pachlowski. Dziękujemy. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany. Patostreamy zakazane to efekt trzeciego ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Izba niższa parlamentu przyjęła nowe przepisy i podjęła kolejne decyzje i regulacje. Martyna Szymczakowska.
3: Za patostreamy, czyli publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych, będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
4: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
3: Obrzydliwe patostreamy pokazujące brutalne zachowania generują setki tysięcy wyświetleń, a co za tym idzie, konkretne wpływy do kieszeni osób, które nagrywają i sprzedają te treści. Często odbiorcami są najmłodsi, wyjaśnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rossa.
5: Co czwarty nastolatek, zgodnie z raportem NASK-u, przyznaje się do tego, że takie treści ogląda, że wzbudzają one w nim niepokój i że państwo polskie powinno coś z nim zrobić.
3: Lider akcji uczniowskiej, 18-letni Paweł Mrozek, przekonuje, że skala zasięgu patostreamów wśród młodych osób jest bardzo duża, a dorośli, często rodzice dzieci, które oglądają wulgarne, brutalne treści, nie mają o tym.

0: pojęcia.
1: Podczas spotkań z uczniami w całej Polsce regularnie rozmawiamy na ten temat. Gdy prosimy o podniesienie ręki osoby, które miały styczność z patostreamingiem, niewiele rąk pozostaje opuszczonych. Oczywiście pod warunkiem, że na sali nie ma nauczyciela ani innego dorosłego, bo tam młodzi ludzie nie chcą się do tego przyznawać.
0: W głosowaniu nad zakazem patostreamu Sejm był niemal jednomyślny. Przeciwni byli jedynie posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz dwóch posłów niezrzeszonych, Tomasz Rzymkowski i Janusz Kowalski. Sejm wybrał też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Sławomir Patyra zastąpił Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec miesiąca. Kandydaturę profesora Patyry zgłosili posłowie koalicji rządzącej. Opozycja zagłosowała przeciw. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że profesor Patyra to doskonały kandydat.
2: Dał się poznać jako jeden z najlepszych ekspertów od prawa konstytucyjnego w Polsce. Współpracowały z nimi komisje sejmowe i komisje senackie. Wielokrotnie służył swoimi opiniami różnym środowiskom politycznym.
0: Wybór profesora krytykują politycy PiSu, którzy głosowali przeciw. Wśród nich między innymi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
3: Pamiętamy na przykład jego opinię dotyczącą legalności wskazania prokuratora krajowego obecnego. On w opinii swojej napisał, że ten, który dzisiaj jest legalny, ten, który jest w domu, jest nielegalny.
0: Paweł Ślis z Polski 2050 nie wyobraża sobie, by prezydent nie przyjął ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego.
4: Mam nadzieję, że pan prezydent wreszcie zrozumie, że popełnia błąd. Mam nadzieję, że pan prezydent zrozumie, że należy być państwowcem i należy zachować się odpowiedzialnie. To nie jest prerogatywa prezydenta, żeby decydować, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I liczę na to, że pan prezydent się otrząśnie.
0: Dwa miesiące temu prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwójki sędziów, podczas gdy Sejm wybrał sześcioro. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Polski prezydent czeka na ruch ze strony ukraińskich władz. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że decyzja zapadnie w odpowiednim czasie. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej mówi, że obie kancelarie pozostają w kontakcie.
6: Strona ukraińska ma czas na to, aby odpowiednio przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair. Wyraziliśmy wprost brak akceptacji co do gloryfikowania bandytów z UPA, natomiast w duchu pewnej gotowości do dialogu jest przestrzeń czasowa na to, aby móc w odpowiedni sposób zrobić przez stronę ukraińską krok w tył.
5: Na refleksję Kijowa liczy też rząd. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział, że strona ukraińska w ostatnich dniach dostała wystarczająco dużo sygnałów, aby mogła wyjść z kryzysu z twarzą.
7: Chłodna głowa i kalkulacja, która dotyczy interesów Polski, jest dzisiaj najważniejsza. Dzisiaj wydaje mi się, że wszystkie strony o tym pamiętają. Czekamy na refleksję ze strony ukraińskiej. Nic się z naszej perspektywy nie zmieniło. Ja uważam, że w tej sprawie powinniśmy zachować pewną dyplomację i poczekać na stronę ukraińską. Czas, żeby ta sprawa została zamknięta bezpośrednio po tym, jak Ukraina pójdzie po rozum do głowy. Na to głęboko liczę.
5: Prezydent Karol Nawrocki powinien wstrzymać proces odbierania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, uważa były ambasador na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski. W jego ocenie taka decyzja byłaby krokiem ku łagodzeniu niepotrzebnych i szkodliwych zgrzytów w relacjach polsko-ukraińskich. Na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Marek Nowakowski zaznaczył, że obie strony muszą dążyć do deeskalacji.
8: Mam nadzieję, że te bardzo niepotrzebne, bardzo szkodliwe zgrzyty, powiedzmy, polsko-ukraińskie zostaną załagodzone, bo to szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim. Obie strony tu powinny wykonać pół kroku wstecz. Ukraina rzeczywiście niezręcznie się zachowała, używając tej nazwy bohaterów UPA. Natomiast nasza reakcja była reakcją zdecydowanie nadmierną.
5: Prezydent Nawrocki wnioskował o odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Szerzej o sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki stwierdził, że rząd po

0: Raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
1: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Ekonomista Marek Zuber negatywnie ocenia decyzję prezydenta. Podkreślił, że lepiej, aby obowiązywała ustawa, nad którą trzeba popracować, niż by pozostawić obywateli bez ochrony.
2: Dzisiaj nie mamy nic tak naprawdę istotnego, co może chronić inwestorów przed oszustwami, bo to nie chodzi o ograniczenie ryzyka wynikającego z samych kryptowalut. Tego ryzyka państwo nie ograniczy. Tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak prawdopodobnie, no nie mamy dzisiaj wyroku skazującego, więc nie chcę też tutaj się wypowiadać jakoś bardzo mocno, ale prawdopodobnie było w przypadku Zonda Krypto, czyli te pieniądze nie były inwestowane w kryptowaluty, a nawet jeśli, no to dzisiaj ludzie nie mają do tych swoich rachunków, czyli de facto do tych kryptowalut dostępu.
0: Sprawę skomentował też premier Donald Tusk, napisał w mediach społecznościowych: brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Prezydent apelował do rządu o wykorzystanie rozwiązań i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione, a jest ich 16. To wyróżnienie przede wszystkim dla Karola Nawrockiego, ale też podkreślenie bliskich relacji polsko-amerykańskich. Tak zaproszenie prezydenta na urodziny amerykańskiego przywódcy oceniają politycy. Wątpliwości budzą jednak atrakcje, które przygotował amerykański przywódca. Przed Białym Domem stanął oktagon, w którym zmierzą się zawodnicy mieszanych sztuk walki. Spotkania z Donaldem Trumpem, zwłaszcza prywatne, są często niekonwencjonalne, mówi Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Ma nadzieję, że będzie to okazja do porozmawiania o ważnych sprawach dla Polski.
3: Czasami tak bywa, że przy takich spotkaniach czy w takich okolicznościach można powiedzieć więcej niż czasami przy oficjalnych rozmowach i to trzeba wykorzystać. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich. No opisać to wszystko, co jest ważne i tylko nie wiem, kto jeszcze będzie zaproszony, jaka będzie formuła tych urodzin, bo słyszałem o walce. MMA to jest takie dosyć nietypowe jak na imprezę urodzinową, no, ale trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
0: Poseł PiS-u Marek Suski nie ma wątpliwości, że urodzinowe zaproszenie to gest w stronę prezydenta Nawrockiego.
4: Ja odbieram to jako przede wszystkim wyróżnienie dla Polski i docenienie, że jedynym szanującym nasze stosunki w naszej administracji niestety jest tylko prezydent naszego państwa, bo rządzący Stany Zjednoczone obrażając prezydenta.
0: Podczas niedzielnej wizyty prezydenta planowana jest rozmowa z przywódcą USA o bezpieczeństwie, stosunkach dwustronnych i współpracy energetycznej.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Porozumienie z Iranem może być podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich, powiedział Donald Trump. Biały Dom będzie reprezentowany przez wiceprezydenta J.D. Vance'a. A co najważniejsze, mamy porozumienie, zgodnie z którym Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, co było głównym celem tego procesu, przez który musieliśmy przejść, by to osiągnąć. To było więc coś dużego, bardzo dużego. Według prezydenta Trumpa zaraz po podpisaniu umowy, którą określił jako wielkie rozwiązanie, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Na razie Iran nie potwierdza tych informacji. Polska zadowolona z najnowszej propozycji dotyczącej przyszłego unijnego budżetu na lata 2028-34. Projekt przedstawiła cypryjska prezydencja. Zgodnie z nią, przypomnijmy, Polska miała otrzymać ponad 123 miliardy euro. Ta pula, jak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, nie została zmniejszona. Są cięcia wydatków, ale gdzie indziej.
6: Kluczowe z naszej perspektywy jest to, że te koperty narodowe, czyli nasz taki korowy interes, nie zostały zmniejszone, a nawet zostały delikatnie zwiększone. To jest najważniejsze. No i z ciekawych rzeczy też prezydencja odnotowała trudną sytuację regionów na granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. To też nas cieszy i idzie w naszą stronę.
0: Z kolei grupa płatników netto, która więcej wpłaca do

0: unijnej kasy niż otrzymuje zwana skąpcami. Już odrzuciła projekt, uznając, że cięcia wydatków są za małe. Dymisja brytyjskiego ministra obrony wywołała w Wielkiej Brytanii debatę znacznie szerszą niż spór o działalność resortu. W komentarzach polityków wojskowych, ekspertów i największych powraca jedno pytanie, czy państwo jest gotowe wydać na obronność tyle, ile wymaga obecna sytuacja międzynarodowa. A co jeśli tak, to kosztem czego? Te pytania do Anny Rączkowskiej.
1: Brytyjscy eksperci zwracają uwagę, że Healey nie odszedł po skandalu ani politycznej wpadce. Zrezygnował, bo uznał, że Londyn nie przeznacza na obronność pieniędzy, których wymaga niebezpieczna sytuacja na świecie. To właśnie dlatego jego decyzja wywołała tak duże poruszenie. Financial Times pisze, że dymisja obnażyła problem, o którym w kraju mówi się od miesięcy. Brytyjscy wojskowi alarmują, że armia potrzebuje nowych inwestycji. Tymczasem Ministerstwo Finansów szuka oszczędności niemal w każdym resorcie. Brytyjski rząd znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony słyszy apele o większe wydatki na bezpieczeństwo, z drugiej musi pilnować publicznych finansów. Eksperci wojskowi ostrzegają, że dymisja ministra obrony podważa wiarygodność rządu w sprawach bezpieczeństwa i tworzy niepewność wokół przyszłości armii. Z kolei związki zawodowe alarmują, że przeciągające się decyzje mogą zagrozić tysiącom miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do tematów krajowych. To będzie pokazowy przelot myśliwców F-35. Samoloty pojawią się jutro nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Pierwszy lot zaplanowano około 9.45. F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte. Około 10.10 będą widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10.30 warto patrzeć w niebo nad Wzgórzem Wawelskim. Pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów, mówi dowódca bazy w Łasku pułkownik Krzysztof Duda.
3: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sen z powiek, więc uważam, że należy się cieszyć.
0: Przelot myśliwców będzie na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych resortu obrony. Rząd analizuje przedłużenie obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Chodzi o działanie pakietu osłonowego po 30 czerwca. Minister finansów Andrzej Domański mówił w TVP Info, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Rząd bardzo dokładnie analizuje sytuację na rynku ropy, na rynku paliw gotowych i też oczywiście jako minister finansów muszę powiedzieć, że ten program jest programem dosyć kosztownym, no bo to jest ponad 1,5 miliarda złotych miesiąc w miesiąc, które przecież z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników przeznaczamy na to, aby ceny na stacjach były niższe.
0: Miłosz Motyka, minister energii, mówi, że decyzja jeszcze nie zapadła.
5: Jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole, ale znaczy my też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane.
0: Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Są zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Usłyszało je 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku. Jak ustalili śledczy, podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. Podczas sporządzania protokołu wyjaśnia Wioletta Noch z prokuratury w Gdańsku.
6: Według ustaleń śledczych błędy były następstwem braku weryfikacji danych wprowadzonych do systemu oraz niesprawdzenia poprawności sporządzonego protokołu głosowania. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
0: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Większość podejrzanych przyznała się do winy. Grozi im do 2 lat więzienia. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znajdzie się na nowej liście refundacyjnej, zapowiedziała wiceszefowa resortu.

0: Resortu Zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wśród leków onkologicznych są preparaty stosowane w raku jelita grubego, endometrium, gruczołu krokowego, w szpiczaku mnogim i raku płuc, wskazała wiceminister.
1: Kolejne nowe terapie, one też trochę pokazują zmianę podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia raka płuca, tak żebyśmy adresowali, czyli sprowadzali te najlepsze terapie na najwcześniejszy poziom leczenia, tak żeby te szanse leczenia były coraz większe.
0: Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 3 miesiące.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Eksperymenty i pokazy, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz niemała dawka fascynujących faktów o otaczającym świecie. Pojutrze w Warszawie 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło brzmi: z życia wzięte. Przemysław Lis.
3: Piknik naukowy to wydarzenie dla starszych i młodszych. Nie liczy się wiek, a ciekawość świata. Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, w trakcie tej wyjątkowej imprezy na własnej skórze przekonamy się, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda.
4: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą.
3: Na miejscu spotkamy także dziennikarzy i techników Polskiego Radia, którzy opowiedzą o tym, jak od kuchni wygląda praca radiowca.
4: Zawsze ten nasz sprzęt, choć wydawać by się mogło, że nie jest kosmiczny, zawsze budzi zainteresowanie najmłodszych i bardzo się zawsze na takie spotkania cieszymy.
3: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Udział w pikniku naukowym jest bezpłatny. Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował imprezę i był jej pomysłodawcą. A w wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Paulina Olak, to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie.
9: 24 minuty po godzinie 23.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: A my połączyliśmy się z doktorem Mariuszem Wolfem, amerykanistą, wykładowcą akademickim. Witam pana.
11: Kłaniam się wszystkim. Dobry wieczór państwu.
9: No tak, u pana dzień dobry, u nas dobry wieczór. To fakt, bo jest pan w Stanach Zjednoczonych. I informacje dosłownie, właściwie z ostatniej chwili. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwołał zaplanowany atak na Iran, bo osiągnął porozumienie z Teheranem. Za to Teheran ustami swojego rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że duża część porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi została uzgodniona. No ale Amerykanie do tej pory zmieniali często stanowisko i rzecznik irańskiego MSZ-u zastrzegł, że Teheran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia. Dodał również, że sytuacja w cieśninie Ormus jest mniej stabilna z powodu ostatnich działań Amerykanów. No i jeszcze jedna informacja. Amerykański prezydent rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem

0: Netanyahu właśnie o porozumieniu z Iranem. Poinformowało o tym biuro izraelskiego premiera i według niego, czyli według prezydenta Trumpa, Benjamin Netanyahu miał wyrazić uznanie za zobowiązanie prezydenta dotyczące warunków ostatecznego porozumienia z Iranem, mimo tego, że Izrael nie jest stroną porozumienia. Czyli co? Światełko w tunelu, panie doktorze? To znaczy rzeczywiście może się coś pozytywnego wydarzyć. No jeżeli Iran potwierdza tym razem, że takie rozmowy trwały, no i Izrael również jest zainteresowany treścią tych ewentualnych porozumień.
1: No tak naprawdę trudno jest powiedzieć, tak? To już nie pierwszy raz, kiedy jakieś potencjalne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem może się pojawić, a przynajmniej jest zapowiadane.
0: No poważne agencje, przepraszam.
1: A przynajmniej jest zapowiadane, tak, proszę bardzo.
0: Panie doktorze, poważne agencje, bo to według Reutersa, więc no poważna agencja, prawda? To nie jest donosimy, a to...
1: Zgadza się, tak, oczywiście Reuters jak najbardziej poważna agencja, która powołuje się na Donalda Trumpa, który z kolei już mówił różne rzeczy na temat tego, co on zrobi z Iranem. I tutaj mamy taką huśtawkę od ataków i zniecenia z powierzchni ziemi, aż do prawie wyznawania miłości. Ja bym bardzo ostrożny mimo wszystko. Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu informacja się pojawia. Świat jest już trochę zmęczony tą wojną, ale mimo wszystko ciągle jeszcze mamy taką niepewność, jeżeli o to chodzi, bo to jeszcze wczoraj, dosłownie kilka godzin temu, wczoraj Donald Trump właśnie zapowiadał, że zapowiadał i tak robił, ostrzeliwał instalacje militarne w Iranie. No i nagle tutaj okazuje się, że mamy jakieś rozmowy, jakiś rodzaj przełomu. Gdybym miał stawiać pieniądze, to oceniałbym te szanse na jakieś 60, no maksymalnie 70% na deeskalację, tak? Ale jeszcze nie na trwałe porozumienie, jeżeli tak to można powiedzieć.
0: A krytycy Donalda Trumpa żartują, że to już, uwaga, 37. porozumienie z Iranem, które prezydent amerykański ogłasza, i żadne z tych 37 nie zostało podpisane.
1: Zgadza się, no ale mimo wszystko tuż przed wejściem na antenę spojrzałem na rynki amerykańskie i tam należy szukać tak naprawdę odpowiedzi, czy jest szansa na porozumienie, czy tej szansy nie ma, i dokładnie w tej chwili, jak z panem rozmawiam, Dow Jones plus 1,9%, S&P 500 1,8% na plusie i Nasdaq 2,5%, czyli jeden z najlepszych dni na Wall Street. No do około 2 miesięcy, jak patrzę na wykresy w tej chwili, czyli inwestorzy uznali odwołanie kolejnych amerykańskich nalotów na sygnał deeskalacji. Spójrzmy jeszcze może szybko na ropę, bo to też jest bardzo ważny czynnik.
0: Oj,
1: to
0: bardzo, takie... zwłaszcza w Polsce również.
1: No to już nie tylko w Polsce, ale właśnie prawie na całym świecie. W tej chwili $90 za Brent i WTI około 87, czyli nie jest najgorzej. Dolar się osłabia. Rentowność amerykańskich obligacji spada, czyli rynek uznaje, że ryzyko geopolityczne jest mniejsze, ryzyko wojenne. Czyli rynek w tej chwili zachowuje się tak, powiedzmy, jakby uwierzył, że pełnoskalowa wojna pomiędzy USA i Iranem no, została przynajmniej na razie odsunięta, jeżeli nie zmierza ku końcowi. Nie tak dawno, czyli kilka, no już właściwie tygodni temu można powiedzieć, Pentagon przedstawił Donaldowi Trumpowi 4 scenariusze ataku na Iran, od nalotów aż do wejścia. No nie jest tajemnica żadna, to jest fachowe pisma na ten temat mówiły, od, no tak jak mówię, od nalotów do wejścia rzeczywiście wojsk amerykańskich. Donald Trump nie chce tego robić wyraźnie i wie o tym, że jeżeli do tego się posunie, to bardzo wiele straci, przynajmniej w oczach tych, którzy uważają go za prezydenta, który przynosi pokój raczej niż wojnę.
0: Panie doktorze, a może to też wynika z tego, że urodziny Donalda Trumpa się zbliżają i może prezydent stwierdził, że sobie zrobi taki prezent. Znaczy, ja antycypuję pewne wydarzenia.

0: Oczywiście, no, trochę ze śmiechem, bo znając Donalda Trumpa, dlaczego takiego prezentu miałby sobie nie zrobić?
1: No, to jest człowiek, który może wiele, prawie wszystko zdaje się jako prezydent największego mocarstwa na świecie, a więc taki prezent pewnie leży w zasięgu jego ręki. Rzeczywiście 14 czerwca Donald Trump kończył 80.

0: czy ten prezent urodzinowy Trumpowi się spełni, czy nie.
1: I chyba największym prezentem to byłoby rzeczywiste odblokowanie cieśniny Ormus. To byłby prezent dla całego świata, bo to by raz, że uspokoiło sytuację, dwa, uspokoiłoby gospodarkę. Ale być może której ze stron nie zależy na tym, żeby gospodarkę światową uspokoić.
0: No to nie chodzi tylko o gospodarkę światową. Tak naprawdę konflikt w Iranie to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami. Wiadomo, że Chiny bardzo mocno korzystają, w ogóle cała Azja, no, ale Chiny również korzystają z tej irańskiej ropy i to od niej między innymi zależy sukces i gospodarczy, i pewnie też militarny Chin, potencjalny oczywiście sukces militarny Chin. Także tutaj nie ma przypadków. Ten ciężar światowego sporu, że tak powiem, przeniósł się oczywiście na Pacyfik i to nie od dziś, nie od wczoraj. Ten Pacyfik już od dłuższego czasu, poza dwiema wojnami światowymi, które w XX wieku się wydarzyły, tak naprawdę ten ciężar się tam znajduje. I nie ma przyczyny oczywiście. Wiemy wszyscy, że Chiny aspirują i to bardzo skutecznie do roli mocarstwa światowego, a w interesie Stanów Zjednoczonych, żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych, no zależy na tym, żeby tak się nie stało.
1: Panie doktorze, a jak pan sądzi, te pomysły Donalda Trumpa, bo ja wracam do tych 37 porozumień, tu padło a propos cieśniny Ormus, taki pomysł ze strony amerykańskiej, że może to tak wspólnie pozarządzamy tą cieśniną Ormus, czyli Iran i Stany Zjednoczone, i to my to będziemy pobierać. No, takie pomysły były, no one ewoluowały w różny sposób, no ale trzeba przyznać, że w tym momencie, kiedy one padły, świat nieco zmroziły.
0: To właściwie nie do końca rozumiem dlaczego, jeżeli mógłby pan rozwinąć myśl, bo ja już tu wytłumaczę, o co chodzi. Stany Zjednoczone działają w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. No, jeżeli uznają, że Iran jest zagrożeniem, no to oczywiście ten Iran staje się adwersarzem, czy politycznym, czy militarnym, geopolitycznym, o tak powiedzmy. I w takiej sytuacji, no oczywiście metody i narzędzia, żeby tego adwersarza przekonać do swoich racji, są różne. Donald Trump wybrał takie, jakie wybrał. Pewnie inni prezydenci wybieraliby inne metody. No bo to nie jest rzecz zupełnie nowa, że Iran nie do końca sprzyja Stanom Zjednoczonym. Przecież śmierć Ameryce głoszona jest tam no od 40 lat.
1: No od
0: 1979 roku.
1: Nie, no tak naprawdę to od roku 78, czyli od wielkiej, od rewolucji islamskiej.
0: No więc mamy już właśnie 40 lat, w związku z tym proszę na to spojrzeć, może proszę wszystkich słuchaczy i pana redaktora spojrzeć na to w sposób taki no, polityczny, prawda, że Stany Zjednoczone mają swoje interesy, jak każde państwo. I jeżeli te interesy, szczególnie tak wielkie państwo jak Stany Zjednoczone, jeżeli te interesy są w jakiś sposób zagrożone, no to użyją, no może wszystkich nawet środków, żeby do tego zagrożenia nie dopuścić, prawda?
1: Czy według pana to jest zamrożenie tego konfliktu i to zamrożenie może ewentualnie przerodzić się w jakimś trudno określonym czasie, w podpisanie jakichś porozumień?
0: No najkrócej odpowiem, nie wiem. Trudno jest antycypować przyszłość. Sam pan powiedział, że to już 37 czy tam 38 ogłoszenie Donalda Trumpa. Wiemy, jakim prezydentem, w jaki sposób komunikuje się Donald Trump ze światem. Jest prezydentem bardzo nieszablonowym, jeżeli o te sprawy chodzi. Spróbujmy być dyplomatyczni tutaj. I tak naprawdę wiele zależy od tego, czy Teheran zgodzi się na to, co proponuje Donald Trump. Prawda jest taka, że każda ze stron na pewno będzie chciała próbować wyjść z twarzą z tego konfliktu. I to nie będzie tak, że któraś ze stron ogłosi zwycięstwo, bo tak naprawdę zwycięstwo ogłoszą obie strony. To my już wiemy od dłuższego czasu, że tak będzie. Tylko pytanie teraz, na jakich warunkach, jak to będzie wyglądało? Kto to my to będzie pobierał, to my to, o którym pan wspomniał, z ciśniny Ormus. I To wszystko.

0: Choć tak naprawdę taki diabeł tutaj geopolityczny tkwi w szczegółach.
1: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. W każdym razie Ameryka teraz żyje, no nie cała Ameryka, część Ameryki żyje tym, co się dzieje w Meksyku. Inauguracja Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie mecze odbywać się będą. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki, przybliżył nam nieco sytuację na linii Stany Zjednoczone-Iran. Dziękuję serdecznie.
0: No, dziękuję bardzo, spokojnej nocy.
1: No właśnie, proszę państwa, my zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wydania, które przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Zrealizowali Karol Smyk i Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 24. Wita się z państwem Ewelina Kamińska, jak co środę. Dobry wieczór. I dzisiaj będziemy zastanawiać się nad syndromem zadowalacza. Po angielsku nazywane jest to people pleasingiem. Sprawdzimy, kto odkłada na bok swoje potrzeby, by spełnić oczekiwania innych. A mojego gościa będę pytać też, co zrobić, żeby skończyć raz na zawsze z takim zachowaniem.
2: Do pomyślenia.
3: A ze mną dzisiaj jest psychoterapeutka Marlena Kazoń. Witaj.
4: Witaj.
3: To może zacznijmy od korzeni people pleasingu. Jak to w ogóle można powiedzieć po polsku? Ludzioumilacze? Czy to jest jakaś też wersja polska?
4: Przymilanie się, przymilacze. To jest taka forma, że rezygnuję z siebie na rzecz innych. Jestem miła kosztem siebie.
3: Skąd się to bierze? Skąd się bierze takie poczucie, że rezygnujemy z siebie, żeby komuś pomóc?
4: Tutaj bardzo ważną rzeczą jest, że w kategorii takiego syndromu posttraumatycznego, relacyjnego od niedawna mamy do czynienia z przymilaniem się jako czwartą kategorią. Przed są walka, ucieczka, zamrożenie i przymilanie się. Czyli przymilanie się, o którym dzisiaj mówimy, jest taką formą radzenia sobie z relacjami, ze stresem, żeby ktoś mógł mnie zaakceptować. Natomiast wtedy jest to w jakimś dużym, małym stopniu oczywiście stresogenna sytuacja, w której ja muszę poświęcić siebie i być w bliskiej relacji z moim rozmówcą, z moją rozmówczynią, żeby móc być zaakceptowaną. I odpowiadając na twoje pytanie, za tym stoi w dużej mierze brak bezwarunkowej miłości, czyli takie zasługiwanie, budowanie poczucia własnej wartości na poziomie jestem miła dla wszystkich, miła, miły i dlatego wszyscy mnie lubią. I to jest tutaj taki modus operandi, taką sprawczą siłą wykonawczą, że ja biorę pod uwagę to, że inni są dla mnie ważniejsi niż ja i ja chcę mieć z każdym relacje, z każdym dobre kontakty i dlatego poświęcam siebie.
3: A zapytam przewrotnie, czy to nie jest też dobra cecha, żeby też sprawiać komuś przyjemność?
4: Myślę sobie, że jeżeli o przyjemność, jest to zachowanie i funkcjonowanie emocjonalne, które budzi się w stresie. Czyli jesteśmy w stresującej sytuacji i zaczynamy w tym momencie musimy odreagować stres poprzez bycie miłą, bycie miłym. Jest to bardzo trudne, ponieważ w stresie no, zachowujemy się różnie. Niektóre osoby potrzebują pomilczeć, niektóre pokrzyczeć, a niektóre poprzymilać się. Tylko w tym przymilaniu się jest jakaś taka duża, moim zdaniem, forma dostrajania się do rozmówcy, do rozmówczyni, bycia mniej ważnym niż osoba, z którą rozmawiamy i oczywiście bagatelizowania swoich emocji na rzecz emocji osób, które są blisko.
3: Czyli to jest taka wręcz patologiczna chęć pomocy, taka, której nie możemy kontrolować?
4: Mam takie poczucie, tak wprost rzecz ujmując, że jest to taka forma nadużycia emocjonalnego, że jesteśmy mili dla innych w stresogennej sytuacji, w sytuacji, w której chcemy jakoś zaistnieć i to zaistnienie znamy tylko jeden model zaistnienia poprzez sprawianie przyjemności dla naszych rozmówców i osób, które są blisko i to bardzo

0: Bardzo jest trudne pod tym względem, że my wtedy nie mamy kontaktu z własnymi emocjami, nie mamy kontaktu z własnymi pragnieniami ani potrzebami, tylko cały czas jesteśmy w takim dostrojeniu emocjonalnym i to dostrojenie może być niezwykle zaburzające.
1: Czyli trochę zamiast zajadać na przykład emocje, to te emocje próbujemy no jakoś poprawić sobie humor pomaganiem innym, czy to jest jeszcze coś innego?
0: Myślę sobie, że jest sytuacja, która nas stresuje i naturalną rzeczą w tej sytuacji, gdy czujemy się bezpiecznie, mówimy, wiesz, zdenerwowałam się, daj mi chwilę, a osoba, która jest w roli przemilającej się, wchodzi natychmiast na poziom zaspokajania osoby, kto, z którą rozmawia, przebywa, żyje i oczywiście jest w tym momencie poza sobą, poza własnymi emocjami, poza własnymi potrzebami, bo w tym dostrojeniu do osoby obok, ta osoba obok staje się dużo ważniejsza niż osoba dająca to przymilanie się.
1: Kiedy najczęściej odkrywamy, że mamy z tym problem? Czy wtedy, kiedy zawodzimy kogoś, czy może jeszcze w innych
0: sytuacjach?
1: Gdy
0: zawodzimy kogoś bardzo często, mamy wtedy bardzo duże poczucie winy i to poczucie winy jest nie do zniesienia, to po pierwsze, ale ten proces bycia w tym przymilaniu, w tej takiej formie dostrojenia dla innych, jest niezwykle dużo napięcia. I oczywiście w tym procesie jest, poza napięciem, też musimy się bardzo poświęcić, żeby być dla kogoś cały czas w kontakcie, cały czas w poczuciu zaspokajania potrzeb.
1: Czy to znaczy, że people pleasing może być też formą kontroli?
0: Tak, może być taką formą kontroli, może być również taką formą chcę być przez każdego lubiana i dlatego będę super miła, będę realizowała wszystkie potrzeby, żeby mnie ludzie akceptowali. Nie potrafię mówić nie, ale będę to ukrywała poprzez bycie miłą i w związku z tym to moje dostrojenie dla innych będzie tak bardzo adekwatne z tym, co ktoś potrzebuje i w zamian za to dostanę poczucie własnej wartości i taką akceptację, której nigdy nie miałam w rodzinnym domu.
1: To właśnie powiedzmy sobie o tym rodzinnym domu. Co musi się wydarzyć, żeby dziecko wyrosło na osobę, która ma problem z takim stawianiem właśnie granic i która radzi sobie ze swoim, bo domyślam się, że to jest niskie poczucie własnej wartości,
0: tak,
1: radzi
0: tak.
1: sobie z tym w taki sposób?
0: Oczywiście temu dziecku była zakazywana złość, nie mogło jej wyrażać ani w relacji z opiekunami, ani do mnie mam bardzo często w relacji z rówieśnikami. Bardzo często to dziecko było dewaluowane, oceniane, gdy zrobiło coś nie tak. Było budowane w tym dziecku poczucie winy, było budowane w tym dziecku poczucie zagrożenia, że musi być miła, miły. Oczywiście ten syndrom dotyczy zarówno dziewczynek, jak i chłopców. To nie jest tak, że raczej częściej cierpią na tą dysfunkcję dziewczynki. Natomiast oczywiście sposób wychowania jest tutaj niezwykle ważny. Zakazywanie złości, problemy ze stawianiem granic. Z asertywnością bardzo duże problemy. Bycie zawsze w kontakcie, zawsze pomocnym. Mały kontakt z własnym ciałem, takowe dziecko często ma i rodzice nie pielęgnują tego kontaktu z ciałem. Bardzo często takie dziecko jest wystawiane na ocenę i nikt za nim nie staje, no bo mówmy sobie szczerze, no, oceniane dzieci są zawsze w szkole. Natomiast jeżeli ocena również dotyczy domu i ta ocena oczywiście nie jest konstruktywna, lecz jest dewaluująca i destrukcyjna, no to w tym momencie mamy zaburzenia pod względem poczucia własnej wartości, a w tej trudności bycia dostosowującym się i przymilającym się niestety jest taki przekaz, że inni są ważniejsi niż ty, bo ty zależysz od innych.
1: Czyli nie ma tak, że jesteśmy dobrzy tacy, jacy jesteśmy, tylko musimy coś osiągnąć.
0: Zasłużyć. Tak, tak. Osiągnąć to jako drugi punkt, natomiast zasłużyć na miłość. U mamy zasługuje się zupełnie inaczej niż u taty i później zasługuje się na akceptację u pani, która jest naszym wychowawcą, później u kolegów, koleżanek, później u żony męża, później u dzieci, u pracodawców, koleżanek i tak dalej, i tak dalej. I takie dziecko oczywiście ma ogrom empatii, umiejętność dostosowania się, szybko wyczuwa stres, napięcie, które jest w relacji. Jest też taką

0: formą, jest też bardzo często w takiej formie zagadującą napięcie, mówiącą różnego rodzaju żarty, które gdzieś tam w jakiś sposób są w stanie wyciszyć napięcie. I oczywiście ten cały zasób empatii jest dużym, dużym takim pokładem i też potencjałem. Tylko wiadomo, jeżeli mamy za dużo empatii i realizujemy się w przymilaniu, a nie realizujemy się na przykład w pracy z ludźmi, no to tworzymy kolejne dysfunkcje.
1: A czy taki przymilacz bardziej będzie się przymilał do osoby powszechnie uznawanej za trudną, za kogoś bardzo wymagającego?
0: Na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, to ta dysfunkcja w zachowaniu i w emocjach tworzy się w domu, gdzie jest niedostępność i zasługiwanie. Czyli jeżeli na przykład mama była neutralna, a ojca trzeba było zasłużyć i w tym momencie dziecko uczy się, aha, zasługuje o tutaj niedostępnych ludzi, zasługuje o ich uwagę, o ich miłość, o ich akceptację i później dorasta i również zasługuje o uwagę, zwrócenie uwagi, o spojrzenie, o kontakt, o rozmowę na przykład z niedostępnym szefem czy niedostępną szefową albo wybiera sobie jako partnera życiowego niedostępnego mężczyznę i całe życie zasługuje, żeby on był zadowolony. Ale inną opcją jest na przykład, gdy rodzice są w swoich dysfunkcjach, na przykład uzależnieniach. Oczywiście to też jest niedostępność, ale tutaj takie dziecko uczy się też zmienności emocji, które są w domu i też tą zmienność emocji należy tak trochę wyrównać poprzez bycie miłym dla wszystkich, prawda? Bo jeżeli mamy w domu uzależnienie, no to uzależnienie dotyczy zarówno osoby współuzależnionej, jak i uzależnionej całej rodziny i taka osoba przymilająca bądź przymilający się do innych, dostrajający się człowiek, niestety dostraja się nie tylko do niedostępnego partnera, ale również do całej rodziny.
1: Czy łatwo wykorzystać coś takiego? Domyślam się, że tak, ale...
0: Tak, oczywiście. No, mam
1: czy, to oznacza, czy to oznacza... Przepraszam, że przerwałam, ale jeszcze jedna rzecz, bo zastanawiam się, czy to jest zazwyczaj jakiś konkretny typ osoby. Chodzi mi o to, czy people pleasing można łączyć z jakąś, nie wiem, nieśmiałością, delikatnością, czy to właśnie nie ma związku z tym i to mogą być osoby z całego spektrum?
0: Mogą być osoby z całego spektrum, ale oczywiście są to częściej osobowości zależne, lękowe, które muszą jakoś zaistnieć w grupie. I to zaistnienie w grupie będzie polegało na tym, że będą przez wszystkich lubiane i tutaj niestety w tle jest bardzo trudna informacja, bo tych osób nikt do końca nie zna. Pokazują jakąś wersję siebie, jestem uśmiechnięta, bo pada deszcz, uśmiechnięta, bo świeci słońce, pomagam tobie we wszystkim, bo na wszystkim się znam, wiem co czujesz, też ci pomagam, ale ty o mnie nic nie wiesz.
1: A skąd możemy w sobie rozpoznać, że to, co robimy faktycznie jest, że to w jakiś sposób pomagamy faktycznie jest naszą chęcią, faktycznie jest czymś, na co mamy ochotę, a skąd mamy rozpoznać, że tak naprawdę ukrywamy swoje prawdziwe emocje?
0: Myślę sobie, że to od razu jest wyczuwalne pod względem napięcia w ciele. Jeżeli pomagamy komuś i czujemy jakieś napięcie, że musimy temu komuś pomóc i że niezależnie od tego, co się wydarza w naszym życiu, poświęcamy się tej osobie, żeby jej móc pomóc, to w tym momencie no, przekraczamy nasze własne granice, przekraczamy nasze własne emocje, naszą własną sprawczość, dlatego, żeby ktoś był z nas zadowolony, to jest ważne, ktoś musi być z nas zadowolony, to wywołuje w nas ogrom napięcia, no bo jesteśmy wyczerpani taką pracą u podstaw.
1: Na wszystkich frontach.
0: Na wszystkich frontach. I bardzo często jest to sygnał, że tak na dobrą sprawę to nie wynika z naszych altruistycznych postaw, z naszego naprawdę dobrego serca, że pragniemy pomóc i starszym ludziom, małym dzieciom i koleżance, koledze, tylko dlatego, że po prostu no, chcemy być akceptowani przez wszystkich, a przez wszystkich jest niemożliwe. I oczywiście w tej akceptacji zatracamy siebie. Tutaj rozpoznamy ten proceder poprzez napięcie w ciele, poczucie własnych emocji, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Poczucie takiej destabilizacji, że nie wiemy, co robić dalej i nie znamy swoich potrzeb.
1: Przejdźmy do tego, jak z tym walczyć, jeżeli już zauważyliśmy, że

0: to jest jakiś problem w nas. Co robić, żeby to wyplenić, ale też no, nie naruszyć jakichś więzów społecznych? Bo tak jak wspomniałaś, to mogłoby się objawiać na przykład też pomocą osobom starszym czy dzieciom, czyli ludziom, którzy tego faktycznie potrzebują.
1: Tak, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, komu pomagamy naprawdę z pragnienia pomocy, a komu pomagamy z napięcia, żeby być ważnym, czy potrzebnym, czy miłym, czy zaakceptowanym. I oczywiście zatrzymywać tę pomoc, która jest dla nas za dużą pomocą. I tutaj warto się wczuć we własne emocje, we własne ciało i wychodzić z tego nawyku, nałogu, kompulsji pomagania. I oczywiście na początku będzie to bardzo trudne, bo nasze całe środowisko wokół będzie niezwykle zdziwione tym, że my nie pomagamy, a przecież całe życie pomagaliśmy. No ale mam takie poczucie, że jeżeli tego nie zrobimy teraz, to będzie z roku na rok nam ciężej wyjść z tego schematu, który ten schemat oczywiście zakazuje nam kontaktu ze sobą i to jest najtrudniejsze.
0: A ciężej jest wychodzić z tego schematu w kontekście rodzinnym czy w kontekście pracy, a może związek?
1: Ja mam poczucie, że im bliższe relacje, tym ciężej wychodzić i tym ciężej budować swoje granice. Bo w pracy jesteśmy po pierwsze intelektualnie bardzo ważni, po drugie relacyjnie bardzo ważni, a po trzecie dopiero kształtujemy swoją osobowość. A w rodzinie jest zupełnie inaczej, niezależnie czy to rodzina własna, czy rodzina pochodzenia. Tutaj kształtujemy swoją osobowość, relacyjnie jesteśmy ważni, a intelektualnie to oczywiście kolejne miejsca. I jeżeli mówimy naszej mamie, nie pomogę tobie, bo pomagałam tobie cały czas i teraz chciałabym zobaczyć, czy ja naprawdę tego chcę i nie będę tego robiła na zawołanie. To jest ważne słowo, na zawołanie. Te osoby są w pomocy na zawołanie. To nasza mama, jeżeli ma niedojrzałą osobowość, może się na nas obrazić i może budować w nas poczucie winy. To jest bardzo częsty przykład u osób, które mają syndrom bycia pomocnym i przymilającym się cały czas.
0: Czyli trzeba wtedy akceptować to, że rodzic może się na nas obrazić, będąc właśnie w takich, walcząc z tym syndromem w takich bliskich relacjach?
1: Trzeba sobie nazwać, że to jest syndrom niedojrzałości naszego rodzica i trzeba sobie nazwać, że ja teraz buduję własne potrzeby i budując własne potrzeby nauczyć się to wytrzymywać, będąc w kontakcie z ciałem, zatrzymując ten ruch takiego szybkiego afektu, to ja pomogę, to ja zrobię, to ja przyniosę, byleby tylko być.
0: I tak samo jest w relacjach romantycznych?
1: W relacjach romantycznych mam poczucie, że jest dużo łatwiej, no bo ten ktoś jest z nami znowu z wyboru, nie z tytułu tego, że to nasza mama, czy nasz tato, czy babcia, dziadek, ciocia. W relacjach romantycznych bardzo często bywa tak, że się rozmawia dużo na ten temat, zanim się próbuje zatrzymać tego rozpędzonego konia, jak ja to nazywam, czyli tą ogromną chęć w afekcie bardzo często pomagania, żeby zaspokoić swoje własne napięcie i być znowu akceptowanym. I w relacjach romantycznych, jeżeli oczywiście mamy tutaj głęboką więź, poczucie też bezpiecznej relacji, to można dużo rzeczy móc powiedzieć i można też o dużo rzeczy w tym związku zawalczyć.
0: Wspominałaś też o kontakcie z ciałem. Czy są jakieś w takim razie fizyczne ćwiczenia, które mogą nam pomóc zorientować się, czy w ogóle, czy my jesteśmy świadomi tego, jak się faktycznie czujemy?
1: Tak, mam takie poczucie, że są ćwiczenia, które mogą pomóc. Dotyczą one uziemiania się, między innymi kontaktu ze stopami w momencie, gdy jesteśmy w tym takim impulsie, muszę to zrobić. I żeby ten impuls móc zatrzymywać w naszym ciele, to ważne, żeby wtedy przenosić uwagę na oddech i być chwilę w tym i zadawać sobie pytanie, czy naprawdę chcesz to zrobić. Gdybyś rozmawiała sama ze sobą taką metodą lustra, że zadajesz sobie takie pytania, które niby są pytaniami retorycznymi na początek, ale mają wiele podwójnych, potrójnych takich warstw, poprzez które dowiadujemy się o sobie. To jest takie pytanie wewnętrzne i odpowiedź. Sami sobie zadajemy pytania, sami sobie odpowiadamy na te pytania. I ważne, żeby też siebie słuchać. Czy naprawdę chcę to zrobić? Nie wiem. No to zastanówmy się bardziej. To co jest pod tym? Nie wiem. Dlaczego chcę to zrobić? Dlaczego nie chcę tego zrobić? Co będę miała, gdy zrobię? Co będę miała, gdy nie zrobię? Gdy zrobię, jak się będę czuła? A gdy nie zrobię, jak się będę czuła? Jaką będę miała relację z tym kim?

0: gdy zrobię, gdy nie zrobię i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli trzeba trochę zaakceptować to, że można nie być akceptowanym.
0: Tak, dokładnie, bo to jest niemożliwe, żebyśmy byli przez każdego zawsze 100%. To tak tylko mogą w bezwarunkowej miłości akceptować rodzice, dzieci. Ta relacja niestety i ta więź bezwarunkowej miłości, której nie każdemu nas było dane doświadczyć, w żadnych innych relacjach się już niestety nie powtórzy.
1: To na koniec jeszcze zastanówmy się nad tym, co jest najtrudniejsze z wychodzenia z tego syndromu. To poczucie, że nie jesteśmy akceptowani, czy jest coś jeszcze, na co powinniśmy zwracać uwagę wtedy?
0: Ja tak mogę powiedzieć o sobie jako psychoterapeutka. Bardzo często najtrudniej jest ludziom może znieść tę świadomość, że mieliśmy cudowne relacje, a teraz nasi przyjaciele, nasza rodzina trochę się od nas odwróciła, bo my nie pomagamy, bo ja nie pożyczam pieniędzy, bo ja nie jestem na każde pstryk, mówiąc tak kolokwialnie, bo za każdym razem nie odbieram telefonu, bo nie służę radą. Także ta świadomość, że niektórzy ludzie byli z nami tylko dlatego, że my tak bardzo dużo oddawaliśmy z siebie, a nie do końca ci niektórzy ludzie są zainteresowani nami, co się w nas dzieje, jacy my w ogóle jesteśmy, jakie mamy swoje potrzeby, jakie mamy zainteresowania, to zobaczenie tego z takiej dalszej perspektywy, że ktoś do nas nie dzwoni, bo my już nie organizujemy wyjść. Ktoś do nas nie dzwoni, bo my nie pożyczamy pieniędzy. W sensie ta osoba, która jest w tej roli przymilającej się. Bo tracimy ten kontakt poprzez stawianie granic i budowania tej świadomości nie. Nie muszę być miła, nie. Mogę powiedzieć, jak się czuję, nie. Nie muszę pomagać, mogę powiedzieć stop. I w tym momencie pojawia się w nas ogromna pustka i poczucie wykorzystania, że te osoby były z nami tylko dlatego, bo chciały uzyskać jakieś korzyści, bo było miło, bo było wesoło, bo było przyjemnie, a nami nikt się de facto nie interesował.
1: Temat jest długi i na pewno jeszcze nie wyczerpałyśmy wszystkich wątków, ale musimy już kończyć naszą rozmowę. Marlena Kazoń, psychoterapeutka, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja słyszę się z Państwem w przyszłą środę. Ewelina Kamińska, bardzo dziękuję za uwagę.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W weekend może dojść do zawarcia pokoju między USA a Iranem. Prawdopodobnie ludzkie szczątki odnaleziono na terenie budowy osiedla w miejscowości Lutorysz koło Rzeszowa. Na miejscu trwają czynności. Meksyk wygrał z RPA w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że odwołał zaplanowany atak na Iran, bo osiągnął porozumienie z Teheranem. Iran i Izrael na razie nie potwierdzają.

0: W przeszłości Trump wielokrotnie ogłaszał zawarcie układu z Iranem, co później nie miało miejsca.
1: Donald Trump z przekonaniem mówił, że uzgodnił z Iranem bardzo szczegółowe porozumienie w sprawie zakończenia konfliktu. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Zapytany, skąd jego przekonanie, że tym razem porozumienie zostanie zawarte, Trump odpowiedział, że Iran został zmuszony do ustępstw w wyniku amerykańskich ataków z ostatnich dwóch dni. Wszyscy zatwierdzili porozumienie, teraz je tylko trzeba uściślić. Iran nie będzie mieć broni nuklearnej. Wcześniej Trump ogłosił kolejne uderzenia na Iran, ale po kilku godzinach oświadczył, że je odwołuje. Krytycy żartują, że to 37. porozumienie z Iranem, które ogłasza amerykański prezydent jako pewne. Żadne z wcześniejszych nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Rzecznik irańskiego MSZ-u poinformował, że wcześniej duża część porozumienia z USA została uzgodniona. Prezydent Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu i wiezie prezenty dla Donalda Trumpa, a wszystko w związku z urodzinową fetą, jaka odbędzie się w najbliższą niedzielę z okazji 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Impreza urodzinowa to doskonały moment do rozmów o bezpieczeństwie, uważa szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Od tego są tego typu spotkania, prawda, żeby móc porozmawiać. Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy.
2: Wszystkie ręce na pokład w takich sprawach. Każda rozmowa kuluarowa może przybliżyć nas do pozytywnej decyzji i stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, dodaje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Oficjalna prośba czy stanowisko rządu zostało wysłane do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich. Ten dialog trwa. No, czekamy tutaj na rezultat.
2: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy, ale ich pobyt jest rotacyjny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Podkarpaccy policjanci przeszukują jedną z posesji w miejscowości Lutoryż w powiecie rzeszowskim. Według nieoficjalnych informacji Radia SK natrafiono tam na ludzkie szczątki na terenie budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji wieczorem ze względu na dobro postępowania nie chciała mówić o szczegółach.
5: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem prokuratora pracują na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż, to jest powiat rzeszowski. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności na chwilę obecną nie przekazuje żadnych innych informacji. Prawdopodobnie jutro około południa ukaże się wspólny komunikat Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Prokuratury Okręgowej.
0: Prokuratura na razie nie informuje o sprawie. Mirosław Minkina nie jest już rektorem Uniwersytetu w Siedlcach. Rektor został odwołany po skandalicznych SMS-ach z propozycjami seksualnymi wysyłanymi do pracownic i proponowaniu stanowisk w zamian za poparcie go w wyborach. Ta decyzja to prawdziwe święto uczelni, mówi profesor Barbara Biesiada-Drzazga.
6: Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie rektora to będzie tylko pierwszy krok do podniesienia odpowiedzialności. Pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł.
0: W sprawie rektora trwa postępowanie przygotowawcze w prokuraturze okręgowej w Zamościu. W meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata współgospodarz Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. W drugim spotkaniu tej grupy Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Ten mecz w piątek o godzinie 4 czasu polskiego. Przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia mistrzostw, których gospodarzami oprócz Meksyku będą Stany Zjednoczone i Kanada, a finał mistrzostw 19 lipca.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy od zachodu po centrum opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze. W dzień od 19 do 22. Pięć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Świat w powiększeniu.

0: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest znawczyni Meksyku, Ola Synowiec, która mieszkała tam niemal dekadę. Jest autorką popularnego bloga Mexico Magico. No i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu poświęconego Meksykowi właśnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, ja świadomie przywołałem tę książkę Dzieci Szóstego Słońca, która mówi o religii, o duchowości w Meksyku, a często można się spotkać też z takim stwierdzeniem, że dla Meksykanów religią jest to także piłka nożna. To tak rzeczywiście jest, czy to jest no, takie chwytliwe po prostu medialne sformułowanie tylko?
1: Myślę, że coś w tym jak najbardziej jest i taka ciekawostka właśnie z ostatnich dni, że w katedrze metropolitalnej w mieście Meksyk figurka Dzieciątka Jezus już trzeci raz podczas trzeciego mundialu ubierana jest w koszulkę piłkarską chociażby. Tak samo działo się w roku 1970, w roku 1986, czyli podczas poprzednich dwóch mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, które Meksyk organizował. Teraz w głównym, najważniejszym, powiedziałabym, jednym z najważniejszych kościołów w kraju, nawet Jezusek ma koszulkę piłkarską. Więc tak.
0: Od futbolu do religii zatem w Meksyku nie jest tak daleko. No w ogóle mieszkańcy Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, także w ogóle krajów iberyjskich na świecie są znani z zamiłowania do futbolu. Meksykanie się jakoś na tym tle szczególnie wyróżniają?
1: Myślę, że Latynoamerykanie generalnie tę piłkę kochają, traktują niemalże jako religię. I coś w tym jest jeszcze, tak już przechodząc troszeczkę dalej, dalekim szotem do Argentyny, gdzie wręcz istnieje taki trochę ironizujący, ale jednak Kościół Świętego Maradony. Więc coś w tym jak najbardziej jest. Meksykanie, dla Meksykanów jest to z pewnością najważniejszy sport w kraju. Czy będą jakieś sukcesy? Zobaczymy, ale Meksykanie często mówią, że jeśli wyłaniano by mistrza świata w kibicowaniu, to z pewnością byliby to oni.
0: No tak, to Meksykanie wymyślili słynną meksykańską falę na jednym z meksykańskich mundiali zresztą.
1: Czy to Meksykanie wynaleźli? To nie do końca wiadomo. Niektórzy twierdzą, że raczej to przyszło z zagranicy i to zjawisko było znane chociażby wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale prawda jest taka, że to właśnie podczas mundialu w Meksyku to zjawisko się upowszechniło. Było to zjawisko też transmitowane na cały świat i meksykańscy kibice podchwycili bardzo tę taką nową już wtedy tradycję stadionową i wyszło to w świat właśnie jako meksykańska fala i Meksykanie troszeczkę sobie tę tradycję teraz przywłaszczyli. Chociażby w ostatni weekend było bicie w Meksyku, w mieście Meksyk, rekordu Guinnessa w największej na świecie meksykańskiej fali pod względem uczestników.
0: No to będzie już trzeci mundial, który rozgrywa się w Meksyku. No tym razem Meksyk jest współgospodarzem ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. To jest taki po prostu północnoamerykański mundial. No ale 1970 już raz ta najważniejsza piłkarska na świecie impreza zawitała do Meksyku. Potem rok 1986. Trochę może przypadkiem w tym sensie, że to Kolumbia miała być wtedy gospodarzem mundialu, no ale się wycofała z organizacji. Meksyk wkroczył i ponownie to zorganizował. To jest duże wydarzenie dla Meksykanów, to, że po raz trzeci będą gościli u siebie najlepsze piłkarskie drużyny ze świata?
1: Ja tutaj zrobię taką małą gwiazdkę i tak powiem trochę kontrowersyjnie, że to jest może nawet czwarty mundial, który w Meksyku jest organizowany. Był taki zapomniany mundial jeszcze w roku 1971, czyli nieoficjalne, nieuznane przez FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, które rozgrywane były rok po tym mundialu męskim na tych samych obiektach, na Estadio Azteca w mieście Meksyk, na Estadio Jalisco w Guadalajarze. I do tej pory są finał tych mistrzostw. To jest rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet w ogóle. Finał oglądało ponad 120 tysięcy ludzi na trybunach. Brakowało tam zupełnie miejsc i warto podkreślić, że to są takie mistrzostwa, które były zorganizowane równo 20 lat przed tymi oficjalnymi pierwszymi mistrzostwami kobiet w piłce nożnej FIFA w Chinach w roku 91. Także tutaj taki mały dodatek. A jeśli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, no to ta energia może jest troszeczkę inna niż podczas poprzednich dwóch mundiali, ponieważ no, tym razem Meksyk jest tylko współorganizatorem, a nawet takim współorganizatorem powiedziałabym drugoplanowym, ponieważ ze 104 spotkań, które będą rozegrane podczas mundialu, tylko 13.

0: będzie rozegranych w Meksyku. Także nawet Meksykanie czują się takim właśnie trochę statystą w tym mundialu, którego jednak głównym organizatorem będą Stany Zjednoczone, co nie zmienia faktu, że już od miesięcy Meksyk na ten mundial się przygotowuje i na pewno, kiedy już turniej się rozpocznie, te emocje będą ogromne.
1: No właśnie, ale już przed mundialem wiele tych emocji było i nie wszyscy Meksykanie się cieszyli z tego, że ta impreza się odbędzie także w Meksyku.
0: No tak, w mundialowi towarzyszy wiele kontrowersji i protestów. Nie tylko protestów przy okazji mundialu, którymi już teraz straszą różne grupy zawodowe. Nie tylko straszą, bo tak właściwie w momencie, kiedy rozmawiamy, ale też w dniach poprzednich, różne grupy zawodowe, jak na przykład nauczyciele, rolnicy, matki poszukujące zaginionych dzieci, blokowały ulice nie tylko miasta Meksyk, ale głównie miasta Meksyk, i te grupy zawodowe grożą tym, że w dniu rozpoczęcia mundialu właśnie te stolice zablokują, łącznie z lotniskami, z drogami dojazdowymi na stadion Azteca, gdzie odbędzie się rozpoczęcie całego turnieju. Ale też były głosy i są, pojawiają się, że przeciwko samej imprezie. Głosy mieszkańców, najbliższych sąsiadów, chociażby stadionu Azteca w mieście Meksyk, którzy mówią, że nie będą oni mieć prawa wejścia pod sam stadion, którzy narzekają na to, że brakuje im wody i że źródło, które teoretycznie miało należeć już do miasta, a należało kiedyś do stadionu, wciąż nie służy mieszkańcom i takie doświadczają przerw w dostawach wody i są dni, kiedy tej wody tam w ogóle nie ma. Do tego dochodzą takie już takie problemy w mieście Meksyk, które istniały wcześniej, ale nasiliły się wraz z organizacją tej imprezy, jak na przykład gentryfikacja, podnoszenie czynszów, eksmisje, czasami wręcz siłowe, taka turystyfikacja tego miasta, że miasto staje się bardziej miejscem dla turystów niż dla samych mieszkańców. Coś, czego doświadczają różne turystyczne lokalizacje. To zaczyna się dziać w mieście Meksyk, zaczęło się dziać podczas pandemii, kiedy wielu pracowników zdalnych, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżało tam pracować do tańszego miejsca w podobnej strefie czasowej. No i to według mieszkańców zakrawa już naprawdę o takie zjawiska ekstremalne. Do tego dochodzą krytyki samej organizacji. Mówią mieszkańcy, że FIFA to jest taki model wywłaszczenia, że te zwykli mieszkańcy nic z tego nie mają, że zarabia właśnie FIFA, że zarabiają wielkie korporacje, a nie zwykli mieszkańcy. Dużo też głosów krytyki, jeśli chodzi o obecną sytuację polityczną ich północnego sąsiada i współorganizatora. Raz, jeśli chodzi o prowadzone obecnie wojny i na świecie, ale też właśnie obecność Stanów Zjednoczonych w polityce chociażby innych krajów z Ameryki Łacińskiej, takich jak Wenezuela czy Kuba. To są tematy bardzo głośno komentowane. I ten mundial, jak mówią Meksykanie, odbywa się w takim dosyć dziwnym momencie właśnie geopolitycznym, że jednocześnie Stany Zjednoczone zapraszają do siebie kraj, czytaj Iran, z którym prowadzą w tym momencie tak naprawdę wojnę. Powołuje się na przykład na taki zwyczaj z czasów starogreckich, z czasów tych greckich olimpiad, że właśnie na czas olimpiad wprowadzano tak zwany święty rozejm, że te wojny były czasowo zawieszane. Także te tematy są bardzo żywo komentowane, już nie mówiąc o stosunkach meksykańsko-amerykańskich i o tym, czy wielu Meksykanów w ogóle będzie mogło obejrzeć mecze mundialu w Stanach Zjednoczonych. Czy będą mogli tam wjechać, a czy Meksykanie, którzy już mieszkają w Stanach, będą w ogóle mogli pójść na stadiony. Czy tak jak zapowiadano, nie będzie interweniować tam patrol migracyjny ICE. I to też jest taka trochę sytuacja, powiedziałabym, dosyć dwuznaczna, dosyć taka symptomatyczna, bo to właśnie Latynoamerykanie, Amerykanie latynoskiego pochodzenia były tymi osobami, które tak naprawdę podtrzymywały tę miłość do futbolu w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wśród nich w Stanach Zjednoczonych rekrutuje się duża liczba kibiców właśnie piłki nożnej. Także pojawiały się nawet takie głosy, czy trzeba będzie iść na stadion.

0: ze swoim adwokatem.
1: No, to są rzeczywiście duże obawy. Te relacje amerykańsko-meksykańskie są trudne. Tak samo jak amerykańsko-kanadyjskie, więc rzeczywiście tutaj tych różnych raf politycznych wokół tych mistrzostw jest dużo. W samym Meksyku też budził kontrowersję pomysł, żeby w ogóle skrócić rok szkolny, żeby wakacje zrobić wcześniej, żeby tak naprawdę już przed tym mundialem, już na początku czerwca te lekcje się nie odbywały. No ale to się skończyło protestami i tym, że jednak dzieci w Meksyku ten rok szkolny w miarę normalnie dokończą.
0: Tak, dużo pomysłów władz, dużo kontrowersji. Ten pomysł chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, żeby rok szkolny rozpocząć 40 dni, aż 40 dni wcześniej niż to pierwotnie miało się odbyć. Decyzja ogłoszona w maju, czyli na początku roku szkolnego, no bardzo szybko została nas krytykowana, wycofano się z tej decyzji, ale to jest też taki symptom posunięć władz i też krytyki związanej z tym wobec władz ze strony mieszkańców, że ten mundial ma być trochę bardziej dla turystów niż dla samych Meksykanów. Szefowa rządu miasta Meksyk, Clara Brugada, też ogłosiła, żeby w dniu rozpoczęcia mundialu pracownicy w mieście Meksyk przeszli raczej na pracę zdalną, żeby dzieci nie chodziły do szkół, żeby mieszkańcy raczej wstrzymali się w ogóle od wychodzenia na ulicę, co brzmi troszeczkę dla Meksykanów jak wykluczanie ich z przestrzeni publicznej, wykluczanie ich z tego wielkiego święta, jakim jest jednak mundial, jego otwarcie właśnie w Meksyku na rzecz tych przyjezdnych, tych turystów. Dodatkowo te bilety dla Meksykanów naprawdę są bardzo, bardzo drogie. Jeden z twórców internetowych wyliczył, że gdyby parę dni temu Meksykanin chciał kupić bilet na mecz otwarcia, to musiałby pracować na najniższej krajowej 155 dni non-stop, nie wydając na czynsz ani na jedzenie. Więc dla wielu Meksykanów ten mundial jest po prostu nieosiągalny. No i jeszcze do tego dochodzi też taka decyzja, że bary czy różne miejsca, które chcą publicznie pokazywać mundial, muszą też zdobyć pozwolenie. Więc to publiczne świętowanie, bycie razem Meksykanów w tym czasie właśnie jest troszeczkę zakłócane tymi różnymi decyzjami, które według nich godzą właśnie w ich partycypację, uczestnictwo w tej imprezie i wiąże się z takimi głośno podnoszonymi hasłami, które zaprzeczają hasłu mundialu tegorocznego, że mundial jest dla wszystkich i Meksykanie coraz głośniej mówią, że mundial no es para todos, że mundial nie jest dla wszystkich, mundial jest dla przyjezdnych, mundial nie jest dla Meksykanów.
1: Chociaż turystów w Meksyku jeszcze przed mundialem nie brakowało, bo Meksyk sobie wyrobił jednak markę taką globalną, rozpoznawalną, swoje symbole, popkultura meksykańska się staje coraz popularniejsza na świecie i turyści coraz chętniej w ogóle chyba Meksyk odwiedzają, ale rozumiem, że teraz to już jest jakiś taki w ogóle napływ ogromny tych turystów.
0: No, meksykańskie Ministerstwo Turystyki wedle szacunków sprzed jakiegoś już czasu spodziewało się, że przy okazji mundialu do Meksyku przyjedzie 5,5 miliona turystów i bardzo się na tych turystów szykują dla nich strefy kibica, różnego typu imprezy, festiwal kulinarny, ale też kolejna kontrowersyjna decyzja władz stolicy. Szykują dla nich samo miasto. I szefowa rządu Clara Brugada też postawiła na taką dość kontrowersyjną linię właśnie przygotowania miasta przed mundialem, którą nazwała aksolotyzacją, czyli aksolotyzacją od aksolotla, czyli płaza endemicznego, który naturalnie żyje tylko w aglomeracji miasta Meksyk. I chodziło o to, żeby pomalować miasto na kolorowo, właśnie w aksolotle, ale też w kolorze fioletu, którym jest symbolem feministek, walki kobiet, praw kobiet. No i ta decyzja była bardzo krytykowana, bo to miasto rzeczywiście zmieniło się tak naprawdę w przeciągu kilku dni nie do poznania w takie instagramowe, bardzo dobrze fotografowalne miasto i internauci wielokrotnie pokazywali, że miejsca, które wymagałyby jakiejś naprawy, kruszące się elementy infrastruktury, zamiast zostać naprawione, zostały po prostu pomalowane. Więc krytycy nazywali te aksolotyzacje, estetyzacje, instagramizacje stolicy pudrowaniem trupa albo plasterkiem naklejanym miastu, które pilnie potrzebuje operacji chirurgicznej. I to też była taka kolejna rzecz, która również sprawiła, że Meksykanie poczuli się trochę wykluczeni, którzy

0: poczuli, że to miasto ma być tylko ozdobione na mundial dla turystów, a nie dla nich. Swoją drogą to jest jakaś ciekawa taktyka, właśnie takie budowanie tego wizerunku miasta właśnie pod te nowe media, pod media społecznościowe, nastawienie na takie doznania estetyczne, nastawienie na krótkie formy wideo, na momenty wiralowe. Jest to jakaś przemyślana mniej lub bardziej strategia, no jednakże samym Meksykanom bardzo, bardzo nie podpasowała.
1: A jak jest z kwestią bezpieczeństwa? Bo no, taki stereotyp przygląda do Meksyku, zwłaszcza do stolicy tego kraju, ale nie tylko, że to nie są we wszystkich częściach tego miasta bezpieczne miejsca. Zresztą kilka miesięcy temu doszło do takich różnych niepokojów, ze strony gangów różnych takich prowokacji. No, trochę się media na to rzuciły, zrobiły bardzo dużo szumu wokół tego. Jak to wygląda? No bo to jest też jakiś temat, który się pojawia przy okazji w ogóle wielu imprez sportowych w krajach Ameryki Łacińskiej. No, władze Brazylii, kiedy tam były Igrzyska Olimpijskie, kiedy tam był Mundial, no to one tak bardzo brutalnie i ostro w ogóle się rozprawiały z różnego rodzaju przestępczością. Jak to w Meksyku wyglądało?
0: To rzeczywiście pojawiły się takie pytania o bezpieczeństwo w lutym tego roku, kiedy po zabiciu no, najważniejszej osoby na takiej scenie przestępczej Meksyku, czyli El Mencho, szefa kartelu Jalisco Nueva Generación, przez jeden dzień w wielu miejscach Meksyku na ulice wyszły te kartele, blokowały główne drogi, wypuściły więźniów z jednego więzienia, podpalały niektóre budynki użyteczności, może nie użyteczności publicznej, ale takie lokale usługowe, banki, sklepy. I no, wtedy pojawiły się pytania o bezpieczeństwo mundialu, ale jeśli chodzi o meksykańskie kartele, to nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem narkoterroryzmu, że rzeczywiście te kartele prowadziły taką otwartą wojnę z rządem, używając do tego życia i bezpieczeństwa, zdrowia zwykłych obywateli na tego typu, nie wiem, eventach masowych. Raczej te lutowe demonstracje siły, bo takie można interpretować, miały dać taki komunikat, że jesteśmy tutaj, zostawcie nas w spokoju. Więc no oczywiście można spodziewać się na mundialu wszystkiego, ale warto też pamiętać, że kartele narkotykowe i inne organizacje przestępcze zarabiają na tym mundialu na różne sposoby, czasami mniej lub bardziej oczywiste. Zarabiają oczywiście na dystrybucji narkotyków, nie tylko w Meksyku, ale też w Stanach i w Kanadzie. Już od miesięcy zacieśniają i budują, wzmacniają te swoje struktury. Ale też zarobią na wymuszeniach, na haraczach od osób, które będą prowadzić jakieś okołomundialowe interesy. Zarobią na pracy seksualnej, także tej przymusowej. To też jest problem, który był nagłaśniany, monitorowany przy okazji poprzednich imprez, wszystkich tak naprawdę poprzednich mundiali, niezależnie od kraju. W Meksyku no, tutaj duży udział jest tych karteli narkotykowych, które no nie zarabiają już tylko na narkotykach, ale dywersyfikują swoje środki, formy dochodu. Do tego może takie mniej oczywiste elementy, jak na przykład sprzedaż tak zwanej piraterii, czyli wszystkich podrabianych, okołofutbolowych koszulek, flag narodowych, pamiątek okołomundialowych. No wielu kibiców, też Meksykanów, nie będzie po prostu stać albo nie będą chcieli wydać tyle na oficjalne gadżety imprezy. No a tutaj też duży udział w tym rynku mają organizacje przestępcze. Do tego można też doliczyć różnego typu nielegalne sprzedaże biletów, duplikatów biletów, sprzedaż tak naprawdę nieistniejących pakietów turystycznych, to już się dzieje, tym już zajmują się kartele. No i też warto pamiętać, że taka impreza, która krótko trwa, też powoduje, że wiele biznesów otwiera się, działa tylko w okresie mundialu i się zamyka. To też jest doskonała możliwość dla organizacji przestępczych do prania brudnych pieniędzy, bo firmy, które się otwarzą i zamkną, bardzo szybko tak naprawdę będą niemożliwe do skontrolowania przez odpowiednie służby. Także warto pamiętać, że kartele na tej imprezie też dużo zarobią i nie będą sobie raczej strzelać w stopę, żeby wokół tego mundialu

0: coś nabruździć, czy sprawić, żeby on nie doszedł w jakiś sposób do skutku. Co innego grupy zawodowe, które protestują, ale o tym już mówiliśmy.
1: No, z drugiej strony też władze Meksyku ogromną mobilizację służb mundurowych przeprowadziły. No, 100 tysięcy różnego rodzaju mundurowych, od żołnierzy Gwardii Narodowej po funkcjonariuszy policji, tych lokalnych i tych federalnych, tych stanowych, ma chronić kibiców, wszystkich uczestników. No, to ma być 13 meczów w trzech meksykańskich miastach. W Monterrey, w Guadalajarze, w stolicy kraju, w mieście Meksyk, więc no, to jest ogromna mobilizacja, jak na to, o czym też pani mówiła, czyli że no, tylko fragment tego mundialu się odbędzie w Meksyku.
0: Oczywiście, to jest ten moment, kiedy oczy całego świata zwrócone są na Meksyk. I władze doskonale wiedzą, że mogą na tym bardzo dużo zyskać, ale też mogą na tym bardzo dużo stracić. I wydaje mi się, że to też jest taki moment, w którym Meksykanie no, bardzo patrzą na ręce władzy. I ja mam odczucie z tego, co czytam, komentarzy prasowych, ale też reakcji moich znajomych, że ta władza lewicowa w stolicy czy na szczeblu federalnym, jeśli chodzi o prezydentkę na przykład, cieszyła się bardzo dużym poparciem, no a ostatnio dużo kontrowersyjnych decyzji, no więc jakiekolwiek, że tak powiem, katastrofy, wpadki, zagrożenia bezpieczeństwa, no po prostu będą tutaj gwoździem do trumny na arenie tej lokalnej, wyborczej, ale też na arenie międzynarodowej.
1: Prezydentka Claudia Sheinbaum, no, stara się budować swój wizerunek też przy okazji tego mundialu.
0: Na pewno, na pewno. I miała tutaj parę ciekawych, wydaje mi się, posunięć. Na przykład to, że sama oddała swój bilet, ten numer, bilet z numerem 001 na mecz otwarcia. Stwierdziła, że sama nie pójdzie na ten mecz, ale odda ten bilet komuś, kogo na to wejście tam po prostu nie stać, nawiązując chociażby właśnie do cen biletów. I zorganizowała taki konkurs dla młodych piłkarek w wieku 16-25 lat. I jedna z tych dziewczyn rzeczywiście dostała ten bilet. Więc no to jest gra nie tylko na boisku, to jest gra na wielu polach dla polityków, też bardzo, bardzo duża. Wiele różnego typu akcji do tej pory organizowanych, chociażby właśnie bicie rekordu w meksykańskiej fali. Było też bicie rekordu w marcu, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o największy trening piłkarski zorganizowany na świecie. To się odbyło na Zocalo w mieście Meksyk. Ale też gubernator stanu Nuevo León, czyli tam, gdzie jest miasto Monterrey, zorganizował największe sprzątanie rzeki, przepraszam, na świecie. Też, żeby jakoś tutaj się rozpromować i pokazać siebie jako bardzo w tym wszystkim ekologicznego. Ale to też, ja mówię tutaj głównie dzisiaj o mieście Meksyk, bo jestem z nim najbliżej związana, ale również kontrowersyjne decyzje właśnie były chociażby w Monterrey, gdzie w drodze z lotniska na stadion umieszczono takie wielkie tablice, które mają zasłonić przed okiem przyjezdnych dzielnice biedy. Także tutaj już kolejne bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjne działanie, również krytykowane przez wiele osób i internet też huczy również na temat krytyk właśnie gubernatora tego stanu.
1: No i już tylko minuty nas dzielą od tego meczu otwarcia piłkarskiego mundialu. Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Bardzo dziękuję. Ola Synowiec, autorka bloga Mexico Magico i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu o Meksyku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja o smaku truskawkowym, bo przecież czerwiec kojarzy się nierozłącznie ze smakiem tych soczystych, czerwonych owoców. Sezon na te owoce właśnie się rozkręca, po nich będą wiśnie, czereśnie, maliny. Tyle, że z każdym rokiem producenci takich sezonowych produktów łapią coraz większą zadyszkę. Czy za kilka lat polska truskawka będzie towarem luksusowym albo tylko miłym wspomnieniem z dzieciństwa? Co zrobić, żeby tak nie było? O tym porozmawiamy sobie dziś,

0: A w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i musimy się rozprawić z jedną rzeczą. Myślę, że będziemy oboje zgodni.

0: masowi dystrybutorzy, więc to wszystko odbywa się gdzieś poza nami.
1: Też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te truskawki w sklepach w zasadzie pojawiają się w ostatnich latach prawie cały rok. Nie zwracamy może uwagi, skąd one są, ale są.
0: Tak, i to jest też taki powód, dla którego właściwie coraz mniej zauważamy rozpoczęcie tego sezonu truskawkowego.
1: Bo kiedyś to było jasne. Przychodził czerwiec, parę tygodni do połowy lipca trzeba było się najeść
0: trochę wcześniej,
1: tych truskawek, tak?
0: Prawda?
1: I potem koniec.
0: Mhm. I potem mamy mrożonki i czekamy na następną partię owoców przez cały rok. Dzisiaj to też zanika, dlatego że mamy coraz więcej produktów importowanych. W Polsce w tym kontekście truskawek w ostatnich latach najbardziej upowszechnił się ten import z Egiptu. W związku z tym właściwie już po nowym roku te truskawki cały czas leży śnieg, a u nas one się już pojawiają.
1: No to mamy zdiagnozowane już dwa problemy. Import truskawek czy owoców z zagranicy, to że nie wiemy w ogóle, jesteśmy trochę oderwani od produkcji. Jeszcze jeden problem, czyli skutki zmiany klimatu, pogoda w tym roku, w tym sezonie bardzo trudna dla plantatorów.
0: Problem z pogodą jest bardzo widoczny, dlatego że no po prostu te warunki uprawy owoców są coraz mniej przewidywalne. Rolnikom jest coraz trudniej w ogóle zaplanować sezon. A w przypadku owoców to jest też taka specyficzna działalność, że wystarczy jedna noc z przymrozkami, jakiś grad, jakaś gwałtowne opady deszczu, żebyśmy właściwie, żeby cały ten zbiór został zniszczony. No i to, co obserwujemy w ostatnich latach, to, że intensyfikują nam się te różne ekstremalne zjawiska pogodowe, rośnie ich częstotliwość. Czyli właściwie tak, mamy suszę od ponad dekady, która też, woda jest też bardzo ważna w tym kontekście truskawek, ale też w ogóle innych owoców czy warzyw. W tym roku mieliśmy bardzo dotkliwe przymrozki i one też były inne niż te w ubiegłych latach, dlatego że przymrozki zazwyczaj miały charakter taki punktowy. W tym roku były bardzo rozległe, objęły bardzo dużą część Polski. Właściwie
1: tak, to w zasadzie mówimy przymrozki, ale to były temperatury rzędu minus 9, tak, minus 10 stopni w maju nawet.
0: To był mróz. Z drugiej strony sezon wegetacyjny od paru lat rusza nam trochę wcześniej, więc wcześniej się te rośliny zaczynają rozwijać, wcześniej kwitnąć, więc tym bardziej no, są narażone na te konsekwencje pojawiających się niskich temperatur. Tak też było w tym roku. Także rzeczywiście uprawa truskawek czy innych owoców no, zaczyna przypominać jakąś rosyjską ruletkę. Czyli rolnik nie wie, czego się może spodziewać, co zgotuje mu pogoda. Do tego dochodzą mu jeszcze rosnące koszty produkcji. Dużo się mówi też w kontekście wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie o rosnących cenach nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. To także sprawia, no, że rolnik nie ma tej pewności co do tego, czy uda mu się w ogóle pokryć koszty przy sprzedaży swojego towaru.
1: Ci, którzy wciąż walczą, inwestują w jakieś różne zabezpieczenia, czy to w dodatkowe nawadnianie, czy w folię, którą przykrywają te owoce, żeby ochronić je przed mrozem, no to wszystko też zwiększa koszt produkcji.
0: Tak, zdecydowanie widzimy, że rolnicy muszą coraz więcej inwestować, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że nawet tego typu zabezpieczenia antyprzymrozkowe, to wszystko sprawdza się, ale tylko do pewnego stopnia, tak? Widzieliśmy w tym roku też sadownicy próbowali walczyć z niskimi temperaturami. Niektórym się udało, niektórym udało się częściowo, no ale to ryzyko po prostu jest i ono jest znaczące właśnie ze względu na nagromadzenie się i właściwie niekończący się kryzys pogodowy związany też z rosnącymi kosztami. Także to może zniechęcać rolników po prostu do uprawy, do decydowania się na tego typu działalność i też powoli zmniejszanie się tego areału upraw i liczby gospodarstw, które truskawkami się zajmują, obserwujemy.
1: No niestety tak, coraz mniejsza liczba rolników chce w tę rosyjską ruletkę, jak pani wspomniała, grać. Z danych wynika, że w 2020 roku truskawki uprawiano w blisko 43 tysiącach gospodarstwach na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W 2024 roku to już był areał 27 tysięcy hektarów, które obejmowały 31 tysięcy gospodarstw. No to jest spadek znaczny.
0: Rzeczywiście świadczy o tym, że rolnicy rolnicy decydują się na, no, czy podążają za, jakby za rynkiem, za tym, co wydaje się na ten moment produkcją opłacalną. No i to czasami jest, bywa oczywiście ślepy zaułek, tak? To też obserwujemy, że mamy takie

0: takie cykle, kiedy jest z jednej strony, w tamtym roku na przykład mieliśmy tak z ziemniakami, że było bardzo dużo ziemniaków, więc były problemy z ich sprzedażą. Najbezpieczniejszą strategią zawsze jest różnicowanie, jest dywersyfikacja tych upraw, nie stawianie wszystkiego na jedną, dlatego że no właśnie w razie jakiejś takiej sytuacji pogodowej, czy też zwiększonej podaży na rynku danego produktu, to po prostu ta cena potem staje się bardzo niekorzystna.
1: Choć no jeśli mówimy o owocach, jeśli mamy ich więcej, no to te zawsze, jeżeli się nie sprzedadzą w sezonie, można sprzedać czy na cele przetwórcze, czy na mrożonki.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o truskawki, to ma, ale też o inne owoce, to mamy ten element i przetwórstwa, i mrożonek. I Polska tutaj też była takim potentatem, ale to też się powoli zmienia. Wspomniałam wcześniej o tym przykładzie Egiptu. No, rośnie znaczenie tego handlu międzynarodowego, obrotu tymi towarami. No i te produkty importowane coraz częściej po prostu zastępują nam, są tym towarem, który potem no właśnie jemy zimą, czyli to są produkty spoza Polski.
1: To też garść danych od państwa. W sezonach 2015-16 produkcja mrożonych truskawek w Polsce przekraczała 100 tysięcy ton. W sezonie 2024-2025 to było już około 55 tysięcy ton. No to jest spadek o prawie połowę.
0: No tak, to pokazuje, jak bardzo dynamicznie zmienia się rynek. Musimy mieć świadomość tego, że zmiana klimatu przeobraża nam w ogóle produkcję żywności na całym świecie. Czyli te regiony, w których jeszcze jakiś czas temu dana uprawa na przykład była niemożliwa, czy mniej opłacalna, no teraz jeżeli jest tam cieplej, no to wtedy i bardziej stabilizują się te warunki pogodowe, no to wtedy te kraje na dany produkt i produkcję danego towaru stawiają. To oznacza, że jeżeli jesteśmy w takim ciągłym procesie przeobrażenia, to jest dodatkowy ten czynnik ryzyka, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt dokładnie nie śledzi tego i nie jest w stanie, w jaki sposób na przykład produkcja truskawek wygląda właśnie, nie wiem, w krajach Afryki, czy krajach basenu Morza Śródziemnego. To jest kolejny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. Myślę, że rolnicy już biorą to pod uwagę, kiedy myślą o produkcji na dany sezon.
1: To jak w takim razie do tej produkcji powinni podchodzić, żeby przynajmniej jakoś częściowo zabezpieczać się przed takimi skutkami?
0: Powiedziałabym, że musimy postawić na dwie rzeczy. Z jednej strony, ze względu na zmiany klimatu, my potrzebujemy krajowej adaptacji, strategii adaptacji do zmiany klimatu, obejmującej także rolnictwo. I nie chodzi tutaj tylko o reagowanie na kryzysy, bo cały czas jesteśmy po prostu w takim trybie, tylko chodzi o zmianę sposobu produkcji. Co to oznacza? Oznacza to na pewno współpracę z przyrodą. Przyroda jest naprawdę najlepszą takim zabezpieczeniem dla rolnika, bo jeżeli on zadba o bioróżnorodność, o zawartość próchnicy w glebie, o kwestie retencji krajobrazowej, o postawienie na uprawy odporne na suszę, czy właśnie tą dywersyfikację, o której mówiliśmy wcześniej, no to jest bezpieczniejszy. Nie mówię, że bezpieczny, ale to na pewno jest pomocne. I my takiej krajowej strategii nie mamy. No toczą się prace w ogóle nad strategią adaptacji do zmiany klimatu. No ale my tych rozwiązań potrzebujemy już na teraz. Potrzebujemy przemyśleć jakby ten system właśnie pod kątem zabezpieczeń, a nie ciągłych rekompensat z tytułu zdarzeń. Bo nawet w tym kontekście przymrozków dopiero co skończyły się wypłaty rekompensat za ubiegłoroczne straty i my płynnie przechodzimy już jakby w kolejny cykl analogiczny. A drugim wątkiem jest skracanie łańcuchów dostaw. Produkcja owoców jest bardzo specyficzna. To są produkty, które bardzo szybko się psują, które nie mogą gdzieś tam dłużej leżeć w magazynach czy chłodniach. Pewnie mogą, jak je odpowiednio zabezpieczymy, ale może niekoniecznie to jest dobre.
1: No i nie będą też takie dobre dla
0: jakości danego produktu, dla jego świeżości. Więc musimy działać dwutorowo. To jest bardzo ważne. Znaczy, często to podkreślamy, że my na to polskie rolnictwo patrzymy w taki sposób całościowy. Nie możemy tego robić. To znaczy, potrzebujemy odrębnych strategii działań dla produkcji krajowej, która właśnie ma docierać jak najbliżej konsumenta, i oddzielnej dla tej produkcji, która no, dzieje się na tych rynkach międzynarodowych. Tak? I bardzo jasno dostosować jakby do właśnie tego nasze działania.

0: bo my zaniedbaliśmy tę sprawę krótkich łańcuchów dostaw. To też pokazują statystyki, że w Polsce średnio deklaruje tę sprzedaż w krótkich łańcuchach 3% rolników, a średnia europejska to jest 15%, więc no naprawdę te dysproporcje są ogromne. Widzimy, jak duży jest tutaj potencjał do wykorzystania i to jest ta szansa, właściwie wracam tutaj do początku naszej rozmowy, na to, żebyśmy my jako konsumenci no właśnie mogli sięgać po tą truskawkę prosto z pola.
1: Bardzo dziękuję. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt była moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Proszę Państwa, lato przed nami, lato, wakacje, cudowny czas podróżowania, przemieszczania się, korzystania ze słońca, z morza i wiele planów, zwłaszcza planów dotyczących takich wspólnych, rodzinnych wakacji. No a jeśli rodzinne wakacje, to i wiele obaw. Obaw dotyczących podróżowania z dziećmi, zwłaszcza tymi małymi. Są dwie szkoły. Jedni uważają, że podróżować to można z dzieckiem, które już w ogóle coś zapamięta z tych podróży, doceni zwiedzanie, chodzenie po muzeach, a inni jak najbardziej chcą zachować to swoje życie. Jeśli lubili do tej pory podróżować, to chcą włączyć do tego dzieci nawet malutkie. Czy jest jakaś taka granica, kiedy podróżowanie z dzieckiem jest zalecane albo już możliwe, albo taka magiczna granica, która mówi nie, to za mały obywatel, żeby wsiąść do samolotu i lecieć na drugi koniec świata?
4: Oj, na szczęście nie ma. Wszystko, znowu chciałbym się powiedzieć, jest ale i wszystko zależy. Drodzy Państwo, oczywiście, jeżeli to jest rodzic, który jest podróżnikiem i robi to od zawsze, ma to we krwi, to po prostu no, dochodzi mu nowy członek rodziny, który musi się zająć i ten niemowlak, z którym pojedzie, jest pewnym nowum. Chociaż ja zawsze się śmieję, bo ja tutaj oczywiście jestem bardzo pro, jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci w podróż i podróż z dziećmi, bo to mimo wszystko cały czas buduje tą świadomość i kształtuje tych dzieciaków do tego, że rzeczywiście ta podróż jest już w tym DNA, także zdecydowanie jestem za tym.
3: Czyli rodziny nomadów podróżujących z dziećmi, tak, w chustach, z walizkami.
4: Dokładnie, teraz tym bardziej rodzice mają tyle usprawnień, że chodzi o podróżowanie do samolotu i wózki i właśnie te chusty, różne sposoby na to, żeby łatwiej było i dziecku, i rodzicowi, więc wcale już teraz nie jest tak źle. Natomiast oczywiście, jeżeli to będzie rodzic, który chciałby wystartować jakoś do tej pory specjalnie, szczególnie przy takich dalszych podróżach, jakichś tropikalnych, tak, no nie jeździli, nie byli i nagle gdzieś tam chcieliby wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, ze swoim maluszkiem, no to tu bym się zastanowił faktycznie, tak. Ja uważam, że jeżeli chodzi o podróżowanie wtedy z dzieckiem, najlepiej lecieć przede wszystkim w miejsce, gdzie już byliśmy, to też jest łatwiej, bo im mniejsze dziecko, tym nam będzie swobodniej, wiemy, gdzie się poruszyć, jak postąpi, gdzie ewentualnie trzeba byłoby podjechać, jeżeli jakaś tam pomoc lekarska mimo wszystko byłaby potrzebna, a to musimy właśnie bardzo mocno też uwzględniać w sytuacji, gdy wybieramy miejsce tej podróży, tak? Bo jeżeli to będzie Afryka, to będą zupełnie inne historie. Jeżeli to będzie podróż do Paryża, to też będzie zupełnie inna historia, tak? Więc tutaj to będzie miało bardzo duże znaczenie, więc tych składowych oczywiście jest całe mnóstwo, ale tak podsumowując, zdecydowanie jestem za tym, żeby podróżować z dziećmi. I zawsze też rodzicom mówię, że paradoksalnie łatwiej jest podróżować z tym dzieckiem, które jeszcze nie chodzi i za dużo nie mówi, jak ja to się śmieje.
3: Bo ale wtedy, płacze w samolocie dosłownie, i wszyscy patrzą.
4: To wtedy mają, muszą się bardziej martwić pozostali, tak jak ja to mówię, nie wy. Ale zupełnie serio, zdecydowanie tu jest ta opcja łatwiejsza, bo jak wchodzimy w etap tego, ja to też uwielbiam to określenie, ale minionka, czyli po prostu tego dwulatka, który biega i mówi po swojemu, no i pakuje wszystko do buzi. No to tutaj mamy faktycznie większy kłopot, tak? Bo na takim 6-miesięcznym dzieckiem, jeżeli sobie jedziemy, jest przykładowo karmione piersią, to już w ogóle mamy problem rozwiązany, jeżeli chodzi o ożywienie, więc nie dochodzą nam żadne dodatkowe rzeczy, no poza tym, że jesteśmy po prostu w ładnym miejscu w tropikach i tak dalej, tak? Natomiast rzeczywiście już takim 2-4-latek, no tego lubi, tego nie lubi, tam to weźmie, tak? Każda mama wie, jak to wygląda w domu, co się podoba, co nie, że jest awantura, bo jabłko było przekrojone na pół, a miało być na 3 części i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście się uśmiecham, bo przecież każda mama zdaje sobie z tego sprawę, że tak to po prostu jest. No i teraz to musimy przełożyć na tą

0: podróż, tak, gdzie już nie ma tych wszystkich składników, które byśmy chcieli, nie wszystko jesteśmy w stanie zabrać, no i się pojawiają ograniczenia. I tu jest rzeczywiście większe wyzwanie, o którym trzeba pamiętać w takiej podróży, niż jak gdyby cała ta reszta. Musimy pamiętać o historiach typu niesanitarna woda, tak, no bo przecież będąc w krajach afrykańskich czy na północy Ameryki Południowej. Ja tu podaję oczywiście przykłady tylko regionów, ale no, to są miejsca, gdzie my musimy być świadomi tego, że i opieka zdrowotna będzie ograniczona, tak, bo to też jest bardzo ważne. Nawet jeżeli byłoby potrzeba skonsultowania się z lekarzem i pojedziemy do takiego szpitala, to to też nie będzie szpital europejski. Tak? Zawsze musimy o tym pamiętać.
1: No to zaraz będziemy mówić o takim ABC podróżowania z dzieckiem. Co zabrać? To taki absolutny must have. Co trzeba zabrać, nie wiem, jako apteczkę, co zabrać z dokumentów, jak się zabezpieczyć. Nie zabezpieczymy się przeciwko wszystkiemu, co
0: oczywiście
1: się może
0: tak
1: wydarzyć.
0: Ja myślę, że pierwsza rzecz, która w takim momencie wybrzmiewa, to jest na pewno kontakt do swojego lekarza. I tutaj mówię to zupełnie serio, bo to jest pierwszy element, który ułatwia nam funkcjonowanie, nawet jeżeli jesteśmy za granicą, bo nawet jeżeli tam na miejscu pojawimy się i będziemy potrzebowali pomocy, może się też pojawić bariera językowa. My nie wszystko możemy w języku zrozumieć. Tak? To jest język medyczny, czasem specyficzny. My sami możemy mieć trudności z opisaniem swoich objawów, tak, czy u dziecka. To są już takie słowa, które gdzieś tam czasem są bardziej specjalistyczne, czy nawet w takim slangu. Więc zaczynają się takie bariery też dodatkowo, o czym też często nie myślimy. A taki telefon do swojego pediatry, czyli teleporada, jak ja to mówię, wideo teleporada, przecież teraz to są fenomenalne możliwości. To już jest pierwszy element, który sprawia, że naprawdę rodzic ma dużo większy komfort, bo wtedy dostaje informacje od lekarza wprost. Czy jednak musi jechać do tego szpitala? Czy można spróbować zrobić coś więcej? I właśnie tu przydaje się dobrze przygotowana apteczka podróżnika, tak? Szczególnie z dzieckiem, bo rzeczywiście lekarz, czy medycyn podróży, czy myślę, że tutaj o podstawowe elementy można też przecież zapytać pediatrę, podpowie nam właśnie też między innymi, jakie leki powinniśmy ze sobą wziąć. Tu oczywiście chodzi o podstawy, bo przecież no, my nie weźmiemy tam ze sobą pół apteki, bo i tak będzie nam ciężko to przewozić, bo za chwilę będziemy mieli kontrolę, czy czegoś nie przewozimy za dużo, tak? Więc to niestety też nie jest takie proste, ale ważne jest to, żeby przygotować sobie taką apteczkę w postaci takich podstawowych produktów, jakieś probiotyki na wypadek właśnie problemów jelitowych, kwestie dotyczące jakieś przeziębienia, tak, czyli czyszczenie nosa, nawilżające jakiś spray, czy spray do gardła. No to są wszystko takie rzeczy, które nam się mogą wydarzyć w zależności od tego, czy dziecko w związku z klimatyzacją będzie miało jakieś problemy z układem oddechowym, czy właśnie w związku z jedzeniem jednak jakaś tam jelitówka się przyplącze, ale warto...
1: Leki przeciwgorączkowe?
0: Właśnie, dokładnie do tego tak. Chciałem też powiedzieć, bo tak samo, no to leki przeciwgorączkowe, to jest podstawa. Oczywiście wszystkie preparaty dotyczące dezynfekcji, plastry, jakieś tam bandaże, tak? No to są historie, które naprawdę się wydarzą, bo to jest kwestia tego, jak często bardziej bym powiedział, niż czy. Szczególnie z dzieckiem, które już biega, hasa i po prostu, no wiadomo, że w domu o coś może uderzyć, a tam zrobi to dwa razy, tak? I niestety tak jest.
1: Już chciałam zapytać o antybiotyki na wszelki wypadek. Antybiotyk uniwersalny.
0: Właśnie, uwielbiam zawsze to pytać ze strony rodziców i to jest zawsze trudne, ale rodziców, których ja wysyłam, też jesteśmy wtedy właśnie w kontakcie i często godzę się na to, żeby rzeczywiście wystawić ewentualnie jakieś te, które dadzą nam jakimś kierunku ochronę. Nie ma czegoś takiego jak w pełni uniwersalne. Tak, oczywiście my możemy mieć pewne szanse na to, że utrafimy, czy będzie nam przydatne akurat w danym momencie, ale to po to właśnie wtedy jest ta konsultacja z lekarzem. Uważam, że to jest fajna taka teleporada, bo mamy jakiś zapas leków, który na receptę nam wystawił właśnie lekarz i wtedy on zadecyduje, tak, które podamy, kiedy i tak dalej. Więc to są fajne rozwiązania. Na pewno przydaje się inhalator. To też już jest taki sprzęt, który właściwie z automatu w wyposażeniu każdego rodzica ma wrażenie. Tym bardziej, że one teraz są takie poręczne, tak, bo to są dosłownie te do trzymania w ręku o długości tam około 10 cm, więc bardzo przydatne urządzenia. Więc wówczas też mamy możliwość włączenia jakiejś inhalacji, właśnie możemy sobie jakiś lek nawet wziąć na wypadek na przykład jakiegoś ostrego zapalenia krtani i tak dalej, no parę tych możliwości. Oczywiście, my, tak jak pani doktor odpowiedziała, na wszystko nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, tak? My możemy, jeżeli mamy dziecko, które ma większe ryzyko, nie wiem, anginy. Wiemy rzeczywiście, że częściej nasz pacjent łapie taką anginę, no to możemy przygotować tego rodzica, tak, na te leki. Czy wiemy, że na przykład większe ryzyko zapalenia krtani, też możemy przygotować takie leki, tak? Nie mówię oczywiście o pacjentach, którzy mają choroby takie współistniejące, czyli astmatycy na przykład. No oni muszą swoje leki wziąć. Tu zresztą też ciekawa uwaga, że zawsze trzeba wziąć zestaw razy dwa.
1: Dlaczego?
0: Jeden, no właśnie, to już z praktyki też absolutnie podpowiadam. Jeden, który mamy w bagażu podręcznym, zapakowany oryginalnie i najlepiej z receptą, bo z zaświadczeniem od lekarza medycyny podróży, bo to też może mieć znaczenie w kontekście przewożenia. A drugi zapas, który mamy w

0: który rzucamy do luku bagażowego, żeby nie zrobić tego błędu, że właśnie jak mamy jakieś tam butelki, na przykład jakiegoś syropu czy coś, no to wrzucamy do dużego luku i później się okazuje, że nam bagaż na chwilę zginął.
1: A właśnie, tu mi się przypominają historie z dziennikarskiego punktu widzenia. Gdy coś się wydarzało w jakimś kraju, samolot, nie odlatywały samoloty, coś się działo, strajk linii lotniczych i nagle koczujący turyści, którzy mówią, czego im zabrakło, leków dla dzieci, pieluch, no i zawsze brakuje wtedy też, że nie mają już pieniędzy, ale już pomińmy to, ale zawsze brakuje to jest taki brak, nie ma leków, dostępu do leku.
0: Dokładnie i my musimy się na to przygotować, ja też mam pacjentów dorosłych, którzy się z tym borykali, pacjenta, który poleciał do Jordanii i no właśnie dzwoni na teleporadę, co ma zrobić, jak sobie poradzić, bo no bierze leki na nadciśnienie, na cukrzycę, a leki zostałyby w dużym bagażu i się okazało, że pomylili bagaże i bagaż poleciał gdzie indziej. Więc te historie mam absolutnie i to jest rzeczywiście zawsze trudne. Pamiętać trzeba o tym, że nie zawsze recepta, a właściwie raczej powiedziałbym odwrotnie, najczęściej recepta lekarza z Polski nie zadziała. To też jest bardzo ważne. W różnych krajach oczywiście są różne obostrzenia. W Europie w miarę myślę, że już teraz na podstawie tej recepty po prostu trzeba będzie przedrukować, dostaniemy lek. Będąc za granicą, tu już jest sprawa troszkę trudniejsza. Czasem może na pomoc farmaceuta po uprzejmości i mając jakiś dokument od lekarza z Polski zgodzić się po prostu na wydanie jakiegoś leku i wypisać receptę farmaceutyczną. I jak najbardziej też mam tą przyjemność, że pracuję w różnych krajach na świecie przy różnych projektach, więc rzeczywiście sporo tych systemów udało mi się zobaczyć i w miarę to działa. Nie mogę powiedzieć, że nie. Rzeczywiście, że w takich wyjątkowych sytuacjach raczej nikt nie jest traktowany, że po prostu chce wyłudzić jakieś leki, tylko realnie potrzebuje leku czy na nadciśnienie, czy na astmę, to nie są leki, które przecież nie wiadomo, co miałoby zrobić. Więc tutaj tak, jak najbardziej możemy też wtedy taką pomoc dostać, ale to nie jest takie proste. To jest tylko i wyłącznie za zgodą i uprzejmością tak naprawdę farmaceuty. Bardzo bym zwrócił uwagę pacjentom, którzy mają problemy na przykład psychiatryczne, bo tutaj rzeczywiście już z tymi lekami mamy bardzo dużo ograniczeń, bardzo dużo problemów, więc wcale to nie jest tak, że pacjent, który ma ADHD i bierze leki na ADHD, będzie miał łatwość z zabraniem nawet ze sobą tych leków, a co dopiero otrzymaniem ich na miejscu, tak? Więc tych rzeczywiście zagadnień, także my mówimy oczywiście o tych małych dzieciach, ale pamiętajmy, no przecież my też jedziemy, też mamy różne swoje problemy zdrowotne i musimy o tym pamiętać. Więc on to rzeczywiście historie bardzo istotne, więc ta apteczka podróżnika, pomimo tego, że to jest takie hasło bardzo ogólne, tak wydawałoby się, no co tam, plasterki mam wziąć, no spray na komary. Oczywiście to są też te rzeczy, które musimy brać. Lecimy sobie do Afryki, musimy brać leki przeciw malarii, tak? I tak dalej. Więc tych rzeczy, które będziemy mieli, w zależności od tego też, w jaki region świata jedziemy, no trzeba pamiętać, żeby ze sobą zabrać. I tutaj rzeczywiście warto, żeby taka konsultacja się odbyła. Tak jak wspominałem na początku, jeżeli są to rodzice, którzy podróżują, znają realia też danego kraju, to jest zupełnie inna ścieżka, bo wiedzą, jak postępować, wiedzą ewentualnie, gdzie się zgłosić. Zawsze jest to łatwiejsze. Nowe miejsca są dla nas dodatkowym stresem, tym bardziej, gdy będziemy mówili o sytuacjach jakichś trudnych, że coś wydarzyło się ostrego, tak, mam jakiś wypadek, nadepnęliśmy na jeżowca w wodzie i tak dalej, to są kolejne problemy, które zaczną się pojawiać, o czym nie myśleliśmy wcześniej, tak, bo to nas nie dotyczyło. Oparzenie słoneczne, to też jest taki moment, gdzie no, ten lek na oparzenie jakieś takie ostrzejsze warto byłoby mieć, bo nie tylko oczywiście filtry przeciwsłoneczne, o których powinniśmy pamiętać, a u dzieci, no to już w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jechać bez filtrów. Natomiast no niestety może też dojść mimo wszystko do oparzenia, więc wtedy też znowu albo będziemy panikować, albo mamy coś w apteczce, co możemy na receptę zabrać ze sobą i już mamy jak gdyby to postępowanie.
1: Pytam o szczepienia.
0: Właśnie,
1: czy każda podróż z dzieckiem powinna być poprzedzona wielomiesięcznymi jednak przygotowaniami? No bo jeżeli będą dwie czy trzy dawki szczepionki, no to musimy planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
0: Tak, i tu rzeczywiście tak. Dzieci oczywiście mają te szczepienia podstawowe wykonane, więc tu troszkę ta ścieżka jest łatwiejsza, ale w przypadku już tropików, no czy tych krajów takich rzeczywiście rozwijających się, dochodzą nam szczepienia na choroby tropikalne tam na miejscu. Tak, i tu absolutnie już to przygotowanie jest ważne. No niestety często zdarzają się historie pacjentów last minute, jak ja to mówię, to rzeczywiście dosłownie, bo wtedy ten pacjent, no za tydzień lecimy do Kenii. No i doktor ratuj, tak? Więc no to też jest oczywiście trudne, bo pamiętajmy też o tym, że jest część szczepionek, które zadziała dopiero po 10 dniach od podania. To mamy też taki limit. Ale oczywiście wszystko będzie zależało też od charakteru i czasu wyjazdu, bo jeżeli my jedziemy na tydzień na Zanzibar, no to wiadomo, że w tym czasie szczepionka nie zadziała, ale jeżeli będziemy 3 tygodnie na objeździe po Afryce, to nadal będzie warto ją zrobić, tak, bo ona zdąży zacząć działać. Więc to też będzie zależało od tego oczywiście charakteru, jaki mamy pomysł na to zwiedzanie i jak długo po prostu w danym miejscu też planujemy przebywać. Więc tu tak, natomiast oczywiście taka optymalna pora i to powinno wybrzmieć na przygotowanie się do podróży, to jest 8 tygodni. To jest taki czas, gdzie faktycznie powinniśmy już zgłosić się do lekarza,

0: I tu fajnie pani dyrektor zaznacza taką rzecz, która padła w pytaniu. Przy każdej podróży z dzieckiem powinniśmy się zgłosić do lekarza, uważam. I to absolutnie, nawet jeżeli zgłosimy się do swojego pediatry i pediatra poprosi, żebyśmy jednak skonsultowali się z lekarzem medycyn podróży. I wiem, że to jest ograniczony zasób, jeżeli chodzi o tą grupę specjalistów. No to warto po prostu skorzystać znowu z takiej fajnej formuły, którą jest teleporada. Tak? Bo tutaj tak naprawdę wtedy ten dostęp jest łatwiejszy, bo my nie musimy wtedy fizycznie pacjenta zbadać, ale możemy sobie ustalić, jakie ewentualne zagrożenia, na co trzeba się przygotować, co trzeba ze sobą zabrać, bo jeżeli będziemy chcieli jechać na safari będąc w Kenii, no to musimy pamiętać o wściekliźnie. Jeżeli będziemy chcieli jechać i wejść sobie na pola ryżowe w Wietnamie, będziemy musieli pamiętać o wężach, które są śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. Więc tych tematów i zagadnień jest całe mnóstwo. Już nie mówiąc oczywiście o historiach dotyczących zwierzątek, które sobie żyją w wodzie, typu meduzy i tak dalej, więc no naprawdę tych zagadnień jest całe mnóstwo.
1: Czy sobie zwykłych, popularnych kleszczy, o których mieliśmy okazję rozmawiać dokładnie niedawno.
0: Więc jak najbardziej, to nie chodzi o to, że ja straszę. Zawsze moi znajomi się śmieją, że ze mną to jest ciężko jechać w podróż, bo po prostu za dużo rzeczy człowiek wie, tak tu nie wejdę, tu nie stanę, bo tutaj węgorek, tu na piasku jednak bez butów nie chodzę. No ale później ja to zawsze mówię, po co sobie dodatkowy bagaż przewozić w postaci jakiejś niepotrzebnej przygody, tak? I to jest bardzo istotne w takim przygotowaniu się.
1: Czy zabierać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, przetłumaczoną, nie wiem, na różne języki, kartę szczepień?
0: Nie, to tutaj myślę, że to jest już taka historia, która nam niewiele zmieni. Rzeczywiście tak naprawdę lekarz na miejscu po prostu, chyba że nie pamiętamy i wolimy po prostu mieć coś. Natomiast ja bym tu uważał, żeby znowu nie zgubić tych dokumentów, tak? Bo jak ta książeczka nam gdzieś przepadnie w tej podróży, to znowu będą kolejne wyzwania. Ale proponuję, żeby właśnie sobie to ułatwić i wrzucić to po prostu do banku pamięci, jakim jest telefon. Zrobić zdjęcia. Naprawdę mamy teraz świetne sposoby na to. Będziemy przychodni, zróbmy zdjęcie karty szczepień, gdzie wszystko jest zebrane razem. Mamy w książeczce wpisane, tak samo możemy zrobić te zdjęcia. Teraz jest to jest rewelacja, tak? Wcale nie potrzeba tutaj
1: papierowego dokumentu.
0: Absolutnie tak. To i tak naprawdę dla lekarzy w momencie, gdy będziemy za granicą, będzie to wiążące, będzie to ważna informacja, że dziecko jest zabezpieczone i nie musimy się martwić. Nawet jeżeli nie będziemy pamiętali, które te tropikalne szczepienia zrobiliśmy, tak? Bo te nazwy oczywiście są trudne, nikt nas nie będzie kojarzył, coś tam, a w stresie to już w ogóle wpadamy w panikę. No, no niestety, no to jest normalne, tak? Ale wtedy nam się po prostu wyłącza ta pamięć świeża i nagle po prostu nie pamiętamy, co my jednak tam zrobiliśmy faktycznie realnie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Życzę wszystkim, żeby te wakacje były zbliżające się, były cudowne, wspaniałe, pełne radości, fantastycznych, bezpiecznych dla zdrowia przygód. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Powstanie czwarty projekt ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedział to minister finansów po tym, jak prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował regulacje przygotowane przez rząd. Minister Andrzej Domański mówił w TVP Info, że rynek kryptowalut wymaga szybkiego uregulowania.
1: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. To weto pojawiło się dzisiaj, więc jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie powiedzieć o kształcie tej kolejnej ustawy, ale ja nie widzę powodów takich merytorycznych, aby iść w inną stronę.
0: Zawetowana ustawa zawierająca jedną z prezydenckich ustaw poprawek miała powierzyć nadzór nad kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Iran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i nie zamierza ustępować w kluczowych kwestiach podczas negocjacji, przekazało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mimo to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewniał wcześniej, że wstrzyma ataki

0: bo osiągnął historyczny deal i porozumiał się z Iranem. Do zapowiedzi Trumpa trzeba podchodzić ostrożnie, mówił w polskim Radiu 24 amerykanista dr Mariusz Wolf.
1: Mamy taką huśtawkę od ataków i zniecenia z powierzchni ziemi, aż do prawie wyznawania miłości. Ja bym bardzo ostrożny mimo wszystko. Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu informacja się pojawia.
0: Porozumienie z Iranem ma obejmować m.in. otwarcie cieśniny Ormus. Dokument według zapowiedzi Donalda Trumpa ma zostać parafowany w najbliższy weekend w jednym z krajów europejskich. Samoloty F-35 pojawią się dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Myśliwce pojawią się około 9.45 w okolicach pomnika Westerplatte. Około 10.10 będą widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10.30 nad Wzgórzem Wawelskim. Samoloty F-35 zwiększają bezpieczeństwo Polski, mówił dowódca bazy Własku pułkownik Krzysztof Duda.
2: Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sen z powiek.
0: Po przelocie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem myśliwce wrócą do bazy Własku. Około 11 rozpocznie się tam ich oficjalne przywitanie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązywania programu ceny paliwa niżej. Analizy prowadzą resorty energii, aktywów państwowych i finansów. Decyzja jednak jeszcze nie zapadła, informuje minister energii Miłosz Motyka.
4: Jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole, ale znaczy my też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane.
0: A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, za litr diesla nie więcej niż 6 zł i 37 groszy. Program ceny paliwa niżej obowiązuje co najmniej do 15 czerwca. Wprowadzono go w marcu. A za nami już pierwsze emocje związane z mundialem. Wieczorem Meksyk pokonał 2-0 Republikę Południowej Afryki. Dziś dwa spotkania. O 4 Korea Południowa zmierzy się z Czechami, a o 21 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. W Mistrzostwach Świata w piłce nożnej bierze udział rekordowe 48 reprezentacji. Impreza rozgrywa się w 3 krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy możliwe opady deszczu w południowej Polsce, na termometrach od 7 stopni w zachodniopomorskim do 11 na Podkarpaciu. A teraz morska.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zaczynamy od wątków związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. To już drugi tydzień, jak dyskutujemy o polskiej reakcji na ukraińskie upamiętnienie bohaterów UPA. No właśnie, tej reakcji nadal brakuje.
6: Brakuje, bo i właściwie nie było do końca pomysłu, jak na to odpowiedzieć, prawda? Widać, że z tego są dwa wnioski, wydaje mi się, główne. Po pierwsze, jednak jesteśmy jakoś zaskoczeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Zresztą być może są nią zaskoczeni sami Ukraińcy i być może nawet zaskoczony jest sam prezydent Zełenski tym, co zrobił. W tym sensie, że ci komentatorzy, których też próbuję śledzić, także ci ukraińscy, którzy znają trochę kulisy polityki ukraińskiej, mówią, że bardzo możliwe, że sama decyzja była absolutnie spontaniczna i tak naprawdę zrobiona na potrzebę chwili, trochę podsunięta w pewien sposób prezydentowi Zełenskiemu. I nikt tak naprawdę nie pomyślał o tym, jakie mogą być jej konsekwencje dla nas w Polsce. No i zaskoczeni są więc jakoś tam może Ukraińcy, zaskoczeni jesteśmy my. Prezydent Nawrocki, prawda, wyszedł z tą propozycją odebrania orderu dla prezydenta Ukrainy. Natomiast cała sytuacja jest rzeczywiście stawia nas w kropce, bo prawdopodobnie każe całościowo zrewidować pomysł na to, jak te relacje z Ukrainą kształtować w sposób partnerski. Partnerski, czyli też taki, w którym będziemy potrafili na zrywanie tego partnerstwa jednostronne jakoś odpowiedzieć w sposób właśnie odpowiedni.
5: A Ukraina zerwała to partnerstwo jednostronnie, tą decyzją?
6: Nie całościowo. Mówię, że w tym konkretnym jednej decyzji ona ewidentnie zrobiła to

0: kompletnie nie patrząc na względy, racje polskie, jakby zupełnie jej ignorując, i w tym sensie postąpiła wbrew partnerstwu, które mamy, które powinniśmy mieć, które jest w interesie obu naszych krajów i jest absolutnie strategicznie kluczowe dla nas i dla Ukraińców.
1: Ale słusznie zwrócił pan uwagę, że tak na dobrą sprawę Polska nie ma odpowiedzi, nie wymyśliła, w jaki sposób odpowiedzieć, bo to rozumiem, że odebranie Orderu Orła Białego jest takim porywem też emocji, pewnego rodzaju symbolem. Rząd prowadził na niwie, próbował na niwie dyplomatycznej, prowadził rozmowy, które, jak premier sam przyznał, zakończyły się fiaskiem. Ale tak na dobrą sprawę, w jaki sposób skutecznie oddziaływać na Ukraińców, żeby brali pod uwagę naszą wrażliwość, naszą tożsamość? No brakuje tak na dobrą sprawę.
0: Być może w tym sensie rzeczywiście brakuje, być może w tym sensie jakąś formą odpowiedzi najlepszą byłaby użycie soft power. Znaczy niekoniecznie może zrobienie z tego jakiegoś wielkiego teatru politycznego, w którym będziemy no właśnie odbierali sobie nawzajem to czy tamto odznaczenie, albo nie wiem, może uhonorujemy jakiegoś, nie wiem, polskiego działacza z Galicji na przykład, który był antyukraiński. No to też absurdalne, znaczy to można robić absurdalnie. Być może trzeba bardziej właśnie po linii soft power. Zobaczcie, prezydent Zełenski tutaj nominuje, czy podwyższa rangę UPA przez nadanie jednej z jednostek wojskowych, prawda, patronatu tej historycznej formacji. A zobaczcie, co ona właśnie proponowała. Znaczy, zróbmy to w takiej kampanii trochę właśnie soft power, że UPA było formacją skrajnie nacjonalistyczną, formacją antydemokratyczną, quasi czy protofaszystowską w niektórych swoich odłamach. Był to program absolutnie niezgodny z tym, czym dzisiaj jest Ukraina, jaka jest Ukraina, czym chce być Ukraina, chce być europejska i demokratyczna, i tak naprawdę ona ma problem większy z klasą polityczną jako całością niż ze społeczeństwem, które chce być takie. Znaczy widać, że tam jest rozjazd, że tak powiem, gdzie ta klasa polityczna jest dużo bardziej, bym powiedział, autorytarna momentami. Więc zobaczcie sami, to co robi Zełenski jest wbrew temu, kim jako Ukraińcy jesteście, więc być może trzeba to kierować w kierunku właśnie zwłaszcza Ukraińców w Polsce.
1: To jak myślisz, dlaczego prezydent Nawrocki teraz się wstrzymuje z tą decyzją? Tutaj pojawia się kilka tropów. I urodziny prezydenta Donalda Trumpa, że to nie ten czas, skoro w niedzielę obchody konferencja o odbudowie Ukrainy. No i podejrzenie, że jeśli odbierzemy Order Orła Białego, to Zełenski do Gdańska nie przyleci, a tym samym cała ta konferencja o odbudowie Ukrainy okaże się klapą. Jakim tropem byś szedł?
0: Myślę, że mamy trzy główne możliwości tak naprawdę i tak trzeba je chyba sprawdzać. Po pierwsze, średnio dobra jest taka, że po prostu obecnie czy to prezydent, czy rząd trochę szukają takiego sposobu reakcji, który będzie najbardziej korzystny na rynku wewnętrznym. Powiedziałem średnio dobra, raczej zła byłaby opcja, raczej bym powiedział, ale nie najgorsza jeszcze. W tym sensie zła, że no jeśli wszystko w polityce międzynarodowej i relacjach międzynarodowych kierujemy polityką wewnętrzną, to robimy dokładnie to, co zrobił prezydent Zełenski. To znaczy, on też się kierował tą decyzją trochę spontanicznością, a trochę polityką wewnętrzną i takim próbą ugładzenia sobie relacji z prawicą ukraińską. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, być może najlepsza, byłaby taka, że po prostu trwają jakieś jednak zakulisowe negocjacje, rozmowy między rządem a prezydentem właśnie w celu skoordynowania odpowiedzi na to wszystko. I to było, wydaje mi się, bardzo dobre. Być może w tym wariancie mądrością byłoby jakieś odwołanie się do europejskich instytucji. Pamiętajmy, że ewentualny konflikt na polu historycznym między dwoma krajami członkowskim, starającym się o członkostwo, już w historii Unii Europejskiej był precedensem, żeby zwolnić negocjacje akcesyjne. Więc w tym sensie Polska może też do tej europejskiej tożsamości się odwoływać i próbować jakby pokazywać Ukrainie, że nie tędy droga. I najgorsza opcja z tego wszystkiego byłaby taka, że jest jakiś sygnał ze strony na przykład amerykańskiej administracji. A wiemy z historii tej prezydentury, że te relacje bywają kluczowe w podejmowaniu decyzji. Z
1: czyli jakiegoś powodu, żeby nie eskalować.
0: Tak.
1: Zobaczymy, jak ułoży się ta historia w najbliższych dniach, a my zmienimy temat. Chwilę dosłownie dwoma zdaniami o tym, że Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku szefa MSWiA. Ta wczorajsza debata w Sejmie, no, mało merytoryczna, dużo krzyków było. W sumie czy to zaskoczenie i sam wniosek i obrona tego wniosku?
0: Premier Tusk powiedział przed głosowaniem, że jest spokojny,

0: jak głaz. I myślę, że do tego tak samo powinniśmy podejść. To znaczy, trzeba być spokojnym jak głaz. To był teatr polityczny. Wiadomo było, że Marcin Kierwiński się obroni. A czy są merytoryczne podstawy do jego odwołania? Ewidentnie kilka zarzutów było. Wydaje się, że kilka z nich jest trafnych. Natomiast w praktyce, w miarę stabilnej większości parlamentarnej, takie wnioski właściwie będą zawsze przepadały. No chyba, że jest naprawdę arcykontrowersyjny problem z ministrem czy ministrą, jak było w przypadku Pauliny Henning-Kloski, ale nawet ona przeszła przez to sito, więc właściwie nie ma o czym mówić więcej.
1: Tak, zgadzam się w pełni. To zmienimy temat i przeniesiemy się na koniec do Krakowa. Monika Piątkowska została w tym tygodniu zaprezentowana, tak samo jak Daria Gosek-Popiołek, jako kandydatki odpowiednio Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Nowej Lewicy. Mnogość kandydatów w Krakowie, mało rozpoznawalnych centralnie nazwisk. I teraz mam taki dysonans, bo z jednej strony mówimy, że ta kampania będzie interesowała nas wszystkich, także na poziomie centralnym, a z drugiej strony ona jest bardzo zakotwiczona lokalnie.
0: Zgoda i dlatego ja się trochę boję tego tematu, przyznaję. To znaczy, rzeczywiście uważam, że jak ktoś nie zna dobrze Krakowa...
1: I nie, dlatego nie rozmawiajmy o Krakowie, tak. Porozmawiajmy o tym, o tej otoczce centralnej wokół Krakowa.
0: Tak, tak, tak, jasne. Tylko dokończę, że rzeczywiście Kraków jest specyficzny jako miasto i rządzi się swoimi prawami i faktycznie jest tak, że tutaj są te dwa czynniki, nie? Że ten lokalny, który ewidentnie jest specyficzny, a drugi jest ten ogólnokrajowy, w którym no kurczę, to jest ciekawe, tak? Bo mamy odwołanie prezydenta miasta, dużego miasta. Mamy prezydenta z KO, który został odwołany, czyli też z formacji, która, no co by nie mówić, no rządzi większością polskich miast, czy dużych miast, o tak. I jest to niezwykle kontrowersyjna sytuacja, więc wybory następcy, czy następczyni przykuwają uwagę i wydaje mi się, że w tym wszystkim... No właśnie, czy to ma jakieś konsekwencje dla wyborów ogólnopolskich? Na pewno jest to okazja do mobilizacji wyborczej. Jest to na rok przed wyborami parlamentarnymi i w tym sensie jest to też okazja do mobilizacji sztabów, prób tego, co działa na elektoracie.
1: Odkurzenia struktur.
0: Odkurzenia struktur. Wiemy, że premier Tusk tutaj zadziałał bardzo mocno w tym aspekcie.
1: Zmiótł te struktury po prostu.
0: Więc to ma faktycznie przełożenie ogólnopolskie, chociaż ja nie jestem przekonany, że to będzie takie przełożenie jeden do jednego. Nie? To znaczy, że jednak te czynniki lokalne są co najmniej równie, jeśli nie ważniejsze.
1: No i tutaj jeszcze jest pytanie o Łukasza Gibałę, tak, i o niego jako czarnego konia tych wyborów, bo prawdopodobnie w drugiej turze, jeśli Gibała wystartuje, nie będziemy mieli takiego klasycznego starcia Platforma kontra Prawo i Sprawiedliwość, tylko może to będzie właśnie Łukasz Gibała kontra ktoś, kto wygra to drugie miejsce, a teraz trudno przewidzieć.
0: Trudno przewidzieć dokładnie przez tę też mnogość kandydatów. Mamy naprawdę nazwiska tam ciekawe i lokalnie, i ogólnopolsko. Prawda? Były szefniku pan Marian Banaś. Bardzo ciekawa kandydatura.
1: Znam jeszcze ciekawszą Mariannę Schreiber.
0: Marianna Schreiber, tak. Wspaniałe rzeczy będą się działy pewnie w tej kampanii. Przepraszam, wspaniałe, tak w tym sensie takiego...
1: No ile oczywiście uzbiera podpisy, żeby wystartować, to też będzie...
0: To prawda.
1: Chociaż przy tych zasięgach obawiam się, że może to być możliwe.
0: Może tak się zdarzyć. Rzeczywiście... To, co wydaje mi się też ciekawe, zobaczymy właśnie jak wypadnie Daria Gosek-Popiołek, bo na ile rozumiem Kraków, właściwie znowu pytanie, ale ja też rozmawiałem z kilkoma osobami z Krakowa na ten temat. Wydaje się, że gdyby nie to słynny rozłam w partii Razem, gdyby ona startowała z tych list, miałaby niemałe szanse, że na dobry wynik. Tymczasem w momencie, kiedy jest jednak podział między partią Razem a Nową Lewicę, te szanse jednak malają.
1: I ostatnie pytanie, czy ta formuła startu Moniki Piątkowskiej, że to nie jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej wspierana przez PSL, tylko kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Czy to jednak nie daje nam do myślenia w kontekście zapowiedzi tych takich buńczucznych deklaracji ludowców, że oni samodzielnie wystartują w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych?
0: To jest jedna z tych rzeczy, które uważam, że nie ma jeden do jednego właśnie przeniesienia kontekst krajowy. Okay. To znaczy... PSL według tego, co wiem, jak śledzę też badania, nie tylko sondaże, ale też takie pogłębione badania nad geografią wyborczą, ma spore szanse, żeby do tego Sejmu wejść. Faktycznie to będzie takie 5-6%, więc to jest zawsze ryzyko, ale te spore szanse ma, żeby wyjść indywidualnie. Natomiast...
1: Ale ryzyko też olbrzymie.
0: Olbrzymie ryzyko, ale też pamiętajmy, że PSL, no ono potrafi zrobić wszystko, tak? To znaczy, jeśli trzeba będzie wystartować samemu, czy z koalicją, czy dogadać się jeszcze z innym partnerem, to oni to zrobią.
1: Poza tym, moim zdaniem, z punktu widzenia ludowców,

0: Lepiej jest schować na chwilę szyld do szuflady i wprowadzić 20 posłów do Sejmu, niż trwać przy własnym szyldzie i nie wprowadzić nikogo.
1: No niewątpliwie tak, dlatego tutaj będzie po prostu prosta arytmetyka decydowała i to, co będzie wskazywała w przyszłym roku, pewnie wiosną, no to będzie takim decydującym momentem, żeby określić się.
0: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Dzięki wielkie za rozmowę, dobrego dnia.
1: Dzięki, dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu, zresztą przysłuchujący się temu, co przed chwilą mówi Agnieszka Drążkiewicz, pan Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie ambasadorze, chciałbym zapytać o Armenię, ale mam nadzieję, że zdążymy jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast chyba nie sposób nie zacząć jednak właśnie od kwestii polsko-ukraińskich, no i od kwestii orderu Orła Białego. Czego pan się spodziewa?
4: Nie wiem, czego się spodziewać. Mogę powiedzieć, na co mam nadzieję. Mam nadzieję, że te bardzo niepotrzebne, bardzo szkodliwe zgrzyty, powiedzmy, polsko-ukraińskie zostaną załagodzone, bo to szkodzi. To szkodzi, ja nie patrzę nawet z punktu widzenia interesów Ukrainy. Oczywiście szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim, zarówno na krótkim, jak i w długim dystansie. Wobec tego mam nadzieję, że od drastycznych gestów zarówno jedna, jak i druga strona się powstrzymają. Czyli liczyłbym na to, że pan prezydent tą całą procedurę odbierania orderu Orła Białego wstrzyma, zwłaszcza, że no, ta procedura nie ma analogii właściwie historycznych, a te, które mam, są bardzo niedobre.
3: No ale to w takim razie dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Liczy pan na to, że Ukraina wykona jakieś pół kroku wstecz? I na czym te pół kroku miałby w tej sytuacji wyglądać?
4: Znaczy pół kroku. Ja myślę, że obie strony tu powinny wykonać pół kroku wstecz. Ukraina rzeczywiście niezręcznie się zachowała, używając tej nazwy bohaterów UPA. Bez względu na, no już nie chcę wchodzić w rozważania historyczne, na ile to jest uzasadnione, na ile nie ze strony ukraińskiej. Natomiast nasza reakcja była reakcją zdecydowanie nadmierną i ja się obawiam, że to był wynik tego, że przez seria błędów całego świata politycznego doprowadziła do zupełnie nieuzasadnionego wzrostu nastrojów ukraińskich wśród obywateli. Wobec tego politycy no, boją się w tej chwili wykonać jakikolwiek gest łagodzenia w kierunku Ukrainy, no bo wtedy natychmiast opinia publiczna będzie oburzona. A z kolei ta fala nastrojów antyrosyjskich, antyukraińskich ma w gruncie rzeczy źródło w wieloletniej, konsekwentnej propagandzie suflowanej z Moskwy, która tak pomału zaczęła jednak do Polaków docierać. Być może najważniejszy wniosek z tego wszystkiego to jest, panie redaktorze, taki, że my przegrywamy wojnę kognitywną i jeszcze udajemy, że o tym nie wiemy.
3: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, bo oczywiście order Orła Białego to jest rzecz bardzo ważna. Zresztą jeszcze do jednego artykułu, do jednego komentarza będę chciał powrócić, ale kolejna sprawa, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. W Sejmie pojawił się projekt uchwały dotyczący upamiętnienia ofiar UPA na Wołyniu. Trudno go też nie połączyć z tym, co się w tej chwili dzieje.
4: Tak, przy tym w tej drugiej sprawie to jest kwestia niesporna, dlatego że niewątpliwie zbrodnia wołyńska była zbrodnią wojenną, być może była zbrodnią przeciwko ludzkości, to wokół tego jest pewna dyskusja, ale niewątpliwie było to coś, co nie podlega sporowi. Były to działania zbrodnicze, były to działania skandaliczne i wobec tego uczczenie tych ofiar jest bezdyskusyjne.
3: Uczczenie natomiast pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i jednocześnie w tej samej uchwale potępienie OUN-UPA.
4: Potępienie OUN-UPA na Wołyniu, jak najbardziej tak. Tylko my z kolei w Polsce nie bardzo pamiętamy, że mamy trochę dwa obrazy UPA. Mamy OUN UPA, które rzeczywiście było organizacją mordującą Polaków w sposób konsekwentny, szczególnie na Wołyniu. Natomiast UPA w oczach Ukraińców to jest z kolei organizacja, która przez ponad 10 lat, do połowy

0: połowy lat 50. walczyła partyzancko z Sowietami na terenie Ukrainy. Wobec tego tu mamy potępienie zbrodni OUN u pana Wołyniu. Jak najbardziej tak. I być może tego powinniśmy oczekiwać od strony ukraińskiej, żeby dokonała tego rozdziału. Że to, że jednostka wojskowa to są, nie wiem, bohaterowie UPA po roku 45 na przykład, prawda?
1: No to przepraszam, to może być właśnie te pół kroku wstecz?
0: Być może tak. Ja nie siedzę w głowach naszych polityków i komentatorów, którzy decydują o tym. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ze strony ukraińskiej tego typu gest byłby wyjściem naprzeciw. Nie wiem, czy wystarczającym z punktu widzenia naszych z kolei oczekiwań.
1: No to jeszcze jedna kwestia związana z kapitułą, z orderem Orła Białego. W Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz: w sporze z Ukrainą Polska mrugnęła pierwsza. I dalej możemy przeczytać. Zapowiedź odebrania Załońskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły. Stała się demonstracją politycznej bezsilności.
0: Trudno się tutaj spierać z Jackiem Czaputowiczem. Ja ten tekst już kiedyś cytowałem publicznie i wydaje mi się, że tutaj minister Czaputowicz ma sporo racji. No po prostu musimy mieć uświadomić sobie jedną rzecz. Jako Polacy, nie jako polscy politycy, tylko jako Polacy, musimy uświadomić jedną rzecz, że dobre relacje polsko-ukraińskie to nie jest, tak jak niektórzy komentatorzy piszą, uleganie Ukrainie, ukrainizacja Polski, no różni durnie różne rzeczy mówią, to jest realizacja polskiego interesu narodowego. Na Boga, od 100 lat najmądrzejsi polscy pisarze polityczni i politycy powtarzają, że kluczem do siły Polski na wschodzie są dobre relacje z Ukrainą, jest niepodległość Ukrainy. Więc czytajmy to, co napisał Bocheński, Bączkowski, Giedroyć, to, co robił Piłsudski w tej kwestii, i zastanówmy się, jakie są polskie interesy narodowe. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, czy lubimy, czy nie lubimy Ukraińców. To jest kwestia tego, że polski interes jest taki, żeby Ukraińcy nas lubili.
1: No, pytanie tylko, czy rzeczywiście nas lubią i czy nie jest trochę tak, że nawet jeżeli będziemy się rzeczywiście...
0: Lubili, ale przestali.
1: No, można powiedzieć, że szybko poszło w takim razie. Bo możemy oczywiście powoływać się na politologów, możemy się powoływać na ludzi, którzy rzeczywiście bardzo dużo życia i pracy poświęcili na opisanie tego, jak powinna wyglądać nasza polityka na wschodzie. Natomiast pytanie brzmi, czy nie jest trochę tak, że Ukraina nam w tym za bardzo jednak też nie pomaga?
0: Nie pomaga, oczywiście. Znaczy, ja mam wrażenie, że prezydent Zelenski ma poczucie tego, że jest globalnym celebrytą. Ma poczucie tego, że...
1: Że wolno mu trochę więcej, przepraszam, tak zapytam.
0: Nie, ale ma poczucie również tego i to rzeczywiście czasami bywa irytujące, że Ukraina krwawi, Ukraina walczy, wobec tego Ukrainie wolno więcej na arenie międzynarodowej i inni powinni się z tym liczyć. Nie czując czasami właśnie wrażliwości strony polskiej, a czasami po prostu prowadząc politykę no tak na granicy budowania zgrzytów z Polską, co jest wbrew interesom Ukrainy również, to jest oczywiste, ale myślę, że rachunki błędów po obu stronach są długie i kiedyś, jak skończy się ta wojna, jak będzie można z Ukrainą rozmawiać, jak z partnerem, który nie jest bity przez naszego wspólnego przeciwnika, tylko odbudowuje się pokojowo, wtedy będziemy mogli spokojnie o tym porozmawiać, bo jak mówię, te listy błędów są długie i smutne w gruncie rzeczy.
1: Ale nie brakuje głosów mówiących o tym i nie chcę od razu stawiać znaku równości pomiędzy tymi głosami, a właśnie tymi różnymi hejterskimi określeniami, hejterskimi komentarzami, które się nasiliły szczególnie w ostatnim czasie. Ale nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że gdy Ukraina stanie na nogi i Ukraina rzeczywiście upora się z Rosją, to przy takim potencjale, jaki mają Ukraińcy, jeżeli dobrze go wykorzystają, to tak naprawdę mogą być jeszcze trudniejszym partnerem dla Polski. Jeszcze trudniejszym sąsiadem.
0: Tego się obawiali ci pisarze polityczni, których cytowałem. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina jest potwornie zniszczona. Przez całe pokolenie Ukraina się będzie odbudowywać. To nie jest tak, że Ukraina nagle stanie się groźnym przeciwnikiem, który będzie od Polski czegoś żądał, bo Ukraina będzie, mówię, co najmniej przez jedno pokolenie to będzie trwała odbudowa.

0: mogła realnie partycypować w życiu międzynarodowym i gospodarczym, i politycznym, więc tego bym się nie obawiał. Poza tym, no, znowu, przestańmy mieć takie dziadowskie podejście do polityki. Polska jest krajem silnym, znaczącym, silnym gospodarczo, budującym silną armię, mającym mocną pozycję międzynarodową. No, obawiamy się kraju, który jest zdemolowany przez wojnę. No, to jest absurd jakiś.
1: To panie ambasadorze, to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, ostatnie pytanie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Pod koniec czerwca w Gdańsku na konferencji, która właśnie ma być poświęcona odbudowie Ukrainy, przyszłości Ukrainy. No i teraz zastanawiam się, czy powiedzieć miał się pojawić, czy ma się pojawić prezydent Zełenski, ponieważ tu te deklaracje, czy też te głosy są też bardzo, bardzo różne.
0: No sygnały z rządu ostatnio są takie, że mamy potwierdzenie, że prezydent Ukrainy się pojawi. No oczywiście, jeżeli będą wykonane jakieś gesty antyukraińskie, czy antyzeleńskie, powiedzmy, może się nie pojawić, ale jego obecność jest kluczowa, również z tego względu, żeby świat zewnętrzny, bo to jest bardzo duża grupa polityków, biznesmenów z całego świata zaproszona, nie tylko polsko-ukraiński wymiar, żeby ci ludzie zobaczyli, że jednak jesteśmy w dialogu z Ukrainą, a nie jesteśmy w konflikcie.
1: A na ile tak naprawdę my być może swoją szansę na odgrywanie jakiejś poważniejszej roli, jeżeli chodzi o tę wojnę rosyjsko-ukraińską, to troszkę te szanse przespaliśmy, bo jeżeli spojrzymy na to, co ostatnio wydarzyło się w Londynie, czyli spotkanie Wielkiej Europejskiej Trójki z prezydentem Zełenskim, to można się jednak zastanowić i zadać pytanie, czy jednak polskiego reprezentanta nie powinno w tym gronie również być.
0: No to jest niestety smutny efekt naszej wojny plemiennej w Polsce, że zamiast formatu Trójkąta Weimarskiego, który chcieliśmy, żeby był takim formatem wiodącym w Europie, pojawił się format E3. Czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Format, który już jakiś czas temu zaczął funkcjonować politycznie i zarówno Polacy, jak już sygnalizował to premier Tusk, również Włosi, są z tego formatu niezadowoleni. Zgoda. Natomiast sami się osłabiliśmy naszym konfliktem wewnętrznym, niemówieniem jednym głosem i efekt jest taki, że no, Polska stała się partnerem, który nie do końca jest nawet niewiarygodny, który nie do końca jest w stanie swoją siłę spożytkować na arenie międzynarodowej, bo spożytkowuje ją na wewnętrzne zderzenia.
1: No to teraz w takim razie spoglądam na zegar, ale myślę, że ten temat musi się pojawić. Jeden z wielu tytułów, jaki mogliśmy zobaczyć w polskiej prasie, wielka porażka Rosji na Kaukazie. Chodzi o wybory parlamentarne w Armenii. Wybory, co do których no, Rosja, można powiedzieć, chyba bardzo uważnie obserwowała, co tam się dzieje. Pytanie, czy tylko obserwowała, bo mamy doniesienia mówiące o tym, że w te wybory również bardzo aktywnie próbowała ingerować. Mimo to zwyciężyła partia premiera Paszyniana, no, partia, która nie kryje swoich proeuropejskich ciąg od proeuropejskich sympatii.
0: Tak, to jest porażka Rosji. Rosjanie istotnie próbowali ingerować w sprawy ormiańskie na różne sposoby. Ponieśli kolejną porażkę po Mołdawii, bo w Mołdawii była również taka próba ingerencji. Okazało się, że jednak społeczeństwo nie chce już więcej być w rydwanie rosyjskim. Ja a propos Armenii powiem o dwóch rzeczach, które kojarzą się z tym całym polsko-ukraińskim sporem. Przypominam, że 100 lat temu z okładem Turcy wymordowali właściwie pół narodu ormiańskiego. Dokładnie takimi metodami, nożem, siekierą, jak działo się to na Wołyniu. 1,5 miliona ludzi zostało wymordowane. Co mówi premier Paszynian po wygraniu wyborów? Że będzie dążył na wszelkie sposoby do jak najszybszej normalizacji relacji z Turcją i Azerbejdżanem. To może jest lekcja, której warto posłuchać, bo konflikt z Turcją jest pętlą na szyi gospodarki Armenii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, Rosjanie próbowali w Armenii doprowadzić do tego, co się dzieje czasami na polskiej scenie politycznej, do pełnej polaryzacji pół na pół. To się Rosjanom nie udało i dlatego wygrał Nikol Paszynian, który ma wiele wad. On bywa w niektórych zachowaniach podobny, znowu ta analogia, do prezydenta Zełenskiego z takim trochę aktorskim narcyzmem, ale z drugiej strony no, jest tym człowiekiem, który dla Ormian gwarantuje

właśnie orientację prozachodnią i orientację pokojową. I próba spolaryzowania Armenii pół na pół się Rosjanom nie udała, dlatego stąd ten sukces Paszyni.

0: i po polską żubrówkę, no to po drugim, trzecim kieliszku usłyszałem od tych ludzi, którzy najściślej współpracowali z Rosjanami. Wy Polacy, to wy nie wiecie, co to znaczy nienawidzić Rosjan. Pamiętajmy, że Związek Armenii z Rosją był ufundowany na tym, że Ormianie uważali, że tylko Rosjanie będą ich bronić przed, w cudzysłowie, Turkami, ale bo Azerów uważają też za Turków i kontynuatorów tej straszliwej rzezi, która no, bardzo mocno jest obecna w Ukrainie, w ormiańskiej świadomości. I dopiero Paszynian ogromną ceną polityczną i społeczną potrafił tę tendencję przełamać, a jednocześnie udowodnić, że Rosja nie ma ochoty Armenii pomagać.
1: No ale można też powiedzieć, że właściwie Rosja na własne życzenie wypuściła Armenię ze swojej orbity, bo po prostu w momencie, kiedy Armenia zmagała się z Azerbejdżanem i w jakiejś mierze również z Turcją, pozostawiła Armenię samą sobie.
0: Tak, ale no bo z punktu widzenia rosyjskiego Azerbejdżan i Turcja są dużo ważniejsi niż Armenia. I Ormianie to zrozumieli, że tu nie, że w polityce to nauka też dla naszych polityków, nie ma sentymentów, tylko są interesy. A z drugiej strony no prezydent Trump wykonał pewne gesty pod adresem Armenii. Amerykanie się zainteresowali. Przypominam, był niedawno Rubio, był niedawno Vance. Amerykanie mają gwarantować tę drogę Trumpa dla pokoju i rozwoju, czyli połączenie pomiędzy dwiema częściami Azerbejdżanu. Żeby to nie była droga, która by odcinała Armenię od sąsiadów. Więc zaangażowanie amerykańskie, jeżeli Europa potrafi się sensownie zaangażować w Armenii, to Armenia, przypominam, że Armenia była liderem, jeśli idzie o poziom negocjacji i przygotowanie do stowarzyszenia z Unią Europejską wtedy, kiedy te negocjacje zostały brutalnie przez Rosjan przerwane. Ormianie byli lepsi niż Gruzini, lepsi niż Ukraińcy, lepiej przygotowani i zostali odcięci. W tej chwili powiedzieli, trudno, straciliśmy Górski Karabach, ale wracamy na tradycyjne ścieżki rozwoju, bo Ormianie są głęboko przekonani, że oni są istotną częścią świata Zachodu, w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, chcieliby być politycznym i gospodarczym. W Armenii trwała cały czas dyskusja, czy Armenia ma być nowym Izraelem, czyli takim zbrojnym krajem, w sojuszu z Rosją, który jest w konflikcie z sąsiadami, czy ma być nową Szwajcarią, jak oni to mówią, czyli krajem, który łączy cały region. Wybór Paszyniana to jest decyzja Ormian, wolimy być Szwajcarią.
1: No ale patrząc na mapę, można powiedzieć, że komu jak komu, ale Armenii ta mapa czy też geografia tym bardziej nie sprzyja.
0: To prawda. Ormianie zawsze mi złośliwie mówili, wy Polacy narzekacie, że wy leżycie między Rosją a Niemcami. To co my mamy powiedzieć? Leżymy między Persją, Turcją i Rosją. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą nie zwrócili uwagi nasi komentatorzy. Otóż kto pierwszy pogratulował Paszynianowi zwycięstwa? Prezydent Kazachstanu.
1: Związanego
0: z Rosją, ale ja powiem tak, sukces Armenii, jeżeli Armenii się uda uciec spod, mówiąc brzydko, rosyjskiego buta, to będzie to przykład dla krajów politycznie istotniejszych, takich jak Kazachstan, jak Uzbekistan, że można.
1: No i wtedy będziemy obserwować bardzo, być może bardzo ciekawe geopolityczne domino. Tak. Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie, no i ekspert od spraw międzynarodowych, chyba śmiał, tak też możemy powiedzieć. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: I będzie Bliski Wschód, będzie Iran, będą Stany Zjednoczone, ale najpierw chciałbym zapytać o to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo dopiero co obserwowaliśmy gigantyczne protesty, które miały miejsce w różnych miejscach Wielkiej Brytanii po tragicznej śmierci Henry Nowaka. Irlandia Północna, mam takie wrażenie, trochę się wtedy uchowała, albo przynajmniej tych doniesień stamtąd nie było. Natomiast teraz no, mamy bardzo podobną falę, tylko o wiele bardziej dramatyczną, o wiele bardziej brutalną również w samym Belfaście i w Irlandii Północnej. Fale manifestacji, rozruchów, które też są konsekwencją no,

0: brutalnego, dramatycznego ataku nożownika na pracownika pomocy społecznej.
1: No mamy coraz więcej takich incydentów i będzie to się mnożyło niestety. Wątki są różne, zaczynając od zderzenia kulturowego, braku adaptacji i chyba pomocy również w tej adaptacji, jeśli chodzi o tych imigrantów, którzy pojawiają się na wyspach, nie tylko tam, ale w większości krajów Europy Zachodniej. Z drugiej strony część tych ludzi uważa, że pada ofiarą rasistowskich jakichkolwiek ataków wyimaginowanych lub faktycznych. Krótko mówiąc, napięcie między społecznościami rośnie, niezrozumienie również i wydaje się, że z braku jakiejkolwiek rozsądnej polityki, a już teraz trudno mówić, bo się mleko rozlało, tak naprawdę tych incydentów będzie więcej.
0: Ale oba te incydenty są na swój sposób ciekawe i inne od takich zwyczajnych, ja wiem, że to nie zabrzmi teraz zbyt ładnie i zbyt poprawnie, ale od takich zwyczajnych ataków, czy też starć na tle rasowym, bo w pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o Henry Nowaka, to chyba to oburzenie nie było spowodowane samym atakiem na tego młodego chłopaka, ale tym, w jaki sposób później zachowała się wobec niego i wobec sprawcy brytyjska policja. Jeżeli chodzi o Irlandię Północną, no to tu z kolei mam takie wrażenie, niesamowita brutalność sprawcy. Kilka uderzeń nożem.
1: Tak, no więc ta brutalność przeniesiona, to co się dzieje w Afryce, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, brutalizuje to społeczności, jeśli one przyjeżdżają, przedstawiciele tych społeczności przyjeżdżają do Europy. No niestety w przypadku niektórych osób ta brutalność jest przenoszona w stosunkach między wspólnotami. Jeśli chodzi o Nowaka, no to również ten pewien element jest taki, że policja ma nakaz szczególnego obchodzenia się delikatnie z ofiarami faktycznymi lub rzekomymi sprawców rasistowskich ataków. I w tym momencie Nowak padł ofiarą domniemania, że to on jest agresorem. Uwierzono faktycznemu agresorowi. Krótko mówiąc, te napięcia...
0: No tak, ale to jest również kwestia tego, jak długo Henry Nowak, dopóki jeszcze żył, domagał się jakiejkolwiek pomocy. Przecież on był bardzo poważnie ranny.
1: Tak, no ale niestety tutaj mamy ten element, że policja, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele twierdzą, że oni się boją jakichkolwiek twardych reakcji, w tym wypadku uwierzenia Nowakowi, który jest biały, prawda, ze wspólnoty białej, przeciwko Sikhowi, prawda, i
0: bo zostaną oskarżeni o jakieś uprzedzenie rasowe?
1: I tak, i bo podobno, no trudno powiedzieć, teraz przykładów nie mamy takich konkretnych, ale że zdarzało się fakty ukarania policjantów, którzy zachowywali się niezbyt poprawnie. To wszystko rodzi, no niestety, napięcie między wspólnotami. Tego napięcia nie sposób rozładować i właściwie nie ma dobrej recepty.
0: Teraz to napięcie eksplodowało.
1: I eksplodowało i ono będzie eksplodowało, bo teraz kolejne wspólnoty będą sądziły, że są faktycznymi ofiarami lub nie. Zresztą mieliśmy przypadek w Belfaście, że tłum białych demonstrantów wdzierał się do domów zamieszkałych przez imigrantów, no i próbował ich stamtąd wyrzucić, prawda. Krótko mówiąc, eskalacja przemocy następuje bardzo łatwo, a jeśli jeszcze to jest bardzo brutalne incydenty, no to ta eskalacja idzie w tym kierunku do właśnie braku tego zahamowania i ta bomba no niestety eksploduje i są ofiary i trudno powiedzieć, żeby to było łatwo wygasić. To napięcie będzie, zwłaszcza, że te wspólnoty kolorowe, jeśli tak można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii, uważają się za tych upośledzonych, czy faktycznie upośledzonych i ich żądania idą, jakby eskalują w miarę jak to rozkręca się ta fala przemocy. Krótko mówiąc, no rokowania nie są dobre i nikt jeszcze na razie nie znalazł recepty czy formuły, żeby zapobiec tym incydentom.
0: No to w takim razie teraz zostawmy już Wielką Brytanię, wróćmy do głównego tematu, czyli do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No a dzieją się tam rzeczy z jednej strony ciekawe, z drugiej strony rzeczy, do których chyba znów, to nie zabrzmi dobrze, zdążyliśmy się w ostatnim czasie przyzwyczaić, więc totalne szaleństwo, jeżeli chodzi o nastroje, jeżeli chodzi o komunikaty, jeżeli chodzi o działania amerykańsko-izraelskie na tym obszarze działań, bo jednego dnia słyszymy o prawie, że już dogadanym możliwym pokoju, czy też zawieszeniu broni, rozejmie. Mija jakiś czas, niedługi czas i jesteśmy informowani o kolejnych bardzo mocnych i zdecydowanych amerykańskich atakach na cele irańskie. Do tego dorzućmy jeszcze to, co dzieje się w samym Libanie i ta izraelska ofensywa, która jest bardzo mocno politycznie powiązana z tym, co widzimy na linii Teheran-Waszyngton.

0: Jest tu jakieś rozwiązanie?
1: Nie ma. Powiem tak. Dziennikarze policzyli, że prezydent Trump już 37 razy zapowiadał, że porozumienie rozejmowe, czy też trwały rozejm z Iranem, jest już na dniach dosłownie.
0: Na wyciągnięcie ręki.
1: I okazuje się, że 37 raz to się okazało nieprawdą. Powiem troszeczkę tak żartobliwie. Sytuacja między Trumpem a reżimem w Teheranie przypomina nieco sytuację mężczyzny, który chce, ofiarowuje, prawda, prosi o rękę kobietę, ale żądając i stawiając bardzo twarde warunki, na co ona się niekoniecznie godzi, a właściwie nie wiadomo, czy ma w ogóle ochotę wyjść za mąż. W związku z tym tenże mężczyzna zaczyna demolować dom swojej, w cudzysłowie, wybranki. To jest troszeczkę pół żartem, pół serio, ale chodzi o co? Trump jest rozczarowany tym, że to porozumienie na warunkach, które on przedstawił Teheranowi, nieco w formie ultimatum, nie zostało zawarte. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Otóż po stronie Teheranu jest bardzo istotna, nie wiem, broń, narzędzie, cierpliwość. Tej cierpliwości brak po stronie Trumpa. Co więcej, jego czas zaczyna już trochę poganiać, no bo mamy jesienne wybory połówkowe do kongresu. Jeśli ta sytuacja trwa nadal, no to będzie niedobrze. Co więcej, do tej pory przez cieśninę Ormus ona była zamknięta, ale nie do końca. Około 100 statków przepłynęło w ciągu ostatniego miesiąca. To jest bardzo mało, bo dziennie przepływało tam 200. Ale w miarę jak tej ropy naftowej i gazu zaczyna brakować, ceny ropy zaczynają się posuwać do góry. Mówi się, że w ciągu 2-3 miesięcy, jeśli cieśnina nie zostanie w pełni odkorkowana, tak powiem, to ceny ropy naftowej i gazu poszybują w górę. Zresztą w Stanach Zjednoczonych już są rekordowe ceny na stacjach benzynowych.
0: No, inflacja najwyższa od 3 lat.
1: Tak. I co nastawia oczywiście większość elektoratu bardzo źle. Co więcej, prezydent Trump troszeczkę z wdziękiem słonia w składzie porcelany mówi, inflacja, ja ją kocham po prostu. No co, wcale nie kochają tego Amerykanie. Krótko mówiąc, on znajduje się w sytuacji i to doskonale Teheran wie. On musi jak najszybciej zawrzeć porozumienie rozejmowe. Jeśli tego nie zrobi, sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała. On jednocześnie otrzymuje coś w rodzaju takiego policzka. No, wielkie mocarstwo i co? Nic nie może zrobić. I jeszcze jeden bardzo istotny tutaj jest element. Otóż Trump liczył na to, że tak naprawdę on potrafi umeblować sytuację na Bliskim Wschodzie, ale Teheran mu się wymyka. Okazuje się, że również wymyka mu się Netanyahu, który mimo apeli Trumpa dwukrotnie, żeby nie dodać riposty, żeby nie było izraelskiej na rakiety irańskie, Netanyahu zlekceważył to i odpalił te rakiety. Dopiero trzeba było 2 dni, żeby go jakoś okiełznać. Krótko mówiąc, okazuje się, że sprawczość prezydenta Trumpa nie jest taka, jakie on by chciał, a podważanie jego prestiżu, jego ego, no jest bardzo dla niego bolesne.
0: To jest kluczowy motyw ego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, również idąc tropem tego, o czym pan mówił, no to tak naprawdę Donald Trump w ręku ma coraz mniej tych silnych kart, a coraz więcej tych mocnych kart paradoksalnie jest po stronie irańskiej. Choćby właśnie kwestia czasu, który gra na korzyść Iranu. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji Donald Trump, zamiast eskalować żądania, zamiast stosować tą taką twardą politykę wobec Iranu, no jednak też powinien pójść na jakieś ustępstwa i na jakiś minimalny choćby kompromis.
1: Błąd jest od samego początku. Wielu komentatorów i tych, którzy znają jakby kulisy w Waszyngtonie, nie tylko w Waszyngtonie, ale w Teheranie, mówi jeszcze w styczniu, kiedy były rozmowy amerykańsko-irańskie za pośrednictwem Omanu, prawda, i potem Pakistanu, można było osiągnąć dyplomatyczny kompromis, jeśli obie strony poszłyby na ustępstwa. Iran być może zachowywał się początkowo twardo, ale nie miał takich kart jak obecnie. Trump uznał, że można zbombardować reżim irański, zabić przywódców.
0: Szybka, łatwa
1: operacja typu rozbudowanej Wenezueli. Okazało się, to jest niemożliwe. Zresztą wielu wojskowych ostrzegało. Nie ma możliwości zawarcia do pożądanego rozejmu przez bombardowania. I również to się dzieje dzisiaj. Jeśli mamy kolejne fazy bombardowania, to tak naprawdę oznaczają co dla Teheranu? Że naprawdę Trump nie ma żadnych już innych argumentów. Bombardowania niewiele przyniosą. Mówi się o tym, że Teheran może wytrzymać tych bombardowań jeszcze przez 2 miesiące. Amerykanów kosztuje to ogromne pieniądze utrzymanie tej armady i wystrzeliwuje

0: się z tych rakiet, tomahawków i innych, które są bardzo cenne dla niego. I co więcej, tak naprawdę okazuje się bezradny. O ile mówi się, że Amerykanie osiągnęli częściowo, a właściwie są w stanie całkowicie osiągnąć zwycięstwo militarne, tylko to militarne zwycięstwo nie przynosi im zwycięstwa politycznego i dyplomatycznego. I tutaj wydaje się, że po stronie Teheranu, po pierwsze, zagrali na zwłokę, na cierpliwość, po drugie, połączyli to, co do tej pory Amerykanie nie chcieli, kwestię wycofania się Izraela z południowego Libanu, z kwestią irańską. I trzecia wreszcie rzecz, że cieśnina Ormus, no właściwie to już nie jest takie pełne odkorkowanie. Nie wiadomo, co będzie, bo się mówi, że w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy będą rokowania w sprawie, co dalej zrobić z tym arsenałem uranowym Iranu. Krótko mówiąc, Amerykanie znaleźli się w pewnej defensywie i są... Wydaje się, że trochę bezradni.
1: No tak, ale szukają rozwiązania. Tym rozwiązaniem mają być kolejne bombardowania kluczowych celów w Iranie. O tym poinformowało dowództwo centralne Armii Amerykańskiej. Sekretarz obrony Pete Hegseth podkreślał, że ataki przyczynią się do realizacji interesów wojskowych Stanów Zjednoczonych i wzmocnią ich pozycję dyplomatyczną. Wystrzelone przez Stany Zjednoczone bomby spadają na kluczowe cele w Iranie. Te ataki będą mocne i precyzyjne. Iran wciąż ma możliwości zawarcia porozumienia. Do tego zmierzamy. Większość ich rakiet chybiła celu i została przez nas zestrzelona. Ich zdolność do ataku jest niezwykle słaba. Na szczęście nasza obrona powietrzna jest niesamowita. No więc znów wszystkie atuty są po stronie Stanów Zjednoczonych, a Iran wcześniej czy później będzie musiał ulec.
0: No ale nic się nie dzieje tak naprawdę. Co więcej, Iran bardzo wyraźnie zaakcentował już po raz kolejny, ale teraz bardzo, bardzo wyraźnie podkreślone czerwoną farbą wężykiem. Kraje arabskie, które udzielają gościny amerykańskim bazom i z tych baz jest atakowany Iran. Iran ma legalne prawo według prawa międzynarodowego bombardowania tych krajów, bombardowania tych baz, ponieważ z tych krajów wychodzi atak. Kraje arabskie, chociaż no, są zdenerwowane i są wściekłe na Iran, to, że ten ostrzał trwa. Czy on jest skuteczny, czy nie, to tego dokładnie nie wiemy, bo tutaj wojna propagandowa jest. Mówi się o tym, że jednak amerykańskie bazy ucierpiały, że również ucierpiały pewne instalacje tych krajów arabskich, ale nie wnikajmy w to.
1: Ale wystarczy, że został sparaliżowany ruch turystyczny w kilku krajach.
0: I to jest to bardzo ważne. Natomiast tak naprawdę kraje arabskie podkreślają to i wiedzą o tym. Iran zawsze będzie ich sąsiadem geograficznym. Z tym Iranem, jaki on będzie, trzeba się ułożyć. Co więcej, bombardowania i wybicia kolejnych ekip irańskich powodowały to, że do władzy dochodziły kolejne bardziej radykalne, już nie tyle duchowne, ale świeckie, nacjonalistyczni wojskowi, którzy mają wiele wspólnego z religią, którzy chcą po pierwsze osiągnięcia tych swoich celów, nie chcą, i to jest wykluczone, jakiejkolwiek kapitulacji, chcą pewnego kompromisu, ale kompromisu również na ich warunkach. I co więcej, tak naprawdę kraje arabskie widzą, zresztą pojawią się na szczycie G7, prezydent Francji Macron zaprosił kilka krajów arabskich z Zatoki Perskiej, żeby się tam pojawili i żebyśmy zaczęli dyskutować, co zrobić z tą cieśniną Ormus. Bo to jest znacznie groźniejsze niż bomba atomowa. Zamknięcie cieśniny Ormus z gazem, z ropą naftową oznacza dotkliwsze konsekwencje, aniżeli to, co było w czasie tej epidemii, prawda, wirusa i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta cieśnina Ormus stała się kluczowym elementem. Co więcej, Huci, którzy są sprzymierzeni z Iranem, mówią, a my lada moment zamkniemy również cieśninę Bab el-Mandeb, którym jest wyjściem na Morze Czerwone i w tym momencie nie będzie w ogóle można było dopłynąć do Morza Śródziemnego. Do Europy szlaki się wydłużą. Dla gospodarki światowej to również będzie potężne uderzenie. I Amerykanie, mimo tego potencjału, który mają, nie są w stanie zapewnić bezpiecznego przepłynięcia przez statki i przez tankowce, przez cieśninę Ormus, nad którą jednak cały czas panują Irańczycy.
1: No to w takim razie jeszcze jeden gracz, o którym pan już wspomniał, czyli Izrael. Izrael, który cały czas jest upominany przez Donalda Trumpa, aby zaniechał ataków w Libanie. Natomiast rzeczywiście te ataki są wstrzymywane, potem jesteśmy świadkami kolejnych działań, kolejnych ofensyw prowadzonych przez izraelską armię. Zresztą nie tylko w samym Libanie, ale przypomnijmy również o Syrii.
0: Tak, no, w południowej Syrii, która jest bezbronna, nie bierze udziału w walkach, Izrael wykorzystuje to i bombarduje i twierdzi, że praktycznie pod granicami Damaszku są ich sfera, ich bezpieczeństwa i prawo do działania zbrojnego. Ale co więcej,

0: Ozem w Libanie tak naprawdę nie funkcjonuje. Tak naprawdę Tyr, Nabatija i inne miejscowości są nieustannie bombardowane i każdego dnia ginie od 20, 30, 40 osób i, co potwierdzają już zagraniczni korespondenci obecni w tych rejonach, ofiarą w większości przypadków nie padają bojownicy Hezbollahu. To jest bardzo mało. W większości padają ludzie, cywile, dziennikarze, ratownicy, personel medyczny, szpitale i tak dalej, i tak dalej. Co więcej...
1: No ale to mamy powtórkę ze Strefy Gazy, można powiedzieć.
0: Dokładnie to samo. Co więcej, wypędzono z południowego Libanu 1 200 000 szyitów. Ci szyici pomaszerowali w kierunku Bejrutu. Nie mają gdzie się schronić. Ich miasta są i wsie są niszczone. Izrael na co liczy tak naprawdę? Że ci szyici spowodują bunt i dojdzie do kolejnej wojny domowej w Libanie między szyitami, którzy uciekli i nie mają gdzie się schronić, sunnitami, którzy tam są i maronitami, czyli chrześcijanami i dojdzie do kolejnego rozpadu, wybuchu całego właśnie terytorium libańskiego. Co więcej, oczywiście część sunnitów nie bardzo chętnie się odnosi do szyitów, ale ich również szyici mówią. Hezbollah to jest jedyna nasza ochrona. Państwo libańskie nie zrobiło, nie kiwnęło palcem nic, żeby ochronić ludność cywilną, która ucieka w kierunku Bejrutu i na tych drogach jest bombardowana przez drony izraelskie. Krótko mówiąc, naszym obrońcą jest tylko Hezbollah. Armia libańska praktycznie nic nie robi, rząd libański nic nie robi, rozejmu żadnego nie ma, negocjacje są fikcją i tak naprawdę Izrael robi co chce i mówi, że jego strefa bezpieczeństwa zaczyna sięgać już do rzeki Zahrani, blisko 40 km od granic południowych Bejrutu, który zresztą południowe dzielnice są bombardowane. Ostatnio odbyły się wielkie demonstracje w południowych dzielnicach zamieszkałych przez szyitów, którzy mówią, ktoś nas musi chronić przed Izraelem. I tu jest ten węzeł gordyjski.
1: No to w takim razie jest jeszcze jeden gracz, być może ten węzeł będzie jeszcze bardziej skomplikowany, ale Turcja, prezydent Turcji ostatnio powiedział, że izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły etap, w którym stwarzają realne zagrożenie również dla Turcji. Jak odczytywać te słowa? I jaki to jest komunikat w stronę Izraela?
0: To, że to, co kiedyś było, Turcja miała całkiem niezłe stosunki i współpracę z Izraelem, ale to było już dawno. W momencie, kiedy zaczęła się ofensywa na Gazę, zaczęły się masakry na zachodnim brzegu Jordanu okupowanym przez Izrael, zaczęły się ataki na południową Syrię, zaczęły się ataki na południowy Liban, Syria uznała, że zagraża to jej strefie bezpieczeństwa. I Syryjczycy, i Turcy wskazują na wypowiedzi polityków z rządu skrajnie prawicowego izraelskiego, którzy mówią, że Izrael będzie supermocarstwem regionalnym i że interesy bezpieczeństwa Izraela, zarówno militarne, polityczne, jak i gospodarcze, sięgają na cały Bliski Wschód. No, w myśl doktryny tureckiej, która chce również odgrywać rolę, no może lokalnego mocarstwa, za dużo powiedziane, ale jednak pewnej siły, jest to zagrożenie bezpośrednie. Pamiętajmy, że Turcja ma swoje interesy w Syrii. To Turcja doprowadziła do upadku Bashira Assada i Turcja była jakby no, częściowym gwarantem tych sił, które doszły do władzy w Damaszku. I teraz uważa, że te kolejne ataki i wykorzystywanie właśnie bez żadnej kontroli terytorium syryjskiego, nad którym przelatują samoloty izraelskie lecące na Iran, no to stanowi policzek i wyzwanie militarne. Jeszcze do tego dochodzą ekspansja izraelska na złoża ropy naftowej i gazu w pobliżu, na Morzu Śródziemnym, w pobliżu Libanu, w pobliżu samego Izraela i Turcji.
1: No i możemy sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście dochodzi do jakiejś, nie wiem na jakim poziomie, ale jednak konfrontacji izraelsko-tureckiej? No bo tu jest tyle spornych terytoriów, tyle spornych interesów, że naprawdę można tak łatwo powiedzieć nie?
0: Raczej nie, dlatego że to nie leży w interesie Turcji. Turcja nie ma takiego potencjału i tego parasola ochronnego, który ma Izrael w postaci parasola amerykańskiego. Turcja, jeśli by się zderzyła z Izraelem, to musi się zderzyć z Amerykanami.
1: I Amerykanie stanęliby w tym momencie zdecydowanie po stronie Turcji?
0: Po stronie Izraela,
1: oczywiście.
0: Bezwarunkowo. Nawet jeśli istnieją niesnaski między Netanyahu i Netanyahu się wyślizguje z tej obręczy, czy tej smyczy amerykańskiej, izraelskiej, to sojusz amerykańsko-izraelski jest ponad wszelkie wątpliwości, ponad wszelką możliwość, a co więcej, Turcja ma część wyposażenia amerykańskiego i można byłoby liczyć się z tym, że Amerykanie mogliby w jakiś sposób sparaliżować użytkowanie broni amerykańskiej będących w rękach Turcji, a co więcej,

0: Zderzenie Turcji z Izraelem byłoby niekorzystne dla interesów samej Turcji, raczej wojna podjazdowa, zasilanie sił wrogich wobec Izraela, destabilizacja Izraela no, za pomocą tak zwanej wojny, powiedziałbym, takiej rozproszonej zupełnie, no nie partyzanckiej, bo to byłoby trudne, ale w taki sposób, żeby nie udowodnić Turcji mieszania się do działań na Bliskim Wschodzie, ale niemniej jednak, żeby zaszkodzić interesom Izraela, czy też próbować zaszachować Izrael, ale w taki sposób, który nie prowadziłby do jawnej, otwartej konfrontacji militarnej.
1: Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, opowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy zabraniają nagrywania, udostępniania i transmitowania w internecie materiałów zawierających treści obsceniczne, szokujące, wulgarne lub brutalne.
1: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
2: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
1: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
0: Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór nowego szefa był pierwszym punktem posiedzenia nowego składu Rady. Czeka mnie wiele wyzwań, przyznał na konferencji prasowej Dariusz Zawistowski.
3: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
0: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa z nowym przewodniczącym to możliwość przywrócenia prawidłowego funkcjonowania KRS, uważa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Odbudowujemy filary